0: podziękować. Kobieta nie doznała trwałych obrażeń i czuje, że jej życie ma teraz nowy cel.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
0: Na Atlantyku, 50 km od brzegu Karoliny Północnej, powstał niezwykły hotel w dawnej latarni morskiej. Goście spędzają tam 3 noce, 24 metry nad wodą, otoczeni rekinami. Za tę przygodę płacą sporo, ale w zamian otrzymują ekstremalne warunki i nietypowe atrakcje. Takie jak gra w golfa piłkami z karmy dla ryb. To miejsce zyskało miano najniebezpieczniejszego hotelu świata.
2: Służba Bezpieczeństwa Ukrainy przeprowadziła skuteczny atak dronowy na lotnisko Saki na okupowanym Krymie, niszcząc rosyjskie myśliwce Su-30. To część 40-dniowej operacji mającej na celu osłabienie potencjału militarnego Rosji, zarządzonej przez prezydenta Wołodymyra Zełenskiego. Atak na kluczową bazę lotniczą ma znacząco wpłynąć na zdolności ofensywne Rosji w regionie Morza Czarnego. W wyniku uderzenia doszło do poważnych strat materialnych po stronie rosyjskiej. Polska proponuje utworzenie Centrum Doskonałości NATO do spraw sztucznej inteligencji w Warszawie. Inicjatywa ma na celu wykorzystanie polskiego potencjału technologicznego i strategicznego położenia. Centrum miałoby wspierać rozwój i wdrażanie technologii AI w strukturach NATO, co wzmocniłoby bezpieczeństwo sojuszu. Projekt został zaprezentowany w Pałacu Prezydenckim przez Fundację SET i inne organizacje. Od dziś Wojska Obrony Terytorialnej wzmacniają bezpieczeństwo wschodniej i północno-wschodniej granicy Polski, tworząc komponent obrony pogranicza. 4 brygady Wojsk Obrony Terytorialnej zostaną przekształcone w brygady obrony pogranicza, co pozwoli na lepsze reagowanie na współczesne zagrożenia, w tym hybrydowe. Nowa struktura ma integrować lokalną znajomość terenu z nowoczesnymi technologiami, zapewniając skuteczną ochronę i wsparcie dla lokalnych społeczności. To część Narodowego Programu Odstraszania i Obrony Tarcza Wschód.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Mizeria, popularna surówka w polskich domach, zyskuje nową, zdrowszą wersję. Zamiast tradycyjnej śmietany można użyć serka wiejskiego, który jest mniej kaloryczny i bogatszy w białko. Taka mizeria jest nie tylko smaczniejsza, ale też bardziej sycąca. To świetna propozycja dla osób dbających o zdrową dietę.
0: Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ostrzega przed intensywnymi opadami deszczu, burzami i silnym wiatrem, które mogą wystąpić dziś i jutro w 11 województwach Polski. Służby apelują o ostrożność, szczególnie na drogach, oraz o unikanie otwartych przestrzeni. Możliwe są przerwy w dostawie prądu, dlatego warto przygotować latarki z zapasem baterii. Zaleca się również zabezpieczenie przedmiotów na zewnątrz i pozostanie w domu, jeśli to możliwe. Zamiokulkas, popularna roślina doniczkowa, może tracić liście podczas upałów. Przyczyną nie jest brak wody, lecz przeciągi. Aby temu zapobiec, warto ustawić roślinę w ciepłym, osłoniętym miejscu. Dodatkowo, raz w miesiącu można zastosować odżywkę z żelatyny, która wzmocni jej wzrost. Nie zapominajmy o regularnym czyszczeniu brodzika prysznicowego, gdzie gromadzą się resztki mydła i brudna woda. Domowe metody, takie jak pasta z kwasku cytrynowego i wody utlenionej, skutecznie usuwają kamień i bakterie. Warto też pamiętać o praniu zasłon prysznicowych w pralce z dodatkiem octu, co zapobiega powstawaniu pleśni. Dzięki tym prostym trikom nasza łazienka pozostanie czysta i świeża.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
0: Policjanci CBŚP zatrzymali 8 osób podejrzanych o udział w zorganizowanej grupie przestępczej działającej w łódzkim klubie GoGo. Śledztwo dotyczy oszustw na szkodę klientów, którzy stracili od kilkuset do nawet 70 tysięcy złotych. W wyniku działań lokal przy ulicy Piotrkowskiej został zamknięty. Zatrzymanym grozi kara do 10 lat więzienia, a liderowi grupy nawet do 15 lat.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Szczecinie prognozowane jest bezchmurne niebo oraz temperatura 18 stopni. W tym samym czasie w Krakowie możemy zobaczyć lekkie opady deszczu, a termometry wskażą 20 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1018 hektopaskali. Aktualne pomiary wskazują, że jakość powietrza w obu miastach jest dobra i nie stanowi zagrożenia.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach. Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. to świat, w którym wszystko ma swoją cenę, ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki między luksusem a pułapką Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Kanada wkracza na europejską scenę muzyczną z hukiem. CBC i Radio Kanada dołączyły do Europejskiej Unii Nadawców, co oznacza, że w 2027 roku zobaczymy Kanadyjczyków na Eurowizji w Bułgarii. To pierwszy raz, gdy kraj z Ameryki Północnej weźmie udział w tym konkursie, ale nie liczcie na żadne taryfy ulgowe. Kanadyjski reprezentant zacznie od półfinałów, a jak zostanie wybrany, to jeszcze tajemnica. Ciekawe, czy Europa jest gotowa na kanadyjską inwazję muzyczną. Sebastian, znany jako Jezus z programu Chłopaki do wzięcia, znowu zaskakuje. Po roku milczenia ujawnił, że podczas kręcenia show przeżył romans z 85-letnią kobietą. Tak, dobrze słyszeliście. Jezus nie był taki do wzięcia, jak się wydawało. Spacerując po parku, znalazł nie tylko muchomora, ale i miłość, która, jak sam mówi, była piękną podróżą. Cóż, życie pisze najlepsze scenariusze.
2: Dziś księżna Diana obchodziłaby swoje 65. urodziny, gdyby nie tragiczny wypadek, który niemal 30 lat temu wstrząsnął światem. Od nieśmiałej arystokratki do królowej ludzkich serc. Jej życie to prawdziwa telenowela, pełna sukcesów, skandali i rozczarowań. Diana, choć pozbawiona tytułu, nie przestała być ikoną mody i symbolem odwagi, a jej działalność charytatywna zmieniła postrzeganie monarchii. Mimo upływu lat, jej duch wciąż inspiruje, a teorie spiskowe wokół jej śmierci nadal rozpalają wyobraźnię. Na weselu Klaudii Halejcio emocje sięgnęły zenitu, gdy jej mama chwyciła za mikrofon. Wzruszająca przemowa, pełna wspomnień z dzieciństwa i czułych słów, poruszyła wszystkich obecnych. Goście ocierali łzy, a nowożeńcy słuchali z zapartym tchem. Cóż, kto by pomyślał, że największym hitem wesela nie będą dekoracje, a słowa mamy w beżowej sukni.
0: Najciekawsze informacje ze świata show biznesu.
1: Klaudia Halejcio i Oskar Wojciechowski w końcu powiedzieli sobie tak, a ich ślub wyglądał jak z hollywoodzkiego filmu. Ceremonia odbyła się w malowniczej scenerii południowej Francji, pełnej winnic i kamiennych zabudowań. Halejcio w koronkowej sukni przyciągnęła nie tylko wzrok męża, ale i internautów, którzy zaniemówili na widok luksusowych dekoracji i bajkowej oprawy. A wszystko to oczywiście w tajemnicy, bo przecież kto by się spodziewał, że gwiazdy też lubią prywatność.
2: No i proszę, Krzysztof Ibisz, gwiazdor Polsatu, nie tylko błyszczy na ekranie, ale i w domowych zmaganiach. Jego żona, Joanna, ujawniła, że ich małżeństwo potrzebowało terapii, by przetrwać po narodzinach pierwszego dziecka. Intensywna kariera Krzysztofa i problemy z synem przygniotły parę, ale terapia okazała się ratunkiem. Joanna przyznała, że dzięki temu procesowi odzyskała swoją siłę, a ich związek wyszedł z tego silniejszy. Świat muzyki disco stracił jednego z najważniejszych głosów. Victor Willis, współzałożyciel i wokalista Village People, odszedł 30 czerwca po krótkiej, ale intensywnej chorobie. To on współtworzył takie hity jak YMCA i Macho Man, które do dziś rozbrzmiewają na parkietach. Rodzina prosi o uszanowanie prywatności, a fani na całym świecie pogrążeni są w żałobie. W 1983 roku Red Hot Chili Peppers zadebiutowali na scenie w dość nietypowym stroju, jedynie w skarpetkach, które nie znajdowały się na stopach. Ten ekstrawagancki pomysł, który narodził się z miłosnych zalotów wokalisty Antoniego Kiedisa, szybko stał się ich znakiem rozpoznawczym. Właściciele klubów błagali o występy, a fani przychodzili, by zobaczyć, czy muzycy znów odważą się na taki występ. Choć z czasem porzucili ten zwyczaj. Skarpetki na ptaszkach na zawsze wpisały się w historię zespołu.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Jello Biafra, niegdyś charyzmatyczny lider Dead Kennedys, powrócił na scenę po ciężkim udarze, jakby nigdy nic. Wystąpił w San Francisco na Tentacle Fest, gdzie nie tylko prowadził imprezę, ale i zaśpiewał z zespołem Wheelchair Sports Camp. To prawdziwy cud, że po takim zdrowotnym rollercoasterze Biafra znów bryluje na scenie. Wygląda na to, że punkowy duch nigdy nie umiera, nawet po udarze. Fani Joy Division mogą już szykować portfele, bo nadchodzi prawdziwa muzyczna uczta. We wrześniu na rynku pojawi się kolekcjonerski box Eternal, wypełniony unikalnymi nagraniami koncertowymi, które przez lata zbierano z kaset magnetofonowych i taśm z mikserów. A jakby tego było mało, Joy Division i New Order w końcu dołączą do Rock and Roll Hall of Fame. Peter Hook nie kryje radości, a my zastanawiamy się, czy to nie za późno na takie wyróżnienia.
2: W świecie muzyki trwa niekończąca się debata, kto naprawdę zasługuje na miano pionierów heavy metalu. Choć Black Sabbath często uznawani są za ojców chrzestnych tego gatunku, Ian Paice z Deep Purple ma inne zdanie. Według niego to The Who rozpoczęli całą rewolucję, zmieniając rocka w coś bardziej brutalnego i nieprzewidywalnego. Cóż, może to właśnie ich szaleństwo i chemia między członkami zespołu sprawiły, że rock and roll nabrał nowego, cięższego brzmienia.
1: David Hakopian, były basista zespołu Soil, który przekształcił się w legendarny System of a Down, ujawnił, że został wyrzucony z zespołu za zbyt spokojne usposobienie. Koledzy stwierdzili, że nie był wystarczająco wściekły, by grać z odpowiednią agresją. Cóż za ironia losu, że spokój może być przeszkodą w świecie rocka. Tymczasem System of a Down szykuje się do kolejnych koncertów w Polsce, które odbędą się 18 i 19 lipca na PGE Narodowym w Warszawie, z gościnnym udziałem Queens of the Stone Age i Acid Bath.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody. Polska dziś podzielona pogodowo. Toruń za oknem, umiarkowane zachmurzenie z temperaturą 16 stopni. Natomiast w Katowicach można zobaczyć lekkie opady deszczu, a temperatura wyniesie 18 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1018 hektopaskali. Jakość powietrza w tej chwili w obydwu miastach pozostaje dobra, co zapewnia przyjemne warunki na zewnątrz.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Prokuratura prowadzi dwa śledztwa po śmierci uczestników Lotto Poland Bike Marathon w Markach. Zginęli 71-letni Kazimierz i 30-letni Michał, a przyczyny ich zgonu nie są jeszcze znane. Kluczowe będą wyniki sekcji zwłok, zaplanowane na 3 lipca. Organizatorzy maratonu zapewniają, że trasa wiodła przez zacienione tereny, a na miejscu były dostępne punkty z wodą. Koniec taniego tankowania stał się faktem. Od dziś kierowcy muszą liczyć się z wyższymi cenami paliw, które przekroczyły 7 zł za litr. To efekt zakończenia rządowego pakietu osłonowego, który obniżał VAT i akcyzę. Na niektórych stacjach ceny wzrosły nawet o 80 groszy za litr.
2: Train surfing, czyli jazda na dachu pociągu, staje się coraz większym problemem w Polsce. PKP, Polskie Linie Kolejowe, alarmują, że ten niebezpieczny trend dotarł już do Warszawy, gdzie doszło do tragicznych wypadków. Kolejarze i Straż Ochrony Kolei apelują do rodziców o rozmowy z dziećmi, podkreślając, że chwila brawury może skończyć się śmiercią. Szczególnie niebezpieczne jest napięcie trakcyjne wynoszące 3000 V, które może porazić nawet bez dotykania przewodów. Kardynał Grzegorz Ryś przygotowuje się do 46. pieszej pielgrzymki krakowskiej, zachęcając wiernych do aktywności fizycznej. Duchowny proponuje codzienne spacery i poranne pompki, by lepiej sprostać wyzwaniom wędrówki na Jasną Górę. Pielgrzymka rozpocznie się 6 sierpnia mszą na Wzgórzu Wawelskim, a zakończy 11 sierpnia przed obrazem Matki Bożej Częstochowskiej. Zapisy na wydarzenie trwają zarówno online, jak i w lokalnych parafiach.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: W kopalni Sośnica w Gliwicach doszło do ewakuacji 24 górników z powodu wzrostu stężenia tlenku węgla. Na szczęście nikt nie ucierpiał, a akcja ratunkowa przebiegła sprawnie. Kopalnia działa normalnie, z wyjątkiem zagrożonego rejonu, który został odizolowany i poddany wentylacji.
1: Ruda Śląska. Miasto w sercu Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego to miejsce, gdzie historia przemysłu łączy się z tradycją. Znana z górnictwa i hutnictwa, skrywa także architektoniczne perły, takie jak kolonia robotnicza Ficinus czy wieża szybu Andrzej. Warto również zwrócić uwagę na zabytki sakralne, jak neoromańska bazylika w Nowym Bytomiu. Ruda Śląska to miasto kontrastów, gdzie nowoczesność spotyka się z historią. 8-letni Kamilek z Częstochowy zmarł po brutalnym pobiciu przez ojczyma i matkę. Sąd okręgowy w Częstochowie skazał ojczyma na 25 lat więzienia, a matkę na 16 lat. Prokuratura regionalna w Gdańsku umorzyła śledztwo w sprawie zaniedbań instytucji nadzorujących rodzinę, co spotkało się z krytyką. Rzeczniczka praw dziecka zapowiada dalsze działania prawne. Nad Bałtykiem trwa prawdziwy turystyczny boom. Hotele i pensjonaty są przepełnione, a zjawisko overbookingu stało się codziennością. Pomorze Zachodnie przyciąga turystów z całej Europy, a Świnoujście i Pobierowo biją rekordy popularności. Polska wyrasta na poważnego konkurenta dla Hiszpanii czy Chorwacji, przyciągając gości bezpieczeństwem i przystępnymi cenami.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Od dziś w Szczecinie obowiązują nowe zasady korzystania z mobilnych biletów komunikacji miejskiej. Bilet kupiony wcześniej trzeba aktywować w pojeździe, skanując kod QR lub wpisując numer autobusu czy tramwaju. System ma na celu ograniczenie jazdy na gapę, a kontrolerzy będą blokować możliwość aktywacji biletu podczas kontroli. Choć część mieszkańców wyraża obawy, podobne rozwiązania działają już w innych miastach Polski.
2: Hotel Gołębiewski w Pobierowie odnotował nagły spadek liczby opinii w Google. Jeszcze w połowie czerwca miał 359 recenzji, a teraz widnieje tam tylko 29, co obniżyło średnią ocenę z 3,8 do 3,4 gwiazdki. Przedstawiciele hotelu sugerują, że to Google usuwa niemerytoryczne opinie, co może być efektem wewnętrznych mechanizmów weryfikacyjnych firmy. Już 3 lipca o godzinie 11 w Białymstoku otwiera się nowa restauracja McDonald's przy ulicy Andersa. To 9 lokal tej sieci w mieście, zlokalizowany w powstającym parku handlowym. Pierwszych 200 klientów otrzyma bidon z logo McDonald's. Restauracja oferuje 102 miejsca siedzące, ogródek, plac zabaw oraz linię McDrive.
1: Wieczorna podróż autobusem zakończyła się nietypowo dla 18-latki z Białegostoku. Po zaśnięciu w pojeździe obudziła się na zajezdni, zamknięta w środku. Policjanci, którzy przybyli na miejsce, zdołali awaryjnie otworzyć drzwi. Okazało się, że kobieta była nietrzeźwa i agresywna, co skończyło się dla niej pobytem w izbie wytrzeźwień.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Polregio przygotowuje się do wprowadzenia na trasy 9 nowych spalinowych zespołów trakcyjnych Lind-27. Tech Solutions Group opracuje dokumentację niezbędną do ich homologacji w Polsce. W Olsztynie rozpoczęto już prace modernizacyjne, a premierowy wyjazd planowany jest na koniec 2027 roku. Nowe pojazdy będą obsługiwać północno-wschodnie regiony kraju.
1: Policja z Sokółki poszukuje 45-letniej Kai Kojder-Dębskiej z gminy Krynki. Kobieta była ostatnio widziana w niedzielę, 29 czerwca, w Piłatowszczyźnie, gdy wsiadała do srebrnego Fiata Punto. W dniu zaginięcia miała na sobie ciemną sukienkę, sportowe obuwie i czarną nerkę. Osoby posiadające jakiekolwiek informacje proszone są o kontakt z policją.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W Białymstoku zapowiadane są lekkie opady deszczu z temperaturą 18 stopni. Wiatr będzie wiał północno-zachodni z prędkością 4 metry na sekundę. We Wrocławiu prognozowane jest umiarkowane zachmurzenie, a termometry wskażą tak samo 18 stopni. Wiatr północno-zachodni osiągnie prędkość 4 metry na sekundę. Obecnie w obu miastach jakość powietrza pozostaje dobra, co zapewnia komfortowe warunki do życia.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook. Dwóch braci, jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Niemcy planują rozpocząć produkcję amerykańskich systemów uzbrojenia na swoim terytorium. Minister obrony Boris Pistorius ogłosił, że to krok mający na celu zaspokojenie pilnych potrzeb militarnych i wzmocnienie relacji z USA. Berlin jest zainteresowany produkcją pocisków Tomahawk i PAC-3 do systemów Patriot. Rozmowy z Waszyngtonem trwają, a umowy mają być negocjowane przed szczytem NATO w Ankarze. Inicjatywa ta, choć budzi pytania o strategiczną autonomię Europy, zyskała poparcie kanclerza Friedricha Merza i sekretarza generalnego NATO Marka Rutte. Niemcy chcą szybko uzupełnić luki w zdolnościach obronnych. Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty zapowiedział rewolucyjne zmiany dotyczące renty wdowiej. Od 2028 roku świadczenie ma wynosić 50% renty po zmarłym małżonku i obejmować wszystkich uprawnionych. Obecnie renta wdowia to zaledwie 15%, a w 2027 roku ma wzrosnąć do 25%. Lewica, której Czarzasty jest przedstawicielem, deklaruje wprowadzenie tych zmian, będąc częścią rządu. Nowe zasady mają wyeliminować obecne wykluczenia, co oznacza, że wszyscy wdowcy i wdowy będą mogli z nich skorzystać. Dziś w 1/6 finału Mistrzostw Świata czekają nas emocjonujące mecze. Jan Tomaszewski przewiduje sensację w starciu Belgii z Senegalem, wskazując na szansę Senegalczyków, jeśli mecz zakończy się w regulaminowym czasie. W przypadku rzutów karnych, jego zdaniem, Belgowie mają przewagę dzięki bramkarzowi Courtois. W drugim meczu Anglia jest zdecydowanym faworytem w starciu z Kongiem. Czy te prognozy się sprawdzą? Dowiemy się już dziś.
2: W emocjonującym meczu w Monterrey Maroko pokonało Holandię po serii rzutów karnych, awansując do 1/8 finału. Spotkanie było pełne zaciętej walki, a obrońca Holandii Jan-Paul van Hekke doznał poważnego urazu głowy po przypadkowym starciu. Mimo prowadzenia Holandii po golu Kodiego, Gakpo Maroko wyrównało w doliczonym czasie dzięki Issie Diopowi, co doprowadziło do dogrywki i ostatecznego triumfu Maroka.
0: Słuchacie wiadomości sportowych w Radiu Super Express.
2: Reprezentacja Polski w siatkówce zakończyła drugi turniej Ligi Narodów w Gliwicach, pokonując Argentynę 3-1. To czwarte zwycięstwo Polaków, którzy zajmują trzecie miejsce w światowym rankingu. W pierwszym secie padł rekordowy wynik 48-50 dla Argentyny, ale kolejne sety należały do biało-czerwonych. Kolejny turniej odbędzie się w Chicago, gdzie Polacy zmierzą się między innymi z Bułgarią i Stanami Zjednoczonymi. Kamil Majchrzak awansował do drugiej rundy Wimbledonu po pewnym zwycięstwie nad Chilijczykiem Alejandro Tabilo, wygrywając 6-3, 7-5, 7-5. Polak z Piotrkowa Trybunalskiego zrewanżował się za wcześniejszą porażkę w Roland Garros, pokazując świetną formę na trawie. W kolejnej rundzie Majchrzak zmierzy się ze zwycięzcą meczu między Pablo Llamasem Ruizem a Zacharym Swajdą. W środę o awans powalczy także Hubert Hurkacz, który zagra z Sebastianem Offnerem. Maja Chwalińska musiała wycofać się z Wimbledonu po dramatycznym meczu. Polka była o krok od zwycięstwa w singlu, ale niefortunny poślizg i kontuzja stawu skokowego zniweczyły jej szanse. Z powodu bólu i skurczów zrezygnowała także z gry w deblu. Chwalińska podziękowała fanom za wsparcie i zapowiedziała, że zrobi wszystko, by jak najszybciej wrócić na kort. Iga Świątek awansowała do kolejnej rundy Wimbledonu, ale jej forma budzi obawy. Mecz z Taylor Townsend był pełen emocji, a atmosfera w zespole Polki wydaje się napięta. Eksperci zwracają uwagę na trudne relacje w jej sztabie, co może wpływać na jej grę. Przed Świątek teraz starcie z Karoliną Pliskową, które zapowiada się jako duże wyzwanie.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Julia Wieniawa po powrocie z wakacji na Ibizie relaksuje się nad polskim morzem. Towarzyszy jej nie piłkarz Motoru Lublin, jak spekulowano, ale jej ukochany pies Bowie. Ten uroczy kawapuł zdobył serce aktorki i stał się jej najbliższym towarzyszem. Rasa ta cieszy się popularnością także wśród innych gwiazd, jak Anna i Robert Lewandowscy. Reprezentacja Niemiec odpadła z piłkarskich mistrzostw świata w USA po przegranej z Paragwajem w 1/6 finału. Mimo porażki, kanclerz Friedrich Merz wyraził uznanie dla drużyny, co wywołało zaskoczenie i frustrację wśród niemieckich kibiców. Spotkanie zakończyło się remisem 1-1, a o wyniku zadecydowały rzuty karne, które wygrał Paragwaj. To pierwsza tak wczesna eliminacja Niemców od 1962 roku.
2: Sumner Stroh, znana z głośnego skandalu z Adamem Levinem, wkracza na scenę muzyczną z nowym singlem Miss America. Premiera utworu zbiega się z ważnym meczem reprezentacji Stanów Zjednoczonych na Mistrzostwach Świata, co budzi spekulacje o przemyślanej strategii marketingowej. Influencerka, która zdobyła popularność dzięki zmysłowym sesjom zdjęciowym, ogłasza nową erę w swojej karierze. Rozpoczyna się letnia edycja botanicznej piątki, cyklu biegów, który już od 10 lat przyciąga miłośników sportu i natury. W tym roku uczestnicy będą mogli rywalizować w 12 miejscowościach, takich jak Olsztyn, Warszawa czy Gdynia, ciesząc się pięknem zielonych terenów. Biegi są dostępne dla wszystkich, niezależnie od poziomu zaawansowania, a jubileuszowa edycja zapowiada dodatkowe niespodzianki. Każdy bieg kończy się wręczeniem pamiątkowych medali, które nawiązują do pierwszej edycji z 2016 roku.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda w kraju obejmuje głównie zachmurzone niebo. Specjaliści wskazują, że odczujemy ciśnienie rzędu 1017 hektopaskali. Dla Bydgoszczy prognozowana temperatura to 18 stopni, a widoczne będzie umiarkowane zachmurzenie. W Warszawie termometry pokażą też 18 stopni i zachmurzenie całkowite. Na chwilę obecną powietrze w Bydgoszczy oceniane jest jako dobre, a w Warszawie jako umiarkowane.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: W najbliższym odcinku telenoweli Dziedzictwo Sinan stanie przed trudnym wyborem. W 969 epizodzie, który TVP wyemituje w niedzielę, 5 lipca, bohater spróbuje przekonać Ainur do udziału w jego intrydze. Zdesperowany Sinan wyjawi jej rodzinny sekret, obwiniając się za śmierć brata. Czy to poruszające wyznanie zmieni decyzję Ainur? Czy zdecyduje się odegrać rolę ukochanej, by pomóc Sinanowi? Odpowiedzi na te pytania poznamy już wkrótce. Serial Dziedzictwo można oglądać codziennie o 16:05 na TVP1, a także na platformie TVP VOD. W serialu M jak miłość szykują się niespodziewane zwroty akcji. Choć Jagoda i Tadeusz Kiemlicz mieli zniknąć z grabiny na dłużej, nowe zdjęcia z planu sugerują coś zupełnie innego. Jagoda wraca do grabiny i spotka się z Dorotą, co może być początkiem nowego wątku w serialu. Początkowo planowali kilkumiesięczny pobyt nad morzem, by poprawić zdrowie córeczki. Jednak ich podróż może okazać się znacznie krótsza niż zakładali. Tadeusz miał obawy, jak zostawić przyjaciela z nadmiarem obowiązków, ale Bartek Lisiecki znalazł rozwiązanie. Fani serialu mogą być spokojni, bo młode małżeństwo nadal będzie odgrywać ważną rolę w życiu swoich bliskich. Spotkanie Jagody z Dorotą może przynieść wiele emocji w nowym sezonie.
2: M jak miłość wraca po wakacyjnej przerwie z emocjonującym 1937 odcinkiem. Natalka i Adam Karski, mimo wcześniejszych wątpliwości panny młodej, zaczynają przygotowania do ślubu. Wybór sukni ślubnej staje się tematem gorącej dyskusji, gdyż Adam proponuje wspólne zakupy, co według przesądów przynosi pecha. Natalka, choć początkowo niechętna, zdaje się ustępować, a jej wątpliwości powoli znikają. Po dramatycznych wydarzeniach z poprzedniego sezonu, Natalka przewartościowuje swoje życie i decyduje się na małżeństwo z Adamem. Ślub Karskich to jeden z najbardziej wyczekiwanych momentów nowego sezonu. Czy przesądy staną na drodze ich szczęścia? Odpowiedź już wkrótce na ekranach. Serial Na dobre i na złe powraca po wakacyjnej przerwie z emocjonującym 998 odcinkiem. Blanka i Mario, zrozpaczeni po zaginięciu córki Ninki, stają przed trudnym wyborem. W desperacji decydują się na spotkanie z bezwzględnym gangsterem Sergio w więzieniu. Spotkanie zamienia się w koszmar, gdy Sergio wykorzystuje sytuację, by upokorzyć rodziców. Blanka, gotowa na wszystko, by ratować córkę, musi zmierzyć się z bezlitosnym przeciwnikiem. Czy Sergio rzeczywiście nie ma nic wspólnego z porwaniem, czy to tylko gra? Odpowiedzi na te pytania widzowie poznają już dziś wieczorem na antenie TVP2. Powtórki i streaming będą dostępne na platformie TVP VOD.
0: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
2: Akacjowa 38 to hiszpański serial, który wciąga widzów w wir emocji i tajemnic. W najnowszym, 904 odcinku, który zostanie wyemitowany w piątek, 3 lipca, Diego i Samuel zakradają się do klasztoru, gdzie odkrywają dzwoneczek aniołów należący do Blanki. Pułkownik zmaga się z utratą wzroku, a jego służąca Agustina obiecuje być jego przewodnikiem. Leonor oskarża Christinę Novoa o pogłębianie smutku wśród ludzi. Tymczasem Fabiana postanawia, że służba korzysta z luksusów mieszkania Ramona i Trini, którzy przebywają w Paryżu. Serial opowiada także dramatyczną historię Carmen, która uciekając przed brutalnym mężem, rodzi córkę Innocencję. W obsadzie znajdziemy takie gwiazdy jak Gonzalo Trujillo i Alejandra Meco. Dziedzictwo wkracza w emocjonujący 973 odcinek. Nana i Poyraz stają przed wyzwaniem znalezienia nowego mieszkania, a ich sytuację komplikuje Semich, który zna prawdę o ich związku. W tle pojawia się intryga z zatrudnieniem Nany w kawiarni, co może wywołać konflikt między małżonkami. Tymczasem położna Sukran szantażuje Kansel, żądając pieniędzy za milczenie. Ainur i Sinan postanawiają zakończyć udawaną relację, a na komisariacie niespodziewanie pojawia się Adalet. Najnowszy odcinek zostanie wyemitowany 9 lipca o godzinie 16 na kanale TVP1. Serial Dziedzictwo to pełna emocji opowieść o miłości i rodzinnych tajemnicach, która nieustannie zaskakuje widzów.
1: M jak miłość powraca na ekrany już we wrześniu z premierowym odcinkiem numer 1937. Michalina Sosna, znana jako Kama, potwierdziła tę informację prosto z planu zdjęciowego. Choć fani liczyli na wcześniejszy powrót, produkcja zadebiutuje dopiero na początku roku szkolnego. Aktorka zachęca do pełnego relaksu i korzystania z uroków lata, zanim serial ponownie zagości w TVP2. Ekipa nie próżnuje i ciężko pracuje nad nowymi odcinkami, by zapewnić ciągłość emocjonujących historii. Michalina życzy wszystkim zdrowia i szczęścia, podkreśla, jak ważne jest dbanie o siebie podczas wakacji. Już od września widzowie będą mogli śledzić dalsze losy ulubionych bohaterów.
2: 330 odcinku serialu Złoty Chłopak emocje sięgają zenitu. Suna traci nadzieję na odnalezienie zaginionych dziewczynek, a sprawa nabiera rozgłosu w mediach. Ferit, zdesperowany, postanawia działać na własną rękę i uprowadza Tarika, licząc na zdobycie informacji. Tymczasem policja odnajduje Hatice, która bezpiecznie wraca do domu, wyjaśniając, że w ucieczce pomogła jej Duru. Kolejny odcinek tej pełnej napięcia historii będzie można zobaczyć 9 lipca o godzinie 14 na kanale TVP1. Serial Złoty Chłopak to opowieść o miłości, tradycji i walce o niezależność, która od lat przyciąga fanów tureckich melodramatów. W obsadzie znajdziemy takie gwiazdy jak Mert Ramazan, Demir i Afra Saracoğlu.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda w kraju obejmuje głównie zachmurzone niebo. Specjaliści wskazują, że odczujemy ciśnienie rzędu 1018 hektopaskali. Dla Poznania prognozowana temperatura to 16 stopni, a widoczne będzie umiarkowane zachmurzenie. W Gdańsku termometry pokażą 20 stopni i zachmurzenie całkowite. Na chwilę obecną stan powietrza w obu miastach można ocenić jako dobry, co nie wymaga szczególnych zaleceń.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: safe to shore.
1: Minęła trzecia. Powtarzamy dla Was to, co najważniejsze.
2: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
3: Patryk M., znany jako Wielki Buł, oraz Adrian R. staną przed Sądem Okręgowym w Gdańsku. Prokuratura oskarża ich o udział w zorganizowanej grupie przestępczej i kradzież luksusowego Audi. Patryk M. nie przyznał się do winy, natomiast Adrian R. złożył wyjaśnienia zgodne z ustaleniami śledczych. Sprawa dotyczy między innymi międzynarodowego handlu narkotykami.
1: Spór między Polską a Ukrainą o pamięć rzezi wołyńskiej wchodzi w niebezpieczną fazę. Minister Tomasz Siemoniak ostrzega, że Kreml może wykorzystać napięcia do prowokacji, które jeszcze bardziej poróżnią oba narody. Rosyjskie służby intensyfikują działania w polskiej infosferze, wykorzystując boty i trole. Polskie służby są w gotowości, by przeciwdziałać możliwym scenariuszom prowokacji. Szymon Hołownia ostro skrytykował spekulacje o rzekomej próbie otrucia Karola Nawrockiego podczas kampanii prezydenckiej. Wicemarszałek Sejmu nazwał te doniesienia totalnymi banialukami, podkreślając brak dowodów na takie działania. Hołownia zasugerował, że złe samopoczucie Nawrockiego mogło być wynikiem skrajnego zmęczenia lub infekcji. Według niego, gdyby rzeczywiście doszło do próby otrucia, sprawa stałaby się ogromnym skandalem. Prezydent Karol Nawrocki planuje zablokować nową ustawę o statusie osoby najbliższej, co może wywołać zamieszanie w polskiej polityce. Brak jego podpisu to problem dla Donalda Tuska i jego ekipy, którzy liczyli na przyjęcie tych przepisów. Dziś odbyły się rozmowy z Urszulą Pasławską z Polskiego Stronnictwa Ludowego, współtwórczynią ustawy, w nadziei na zmianę decyzji prezydenta. Nowe przepisy miały umożliwić formalizację relacji u notariusza, co ułatwiłoby między

0: Pracowniczka Jarosława Kaczyńskiego została usunięta z PiS z powodu zaległości w opłacaniu składek. Henryk Kowalczyk, skarbnik partii, wyraził nadzieję na jej powrót po uregulowaniu zaległości. To tylko część większych przetasowań w Zjednoczonej Prawicy, gdzie dochodzi do licznych odejść i wykluczeń przed wyborami w 2027 roku.
1: Dziś Kościół katolicki może stanąć w obliczu poważnego kryzysu. Bractwo kapłańskie świętego Piusa X planuje wyświęcić 4 biskupów bez zgody papieża. Watykan ostrzega, że taki krok oznacza schizmę i ekskomunikę. Papież Leon XIV apeluje do lefebrystów o wycofanie się z tych planów. W niemieckim szpitalu w Lüdenscheid doszło do dramatycznego porwania noworodka. 18-letnia kobieta, przebrana za pielęgniarkę, zabrała 7-dniowego chłopca pod pretekstem rutynowych badań. Na szczęście, po szybkiej akcji poszukiwawczej, dziecko odnaleziono całe i zdrowe na pobliskim parkingu. Porywaczka została zatrzymana dzięki nagraniom z monitoringu.
2: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Tragiczny wypadek nad jeziorem Tegernsee w Niemczech. 22-letni Polak, który nie potrafił pływać, zginął podczas niedzielnego wypoczynku. Mimo szybkiej akcji ratunkowej, mężczyzny nie udało się uratować. Niemiecka policja wyklucza udział osób trzecich, uznając zdarzenie za nieszczęśliwy wypadek. Ratownicy apelują o ostrożność podczas kąpieli, szczególnie w niestrzeżonych miejscach. Polska nie przekazała Ukrainie myśliwców MiG-29 w zamian za drony, ponieważ Kijów nie dostarczył obiecanych technologii dronowych. Rozmowy na ten temat są jednak kontynuowane w ramach mechanizmu SAFE. Polska rozwija własne zdolności w zakresie bezzałogowców, czego przykładem jest system antydronowy SAN. Wiceszefowa MON Magdalena Sobkowiak-Czarnecka podkreśliła, że rozwój systemu SAN jest niezależnym projektem mającym na celu wzmocnienie bezpieczeństwa narodowego. Nowa polityka imigracyjna USA dotknęła wielu Polaków, w tym 65-letnią Elżbietę Czysz, która po 20 latach życia w Ameryce została deportowana. Zatrzymana przez agentów ICE, spędziła 3 miesiące w ośrodku detencyjnym, co przypłaciła zdrowiem psychicznym. Obecnie, po powrocie do Polski, zmaga się z zespołem stresu pourazowego i próbuje na nowo ułożyć sobie życie. Wspomnienia z pobytu w USA, mimo wielu lat spędzonych tam, są dla niej teraz źródłem traumy.
0: Upalne lato i brak deszczu powodują, że trawniki w wielu ogrodach pokrywają się suchymi, żółtymi plamami. Zamiast sięgać po drogie preparaty, można przygotować domowy nawóz z bananowych skórek. Taka mieszanka dostarcza trawie niezbędnych składników, przywracając jej soczystą zieleń. Warto stosować ją wczesnym rankiem lub późnym wieczorem, by uniknąć poparzeń liści.
2: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Ewa Kopacz, była premier, a obecnie europosłanka, spędziła czas z rodziną w Sopocie, gdzie cieszyła się włoską kuchnią w lokalnej restauracji. Towarzyszyła jej córka, dr Katarzyna Kopacz-Petraniuk oraz jeszcze jedna kobieta. Spotkanie było okazją do wytchnienia od politycznych obowiązków, które Kopacz pełni od wielu lat, obecnie jako wiceprzewodnicząca Parlamentu Europejskiego. Mimo napiętego grafiku, rodzina pozostaje dla niej priorytetem.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Krakowie prognozowane są lekkie opady deszczu oraz temperatura 20 stopni. W tym samym czasie w Szczecinie możemy zobaczyć bezchmurne niebo, a termometry wskażą 21 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1019 hektopaskali. Na chwilę obecną powietrze w Krakowie oceniane jest jako dobre, a w Szczecinie jako umiarkowane.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru. Jeśli się odważysz.
6: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości. Kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
5: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audio Bóg czyta sam autor.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Ania Cieślińska i Marcin Kobierecki, gwiazdy 11. edycji Rolnik szuka żony, ogłosili, że zostaną rodzicami. Zrobili to w iście filmowym stylu, publikując wzruszające nagranie z sadu, gdzie Ania pokazała zdjęcia z USG. Na głowach mieli czapki z napisami mama i tata, co chyba nie pozostawia wątpliwości co do ich przyszłych ról. Wygląda na to, że telewizyjne marzenia naprawdę mogą się spełniać.
2: Filip Heiser, znany z telewizji, postanowił zaskoczyć wszystkich i ogłosił, że za 3 miesiące stanie na ślubnym kobiercu z 19-letnią Bianką. Różnica wieku? Tylko 22 lata. Ale kto by się tym przejmował, prawda? Ślub kościelny, bez intercyzy. Bo przecież miłość jest wieczna, a pieniądze to tylko papier. Na weselu ma zagrać Papa Dance, bo przecież nic tak nie łączy pokoleń jak dobra muzyka z lat 80. Ciekawe, czy rodzina Bianki dowie się o tym wszystkim z mediów, czy może jednak dostaną zaproszenia. Szwedzka influencerka Hanna Schönberg i jej partner, piosenkarz Erik Sade, mają teraz nie lada problem. Ich modowy biznes znalazł się pod lupą urzędników, a wszystko przez ukrytą reklamę i rzekomo luksusowe ubrania z Chin. W samym środku tej burzy Hanna jest w 40. tygodniu ciąży, co dodaje dramatyzmu całej sytuacji. Ciekawe, czy dziecko przyjdzie na świat w otoczeniu chińskich sukienek za 19 tysięcy koron. Roxy Węgiel i Kevin Mgley to para, która wciąż rozgrzewa polski showbiznes do czerwoności. Choć dziś są nierozłączni, początki ich znajomości były pełne wątpliwości. Kevin, sceptyczny wobec młodej gwiazdy, odwołał pierwsze spotkanie, obawiając się jej gwiazdożenia. Teraz jednak bije pokłony przed jej talentem, a ich miłość przyciąga uwagę całej Polski. Dave Mustaine, lider Megadeth, znów pokazał, że nie ma hamulców. Podczas koncertu w Finlandii przerwał występ, by opowiedzieć o dziennikarzu, który zadał mu pytanie o hipotetyczną walkę z Jamesem Hetfieldem. Mustaine nie przebierał w słowach, nazywając go pieprzonym dupkiem i dedykując mu utwór, którego jeszcze nie ma. Jestem dupkiem. Zamiast tego zagrał Let There Be Shred. Cóż, Dave jak zwykle w formie.
1: Wimbledon znów w centrum uwagi, a Iga Świątek nie zawodzi. Polska mistrzyni rozpoczęła turniej od zwycięstwa nad Taylor Townsend, choć nie obyło się bez emocji. Na trybunach dopingował ją sam Jan Borysewicz z Lady Punk, który najwyraźniej nie tylko gra na gitarze, ale i na emocjach kibiców. Kolejne starcie Świątek już 2 lipca, a przeciwniczką będzie Karolina Pliskowa. Ciekawe, czy Borysewicz znów zagra na nerwach fanom tenisa. Portugalskie legendy gothic metalu, Moonspell, znowu w akcji. Już 3 lipca światło dzienne ujrzy ich nowy album Far From God, który ma być niczym czarny diament, pełen blasku, ale i mroku. Singiel The Great Wolf in the Sky to gotycki hymn, który według lidera zespołu, Fernando Ribeiro, jest hołdem dla The Great Gig in the Sky. Moonspell nie podąża za trendami, a ich nowa płyta to manifest, który ma uratować gothic metal przed nudą. Cóż, kto by pomyślał, że wilki mogą być tak inspirujące?
2: Freddie Mercury, człowiek, który potrafił zamienić stadion w swoją osobistą świątynię, okazał się być nie tylko rockowym bogiem, ale i skromnym rzemieślnikiem. Jego misja? Uszczęśliwiać ludzi, choćby na chwilę. Na scenie był ekstrawertykiem, ale prywatnie pozostawał zagadką, chroniąc swoją prywatność jak skarb. Nawet gdy choroba zabrała mu siły, nie przestał tworzyć, zostawiając po sobie muzyczne dziedzictwo, które wciąż wywołuje uśmiech na twarzach milionów. Duet Pro 8L 3M znowu zaskakuje. Tym razem w towarzystwie Grażyny Szapołowskiej, która w nowym klipie Czy ty to widzisz? Pokazuje, że tatuaże to nie tylko dla młodych. Oskar i Stis biorą na warsztat klasykę Kazika, udowadniając, że artyści to nie tylko twórcy, ale i produkty w świecie algorytmów. Męskie granie 2026 zapowiada się jako prawdziwy festiwal muzycznych eksperymentów, gdzie rock spotyka się z elektroniką, a historia z nowoczesnością. Ciekawe, co na to sam Kazik, który już w latach 90. przecierał szlaki dla polskiego hip-hopu.
1: Cliff Burton, legenda Metalliki, choć z zespołem był tylko 4 lata, pozostawił po sobie niezatarte piętno. Teraz jego siostra, Connie Burton, walczy o życie z powodu poważnej próchnicy, która zagraża jej zdrowiu. Na platformie GoFundMe trwa zbiórka na operację ratującą życie, ale z potrzebnych 15 tysięcy dolarów zebrano dopiero nieco ponad 5 tysięcy. Metallica milczy, a Connie, wydziedziczona przez rodzinę, liczy na cud i wsparcie fanów. Open Air Festival 2026 rusza z przytupem, a na scenie pojawi się legendarna brytyjska formacja The Cure. Robert Smith i jego ekipa zagrają w piątek, 3 lipca, o 21:00 na Orange Main Stage. Dla tych, którzy nie dotrą do Trójmiasta, koncert będzie transmitowany na żywo w TVP1, TVP Kultura i TVP Polonia. Cóż, nie każdy ma szansę zobaczyć legendę na żywo, ale przynajmniej telewizor nie zawiedzie.
2: U2. Zespół, który w latach 80. niemalże spisano na straty. W 1991 roku zaskoczył wszystkich albumem Achtung Baby. To był prawdziwy powrót na szczyty. A trasa Zotiva Tour stała się spektaklem o mediach, który sam w sobie zainspirował kolejny krążek. Zooropa, wydana w 1993 roku, eksplorowała nowe brzmienia i zdobyła uznanie na całym świecie. Mimo sukcesu, zespół ma mieszane uczucia co do tego albumu, ale kto by się tym przejmował, skoro fani wciąż go uwielbiają?
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na obszarze całego kraju zaobserwujemy zachmurzone niebo. W Katowicach na ten moment obserwujemy zachmurzenie całkowite, a temperatura oscylować będzie w okolicach 19 stopni. Dla Torunia przewidywane jest dzisiaj umiarkowane zachmurzenie, a termometry wskażą podobnie 19 stopni. Powietrze w obu miastach jest teraz oceniane jako umiarkowane, co nie powinno negatywnie wpływać na zdrowie.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Prokuratura Okręgowa w Warszawie przesłuchała doktora Emila Jędrzejewskiego, byłego ordynatora chirurgii Szpitala Południowego, w związku z rzekomymi nieprawidłowościami w placówce. Zeznania lekarza okazały się kluczowe dla dalszego śledztwa. W ubiegłym tygodniu zabezpieczono dokumentację i sprzęt elektroniczny szpitala. Prokuratura planuje kolejne przesłuchania personelu medycznego. Prokuratura prowadzi dwa śledztwa po śmierci uczestników Lotto Poland Bike Marathon w Markach. Zmarli to 71-letni Kazimierz i 30-letni Michał, a przyczyny ich zgonu pozostają nieznane. Kluczowe będą wyniki sekcji zwłok, które zaplanowano na 3 lipca. Organizatorzy podkreślają, że trasa wyścigu przebiegała głównie przez teren leśny, co miało łagodzić wpływ upałów.
2: Od dziś kierowcy muszą przygotować się na wyższe ceny paliw. Po północy na stacjach benzynowych w całej Polsce ceny wzrosły, przekraczając 7 zł za litr. To efekt zakończenia rządowego pakietu osłonowego, który obniżał VAT i akcyzę na paliwa. W niektórych miejscach podwyżki sięgnęły nawet 80 groszy na litrze. W krakowskim Parku Zakrzówek zlikwidowano popularne miejsce do grillowania. Decyzję podjęto po licznych skargach mieszkańców na hałas i bałagan, a także w trosce o ochronę lokalnego środowiska. Władze miasta planują konsultacje w sprawie nowych stref grillowych, które będą spełniać rygorystyczne normy.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Schronisko dla zwierząt w Nowym Targu zostało zamknięte. Decyzję podjęła właścicielka placówki, a powiatowy lekarz weterynarii zatwierdził jej wniosek. W schronisku przebywały 273 psy, które teraz muszą znaleźć nowe schronienie. Wojewoda Małopolski zwołał zespół zarządzania kryzysowego, a gminy mają obowiązek zapewnić zwierzętom odpowiednie warunki bytowania. Rybnik, miasto w województwie śląskim, to miejsce o bogatej historii sięgającej średniowiecza. Jego rozwój przyspieszył w XIX wieku dzięki linii kolejowej i boomowi górniczemu. Wśród zabytków wyróżnia się neogotycka bazylika świętego Antoniego oraz klasycystyczny ratusz. Rybnik to także miejsce z unikalnymi drewnianymi kościołami i zabytkowymi osiedlami robotniczymi. Hotel Gołębiewski w Pobierowie odnotował znaczący spadek liczby opinii w Google. Jeszcze w połowie czerwca było ich 359, a teraz tylko 29. Średnia ocen również się zmieniła. Z 3,8 do 3,6 gwiazdki. Przedstawiciele hotelu sugerują, że to Google mógł usunąć niemerytoryczne komentarze w ramach swoich procedur. Lekarze są oburzeni promocjami alkoholu w sieci Biedronka, w tym ofertą Małpki 2+1. Okręgowa Izba Lekarska w Szczecinie zapowiada interwencję, jeśli sieć nie wycofa się z tych działań. Zdaniem lekarzy takie promocje przyczyniają się do alkoholizowania społeczeństwa. Izba apeluje do Biedronki o zmianę polityki promocyjnej, podkreślając, że problem alkoholizmu w Polsce może się pogłębiać.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Nad Bałtykiem trwa prawdziwy turystyczny boom. Hotele i pensjonaty są przepełnione, a Pomorze Zachodnie przeżywa najlepsze lato w historii. Polska staje się alternatywą dla popularnych kierunków, takich jak Hiszpania czy Chorwacja, przyciągając turystów z całej Europy. Eksperci podkreślają, że Bałtyk może stać się turystycznym supermocarstwem, a sezon 2026 roku dopiero się rozkręca.
1: Tragiczny wypadek w powiecie nakielskim. W sobotę wieczorem, 28 czerwca, na drodze między Gorzeniem a Łochowicami zginęła 30-letnia Violetta. Jej 6-letnia córka została przetransportowana do szpitala. Do zderzenia doszło, gdy 43-letni kierowca Mazdy zjechał na przeciwległy pas, uderzając w Mercedesa prowadzonego przez Violettę. Policja prowadzi śledztwo pod nadzorem prokuratury. Polska Grupa Zbrojeniowa stanowczo zaprzecza plotkom o kryzysie i masowych zwolnieniach w Wojskowych Zakładach Lotniczych nr 2 w Bydgoszczy. Firma przyznaje, że sytuacja jest trudna, ale stawia na rozwój i nowe zlecenia, a nie na cięcia etatów. Władze zakładu podkreślają, że kluczowe dla przyszłości będą nowe projekty, takie jak produkcja Orlika i serwisowanie maszyn FA-50. Obecnie w zakładzie pracuje ponad 1000 osób. W piątek w Białymstoku otwiera się nowa restauracja McDonald's przy ulicy Andersa. To już 9. lokal tej sieci w mieście, a jego otwarcie zaplanowano na godzinę 11. Pierwszych 200 gości otrzyma bidon z logo McDonald's. Restauracja oferuje 102 miejsca siedzące, plac zabaw i linię McDrive, a także pełne menu, w tym produkty McCafe.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: 18-letnia dziewczyna została uwięziona w zamkniętym autobusie w zajezdni w Białymstoku. Po wezwaniu służb ratunkowych policjanci sforsowali drzwi i uwolnili pasażerkę. Okazało się, że była pod wpływem alkoholu, co zakończyło się jej zatrzymaniem w izbie wytrzeźwień. Na szczęście nie potrzebowała pomocy medycznej. Budżet państwa wesprze modernizację turystyczną Augustowa i Supraśla na Podlasiu. Augustów otrzyma ponad 742 tysiące złotych, a Supraśl ponad 20 tysięcy złotych. Fundusze te zostaną przeznaczone na rozwój infrastruktury turystycznej i ochronę przyrody. Mieszkańcy i turyści efekty tych inwestycji zobaczą już w przyszłym roku.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Białymstoku prognozowane jest zachmurzenie całkowite oraz temperatura 20 stopni. W tym samym czasie we Wrocławiu możemy zobaczyć bezchmurne niebo, a termometry wskażą 21 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1019 hektopaskali. Na ten moment w Białymstoku jakość powietrza jest dobra, a we Wrocławiu umiarkowana.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
6: Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
7: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: W 2027 roku emeryci i renciści mogą spodziewać się waloryzacji swoich świadczeń. Według najnowszych danych GUS wzrost wyniesie około 3,66%. Oznacza to, że minimalna emerytura wzrośnie o blisko 72 zł miesięcznie. Dodatki takie jak pielęgnacyjny wzrosną o 13 zł i 42 grosze, a dodatek dla inwalidy wojennego o ponad 50 zł. Zwaloryzowane świadczenia będą wypłacane od 1 marca przyszłego roku. Ostateczny wskaźnik waloryzacji poznamy w lutym przyszłego roku. 725 tysięcy złotych w oświadczeniu majątkowym minister zdrowia Jolanty Sobierańskiej-Grendy wzbudziło duże zainteresowanie. Minister wyjaśnia, że pieniądze pochodzą z jej wieloletniej pracy jako prawniczka, menadżerka i wykładowczyni. Podkreśla, że wszystkie dochody zostały wykazane zgodnie z prawem i opodatkowane. W 2025 roku jej wynagrodzenie w Ministerstwie Zdrowia wyniosło około 113,5 tysiąca złotych, co jest znacznie mniejszą kwotą niż wykazane dochody z innych źródeł. Mimo wyjaśnień, sprawa nadal budzi zainteresowanie opinii publicznej. Dziś kierowcy muszą przygotować się na wyraźne podwyżki cen paliw. Orlen i BP Europa podniosły ceny hurtowe, co w połączeniu z wygaśnięciem rządowego pakietu osłonowego oznacza wzrost cen na stacjach. Benzyna PB95 zdrożała o 70 zł na 1000 litrów, a olej napędowy o 44 zł. Aramco również podniosło ceny, choć nieco łagodniej. Wzrosty te są wynikiem droższego dolara i końca obniżonego VAT-u. Kierowcy mogą spodziewać się wzrostu cen na stacjach nawet o od 40 do 60 groszy na litrze.
2: Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty zapowiedział rewolucyjne zmiany dotyczące renty wdowiej. Od 2028 roku świadczenie ma wynosić 50% renty po zmarłym małżonku i obejmować wszystkich uprawnionych. Obecnie renta wdowia to zaledwie 15%, a w 2027 roku ma wzrosnąć do 25%. Lewica, której Czarzasty jest przedstawicielem, deklaruje wprowadzenie tych zmian, będąc częścią rządu. Nowe zasady mają wyeliminować obecne wykluczenia, co oznacza, że wszyscy wdowcy i wdowy będą mogli z nich skorzystać.
0: Biznes i finanse w Radiu Super Express.
1: W rządzie Donalda Tuska doszło do istotnej zmiany. Magdalena Sobkowiak-Czarnecka, dotychczasowa wiceszefowa Ministerstwa Obrony Narodowej, została mianowana pełnomocnikiem do spraw odporności państwa. Nowe stanowisko obejmuje koordynację działań rządu w walce z dezinformacją oraz edukację obronną społeczeństwa. To zupełnie nowa funkcja w Radzie Ministrów, mająca na celu wzmocnienie bezpieczeństwa kraju. Rzecznik rządu podkreśla, że Sobkowiak-Czarnecka jest osobą, która skutecznie realizuje wszystkie projekty. Jej nominacja oznacza likwidację poprzedniego stanowiska i rozpoczęcie nowego etapu działań na rzecz bezpieczeństwa Polski.
2: Niemcy planują rozpocząć produkcję amerykańskich systemów uzbrojenia na swoim terytorium. Minister obrony Boris Pistorius ogłosił, że to krok mający na celu zaspokojenie pilnych potrzeb militarnych i wzmocnienie relacji z USA. Berlin jest zainteresowany produkcją pocisków Tomahawk i PAC-3 do systemów Patriot. Rozmowy z Waszyngtonem trwają, a umowy mają być negocjowane przed szczytem NATO w Ankarze. Inicjatywa ta, choć budzi pytania o strategiczną autonomię Europy, zyskała poparcie kanclerza Friedricha Merza i sekretarza generalnego NATO Marka Ruttego. Niemcy chcą szybko uzupełnić luki w zdolnościach obronnych.
1: Polska zabezpieczyła 4 strategiczne samoloty Airbus A330 MRTT dzięki porozumieniu z Hiszpanią. Wiceminister Obrony Narodowej Magdalena Sobkowiak-Czarnecka potwierdziła, że te wielozadaniowe tankowce-transportowce wzmocnią siły powietrzne od 2030 roku. Samoloty te są kluczowe dla pełnego wykorzystania możliwości myśliwców F-35. Dzięki nim możliwe będzie tankowanie w powietrzu, co zwiększy zasięg i efektywność działań bojowych. Airbus A330 MRTT to nie tylko tankowiec, ale także transportowiec, zdolny do przewozu dużych ładunków i pasażerów. To ważny krok w strategicznej obronności kraju. Komisja Budżetowa Bundestagu zatwierdziła plan zakupu 40% akcji w firmie zbrojeniowej KNDS przez rząd Niemiec. Transakcja, warta do ponad 7 miliardów euro, ma być sfinalizowana przed debiutem giełdowym spółki latem 2026 roku. Dzięki temu Niemcy zyskają równą pozycję z Francją w strategicznie ważnym producencie uzbrojenia. Decyzja spotkała się z krytyką Partii Zielonych i Partii Lewicy, które wskazują na wysokie koszty i ryzyka związane z inwestycją. Mimo to koalicja rządząca podkreśla znaczenie tej transakcji dla gospodarki i bezpieczeństwa kraju.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Żabka otwiera blisko 170 sezonowych sklepów w popularnych kurortach nad morzem i jeziorami. Najwięcej nowych placówek pojawi się w miejscowościach takich jak Rewal, Mielno czy Jastarnia. To odpowiedź na rosnące zapotrzebowanie turystów, którzy podczas wakacji chcą mieć dostęp do ulubionych produktów. W sezonowych sklepach Żabki największym powodzeniem cieszą się napoje i lody. Sieć wprowadza także 24 modułowe sklepy kontenerowe, by dotrzeć tam, gdzie brakuje tradycyjnych lokali. Dla franczyzobiorców to intensywne wyzwanie, ale i szansa na dodatkowy zysk.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Polska dziś podzielona pogodowo. Bydgoszcz za oknem, bezchmurne niebo z temperaturą 20 stopni. Natomiast w Warszawie można zobaczyć zachmurzenie całkowite, a temperatura wyniesie także 20 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1017 hektopaskali. Powietrze w obu miastach jest teraz oceniane jako umiarkowane, co nie powinno negatywnie wpływać na zdrowie.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Barwy szczęścia wracają po wakacyjnej przerwie z emocjonującymi zwrotami akcji. Józefina postanawia posprzątać mieszkanie Jaworskiego, które wcześniej sama poleciła Natalii. Jaworski, mając problem z wynajęciem lokalu, w którym doszło do morderstwa, ostatecznie decyduje się na wynajem. Józefina zgadza się na tę opcję, ale to Natalia z córką Leą ostatecznie zdobywa mieszkanie. Rawiczowa, mimo że pierwsza podpisała umowę, postanawia ustąpić synowej, nie chcąc sprawiać jej dodatkowych problemów. Rozczarowana, ale nie pozostawiona sama sobie, Józefina otrzymuje wsparcie od Małgorzaty. Co jeszcze wydarzy się w nowych odcinkach? Przekonamy się już wkrótce. W 966 odcinku tureckiej telenoweli Dziedzictwo czeka nas prawdziwa niespodzianka. Nazli i Sahin, korzystając z nieobecności Kansel i Senet, organizują potajemne wesele dla Nany i Poyraza. W przygotowaniach pomagają im Yusuf i Mert, dbając o każdy szczegół, od dekoracji po muzykę. Nowożeńcy, zaskoczeni niespodzianką, muszą odnaleźć się w tej intymnej sytuacji. Emocje sięgają zenitu, gdy granica między udawaniem a prawdziwymi uczuciami zaczyna się zacierać. Odcinek pełen wzruszeń i niespodziewanych zwrotów akcji już jutro o 16:05. W TVP 1. Dziedzictwo to turecka telenowela, która trzyma widzów w napięciu. W najnowszym 968 odcinku, który zadebiutuje w sobotę, 4 lipca, na antenie TVP 1 o godzinie 16:05 czekają nas dramatyczne wydarzenia. Poyraz i Nana, nowożeńcy, muszą stawić czoła urzędniczej kontroli, która zagraża ich tajemniczemu małżeństwu. Para wzięła ślub, by uchronić Nanę przed deportacją, ale ich związek jest pełen napięć i intryg. Wścibska Kansel nieustannie knuje, a Nana czuje się coraz bardziej osamotniona. Czy uda im się przekonać kontrolera o szczerości ich uczuć? Odpowiedź już w najbliższym odcinku.
0: M jak miłość powraca po wakacyjnej przerwie z emocjonującym 1937 odcinkiem. Artur Rogowski, po kolejnej zdradzie Marysi, postanawia zakończyć romans z Joanną. Decyduje się nawet zrezygnować z pracy, by nie spotykać się z kochanką. Jego córka, Agnes, wraca z Niemiec, by sprawdzić, czy ojciec dotrzymał obietnicy. Artur zapewnia ją, że zerwał wszelkie kontakty z Joanną i złożył wypowiedzenie z pracy. Agnes docenia decyzję ojca, ale nie współczuje mu, bo uważa, że sam na to zasłużył. Czy rodzina wybaczy Arturowi jego zdrady? Odpowiedzi na te pytania przyniesie nowy sezon M jak miłość. Love is Blind, Polska, znów przyciąga uwagę. Marta, uczestniczka programu, podzieliła się w sieci wzruszającym nagraniem, upamiętniającym rocznicę śmierci jej mamy. Na filmie widać, jak wypuszcza do nieba czerwony balon w kształcie serca, co stało się jej coroczną tradycją. Widzowie pamiętają podobny moment z programu, kiedy towarzyszył jej Damian. Ich relacja po zakończeniu show pozostaje jednak tajemnicą. Choć przed ołtarzem powiedzieli tak, teraz unikają wspólnych wystąpień. Plotki o ich związku krążą, ale oficjalnie nie ogłosili rozstania. Wśród par pierwszego sezonu przetrwali jedynie Daria i Filip.
1: Akacjowa 38 to hiszpański serial, który wciąga widzów w świat pełen emocji i tajemnic. W czwartek, 2 lipca, TVP 1 wyemituje 903 odcinek. Flora wyznaje miłość Pakitowi, co zaskakuje Elpenie, który przynosi jej kwiaty. Pułkownik Valverde dowiaduje się o postępującej ślepocie. Christina Novoa wywołuje u mieszkanek Akacjowej wyrzuty sumienia, co nie podoba się Felipe, Libertowi i Leonor. Carmen ostrzega Diego przed Ursulą, która odwiedza klasztor. Servando zmaga się z bezsennością, a Lolita tęskni za Antonitem. Serial opowiada o dramatycznych losach Carmen, która po dramatycznym incydencie ucieka z córką, Innocencją. Barwy szczęścia to serial, który nie przestaje zaskakiwać. Choć na ekranie Karolina Chapko i Jakub Sokołowski rzadko się spotykają, ich relacja poza kamerami jest zupełnie inna. Aktorzy, odgrywający role Dominiki i Tomasza, są bliskimi przyjaciółmi od wielu lat. Niedawno podzielili się wspólnym zdjęciem z planu, które wywołało spore poruszenie. Fani spekulują, że ich postacie mogą wkrótce połączyć siły w serialu. Nowy sezon Barw szczęścia pojawi się po wakacjach, a widzowie z niecierpliwością czekają na ewentualne zawirowania fabularne. Czy Dominika i Kemp w końcu spotkają się na ekranie? Czas pokaże.
0: Pierwsza miłość powraca po wakacyjnej przerwie z nowymi, pełnymi napięcia odcinkami. Borys, grany przez Patryka Cebulskiego, znów znajdzie się w śmiertelnym niebezpieczeństwie. Zwiastun pokazuje, jak bohater zostaje zwabiony do lasu, gdzie czeka na niego uzbrojony napastnik. Borys, znany z licznych problemów, tym razem musi zmierzyć się z kimś, kto wyceluje w niego broń. Czy to Bolesław, czy może pseudokibice, z którymi ma zatargi? Losy Borysa stają się coraz bardziej dramatyczne, a twórcy serialu skutecznie podsycają napięcie, nie zdradzając tożsamości napastnika. Nowe odcinki zapowiadają się emocjonująco i pełne zwrotów akcji.
1: M jak miłość powraca na ekrany z nowym, 27 sezonem. Premierowy odcinek po wakacjach planowany jest na poniedziałek, 7 września. Fani z niecierpliwością czekają na rozwiązanie dramatycznych wątków, które pozostawiły ich w zawieszeniu. Strzelanina pod domem Mikołaja i kryzys u Rogowskich to tylko niektóre z emocjonujących historii, które będą kontynuowane. Choć data 7 września wydaje się najbardziej prawdopodobna, ostateczne potwierdzenie ze strony TVP 2 może pojawić się dopiero pod koniec lata. Czy stacja zaskoczy widzów zmianami w ramówce? O tym przekonamy się już wkrótce.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Polska dziś podzielona pogodowo. Poznań za oknem. Bezchmurne niebo z temperaturą 19 stopni. Natomiast w Gdańsku można zobaczyć zachmurzenie całkowite, a temperatura wyniesie 21 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1018 hektopaskali. Stan powietrza w tej chwili w obu miastach można ocenić jako umiarkowany, co jest dość typowe dla sezonu.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Chcesz wiedzieć, co tuż przed swoją śmiercią powiedział mu Andrzej Leper? A może o czym rozmawiał z Lechem Kaczyńskim na pokładzie rządowego Tupolewa niedługo przed katastrofą smoleńską? Przeczytaj Alfabet Millera. Leszek Miller, jedna z czołowych postaci polskiej lewicy, były premier. W rozmowie z doświadczonym dziennikarzem politycznym Jackiem Prusinowskim odkrywa tajemnice decyzji na najwyższych szczeblach władzy. Alfabet Millera. Już w księgarniach. Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Szkoła Czwarta. Powtarzamy dla Was to, co najważniejsze.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
0: Jarosław Kaczyński ogłosił powołanie Komisji Zaufania Publicznego, która ma zbadać sytuację w warszawskich szpitalach. Komisja będzie niezależna i apolityczna, a jej członkowie zostaną wybrani przez Sejm na podstawie zgłoszeń organizacji medycznych. Głównym celem jest wyjaśnienie nieprawidłowości, zwłaszcza w Szpitalu Południowym. Komisja będzie miała szerokie uprawnienia, w tym dostęp do dokumentacji i możliwość przeprowadzania rozmów. Prezydent Karol Nawrocki przyjmuje twarde stanowisko wobec retoryki prezydenta Ukrainy, Wołodymyra Zełenskiego. Pałac Prezydencki nie zamierza ustąpić w kwestiach historycznych i domaga się prawdy o rzezi wołyńskiej. Doradca prezydenta, dr Błażej Poborzy, podkreśla, że choć rozumieją wewnętrzne uwarunkowania polityczne Ukrainy, nie akceptują promocji banderyzmu. Nawrocki pozostaje nieugięty w kwestii pamięci o ofiarach i oczekuje jednoznacznego rozliczenia z przeszłością.
2: Na antenie Polsat News doszło do zabawnej wpadki. Senator Koalicji Obywatelskiej, Agnieszka Gorgoń-Komor, pomyliła Dobromira Sośnierza z Konfederacji z politykiem Prawa i Sprawiedliwości. W trakcie rozmowy zarzuciła mu brak dobrych praktyk, myśląc, że rozmawia z przedstawicielem Prawa i Sprawiedliwości. Sośnierz musiał sprostować, że nie jest członkiem Prawa i Sprawiedliwości, co szybko stało się hitem w mediach społecznościowych.
0: Sąd rozpatruje zażalenie obrony Zbigniewa Ziobry na decyzję o tymczasowym aresztowaniu. Prokuratura utrzymuje, że istnieje groźba surowej kary i obawa matactwa, co uzasadnia areszt. Obrona twierdzi, że były minister wyjechał z Polski legalnie i podkreśla polityczne tło sprawy. Ziobro przebywa obecnie w Stanach Zjednoczonych, a prokuratura chce mu postawić 26 zarzutów związanych z Funduszem Sprawiedliwości.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
0: Na Atlantyku, 50 km od brzegu Karoliny Północnej, powstał niezwykły hotel w dawnej latarni morskiej. Goście spędzają tam 3 noce, 24 metry nad wodą, otoczeni rekinami. Za tę przygodę płacą sporo, ale w zamian otrzymują ekstremalne warunki i nietypowe atrakcje. Takie jak gra w golfa, piłkami z karmy dla ryb. To miejsce zyskało miano najniebezpieczniejszego hotelu świata. W Lahore w Pakistanie tragedii. W prywatnej szkole

0: doszło do poważnych strat materialnych po stronie rosyjskiej. Polska proponuje utworzenie Centrum Doskonałości NATO do spraw sztucznej inteligencji w Warszawie. Inicjatywa ma na celu wykorzystanie polskiego potencjału technologicznego i strategicznego położenia. Centrum miałoby wspierać rozwój i wdrażanie technologii AI w strukturach NATO, co wzmocniłoby bezpieczeństwo sojuszu. Projekt został zaprezentowany w Pałacu Prezydenckim przez Fundację SET i inne organizacje.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: Od dziś Wojska Obrony Terytorialnej wzmacniają bezpieczeństwo wschodniej i północno-wschodniej granicy Polski, tworząc komponent obrony pogranicza. 4 brygady Wojsk Obrony Terytorialnej zostaną przekształcone w brygady obrony pogranicza, co pozwoli na lepsze reagowanie na współczesne zagrożenia, w tym hybrydowe. Nowa struktura ma integrować lokalną znajomość terenu z nowoczesnymi technologiami, zapewniając skuteczną ochronę i wsparcie dla lokalnych społeczności. To część Narodowego Programu Odstraszania i obrony Tarcza Wschód.
2: Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ostrzega przed intensywnymi opadami deszczu, burzami i silnym wiatrem, które mogą wystąpić dziś i jutro w 11 województwach Polski. Służby apelują o ostrożność, szczególnie na drogach, oraz o unikanie otwartych przestrzeni. Możliwe są przerwy w dostawie prądu, dlatego warto przygotować latarki z zapasem baterii. Zaleca się również zabezpieczenie przedmiotów na zewnątrz i pozostanie w domu, jeśli to możliwe. Zamiokulkas, popularna roślina doniczkowa, może tracić liście podczas upałów. Przyczyną nie jest brak wody, lecz przeciągi. Aby temu zapobiec, warto ustawić roślinę w ciepłym, osłoniętym miejscu. Dodatkowo, raz w miesiącu można zastosować odżywkę z żelatyny, która wzmocni jej wzrost. Nie zapominajmy o regularnym czyszczeniu brodzika prysznicowego, gdzie gromadzą się resztki mydła i brudna woda. Domowe metody, takie jak pasta z kwasku cytrynowego i wody utlenionej, skutecznie usuwają kamień i bakterie. Warto też pamiętać o praniu zasłon prysznicowych w pralce z dodatkiem octu, co zapobiega powstawaniu pleśni. Dzięki tym prostym trikom nasza łazienka pozostanie czysta i świeża.
1: Słuchacie Radia Super Express.
2: Policjanci CBŚP zatrzymali 8 osób podejrzanych o udział w zorganizowanej grupie przestępczej działającej w łódzkim klubie GoGo. Śledztwo dotyczy oszustw na szkodę klientów, którzy stracili od kilkuset do nawet 70 tysięcy złotych. W wyniku działań lokal przy ulicy Piotrkowskiej został zamknięty. Zatrzymanym grozi kara do 10 lat więzienia, a liderowi grupy nawet do 15 lat.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Polska dziś podzielona pogodowo. Kraków za oknem lekkie opady deszczu z temperaturą 20 stopni. Natomiast w Szczecinie można zobaczyć bezchmurne niebo, a temperatura wyniesie 24 stopnie. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1019 hektopaskali. Stan powietrza w Krakowie obecnie pozostaje dobry, natomiast w Szczecinie jest określany jako umiarkowany.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka o ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega już w księgarniach. Dwóch braci, jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Kanada wkracza na europejską scenę muzyczną z hukiem. CBC i Radio Kanada dołączyły do Europejskiej Unii Nadawców, co oznacza, że w 2027 roku zobaczymy Kanadyjczyków na Eurowizji w Bułgarii. To pierwszy raz, gdy kraj z Ameryki Północnej weźmie udział w tym konkursie, ale nie liczcie na żadne taryfy ulgowe. Kanadyjski reprezentant zacznie od półfinałów, a jak zostanie wybrany, to jeszcze tajemnica. Ciekawe, czy Europa jest gotowa na kanadyjską inwazję muzyczną. Sebastian, znany jako Jezus z programu Chłopaki do wzięcia, znowu zaskakuje. Po roku milczenia ujawnił, że podczas kręcenia show przeżył romans z 85-letnią kobietą. Tak, dobrze słyszeliście. Jezus nie był taki do wzięcia, jak się wydawało. Spacerując po parku, znalazł nie tylko muchomora, ale i miłość, która, jak sam mówi, była piękną podróżą. Cóż, życie pisze najlepsze scenariusze.
2: Dziś księżna Diana obchodziłaby swoje 65. urodziny, gdyby nie tragiczny wypadek, który niemal 30 lat temu wstrząsnął światem. Od nieśmiałej arystokratki do królowej ludzkich serc. Jej życie to prawdziwa telenowela, pełna sukcesów, skandali i rozczarowań. Diana, choć pozbawiona tytułu, nie przestała być ikoną mody i symbolem odwagi, a jej działalność charytatywna zmieniła postrzeganie monarchii. Mimo upływu lat, jej duch wciąż inspiruje, a teorie spiskowe wokół jej śmierci nadal rozpalają wyobraźnię.
1: Klaudia Halejcio i Oskar Wojciechowski w końcu powiedzieli sobie tak, a ich ślub wyglądał jak z hollywoodzkiego filmu. Ceremonia odbyła się w malowniczej scenerii południowej Francji, pełnej winnic i kamiennych zabudowań. Halejcio w koronkowej sukni przyciągnęła nie tylko wzrok męża, ale i internautów, którzy zaniemówili na widok luksusowych dekoracji i bajkowej oprawy. A wszystko to oczywiście w tajemnicy, bo przecież kto by się spodziewał, że gwiazdy też lubią prywatność.
0: Wiadomości ze świata show biznesu w Radiu Super Express. No i proszę, Krzysztof Ibisz, gwiazdor Polsatu, nie tylko błyszczy na ekranie, ale i w domowych zmaganiach. Jego żona, Joanna, ujawniła, że ich małżeństwo potrzebowało terapii, by przetrwać po narodzinach pierwszego dziecka. Intensywna kariera Krzysztofa i problemy z synem przygniotły parę, ale terapia okazała się ratunkiem. Joanna przyznała, że dzięki temu procesowi odzyskała swoją siłę, a ich związek wyszedł z tego silniejszy. Świat muzyki disco stracił jednego z najważniejszych głosów. Victor Willis, współzałożyciel i wokalista Village People, odszedł 30 czerwca po krótkiej, ale intensywnej chorobie. To on współtworzył takie hity jak YMCA i Macho Man, które do dziś rozbrzmiewają na parkietach. Rodzina prosi o uszanowanie prywatności, a fani na całym świecie pogrążeni są w żałobie. W 1983 roku Red Hot Chili Peppers zadebiutowali na scenie w dość nietypowym stroju. Jedynie w skarpetkach, które nie znajdowały się na stopach. Ten ekstrawagancki pomysł, który narodził się z miłosnych zalotów wokalisty Antoniego Kiedisa, szybko stał się ich znakiem rozpoznawczym. Właściciele klubów błagali o występy, a fani przychodzili, by zobaczyć, czy muzycy znów odważą się na taki występ. Choć z czasem porzucili ten zwyczaj. Skarpetki na ptaszkach na zawsze wpisały się w historię zespołu.
1: Jello Biafra, niegdyś charyzmatyczny lider Dead Kennedys, powrócił na scenę po ciężkim udarze, jakby nigdy nic. Wystąpił w San Francisco na Tentacle Fest, gdzie nie tylko prowadził imprezę, ale i zaśpiewał z zespołem Wheelchair Sports Camp. To prawdziwy cud, że po takim zdrowotnym rollercoasterze Biafra znów bryluje na scenie. Wygląda na to, że punkowy duch nigdy nie umiera, nawet po udarze.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Jonathan Donais z Anthraxu nie owija w bawełnę i wskazuje Dimebaga Darrella jako najlepszego metalowego gitarzystę wszechczasów. Zresztą, kto by się nie zgodził z tym wyborem? W końcu Darrell miał wszystko. Genialne riffy, niesamowite solówki i sceniczny blask. A skoro już o Anthraxie mowa, ich nowy album Cursum Perficio zadebiutuje 18 września. Ciekawe, czy będzie równie potężny jak wybór Donaisa. Fani Joy Division mogą już szykować portfele, bo nadchodzi prawdziwa muzyczna uczta. We wrześniu na rynku pojawi się kolekcjonerski box Eternal, wypełniony unikalnymi nagraniami koncertowymi, które przez lata zbierano z kaset magnetofonowych i taśm z mikserów. A jakby tego było mało, Joy Division i New Order w końcu dołączą do Rock and Roll Hall of Fame. Peter Hook nie kryje radości, a my zastanawiamy się, czy to nie za późno na takie wyróżnienia.
2: W świecie muzyki trwa niekończąca się debata, kto naprawdę zasługuje na miano pionierów heavy metalu. Choć Black Sabbath często uznawani są za ojców chrzestnych tego gatunku, Ian Paice z Deep Purple ma inne zdanie. Według niego to The Who rozpoczęli całą rewolucję, zmieniając rocka w coś bardziej brutalnego i nieprzewidywalnego. Cóż, może to właśnie ich szaleństwo i chemia między członkami zespołu sprawiły, że rock and roll nabrał nowego, cięższego brzmienia.
1: Zespół Rush, który niedawno ogłosił swoją wielką reaktywację, napotkał na nieoczekiwane przeszkody. Gabby Lee, basista grupy, zmaga się z zapaleniem krtani i oskrzeli, co zmusiło formację do odwołania koncertów w Fort Worth. Fani muszą uzbroić się w cierpliwość, bo choć koncerty mają wrócić na scenę 11 lipca, to niepewność wisi w powietrzu. A dla polskich fanów dobra wiadomość. Rush planują odwiedzić Kraków w 2027 roku.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W Katowicach zapowiadane jest zachmurzenie całkowite z temperaturą 20 stopni. Wiatr będzie wiał północno-zachodni z prędkością 3 metry na sekundę. W Toruniu prognozowane jest bezchmurne niebo, a termometry wskażą 21 stopni. Wiatr północno-zachodni osiągnie prędkość 2 metry na sekundę. Powietrze w obu miastach jest teraz oceniane jako umiarkowane, co nie powinno negatywnie wpływać na zdrowie.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Prokuratura prowadzi dwa śledztwa po śmierci uczestników Lotto Poland Bike Marathon w Markach. Zginęli 71-letni Kazimierz i 30-letni Michał, a przyczyny ich zgonu nie są jeszcze znane. Kluczowe będą wyniki sekcji zwłok zaplanowane na 3 lipca. Organizatorzy maratonu zapewniają, że trasa wiodła przez zacienione tereny, a na miejscu były dostępne punkty z wodą. Koniec taniego tankowania stał się faktem. Od dziś kierowcy muszą liczyć się z wyższymi cenami paliw, które przekroczyły 7 zł za litr. To efekt zakończenia rządowego pakietu osłonowego, który obniżał VAT i akcyzę. Na niektórych stacjach ceny wzrosły nawet o 80 groszy za litr.
2: Train surfing, czyli jazda na dachu pociągu, staje się coraz większym problemem w Polsce. PKP, Polskie Linie Kolejowe, alarmują, że ten niebezpieczny trend dotarł już do Warszawy, gdzie doszło do tragicznych wypadków. Kolejarze i Straż Ochrony Kolei apelują do rodziców o rozmowy z dziećmi, podkreślając, że chwila brawury może skończyć się śmiercią. Szczególnie niebezpieczne jest napięcie trakcyjne wynoszące 3000 V, które może porazić nawet bez dotykania przewodów. Kardynał Grzegorz Ryś przygotowuje się do 46. pieszej pielgrzymki krakowskiej, zachęcając wiernych do aktywności fizycznej. Duchowny proponuje codzienne spacery i poranne pompki, by lepiej sprostać wyzwaniom wędrówki na Jasną Górę. Pielgrzymka rozpocznie się 6 sierpnia mszą na Wzgórzu Wawelskim, a zakończy 11 sierpnia przed obrazem Matki Bożej Częstochowskiej. Zapisy na wydarzenie trwają zarówno online, jak i w lokalnych parafiach.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Nowy dowód w sprawie tragicznej śmierci Łukasza Litewki może rzucić światło na okoliczności wypadku. Prokuratura dysponuje nagraniem z miejsca zdarzenia, które pomoże odtworzyć przebieg wydarzeń. Śledczy potwierdzili, że polityk jechał zgodnie z przepisami, a winę ponosi kierowca samochodu. Postępowanie wciąż trwa, a eksperci analizują stan drogi i organizację ruchu. Ruda Śląska. Miasto w sercu Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego to miejsce, gdzie historia przemysłu łączy się z tradycją. Znana z górnictwa i hutnictwa, skrywa także architektoniczne perły, takie jak kolonia robotnicza Ficinus czy wieża szybu Andrzej. Warto również zwrócić uwagę na zabytki sakralne, jak neoromańska bazylika w Nowym Bytomiu. Ruda Śląska to miasto kontrastów, gdzie nowoczesność spotyka się z historią. 8-letni Kamilek z Częstochowy zmarł po brutalnym pobiciu przez ojczyma i matkę. Sąd okręgowy w Częstochowie skazał ojczyma na 25 lat więzienia, a matkę na 16 lat. Prokuratura regionalna w Gdańsku umorzyła śledztwo w sprawie zaniedbań instytucji nadzorujących rodzinę, co spotkało się z krytyką. Rzeczniczka praw dziecka zapowiada dalsze działania prawne. Nad Bałtykiem trwa prawdziwy turystyczny boom. Hotele i pensjonaty są przepełnione, a zjawisko overbookingu stało się codziennością. Pomorze Zachodnie przyciąga turystów z całej Europy, a Świnoujście i Pobierowo biją rekordy popularności. Polska wyrasta na poważnego konkurenta dla Hiszpanii czy Chorwacji, przyciągając gości bezpieczeństwem i przystępnymi cenami.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Hotel Gołębiewski w Pobierowie, otwarty 10 czerwca, szybko stał się symbolem nowego typu wypoczynku nad Bałtykiem. Choć na pierwszy rzut oka ceny mogą wydawać się wysokie, warto zwrócić uwagę na to, co oferuje. W przeciwieństwie do mniejszych hoteli, takich jak Baltivia Sea Resort w Mielnie, Gołębiewski zapewnia wiele atrakcji na miejscu, co może obniżyć całkowity koszt wakacji. W efekcie, mimo wyższej ceny za nocleg, całkowity koszt pobytu może być porównywalny.
2: Już 3 lipca o godzinie 11 w Białymstoku otwiera się nowa restauracja McDonald's przy ulicy Andersa. To 9 lokal tej sieci w mieście, zlokalizowany w powstającym parku handlowym. Pierwszych 200 klientów otrzyma bidon z logo McDonald's. Restauracja oferuje 102 miejsca siedzące, ogródek, plac zabaw oraz linię McDrive.
1: Wieczorna podróż autobusem zakończyła się nietypowo dla 18-latki z Białegostoku. Po zaśnięciu w pojeździe obudziła się na zajezdni, zamknięta w środku. Policjanci, którzy przybyli na miejsce, zdołali awaryjnie otworzyć drzwi. Okazało się, że kobieta była nietrzeźwa i agresywna, co skończyło się dla niej pobytem w izbie wytrzeźwień.
2: Polregio przygotowuje się do wprowadzenia na trasy 9 nowych spalinowych zespołów trakcyjnych Lind-27. Tech Solutions Group opracuje dokumentację niezbędną do ich homologacji w Polsce. W Olsztynie rozpoczęto już prace modernizacyjne, a premierowy wyjazd planowany jest na koniec 2027 roku. Nowe pojazdy będą obsługiwać północno-wschodnie regiony kraju.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Policja z Sokółki poszukuje 45-letniej Kai Kojder-Dębskiej z gminy Krynki. Kobieta była ostatnio widziana w niedzielę, 29 czerwca, w Piłatowszczyźnie, gdy wsiadała do srebrnego Fiata Punto. W dniu zaginięcia miała na sobie ciemną sukienkę, sportowe obuwie i czarną nerkę. Osoby posiadające jakiekolwiek informacje proszone są o kontakt z policją. W Jaworzynie Śląskiej wybuchł pożar, który objął dach zabytkowej parowozowni. W akcji gaśniczej uczestniczy 20 zastępów strażaków. Mieszkańcy proszeni są o zamknięcie okien i unikanie wychodzenia na zewnątrz z powodu dużego zadymienia. Na szczęście nie ma doniesień o poszkodowanych.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na dzisiaj synoptycy przewidują pogodę. Zachmurzenie całkowite w Białymstoku z temperaturą 21 stopni. We Wrocławiu natomiast zauważymy bezchmurne niebo, a temperatura osiągnie maksymalnie 23 stopnie. Ciśnienie w całym kraju utrzyma się na poziomie 1019 hektopaskali. W Białymstoku jakość powietrza jest dobra, jednak dla Wrocławia sytuacja wygląda inaczej, bo powietrze jest umiarkowana.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook. Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Niemcy planują rozpocząć produkcję amerykańskich systemów uzbrojenia na swoim terytorium. Minister obrony Boris Pistorius ogłosił, że to krok mający na celu zaspokojenie pilnych potrzeb militarnych i wzmocnienie relacji z USA. Berlin jest zainteresowany produkcją pocisków Tomahawk i PAC-3 do systemów Patriot. Rozmowy z Waszyngtonem trwają, a umowy mają być negocjowane przed szczytem NATO w Ankarze. Inicjatywa ta, choć budzi pytania o strategiczną autonomię Europy, zyskała poparcie kanclerza Friedricha Merza i sekretarza generalnego NATO Marka Rutte. Niemcy chcą szybko uzupełnić luki w zdolnościach obronnych. Na Mundialu 2026 trwa emocjonujący mecz Anglii z Demokratyczną Republiką Konga. Na stadionie w Atlancie prowadzi drużyna z Afryki dzięki bramce Briana Chipengi. Anglicy starają się odrobić straty, ale to Kongo kontroluje grę z przewagą w posiadaniu piłki. Czy Anglia zdoła odwrócić losy tego spotkania? Dziś w 1/6 finału Mistrzostw Świata czekają nas emocjonujące mecze. Jan Tomaszewski przewiduje sensację w starciu Belgii z Senegalem, wskazując na szansę Senegalczyków, jeśli mecz zakończy się w regulaminowym czasie. W przypadku rzutów karnych, jego zdaniem, Belgowie mają przewagę dzięki bramkarzowi Courtois. W drugim meczu Anglia jest zdecydowanym faworytem w starciu z Kongiem. Czy te prognozy się sprawdzą? Dowiemy się już dziś.
2: Reprezentacja Polski w siatkówce zakończyła drugi turniej Ligi Narodów w Gliwicach, pokonując Argentynę 3-1. To czwarte zwycięstwo Polaków, którzy zajmują trzecie miejsce w światowym rankingu. W pierwszym secie padł rekordowy wynik 48-50 dla Argentyny, ale kolejne sety należały do biało-czerwonych. Kolejny turniej odbędzie się w Chicago, gdzie Polacy zmierzą się między innymi z Bułgarią i Stanami Zjednoczonymi.
0: Słuchacie wiadomości sportowych w Radiu Super Express.
2: Kamil Majchrzak awansował do drugiej rundy Wimbledonu po pewnym zwycięstwie nad Chilijczykiem Alejandro Tabilo, wygrywając 6-3, 7-5, 7-5. Polak z Piotrkowa Trybunalskiego zrewanżował się za wcześniejszą porażkę w Roland Garros, pokazując świetną formę na trawie. W kolejnej rundzie Majchrzak zmierzy się ze zwycięzcą meczu między Pablo Llamasem Ruizem a Zacharym Swajdą. W środę o awans powalczy także Hubert Hurkacz, który zagra z Sebastianem Offnerem. Maja Chwalińska musiała wycofać się z Wimbledonu po dramatycznym meczu. Polka była o krok od zwycięstwa w singlu, ale niefortunny poślizg i kontuzja stawu skokowego zniweczyły jej szanse. Z powodu bólu i skurczów zrezygnowała także z gry w deblu. Chwalińska podziękowała fanom za wsparcie i zapowiedziała, że zrobi wszystko, by jak najszybciej wrócić na kort. Hubert Hurkacz awansował do trzeciej rundy Wimbledonu po zwycięstwie nad Sebastianem Offnerem. Teraz czeka go starcie z rozstawionym z numerem 21 Amerykaninem Tomem Paulem. Mecz odbędzie się w piątek, 3 lipca. To będzie ich piąte spotkanie na poziomie ATP, a pierwsze na trawie. Iga Świątek awansowała do kolejnej rundy Wimbledonu, ale jej forma budzi obawy. Mecz z Taylor Townsend był pełen emocji, a atmosfera w zespole Polki wydaje się napięta. Eksperci zwracają uwagę na trudne relacje w jej sztabie, co może wpływać na jej grę. Przed Świątek teraz starcie z Karoliną Pliskową, które zapowiada się jako duże wyzwanie.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Julia Wieniawa po powrocie z wakacji na Ibizie relaksuje się nad polskim morzem. Towarzyszy jej nie piłkarz Motoru Lublin, jak spekulowano, ale jej ukochany pies Bowie. Ten uroczy kawapu zdobył serce aktorki i stał się jej najbliższym towarzyszem. Rasa ta cieszy się popularnością także wśród innych gwiazd, jak Anna i Robert Lewandowscy. Robert Lewandowski oficjalnie dołączył do drużyny Chicago Fire. To najgłośniejszy transfer tego lata, a jego wynagrodzenie będzie liczone w milionach dolarów. Lewandowski zagwarantował sobie drugą najwyższą pensję w lidze MLS, ustępując tylko Leo Messiemu. Polak ma stać się główną twarzą zespołu z Chicago. Reprezentacja Niemiec odpadła z piłkarskich Mistrzostw Świata w USA po przegranej z Paragwajem w 1/6 finału. Mimo porażki, kanclerz Friedrich Merz wyraził uznanie dla drużyny, co wywołało zaskoczenie i frustrację wśród niemieckich kibiców. Spotkanie zakończyło się remisem 1-1, a o wyniku zadecydowały rzuty karne, które wygrał Paragwaj. To pierwsza tak wczesna eliminacja Niemców od 1962 roku.
2: Sumner Stroh, znana z głośnego skandalu z Adamem Levinem, wkracza na scenę muzyczną z nowym singlem Miss America. Premiera utworu zbiega się z ważnym meczem reprezentacji Stanów Zjednoczonych na Mistrzostwach Świata, co budzi spekulacje o przemyślanej strategii marketingowej. Influencerka, która zdobyła popularność dzięki zmysłowym sesjom zdjęciowym, ogłasza nową erę w swojej karierze.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Rozpoczyna się letnia edycja botanicznej piątki, cyklu biegów, który już od 10 lat przyciąga miłośników sportu i natury. W tym roku uczestnicy będą mogli rywalizować w 12 miejscowościach, takich jak Olsztyn, Warszawa czy Gdynia, ciesząc się pięknem zielonych terenów. Biegi są dostępne dla wszystkich, niezależnie od poziomu zaawansowania, a jubileuszowa edycja zapowiada dodatkowe niespodzianki. Każdy bieg kończy się wręczeniem pamiątkowych medali, które nawiązują do pierwszej edycji z 2016 roku.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: W Warszawie zapowiadane jest zachmurzenie całkowite z temperaturą 20 stopni. Wiatr będzie wiał północno-zachodni z prędkością 4 metry na sekundę. W Bydgoszczy prognozowane jest bezchmurne niebo, a termometry wskażą 22 stopnie. Wiatr północno-zachodni osiągnie prędkość 4 metry na sekundę. Jakość powietrza w tej chwili w obu miastach określana jest jako umiarkowana, co jest akceptowalne.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Barwy szczęścia powracają z nowym, 20. sezonem. Premierowy 3392 odcinek planowany jest na poniedziałek, 7 września. Fani z niecierpliwością czekają na rozwikłanie losów Ewy i Romea po ich kontrowersyjnym ślubie. Również Karolina i Bruno będą musieli zmierzyć się z formalnościami po zawarciu małżeństwa w Stanach Zjednoczonych. Choć data premiery może się jeszcze zmienić, emocje rosną z każdym dniem. Aktorzy wciąż pracują na planie, a widzowie nie mogą się doczekać nowych odcinków. Wrzesień zapowiada się pełen emocji i niespodzianek dla fanów serialu.
2: W serialu M jak miłość szykują się niespodziewane zwroty akcji. Choć Jagoda i Tadeusz Kiemlicz mieli zniknąć z grabiny na dłużej, nowe zdjęcia z planu sugerują coś zupełnie innego. Jagoda wraca do grabiny i spotka się z Dorotą, co może być początkiem nowego wątku w serialu. Początkowo planowali kilkumiesięczny pobyt nad morzem, by poprawić zdrowie córeczki. Jednak ich podróż może okazać się znacznie krótsza niż zakładali. Tadeusz miał obawy, jak zostawić przyjaciela z nadmiarem obowiązków, ale Bartek Lisiecki znalazł rozwiązanie. Fani serialu mogą być spokojni, bo młode małżeństwo nadal będzie odgrywać ważną rolę w życiu swoich bliskich. Spotkanie Jagody z Dorotą może przynieść wiele emocji w nowym sezonie.
1: Akacjowa 38 to hiszpański serial, który wciąga widzów w wir emocji i tajemnic. W najnowszym, 904 odcinku, który zostanie wyemitowany w piątek, 3 lipca, Diego i Samuel zakradają się do klasztoru, gdzie odkrywają dzwoneczek aniołów należący do Blanki. Pułkownik zmaga się z utratą wzroku, a jego służąca Agustina obiecuje być jego przewodnikiem. Leonor oskarża Christine Novoa o pogłębianie smutku wśród ludzi. Tymczasem Fabiana postanawia, że służba skorzysta z luksusów mieszkania Ramona i Trini, którzy przebywają w Paryżu. Serial opowiada także dramatyczną historię Carmen, która uciekając przed brutalnym mężem, rodzi córkę Innocencję. W obsadzie znajdziemy takie gwiazdy jak Gonzalo Trujillo i Alejandra Meco.
2: Dziedzictwo to turecki serial, który trzyma w napięciu. W najnowszym odcinku, który zostanie wyemitowany w sobotę, 4 lipca, Nana i Poyraz stają przed trudnym wyzwaniem. Choć ich ślub miał uchronić Nanę przed deportacją, teraz muszą udowodnić autentyczność swojego związku. Wścibska Cancel nie ustaje w intrygach, co prowadzi do rodzinnej katastrofy. Pojawienie się urzędnika państwowego w domu Poyraza stawia parę w trudnej sytuacji. Mimo początkowych podejrzeń, naturalna atmosfera między małżonkami przekonuje kontrolera o prawdziwości ich związku. Serial można oglądać codziennie o 16:05 na TVP1, a także online w serwisie TVP VOD.
1: Dziedzictwo wkracza w emocjonujący 973 odcinek. Nana i Poyraz stają przed wyzwaniem znalezienia nowego mieszkania, a ich sytuację komplikuje Semih, który zna prawdę o ich związku. W tle pojawia się intryga z zatrudnieniem Nany w kawiarni, co może wywołać konflikt między małżonkami. Tymczasem położna Sukran szantażuje Cancel, żądając pieniędzy za milczenie. Aynur i Sinan postanawiają zakończyć udawaną relację, a na komisariacie niespodziewanie pojawia się Adalek. Najnowszy odcinek zostanie wyemitowany 9 lipca o godzinie 16:00. Na kanale TVP1. Serial Dziedzictwo to pełna emocji opowieść o miłości i rodzinnych tajemnicach, która nieustannie zaskakuje widzów. Na dobre i na złe wraca po wakacyjnej przerwie z ogromnymi emocjami. W 998 odcinku Blanka i Mario staną przed dramatycznym wyzwaniem, gdy ich córka, mała Ninka, zaginie. Zdesperowani rodzice podejmą ryzykowną decyzję o konfrontacji z bezwzględnym gangsterem Sergio w zakładzie karnym. Spotkanie okaże się brutalne, a Sergio nie zamierza ułatwiać im zadania. Blanka, gotowa na wszystko, błaga o litość, ale gangster jedynie czerpie satysfakcję z ich cierpienia. Czy Sergio rzeczywiście nie ma nic wspólnego z porwaniem? Odpowiedzi na te pytania przyniesie nowy odcinek, który będzie można obejrzeć w środę na TVP2. Serial Panna Młoda wkracza w emocjonujący 140 odcinek, który zostanie wyemitowany 9 lipca o 17:20 na TVP2. W rezydencji dochodzi do konfrontacji między domownikami, a Jasemin odkrywa tajemnice w dokumentach medycznych, co może zmienić relacje w rodzinie. Bejza i Hancer podpisują pozew rozwodowy, a Cichan opuszcza rezydencję, co tylko potęguje napięcia. Jasemin, podejrzewając podstęp, nakłania Bejzę do badań krwi, których wyniki mogą mieć kluczowe znaczenie. Sinem nie zamierza milczeć i wytyka Melicho błędy, co prowadzi do kolejnego spięcia. W tym wszystkim dochodzi do nagłego wypadku, który przerywa bieg wydarzeń i wprowadza niespodziewany zwrot akcji. Turecka produkcja przyciąga przed ekrany rzesze widzów, oferując emocje i intrygi na najwyższym poziomie. W 330 odcinku serialu Złoty Chłopak emocje sięgają zenitu. Suna traci nadzieję na odnalezienie zaginionych dziewczynek, a sprawa nabiera rozgłosu w mediach. Ferit, zdesperowany, postanawia działać na własną rękę i uprowadza Tarika, licząc na zdobycie informacji. Tymczasem policja odnajduje Hatice, która bezpiecznie wraca do domu, wyjaśniając, że w ucieczce pomogła jej Duru. Kolejny odcinek tej pełnej napięcia historii będzie można zobaczyć 9 lipca o godzinie 14 na kanale TVP1. Serial Złoty Chłopak to opowieść o miłości, tradycji i walce o niezależność, która od lat przyciąga fanów tureckich melodramatów. W obsadzie znajdziemy takie gwiazdy jak Mert Ramazan Demir i Afra Saraçoğlu.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające bezchmurne niebo. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1018 hektopaskali. Dla Poznania przewiduje się 22 stopnie z wiatrem, wiejącym z prędkością 3 metry na sekundę. W Gdańsku termometry pokażą 24 stopnie, a wiatr osiągnie 4 metry na sekundę. W nocy dzisiaj w obydwóch miastach jakość powietrza będzie umiarkowana.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach.
6: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
5: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła piąta. Powtarzamy dla Was to, co najważniejsze.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Patryk M., znany jako Wielki Buł, oraz Adrian R. staną przed Sądem Okręgowym w Gdańsku. Prokuratura oskarża ich o udział w zorganizowanej grupie przestępczej i kradzież luksusowego Audi. Patryk M. nie przyznał się do winy, natomiast Adrian R. złożył wyjaśnienia zgodne z ustaleniami śledczych. Sprawa dotyczy m.in. międzynarodowego handlu narkotykami.
0: Spór między Polską a Ukrainą o pamięć rzezi wołyńskiej wchodzi w niebezpieczną fazę. Minister Tomasz Siemoniak ostrzega, że Kreml może wykorzystać napięcia do prowokacji, które jeszcze bardziej poróżnią oba narody. Rosyjskie służby intensyfikują działania w polskiej infosferze, wykorzystując boty i trole. Polskie służby są w gotowości, by przeciwdziałać możliwym scenariuszom prowokacji. Szymon Hołownia ostro skrytykował spekulacje o rzekomej próbie otrucia Karola Nawrockiego podczas kampanii prezydenckiej. Wicemarszałek Sejmu nazwał te doniesienia totalnymi banialukami, podkreślając brak dowodów na takie działania. Hołownia zasugerował, że złe samopoczucie Nawrockiego mogło być wynikiem skrajnego zmęczenia lub infekcji. Według niego, gdyby rzeczywiście doszło do próby otrucia, sprawa stałaby się ogromnym skandalem. Prezydent Karol Nawrocki planuje zablokować nową ustawę o statusie osoby najbliższej, co może wywołać zamieszanie w polskiej polityce. Brak jego podpisu to problem dla Donalda Tuska i jego ekipy, którzy liczyli na przyjęcie tych przepisów. Dziś odbyły się rozmowy z Urszulą Pasławską z Polskiego Stronnictwa Ludowego, współtwórczynią ustawy, w nadziei na zmianę decyzji prezydenta. Nowe przepisy miały umożliwić formalizację relacji u notariusza, co ułatwiłoby między innymi wspólne rozliczanie podatków.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
0: Od 1 stycznia przyszłego roku ponad 1 000 000 emerytów i rencistów otrzyma wyższą rentę wdowią. Świadczenie wzrośnie o 560 zł miesięcznie dzięki zmianom wprowadzonym przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Nowe przepisy pozwalają na łączenie własnej emerytury z częścią świadczenia po zmarłym małżonku, co ma ułatwić codzienne funkcjonowanie seniorów.
2: Posłanka Koalicji Obywatelskiej Małgorzata Pępek nie poniesie konsekwencji w związku z doniesieniami o omijaniu kolejki na badania w szpitalu w Żywcu. Kolegium Klubu Parlamentarnego Koalicji Obywatelskiej uznało, że wyjaśnienia posłanki były wystarczające. Sprawa dotyczyła badania, na które posłanka czekała zaledwie 3 tygodnie, podczas gdy inni pacjenci muszą czekać prawie 2 lata. Rzeczniczka Klubu Koalicji Obywatelskiej podkreśliła, że szczegóły nie mogą być ujawnione ze względu na kwestie zdrowotne.
0: 66-letnia Jeanne Menna z Georgii cudem przeżyła uderzenie pioruna na parkingu przy kościele. Dzięki szybkiej reakcji policjantów i ratowników udało się przywrócić jej funkcje życiowe. 2 miesiące po wypadku Jeanne spotkała się z osobami, które uratowały jej życie, by osocje życiowe.

0: MiG-29 w zamian za drony, ponieważ Kijów nie dostarczył obiecanych technologii dronowych. Rozmowy na ten temat są jednak kontynuowane w ramach mechanizmu SAFE. Polska rozwija własne zdolności w zakresie bezzałogowców, czego przykładem jest system antydronowy SAN. Wiceszefowa MON Magdalena Sopkowiak-Czarnecka podkreśliła, że rozwój systemu SAN jest niezależnym projektem, mającym na celu wzmocnienie bezpieczeństwa narodowego. Nowa polityka imigracyjna USA dotknęła wielu Polaków, w tym 65-letnią Elżbietę Czyż, która po 20 latach życia w Ameryce została deportowana. Zatrzymana przez agentów ICE, spędziła 3 miesiące w ośrodku detencyjnym, co przypłaciła zdrowiem psychicznym. Obecnie, po powrocie do Polski, zmaga się z zespołem stresu pourazowego i próbuje na nowo ułożyć sobie życie. Wspomnienia z pobytu w USA, mimo wielu lat spędzonych tam, są dla niej teraz źródłem traumy. Hibiskus ogrodowy może kwitnąć bujnie przez całe lato dzięki domowemu nawozowi z drożdży. Wystarczy 100 gramów drożdży piekarskich i 10 litrów wody, by stworzyć skuteczną miksturę. Regularne podlewanie takim roztworem co 3 tygodnie wspiera wzrost i kwitnienie rośliny. Pamiętajmy, że hibiskus potrzebuje dużo słońca i ciepła.
1: Dziś, 1 lipca, obchodzimy Polski Dzień Psa. Święto ustanowione w 2007 roku. To doskonała okazja, by przypomnieć sobie, jak wiele radości dają nam nasi czworonożni przyjaciele. Jednak to także czas, by zwrócić uwagę na ich potrzeby, zwłaszcza u progu wakacji, kiedy wiele psów trafia do schronisk. Pamiętajmy, że posiadanie psa to odpowiedzialność na lata, a nie tylko na czas, kiedy jest to dla nas wygodne.
2: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Upalne lato i brak deszczu powodują, że trawniki w wielu ogrodach pokrywają się suchymi, żółtymi plamami. Zamiast sięgać po drogie preparaty, można przygotować domowy nawóz z bananowych skórek. Taka mieszanka dostarcza trawie niezbędnych składników, przywracając jej soczystą zieleń. Warto stosować ją wczesnym rankiem lub późnym wieczorem, by uniknąć poparzeń liści.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: W Krakowie lekkie opady deszczu i temperatura 20 stopni oraz wiatr zachodni o prędkości 4 metry na sekundę. W Szczecinie bezchmurne niebo i temperatura 24 stopnie i wiatr południowo-zachodni o prędkości 4 metry na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1019 hektopaskali. Na chwilę obecną powietrze w Krakowie oceniane jest jako dobre, a w Szczecinie jako umiarkowane.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru, jeśli się odważysz. Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Filip Heiser, znany z telewizji, postanowił zaskoczyć wszystkich i ogłosił, że za 3 miesiące stanie na ślubnym kobiercu z 19-letnią Bianką. Różnica wieku? Tylko 22 lata. Ale kto by się tym przejmował, prawda? Ślub kościelny, bez intercyzy. Bo przecież miłość jest wieczna, a pieniądze to tylko papier. Na weselu ma zagrać Papa Dance, bo przecież nic tak nie łączy pokoleń jak dobra muzyka z lat 80. Ciekawe, czy rodzina Bianki dowie się o tym wszystkim z mediów, czy może jednak dostaną zaproszenia? Szwedzka influencerka Hanna Schönberg i jej partner, piosenkarz Erik Sade, mają teraz nie lada problem. Ich modowy biznes znalazł się pod lupą urzędników, a wszystko przez ukrytą reklamę i rzekomo luksusowe ubrania z Chin. W samym środku tej burzy Hanna jest w 40. tygodniu ciąży, co dodaje dramatyzmu całej sytuacji. Ciekawe, czy dziecko przyjdzie na świat w otoczeniu chińskich sukienek za 19 tysięcy koron. Roxy Węgiel i Kevin Mgley to para, która wciąż rozgrzewa polski showbiznes do czerwoności. Choć dziś są nierozłączni, początki ich znajomości były pełne wątpliwości. Kevin, sceptyczny wobec młodej gwiazdy, odwołał pierwsze spotkanie, obawiając się jej gwiazdożenia. Teraz jednak bije pokłony przed jej talentem, a ich miłość przyciąga uwagę całej Polski. Na weselu Klaudii Halejcio emocje sięgnęły zenitu, gdy jej mama chwyciła za mikrofon. Wzruszająca przemowa, pełna wspomnień z dzieciństwa i czułych słów, poruszyła wszystkich obecnych. Goście ocierali łzy, a nowożeńcy słuchali z zapartym tchem. Cóż, kto by pomyślał, że największym hitem wesela nie będą dekoracje, a słowa mamy w beżowej sukni.
0: Gwiazdy i rozrywka w Radiu Super Express.
1: Dave Mustaine, lider Megadeth, znów pokazał, że nie ma hamulców. Podczas koncertu w Finlandii przerwał występ, by opowiedzieć o dziennikarzu, który zadał mu pytanie o hipotetyczną walkę z Jamesem Hetfieldem. Mustaine nie przebierał w słowach, nazywając go pieprzonym dupkiem i dedykując mu utwór, którego jeszcze nie ma. Jestem dupkiem. Zamiast tego zagrał Let There Be Shred. Cóż, Dave jak zwykle w formie.
2: Wimbledon znów w centrum uwagi, a Iga Świątek nie zawodzi. Polska mistrzyni rozpoczęła turniej od zwycięstwa nad Taylor Townsend, choć nie obyło się bez emocji. Na trybunach dopingował ją sam Jan Borysewicz z Lady Punk, który najwyraźniej nie tylko gra na gitarze, ale i na emocjach kibiców. Kolejne starcie Świątek już 2 lipca, a przeciwniczką będzie Karolina Pliskowa. Ciekawe, czy Borysewicz znów zagra na nerwach fanom tenisa. Portugalskie legendy gothic metalu, Moonspell, znowu w akcji. Już 3 lipca światło dzienne ujrzy ich nowy album Far From God, który ma być niczym czarny diament, pełen blasku, ale i mroku. Singiel The Great Wolf in the Sky to gotycki hymn, który według lidera zespołu, Fernando Ribeiro, jest hołdem dla The Great Gig in the Sky. Moonspell nie podąża za trendami, a ich nowa płyta to manifest, który ma uratować gothic metal przed nudą. Cóż, kto by pomyślał, że wilki mogą być tak inspirujące? Deep Purple nie przestaje zaskakiwać. Już 3 lipca światło dzienne ujrzy ich nowy album Splat, który ma być najcięższym krążkiem od lat. Ian Gillan, wokalista z szalonym umysłem, serwuje nam teksty pełne humoru i błyskotliwości, eksplorując temat końca ludzkości jako metamorfozy. A dla fanów z Polski mamy dobrą wiadomość. 8 października zespół zagra w łódzkiej Atlas Arenie. Ciekawe, czy po koncercie też poczujemy się jak po apokalipsie.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: Duet Pro 8L 3TM znowu zaskakuje. Tym razem w towarzystwie Grażyny Szapołowskiej, która w nowym klipie Czy ty to widzisz? Pokazuje, że tatuaże to nie tylko dla młodych. Oskar i Stis biorą na warsztat klasykę Kazika, udowadniając, że artyści to nie tylko twórcy, ale i produkty w świecie algorytmów. Męskie granie 2026 zapowiada się jako prawdziwy festiwal muzycznych eksperymentów, gdzie rock spotyka się z elektroniką, a historia z nowoczesnością. Ciekawe, co na to sam Kazik, który już w latach 90. przecierał szlaki dla polskiego hip-hopu.
2: Cliff Burton, legenda Metalliki, choć z zespołem był tylko 4 lata, pozostawił po sobie niezatarte piętno. Teraz jego siostra, Connie Burton, walczy o życie z powodu poważnej próchnicy, która zagraża jej zdrowiu. Na platformie GoFundMe trwa zbiórka na operację ratującą życie, ale z potrzebnych 15 tysięcy dolarów zebrano dopiero nieco ponad 5 tysięcy. Metallica milczy, a Connie, wydziedziczona przez rodzinę, liczy na cud i wsparcie fanów. Open Air Festival 2026 rusza z przytupem, a na scenie pojawi się legendarna brytyjska formacja The Cure. Robert Smith i jego ekipa zagrają w piątek, 3 lipca, o 21:00 na Orange Main Stage. Dla tych, którzy nie dotrą do Trójmiasta, koncert będzie transmitowany na żywo w TVP1, TVP Kultura i TVP Polonia. Cóż, nie każdy ma szansę zobaczyć legendę na żywo, ale przynajmniej telewizor nie zawiedzie.
1: U2, zespół, który w latach 80. niemalże spisano na straty, w 1991 roku zaskoczył wszystkich albumem Achtung Baby. To był prawdziwy powrót na szczyty, a trasa Zoti Va Tour stała się spektaklem o mediach, który sam w sobie zainspirował kolejny krążek. Zo Europa, wydana w 1993 roku, eksplorowała nowe brzmienia i zdobyła uznanie na całym świecie. Mimo sukcesu, zespół ma mieszane uczucia co do tego albumu, ale kto by się tym przejmował, skoro fani wciąż go uwielbiają?
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Polska dziś podzielona pogodowo. Katowice za oknem, zachmurzenie całkowite z temperaturą 20 stopni. Natomiast w Toruniu można zobaczyć bezchmurne niebo, a temperatura wyniesie 21 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1019 hektopaskali. W tej chwili jakość powietrza w obu miastach można określić jako umiarkowana. Warto jednak zachować ostrożność.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Prokuratura prowadzi dwa śledztwa po śmierci uczestników Lotto Poland Bike Marathon w Markach. Zmarli to 71-letni Kazimierz i 30-letni Michał, a przyczyny ich zgonu pozostają nieznane. Kluczowe będą wyniki sekcji zwłok, które zaplanowano na 3 lipca. Organizatorzy podkreślają, że trasa wyścigu przebiegała głównie przez teren leśny, co miało łagodzić wpływ upałów.
2: Od dziś kierowcy muszą przygotować się na wyższe ceny paliw. Po północy na stacjach benzynowych w całej Polsce ceny wzrosły, przekraczając 7 zł za litr. To efekt zakończenia rządowego pakietu osłonowego, który obniżał VAT i akcyzę na paliwa. W niektórych miejscach podwyżki sięgnęły nawet 80 groszy na litrze.
1: We wtorkowy wieczór przy plaży nudystów w rejonie Mostu Południowego znaleziono ciało 39-letniego mężczyzny. Policja potwierdziła, że to osoba, która zniknęła pod wodą dzień wcześniej. Mężczyzna utonął w miejscu oznaczonym jako czarny punkt wodny, co oznacza szczególnie niebezpieczny obszar. W Warszawie takich miejsc jest aż 23.
2: W krakowskim Parku Zakrzówek zlikwidowano popularne miejsce do grillowania. Decyzję podjęto po licznych skargach mieszkańców na hałas i bałagan, a także w trosce o ochronę lokalnego środowiska. Władze miasta planują konsultacje w sprawie nowych stref grillowych, które będą spełniać rygorystyczne normy. Schronisko dla zwierząt w Nowym Targu zostało zamknięte. Decyzję podjęła właścicielka placówki, a powiatowy lekarz weterynarii zatwierdził jej wniosek. W schronisku przebywały 273 psy, które teraz muszą znaleźć nowe schronienie. Wojewoda Małopolski zwołał zespół zarządzania kryzysowego, a gminy mają obowiązek zapewnić zwierzętom odpowiednie warunki bytowania. W kopalni Sośnica w Gliwicach doszło do ewakuacji 24 górników z powodu wzrostu stężenia tlenku węgla. Na szczęście nikt nie ucierpiał, a akcja ratunkowa przebiegła sprawnie. Kopalnia działa normalnie, z wyjątkiem zagrożonego rejonu, który został odizolowany i poddany wentylacji. Rybnik, miasto w województwie śląskim, to miejsce o bogatej historii sięgającej średniowiecza. Jego rozwój przyspieszył w XIX wieku dzięki linii kolejowej i boomowi górniczemu. Wśród zabytków wyróżnia się neogotycka bazylika świętego Antoniego oraz klasycystyczny ratusz. Rybnik to także miejsce z unikalnymi drewnianymi kościołami i zabytkowymi osiedlami robotniczymi. Hotel Gołębiewski w Pobierowie odnotował znaczący spadek liczby opinii w Google. Jeszcze w połowie czerwca było ich 359, a teraz tylko 29. Średnia ocen również się zmieniła. Z 3,8 do 3,6 gwiazdki. Przedstawiciele hotelu sugerują, że to Google mógł usunąć niemerytoryczne komentarze w ramach swoich procedur. Lekarze są oburzeni promocjami alkoholu w sieci Biedronka, w tym ofertą Małpki 2+1. Okręgowa Izba Lekarska w Szczecinie zapowiada interwencję, jeśli sieć nie wycofa się z tych działań. Zdaniem lekarzy takie promocje przyczyniają się do alkoholizowania społeczeństwa. Izba apeluje do Biedronki o zmianę polityki promocyjnej, podkreślając, że problem alkoholizmu w Polsce może się pogłębiać. Nad Bałtykiem trwa prawdziwy turystyczny boom. Hotele i pensjonaty są przepełnione, a Pomorze Zachodnie przeżywa najlepsze lato w historii. Polska staje się alternatywą dla popularnych kierunków, takich jak Hiszpania czy Chorwacja, przyciągając turystów z całej Europy. Eksperci podkreślają, że Bałtyk może stać się turystycznym supermocarstwem, a sezon 2026 roku dopiero się rozkręca.
1: Tragiczny wypadek w powiecie nakielskim. W sobotę wieczorem, 28 czerwca, na drodze między Gorzeniem a Łochowicami zginęła 30-letnia Wioletta. Jej 6-letnia córka została przetransportowana do szpitala. Do zderzenia doszło, gdy 43-letni kierowca Mazdy zjechał na przeciwległy pas, uderzając w Mercedesa prowadzonego przez Wiolettę. Policja prowadzi śledztwo pod nadzorem prokuratury. W piątek w Białymstoku otwiera się nowa restauracja McDonald's przy ulicy Andersa. To już 9. lokal tej sieci w mieście, a jego otwarcie zaplanowano na godzinę 11. Pierwszych 200 gości otrzyma bidon z logo McDonald's. Restauracja oferuje 102 miejsca siedzące, plac zabaw i linię McDrive, a także pełne menu, w tym produkty McCafe. 18-letnia dziewczyna została uwięziona w zamkniętym autobusie w zajezdni w Białymstoku. Po wezwaniu służb ratunkowych policjanci sforsowali drzwi i uwolnili pasażerkę. Okazało się, że była pod wpływem alkoholu, co zakończyło się jej zatrzymaniem w izbie wytrzeźwień. Na szczęście nie potrzebowała pomocy medycznej. Budżet państwa wesprze modernizację turystyczną Augustowa i Supraśla na Podlasiu. Augustów otrzyma ponad 742 tysiące złotych, a Supraśl ponad 20 tysięcy złotych. Fundusze te zostaną przeznaczone na rozwój infrastruktury turystycznej i ochronę przyrody. Mieszkańcy i turyści efekty tych inwestycji zobaczą już w przyszłym roku. W Jaworzynie Śląskiej na Dolnym Śląsku doszło do pożaru dachu zabytkowej parowozowni. Na miejscu pracuje 20 zastępów straży pożarnej, a mieszkańcy proszeni są o zamknięcie okien z powodu dużego zadymienia. Obiekt, który niedawno przeszedł remont, jest jednym z najcenniejszych zabytków kolejowych w regionie. Na szczęście nie ma informacji o poszkodowanych.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza prognoza. Zachmurzenie całkowite i temperatura 21 stopni w Białymstoku, gdzie wiatr północno-zachodni osiągnie prędkość 4 metry na sekundę. We Wrocławiu natomiast przewiduje się bezchmurne niebo. Temperatura wyniesie 23 stopnie, a wiatr północno-zachodni będzie wiał z prędkością 4 metry na sekundę. Na ten moment w Białymstoku jakość powietrza jest dobra, a we Wrocławiu umiarkowana.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
6: Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
7: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: W 2027 roku emeryci i renciści mogą spodziewać się waloryzacji swoich świadczeń. Według najnowszych danych GUS wzrost wyniesie około 3,66%. Oznacza to, że minimalna emerytura wzrośnie o blisko 72 zł miesięcznie. Dodatki takie jak pielęgnacyjny wzrosną o 13 zł i 42 grosze, a dodatek dla inwalidy wojennego o ponad 50 zł. Zwaloryzowane świadczenia będą wypłacane od 1 marca przyszłego roku. Ostateczny wskaźnik waloryzacji poznamy w lutym przyszłego roku.
2: Inflacja w Polsce w czerwcu wyniosła 2,5% w ujęciu rocznym, co oznacza spadek w porównaniu z majem, kiedy to wynosiła ponad 3%. Ceny w Polsce spadły średnio o 0,5% w porównaniu z poprzednim miesiącem. Największe obniżki zanotowano w przypadku paliw, które potaniały aż o około 7,5% w ciągu miesiąca. Z kolei ceny żywności i napojów bezalkoholowych spadły o 0,7%. Mimo ogólnego spadku, ceny nośników energii wciąż rosną o niecałe 5% rocznie. Te dane mogą wpłynąć na przyszłe decyzje Rady Polityki Pieniężnej dotyczące stóp procentowych.
1: Unia Europejska przygotowuje się do historycznego rozszerzenia. Czarnogóra ma szansę stać się 28. członkiem Unii do 2028 roku. To pierwsze takie rozszerzenie od 2013 roku, kiedy do wspólnoty dołączyła Chorwacja. Koszt tej operacji wyniesie ponad 3 miliardy euro, co oznacza mniej niż 1 euro rocznie na mieszkańca Unii Europejskiej. Czarnogóra jest najbliżej członkostwa. Otworzyła już wszystkie 33 rozdziały negocjacyjne. Rozszerzenie ma przynieść korzyści jednolitemu rynkowi, tworząc nowe możliwości w zatrudnieniu, handlu i inwestycjach. Chorwacja, będąca jednym z najpopularniejszych kierunków wakacyjnych, zmaga się z niespodziewanym spadkiem liczby turystów. W szczycie sezonu wakacyjnego wiele hoteli i apartamentów pozostaje pustych, a właściciele zastanawiają się nad opłacalnością wynajmu. Głównym powodem są wysokie ceny, które odstraszają urlopowiczów. Nawet kempingi stały się luksusem, a Chorwacja jest jednym z najdroższych miejsc do karawaningu w Europie. Branża turystyczna ma nadzieję, że lipiec i sierpień przyniosą poprawę sytuacji. Jeśli jednak turyści wybiorą tańsze kierunki, sezon może okazać się mniej udany niż oczekiwano.
0: Informacje biznesowe w Radiu Super Express.
2: Niemcy planują rozpocząć produkcję amerykańskich systemów uzbrojenia na swoim terytorium. Minister obrony Boris Pistorius ogłosił, że to krok mający na celu zaspokojenie pilnych potrzeb militarnych i wzmocnienie relacji z USA. Berlin jest zainteresowany produkcją pocisków Tomahawk i PAC-3 do systemów Patriot. Rozmowy z Waszyngtonem trwają, a umowy mają być negocjowane przed szczytem NATO w Ankarze. Inicjatywa ta, choć budzi pytania o strategiczną autonomię Europy, zyskała poparcie kanclerza Friedricha Merca i sekretarza generalnego NATO Marka Ruttego. Niemcy chcą szybko uzupełnić luki w zdolnościach obronnych.
1: Lockheed Martin i fińska firma Insta otworzyły w Tampere pierwsze w Europie centrum serwisowe dla systemów kierowania ogniem M270A2 i HIMARS. To strategiczny krok, który ma wzmocnić bezpieczeństwo dostaw i utrzymanie gotowości bojowej tych systemów w Europie. Centrum będzie wspierać nie tylko fińską flotę, ale także innych europejskich użytkowników. Dzięki temu projektowi europejscy operatorzy zyskają lepszą dostępność systemów i ciągłość operacji. Inicjatywa ta jest wynikiem współpracy obu firm, która zaczęła się w grudniu ubiegłego roku. Trwają rozmowy między Polską Grupą Zbrojeniową a Ukrainą w sprawie remontów samolotów F-16 i MiG-29. Wojskowe zakłady lotnicze numer 2 w Bydgoszczy są gotowe do realizacji tych prac dzięki swoim unikalnym kompetencjom. Umowa z Ukrainą mogłaby zapewnić nowe zlecenia i wzmocnić współpracę wojskową. W Bydgoszczy omawiano także współpracę z Bułgarią w zakresie wsparcia eksploatacji samolotów F-16. Bułgaria, jako nowy użytkownik F-16, jest zainteresowana współpracą z bardziej doświadczonymi partnerami. Polska infrastruktura i doświadczenie mogą odegrać kluczową rolę w tych projektach. Rosyjski koncern Rostech ogłosił modernizację czołgu T-90M Proryw. Zmiany te są odpowiedzią na doświadczenia z konfliktu na Ukrainie. Ulepszenia obejmują wzmocnienie systemów walki elektronicznej i ochrony fizycznej, co ma zwiększyć odporność czołgu na ataki dronów i precyzyjną amunicję. Nowe systemy mają tworzyć lokalną bańkę ochronną, neutralizującą zagrożenia, zanim dotrą do wrażliwych części pojazdu. Modernizacja T-90M jest częścią szerszego planu Rosji, który zakłada zwiększenie produkcji tych czołgów o 80% do 2028 roku.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Żabka otwiera blisko 170 sezonowych sklepów w popularnych kurortach nad morzem i jeziorami. Najwięcej nowych placówek pojawi się w miejscowościach takich jak Rewal, Mielno czy Jastarnia. To odpowiedź na rosnące zapotrzebowanie turystów, którzy podczas wakacji chcą mieć dostęp do ulubionych produktów. W sezonowych sklepach Żabki największym powodzeniem cieszą się napoje i lody. Sieć wprowadza także 24 modułowe sklepy kontenerowe, by dotrzeć tam, gdzie brakuje tradycyjnych lokali. Dla franczyzobiorców to intensywne wyzwanie, ale i szansa na dodatkowy zysk.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Polska dziś podzielona pogodowo. Warszawa za oknem, zachmurzenie całkowite z temperaturą 20 stopni. Natomiast w Bydgoszczy można zobaczyć bezchmurne niebo, a temperatura wyniesie 22 stopnie. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1017 hektopaskali. Obecnie jakość powietrza w obu miastach jest umiarkowana, co nie powinno znacząco wpływać na codzienną aktywność.
3: Radio Super Express.

0: Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Barwy szczęścia wracają po wakacyjnej przerwie z emocjonującymi zwrotami akcji. Józefina postanawia posprzątać mieszkanie Jaworskiego, które wcześniej sama poleciła Natalii. Jaworski, mając problem z wynajęciem lokalu, w którym doszło do morderstwa, ostatecznie decyduje się na wynajem. Józefina zgadza się na tę opcję, ale to Natalia z córką Leą ostatecznie zdobywa mieszkanie. Rawiczowa, mimo że pierwsza podpisała umowę, postanawia ustąpić synowej, nie chcąc sprawiać jej dodatkowych problemów. Rozczarowana, ale nie pozostawiona sama sobie, Józefina otrzymuje wsparcie od Małgorzaty. Co jeszcze wydarzy się w nowych odcinkach? Przekonamy się już wkrótce. W 966 odcinku tureckiej telenoweli Dziedzictwo czeka nas prawdziwa niespodzianka. Nazli i Sahin, korzystając z nieobecności Kansel i Senet, organizują potajemne wesele dla Nany i Poyraza. W przygotowaniach pomagają im Yusuf i Mert, dbając o każdy szczegół, od dekoracji po muzykę. Nowożeńcy, zaskoczeni niespodzianką, muszą odnaleźć się w tej intymnej sytuacji. Emocje sięgają zenitu, gdy granica między udawaniem a prawdziwymi uczuciami zaczyna się zacierać. Odcinek pełen wzruszeń i niespodziewanych zwrotów akcji już jutro o 16:05. w TVP 1. Dziedzictwo to turecka telenowela, która trzyma widzów w napięciu. W najnowszym, 968 odcinku, który zadebiutuje w sobotę, 4 lipca, na antenie TVP 1 o godzinie 16:05, czekają nas dramatyczne wydarzenia. Poyraz i Nana, nowożeńcy, muszą stawić czoła urzędniczej kontroli, która zagraża ich tajemniczemu małżeństwu. Para wzięła ślub, by uchronić Nanę przed deportacją, ale ich związek jest pełen napięć i intryg. Wścibska Kansel nieustannie knuje, a Nana czuje się coraz bardziej osamotniona. Czy uda im się przekonać kontrolera o szczerości ich uczuć? Odpowiedź już w najbliższym odcinku.
0: M jak miłość powraca po wakacyjnej przerwie z emocjonującym 1937 odcinkiem. Artur Rogowski, po kolejnej zdradzie Marysi, postanawia zakończyć romans z Joanną. Decyduje się nawet zrezygnować z pracy, by nie spotykać się z kochanką. Jego córka, Agnes, wraca z Niemiec, by sprawdzić, czy ojciec dotrzymał obietnicy. Artur zapewnia ją, że zerwał wszelkie kontakty z Joanną i złożył wypowiedzenie z pracy. Agnes docenia decyzję ojca, ale nie współczuje mu, bo uważa, że sam na to zasłużył. Czy rodzina wybaczy Arturowi jego zdrady? Odpowiedź na te pytania przyniesie nowy sezon M jak miłość. M jak miłość powraca z nowym sezonem, a emocje sięgają zenitu. W ostatnim odcinku poprzedniego sezonu Natalka Mostowiak stanęła twarzą w twarz z uzbrojoną Darią, byłą partnerką Mikołaja Lipińskiego. Strzał padł, ale na szczęście Natalka wyszła z tego cało. Daria, która zmaga się z poważnymi problemami psychicznymi, trafi na oddział zamknięty. To oznacza, że nie będzie już zagrożeniem dla Mostowiaczki. Karski, narzeczony Natalki, wyraził ulgę, że sprawa została rozwiązana. Nowy sezon obiecuje jeszcze więcej zawirowań i emocji.
1: Barwy szczęścia to serial, który nie przestaje zaskakiwać. Choć na ekranie Karolina Chapko i Jakub Sokołowski rzadko się spotykają, ich relacja poza kamerami jest zupełnie inna. Aktorzy, odgrywający role Dominiki i Tomasza, są bliskimi przyjaciółmi od wielu lat. Niedawno podzielili się wspólnym zdjęciem z planu, które wywołało spore poruszenie. Fani spekulują, że ich postacie mogą wkrótce połączyć siły w serialu. Nowy sezon Barw Szczęścia pojawi się po wakacjach, a widzowie z niecierpliwością czekają na ewentualne zawirowania fabularne. Czy Dominika i Kemp w końcu spotkają się na ekranie? Czas pokaże.
0: M jak miłość powraca na ekrany już we wrześniu z premierowym odcinkiem numer 1937. Michalina Sosna, znana jako Kama, potwierdziła tę informację prosto z planu zdjęciowego. Choć fani liczyli na wcześniejszy powrót, produkcja zadebiutuje dopiero na początku roku szkolnego. Aktorka zachęca do pełnego relaksu i korzystania z uroków lata, zanim serial ponownie zagości w TVP2. Ekipa nie próżnuje i ciężko pracuje nad nowymi odcinkami, by zapewnić ciągłość emocjonujących historii. Michalina życzy wszystkim zdrowia i szczęścia, podkreślając, jak ważne jest dbanie o siebie podczas wakacji. Już od września widzowie będą mogli śledzić dalsze losy ulubionych bohaterów.
1: Serial La Promesa, Pałac Tajemnic w odcinku 429 przyniesie kolejne emocjonujące zwroty akcji. Ayala podejmie odważne decyzje, które wprowadzą napiętą atmosferę w hiszpańskiej posiadłości. Vera wyzna Marii, że to do niej należały pieniądze znalezione na strychu, co może zmienić wiele w ich relacjach. Katalina zacznie dostrzegać szczere intencje Pelayo, który desperacko stara się odzyskać jej zaufanie. Ayala zaskoczy wszystkich publicznym wyznaniem miłości do Margarity, co wywoła skrajne reakcje. Virtudes skonfrontuje się z matką, co zaostrzy rodzinny konflikt. Odcinek zostanie wyemitowany 9 lipca o godzinie 15:05 w TVP2. M jak Miłość powraca na ekrany z nowym, 27 sezonem. Premierowy odcinek po wakacjach planowany jest na poniedziałek, 7 września. Fani z niecierpliwością czekają na rozwiązanie dramatycznych wątków, które pozostawiły ich w zawieszeniu. Strzelanina pod domem Mikołaja i kryzys u Rogowskich to tylko niektóre z emocjonujących historii, które będą kontynuowane. Choć data 7 września wydaje się najbardziej prawdopodobna, ostateczne potwierdzenie ze strony TVP 2 może pojawić się dopiero pod koniec lata. Czy stacja zaskoczy widzów zmianami w ramówce? O tym przekonamy się już wkrótce.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody. Dziś nad Polską przeważać będzie bezchmurne niebo. Poznań to miasto przywita nas temperaturą 22 stopnie i wiatrem zachodnim o prędkości 3 metry na sekundę. W Gdańsku natomiast termometry pokażą 24 stopnie, a wiatr północno-zachodni osiągnie maksymalnie 4 metry na sekundę. Obecne dane wskazują, że jakość powietrza w obu miastach pozostaje umiarkowana, ale sytuacja może się zmienić.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Chcesz wiedzieć, co tuż przed swoją śmiercią powiedział mu Andrzej Leper? A może o czym rozmawiał z Lechem Kaczyńskim na pokładzie rządowego Tupolewa niedługo przed katastrofą smoleńską? Przeczytaj Alfabet Millera. Leszek Miller, jedna z czołowych postaci polskiej lewicy, były premier. W rozmowie z doświadczonym dziennikarzem politycznym Jackiem Prusinowskim odkrywa tajemnice decyzji na najwyższych szczeblach władzy. Alfabet Millera. Już w księgarniach. Dwóch braci. Jedno serce. I wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Minęła szósta.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Na Atlantyku, 50 km od brzegu Karoliny Północnej, powstał niezwykły hotel w dawnej latarni morskiej. Goście spędzają tam 3 noce, 24 metry nad wodą, otoczeni rekinami. Za tę przygodę płacą sporo, ale w zamian otrzymują ekstremalne warunki i nietypowe atrakcje. Takie jak gra w golfa, piłkami z karmy dla ryb. To miejsce zyskało miano najniebezpieczniejszego hotelu świata. W niemieckim szpitalu w Lüdenscheid doszło do dramatycznego porwania noworodka. 18-letnia kobieta, przebrana za pielęgniarkę, zabrała 7-dniowego chłopca pod pretekstem rutynowych badań. Na szczęście, po szybkiej akcji poszukiwawczej, dziecko odnaleziono całe i zdrowe na pobliskim parkingu. Porywaczka została zatrzymana dzięki nagraniom z monitoringu. Tragiczny wypadek nad jeziorem Tegernsee w Niemczech. 22-letni Polak, który nie potrafił pływać, zginął podczas niedzielnego wypoczynku. Mimo szybkiej akcji ratunkowej, mężczyzny nie udało się uratować. Niemiecka policja wyklucza udział osób trzecich, uznając zdarzenie za nieszczęśliwy wypadek. Ratownicy apelują o ostrożność podczas kąpieli, szczególnie w niestrzeżonych miejscach. W Lahore w Pakistanie doszło do tragedii. W prywatnej szkole zawalił się dach, zabijając co najmniej 14 dzieci. Kilkoro uczniów zostało rannych. Policja zatrzymała już 2 osoby, w tym właściciela budynku. Władze zapowiadają zaostrzenie przepisów budowlanych.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
3: Służba Bezpieczeństwa Ukrainy przeprowadziła skuteczny atak dronowy na lotnisko Saki na okupowanym Krymie, niszcząc rosyjskie myśliwce Su-30. To część 40-dniowej operacji, mającej na celu osłabienie potencjału militarnego Rosji, zarządzonej przez prezydenta Wołodymyra Zełenskiego. Atak na kluczową bazę lotniczą ma znacząco wpłynąć na zdolności ofensywne Rosji w regionie Morza Czarnego. W wyniku uderzenia doszło do poważnych strat materialnych po stronie rosyjskiej. Polska proponuje utworzenie Centrum Doskonałości NATO do spraw sztucznej inteligencji w Warszawie. Inicjatywa ma na celu wykorzystanie polskiego potencjału technologicznego i strategicznego położenia. Centrum miałoby wspierać rozwój i wdrażanie technologii AI w strukturach NATO, co wzmocniłoby bezpieczeństwo sojuszu. Projekt został zaprezentowany w Pałacu Prezydenckim przez Fundację SET i inne organizacje.
2: Psychologowie odkryli, że szybki chód może zdradzać cechy naszej osobowości. Osoby, które poruszają się w szybkim tempie, często są pełne energii, zdeterminowane i skuteczne. Jednak taki styl życia może też wskazywać na wewnętrzne napięcia i problemy z relaksem. Warto zastanowić się, co kryje się za naszą potrzebą ciągłego ruchu.
3: Mizeria, popularna surówka w polskich domach, zyskuje nową, zdrowszą wersję. Zamiast tradycyjnej śmietany można użyć serka wiejskiego, który jest mniej kaloryczny i bogatszy w białko. Taka mizeria jest nie tylko smaczniejsza, ale też bardziej sycąca. To świetna propozycja dla osób dbających o zdrową dietę.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
3: Policjanci z Piotrkowa Trybunalskiego uratowali 3-letniego chłopca, którego stan zdrowia nagle się pogorszył na przystanku autobusowym. Funkcjonariusze udzielili mu pierwszej pomocy, a następnie przekazali zespołowi ratownictwa medycznego. Dziecko zostało przewiezione do szpitala w stanie stabilnym. Policja przypomina o niebezpieczeństwie wysokich temperatur, szczególnie dla dzieci i osób starszych.
2: Psy nie odczuwają poczucia winy.

0: pomieszczeniu brodzika prysznicowego, gdzie gromadzą się resztki mydła i brudna woda. Domowe metody, takie jak pasta z kwasku cytrynowego i wody utlenionej, skutecznie usuwają kamień i bakterie. Warto też pamiętać o praniu zasłon prysznicowych w pralce z dodatkiem octu, co zapobiega powstawaniu pleśni. Dzięki tym prostym trikom nasza łazienka pozostanie czysta i świeża.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
0: Policjanci CBŚP zatrzymali 8 osób podejrzanych o udział w zorganizowanej grupie przestępczej działającej w łódzkim klubie GoGo. Śledztwo dotyczy oszustw na szkodę klientów, którzy stracili od kilkuset do nawet 70 tysięcy złotych. W wyniku działań lokal przy ulicy Piotrkowskiej został zamknięty. Zatrzymanym grozi kara do 10 lat więzienia, a liderowi grupy nawet do 15 lat. Ewa Kopacz, była premier, a obecnie europosłanka, spędziła czas z rodziną w Sopocie, gdzie cieszyła się włoską kuchnią w lokalnej restauracji. Towarzyszyła jej córka, dr Katarzyna Kopacz-Petraniuk, oraz jeszcze jedna kobieta. Spotkanie było okazją do wytchnienia od politycznych obowiązków, które Kopacz pełni od wielu lat, obecnie jako wiceprzewodnicząca Parlamentu Europejskiego. Mimo napiętego grafiku, rodzina pozostaje dla niej priorytetem.
1: Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym, wynoszącym maksymalnie 1019 hektopaskali. W Krakowie lekkie opady deszczu, a odczuwalna temperatura wyniesie 22 stopnie. Z drugiej strony kraju w Szczecinie na niebie będzie można oglądać bezchmurne niebo, a temperatura wyniesie 24 stopnie. Słońce rozgościło się na dobre. Dzień pachnie latem i rozgrzanym powietrzem.
2: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
3: Reklama.
4: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach. Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
3: I po reklamie.
2: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Wrocław znów błyszczy, a to za sprawą widowiska Wrocław Przyszłości, które 30 czerwca połączyło pop z klasyką na Placu Wolności. Na scenie pojawiły się takie gwiazdy jak Edyta Górniak, Margaret czy Jakub Józef Orliński, a wszystko to transmitowane było przez Polsat. Stylizacje artystów przyciągnęły uwagę równie mocno jak ich występy, choć nie każdemu udało się trafić w modowy gust. Cóż, nie każdy może być ikoną stylu, ale przynajmniej próbowali. Klaudia Halejcio i Oskar Wojciechowski w końcu powiedzieli sobie tak, a ich ślub wyglądał jak z hollywoodzkiego filmu. Ceremonia odbyła się w malowniczej scenerii południowej Francji, pełnej winnic i kamiennych zabudowań. Halejcio w koronkowej sukni przyciągnęła nie tylko wzrok męża, ale i internautów, którzy zaniemówili na widok luksusowych dekoracji i bajkowej oprawy. A wszystko to oczywiście w tajemnicy, bo przecież kto by się spodziewał, że gwiazdy też lubią prywatność.
2: No i proszę, Krzysztof Ibisz, gwiazdor Polsatu, nie tylko błyszczy na ekranie, ale i w domowych zmaganiach. Jego żona, Joanna, ujawniła, że ich małżeństwo potrzebowało terapii, by przetrwać po narodzinach pierwszego dziecka. Intensywna kariera Krzysztofa i problemy z synem przygniotły parę, ale terapia okazała się ratunkiem. Joanna przyznała, że dzięki temu procesowi odzyskała swoją siłę, a ich związek wyszedł z tego silniejszy. Afrykański skwar zawitał do Polski, a termometry szaleją jak w tropikach. Joanna Moro, niczym bohaterka z filmu, postanowiła uciec z rodziną nad Bałtyk, gdzie chłodne fale miały przynieść ulgę. Niestety, zamiast relaksu, aktorka musiała zmierzyć się z dramatem na plaży, niosąc zapłakaną córkę Ewę na rękach. Cóż, nawet nad morzem życie potrafi zaskoczyć.
0: Gwiazdy i rozrywka w Radiu Super Express.
2: Lukas Bergvall, młody szwedzki piłkarz, podbija serca fanów na Mistrzostwach Świata 2026. Jego blond fryzura i delikatne rysy twarzy przyciągają uwagę w mediach społecznościowych, gdzie jego filmy zdobywają setki tysięcy polubień. Niestety dla fanek serce Lukasa jest już zajęte przez modelkę Mackenzie Medlock. Cóż, wygląda na to, że na boisku i w miłości Lukas nie pozostawia miejsca na niespodzianki. W 1983 roku Red Hot Chili Peppers zadebiutowali na scenie w dość nietypowym stroju, jedynie w skarpetkach, które nie znajdowały się na stopach. Ten ekstrawagancki pomysł, który narodził się z miłosnych zalotów wokalisty Antoniego Kiedisa, szybko stał się ich znakiem rozpoznawczym. Właściciele klubów błagali o występy, a fani przychodzili, by zobaczyć, czy muzycy znów odważą się na taki występ. Choć z czasem porzucili ten zwyczaj. Skarpetki na ptaszkach na zawsze wpisały się w historię zespołu.
1: Jello Biafra, niegdyś charyzmatyczny lider Dead Kennedys, powrócił na scenę po ciężkim udarze, jakby nigdy nic. Wystąpił w San Francisco na Tentacle Fest, gdzie nie tylko prowadził imprezę, ale i zaśpiewał z zespołem Wheelchair Sports Camp. To prawdziwy cud, że po takim zdrowotnym rollercoasterze Biafra znów bryluje na scenie. Wygląda na to, że punkowy duch nigdy nie umiera, nawet po udarze. Jonathan Donais z Anthraxu nie owija w bawełnę i wskazuje Dimebaga Darrella jako najlepszego metalowego gitarzystę wszechczasów. Zresztą, kto by się nie zgodził z tym wyborem? W końcu Darrell miał wszystko. Genialne riffy, niesamowite solówki i sceniczny blask. A skoro już o Anthraxie mowa, ich nowy album Cursum Perficio zadebiutuje 18 września. Ciekawe, czy będzie równie potężny jak wybór Donaisa.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Fani Joy Division mogą już szykować portfele, bo nadchodzi prawdziwa muzyczna uczta. We wrześniu na rynku pojawi się kolekcjonerski box Eternal, wypełniony unikalnymi nagraniami koncertowymi, które przez lata zbierano z kaset magnetofonowych i taśm z mikserów. A jakby tego było mało, Joy Division i New Order w końcu dołączą do Rock and Roll Hall of Fame. Peter Hook nie kryje radości, a my zastanawiamy się, czy to nie za późno na takie wyróżnienia. David Hakopian, były basista zespołu Soil, który przekształcił się w legendarny System of a Down, ujawnił, że został wyrzucony z zespołu za zbyt spokojne usposobienie. Koledzy stwierdzili, że nie był wystarczająco wściekły, by grać z odpowiednią agresją. Cóż za ironia losu, że spokój może być przeszkodą w świecie rocka. Tymczasem System of a Down szykuje się do kolejnych koncertów w Polsce, które odbędą się 18 i 19 lipca na PGE Narodowym w Warszawie, z gościnnym udziałem Queens of the Stone Age i Acid Bath.
2: Freddie Mercury, człowiek, który potrafił zamienić stadion w swoją osobistą świątynię, okazał się być nie tylko rockowym bogiem, ale i skromnym rzemieślnikiem. Jego misja? Uszczęśliwiać ludzi, choćby na chwilę. Na scenie był ekstrawertykiem, ale prywatnie pozostawał zagadką, chroniąc swoją prywatność jak skarb. Nawet gdy choroba zabrała mu siły, nie przestał tworzyć, zostawiając po sobie muzyczne dziedzictwo, które wciąż wywołuje uśmiech na twarzach milionów.
1: Zespół Rush, który niedawno ogłosił swoją wielką reaktywację, napotkał na nieoczekiwane przeszkody. Gabby Lee, basista grupy, zmaga się z zapaleniem krtani i oskrzeli, co zmusiło formację do odwołania koncertów w Fort Worth. Fani muszą uzbroić się w cierpliwość, bo choć koncerty mają wrócić na scenę 11 lipca, to niepewność wisi w powietrzu. A dla polskich fanów dobra wiadomość. Rush planują odwiedzić Kraków w 2027 roku.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza prognoza przewiduje zachmurzenie całkowite i temperaturę 22 stopnie w Katowicach, z wiatrem północno-zachodnim o sile 3 metry na sekundę. W Toruniu zauważymy bezchmurne niebo, temperaturę 23 stopnie, a wiatr północno-zachodni powieje z prędkością 4 metry na sekundę. Gorące powietrze spowalnia rytm. Lato pokazuje swoją klasyczną odsłonę. Pamiętajmy o kremie z filtrem.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Prokuratura Okręgowa w Warszawie przesłuchała doktora Emila Jędrzejewskiego, byłego ordynatora chirurgii Szpitala Południowego, w związku z rzekomymi nieprawidłowościami w placówce. Zeznania lekarza okazały się kluczowe dla dalszego śledztwa. W ubiegłym tygodniu zabezpieczono dokumentację i sprzęt elektroniczny szpitala. Prokuratura planuje kolejne przesłuchania personelu medycznego. Prokuratura prowadzi dwa śledztwa po śmierci uczestników Lotto Poland Bike Marathon w Markach. Zginęli 71-letni Kazimierz i 30-letni Michał, a przyczyny ich zgonu nie są jeszcze znane. Kluczowe będą wyniki sekcji zwłok, zaplanowane na 3 lipca. Organizatorzy maratonu zapewniają, że trasa wiodła przez zacienione tereny, a na miejscu były dostępne punkty z wodą.
2: Train surfing, czyli jazda na dachu pociągu, staje się coraz większym problemem w Polsce. PKP, Polskie Linie Kolejowe, alarmują, że ten niebezpieczny trend dotarł już do Warszawy, gdzie doszło do tragicznych wypadków. Kolejarze i Straż Ochrony Kolei apelują do rodziców o rozmowy z dziećmi, podkreślając, że chwila brawury może skończyć się śmiercią. Szczególnie niebezpieczne jest napięcie trakcyjne wynoszące 3000 V, które może porazić nawet bez dotykania przewodów. Kardynał Grzegorz Ryś przygotowuje się do 46. pieszej pielgrzymki krakowskiej, zachęcając wiernych do aktywności fizycznej. Duchowny proponuje codzienne spacery i poranne pompki, by lepiej sprostać wyzwaniom wędrówki na Jasną Górę. Pielgrzymka rozpocznie się 6 sierpnia mszą na Wzgórzu Wawelskim, a zakończy 11 sierpnia przed obrazem Matki Bożej Częstochowskiej. Zapisy na wydarzenie trwają zarówno online, jak i w lokalnych parafiach.
1: Nowy dowód w sprawie tragicznej śmierci Łukasza Litewki może rzucić światło na okoliczności wypadku. Prokuratura dysponuje nagraniem z miejsca zdarzenia, które pomoże odtworzyć przebieg wydarzeń. Śledczy potwierdzili, że polityk jechał zgodnie z przepisami, a winę ponosi kierowca samochodu. Postępowanie wciąż trwa, a eksperci analizują stan drogi i organizację ruchu. Ruda Śląska. Miasto w sercu Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego to miejsce, gdzie historia przemysłu łączy się z tradycją. Znana z górnictwa i hutnictwa, skrywa także architektoniczne perły, takie jak kolonia robotnicza Ficinus czy wieża szybu Andrzej. Warto również zwrócić uwagę na zabytki sakralne, jak neoromańska bazylika w Nowym Bytomiu. Ruda Śląska to miasto kontrastów, gdzie nowoczesność spotyka się z historią. 8-letni Kamilek z Częstochowy zmarł po brutalnym pobiciu przez ojczyma i matkę. Sąd okręgowy w Częstochowie skazał ojczyma na 25 lat więzienia, a matkę na 16 lat. Prokuratura regionalna w Gdańsku umorzyła śledztwo w sprawie zaniedbań instytucji nadzorujących rodzinę, co spotkało się z krytyką. Rzeczniczka praw dziecka zapowiada dalsze działania prawne. Nad Bałtykiem trwa prawdziwy turystyczny boom. Hotele i pensjonaty są przepełnione, a zjawisko overbookingu stało się codziennością. Pomorze Zachodnie przyciąga turystów z całej Europy, a Świnoujście i Pobierowo biją rekordy popularności. Polska wyrasta na poważnego konkurenta dla Hiszpanii czy Chorwacji, przyciągając gości bezpieczeństwem i przystępnymi cenami. Hotel Gołębiewski w Pobierowie, otwarty 10 czerwca, szybko stał się symbolem nowego typu wypoczynku nad Bałtykiem. Choć na pierwszy rzut oka ceny mogą wydawać się wysokie, warto zwrócić uwagę na to, co oferuje. W przeciwieństwie do mniejszych hoteli, takich jak Baltivia Sea Resort w Mielnie, Gołębiewski zapewnia wiele atrakcji na miejscu, co może obniżyć całkowity koszt wakacji. W efekcie, mimo wyższej ceny za nocleg, całkowity koszt pobytu może być porównywalny. Polska Grupa Zbrojeniowa stanowczo zaprzecza plotkom o kryzysie i masowych zwolnieniach w Wojskowych Zakładach Lotniczych nr 2 w Bydgoszczy. Firma przyznaje, że sytuacja jest trudna, ale stawia na rozwój i nowe zlecenia, a nie na cięcia etatów. Władze zakładu podkreślają, że kluczowe dla przyszłości będą nowe projekty, takie jak produkcja Orlika i serwisowanie maszyn FA-50. Obecnie w zakładzie pracuje ponad 1000 osób.
2: Już 3 lipca o godzinie 11 w Białymstoku otwiera się nowa restauracja McDonald's przy ulicy Andersa. To 9 lokal tej sieci w mieście, zlokalizowany w powstającym parku handlowym. Pierwszych 200 klientów otrzyma bidon z logo McDonald's. Restauracja oferuje 102 miejsca siedzące, ogródek, plac zabaw oraz linię McDrive.
1: Wieczorna podróż autobusem zakończyła się nietypowo dla 18-latki z Białegostoku. Po zaśnięciu w pojeździe obudziła się na zajezdni, zamknięta w środku. Policjanci, którzy przybyli na miejsce, zdołali awaryjnie otworzyć drzwi. Okazało się, że kobieta była nietrzeźwa i agresywna, co skończyło się dla niej pobytem w izbie wytrzeźwień. Policja z Sokółki poszukuje 45-letniej Kai Kojder-Demskiej z gminy Krynki. Kobieta była ostatnio widziana w niedzielę, 29 czerwca, w Piłatowszczyźnie, gdy wsiadała do srebrnego Fiata Punto. W dniu zaginięcia miała na sobie ciemną sukienkę, sportowe obuwie i czarną nerkę. Osoby posiadające jakiekolwiek informacje proszone są o kontakt z policją. Jaworzynie Śląskiej wybuchł pożar, który objął dach zabytkowej parowozowni. W akcji gaśniczej uczestniczy 20 zastępów strażaków. Mieszkańcy proszeni są o zamknięcie okien i unikanie wychodzenia na zewnątrz z powodu dużego zadymienia. Na szczęście nie ma doniesień o poszkodowanych.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W Białymstoku zapowiadane jest zachmurzenie całkowite z temperaturą 21 stopni. Wiatr będzie wiał północno-zachodni z prędkością 5 metrów na sekundę. We Wrocławiu prognozowane jest bezchmurne niebo, a termometry wskażą 26 stopni. Wiatr północno-zachodni osiągnie prędkość 4 metry na sekundę. Ciepło wypełnia ulice, pola i myśli. Klasyczne lato w pełni. Pamiętajcie o odpowiednim nawodnieniu.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook.
6: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
5: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
7: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: W 2027 roku emeryci i renciści mogą spodziewać się waloryzacji swoich świadczeń. Według najnowszych danych GUS wzrost wyniesie około 3,66%. Oznacza to, że minimalna emerytura wzrośnie o blisko 72 zł miesięcznie. Dodatki takie jak pielęgnacyjny wzrosną o 13 zł i 42 grosze, a dodatek dla inwalidy wojennego o ponad 50 zł. Zwaloryzowane świadczenia będą wypłacane od 1 marca przyszłego roku. Ostateczny wskaźnik waloryzacji poznamy w lutym przyszłego roku. 725 tysięcy złotych w oświadczeniu majątkowym minister zdrowia Jolanty Sobierańskiej-Grędy wzbudziło duże zainteresowanie. Minister wyjaśnia, że pieniądze pochodzą z jej wieloletniej pracy jako prawniczka, menadżerka i wykładowczyni. Podkreśla, że wszystkie dochody zostały wykazane zgodnie z prawem i opodatkowane. W 2025 roku jej wynagrodzenie w Ministerstwie Zdrowia wyniosło około 113,5 tysiąca złotych, co jest znacznie mniejszą kwotą niż wykazane dochody z innych źródeł. Mimo wyjaśnienia, sprawa nadal budzi zainteresowanie opinii publicznej. Hotel Gołębiewski w Pobierowie, największy w Polsce, został otwarty po 8 latach budowy. Inwestycja kosztowała około 1 miliarda złotych, z czego 70% pochodziło ze środków własnych firmy. Obiekt oferuje już 530 pokoi, aquapark i największe sale konferencyjne w regionie. Otwarcie hotelu nastąpiło po trudnym okresie sukcesji po śmierci założyciela Tadeusza Gołębiewskiego. Kontrowersje budziła wycinka drzew, ale firma zapewnia, że dokonano nasadzeń nowych. Gołębiewski Holding planuje dalsze inwestycje, w tym zagraniczne.
2: Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty zapowiedział rewolucyjne zmiany dotyczące renty wdowiej. Od 2028 roku świadczenie ma wynosić 50% renty po zmarłym małżonku i obejmować wszystkich uprawnionych. Obecnie renta wdowia to zaledwie 15%, a w 2027 roku ma wzrosnąć do 25%. Lewica, której Czarzasty jest przedstawicielem, deklaruje wprowadzenie tych zmian, będąc częścią rządu. Nowe zasady mają wyeliminować obecne wykluczenia, co oznacza, że wszyscy wdowcy i wdowy będą mogli z nich skorzystać.
0: Gospodarka, biznes i pieniądze w Radiu Super Express.
1: W rządzie Donalda Tuska doszło do istotnej zmiany. Magdalena Sobkowiak-Czarnecka, dotychczasowa wiceszefowa Ministerstwa Obrony Narodowej, została mianowana pełnomocnikiem do spraw odporności państwa. Nowe stanowisko obejmuje koordynację działań rządu w walce z dezinformacją oraz edukację obronną społeczeństwa. To zupełnie nowa funkcja w Radzie Ministrów, mająca na celu wzmocnienie bezpieczeństwa kraju. Rzecznik rządu podkreśla, że Sobkowiak-Czarnecka jest osobą, która skutecznie realizuje wszystkie projekty. Jej nominacja oznacza likwidację poprzedniego stanowiska i rozpoczęcie nowego etapu działań na rzecz bezpieczeństwa Polski.
2: Niemcy planują rozpocząć produkcję amerykańskich systemów uzbrojenia na swoim terytorium. Minister obrony Boris Pistorius ogłosił, że to krok mający na celu zaspokojenie pilnych potrzeb militarnych i wzmocnienie relacji z USA. Berlin jest zainteresowany produkcją pocisków Tomahawk i PAC-3 do systemów Patriot. Rozmowy z Waszyngtonem trwają, a umowy mają być negocjowane przed szczytem NATO w Ankarze. Inicjatywa ta, choć budzi pytania o strategiczną autonomię Europy, zyskała poparcie kanclerza Friedricha Merza i sekretarza generalnego NATO Marka Rutte. Niemcy chcą szybko uzupełnić luki w zdolnościach obronnych.
1: Trwają rozmowy między Polską Grupą Zbrojeniową a Ukrainą w sprawie remontów samolotów F-16 i MiG-29. Wojskowe zakłady lotnicze numer 2 w Bydgoszczy są gotowe do realizacji tych prac dzięki swoim unikalnym kompetencjom. Umowa z Ukrainą mogłaby zapewnić nowe zlecenia i wzmocnić współpracę wojskową. W Bydgoszczy omawiano także współpracę z Bułgarią w zakresie wsparcia eksploatacji samolotów F-16. Bułgaria, jako nowy użytkownik F-16, jest zainteresowana współpracą z bardziej doświadczonymi partnerami. Polska infrastruktura i doświadczenie mogą odegrać kluczową rolę w tych projektach. Komisja Budżetowa Bundestagu zatwierdziła plan zakupu 40% akcji w firmie zbrojeniowej KNDS przez rząd Niemiec. Transakcja, warta do ponad 7 miliardów euro, ma być sfinalizowana przed debiutem giełdowym spółki latem 2026 roku. Dzięki temu Niemcy zyskają równą pozycję z Francją w strategicznie ważnym producencie uzbrojenia. Decyzja spotkała się z krytyką Partii Zielonych i Partii Lewicy, które wskazują na wysokie koszty i ryzyka związane z inwestycją. Mimo to koalicja rządząca podkreśla znaczenie znaczenie tej transakcji dla gospodarki i bezpieczeństwa kraju.
0: Słuchacie Radia Super Ekspres. Żabka otwiera blisko 170 sezonowych sklepów w popularnych kurortach nad morzem i jeziorami. Najwięcej nowych placówek pojawi się w miejscowościach takich jak Rewal, Mielno czy Jastarnia. To odpowiedź na rosnące zapotrzebowanie turystów, którzy podczas wakacji chcą mieć dostęp do ulubionych produktów. W sezonowych sklepach Żabki największym powodzeniem cieszą się napoje i lody. Sieć wprowadza także 24 modułowe sklepy kontenerowe, by dotrzeć tam, gdzie brakuje tradycyjnych lokali. Dla franczyzobiorców to intensywne wyzwanie, ale i szansa na dodatkowy zysk. Radio Super Ekspres. Czas na prognozę pogody.
1: Na terytorium naszego kraju dominuje dzisiaj zachmurzone niebo. Prognozy wskazują na ciśnienie atmosferyczne wynoszące 1017 hektopaskali. W Bydgoszczy odnotujemy 21 stopni, a niebo przyniesie małe zachmurzenie. W Warszawie zobaczymy 22 stopnie i zachmurzenie całkowite. Letnie ciepło dziś w całej okazałości. Dzień otula słońcem i spokojem. Warto wyjść na zewnątrz, choć na chwilę.
3: Radio Super Ekspres.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Barwy szczęścia wracają po wakacyjnej przerwie z emocjonującymi zwrotami akcji. Józefina postanawia posprzątać mieszkanie Jaworskiego, które wcześniej sama poleciła Natalii. Jaworski, mając problem z wynajęciem lokalu, w którym doszło do morderstwa, ostatecznie decyduje się na wynajem. Józefina zgadza się na tę opcję, ale to Natalia z córką Leą ostatecznie zdobywa mieszkanie. Rawiczowa, mimo że pierwsza podpisała umowę, postanawia ustąpić synowej, nie chcąc sprawiać jej dodatkowych problemów. Rozczarowana, ale nie pozostawiona sama sobie, Józefina otrzymuje wsparcie od Małgorzaty. Co jeszcze wydarzy się w nowych odcinkach? Przekonamy się już wkrótce.
2: W serialu M jak miłość szykują się niespodziewane zwroty akcji. Choć Jagoda i Tadeusz Kiemlicz mieli zniknąć z grabiny na dłużej, nowe zdjęcia z planu sugerują coś zupełnie innego. Jagoda wraca do grabiny i spotka się z Dorotą, co może być początkiem nowego wątku w serialu. Początkowo planowali kilkumiesięczny pobyt nad morzem, by poprawić zdrowie córeczki. Jednak ich podróż może okazać się znacznie krótsza niż zakładali. Tadeusz miał obawy, jak zostawić przyjaciela z nadmiarem obowiązków, ale Bartek Lisiecki znalazł rozwiązanie. Fani serialu mogą być spokojni, bo młode małżeństwo nadal będzie odgrywać ważną rolę w życiu swoich bliskich. Spotkanie Jagody z Dorotą może przynieść wiele emocji w nowym sezonie.
1: M jak miłość wraca po wakacyjnej przerwie z emocjonującym 1937 odcinkiem. Natalka i Adam Karski, mimo wcześniejszych wątpliwości panny młodej, zaczynają przygotowania do ślubu. Wybór sukni ślubnej staje się tematem gorącej dyskusji, gdyż Adam proponuje wspólne zakupy, co według przesądów przynosi pecha. Natalka, choć początkowo niechętna, zdaje się ustępować, a jej wątpliwości powoli znikają. Po dramatycznych wydarzeniach z poprzedniego sezonu, Natalka przewartościowuje swoje życie i decyduje się na małżeństwo z Adamem. Ślub Karskich to jeden z najbardziej wyczekiwanych momentów nowego sezonu. Czy przesądy staną na drodze ich szczęścia? Odpowiedź już wkrótce na ekranach.
2: Pierwsza miłość powraca po wakacyjnej przerwie z nowymi, pełnymi napięcia odcinkami. Borys, grany przez Patryka Cebulskiego, znów znajdzie się w śmiertelnym niebezpieczeństwie. Zwiastun pokazuje, jak bohater zostaje zwabiony do lasu, gdzie czeka na niego uzbrojony napastnik. Borys, znany z licznych problemów, tym razem musi zmierzyć się z kimś, kto wyceluje w niego broń. Czy to Bolesław, czy może pseudokibice, z którymi ma zatargi? Losy Borysa stają się coraz bardziej dramatyczne, a twórcy serialu skutecznie podsycają napięcie, nie zdradzając tożsamości napastnika. Nowe odcinki zapowiadają się emocjonująco i pełne zwrotów akcji.
0: Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express.
1: Dziedzictwo wkracza w emocjonujący 973 odcinek. Nana i Poyraz stają przed wyzwaniem znalezienia nowego mieszkania, a ich sytuację komplikuje Semich, który zna prawdę o ich związku. W tle pojawia się intryga z zatrudnieniem Nany w kawiarni, co może wywołać konflikt między małżonkami. Tymczasem położna Sukran szantażuje Kansel, żądając pieniędzy za milczenie. Ainur i Sinan postanawiają zakończyć udawaną relację, a na komisariacie niespodziewanie pojawia się Adalek. Najnowszy odcinek zostanie wyemitowany 9 lipca o godzinie 16 na kanale TVP1. Serial Dziedzictwo to pełna emocji opowieść o miłości i rodzinnych tajemnicach, która nieustannie zaskakuje widzów. Serial Panna Młoda wkracza w emocjonujący 140 odcinek, który zostanie wyemitowany 9 lipca o 17.20 na TVP2. W rezydencji dochodzi do konfrontacji między domownikami, a Jasemin odkrywa tajemnice w dokumentach medycznych, co może zmienić relacje w rodzinie. Bejza i Hancer podpisują pozew rozwodowy, a Cichan opuszcza rezydencję, co tylko potęguje napięcia. Jasemin, podejrzewając podstęp, nakłania Bejzę do badań krwi, których wyniki mogą mieć kluczowe znaczenie. Sinem nie zamierza milczeć i wytyka Melichowi błędy, co prowadzi do kolejnego spięcia. W tym wszystkim dochodzi do nagłego wypadku, który przerywa bieg wydarzeń i wprowadza niespodziewany zwrot akcji. Turecka produkcja przyciąga przed ekrany rzesze widzów, oferując emocje i intrygi na najwyższym poziomie. W serialu Złoty Chłopak nadchodzi emocjonujący 326 odcinek, który zostanie wyemitowany już w piątek, 3 lipca. Ferit i Sejran po wielu perypetiach odnaleźli drogę do siebie i postanowili powiększyć rodzinę. Ich serca skradnie 4-letnia Zehra, którą poznają w ośrodku adopcyjnym. Jednak ich szczęście zostanie wystawione na próbę, gdy okaże się, że Zehra ma biologiczną matkę. To odkrycie może zburzyć ich marzenia o rodzicielstwie. Serial można oglądać na antenie TVP1 od poniedziałku do piątku o godzinie 14. W obsadzie m.in. Afra Saraçoğlu i Mert Ramazan Demir. 330 odcinku serialu Złoty Chłopak emocje sięgają zenitu. Suna traci nadzieję na odnalezienie zaginionych dziewczynek, a sprawa nabiera rozgłosu w mediach. Ferit, zdesperowany, postanawia działać na własną rękę i uprowadza Tarika, licząc na zdobycie informacji. Tymczasem policja odnajduje Hatice, która bezpiecznie wraca do domu, wyjaśniając, że w ucieczce pomogła jej Duru. Kolejny odcinek tej pełnej napięcia historii będzie można zobaczyć 9 lipca o godzinie 14 na kanale TVP1. Serial Złoty Chłopak to opowieść o miłości, tradycji i walce o niezależność, która od lat przyciąga fanów tureckich melodramatów. W obsadzie znajdziemy takie gwiazdy jak Mert Ramazan, Demir i Afra Saraçoğlu.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające małe zachmurzenie. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1018 hektopaskali. Dla Gdańska przewiduje się 21 stopni z wiatrem wiejącym z prędkością 3 metry na sekundę. W Poznaniu termometry pokażą także 21 stopni, a wiatr osiągnie 4 metry na sekundę. Gorący dzień sprzyja leniwym planom i delikatnemu tempu.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła siódma.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Od 1 stycznia przyszłego roku ponad 1 000 000 emerytów i rencistów otrzyma wyższą rentę wdowią. Świadczenie wzrośnie o 560 zł miesięcznie dzięki zmianom wprowadzonym przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Nowe przepisy pozwalają na łączenie własnej emerytury z częścią świadczenia po zmarłym małżonku, co ma ułatwić codzienne funkcjonowanie seniorów. 66-letnia Jeanne Menna z Georgii cudem przeżyła uderzenie pioruna na parkingu przy kościele. Dzięki szybkiej reakcji policjantów i ratowników udało się przywrócić jej funkcje życiowe. 2 miesiące po wypadku Jeanne spotkała się z osobami, które uratowały jej życie, by osobiście im podziękować. Kobieta nie doznała trwałych obrażeń i czuje, że jej życie ma teraz nowy cel.
3: W sobotę, 4 lipca, planetoida o numerze 523 808 przeleci blisko Ziemi. NASA szacuje, że jej średnica wynosi kilka metrów. Najbliżej naszej planety znajdzie się o godzinie 21.53, w odległości około 3,5 miliona kilometrów. Naukowcy uspokajają, że nie ma ryzyka kolizji.
2: W Monako doszło do eksplozji, która początkowo była traktowana jako atak terrorystyczny, ale teraz śledczy badają ją jako usiłowanie zabójstwa. W wyniku wybuchu ranne zostały 3 osoby, w tym ukraiński oligarcha Wadym Jermołajew. Prokuratura podejrzewa, że za atakiem stoi jedna osoba, która pozostaje na wolności. Stan jednej z poszkodowanych kobiet jest krytyczny, a śledczy analizują zapisy z kamer, by ustalić drogę ucieczki sprawcy. Polska nie przekazała Ukrainie myśliwców MiG-29 w zamian za drony, ponieważ Kijów nie dostarczył obiecanych technologii dronowych. Rozmowy na ten temat są jednak kontynuowane w ramach mechanizmu SAFE. Polska rozwija własne zdolności w zakresie bezzałogowców, czego przykładem jest system antydronowy SAN. Wiceszefowa MON Magdalena Sobkowiak-Czarnecka podkreśliła, że rozwój systemu SAN jest niezależnym projektem, mającym na celu wzmocnienie bezpieczeństwa narodowego. Nowa polityka imigracyjna USA dotknęła wielu Polaków, w tym 65-letnią Elżbietę Czysz, która po 20 latach życia w Ameryce została deportowana. Zatrzymana przez agentów ICE, spędziła 3 miesiące w ośrodku detencyjnym, co przypłaciła zdrowiem psychicznym. Obecnie, po powrocie do Polski, zmaga się z zespołem stresu pourazowego i próbuje na nowo ułożyć sobie życie. Wspomnienia z pobytu w USA, mimo wielu lat spędzonych tam, są dla niej teraz źródłem traumy. Hibiskus ogrodowy może kwitnąć bujnie przez całe lato dzięki domowemu nawozowi z drożdży. Wystarczy 100 gramów drożdży piekarskich i 10 litrów wody, by stworzyć skuteczną miksturę. Regularne podlewanie takim roztworem co 3 tygodnie wspiera wzrost i kwitnienie rośliny. Pamiętajmy, że hibiskus potrzebuje dużo słońca i ciepła. Na drodze ekspresowej w Garwolinie doszło do niebezpiecznej sytuacji. 2 chłopców w wieku 8 i 9 lat jechało rowerami pod prąd w kierunku Lublina. Policjanci szybko zareagowali na zgłoszenia kierowców i zabrali dzieci w bezpieczne miejsce. Opiekunowie chłopców byli zaskoczeni i nieświadomi, że dzieci znalazły się na trasie szybkiego ruchu. Posłanka Gabriela Lenartowicz ponownie interweniuje w Ministerstwie Zdrowia w sprawie palenia papierosów na balkonach. Mieszkańcy bloków skarżą się na dym tytoniowy, który wdziera się do ich mieszkań, co jest szczególnie uciążliwe dla dzieci i seniorów. Obecne przepisy nie dają skutecznych narzędzi do walki z tym problemem, a droga sądowa jest zbyt kosztowna i czasochłonna. Posłanka domaga się od ministerstwa konkretnych działań i odpowiedzi na pytania dotyczące przyszłych regulacji.
3: Czyszczenie fug w łazience nie musi być udręką. Wystarczy domowa pasta z aktywnego tlenu, by szybko przywrócić im biel i usunąć pleśń. Wymieszaj 3 łyżki nadwęglanu sodu z wodą, nałóż na fugi i pozostaw na 15 minut, bez szorowania, a efekt czystych fug gwarantowany.
2: W Sochaczewie policja skutecznie odnalazła nastolatka w kryzysie emocjonalnym. Po niepokojącym telefonie do Centrum Powiadamiania Ratunkowego funkcjonariusze rozpoczęli poszukiwania. Dzięki rozmowie z oficerem dyżurnym udało się zlokalizować chłopca i przekazać go pod opiekę.

0: ogórki namoczyć w bardzo zimnej wodzie, co pomoże zachować ich zwartą strukturę. To prosty sposób na idealne przetwory, które królują na polskich stołach w czasie wakacji. Grupa muzyczna Brokis nieoczekiwanie wypromowała marki CeraVe i La Roche-Posay, wspominając o nich w swoim nowym singlu Skincare. Utwór szybko zdobył popularność wśród młodzieży, co firmy kosmetyczne wykorzystały, organizując strefę badań cery podczas koncertu zespołu. Akcja przyciągnęła tłumy, a nagranie z udziałem specjalistki od pielęgnacji zdobyło ponad 1 000 000 odtworzeń w mediach społecznościowych.
1: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym, wynoszącym maksymalnie 1018 hektopaskali. W Krakowie zachmurzenie całkowite, a odczuwalna temperatura wyniesie 24 stopnie. Z drugiej strony kraju w Szczecinie na niebie będzie można oglądać bezchmurne niebo, a temperatura wyniesie 24 stopnie. Dzień pełen słońca i gorąca. Warto złapać kilka chwil tylko dla siebie.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru, jeśli się odważysz. Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Ania Cieślińska i Marcin Kobierecki, gwiazdy 11. edycji Rolnik szuka żony, ogłosili, że zostaną rodzicami. Zrobili to w iście filmowym stylu, publikując wzruszające nagranie z sadu, gdzie Ania pokazała zdjęcia z USG. Na głowach mieli czapki z napisami mama i tata, co chyba nie pozostawia wątpliwości co do ich przyszłych ról. Wygląda na to, że telewizyjne marzenia naprawdę mogą się spełniać.
2: Szwedzka influencerka Hanna Schönberg i jej partner, piosenkarz Erik Sade, mają teraz nie lada problem. Ich modowy biznes znalazł się pod lupą urzędników, a wszystko przez ukrytą reklamę i rzekomo luksusowe ubrania z Chin. W samym środku tej burzy Hanna jest w 40. tygodniu ciąży, co dodaje dramatyzmu całej sytuacji. Ciekawe, czy dziecko przyjdzie na świat w otoczeniu chińskich sukienek za 19 tysięcy koron.
1: Sebastian, znany jako Jezus z programu Chłopaki do wzięcia, znowu zaskakuje. Po roku milczenia ujawnił, że podczas kręcenia show przeżył romans z 85-letnią kobietą. Tak, dobrze słyszeliście. Jezus nie był taki do wzięcia, jak się wydawało. Spacerując po parku, znalazł nie tylko muchomora, ale i miłość, która, jak sam mówi, była piękną podróżą. Cóż, życie pisze najlepsze scenariusze. Muzyczny świat stracił jednego z gigantów. Clive Davis, człowiek, który odkrył Whitney Houston i Alicia Keys, zmarł w wieku 94 lat. Jego pogrzeb w nowojorskiej synagodze centralnej przypominał bardziej galę gwiazd niż tradycyjne pożegnanie. Wśród żałobników pojawili się m.in. Alicia Keys, Bruce Springsteen i Stevie Wonder, a Jennifer Hudson wzruszyła wszystkich wykonaniem I Will Always Love You. To było prawdziwe show, które pokazało, jak wielki wpływ miał Davis na świat muzyki.
0: Najciekawsze informacje ze świata show biznesu.
2: Na weselu Klaudii Halejcio emocje sięgnęły zenitu, gdy jej mama chwyciła za mikrofon. Wzruszająca przemowa, pełna wspomnień z dzieciństwa i czułych słów, poruszyła wszystkich obecnych. Goście ocierali łzy, a nowożeńcy słuchali z zapartym tchem. Cóż, kto by pomyślał, że największym hitem wesela nie będą dekoracje, a słowa mamy w beżowej sukni. Dave Mustaine, lider Megadeth, znów pokazał, że nie ma hamulców. Podczas koncertu w Finlandii przerwał występ, by opowiedzieć o dziennikarzu, który zadał mu pytanie o hipotetyczną walkę z Jamesem Hetfieldem. Mustaine nie przebierał w słowach, nazywając go pieprzonym dupkiem i dedykując mu utwór, którego jeszcze nie ma. Jestem dupkiem. Zamiast tego zagrał Let There Be Shred. Cóż, Dave jak zwykle w formie.
1: Wimbledon znów w centrum uwagi, a Iga Świątek nie zawodzi. Polska mistrzyni rozpoczęła turniej od zwycięstwa nad Taylor Townsend, choć nie obyło się bez emocji. Na trybunach dopingował ją sam Jan Borysewicz z Lady Punk, który najwyraźniej nie tylko gra na gitarze, ale i na emocjach kibiców. Kolejne starcie Świątek już 2 lipca, a przeciwniczką będzie Karolina Pliskowa. Ciekawe, czy Borysewicz znów zagra na nerwach fanom tenisa.
2: W świecie muzyki trwa niekończąca się debata, kto naprawdę zasługuje na miano pionierów heavy metalu. Choć Black Sabbath często uznawani są za ojców chrzestnych tego gatunku, Ian Paice z Deep Purple ma inne zdanie. Według niego to The Who rozpoczęli całą rewolucję, zmieniając rocka w coś bardziej brutalnego i nieprzewidywalnego. Cóż, może to właśnie ich szaleństwo i chemia między członkami zespołu sprawiły, że rock and roll nabrał nowego, cięższego brzmienia.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: Portugalskie legendy gothic metalu, Moonspell, znowu w akcji. Już 3 lipca światło dzienne ujrzy ich nowy album Far From God, który ma być niczym czarny diament, pełen blasku, ale i mroku. Singiel The Great Wolf in the Sky to gotycki hymn, który według lidera zespołu, Fernando Ribeiro, jest hołdem dla The Great Gig in the Sky. Moonspell nie podąża za trendami, a ich nowa płyta to manifest, który ma uratować gothic metal przed nudą. Cóż, kto by pomyślał, że wilki mogą być tak inspirujące? Deep Purple nie przestaje zaskakiwać. Już 3 lipca światło dzienne ujrzy ich nowy album Splat, który ma być najcięższym krążkiem od lat. Ian Gillan, wokalista z szalonym umysłem, serwuje nam teksty pełne humoru i błyskotliwości, eksplorując temat końca ludzkości jako metamorfozy. A dla fanów z Polski mamy dobrą wiadomość. 8 października zespół zagra w łódzkiej Atlas Arenie. Ciekawe, czy po koncercie też poczujemy się jak po apokalipsie.
2: Duet Pro 8L 3M znowu zaskakuje. Tym razem w towarzystwie Grażyny Szapołowskiej, która w nowym klipie Czy ty to widzisz? Pokazuje, że tatuaże to nie tylko dla młodych. Oskar i Stis biorą na warsztat klasykę Kazika, udowadniając, że artyści to nie tylko twórcy, ale i produkty w świecie algorytmów. Męskie granie 2026 zapowiada się jako prawdziwy festiwal muzycznych eksperymentów, gdzie rock spotyka się z elektroniką, a historia z nowoczesnością. Ciekawe, co na to sam Kazik, który już w latach 90. przecierał szlaki dla polskiego hip-hopu. U2, zespół, który w latach 80. niemalże spisano na straty, w 1991 roku zaskoczył wszystkich albumem Achtung Baby. To był prawdziwy powrót na szczyty, a trasa Zoti Va Tour stała się spektaklem o mediach, który sam w sobie zainspirował kolejny krążek. Zo Europa, wydana w 1993 roku, eksplorowała nowe brzmienia i zdobyła uznanie na całym świecie. Mimo sukcesu, zespół ma mieszane uczucia co do tego albumu, ale kto by się tym przejmował, skoro fani wciąż go uwielbiają?
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda w kraju obejmuje głównie zachmurzone niebo. Specjaliści wskazują, że odczujemy ciśnienie rzędu 1018 hektopaskali. Dla Katowic prognozowana temperatura to 22 stopnie, a widoczne będzie umiarkowane zachmurzenie. W Toruniu termometry pokażą 24 stopnie i małe zachmurzenie. Gorące powietrze spowalnia rytm. Lato pokazuje swoją klasyczną odsłonę. Pamiętajmy o kremie z filtrem.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Metropolita krakowski. Kardynał Grzegorz Ryś zachęca wiernych do aktywności fizycznej przed 46. pieszą pielgrzymką krakowską na Jasną Górę. Pielgrzymka wyruszy z Wawelu 6 sierpnia o godzinie 7 i potrwa do 11 sierpnia. Kardynał proponuje codzienne pompki, przysiady lub spacery, aby dobrze przygotować się do tej sześciodniowej wędrówki. Zapisy na pielgrzymkę są możliwe online oraz w parafiach.
2: W krakowskim Parku Zakrzówek zlikwidowano popularne miejsce do grillowania. Decyzję podjęto po licznych skargach mieszkańców na hałas i bałagan, a także w trosce o ochronę lokalnego środowiska. Władze miasta planują konsultacje w sprawie nowych stref grillowych, które będą spełniać rygorystyczne normy. Schronisko dla zwierząt w Nowym Targu zostało zamknięte. Decyzję podjęła właścicielka placówki, a powiatowy lekarz weterynarii zatwierdził jej wniosek. W schronisku przebywały 273 psy, które teraz muszą znaleźć nowe schronienie. Wojewoda Małopolski zwołał zespół zarządzania kryzysowego, a gminy mają obowiązek zapewnić zwierzętom odpowiednie warunki bytowania. W kopalni Sośnica w Gliwicach doszło do ewakuacji 24 górników z powodu wzrostu stężenia tlenku węgla. Na szczęście nikt nie ucierpiał, a akcja ratunkowa przebiegła sprawnie. Kopalnia działa normalnie, z wyjątkiem zagrożonego rejonu, który został odizolowany i poddany wentylacji.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Rybnik, miasto w województwie śląskim. To miejsce o bogatej historii sięgającej średniowiecza. Jego rozwój przyspieszył w XIX wieku dzięki linii kolejowej i boomowi górniczemu. Wśród zabytków wyróżnia się neogotycka bazylika świętego Antoniego oraz klasycystyczny ratusz. Rybnik to także miejsce z unikalnymi drewnianymi kościołami i zabytkowymi osiedlami robotniczymi.
1: Ustka została nową plażą roku, detronizując Świnoujście po 13 latach dominacji w plebiscycie magazynu Travelist. Zmiana zasad głosowania pozwoliła internautom wybrać Ustkę, która zdobyła niecałe 16% głosów. Świnoujście, mimo utraty tytułu, wciąż cieszy się dużą popularnością, zajmując drugie miejsce z niecałymi 14% głosów. Nowe preferencje turystów wskazują na rosnące zainteresowanie spokojnymi i malowniczymi miejscami nad polskim wybrzeżem.
2: Hotel Gołębiewski w Pobierowie odnotował znaczący spadek liczby opinii w Google. Jeszcze w połowie czerwca było ich 359, a teraz tylko 29. Średnia ocen również się zmieniła. Z 3,8 do 3,6 gwiazdki. Przedstawiciele hotelu sugerują, że to Google mógł usunąć niemerytoryczne komentarze w ramach swoich procedur. Lekarze są oburzeni promocjami alkoholu w sieci Biedronka, w tym ofertą Małpki 2+1. Okręgowa Izba Lekarska w Szczecinie zapowiada interwencję, jeśli sieć nie wycofa się z tych działań. Zdaniem lekarzy takie promocje przyczyniają się do alkoholizowania społeczeństwa. Izba apeluje do Biedronki o zmianę polityki promocyjnej, podkreślając, że problem alkoholizmu w Polsce może się pogłębiać.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Nad Bałtykiem trwa prawdziwy turystyczny boom. Hotele i pensjonaty są przepełnione, a Pomorze Zachodnie przeżywa najlepsze lato w historii. Polska staje się alternatywą dla popularnych kierunków, takich jak Hiszpania czy Chorwacja, przyciągając turystów z całej Europy. Eksperci podkreślają, że Bałtyk może stać się turystycznym supermocarstwem, a sezon 2026 roku dopiero się rozkręca.
1: Tragiczny wypadek w powiecie nakielskim. W sobotę wieczorem, 28 czerwca, na drodze między Gorzeniem a Łochowicami zginęła 30-letnia Wioletta. Jej 6-letnia córka została przetransportowana do szpitala. Do zderzenia doszło, gdy 43-letni kierowca Mazdy zjechał na przeciwległy pas, uderzając w Mercedesa prowadzonego przez Wiolettę. Policja prowadzi śledztwo pod nadzorem prokuratury. W piątek w Białymstoku otwiera się nowa restauracja McDonald's przy ulicy Andersa. To już 9. lokal tej sieci w mieście, a jego otwarcie zaplanowano na godzinę 11. Pierwszych 200 gości otrzyma bidon z logo McDonald's. Restauracja oferuje 102 miejsca siedzące, plac zabaw i linię McDrive, a także pełne menu, w tym produkty McCafe. Budżet państwa wesprze modernizację turystyczną Augustowa i Supraśla na Podlasiu. Augustów otrzyma ponad 742 tysiące złotych, a Supraśl ponad 20 tysięcy złotych. Fundusze te zostaną przeznaczone na rozwój infrastruktury turystycznej i ochronę przyrody. Mieszkańcy i turyści efekty tych inwestycji zobaczą już w przyszłym roku.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Polregio przygotowuje się do wprowadzenia na trasy 9 nowych spalinowych zespołów trakcyjnych Lint-27. Tech Solutions Group opracuje dokumentację niezbędną do ich homologacji w Polsce. W Olsztynie rozpoczęto już prace modernizacyjne, a premierowy wyjazd planowany jest na koniec 2027 roku. Nowe pojazdy będą obsługiwać północno-wschodnie regiony kraju.
1: W Jaworzynie Śląskiej na Dolnym Śląsku doszło do pożaru dachu zabytkowej parowozowni. Na miejscu pracuje 20 zastępów straży pożarnej, a mieszkańcy proszeni są o zamknięcie okien z powodu dużego zadymienia. Obiekt, który niedawno przeszedł remont, jest jednym z najcenniejszych zabytków kolejowych w regionie. Na szczęście nie ma informacji o poszkodowanych.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Polska dziś podzielona pogodowo. Białystok za oknem, zachmurzenie całkowite z temperaturą 25 stopni. Natomiast we Wrocławiu można zobaczyć lekkie opady deszczu, a temperatura wyniesie 26 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1020 hektopaskali. Słońce rozgościło się na dobre. Dzień pachnie latem i rozgrzanym powietrzem. Warto iść na spacer.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
6: Dwóch braci, jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
7: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Niemcy planują rozpocząć produkcję amerykańskich systemów uzbrojenia na swoim terytorium. Minister obrony Boris Pistorius ogłosił, że to krok mający na celu zaspokojenie pilnych potrzeb militarnych i wzmocnienie relacji z USA. Berlin jest zainteresowany produkcją pocisków Tomahawk i PAC-3 do systemów Patriot. Rozmowy z Waszyngtonem trwają, a umowy mają być negocjowane przed szczytem NATO w Ankarze. Inicjatywa ta, choć budzi pytania o strategiczną autonomię Europy, zyskała poparcie kanclerza Friedricha Merza i sekretarza generalnego NATO Marka Rutte. Niemcy chcą szybko uzupełnić luki w zdolnościach obronnych.
2: Trwają rozmowy między polską grupą zbrojeniową a Ukrainą w sprawie remontów samolotów F-16 i MiG-29. Wojskowe zakłady lotnicze numer 2 w Bydgoszczy są gotowe do realizacji tych prac dzięki swoim unikalnym kompetencjom. Umowa z Ukrainą mogłaby zapewnić nowe zlecenia i wzmocnić współpracę wojskową. W Bydgoszczy omawiano także współpracę z Bułgarią w zakresie wsparcia eksploatacji samolotów F-16. Bułgaria, jako nowy użytkownik F-16, jest zainteresowana współpracą z bardziej doświadczonymi partnerami. Polska infrastruktura i doświadczenie mogą odegrać kluczową rolę w tych projektach.
1: Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty zapowiedział rewolucyjne zmiany dotyczące renty wdowiej. Od 2028 roku świadczenie ma wynosić 50% renty po zmarłym małżonku i obejmować wszystkich uprawnionych. Obecnie renta wdowia to zaledwie 15%, a w 2027 roku ma wzrosnąć do 25%. Lewica, której Czarzasty jest przedstawicielem, deklaruje wprowadzenie tych zmian, będąc częścią rządu. Nowe zasady mają wyeliminować obecne wykluczenia, co oznacza, że wszyscy wdowcy i wdowy będą mogli z nich skorzystać. Na Mundialu 2026 trwa emocjonujący mecz Anglii z Demokratyczną Republiką Konga. Na stadionie w Atlancie prowadzi drużyna z Afryki dzięki bramce Briana Chipengi. Anglicy starają się odrobić straty, ale to Kongo kontroluje grę z przewagą w posiadaniu piłki. Czy Anglia zdoła odwrócić losy tego spotkania?
0: Najciekawsze informacje ze świata sportu w Radiu Super Express.
2: Reprezentacja Polski w siatkówce zakończyła drugi turniej Ligi Narodów w Gliwicach, pokonując Argentynę 3-1. To czwarte zwycięstwo Polaków, którzy zajmują trzecie miejsce w światowym rankingu. W pierwszym secie padł rekordowy wynik 48-50 dla Argentyny, ale kolejne sety należały do biało-czerwonych. Kolejny turniej odbędzie się w Chicago, gdzie Polacy zmierzą się między innymi z Bułgarią i Stanami Zjednoczonymi. Kamil Majchrzak awansował do drugiej rundy Wimbledonu po pewnym zwycięstwie nad Chilijczykiem Alejandro Tabilo, wygrywając 6-3, 7-5. 7-5. Polak z Piotrkowa Trybunalskiego zrewanżował się za wcześniejszą porażkę w Roland Garros, pokazując świetną formę na trawie. W kolejnej rundzie Majchrzak zmierzy się ze zwycięzcą meczu między Pablo Llamasem Ruizem a Zacharym Swajdą. W środę o awans powalczy także Hubert Hurkacz, który zagra z Sebastianem Offnerem. Maja Chwalińska musiała wycofać się z Wimbledonu po dramatycznym meczu. Polka była o krok od zwycięstwa w singlu, ale niefortunny poślizg i kontuzja stawu skokowego zniweczyły jej szanse. Z powodu bólu i skurczów zrezygnowała także z gry w deblu. Chwalińska podziękowała fanom za wsparcie i zapowiedziała, że zrobi wszystko, by jak najszybciej wrócić na kort. Hubert Hurkacz awansował do trzeciej rundy Wimbledonu po zwycięstwie nad Sebastianem Offnerem. Teraz czeka go starcie z rozstawionym z numerem 21 Amerykaninem Tomem Polem. Mecz odbędzie się w piątek, 3 lipca. To będzie ich piąte spotkanie na poziomie ATP, a pierwsze na trawie.
0: Słuchacie Radia Super Express.
2: Iga Świątek awansowała do kolejnej rundy Wimbledonu, ale jej forma budzi obawy. Mecz z Taylor Townsend był pełen emocji, a atmosfera w zespole Polki wydaje się napięta. Eksperci zwracają uwagę na trudne relacje w jej sztabie, co może wpływać na jej grę. Przed Świątek teraz starcie z Karoliną Pliskową, które zapowiada się jako duże wyzwanie.
1: Robert Lewandowski oficjalnie dołączył do drużyny Chicago Fire. To najgłośniejszy transfer tego lata, a jego wynagrodzenie będzie liczone w milionach dolarów. Lewandowski zagwarantował sobie drugą najwyższą pensję w lidze MLS, ustępując tylko Leo Messiemu. Polak ma stać się główną twarzą zespołu z Chicago. Reprezentacja Niemiec odpadła z piłkarskich mistrzostw świata w USA po przegranej z Paragwajem w 1/6 finału. Mimo porażki, kanclerz Friedrich Merz wyraził uznanie dla drużyny, co wywołało zaskoczenie i frustrację wśród niemieckich kibiców. Spotkanie zakończyło się remisem 1-1, a o wyniku zadecydowały rzuty karne, które wygrał Paragwaj. To pierwsza tak wczesna eliminacja Niemców od 1962 roku.
2: Rozpoczyna się letnia edycja botanicznej piątki, cyklu biegów, który już od 10 lat przyciąga miłośników sportu i natury. W tym roku uczestnicy będą mogli rywalizować w 12 miejscowościach, takich jak Olsztyn, Warszawa czy Gdynia, ciesząc się pięknem zielonych terenów. Biegi są dostępne dla wszystkich, niezależnie od poziomu zaawansowania, a jubileuszowa edycja zapowiada dodatkowe niespodzianki. Każdy bieg kończy się wręczeniem pamiątkowych medali, które nawiązują do pierwszej edycji z 2016 roku.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda w kraju obejmuje głównie zachmurzone niebo. Specjaliści wskazują, że odczujemy ciśnienie rzędu 1017 hektopaskali. Dla Bydgoszczy prognozowana temperatura to 24 stopnie, a widoczne będzie małe zachmurzenie. W Warszawie termometry pokażą także 24 stopnie i umiarkowane zachmurzenie. Gorące powietrze unosi się nad miastem, jakby wszystko chciało odpocząć.
3: Radio Super Express.

0: somebody else. Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Barwy szczęścia wracają po wakacyjnej przerwie z emocjonującymi zwrotami akcji. Józefina postanawia posprzątać mieszkanie Jaworskiego, które wcześniej sama poleciła Natalii. Jaworski, mając problem z wynajęciem lokalu, w którym doszło do morderstwa, ostatecznie decyduje się na wynajem. Józefina zgadza się na tę opcję, ale to Natalia z córką Leą ostatecznie zdobywa mieszkanie. Rawiczowa, mimo że pierwsza podpisała umowę, postanawia ustąpić synowej, nie chcąc sprawiać jej dodatkowych problemów. Rozczarowana, ale nie pozostawiona sama sobie, Józefina otrzymuje wsparcie od Małgorzaty. Co jeszcze wydarzy się w nowych odcinkach? Przekonamy się już wkrótce. Dziedzictwo to turecka telenowela, która trzyma widzów w napięciu. W najnowszym 968 odcinku, który zadebiutuje w sobotę, 4 lipca, na antenie TVP1 o godzinie 16:05, czekają nas dramatyczne wydarzenia. Poyraz i Nana, nowożeńcy, muszą stawić czoła urzędniczej kontroli, która zagraża ich tajemniczemu małżeństwu. Para wzięła ślub, by uchronić Nanę przed deportacją, ale ich związek jest pełen napięć i intryg. Wścibska kancel nieustannie knuje, a Nana czuje się coraz bardziej osamotniona. Czy uda im się przekonać kontrolera o szczerości ich uczuć? Odpowiedź już w najbliższym odcinku.
2: M jak miłość powraca po wakacyjnej przerwie z emocjonującym 1937 odcinkiem. Artur Rogowski, po kolejnej zdradzie Marysi, postanawia zakończyć romans z Joanną. Decyduje się nawet zrezygnować z pracy, by nie spotykać się z kochanką. Jego córka, Agnes, wraca z Niemiec, by sprawdzić, czy ojciec dotrzymał obietnicy. Artur zapewnia ją, że zerwał wszelkie kontakty z Joanną i złożył wypowiedzenie z pracy. Agnes docenia decyzję ojca, ale nie współczuje mu, bo uważa, że sam na to zasłużył. Czy rodzina wybaczy Arturowi jego zdrady? Odpowiedź na te pytania przyniesie nowy sezon M jak miłość. M jak miłość powraca z nowym sezonem, a emocje sięgają zenitu. W ostatnim odcinku poprzedniego sezonu Natalka Mostowiak stanęła twarzą w twarz z uzbrojoną Darią, byłą partnerką Mikołaja Lipińskiego. Strzał padł, ale na szczęście Natalka wyszła z tego cało. Daria, która zmaga się z poważnymi problemami psychicznymi, trafi na oddział zamknięty. To oznacza, że nie będzie już zagrożeniem dla Mostowiaczki. Karski, narzeczony Natalki, wyraził ulgę, że sprawa została rozwiązana. Nowy sezon obiecuje jeszcze więcej zawirowań i emocji.
3: Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express.
2: Polska edycja Taskmastera już wkrótce zagości na antenie TVN. W zmaganiach pełnych humoru i nieoczekiwanych wyzwań weźmie udział 5 znanych postaci. Wśród uczestników znaleźli się Zofia Zborowska-Wrona, Wiolka Walaszczyk, Rafał Rutkowski, Kazik Mazur oraz raper Żabson. Ich kreatywność i poczucie humoru przetestuje surowy Taskmaster, w którego rolę wcieli się Adam Woronowicz. Asystować mu będzie Cezary Sikora. Program, będący globalnym fenomenem, obiecuje mnóstwo śmiechu i zaskakujących momentów. Premiera już niebawem, a emocje sięgają zenitu.
1: Serial La Promesa, Pałac Tajemnic, w odcinku 429 przyniesie kolejne emocjonujące zwroty akcji. Ayala podejmie odważne decyzje, które wprowadzą napiętą atmosferę w hiszpańskiej posiadłości. Vera wyzna Marii, że to do niej należały pieniądze znalezione na strychu, co może zmienić wiele w ich relacjach. Katalina zacznie dostrzegać szczere intencje Pelayo, który desperacko stara się odzyskać jej zaufanie. Ayala zaskoczy wszystkich publicznym wyznaniem miłości do Margarity, co wywoła skrajne reakcje. Virtudes skonfrontuje się z matką, co zaostrzy rodzinny konflikt. Odcinek zostanie wyemitowany 9 lipca o godzinie 15:05 w TVP2. M jak miłość powraca na ekrany z nowym 27 sezonem. Premierowy odcinek po wakacjach planowany jest na poniedziałek 7 września. Fani z niecierpliwością czekają na rozwiązanie dramatycznych wątków, które pozostawiły ich w zawieszeniu. Strzelanina pod domem Mikołaja i kryzys u Rogowskich to tylko niektóre z emocjonujących historii, które będą kontynuowane. Choć data 7 września wydaje się najbardziej prawdopodobna, ostateczne potwierdzenie ze strony TVP2 może pojawić się dopiero pod koniec lata. Czy stacja zaskoczy widzów zmianami w ramówce? O tym przekonamy się już wkrótce. Na dobre i na złe wraca po wakacyjnej przerwie z ogromnymi emocjami. W 998 odcinku Blanka i Mario staną przed dramatycznym wyzwaniem, gdy ich córka, mała Ninka, zaginie. Zdesperowani rodzice podejmą ryzykowną decyzję o konfrontacji z bezwzględnym gangsterem Sergio w zakładzie karnym. Spotkanie okaże się brutalne, a Sergio nie zamierza ułatwiać im zadania. Blanka, gotowa na wszystko, błaga o litość, ale gangster jedynie czerpie satysfakcję z ich cierpienia. Czy Sergio rzeczywiście nie ma nic wspólnego z porwaniem? Odpowiedzi na te pytania przyniesie nowy odcinek, który będzie można obejrzeć w środę na TVP2.
3: Słuchacie Radia Super Express.
1: W serialu Złoty Chłopak nadchodzi emocjonujący 326 odcinek, który zostanie wyemitowany już w piątek, 3 lipca. Ferit i Sejran po wielu perypetiach odnaleźli drogę do siebie i postanowili powiększyć rodzinę. Ich serca skradnie 4-letnia Zehra, którą poznają w ośrodku adopcyjnym. Jednak ich szczęście zostanie wystawione na próbę, gdy okaże się, że Zehra ma biologiczną matkę. To odkrycie może zburzyć ich marzenia o rodzicielstwie. Serial można oglądać na antenie TVP 1 od poniedziałku do piątku o godzinie 14. W obsadzie między innymi Afra Saraçoğlu i Mert Ramazan Demir.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające małe zachmurzenie. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1018 hektopaskali. Dla Gdańska przewiduje się 24 stopnie z wiatrem, wiejącym z prędkością 2 metry na sekundę. W Poznaniu termometry pokażą też 24 stopnie, a wiatr osiągnie 4 metry na sekundę. Wakacje nie zawodzą. Lato dziś wyraźnie daje o sobie znać.
4: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
5: Reklama.
6: Chcesz wiedzieć, co tuż przed swoją śmiercią powiedział mu Andrzej Leper? A może o czym rozmawiał z Lechem Kaczyńskim na pokładzie rządowego Tupolewa niedługo przed katastrofą smoleńską? Przeczytaj Alfabet Millera. Leszek Miller, jedna z czołowych postaci polskiej lewicy, były premier. W rozmowie z doświadczonym dziennikarzem politycznym Jackiem Prusinowskim odkrywa tajemnice decyzji na najwyższych szczeblach władzy. Alfabet Millera. Już w księgarniach. Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety. Dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta. Polskie złoto. Autorstwa Andrzeja Kostyry. I odkryj sekrety królowej ringu.
7: I po reklamie.
4: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Minęła ósma.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
0: Na Atlantyku, 50 km od brzegu Karoliny Północnej, powstał niezwykły hotel w dawnej latarni morskiej. Goście spędzają tam 3 noce, 24 metry nad wodą, otoczeni rekinami. Za tę przygodę płacą sporo, ale w zamian otrzymują ekstremalne warunki i nietypowe atrakcje. Takie jak gra w golfa, piłkami z karmy dla ryb. To miejsce zyskało miano najniebezpieczniejszego hotelu świata. W niemieckim szpitalu w Lüdenscheid doszło do dramatycznego porwania noworodka. 18-letnia kobieta, przebrana za pielęgniarkę, zabrała 7-dniowego chłopca pod pretekstem rutynowych badań. Na szczęście, po szybkiej akcji poszukiwawczej, dziecko odnaleziono całe i zdrowe na pobliskim parkingu. Porywaczka została zatrzymana dzięki nagraniom z monitoringu. Podczas lotu z Warszawy do Tel Awiwu doszło do niecodziennej sytuacji. Pilot samolotu przez pomyłkę zgłosił porwanie, co spowodowało poderwanie izraelskich myśliwców. Alarm został szybko odwołany, a maszyna skierowana do bułgarskiego Burgas. Na szczęście nikomu nic się nie stało, a okoliczności zdarzenia będą dokładnie zbadane. Tragiczny wypadek nad jeziorem Tegernsee w Niemczech. 22-letni Polak, który nie potrafił pływać, zginął podczas niedzielnego wypoczynku. Mimo szybkiej akcji ratunkowej, mężczyzny nie udało się uratować. Niemiecka policja wyklucza udział osób trzecich, uznając zdarzenie za nieszczęśliwy wypadek. Ratownicy apelują o ostrożność podczas kąpieli, szczególnie w niestrzeżonych miejscach.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: W Lahore w Pakistanie doszło do tragedii. W prywatnej szkole zawalił się dach, zabijając co najmniej 14 dzieci. Kilkoro uczniów zostało rannych. Policja zatrzymała już 2 osoby, w tym właściciela budynku. Władze zapowiadają zaostrzenie przepisów budowlanych.
2: Służba Bezpieczeństwa Ukrainy przeprowadziła skuteczny atak dronowy na lotnisko Saki na okupowanym Krymie, niszcząc rosyjskie myśliwce Su-30. To część 40-dniowej operacji mającej na celu osłabienie potencjału militarnego Rosji, zarządzonej przez prezydenta Wołodymyra Zełenskiego. Atak na kluczową bazę lotniczą ma znacząco wpłynąć na zdolności ofensywne Rosji w regionie Morza Czarnego. W wyniku uderzenia doszło do poważnych strat materialnych po stronie rosyjskiej. Polska proponuje utworzenie Centrum Doskonałości NATO do spraw sztucznej inteligencji w Warszawie. Inicjatywa ma na celu wykorzystanie polskiego potencjału technologicznego i strategicznego położenia. Centrum miałoby wspierać rozwój i wdrażanie technologii AI w strukturach NATO, co wzmocniłoby bezpieczeństwo sojuszu. Projekt został zaprezentowany w Pałacu Prezydenckim przez Fundację SET i inne organizacje. Mizeria, popularna surówka w polskich domach, zyskuje nową, zdrowszą wersję. Zamiast tradycyjnej śmietany można użyć serka wiejskiego, który jest mniej kaloryczny i bogatszy w białko. Taka mizeria jest nie tylko smaczniejsza, ale też bardziej sycąca. To świetna propozycja dla osób dbających o zdrową dietę.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express. Policjanci z Piotrkowa Trybunalskiego uratowali 3-letniego chłopca, którego stan zdrowia nagle się pogorszył na przystanku autobusowym. Funkcjonariusze udzielili mu pierwszej pomocy, a następnie przekazali zespołowi ratownictwa medycznego. Dziecko zostało przewiezione do szpitala w stanie stabilnym. Policja przypomina o niebezpieczeństwie wysokich temperatur, szczególnie dla dzieci i osób starszych.
0: Psy nie odczuwają poczucia winy tak, jak my to rozumiemy. Ich winne spojrzenie to sygnały uspokajające, które mają załagodzić naszą złość. Nagłe ataki energii, zwane zoomies, to naturalny sposób na rozładowanie emocji. Przechylanie głowy i westchnienia to z kolei próby lepszego zrozumienia nas i wyrażenia emocji. Zrozumienie tych zachowań pomaga budować lepszą relację z naszymi czworonogami. Na ulicy Gdańskiej w Bydgoszczy doszło do zderzenia motocykla z samochodem dostawczym. Posterunkowy Jakub Mazur, wracając po służbie do domu, udzielił pierwszej pomocy poszkodowanemu motocykliście. Dzięki szybkiej reakcji policjanta, mężczyzna otrzymał wsparcie jeszcze przed przyjazdem służb ratunkowych. Funkcjonariusz zabezpieczył miejsce zdarzenia i przekazał wszystkie ustalenia ratownikom. Nie zapominajmy o regularnym czyszczeniu brodzika prysznicowego, gdzie gromadzą się resztki mydła i brudna woda. Domowe metody, takie jak pasta z kwasku cytrynowego i wody utlenionej, skutecznie usuwają kamień i bakterie. Warto też pamiętać o praniu zasłon prysznicowych w pralce z dodatkiem octu, co zapobiega powstawaniu pleśni. Dzięki tym prostym trikom nasza łazienka pozostanie czysta i świeża.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
0: Policjanci CBŚP zatrzymali 8 osób podejrzanych o udział w zorganizowanej grupie przestępczej działającej w łódzkim klubie GoGo. Śledztwo dotyczy oszustw na szkodę klientów, którzy stracili od kilkuset do nawet 70 tysięcy złotych. W wyniku działań lokakowskiej

0: prognozę pogody.
1: Dzisiejsza prognoza. Zachmurzenie całkowite i temperatura 24 stopnie w Krakowie, gdzie wiatr północno-zachodni osiągnie prędkość 4 metry na sekundę. W Szczecinie natomiast przewiduje się bezchmurne niebo. Temperatura wyniesie również 24 stopnie, a wiatr południowo-zachodni będzie wiał z prędkością 5 metrów na sekundę. Letnia pogoda dziś książkowa. Gorąco, słonecznie, bez pośpiechu.
2: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
3: Reklama.
4: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach.
5: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
4: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
3: I po reklamie.
2: Radio Super Express.

0: duszy mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
2: Kanada wkracza na europejską scenę muzyczną z hukiem. CBC i Radio Kanada dołączyły do Europejskiej Unii Nadawców, co oznacza, że w 2027 roku zobaczymy Kanadyjczyków na Eurowizji w Bułgarii. To pierwszy raz, gdy kraj z Ameryki Północnej weźmie udział w tym konkursie, ale nie liczcie na żadne taryfy ulgowe. Kanadyjski reprezentant zacznie od półfinałów, a jak zostanie wybrany, to jeszcze tajemnica. Ciekawe, czy Europa jest gotowa na kanadyjską inwazję muzyczną. Wrocław znów błyszczy, a to za sprawą widowiska Wrocław Przyszłości, które 30 czerwca połączyło pop z klasyką na Placu Wolności. Na scenie pojawiły się takie gwiazdy jak Edyta Górniak, Margaret czy Jakub Józef Orliński, a wszystko to transmitowane było przez Polsat. Stylizacje artystów przyciągnęły uwagę równie mocno jak ich występy, choć nie każdemu udało się trafić w modowy gust. Cóż, nie każdy może być ikoną stylu, ale przynajmniej próbowali. Klaudia Halejcio i Oskar Wojciechowski w końcu powiedzieli sobie tak, a ich ślub wyglądał jak z hollywoodzkiego filmu. Ceremonia odbyła się w malowniczej scenerii południowej Francji, pełnej winnic i kamiennych zabudowań. Halejcio w koronkowej sukni przyciągnęła nie tylko wzrok męża, ale i internautów, którzy zaniemówili na widok luksusowych dekoracji i bajkowej oprawy. A wszystko to oczywiście w tajemnicy, bo przecież kto by się spodziewał, że gwiazdy też lubią prywatność.
3: No i proszę, Krzysztof Ibisz, gwiazdor Polsatu, nie tylko błyszczy na ekranie, ale i w domowych zmaganiach. Jego żona, Joanna, ujawniła, że ich małżeństwo potrzebowało terapii, by przetrwać po narodzinach pierwszego dziecka. Intensywna kariera Krzysztofa i problemy z synem przygniotły parę, ale terapia okazała się ratunkiem. Joanna przyznała, że dzięki temu procesowi odzyskała swoją siłę, a ich związek wyszedł z tego silniejszy.
1: Najciekawsze informacje ze świata show biznesu.
3: Afrykański skwar zawitał do Polski, a termometry szaleją jak w tropikach. Joanna Moro, niczym bohaterka z filmu, postanowiła uciec z rodziną nad Bałtyk, gdzie chłodne fale miały przynieść ulgę. Niestety, zamiast relaksu, aktorka musiała zmierzyć się z dramatem na plaży, niosąc zapłakaną córkę Ewę na rękach. Cóż, nawet nad morzem życie potrafi zaskoczyć. Lukas Bergvall, młody szwedzki piłkarz, podbija serca fanów na Mistrzostwach Świata 2026. Jego blond fryzura i delikatne rysy twarzy przyciągają uwagę w mediach społecznościowych, gdzie jego filmy zdobywają setki tysięcy polubień. Niestety dla fanek serce Lukasa jest już zajęte przez modelkę Mackenzie Medlock. Cóż, wygląda na to, że na boisku i w miłości Lukas nie pozostawia miejsca na niespodzianki. W 1983 roku Red Hot Chili Peppers zadebiutowali na scenie w dość nietypowym stroju, jedynie w skarpetkach, które nie znajdowały się na stopach. Ten ekstrawagancki pomysł, który narodził się z miłosnych zalotów wokalisty Antoniego Kiedisa, szybko stał się ich znakiem rozpoznawczym. Właściciele klubów błagali o występy, a fani przychodzili, by zobaczyć, czy muzycy znów odważą się na taki występ. Choć z czasem porzucili ten zwyczaj. Skarpetki na ptaszkach na zawsze wpisały się w historię zespołu.
2: Jello Biafra, niegdyś charyzmatyczny lider Dead Kennedys, powrócił na scenę po ciężkim udarze, jakby nigdy nic. Wystąpił w San Francisco na Tentacle Fest, gdzie nie tylko prowadził imprezę, ale i zaśpiewał z zespołem Wheelchair Sports Camp. To prawdziwy cud, że po takim zdrowotnym rollercoasterze Biafra znów bryluje na scenie. Wygląda na to, że punkowy duch nigdy nie umiera, nawet po udarze.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Fani Joy Division mogą już szykować portfele, bo nadchodzi prawdziwa muzyczna uczta. We wrześniu na rynku pojawi się kolekcjonerski box Eternal, wypełniony unikalnymi nagraniami koncertowymi, które przez lata zbierano z kaset magnetofonowych i taśm z mikserów. A jakby tego było mało, Joy Division i New Order w końcu dołączą do Rock and Roll Hall of Fame. Peter Hook nie kryje radości, a my zastanawiamy się, czy to nie za późno na takie wyróżnienia.
3: Freddie Mercury, człowiek, który potrafił zamienić stadion w swoją osobistą świątynię, okazał się być nie tylko rockowym bogiem, ale i skromnym rzemieślnikiem. Jego misja? Uszczęśliwiać ludzi, choćby na chwilę. Na scenie był ekstrawertykiem, ale prywatnie pozostawał zagadką, chroniąc swoją prywatność jak skarb. Nawet gdy choroba zabrała mu siły, nie przestał tworzyć, zostawiając po sobie muzyczne dziedzictwo, które wciąż wywołuje uśmiech na twarzach milionów.
2: Zespół Rush, który niedawno ogłosił swoją wielką reaktywację, napotkał na nieoczekiwane przeszkody. Gabby Lee, basista grupy, zmaga się z zapaleniem krtani i oskrzeli, co zmusiło formację do odwołania koncertów w Fort Worth. Fani muszą uzbroić się w cierpliwość, bo choć koncerty mają wrócić na scenę 11 lipca, to niepewność wisi w powietrzu. A dla polskich fanów dobra wiadomość. Rush planują odwiedzić Kraków w 2027 roku. Cliff Burton, legenda Metalliki, choć z zespołem był tylko 4 lata, pozostawił po sobie niezatarte piętno. Teraz jego siostra, Connie Burton, walczy o życie z powodu poważnej próchnicy, która zagraża jej zdrowiu. Na platformie GoFundMe trwa zbiórka na operację ratującą życie, ale z potrzebnych $15,000 zebrano dopiero nieco ponad 5,000. Metallica milczy, a Connie, wydziedziczona przez rodzinę, liczy na cud i wsparcie fanów.
1: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Pogoda w kraju to głównie zachmurzone niebo. Meteorolodzy przewidują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie poziom 1018 hektopaskali. W Katowicach prognozowana temperatura wynosi 22 stopnie, przy czym widoczne będzie umiarkowane zachmurzenie. Dla Torunia spodziewajmy się 24 stopnie i prognozowane będzie małe zachmurzenie. Słońce rozgrzewa asfalt, dachy i rozmowy. Dzień pełen światła.
4: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Prokuratura Okręgowa w Warszawie przesłuchała doktora Emila Jędrzejewskiego, byłego ordynatora chirurgii Szpitala Południowego, w związku z rzekomymi nieprawidłowościami w placówce. Zeznania lekarza okazały się kluczowe dla dalszego śledztwa. W ubiegłym tygodniu zabezpieczono dokumentację i sprzęt elektroniczny szpitala. Prokuratura planuje kolejne przesłuchania personelu medycznego. Prokuratura prowadzi dwa śledztwa po śmierci uczestników Lotto Poland Bike Marathon w Markach. Zginęli 71-letni Kazimierz i 30-letni Michał, a przyczyny ich zgonu nie są jeszcze znane. Kluczowe będą wyniki sekcji zwłok, zaplanowane na 3 lipca. Organizatorzy maratonu zapewniają, że trasa wiodła przez zacienione tereny, a na miejscu były dostępne punkty z wodą.
2: Kardynał Grzegorz Ryś przygotowuje się do 46. pieszej pielgrzymki krakowskiej, zachęcając wiernych do aktywności fizycznej. Duchowny proponuje codzienne spacery i poranne pompki, by lepiej sprostać wyzwaniom wędrówki na Jasną Górę. Pielgrzymka rozpocznie się 6 sierpnia mszą na Wzgórzu Wawelskim, a zakończy 11 sierpnia przed obrazem Matki Bożej Częstochowskiej. Zapisy na wydarzenie trwają zarówno online, jak i w lokalnych parafiach.
1: Nowy dowód w sprawie tragicznej śmierci Łukasza Litewki może rzucić światło na okoliczności wypadku. Prokuratura dysponuje nagraniem z miejsca zdarzenia, które pomoże odtworzyć przebieg wydarzeń. Śledczy potwierdzili, że polityk jechał zgodnie z przepisami, a winę ponosi kierowca samochodu. Postępowanie wciąż trwa, a eksperci analizują stan drogi i organizację ruchu. Ruda Śląska. Miasto w sercu Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego to miejsce, gdzie historia przemysłu łączy się z tradycją. Znana z górnictwa i hutnictwa, skrywa także architektoniczne perły, takie jak kolonia robotnicza Ficinus czy wieża szybu Andrzej. Warto również zwrócić uwagę na zabytki sakralne, jak neoromańska bazylika w Nowym Bytomiu. Ruda Śląska to miasto kontrastów, gdzie nowoczesność spotyka się z historią. 8-letni Kamilek z Częstochowy zmarł po brutalnym pobiciu przez ojczyma i matkę. Sąd okręgowy w Częstochowie skazał ojczyma na 25 lat więzienia, a matkę na 16 lat. Prokuratura regionalna w Gdańsku umorzyła śledztwo w sprawie zaniedbań instytucji nadzorujących rodzinę, co spotkało się z krytyką. Rzeczniczka praw dziecka zapowiada dalsze działania prawne. Nad Bałtykiem trwa prawdziwy turystyczny boom. Hotele i pensjonaty są przepełnione, a zjawisko overbookingu stało się codziennością. Pomorze Zachodnie przyciąga turystów z całej Europy, a Świnoujście i Pobierowo biją rekordy popularności. Polska wyrasta na poważnego konkurenta dla Hiszpanii czy Chorwacji, przyciągając gości bezpieczeństwem i przystępnymi cenami. Hotel Gołębiewski w Pobierowie, otwarty 10 czerwca, szybko stał się symbolem nowego typu wypoczynku nad Bałtykiem. Choć na pierwszy rzut oka ceny mogą wydawać się wysokie, warto zwrócić uwagę na to, co oferuje. W przeciwieństwie do mniejszych hoteli, takich jak Baltivia Sea Resort w Mielnie, Gołębiewski zapewnia wiele atrakcji na miejscu, co może obniżyć całkowity koszt wakacji. W efekcie, mimo wyższej ceny za nocleg, całkowity koszt pobytu może być porównywalny. Ustka zdobyła tytuł plaży roku 2026, detronizując Świnoujście po ponad dekadzie dominacji. To historyczna zmiana w prestiżowym rankingu Travelist, która wywołuje gorące dyskusje wśród turystów. Świnoujście, choć spadło na drugie miejsce, nadal przyciąga tłumy i triumfuje w kategorii najlepszej plaży dla aktywnych. Nowe trendy pokazują, że Polacy coraz częściej szukają miejsc z klimatem i spokojem, co stawia przed kurortami nowe wyzwania. Polska Grupa Zbrojeniowa stanowczo zaprzecza plotkom o kryzysie i masowych zwolnieniach w Wojskowych Zakładach Lotniczych nr 2 w Bydgoszczy. Firma przyznaje, że sytuacja jest trudna, ale stawia na rozwój i nowe zlecenia, a nie na cięcia etatów. Władze zakładu podkreślają, że kluczowe dla przyszłości będą nowe projekty, takie jak produkcja Orlika i serwisowanie maszyn FA-50. Obecnie w zakładzie pracuje ponad 1000 osób.
2: Już 3 lipca o godzinie 11 w Białymstoku otwiera się nowa restauracja McDonald's przy ulicy Andersa. To 9 lokal tej sieci w mieście, zlokalizowany w powstającym parku handlowym. Pierwszych 200 klientów otrzyma bidon z logo McDonald's. Restauracja oferuje 102 miejsca siedzące, ogródek, plac zabaw oraz linię McDrive.
1: Wieczorna podróż autobusem zakończyła się nietypowo dla 18-latki z Białegostoku. Po zaśnięciu w pojeździe obudziła się na zajezdni, zamknięta w środku. Policjanci, którzy przybyli na miejsce, zdołali awaryjnie otworzyć drzwi. Okazało się, że kobieta była nietrzeźwa i agresywna, co skończyło się dla niej pobytem w izbie wytrzeźwień. Policja z Sokółki poszukuje 45-letniej Kai Kojder-Demskiej z gminy Krynki. Kobieta była ostatnio widziana w niedzielę, 29 czerwca, w Piłatowszczyźnie, gdy wsiadała do srebrnego Fiata Punto. W dniu zaginięcia miała na sobie ciemną sukienkę, sportowe obuwie i czarną nerkę. Osoby posiadające jakiekolwiek informacje proszone są o kontakt z policją. W Jaworzynie Śląskiej wybuchł pożar, który objął dach zabytkowej parowozowni. W akcji gaśniczej uczestniczy 20 zastępów strażaków. Mieszkańcy proszeni są o zamknięcie okien i unikanie wychodzenia na zewnątrz z powodu dużego zadymienia. Na szczęście nie ma doniesień o poszkodowanych.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym wynoszącym maksymalnie 1020 hektopaskali. W Białymstoku zachmurzenie całkowite, a odczuwalna temperatura wyniesie 25 stopni. Z drugiej strony kraju we Wrocławiu na niebie będzie można oglądać lekkie opady deszczu, a temperatura wyniesie 26 stopni. Gorące powietrze unosi się nad miastem, jakby wszystko chciało odpocząć.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook. Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: W 2027 roku emeryci i renciści mogą spodziewać się waloryzacji swoich świadczeń. Według najnowszych danych GUS wzrost wyniesie około 3,66%. Oznacza to, że minimalna emerytura wzrośnie o blisko 72 zł miesięcznie. Dodatki takie jak pielęgnacyjny wzrosną o 13 zł i 42 grosze, a dodatek dla inwalidy wojennego o ponad 50 zł. Zwaloryzowane świadczenia będą wypłacane od 1 marca przyszłego roku. Ostateczny wskaźnik waloryzacji poznamy w lutym przyszłego roku.
2: Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty zapowiedział rewolucyjne zmiany dotyczące renty wdowiej. Od 2028 roku świadczenie ma wynosić 50% renty po zmarłym małżonku i obejmować wszystkich uprawnionych. Obecnie renta wdowia to zaledwie 15%, a w 2027 roku ma wzrosnąć do 25%. Lewica, której Czarzasty jest przedstawicielem, deklaruje wprowadzenie tych zmian, będąc częścią rządu. Nowe zasady mają wyeliminować obecne wykluczenia, co oznacza, że wszyscy wdowcy i wdowy będą mogli z nich skorzystać.
1: Unia Europejska przygotowuje się do historycznego rozszerzenia. Czarnogóra ma szansę stać się 28. członkiem Unii do 2028 roku. To pierwsze takie rozszerzenie od 2013 roku, kiedy do wspólnoty dołączyła Chorwacja. Koszt tej operacji wyniesie ponad 3 miliardy euro, co oznacza mniej niż 1 euro rocznie na mieszkańca Unii Europejskiej. Czarnogóra jest najbliżej członkostwa. Otworzyła już wszystkie 33 rozdziały negocjacyjne. Rozszerzenie ma przynieść korzyści jednolitemu rynkowi, tworząc nowe możliwości w zatrudnieniu, handlu i inwestycjach. Chorwacja, będąca jednym z najpopularniejszych kierunków wakacyjnych, zmaga się z niespodziewanym spadkiem liczby turystów. W szczycie sezonu wakacyjnego wiele hoteli i apartamentów pozostaje pustych, a właściciele zastanawiają się nad opłacalnością wynajmu. Głównym powodem są wysokie ceny, które odstraszają urlopowiczów. Nawet kempingi stały się luksusem, a Chorwacja jest jednym z najdroższych miejsc do karawaningu w Europie. Branża turystyczna ma nadzieję, że lipiec i sierpień przyniosą poprawę sytuacji. Jeśli jednak turyści wybiorą tańsze kierunki, sezon może okazać się mniej udany niż oczekiwano.
0: Gospodarka, biznes i pieniądze w Radiu Super Express.
1: Nauczyciele w 2026 roku mogą liczyć na świadczenie urlopowe w wysokości około 2590 zł netto. Dopłata zostanie wypłacona automatycznie, bez potrzeby składania wniosków. Pełna kwota przysługuje nauczycielom zatrudnionym na pełny etat przez cały rok szkolny. Wysokość świadczenia nie zależy od stażu pracy ani stopnia awansu zawodowego. Pieniądze trafią na konta nauczycieli najpóźniej do końca sierpnia. Świadczenie można łączyć z innymi formami dofinansowania wypoczynku.
2: Niemcy planują rozpocząć produkcję amerykańskich systemów uzbrojenia na swoim terytorium. Minister obrony Boris Pistorius ogłosił, że to krok mający na celu zaspokojenie pilnych potrzeb militarnych i wzmocnienie relacji z USA. Berlin jest zainteresowany produkcją pocisków Tomahawk i PAC-3 do systemów Patriot. Rozmowy z Waszyngtonem trwają, a umowy mają być negocjowane przed szczytem NATO w Ankarze. Inicjatywa ta, choć budzi pytania o strategiczną autonomię Europy, zyskała poparcie kanclerza Friedricha Merza i sekretarza generalnego NATO Marka Rutte. Niemcy chcą szybko uzupełnić luki w zdolnościach obronnych.
1: Polska zabezpieczyła 4 strategiczne samoloty Airbus A330 MRTT dzięki porozumieniu z Hiszpanią. Wiceminister Obrony Narodowej Magdalena Sobkowiak-Czarnecka potwierdziła, że te wielozadaniowe tankowce-transportowce wzmocnią siły powietrzne od 2030 roku. Samoloty te są kluczowe dla pełnego wykorzystania możliwości myśliwców F-35. Dzięki nim możliwe będzie tankowanie w powietrzu, co zwiększy zasięg i efektywność działań bojowych. Airbus A330 MRTT to nie tylko tankowiec, ale także transportowiec, zdolny do przewozu dużych ładunków i pasażerów. To ważny krok w strategicznej obronności kraju. Trwają rozmowy między Polską Grupą Zbrojeniową a Ukrainą w sprawie remontów samolotów F-16 i MiG-29. Wojskowe Zakłady Lotnicze nr 2 w Bydgoszczy są gotowe do realizacji tych prac dzięki swoim unikalnym kompetencjom. Umowa z Ukrainą mogłaby zapewnić nowe zlecenia i wzmocnić współpracę wojskową. W Bydgoszczy omawiano także współpracę z Bułgarią w zakresie wsparcia eksploatacji samolotów F-16. Bułgaria, jako nowy użytkownik F-16, jest zainteresowana współpracą z bardziej doświadczonymi partnerami. Polska infrastruktura i doświadczenie mogą odegrać kluczową rolę w tych projektach.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Żabka otwiera blisko 170 sezonowych sklepów w popularnych kurortach nad morzem i jeziorami. Najwięcej nowych placówek pojawi się w miejscowościach takich jak Rewal, Mielno czy Jastarnia. To odpowiedź na rosnące zapotrzebowanie turystów, którzy podczas wakacji chcą mieć dostęp do ulubionych produktów. W sezonowych sklepach Żabki największym powodzeniem cieszą się napoje i lody. Sieć wprowadza także 24 modułowe sklepy kontenerowe, by dotrzeć tam, gdzie brakuje tradycyjnych lokali. Dla franczyzobiorców to intensywne wyzwanie, ale i szansa na dodatkowy zysk.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Pogoda w kraju to głównie zachmurzone niebo. Meteorolodzy przewidują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie poziom 1017 hektopaskali. W Bydgoszczy prognozowana temperatura wynosi 24 stopnie, przy czym widoczne będzie małe zachmurzenie. Dla Warszawy spodziewajmy się 24 stopnie i prognozowane będzie umiarkowane zachmurzenie. Wakacje mają swój własny rytm. Gorący, nieśpieszny, bliski.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Barwy szczęścia wracają po wakacyjnej przerwie z emocjonującymi zwrotami akcji. Józefina postanawia posprzątać mieszkanie Jaworskiego, które wcześniej sama poleciła Natalii. Jaworski, mając problem z wynajęciem lokalu, w którym doszło do morderstwa, ostatecznie decyduje się na wynajem. Józefina zgadza się na tę opcję, ale to Natalia z córką Leą ostatecznie zdobywa mieszkanie. Rawiczowa, mimo że pierwsza podpisała umowę, postanawia ustąpić synowej, nie chcąc sprawiać jej dodatkowych problemów. Rozczarowana, ale nie pozostawiona sama sobie, Józefina otrzymuje wsparcie od Małgorzaty. Co jeszcze wydarzy się w nowych odcinkach? Przekonamy się już wkrótce.
0: W serialu M jak miłość szykują się niespodziewane zwroty akcji. Choć Jagoda i Tadeusz Kiemlicz mieli zniknąć z grabiny na dłużej, nowe zdjęcia z planu sugerują coś zupełnie innego. Jagoda wraca do grabiny i spotka się z Dorotą, co może być początkiem nowego wątku w serialu. Początkowo planowali kilkumiesięczny pobyt nad morzem, by poprawić zdrowie córeczki. Jednak ich podróż może okazać się znacznie krótsza niż zakładali. Tadeusz miał obawy, jak zostawić przyjaciela z nadmiarem obowiązków, ale Bartek Lisiecki znalazł rozwiązanie. Fani serialu mogą być spokojni, bo młode małżeństwo nadal będzie odgrywać ważną rolę w życiu swoich bliskich. Spotkanie Jagody z Dorotą może przynieść wiele emocji w nowym sezonie.
1: M jak miłość wraca po wakacyjnej przerwie z emocjonującym 1937 odcinkiem. Natalka i Adam Karski, mimo wcześniejszych wątpliwości panny młodej, zaczynają przygotowania do ślubu. Wybór sukni ślubnej staje się tematem gorącej dyskusji, gdyż Adam proponuje wspólne zakupy, co według przesądów przynosi pecha. Natalka, choć początkowo niechętna, zdaje się ustępować, a jej wątpliwości powoli znikają. Po dramatycznych wydarzeniach z poprzedniego sezonu, Natalka przewartościowuje swoje życie i decyduje się na małżeństwo z Adamem. Ślub Karskich to jeden z najbardziej wyczekiwanych momentów nowego sezonu. Czy przesądy staną na drodze ich szczęścia? Odpowiedź już wkrótce na ekranach.
0: Pierwsza miłość powraca po wakacyjnej przerwie z nowymi, pełnymi napięcia odcinkami. Borys, grany przez Patryka Cebulskiego, znów znajdzie się w śmiertelnym niebezpieczeństwie. Zwiastun pokazuje, jak bohater zostaje zwabiony do lasu, gdzie czeka na niego uzbrojony napastnik. Borys, znany z licznych problemów, tym razem musi zmierzyć się z kimś, kto wyceluje w niego broń. Czy to Bolesław, czy może pseudokibice, z którymi ma zatargi? Losy Borysa stają się coraz bardziej dramatyczne, a twórcy serialu skutecznie podsycają napięcie, nie zdradzając tożsamości napastnika. Nowe odcinki zapowiadają się emocjonująco i pełne zwrotów akcji.
2: Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express.
1: Dziedzictwo wkracza w emocjonujący 973 odcinek. Nana i Poyraz stają przed wyzwaniem znalezienia nowego mieszkania, a ich sytuację komplikuje Semich, który zna prawdę o ich związku. W tle pojawia się intryga z zatrudnieniem Nany w kawiarni, co może wywołać konflikt między małżonkami. Tymczasem położna Sukran szantażuje Kansel, żądając pieniędzy za milczenie. Ainur i Sinan postanawiają zakończyć udawaną relację, a na komisariacie niespodziewanie pojawia się Adalek. Najnowszy odcinek zostanie wyemitowany 9 lipca o godzinie 16 na kanale TVP1. Serial Dziedzictwo to pełna emocji opowieść o miłości i rodzinnych tajemnicach, która nieustannie zaskakuje widzów. Serial Panna Młoda wkracza w emocjonujący 140 odcinek, który zostanie wyemitowany 9 lipca o 17.20 na TVP2. W rezydencji dochodzi do konfrontacji między domownikami, a Jasemin odkrywa tajemnice w dokumentach medycznych, co może zmienić relacje w rodzinie. Bejza i Hancer podpisują pozew rozwodowy, a Cichan opuszcza rezydencję, co tylko potęguje napięcia. Jasemin, podejrzewając podstęp, nakłania Bejzę do badań krwi, których wyniki mogą mieć kluczowe znaczenie. Sinem nie zamierza milczeć i wytyka Melicho błędy, co prowadzi do kolejnego spięcia. W tym wszystkim dochodzi do nagłego wypadku, który przerywa bieg wydarzeń i wprowadza niespodziewany zwrot akcji. Turecka produkcja przyciąga przed ekrany rzesze widzów, oferując emocje i intrygi na najwyższym poziomie. W serialu Złoty Chłopak nadchodzi emocjonujący 326 odcinek, który zostanie wyemitowany już w piątek 3 lipca. Ferit i Sejran po wielu perypetiach odnaleźli drogę do siebie i postanowili powiększyć rodzinę. Ich serca skradnie 4-letnia Zehra, którą poznają w ośrodku adopcyjnym. Jednak ich szczęście zostanie wystawione na próbę, gdy okaże się, że Zehra ma biologiczną matkę. To odkrycie może zburzyć ich marzenia o rodzicielstwie. Serial można oglądać na antenie TVP1 od poniedziałku do piątku o godzinie 14. W obsadzie między innymi Afra Saraçoğlu i Mert Ramazan Demir. 330 odcinku serialu Złoty Chłopak emocje sięgają zenitu. Suna traci nadzieję na odnalezienie zaginionych dziewczynek, a sprawa nabiera rozgłosu w mediach. Ferit, zdesperowany, postanawia działać na własną rękę i uprowadza Tarika, licząc na zdobycie informacji. Tymczasem policja odnajduje Hatice, która bezpiecznie wraca do domu, wyjaśniając, że w ucieczce pomogła jej Duru. Kolejny odcinek tej pełnej napięcia historii będzie można zobaczyć 9 lipca o godzinie 14 na kanale TVP1. Serial Złoty Chłopak to opowieść o miłości, tradycji i walce o niezależność, która od lat przyciąga fanów tureckich melodramatów. W obsadzie znajdziemy takie gwiazdy jak Mert Ramazan, Demir i Afra Saraçoğlu.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające małe zachmurzenie. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1018 hektopaskali. Dla Gdańska przewiduje się 24 stopnie z wiatrem wiejącym z prędkością 2 metry na sekundę. W Poznaniu termometry pokażą podobnie 24 stopnie, a wiatr osiągnie 4 metry na sekundę. Gorący dzień sprzyja leniwym planom i delikatnemu tempu.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Cztery przyjaciółki. Jedna bolesna strata. I podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Minęła dziewiąta.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: 66-letnia Jean Menna z Georgii cudem przeżyła uderzenie pioruna na parkingu przy kościele. Dzięki szybkiej reakcji policjantów i ratowników udało się przywrócić jej funkcje życiowe. Dwa miesiące po wypadku Jean spotkała się z osobami, które uratowały jej życie, by osobiście im podziękować. Kobieta nie doznała trwałych obrażeń i czuje, że jej życie ma teraz nowy cel.
3: W sobotę, 4 lipca, planetoida o numerze 523 808 przeleci blisko Ziemi. NASA szacuje, że jej średnica wynosi kilka metrów. Najbliżej naszej planety znajdzie się o godzinie 21.53, w odległości około 3,5 miliona kilometrów. Naukowcy uspokajają, że nie ma ryzyka kolizji.
2: W Monako doszło do eksplozji, która początkowo była traktowana jako atak terrorystyczny, ale teraz śledczy badają ją jako usiłowanie zabójstwa. W wyniku wybuchu ranne zostały 3 osoby, w tym ukraiński oligarcha Wadym Jermołajew. Prokuratura podejrzewa, że za atakiem stoi jedna osoba, która pozostaje na wolności. Stan jednej z poszkodowanych kobiet jest krytyczny, a śledczy analizują zapisy z kamer, by ustalić drogę ucieczki sprawcy. Hotel Gołębiewski w Pobierowie, otwarty 10 czerwca, szybko stał się symbolem nowego typu wypoczynku nad Bałtykiem. Choć na pierwszy rzut oka ceny mogą wydawać się wysokie, warto zwrócić uwagę na to, co oferuje. W przeciwieństwie do mniejszych hoteli, takich jak Baltivia Sea Resort w Mielnie, Gołębiewski zapewnia wiele atrakcji na miejscu, co może obniżyć całkowity koszt wakacji. W efekcie, mimo wyższej ceny za nocleg, całkowity koszt pobytu może być porównywalny.
1: Słuchacie Radia Super Express.
2: Nowa polityka imigracyjna USA dotknęła wielu Polaków, w tym 65-letnią Elżbietę Czyż, która po 20 latach życia w Ameryce została deportowana. Zatrzymana przez agentów ICE, spędziła 3 miesiące w ośrodku detencyjnym, co przypłaciła zdrowiem psychicznym. Obecnie, po powrocie do Polski, zmaga się z zespołem stresu pourazowego i próbuje na nowo ułożyć sobie życie. Wspomnienia z pobytu w USA, mimo wielu lat spędzonych tam, są dla niej teraz źródłem traumy. Psychologowie odkryli, że szybki chód może zdradzać cechy naszej osobowości. Osoby, które poruszają się w szybkim tempie, często są pełne energii, zdeterminowane i skuteczne. Jednak taki styl życia może też wskazywać na wewnętrzne napięcia i problemy z relaksem. Warto zastanowić się, co kryje się za naszą potrzebą ciągłego ruchu. Hibiskus ogrodowy może kwitnąć bujnie przez całe lato dzięki domowemu nawozowi z drożdży. Wystarczy 100 g drożdży piekarskich i 10 litrów wody, by stworzyć skuteczną miksturę. Regularne podlewanie takim roztworem co 3 tygodnie wspiera wzrost i kwitnienie rośliny. Pamiętajmy, że hibiskus potrzebuje dużo słońca i ciepła. Na drodze ekspresowej w Garwolinie doszło do niebezpiecznej sytuacji. Dwóch chłopców w wieku 8 i 9 lat jechało rowerami pod prąd w kierunku Lublina. Policjanci szybko zareagowali na zgłoszenia kierowców i zabrali dzieci w bezpieczne miejsce. Opiekunowie chłopców byli zaskoczeni i nieświadomi, że dzieci znalazły się na trasie szybkiego ruchu.
1: Słuchacie Radia Super Express.
2: Posłanka Gabriela Lenartowicz ponownie interweniuje w Ministerstwie Zdrowia w sprawie palenia papierosów na balkonach. Mieszkańcy bloków skarżą się na dym tytoniowy, który wdziera się do ich mieszkań, co jest szczególnie uciążliwe dla dzieci i seniorów. Obecne przepisy nie dają skutecznych narzędzi do walki z tym problemem, a droga sądowa jest zbyt kosztowna i czasochłonna. Posłanka domaga się od ministerstwa konkretnych działań i odpowiedzi na pytania dotyczące przyszłych regulacji.
3: Czyszczenie fug w łazience nie musi być udręką. Wystarczy domowa pasta z aktywnego tlenu, by szybko przywrócić im biel i usunąć pleśń. Wymieszaj 3 łyżki nadwęglanu sodu z wodą, nałóż na fugi i pozostaw na 15 minut. Bez szorowania, a efekt czystych fug gwarantowany.
2: W Sochaczewie policja skutecznie odnalazła nastolatka w kryzysie emocjonalnym. Po niepokojącym telefonie do Centrum Powiadamiania Ratunkowego funkcjonariusze rozpoczęli poszukiwania. Dzięki rozmowie z oficerem dyżurnym udało się zlokalizować chłopca i przekazać go pod opiekę medyczną. Służby przypominają o konieczności reagowania na sygnały świadczące o problemach emocjonalnych bliskich.
3: Upalne lato i brak deszczu powodują, że trawniki w wielu ogrodach pokrywają się suchymi, żółtymi plamami. Zamiast sięgać po drogie preparaty, można przygotować domowy nawóz z bananowych skórek. Taka mieszanka dostarcza trawie niezbędnych składników, przywracając jej soczystą zieleń. Warto stosować ją wczesnym rankiem lub późnym wieczorem, by uniknąć poparzeń liści.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Sekret chrupiących ogórków małosolnych tkwi w dodaniu liści wiśni do każdego słoika. Liście te, bogate w garbniki, zapewniają ogórkom wyjątkową twardość i chrupkość. Przed kiszeniem warto ogórki namoczyć w bardzo zimnej wodzie, co pomoże zachować ich zwartą strukturę. To prosty sposób na idealne przetwory, które królują na polskich stołach w czasie wakacji. Grupa muzyczna Brokis nieoczekiwanie wypromowała marki CeraVe i La Roche-Posay, wspominając o nich w swoim nowym singlu Skincare. Utwór szybko zdobył popularność wśród młodzieży, co firmy kosmetyczne wykorzystały, organizując strefę badań cery podczas koncertu zespołu. Akcja przyciągnęła tłumy, a nagranie z udziałem specjalistki od pielęgnacji zdobyło ponad milion odtworzeń w mediach społecznościowych.
1: Radio.

0: wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru, jeśli się odważysz. Dwóch braci, jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
1: I po reklamie.
2: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Wilkowyje znów na językach. Daniel Olbrychski, legenda polskiego kina, pojawił się na planie Rancha, wywołując prawdziwą burzę w sieci. Fani serialu nie mogą się nacieszyć, a emocje sięgają zenitu. Choć data premiery 11 sezonu wciąż jest tajemnicą. To już wiadomo, że jesień 2026 roku zapowiada się gorąco. Cierpliwość widzów zostanie wystawiona na próbę, ale kto by się tym przejmował, skoro Olbrychski wkracza do akcji? Jolanta Kwaśniewska, nasza niezmiennie stylowa była pierwsza dama, znów przyciągnęła uwagę. Tym razem w zabytkowej manufakturze porcelany. Wzięła pędzel w dłoń i z gracją ozdobiła filiżankę płynnym złotem, udowadniając, że nawet w artystycznym zdobieniu porcelany można zachować klasę. Jej letnia, wielobarwna sukienka, zdominowana przez zieleń i błękit, idealnie wpisała się w wakacyjny klimat, a internauci nie szczędzili pochwał. Cóż, Jolanta Kwaśniewska po raz kolejny pokazała, że wiek to tylko liczba, a styl to stan umysłu.
2: Jakub Wesołowski, niegdyś idol nastolatek, dziś obchodzi swoje 41. urodziny jako dojrzały aktor i ojciec. Kto by pomyślał, że chłopięcy urok i nonszalancka fryzura z czasów na wspólnej zamienią się w elegancję i powagę. Od gwiazdy opery mydlanej do cichociemnego z czasu honoru. Jego kariera to prawdziwy filmowy scenariusz. A w życiu prywatnym? Spokój i szczęście u boku żony Agnieszki, z którą wychowuje dwoje dzieci. Jakub Wesołowski, człowiek wielu talentów i niespodzianek, wciąż zaskakuje.
1: Na weselu Klaudii Halejcio emocje sięgnęły zenitu, gdy jej mama chwyciła za mikrofon. Wzruszająca przemowa, pełna wspomnień z dzieciństwa i czułych słów, poruszyła wszystkich obecnych. Goście ocierali łzy, a nowożeńcy słuchali z zapartym tchem. Cóż, kto by pomyślał, że największym hitem wesela nie będą dekoracje, a słowa mamy w beżowej sukni.
0: Radio Super Express, tym żyją gwiazdy i show biznes.
1: Czyżbyśmy mieli powrócić do czasów, gdy złotopolscy królowali na ekranach? Po reaktywacji Rancha pojawił się pomysł na odświeżenie tej kultowej telenoweli. Jednak nie wszyscy są zachwyceni. Kazimierz Kaczor uważa, że to słaby pomysł, a Małgorzata Rożniatowska jest sceptyczna. Z kolei Ewa Kasprzyk z entuzjazmem czeka na powrót na plan. Cóż, może czas na serial o potomkach złotopolskich.
2: Helena Englert zrobiła furorę na tegorocznym openerze, ale nie tylko dzięki muzyce. Jej odważna stylizacja, która wyglądała, jakby rajstopy przerobiono na bluzkę, przyciągnęła więcej spojrzeń niż nie jeden koncert. W tłumie szalała mama, Beata Ścibakówna, dumna jak paw, dopingując córkę. Helena pokazała, że na festiwalach liczy się nie tylko dźwięk, ale i moda, a jej występ na pewno długo zostanie w pamięci. Maciej Dowbor opuszcza TVN, a emocje sięgają zenitu. Ewa Drzyzga w rozmowie z Super Expressem nie była zaskoczona jego decyzją, sugerując, że może to być dla ukochanej żony. Czyżby Joanna Koroniewska miała aż taką moc przyciągania? Drzyzga podkreśla, że Dowbor ma przed sobą wiele możliwości, a jego kariera dopiero nabiera rozpędu. Fani mogą spodziewać się nowych projektów, ponieważ Maciej nie zamierza ograniczać się tylko do internetu.
1: Dave Mustaine, lider Megadeth, znów pokazał, że nie ma hamulców. Podczas koncertu w Finlandii przerwał występ, by opowiedzieć o dziennikarzu, który zadał mu pytanie o hipotetyczną walkę z Jamesem Hetfieldem. Mustaine nie przebierał w słowach, nazywając go pieprzonym dupkiem i dedykując mu utwór, którego jeszcze nie ma. Jestem dupkiem. Zamiast tego zagrał Let There Be Shred. Cóż, Dave jak zwykle w formie.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Jonathan Donais z Anthraxu nie owija w bawełnę i wskazuje Dimebaga Darrella jako najlepszego metalowego gitarzystę wszechczasów. Zresztą, kto by się nie zgodził z tym wyborem? W końcu Darrell miał wszystko. Genialne riffy, niesamowite solówki i sceniczny blask. A skoro już o Anthraxie mowa, ich nowy album Cursum Perficio zadebiutuje 18 września. Ciekawe, czy będzie równie potężny jak wybór Donaisa.
1: W świecie muzyki trwa niekończąca się debata, kto naprawdę zasługuje na miano pionierów heavy metalu. Choć Black Sabbath często uznawani są za ojców chrzestnych tego gatunku, Ian Paice z Deep Purple ma inne zdanie. Według niego to The Who rozpoczęli całą rewolucję, zmieniając rocka w coś bardziej brutalnego i nieprzewidywalnego. Cóż, może to właśnie ich szaleństwo i chemia między członkami zespołu sprawiły, że rock and roll nabrał nowego, cięższego brzmienia.
2: David Hakopian, były basista zespołu Soil, który przekształcił się w legendarny System of a Down, ujawnił, że został wyrzucony z zespołu za zbyt spokojne usposobienie. Koledzy stwierdzili, że nie był wystarczająco wściekły, by grać z odpowiednią agresją. Cóż za ironia losu, że spokój może być przeszkodą w świecie rocka. Tymczasem System of a Down szykuje się do kolejnych koncertów w Polsce, które odbędą się 18 i 19 lipca na PGE Narodowym w Warszawie, z gościnnym udziałem Queens of the Stone Age i Acid Bath.
1: Duet Pro 8L 3M znowu zaskakuje. Tym razem w towarzystwie Grażyny Szapołowskiej, która w nowym klipie Czy ty to widzisz? Pokazuje, że tatuaże to nie tylko dla młodych. Oskar i Stis biorą na warsztat klasykę Kazika, udowadniając, że artyści to nie tylko twórcy, ale i produkty w świecie algorytmów. Męskie granie 2026 zapowiada się jako prawdziwy festiwal muzycznych eksperymentów, gdzie rock spotyka się z elektroniką, a historia z nowoczesnością. Ciekawe, co na to sam Kazik, który już w latach 90. przecierał szlaki dla polskiego hip-hopu.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Polska dziś podzielona pogodowo. Katowice za oknem bezchmurne niebo z temperaturą 24 stopnie. Natomiast w Toruniu można zobaczyć małe zachmurzenie, a temperatura wyniesie także 24 stopnie. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1018 hektopaskali. Gorące powietrze spowalnia rytm. Lato pokazuje swoją klasyczną odsłonę. Pamiętajmy o kremie z filtrem.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Train surfing, czyli jazda na dachu pociągu, staje się coraz większym problemem w Polsce. PKP, Polskie Linie Kolejowe, alarmują, że ten niebezpieczny trend dotarł już do Warszawy, gdzie doszło do tragicznych wypadków. Kolejarze i Straż Ochrony Kolei apelują do rodziców o rozmowy z dziećmi, podkreślając, że chwila brawury może skończyć się śmiercią. Szczególnie niebezpieczne jest napięcie trakcyjne wynoszące 3000 V, które może porazić nawet bez dotykania przewodów.
2: Prokuratura prowadzi dwa śledztwa po śmierci uczestników Lotto Poland Bike Marathon w Markach. Zmarli to 71-letni Kazimierz i 30-letni Michał, a przyczyny ich zgonu pozostają nieznane. Kluczowe będą wyniki sekcji zwłok, które zaplanowano na 3 lipca. Organizatorzy podkreślają, że trasa wyścigu przebiegała głównie przez teren leśny, co miało łagodzić wpływ upałów. Metropolita Krakowski. Kardynał Grzegorz Ryś zachęca wiernych do aktywności fizycznej przed 46. pieszą pielgrzymką krakowską na Jasną Górę. Pielgrzymka wyruszy z Wawelu 6 sierpnia o godzinie 7 i potrwa do 11 sierpnia. Kardynał proponuje codzienne pompki, przysiady lub spacery, aby dobrze przygotować się do tej 6-dniowej wędrówki. Zapisy na pielgrzymkę są możliwe online oraz w parafiach.
1: W krakowskim Parku Zakrzówek zlikwidowano popularne miejsce do grillowania. Decyzję podjęto po licznych skargach mieszkańców na hałas i bałagan, a także w trosce o ochronę lokalnego środowiska. Władze miasta planują konsultacje w sprawie nowych stref grillowych, które będą spełniać rygorystyczne normy.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Schronisko dla zwierząt w Nowym Targu zostało zamknięte. Decyzję podjęła właścicielka placówki, a powiatowy lekarz weterynarii zatwierdził jej wniosek. W schronisku przebywały 273 psy, które teraz muszą znaleźć nowe schronienie. Wojewoda Małopolski zwołał zespół zarządzania kryzysowego, a gminy mają obowiązek zapewnić zwierzętom odpowiednie warunki bytowania. W kopalni Sośnica w Gliwicach doszło do ewakuacji 24 górników z powodu wzrostu stężenia tlenku węgla. Na szczęście nikt nie ucierpiał, a akcja ratunkowa przebiegła sprawnie. Kopalnia działa normalnie, z wyjątkiem zagrożonego rejonu, który został odizolowany i poddany wentylacji. Rybnik, miasto w województwie śląskim, to miejsce o bogatej historii sięgającej średniowiecza. Jego rozwój przyspieszył w XIX wieku dzięki linii kolejowej i boomowi górniczemu. Wśród zabytków wyróżnia się neogotycka bazylika świętego Antoniego oraz klasycystyczny ratusz. Rybnik to także miejsce z unikalnymi drewnianymi kościołami i zabytkowymi osiedlami robotniczymi. Lekarze są oburzeni promocjami alkoholu w sieci Biedronka, w tym ofertą Małpki 2 plus 1. Okręgowa Izba Lekarska w Szczecinie zapowiada interwencję, jeśli sieć nie wycofa się z tych działań. Zdaniem lekarzy takie promocje przyczyniają się do alkoholizowania społeczeństwa. Izba apeluje do Biedronki o zmianę polityki promocyjnej, podkreślając, że problem alkoholizmu w Polsce może się pogłębiać.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Nad Bałtykiem trwa prawdziwy turystyczny boom. Hotele i pensjonaty są przepełnione, a Pomorze Zachodnie przeżywa najlepsze lato w historii. Polska staje się alternatywą dla popularnych kierunków, takich jak Hiszpania czy Chorwacja, przyciągając turystów z całej Europy. Eksperci podkreślają, że Bałtyk może stać się turystycznym supermocarstwem, a sezon 2026 roku dopiero się rozkręca.
2: Tragiczny wypadek w powiecie nakielskim. W sobotę wieczorem, 28 czerwca, na drodze między Gorzeniem a Łochowicami zginęła 30-letnia Wioletta. Jej 6-letnia córka została przetransportowana do szpitala. Do zderzenia doszło, gdy 43-letni kierowca Mazdy zjechał na przeciwległy pas, uderzając w Mercedesa prowadzonego przez Wiolettę. Policja prowadzi śledztwo pod nadzorem prokuratury. W piątek w Białymstoku otwiera się nowa restauracja McDonald's przy ulicy Andersa. To już 9. lokal tej sieci w mieście, a jego otwarcie zaplanowano na godzinę 11. Pierwszych 200 gości otrzyma bidon z logo McDonald's. Restauracja oferuje 102 miejsca siedzące, plac zabaw i linię McDrive, a także pełne menu, w tym produkty McCafe. Budżet państwa wesprze modernizację turystyczną Augustowa i Supraśla na Podlasiu. Augustów otrzyma ponad 742 tysiące złotych, a Supraśl ponad 20 tysięcy złotych. Fundusze te zostaną przeznaczone na rozwój infrastruktury turystycznej i ochronę przyrody. Mieszkańcy i turyści efekty tych inwestycji zobaczą już w przyszłym roku.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Polregio przygotowuje się do wprowadzenia na trasy 9 nowych spalinowych zespołów trakcyjnych Lind-27. Tech Solutions Group opracuje dokumentację niezbędną do ich homologacji w Polsce. W Olsztynie rozpoczęto już prace modernizacyjne, a premierowy wyjazd planowany jest na koniec 2027 roku. Nowe pojazdy będą obsługiwać północno-wschodnie regiony kraju.
2: W Jaworzynie Śląskiej na Dolnym Śląsku doszło do pożaru dachu zabytkowej parowozowni. Na miejscu pracuje 20 zastępów straży pożarnej, a mieszkańcy proszeni są o zamknięcie okien z powodu dużego zadymienia. Obiekt, który niedawno przeszedł remont, jest jednym z najcenniejszych zabytków kolejowych w regionie. Na szczęście nie ma informacji o poszkodowanych.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym wynoszącym maksymalnie 1020 hektopaskali. W Białymstoku zachmurzenie całkowite, a odczuwalna temperatura wyniesie 24 stopnie. Z drugiej strony kraju we Wrocławiu. Na niebie będzie można oglądać lekkie opady deszczu, a temperatura wyniesie 26 stopni. Letnia pogoda dziś książkowa. Gorąco, słonecznie, bez pośpiechu.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
6: Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
7: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Trwają rozmowy między polską grupą zbrojeniową a Ukrainą w sprawie remontów samolotów F-16 i MiG-29. Wojskowe zakłady lotnicze numer 2 w Bydgoszczy są gotowe do realizacji tych prac dzięki swoim unikalnym kompetencjom. Umowa z Ukrainą mogłaby zapewnić nowe zlecenia i wzmocnić współpracę wojskową. W Bydgoszczy omawiano także współpracę z Bułgarią w zakresie wsparcia eksploatacji samolotów F-16. Bułgaria, jako nowy użytkownik F-16, jest zainteresowana współpracą z bardziej doświadczonymi partnerami. Polska infrastruktura i doświadczenie mogą odegrać kluczową rolę w tych projektach.
2: Żabka otwiera blisko 170 sezonowych sklepów w popularnych kurortach nad morzem i jeziorami. Najwięcej nowych placówek pojawi się w miejscowościach takich jak Rewal, Mielno czy Jastarnia. To odpowiedź na rosnące zapotrzebowanie turystów, którzy podczas wakacji chcą mieć dostęp do ulubionych produktów. W sezonowych sklepach Żabki największym powodzeniem cieszą się napoje i lody. Sieć wprowadza także 24 modułowe sklepy kontenerowe, by dotrzeć tam, gdzie brakuje tradycyjnych lokali. Dla franczyzobiorców to intensywne wyzwanie, ale i szansa na dodatkowy zysk. Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty zapowiedział rewolucyjne zmiany dotyczące renty wdowiej. Od 2028 roku świadczenie ma wynosić 50% renty po zmarłym małżonku i obejmować wszystkich uprawnionych. Obecnie renta wdowia to zaledwie 15%, a w 2027 roku ma wzrosnąć do 25%. Lewica, której Czarzasty jest przedstawicielem, deklaruje wprowadzenie tych zmian, będąc częścią rządu. Nowe zasady mają wyeliminować obecne wykluczenia, co oznacza, że wszyscy wdowcy i wdowy będą mogli z nich skorzystać.
1: W emocjonującym meczu w Monterrey Maroko pokonało Holandię po serii rzutów karnych, awansując do 1/8 finału. Spotkanie było pełne zaciętej walki, a obrońca Holandii Jan-Paul van Hekke doznał poważnego urazu głowy po przypadkowym starciu. Mimo prowadzenia Holandii po golu Kodiego, Gakpo Maroko wyrównało w doliczonym czasie dzięki Issie Diopowi, co doprowadziło do dogrywki i ostatecznego triumfu Maroka.
0: Najciekawsze informacje ze świata sportu w Radiu Super Express.
1: Na Levi's Stadium w San Francisco trwa mecz 1/6 finału Mundialu 2026 pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Bośnią i Hercegowiną. Po pierwszej połowie wynik to 0-0. Stany Zjednoczone dominują w posiadaniu piłki, ale nie oddały jeszcze celnego strzału. Bośnia i Hercegowina miała jedną okazję, ale również nie zdobyła bramki. Reprezentacja Polski w siatkówce zakończyła drugi turniej Ligi Narodów w Gliwicach, pokonując Argentynę 3-1. To czwarte zwycięstwo Polaków, którzy zajmują trzecie miejsce w światowym rankingu. W pierwszym secie padł rekordowy wynik 48-50 dla Argentyny, ale kolejne sety należały do biało-czerwonych. Kolejny turniej odbędzie się w Chicago, gdzie Polacy zmierzą się między innymi z Bułgarią i Stanami Zjednoczonymi. Kamil Majchrzak awansował do drugiej rundy Wimbledonu po pewnym zwycięstwie nad Chilijczykiem Alejandro Tabilo, wygrywając 6-3, 7-5. 7-5. Polak z Piotrkowa Trybunalskiego zrewanżował się za wcześniejszą porażkę w Roland Garros, pokazując świetną formę na trawie. W kolejnej rundzie Majchrzak zmierzy się ze zwycięzcą meczu między Pablo Llamasem Ruizem a Zacharym Swajdą. W środę o awans powalczy także Hubert Hurkacz, który zagra z Sebastianem Offnerem. Maja Chwalińska musiała wycofać się z Wimbledonu po dramatycznym meczu. Polka była o krok od zwycięstwa w singlu, ale niefortunny poślizg i kontuzja stawu skokowego zniweczyły jej szanse. Z powodu bólu i skurczów zrezygnowała także z gry w deblu. Chwalińska podziękowała fanom za wsparcie i zapowiedziała, że zrobi wszystko, by jak najszybciej wrócić na kort.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Hubert Hurkacz awansował do trzeciej rundy Wimbledonu po zwycięstwie nad Sebastianem Offnerem. Teraz czeka go starcie z rozstawionym z numerem 21 Amerykaninem Tomem Polem. Mecz odbędzie się w piątek, 3 lipca. To będzie ich piąte spotkanie na poziomie ATP, a pierwsze na trawie.
2: Robert Lewandowski oficjalnie dołączył do drużyny Chicago Fire. To najgłośniejszy transfer tego lata, a jego wynagrodzenie będzie liczone w milionach dolarów. Lewandowski zagwarantował sobie drugą najwyższą pensję w lidze MLS, ustępując tylko Leo Messiemu. Polak ma stać się główną twarzą zespołu z Chicago.
1: Sumner Stroh, znana z głośnego skandalu z Adamem Levinem, wkracza na scenę muzyczną z nowym singlem Miss America. Premiera utworu zbiega się z ważnym meczem reprezentacji Stanów Zjednoczonych na Mistrzostwach Świata, co budzi spekulacje o przemyślanej strategii marketingowej. Influencerka, która zdobyła popularność dzięki zmysłowym sesjom zdjęciowym, ogłasza nową erę w swojej karierze. Rozpoczyna się letnia edycja botanicznej piątki, cyklu biegów, który już od 10 lat przyciąga miłośników sportu i natury. W tym roku uczestnicy będą mogli rywalizować w 12 miejscowościach, takich jak Olsztyn, Warszawa czy Gdynia, ciesząc się pięknem zielonych terenów. Biegi są dostępne dla wszystkich, niezależnie od poziomu zaawansowania, a jubileuszowa edycja zapowiada dodatkowe niespodzianki. Każdy bieg kończy się wręczeniem pamiątkowych medali, które nawiązują do pierwszej edycji z 2016 roku.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W Bydgoszczy małe zachmurzenie i temperatura 25 stopni oraz wiatr zachodni o prędkości 4 metry na sekundę. W Warszawie bezchmurne niebo i temperatura także 25 stopni i wiatr północno-zachodni o prędkości 5 metrów na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1017 hektopaskali. Gorące powietrze spowalnia rytm. Lato pokazuje swoją klasyczną odsłonę. Pamiętajmy o kremie z filtrem.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Barwy szczęścia wracają po wakacyjnej przerwie z emocjonującymi zwrotami akcji. Józefina postanawia posprzątać mieszkanie Jaworskiego, które wcześniej sama poleciła Natalii. Jaworski, mając problem z wynajęciem lokalu, w którym doszło do morderstwa, ostatecznie decyduje się na wynajem. Józefina zgadza się na tę opcję, ale to Natalia z córką Leą ostatecznie zdobywa mieszkanie. Rawiczowa, mimo że pierwsza podpisała umowę, postanawia ustąpić synowej, nie chcąc sprawiać jej dodatkowych problemów. Rozczarowana, ale nie pozostawiona sama sobie, Józefina otrzymuje wsparcie od Małgorzaty. Co jeszcze wydarzy się w nowych odcinkach? Przekonamy się już wkrótce. Barwy szczęścia wracają z nowym sezonem, a emocje sięgają zenitu. Wszystko wskazuje na to, że ślub Celiny i Łukasza jest coraz bliżej. Aktorka Orina Krajewska, wcielająca się w Celinę, podzieliła się zdjęciami z przymiarek sukni ślubnej, co wywołało falę spekulacji. Widzowie z niecierpliwością czekają na potwierdzenie, czy bohaterowie rzeczywiście staną na ślubnym kobiercu. Ich związek przeszedł wiele prób, a teraz może zakończyć się szczęśliwie. Nowe odcinki po wakacyjnej przerwie mogą przynieść niespodziewane zwroty akcji. Czy to właśnie ślub będzie jednym z najważniejszych wydarzeń sezonu? Na odpowiedzi musimy jeszcze poczekać, ale emocje już teraz sięgają zenitu.
2: M jak miłość powraca z nowym sezonem, a emocje sięgają zenitu. W ostatnim odcinku poprzedniego sezonu Natalka Mostowiak stanęła twarzą w twarz z uzbrojoną Darią, byłą partnerką Mikołaja Lipińskiego. Strzał padł, ale na szczęście Natalka wyszła z tego cało. Daria, która zmaga się z poważnymi problemami psychicznymi, trafi na oddział zamknięty. To oznacza, że nie będzie już zagrożeniem dla Mostowiaczki. Karski, narzeczony Natalki, wyraził ulgę, że sprawa została rozwiązana. Nowy sezon obiecuje jeszcze więcej zawirowań i emocji.
1: M jak miłość powraca po wakacyjnej przerwie z emocjonującym 1937 odcinkiem. Agnes, po zdradzie ojca Artura z Joanną, wraca z Niemiec, by zmierzyć się z trudną prawdą. Nie mogąc znieść zdrady ojca, postanawia opuścić rodzinny dom Mostowiaków. Jednak teraz wraca, by sprawdzić, czy Artur spełnił jej ultimatum i zerwał kontakty z Joanną. Artur zapewnia córkę, że zakończył te relacje. Ale czy Agnes mu uwierzy? Czy zdecyduje się zostać? Czy znów wyjedzie? Odpowiedzi poznamy już w najnowszym odcinku.
0: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
2: Polska edycja Taskmastera już wkrótce zagości na antenie TVN. W zmaganiach pełnych humoru i nieoczekiwanych wyzwań weźmie udział 5 znanych postaci. Wśród uczestników znaleźli się Zofia Zborowska-Wrona, Wiolka Walaszczyk, Rafał Rutkowski, Kazik Mazur oraz raper Żabson. Ich kreatywność i poczucie humoru przetestuje surowy Taskmaster, w którego rolę wcieli się Adam Woronowicz. Asystować mu będzie Cezary Sikora. Program, będący globalnym fenomenem, obiecuje mnóstwo śmiechu i zaskakujących momentów. Premiera już niebawem, a emocje sięgają zenitu. Serial Rancho obchodzi właśnie 20-lecie od swojej premiery, która miała miejsce 5 marca 2006 roku. Przez dekadę przyciągał przed telewizory miliony Polaków, stając się prawdziwym fenomenem. Opowiadał o Lucy Wilskiej, Amerykance polskiego pochodzenia, która przybyła do Wilkowej, wywracając życie mieszkańców do góry nogami. W serialu wystąpiła plejada znakomitych aktorów, takich jak Ilona Ostrowska, Paweł Królikowski czy Cezary Żak. Każda z postaci stała się kultowa, a dialogi weszły do potocznego języka. Od finału minęło już 10 lat, a aktorzy przeszli wiele zmian, które można zobaczyć w specjalnej galerii. Dla wielu z nich Rancho było trampoliną do dalszej kariery.
1: M jak miłość powraca na ekrany z nowym, 27 sezonem. Premierowy odcinek po wakacjach planowany jest na poniedziałek, 7 września. Fani z niecierpliwością czekają na rozwiązanie dramatycznych wątków, które pozostawiły ich w zawieszeniu. Strzelanina pod domem Mikołaja i kryzys u Rogowskich to tylko niektóre z emocjonujących historii, które będą kontynuowane. Choć data 7 września wydaje się najbardziej prawdopodobna, ostateczne potwierdzenie ze strony TVP 2 może pojawić się dopiero pod koniec lata. Czy stacja zaskoczy widzów zmianami w ramówce? O tym przekonamy się już wkrótce. Na dobre i na złe wraca po wakacyjnej przerwie z ogromnymi emocjami. W 998 odcinku Blanka i Mario staną przed dramatycznym wyzwaniem, gdy ich córka, mała Ninka, zaginie. Zdesperowani rodzice podejmą ryzykowną decyzję o konfrontacji z bezwzględnym gangsterem Sergio w zakładzie karnym. Spotkanie okaże się brutalne, a Sergio nie zamierza ułatwiać im zadania. Blanka, gotowa na wszystko, błaga o litość, ale gangster jedynie czerpie satysfakcję z ich cierpienia. Czy Sergio rzeczywiście nie ma nic wspólnego z porwaniem? Odpowiedzi na te pytania przyniesie nowy odcinek, który będzie można obejrzeć w środę na TVP 2.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: W serialu Złoty Chłopak nadchodzi emocjonujący 326 odcinek, który zostanie wyemitowany już w piątek, 3 lipca. Ferit i Sejran po wielu perypetiach odnaleźli drogę do siebie i postanowili powiększyć rodzinę. Ich serca skradnie 4-letnia Zehra, którą poznają w ośrodku adopcyjnym. Jednak ich szczęście zostanie wystawione na próbę, gdy okaże się, że Zehra ma biologiczną matkę. To odkrycie może zburzyć ich marzenia o rodzicielstwie. Serial można oglądać na antenie TVP 1 od poniedziałku do piątku o godzinie 14. W obsadzie m.in. Afra Saraçoğlu i Mert Ramazan Demir.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające małe zachmurzenie. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1018 hektopaskali. Dla Gdańska przewiduje się 23 stopnie z wiatrem wiejącym z prędkością 4 metry na sekundę. W Poznaniu termometry pokażą 25 stopni, a wiatr osiągnie 4 metry na sekundę. Wszystko dzieje się wolniej. Temperatura dyktuje wakacyjny rytm.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Chcesz wiedzieć, co tuż przed swoją śmiercią powiedział mu Andrzej Leper? A może o czym rozmawiał z Lechem Kaczyńskim na pokładzie rządowego Tupolewa niedługo przed katastrofą smoleńską? Przeczytaj Alfabet Millera. Leszek Miller, jedna z czołowych postaci polskiej lewicy, były premier. W rozmowie z doświadczonym dziennikarzem politycznym Jackiem Prusinowskim odkrywa tajemnice decyzji na najwyższych szczeblach władzy. Alfabet Millera. Już w księgarniach.
6: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości. Kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
5: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
7: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: 10.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Sąd Okręgowy w Warszawie utrzymał tymczasowy areszt dla byłego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry. Decyzja ta jest kluczowa, ponieważ umożliwia rozpoczęcie procedury ekstradycyjnej ze Stanów Zjednoczonych, gdzie obecnie przebywa Ziobro. Prokuratura stawia mu 26 zarzutów w sprawie Funduszu Sprawiedliwości, obawiając się matactwa i ukrywania się przed wymiarem sprawiedliwości. Obrona wskazuje na polityczne tło sprawy.
3: Gdyby wybory parlamentarne odbyły się w najbliższą niedzielę, Koalicja Obywatelska z niecałymi 33% poparcia i PiS z około 27,5% nie byłyby w stanie samodzielnie utworzyć rządu. Kluczową rolę w formowaniu nowego rządu mogliby odegrać liderzy Konfederacji Sławomir Mentzen i Grzegorz Braun. Konfederacja i Konfederacja Korony Polskiej zyskują na popularności, a do Sejmu może wejść także nowa lewica. Wyniki sondażu wskazują na rosnące znaczenie obu konfederacji na polskiej scenie politycznej.
2: Liderka Polski 2050, Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, prowadzi negocjacje z Pałacem Prezydenckim w sprawie ustawy dotyczącej rynku kryptoaktywów. Partia po raz drugi skierowała do Sejmu projekt ratunkowy, starając się o kompromisowe poprawki. Eksperci uważają, że działania te mają przypomnieć o istnieniu partii, która w sondażach ma niecałe 2% poparcia. W spotkaniach z przedstawicielami prezydenta uczestniczyli kluczowi politycy Polski 2050. Na Atlantyku, 50 kilometrów od brzegu Karoliny Północnej, powstał niezwykły hotel w dawnej latarni morskiej. Goście spędzają tam 3 noce, 24 metry nad wodą, otoczeni rekinami. Za tę przygodę płacą sporo, ale w zamian otrzymują ekstremalne warunki i nietypowe atrakcje. Takie jak gra w golfa piłkami z karmy dla ryb. To miejsce zyskało miano najniebezpieczniejszego hotelu świata.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: W niemieckim szpitalu w Lüdenscheid doszło do dramatycznego porwania noworodka. 18-letnia kobieta, przebrana za pielęgniarkę, zabrała 7-dniowego chłopca pod pretekstem rutynowych badań. Na szczęście, po szybkiej akcji poszukiwawczej, dziecko odnaleziono całe i zdrowe na pobliskim parkingu. Porywaczka została zatrzymana dzięki nagraniom z monitoringu. W Lahore w Pakistanie doszło do tragedii. W prywatnej szkole zawalił się dach, zabijając co najmniej 14 dzieci. Kilkoro uczniów zostało rannych. Policja zatrzymała już 2 osoby, w tym właściciela budynku. Władze zapowiadają zaostrzenie przepisów budowlanych.
3: Służba Bezpieczeństwa Ukrainy przeprowadziła skuteczny atak dronowy na lotnisko Saki na okupowanym Krymie, niszcząc rosyjskie myśliwce Su-30. To część 40-dniowej operacji, mającej na celu osłabienie potencjału militarnego Rosji, zarządzonej przez prezydenta Wołodymyra Zełenskiego. Atak na kluczową bazę lotniczą ma znacząco wpłynąć na zdolności ofensywne Rosji w regionie Morza Czarnego. W wyniku uderzenia doszło do poważnych strat materialnych po stronie rosyjskiej.
2: Polska nie przekazała Ukrainie myśliwców MiG-29 w zamian za drony, ponieważ Kijów nie dostarczył obiecanych technologii dronowych. Rozmowy na ten temat są jednak kontynuowane w ramach mechanizmu SAFE. Polska rozwija własne zdolności w zakresie bezzałogowców, czego przykładem jest system antydronowy SAN. Wiceszefowa MON Magdalena Sobkowiak-Czarnecka podkreśliła, że rozwój systemu SAN jest niezależnym projektem, mającym na celu wzmocnienie bezpieczeństwa narodowego.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
3: Polska proponuje utworzenie Centrum Doskonałości NATO do spraw sztucznej inteligencji w Warszawie. Inicjatywa ma na celu wykorzystanie polskiego potencjału technologicznego i strategicznego położenia. Centrum miałoby wspierać rozwój i wdrażanie technologii AI w strukturach NATO, co wzmocniłoby bezpieczeństwo sojuszu. Projekt został zaprezentowany w Pałacu Prezydenckim przez Fundację SET i inne organizacje.
2: W Kędzierzynie Koźlu doszło do niebezpiecznego incydentu na stacji kolejowej. Dwaj agresywni mężczyźni zakłócali porządek w pociągu, a 49-latek zaatakował funkcjonariuszkę z scyzorykiem, raniąc ją w dłoń. Napastnik został obezwładniony i usłyszał zarzuty, za które grozi mu do 3 lat więzienia. O jego dalszym losie zadecyduje sąd.
3: Policjanci z Piotrkowa Trybunalskiego uratowali 3-letniego chłopca, którego stan zdrowia nagle się pogorszył na przystanku autobusowym. Funkcjonariusze udzielili mu pierwszej pomocy, a następnie przekazali zespołowi ratownictwa medycznego. Dziecko zostało przewiezione do szpitala w stanie stabilnym. Policja przypomina o niebezpieczeństwie wysokich temperatur, szczególnie dla dzieci i osób starszych. W Lubinie policja zatrzymała 50-letniego mężczyznę, podejrzanego o znęcanie się nad zwierzętami. Interwencja miała miejsce po tym, jak biegające bez nadzoru psy ugryzły przechodnia. Na miejscu funkcjonariusze odkryli zaniedbane zwierzęta, w tym dwa szczeniaki ukryte za kanapą. Mężczyźnie postawiono zarzuty, a psy trafiły pod opiekę organizacji ochrony zwierząt.
1: Słuchacie Radia Super Express.
2: Na jednym z warszawskich bazarków zauważono dawno niewidzianego polityka PiS, profesora Karola Karskiego. Były europoseł, ubrany w sportowy t-shirt i przeciwsłoneczne okulary. Kupował maliny i truskawki. Co ciekawe, profesor nie czekał z jedzeniem do domu i zajadał owoce prosto z torby. Letnie przysmaki cieszą się dużą popularnością, a sezon na nie jest krótki.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Pogoda w kraju to głównie zachmurzone niebo. Meteorolodzy przewidują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie poziom 1018 hektopaskali. W Szczecinie prognozowana temperatura wynosi 26 stopni, przy czym widoczne będzie niewielkie zachmurzenie. Dla Krakowa spodziewajmy się 30 stopni i prognozowane będzie małe zachmurzenie. Wakacyjne ciepło otacza świat, czyniąc każdy krok nieco wolniejszym.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca.

0: Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrienne Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
1: I po reklamie.
2: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Kanada wkracza na europejską scenę muzyczną z hukiem. CBC i Radio Kanada dołączyły do Europejskiej Unii Nadawców, co oznacza, że w 2027 roku zobaczymy Kanadyjczyków na Eurowizji w Bułgarii. To pierwszy raz, gdy kraj z Ameryki Północnej weźmie udział w tym konkursie, ale nie liczcie na żadne taryfy ulgowe. Kanadyjski reprezentant zacznie od półfinałów, a jak zostanie wybrany, to jeszcze tajemnica. Ciekawe, czy Europa jest gotowa na kanadyjską inwazję muzyczną.
2: Filip Heiser, znany z telewizji, postanowił zaskoczyć wszystkich i ogłosił, że za 3 miesiące stanie na ślubnym kobiercu z 19-letnią Bianką. Różnica wieku? Tylko 22 lata. Ale kto by się tym przejmował, prawda? Ślub kościelny, bez intercyzy, bo przecież miłość jest wieczna, a pieniądze to tylko papier. Na weselu ma zagrać Papa Dance, bo przecież nic tak nie łączy pokoleń jak dobra muzyka z lat 80. Ciekawe, czy rodzina Bianki dowie się o tym wszystkim z mediów, czy może jednak dostaną zaproszenia? Szwedzka influencerka Hanna Schönberg i jej partner, piosenkarz Erik Sade, mają teraz nie lada problem. Ich modowy biznes znalazł się pod lupą urzędników, a wszystko przez ukrytą reklamę i rzekomo luksusowe ubrania z Chin. W samym środku tej burzy Hanna jest w 40. tygodniu ciąży, co dodaje dramatyzmu całej sytuacji. Ciekawe, czy dziecko przyjdzie na świat w otoczeniu chińskich sukienek za 19 tysięcy koron.
1: Sebastian, znany jako Jezus z programu Chłopaki do wzięcia, znowu zaskakuje. Po roku milczenia ujawnił, że podczas kręcenia show przeżył romans z 85-letnią kobietą. Tak, dobrze słyszeliście. Jezus nie był taki do wzięcia, jak się wydawało. Spacerując po parku, znalazł nie tylko muchomora, ale i miłość, która, jak sam mówi, była piękną podróżą. Cóż, życie pisze najlepsze scenariusze.
0: Gwiazdy i rozrywka w Radiu Super Express.
1: Klaudia Halejcio i Oskar Wojciechowski w końcu powiedzieli sobie tak, a ich ślub wyglądał jak z hollywoodzkiego filmu. Ceremonia odbyła się w malowniczej scenerii południowej Francji, pełnej winnic i kamiennych zabudowań. Halejcio w koronkowej sukni przyciągnęła nie tylko wzrok męża, ale i internautów, którzy zaniemówili na widok luksusowych dekoracji i bajkowej oprawy. A wszystko to oczywiście w tajemnicy, bo przecież kto by się spodziewał, że gwiazdy też lubią prywatność.
2: No i proszę, Krzysztof Ibisz, gwiazdor Polsatu, nie tylko błyszczy na ekranie, ale i w domowych zmaganiach. Jego żona, Joanna, ujawniła, że ich małżeństwo potrzebowało terapii, by przetrwać po narodzinach pierwszego dziecka. Intensywna kariera Krzysztofa i problemy z synem przygniotły parę, ale terapia okazała się ratunkiem. Joanna przyznała, że dzięki temu procesowi odzyskała swoją siłę, a ich związek wyszedł z tego silniejszy.
1: Karol Strasburger, niekwestionowany król sucharów i prowadzący familiady, zaskakuje nas nie tylko humorem, ale i życiowymi decyzjami. W wieku 72 lat został ojcem, udowadniając, że na rodzicielstwo nigdy nie jest za późno. W młodości był prawdziwym ciachowym łamaczem serc, a teraz, mimo upływu lat, wciąż trzyma formę, której mogłoby mu pozazdrościć wielu młodszych. Strasburger pokazuje, że dojrzałość i doświadczenie mogą być kluczem do bycia lepszym ojcem, a jego fani liczą, że jeszcze długo będzie nas bawić swoimi żartami.
2: Taylor Swift i Travis Kelce planują ślub, który ma przyćmić największe królewskie wesela. Madison Square Garden w Nowym Jorku zamieni się w bajkowy zamek na tę okazję, a wszystko to już jutro. Tajemnicze dekoracje i rygorystyczne umowy o poufności dla gości dodają pikanterii temu wydarzeniu. Ciekawe, czy paparazzi zdołają uchwycić choćby cień tej spektakularnej imprezy.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: Jello Biafra, niegdyś charyzmatyczny lider Dead Kennedys, powrócił na scenę po ciężkim udarze, jakby nigdy nic. Wystąpił w San Francisco na Tentacle Fest, gdzie nie tylko prowadził imprezę, ale i zaśpiewał z zespołem Wheelchair Sports Camp. To prawdziwy cud, że po takim zdrowotnym rollercoasterze Biafra znów bryluje na scenie. Wygląda na to, że punkowy duch nigdy nie umiera, nawet po udarze. Fani Joy Division mogą już szykować portfele, bo nadchodzi prawdziwa muzyczna uczta. We wrześniu na rynku pojawi się kolekcjonerski box Eternal, wypełniony unikalnymi nagraniami koncertowymi, które przez lata zbierano z kaset magnetofonowych i taśm z mikserów. A jakby tego było mało, Joy Division i New Order w końcu dołączą do Rock and Roll Hall of Fame. Peter Hook nie kryje radości, a my zastanawiamy się, czy to nie za późno na takie wyróżnienia. Deep Purple nie przestaje zaskakiwać. Już 3 lipca światło dzienne ujrzy ich nowy album Splat, który ma być najcięższym krążkiem od lat. Ian Gillan, wokalista z szalonym umysłem, serwuje nam teksty pełne humoru i błyskotliwości, eksplorując temat końca ludzkości jako metamorfozy. A dla fanów z Polski mamy dobrą wiadomość. 8 października zespół zagra w łódzkiej Atlas Arenie. Ciekawe, czy po koncercie też poczujemy się jak po apokalipsie.
2: Freddie Mercury, człowiek, który potrafił zamienić stadion w swoją osobistą świątynię, okazał się być nie tylko rockowym bogiem, ale i skromnym rzemieślnikiem. Jego misja? Uszczęśliwiać ludzi, choćby na chwilę. Na scenie był ekstrawertykiem, ale prywatnie pozostawał zagadką, chroniąc swoją prywatność jak skarb. Nawet gdy choroba zabrała mu siły, nie przestał tworzyć, zostawiając po sobie muzyczne dziedzictwo, które wciąż wywołuje uśmiech na twarzach milionów.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza prognoza. Bezchmurne niebo i temperatura 26 stopni w Katowicach, gdzie wiatr północny osiągnie prędkość 4 metry na sekundę. W Toruniu natomiast przewiduje się niewielkie zachmurzenie. Temperatura wyniesie także 26 stopni, a wiatr południowo-zachodni będzie wiał z prędkością 5 metrów na sekundę. Wszystko dzieje się wolniej. Temperatura dyktuje wakacyjny rytm. Cieszmy się tą chwilą.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Prokuratura prowadzi dwa śledztwa po śmierci uczestników Lotto Poland Bike Marathon w Markach. Zginęli 71-letni Kazimierz i 30-letni Michał, a przyczyny ich zgonu nie są jeszcze znane. Kluczowe będą wyniki sekcji zwłok, zaplanowane na 3 lipca. Organizatorzy maratonu zapewniają, że trasa wiodła przez zacienione tereny, a na miejscu były dostępne punkty z wodą. Dziś mija 2. rocznica tragicznego wypadku na przejeździe kolejowym w Ołtarzewie, gdzie zginął maszynista Rafał Kamiński. Pociąg Kolei Mazowieckich zderzył się z ciężarówką, która utknęła na torach. Rogatki działały prawidłowo, a kierowca ciężarówki był trzeźwy. Kolejarze upamiętnili kolegę symbolicznym wpisem w mediach społecznościowych. Na warszawskim Żoliborzu doszło do tragicznego wypadku. We wtorek, 30 czerwca, śmieciarka potrąciła 90-letniego mężczyznę na ulicy Przasnyskiej. Senior w ciężkim stanie trafił do szpitala, a policja bada okoliczności zdarzenia. Kierowca pojazdu był trzeźwy. Podróż pociągiem Intercity Cormoran z Radomia do Warszawy, która miała trwać niespełna godzinę, przeciągnęła się do ponad 3 godzin. Pociąg utknął na ostatnim kilometrze przed stacją Warszawa Zachodnia z powodu braku wolnych torów. Pasażerowie przez długi czas nie otrzymywali informacji o przyczynach opóźnienia. PKP Intercity tłumaczy, że problemy wynikały z awarii sieci trakcyjnej i ograniczonej przepustowości torów.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: W Parku Zakrzówek w Krakowie zlikwidowano strefę grillową. Decyzja zapadła po licznych skargach mieszkańców na hałas i bałagan oraz w trosce o ochronę przyrody. Podobne działania podjęto wcześniej w Parku Krowoderskim i Parku Bagry Wielkie. Miasto planuje konsultacje społeczne w celu wyznaczenia nowych miejsc do grillowania.
2: Kardynał Grzegorz Ryś przygotowuje się do 46. pieszej pielgrzymki krakowskiej, zachęcając wiernych do aktywności fizycznej. Duchowny proponuje codzienne spacery i poranne pompki, by lepiej sprostać wyzwaniom wędrówki na Jasną Górę. Pielgrzymka rozpocznie się 6 sierpnia mszą na Wzgórzu Wawelskim, a zakończy 11 sierpnia przed obrazem Matki Bożej Częstochowskiej. Zapisy na wydarzenie trwają zarówno online, jak i w lokalnych parafiach.
1: Nowy dowód w sprawie tragicznej śmierci Łukasza Litewki może rzucić światło na okoliczności wypadku. Prokuratura dysponuje nagraniem z miejsca zdarzenia, które pomoże odtworzyć przebieg wydarzeń. Śledczy potwierdzili, że polityk jechał zgodnie z przepisami, a winę ponosi kierowca samochodu. Postępowanie wciąż trwa, a eksperci analizują stan drogi i organizację ruchu. Ruda Śląska. Miasto w sercu Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego to miejsce, gdzie historia przemysłu łączy się z tradycją. Znana z górnictwa i hutnictwa, skrywa także architektoniczne perły, takie jak kolonia robotnicza Ficinus czy wieża szybu Andrzej. Warto również zwrócić uwagę na zabytki sakralne, jak neoromańska bazylika w Nowym Bytomiu. Ruda Śląska to miasto kontrastów, gdzie nowoczesność spotyka się z historią.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: 8-letni Kamilek z Częstochowy zmarł po brutalnym pobiciu przez ojczyma i matkę. Sąd okręgowy w Częstochowie skazał ojczyma na 25 lat więzienia, a matkę na 16 lat. Prokuratura regionalna w Gdańsku umorzyła śledztwo w sprawie zaniedbań instytucji nadzorujących rodzinę, co spotkało się z krytyką. Rzeczniczka praw dziecka zapowiada dalsze działania prawne. Polska zmaga się z falą gwałtownych burz, które przynoszą intensywne opady deszczu, grad i silne wiatry. Najbardziej dotknięte są południowe i centralne regiony kraju, gdzie odnotowano poważne zniszczenia, w tym zalane ulice i zerwane dachy. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed dalszymi niebezpiecznymi zjawiskami, szczególnie na Mazowszu, gdzie burze mogą wystąpić wieczorem. Służby apelują o ostrożność i unikanie wychodzenia z domów, jeśli nie jest to konieczne. Nad Bałtykiem trwa prawdziwy turystyczny boom. Hotele i pensjonaty są przepełnione, a zjawisko overbookingu stało się codziennością. Pomorze Zachodnie przyciąga turystów z całej Europy, a Świnoujście i Pobierowo biją rekordy popularności. Polska wyrasta na poważnego konkurenta dla Hiszpanii czy Chorwacji, przyciągając gości bezpieczeństwem i przystępnymi cenami. Hotel Gołębiewski w Pobierowie, otwarty 10 czerwca, szybko stał się symbolem nowego typu wypoczynku nad Bałtykiem. Choć na pierwszy rzut oka ceny mogą wydawać się wysokie, warto zwrócić uwagę na to, co oferuje. W przeciwieństwie do mniejszych hoteli, takich jak Baltivia Sea Resort w Mielnie, Gołębiewski zapewnia wiele atrakcji na miejscu, co może obniżyć całkowity koszt wakacji. W efekcie, mimo wyższej ceny za nocleg, całkowity koszt pobytu może być porównywalny.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Już 3 lipca o godzinie 11 w Białymstoku otwiera się nowa restauracja McDonald's przy ulicy Andersa. To 9 lokal tej sieci w mieście, zlokalizowany w powstającym parku handlowym. Pierwszych 200 klientów otrzyma bidon z logo McDonald's. Restauracja oferuje 102 miejsca siedzące, ogródek, plac zabaw oraz linię McDrive.
1: W Jaworzynie Śląskiej wybuchł pożar, który objął dach zabytkowej parowozowni. W akcji gaśniczej uczestniczy 20 zastępów strażaków. Mieszkańcy proszeni są o zamknięcie okien i unikanie wychodzenia na zewnątrz z powodu dużego zadymienia. Na szczęście nie ma doniesień o poszkodowanych.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: W Białymstoku małe zachmurzenie i temperatura 24 stopnie oraz wiatr północno-zachodni o prędkości 5 metrów na sekundę. We Wrocławiu lekkie opady deszczu i temperatura 28 stopni i wiatr zachodni o prędkości 4 metry na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1018 hektopaskali. Słońce rozgościło się na dobre. Dzień pachnie latem i rozgrzanym powietrzem. Warto iść na spacer.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook. Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką Michała Żmud-Drzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: 725 tysięcy złotych w oświadczeniu majątkowym minister zdrowia Jolanty Sobierańskiej-Grędy wzbudziło duże zainteresowanie. Minister wyjaśnia, że pieniądze pochodzą z jej wieloletniej pracy jako prawniczka, menadżerka i wykładowczyni. Podkreśla, że wszystkie dochody zostały wykazane zgodnie z prawem i opodatkowane. W 2025 roku jej wynagrodzenie w Ministerstwie Zdrowia wyniosło około 113,5 tysiąca złotych, co jest znacznie mniejszą kwotą niż wykazane dochody z innych źródeł. Mimo wyjaśnienia, sprawa nadal budzi zainteresowanie opinii publicznej. Hotel Gołębiewski w Pobierowie, największy w Polsce, został otwarty po 8 latach budowy. Inwestycja kosztowała około 1 miliarda złotych, z czego 70% pochodziło ze środków własnych firmy. Obiekt oferuje już 530 pokoi, aquapark i największe sale konferencyjne w regionie. Otwarcie hotelu nastąpiło po trudnym okresie sukcesji po śmierci założyciela Tadeusza Gołębiewskiego. Kontrowersje budziła wycinka drzew, ale firma zapewnia, że dokonano nasadzeń nowych. Gołębiewski Holding planuje dalsze inwestycje, w tym zagraniczne. Granicą.
2: Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty zapowiedział rewolucyjne zmiany dotyczące renty wdowiej. Od 2028 roku świadczenie ma wynosić 50% renty po zmarłym małżonku i obejmować wszystkich uprawnionych. Obecnie renta wdowia to zaledwie 15%, a w 2027 roku ma wzrosnąć do 25%. Lewica, której Czarzasty jest przedstawicielem, deklaruje wprowadzenie tych zmian, będąc częścią rządu. Nowe zasady mają wyeliminować obecne wykluczenia, co oznacza, że wszyscy wdowcy i wdowy będą mogli z nich skorzystać.
1: W rządzie Donalda Tuska doszło do istotnej zmiany. Magdalena Sobkowiak-Czarnecka, dotychczasowa wiceszefowa Ministerstwa Obrony Narodowej, została mianowana pełnomocnikiem do spraw odporności państwa. Nowe stanowisko obejmuje koordynację działań rządu w walce z dezinformacją oraz edukację obronną społeczeństwa. To zupełnie nowa funkcja w Radzie Ministrów, mająca na celu wzmocnienie bezpieczeństwa kraju. Rzecznik rządu podkreśla, że Sobkowiak-Czarnecka jest osobą, która skutecznie realizuje wszystkie projekty. Jej nominacja oznacza likwidację poprzedniego stanowiska i rozpoczęcie nowego etapu działań na rzecz bezpieczeństwa Polski.
0: Gospodarka, biznes i pieniądze w Radiu Super Express.
1: Lockheed Martin i fińska firma Insta otworzyły w Tampere pierwsze w Europie centrum serwisowe dla systemów kierowania ogniem M270A2 i HIMARS. To strategiczny krok, który ma wzmocnić bezpieczeństwo dostaw i utrzymanie gotowości bojowej tych systemów w Europie. Centrum będzie wspierać nie tylko fińską flotę, ale także innych europejskich użytkowników. Dzięki temu projektowi europejscy operatorzy zyskają lepszą dostępność systemów i ciągłość operacji. Inicjatywa ta jest wynikiem współpracy obu firm, która rozpoczęła się w grudniu ubiegłego roku. Trwają rozmowy między Polską Grupą Zbrojeniową a Ukrainą w sprawie remontów samolotów F-16 i MiG-29. Wojskowe zakłady lotnicze numer 2 w Bydgoszczy są gotowe do realizacji tych prac dzięki swoim unikalnym kompetencjom. Umowa z Ukrainą mogłaby zapewnić nowe zlecenia i wzmocnić współpracę wojskową. W Bydgoszczy omawiano także współpracę z Bułgarią w zakresie wsparcia eksploatacji samolotów F-16. Bułgaria, jako nowy użytkownik F-16, jest zainteresowana współpracą z bardziej doświadczonymi partnerami. Polska infrastruktura i doświadczenie mogą odegrać kluczową rolę w tych projektach. Komisja Budżetowa Bundestagu zatwierdziła plan zakupu 40% akcji w firmie zbrojeniowej KNDS przez rząd Niemiec. Transakcja, warta do ponad 7 miliardów euro, ma być sfinalizowana przed debiutem giełdowym spółki latem 2026 roku. Dzięki temu Niemcy zyskają równą pozycję z Francją w strategicznie ważnym producencie uzbrojenia. Decyzja spotkała się z krytyką Partii Zielonych i Partii Lewicy, które wskazują na wysokie koszty i ryzyka związane z inwestycją. Mimo to koalicja rządząca podkreśla znaczenie tej transakcji dla gospodarki i bezpieczeństwa kraju. Rosyjski koncern Rostech ogłosił modernizację czołgu T-90M Proryw. Zmiany te są odpowiedzią na doświadczenia z konfliktu na Ukrainie. Ulepszenia obejmują wzmocnienie systemów walki elektronicznej i ochrony fizycznej, co ma zwiększyć odporność czołgu na ataki dronów i precyzyjną amunicję. Nowe systemy mają tworzyć lokalną bańkę ochronną, neutralizującą zagrożenia, zanim dotrą do wrażliwych części pojazdu. Modernizacja T-90M jest częścią szerszego planu Rosji, który zakłada zwiększenie produkcji tych czołgów o 80% do 2028 roku.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Żabka otwiera blisko 170 sezonowych sklepów w popularnych kurortach nad morzem i jeziorami. Najwięcej nowych placówek pojawi się w miejscowościach takich jak Rewal, Mielno czy Jastarnia. To odpowiedź na rosnące zapotrzebowanie turystów, którzy podczas wakacji chcą mieć dostęp do ulubionych produktów. W sezonowych sklepach Żabki największym powodzeniem cieszą się napoje i lody. Sieć wprowadza także 24 modułowe sklepy kontenerowe, by dotrzeć tam, gdzie brakuje tradycyjnych lokali. Dla franczyzobiorców to intensywne wyzwanie, ale i szansa na dodatkowy zysk.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza prognoza. Niewielkie zachmurzenie i temperatura 27 stopni w Bydgoszczy, gdzie wiatr południowo-zachodni osiągnie prędkość 4 metry na sekundę. W Warszawie natomiast przewiduje się bezchmurne niebo. Temperatura wyniesie 28 stopni, a wiatr północno-zachodni będzie wiał z prędkością 5 metrów na sekundę. Gorące powietrze spowalnia rytm. Lato pokazuje swoją klasyczną odsłonę.
3: Radio Super Express.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Barwy szczęścia wracają po wakacyjnej przerwie z emocjonującymi zwrotami akcji. Józefina postanawia posprzątać mieszkanie Jaworskiego, które wcześniej sama poleciła Natalii. Jaworski, mając problem z wynajęciem lokalu, w którym doszło do morderstwa, ostatecznie decyduje się na wynajem. Józefina zgadza się na tę opcję, ale to Natalia z córką Leą ostatecznie zdobywa mieszkanie. Rawiczowa, mimo że pierwsza podpisała umowę, postanawia ustąpić synowej, nie chcąc sprawiać jej dodatkowych problemów. Rozczarowana, ale nie pozostawiona sama sobie, Józefina otrzymuje wsparcie od Małgorzaty. Co jeszcze wydarzy się w nowych odcinkach? Przekonamy się już wkrótce. Barwy szczęścia wracają z nowym sezonem, a emocje sięgają zenitu. Wszystko wskazuje na to, że ślub Celiny i Łukasza jest coraz bliżej. Aktorka Orina Krajewska, wcielająca się w Celinę, podzieliła się zdjęciami z przymiarek sukni ślubnej, co wywołało falę spekulacji. Widzowie z niecierpliwością czekają na potwierdzenie, czy bohaterowie rzeczywiście staną na ślubnym kobiercu. Ich związek przeszedł wiele prób, a teraz może zakończyć się szczęśliwie. Nowe odcinki po wakacyjnej przerwie mogą przynieść niespodziewane zwroty akcji. Czy to właśnie ślub będzie jednym z najważniejszych wydarzeń sezonu? Na odpowiedzi musimy jeszcze poczekać, ale emocje już teraz sięgają zenitu. Dziedzictwo to turecka telenowela, która trzyma widzów w napięciu. W najnowszym, 968 odcinku, który zadebiutuje w sobotę, 4 lipca, na antenie TVP1 o godzinie 16:05, czekają nas dramatyczne wydarzenia. Poyraz i Nana, nowożeńcy, muszą stawić czoła urzędniczej kontroli, która zagraża ich tajemniczemu małżeństwu. Para wzięła ślub, by uchronić Nanę przed deportacją, ale ich związek jest pełen napięć i intryg. Wścibska kancel nieustannie knuje, a Nana czuje się coraz bardziej osamotniona. Czy uda im się przekonać kontrolera o szczerości ich uczuć? Odpowiedź już w najbliższym odcinku.
0: W serialu M jak miłość szykują się niespodziewane zwroty akcji. Choć Jagoda i Tadeusz Kiemlicz mieli zniknąć z Grabiny na dłużej, nowe zdjęcia z planu sugerują coś zupełnie innego. Jagoda wraca do Grabiny i spotka się z Dorotą, co może być początkiem nowego wątku w serialu. Początkowo planowali kilkumiesięczny pobyt nad morzem, by poprawić zdrowie córeczki. Jednak ich podróż może okazać się znacznie krótsza niż zakładali. Tadeusz miał obawy, jak zostawić przyjaciela z nadmiarem obowiązków, ale Bartek Lisiecki znalazł rozwiązanie. Fani serialu mogą być spokojni, bo młode małżeństwo nadal będzie odgrywać ważną rolę w życiu swoich bliskich. Spotkanie Jagody z Dorotą może przynieść wiele emocji w nowym sezonie.
2: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
1: M jak miłość wraca po wakacyjnej przerwie z emocjonującym 1937 odcinkiem. Natalka i Adam Karski, mimo wcześniejszych wątpliwości panny młodej, zaczynają przygotowania do ślubu. Wybór sukni ślubnej staje się tematem gorącej dyskusji, gdyż Adam proponuje wspólne zakupy, co według przesądów przynosi pecha. Natalka, choć początkowo niechętna, zdaje się ustępować, a jej wątpliwości powoli znikają. Po dramatycznych wydarzeniach z poprzedniego sezonu Natalka przewartościowuje swoje życie i decyduje się na małżeństwo z Adamem. Ślub Karskich to jeden z najbardziej wyczekiwanych momentów nowego sezonu. Czy przesądy staną na drodze ich szczęścia? Odpowiedź już wkrótce na ekranach.
0: Serial Rancho obchodzi właśnie 20-lecie od swojej premiery, która miała miejsce 5 marca 2006 roku. Przez dekadę przyciągał przed telewizory miliony Polaków, stając się prawdziwym fenomenem. Opowiadał o Lucy Wilskiej, Amerykance polskiego pochodzenia, która przybyła do Wilkowej, wywracając życie mieszkańców do góry nogami. W serialu wystąpiła plejada znakomitych aktorów, takich jak Ilona Ostrowska, Paweł Królikowski czy Cezary Żak. Każda z postaci stała się kultowa, a dialogi weszły do potocznego języka. Od finału minęło już 10 lat, a aktorzy przeszli wiele zmian, które można zobaczyć w specjalnej galerii. Dla wielu z nich Rancho było trampoliną do dalszej kariery.
1: W 909 odcinku serialu Akacjowa 38 pułkownik Valverde staje przed trudnym wyborem, który może na zawsze zmienić jego relacje z bliskimi. Ukrywając swoje problemy zdrowotne, decyduje się nie jechać z Silwią do Włoch, co prowadzi do jej podróży z młodym Estebanem. Tymczasem dawne intrygi Ursuli wychodzą na jaw, a mieszkańcy kamienicy odkrywają jej manipulacje. Inigo dokonuje zaskakującego odkrycia w pokoju El Peny, co rzuca nowe światło na jego tożsamość. Serial Akacjowa 38 zostanie wyemitowany 10 lipca 2026 roku na kanale TVP1 o godzinie 18:25. Ta hiszpańska telenowela przenosi nas do Madrytu z początku XX wieku, gdzie codzienne dramaty przeplatają się z mrocznymi sekretami. Produkcja zdobyła uznanie dzięki dbałości o historyczne kostiumy i malownicze krajobrazy. serialu Złoty Chłopak nadchodzi emocjonujący 326 odcinek, który zostanie wyemitowany już w piątek, 3 lipca. Ferit i Seyran po wielu perypetiach odnaleźli drogę do siebie i postanowili powiększyć rodzinę. Ich serca skradnie 4-letnia Zehra, którą poznają w ośrodku adopcyjnym. Jednak ich szczęście zostanie wystawione na próbę, gdy okaże się, że Zehra ma biologiczną matkę. To odkrycie może zburzyć ich marzenia o rodzicielstwie. Serial można oglądać na antenie TVP 1 od poniedziałku do piątku o godzinie 14. W obsadzie między innymi Afra Saraçoğlu i Mert Ramazan Demir.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W naszym kraju dzisiaj w przewadze niewielkie zachmurzenie. Ciśnienie atmosferyczne osiągnie maksymalny poziom 1017 hektopaskali. Termometry w Gdańsku na ten moment pokazują temperaturę wynoszącą 24 stopnie. Z kolei dla Poznania temperatura będzie wynosić 27 stopni Celsjusza. Ciepło wypełnia ulice, pola i myśli. Klasyczne lato w pełni. Pamiętajcie o odpowiednim nawodnieniu.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Dwóch braci, jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła 11.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Dziś w większości kraju zapowiada się spokojna pogoda, ale południowy wschód Polski może doświadczyć burz z silnymi porywami wiatru do 60 km na godzinę. Miejscami wystąpią przelotne opady deszczu, a temperatura będzie zróżnicowana. Od 16 stopni w górach do 27 stopni na zachodzie. Mieszkańcy południowo-wschodniej Polski powinni być szczególnie czujni na dynamiczne zmiany pogody. 66-letnia Jeanne Menna z Georgii cudem przeżyła uderzenie pioruna na parkingu przy kościele. Dzięki szybkiej reakcji policjantów i ratowników udało się przywrócić jej funkcje życiowe. Dwa miesiące po wypadku Jeanne spotkała się z osobami, które uratowały jej życie, by osobiście im podziękować. Kobieta nie doznała trwałych obrażeń i czuje, że jej życie ma teraz nowy cel. Tragiczny wypadek nad jeziorem Tegernsee w Niemczech. 22-letni Polak, który nie potrafił pływać, zginął podczas niedzielnego wypoczynku. Mimo szybkiej akcji ratunkowej, mężczyzny nie udało się uratować. Niemiecka policja wyklucza udział osób trzecich, uznając zdarzenie za nieszczęśliwy wypadek. Ratownicy apelują o ostrożność podczas kąpieli, szczególnie w niestrzeżonych miejscach.
3: W sobotę, 4 lipca, planetoida o numerze 523 808 przeleci blisko Ziemi. NASA szacuje, że jej średnica wynosi kilka metrów. Najbliżej naszej planety znajdzie się o godzinie 21.53, w odległości około 3,5 miliona kilometrów. Naukowcy uspokajają, że nie ma ryzyka kolizji.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Nowa polityka imigracyjna USA dotknęła wielu Polaków, w tym 65-letnią Elżbietę Czysz, która po 20 latach życia w Ameryce została deportowana. Zatrzymana przez agentów ICE, spędziła 3 miesiące w ośrodku detencyjnym, co przypłaciła zdrowiem psychicznym. Obecnie, po powrocie do Polski, zmaga się z zespołem stresu pourazowego i próbuje na nowo ułożyć sobie życie. Wspomnienia z pobytu w USA, mimo wielu lat spędzonych tam, są dla niej teraz źródłem traumy.
3: Mizeria, popularna surówka w polskich domach, zyskuje nową, zdrowszą wersję. Zamiast tradycyjnej śmietany można użyć serka wiejskiego, który jest mniej kaloryczny i bogatszy w białko. Taka mizeria jest nie tylko smaczniejsza, ale też bardziej sycąca. To świetna propozycja dla osób dbających o zdrową dietę.
2: Hibiskus ogrodowy może kwitnąć bujnie przez całe lato dzięki domowemu nawozowi z drożdży. Wystarczy 100 g drożdży piekarskich i 10 litrów wody, by stworzyć skuteczną miksturę. Regularne podlewanie takim roztworem co 3 tygodnie wspiera wzrost i kwitnienie rośliny. Pamiętajmy, że hibiskus potrzebuje dużo słońca i ciepła.
3: Policjanci z Bytowa zatrzymali 46-letniego mężczyznę, który na hulajnodze elektrycznej pędził niemal 70 km na godzinę na drodze wojewódzkiej między Kozinem a Czarną Dąbrówką. Jazda została przerwana przez funkcjonariuszy w nieoznakowanym radiowozie. Mężczyzna, który ma zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych, otrzymał mandat w wysokości 1100 zł. Policja przypomina, że hulajnogi elektryczne mogą być niebezpieczne przy dużych prędkościach.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
3: Czyszczenie fug w łazience nie musi być udręką. Wystarczy domowa pasta z aktywnego tlenu, by szybko przywrócić im biel i usunąć pleśń. Wymieszaj 3 łyżki nadwęglanu sodu z wodą, nałóż na fugi i pozostaw na 15 minut. Bez szorowania, a efekt czystych fug gwarantowany. Upalne lato i brak deszczu powodują, że trawniki w wielu ogrodach pokrywają się suchymi, żółtymi plamami. Zamiast sięgać po drogie preparaty, można przygotować domowy nawóz z bananowych skórek. Taka mieszanka dostarcza trawie niezbędnych składników, przywracając jej soczystą zieleń. Warto stosować ją wczesnym rankiem lub późnym wieczorem, by uniknąć poparzeń liści.
2: Psy nie odczuwają poczucia winy tak, jak my to rozumiemy. Ich winne spojrzenie to sygnały uspokajające, które mają załagodzić naszą złość. Nagłe ataki energii, zwane zoomies, to naturalny sposób na rozładowanie emocji. Przechylanie głowy i westchnienia to z kolei próby lepszego zrozumienia nas i wyrażenia emocji. Zrozumienie tych zachowań pomaga budować lepszą relację z naszymi czworonogami. Na ulicy Gdańskiej w Bydgoszczy doszło do zderzenia motocykla z samochodem dostawczym. Posterunkowy Jakub Mazur, wracając po służbie do domu, udzielił pierwszej pomocy poszkodowanemu motocykliście. Dzięki szybkiej reakcji policjanta, mężczyzna otrzymał wsparcie jeszcze przed przyjazdem służb ratunkowych. Funkcjonariusz zabezpieczył miejsce zdarzenia i przekazał wszystkie ustalenia ratownikom.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Nie zapominajmy o regularnym czyszczeniu brodzika prysznicowego, gdzie gromadzą się resztki mydła i brudna woda. Domowe metody, takie jak pasta z kwasku cytrynowego i wody utlenionej, skutecznie usuwają kamień i bakterie. Warto też pamiętać o praniu zasłon prysznicowych w pralce z dodatkiem octu, co zapobiega powstawaniu pleśni. Dzięki tym prostym trikom nasza łazienka pozostanie czysta i świeża. Ewa Kopacz, była premier, a obecnie europosłanka, spędziła czas z rodziną w Sopocie, gdzie cieszyła się włoską kuchnią w lokalnej restauracji. Towarzyszyła jej córka, dr Katarzyna Kopacz-Petraniuk, oraz jeszcze jedna kobieta. Spotkanie było okazją do wytchnienia od politycznych obowiązków, które Kopacz pełni od wielu lat, obecnie jako wiceprzewodnicząca Parlamentu Europejskiego. Mimo napiętego grafiku, rodzina pozostaje dla niej priorytetem.
1: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Pogoda w kraju to głównie zachmurzone niebo. Meteorolodzy przewidują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie poziom 1018 hektopaskali. W Szczecinie prognozowana temperatura wynosi 26 stopni, przy czym widoczne będzie niewielkie zachmurzenie. Dla Krakowa spodziewajmy się 30 stopni i prognozowane będzie małe zachmurzenie. Wszystko dzieje się wolniej. Temperatura dyktuje wakacyjny rytm.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń. I Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru, jeśli się odważysz. Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat olimpijski w boksie.

Jeżeli nawet jesteśmy braćmi, siostrami, to z różnymi interesami. Mnie rażą takie sytuacje, kiedy nagle przyjeżdża tutaj pan prezydent Francji, któremu się właśnie rząd rozwala, a on bije rekordy niepopularności we własnym kraju. I tutaj przyjeżdża i zaczyna negocjować, jakby to zorganizować, jakiś wyjazd Polaków, Francuzów, Brytyjczyków, mówię o armii, tam w te tereny rozjemcze. A z jakiej, na jakiej podstawie on to robi? Kto go upoważnił? To jest jakiś nonsens. I powiem panu, dlaczego oni tak panicznie boją się tych ekshumacji. Bo te pierwsze ekshumacje, które były robione w 2014, chyba 2012 roku przez polskich archeologów, ukazały grozę tej sytuacji.

0: Witam Państwa, zapraszam na kolejną podróż po miejscach i osobach, które kiedyś w swojej politycznej wędrówce spotykałem. Dzisiaj litera U, Ukraina. Razem z panem Jackiem będziemy o tym z Państwem rozmawiać.
1: Temat Ukrainy siłą rzeczy, panie premierze, w ostatnim czasie musi być zdominowany przez bieżące wydarzenia. Tak istotne rzeczy dzieją się w ostatnich latach, jeżeli chodzi o naszego wschodniego sąsiada, że trudno na niego patrzeć nie przez pryzmat rosyjskiej agresji. Pana zdaniem w perspektywie lat za naszą wschodnią granicą będziemy mieli niepodległą Ukrainę, czy jakiś inny, trudny do określenia jeszcze dzisiaj twór? Jak pan to widzi, panie premierze?
0: Będziemy mieli niepodległą Ukrainę, ale częściowo okrojoną. Mam na myśli tą powierzchnię, która dzisiaj zajmuje Rosja i która pewnie będzie za linią demarkacyjną, która zostanie ustalona. Bo mnie się wydaje, że wśród wielu koncepcji zwycięży ta, którą będą prezentować Amerykanie i pan prezydent Trump. A według niego trzeba wytyczyć linię zawieszenia broni wśród obecnej linii, czy według obecnej linii frontu. Następnie uprzedzić Ukrainę, że przez najbliższe lata nie wejdzie do paktu północnoatlantyckiego. No i stworzyć jakieś gwarancje, że ta linia demarkacyjna nie zostanie naruszona. Jedną z takich gwarancji miałaby być obecność żołnierzy z Europy, bo Amerykanie się nie będą kwapić. I pewnie tak będzie, więc spora część Ukrainy, większość będzie suwerenna i niepodległa, natomiast pewne fragmenty Ukrainy przejdą pod jurysdykcję Rosji.
1: No to około 20% gdzieś.
0: 20%
1: chodzi w grę. Panie premierze, to przypomnijmy sobie, jak wyglądało to w 2022 roku, krótko po rosyjskiej agresji, kiedy udało się odeprzeć ten pierwszy napór. Prezydent Wołodymyr Zełenski, wtedy bohater całego świata w zasadzie, teraz już trochę chyba inaczej jest jednak odbierany. Wystąpił przed Polskim Zgromadzeniem Narodowym. Przypomnijmy sobie te słowa prezydenta Zełenskiego.
2: Gdy jest ktoś, kto bije jak bydlę, trzeba mieć kogoś, na kogo można liczyć. I gdy na twój dom ktoś atakuje, on wyciągnie pomocną dłoń do ciebie. Nad ranem 24 lutego ja nie miałem wątpliwości, kto będzie taką osobą, kto powie mi: bracie, nie zostaniesz z wrogiem sam na sam. I tak się stało. I jestem za to wdzięczny. Polscy bracia i siostry są z nami i to jest naturalne.
1: Jesteśmy braćmi i siostrami, panie premierze. Pan też by użył takiego określenia w stosunku do naszego wschodniego sąsiada. Czy to było takie złudzenie może i emocje tych pierwszych tygodni po rosyjskiej agresji, kiedy tak solidaryzowaliśmy się, pomagaliśmy Ukrainie?
0: Jeżeli nawet jesteśmy braćmi i siostrami, to z różnymi interesami. I nie jest tak, że polityka ukraińska, interesy Ukrainy są całkowicie tożsame z polskimi interesami. Choć czasami można mieć takie wrażenie, zwłaszcza w początkowej fazie agresji Rosji, że część władz polskich tak myślała. Zresztą mówili, że są sługami narodu ukraińskiego.
1: To akurat rzecznik MSZ-u powiedział te słowa i potem nawet z nim rozmawiałem o tym, to miało być odniesienie do tego serialu, w którym występował Wołodymyr Zełenski. Mówił, że nieopatrznie te słowa zostały zrozumiane, ale faktycznie stały się jakimś symbolem tamtego czasu. Jednym z, powiedzmy.
0: Otóż nie możemy być sługami żadnego innego narodu i polskie władze muszą pamiętać, że mają jeden obowiązek, dbać o Polaków, zapewnić właściwy poziom życia, do usług społecznych i tak dalej, i tak dalej.
1: Czyli przesadziły polskie władze natomiast, wtedy, jeżeli chodzi o pomoc skierowaną w stronę Ukrainy?
0: Proszę pamiętać, że początek to praktycznie rzecz biorąc odbywał się głównie z powodu spontanicznej reakcji społeczeństwa. Polskich władz tam w ogóle nie było w tym wszystkim, co się wtedy działo. Pamięta pan tłumy Ukraińców przekraczających granice, tłumy na lotniskach, polscy obywatele, którzy podjeżdżali własnymi samochodami, brali te rodziny, kwaterowali te rodziny i tak dalej. Dopiero potem polskie władze zaczęły bardziej profesjonalnie tym się zajmować, no i zajmują się do dziś, chociaż bardzo wiele się zmieniło, zarówno w samej Ukrainie, jak i w relacjach między Ukraińcami a Polakami.
1: A jak pan słyszy te słowa, jeszcze raz przywołam prezydenta Zełenskiego, jesteśmy braćmi i siostrami. Pan podpisałby się pod takimi słowami?
0: Z dopiskiem, ale mamy różne interesy. Zresztą ja jestem...
1: Kuzynami w takim razie.
0: Ja jestem bliżej niż może wielu Polaków, dlatego że moja wnuczka jest pół Ukrainką, pół Polką. Jej mama z Ukrainy mieszka tutaj w Polsce. Jej cała rodzina po agresji rosyjskiej przyjechała do Polski. Oni spalili wszystkie mosty, to znaczy sprzedali to, co tam mieli. Cały swój majątek spieniężyli.
1: Z jakiej części Ukrainy, panie premierze?
0: Z zachodniej, z Kamieńca Podolskiego. I przenieśli się do Polski, nie zamierzają już tam wracać. Więc ja barsz ukraiński mam co tydzień i prowadzę z nimi rozmowy bardzo pouczające, więc można powiedzieć, że jesteśmy rodziną, więc tutaj to słowo brat i siostra nabiera zupełnie innego znaczenia. Oni też czekają na koniec wojny. Uważają, że ta ilość krwi ukraińskiej i rosyjskiej zresztą, która popłynęła, to już naprawdę wystarczy. I wszyscy czekają na jakiś moment, w którym Ukraińcy i Rosjanie przestaną do siebie strzelać.
1: To panie premierze, jeszcze do tych wzajemnych relacji trochę się odnosząc między narodami, między społeczeństwami, o geopolityce jeszcze też porozmawiamy. To badania przeprowadzone niedawno przez ukraińską pracownię Info Sapiens na zlecenie Centrum Mieroszewskiego pokazują znaczący spadek sympatii Ukraińców wobec Polaków i ten spadek w liczbach wygląda dokładnie tak, w 2022 roku 83% Ukraińców miało pozytywne zdanie o Polakach, teraz 41%. No to jest spadek dramatyczny, prawda? Mniejszość teraz, no, już tylko mniejszość.
0: No to się zmienia, wie pan.
1: Dziwi dlatego, to pana premiera?
0: Nie dziwi mnie, dlatego że ja znam przecież reakcję wielu Polaków, wielu polskich rodzin, których razi to, że Ukraińcy poruszają się wypasionymi samochodami.
1: Panie premierze, proszę wybaczyć, ale mam wrażenie, że pan premier używa takiej kategorii. Znam wiele polskich rodzin, których razi. Jakby pan chciał powiedzieć, mnie razi, ale miałby pan premier dobrze to czytam, czy źle?
0: Nie, mnie akurat nie razi, bo ja mówię panu. Ja mam przecież ukraińską rodzinę pod bokiem, także jesteśmy za pan brat. Ale mówią mi ludzie po prostu. Wielu Polaków uważa, że skoro jest wojna na Ukrainie, to ci wszyscy młodzi mężczyźni, którzy poruszają się po Polsce, powinni pojechać po prostu i walczyć o swoją ojczyznę. I oczekują tego, że tak się stanie. Tymczasem widzą, że polskie państwo jest bardzo poważnie obciążone rozmaitymi daninami na rzecz Ukraińców, co jest zresztą prawda. Służba zdrowia 800+ i tak dalej, i tak dalej. I coraz częściej powstają pytania, czy to tak dalej musi być. Owszem, ten pierwszy okres wszyscy to rozumieją, ale teraz to może należałoby jakoś racjonalizować.
1: To zdanie pana premiera oczywiście zapytam.
0: Tak, uważam,
1: pan uważa, że należałoby to racjonalizować, ale to nie jest tak, panie premierze, że teraz to są, no, osoby też, które na tyle już w ten nasz krwiobieg się wkomponowały, pracują najczęściej, że dlaczego mieliby tracić chociażby 800+, jeżeli na
0: przykład nie, ci, którzy pracują, to oczywiste, ale przecież wiemy o takich przypadkach, że tutaj przyjeżdża obywatel Ukrainy, rejestruje się, pobiera te pieniądze, tak, i wraca na Ukrainę po to, żeby tam robić jakieś interesy, wraca do Polski znowu.
1: Teoretycznie miał być system uszczelniony, żeby takich środków nie było, nie wiem, czy się dało zrobić.
0: O te spekulacje, które po prostu są naszym kosztem, bo to wszystko przecież jest z naszych pieniędzy.
1: Jasne, panie premierze, a te dane, jeżeli chodzi właśnie o stosunek Ukraińców do Polaków, bo mam wrażenie, że Polacy oczekiwali wdzięczności za to, co zrobili i jako społeczeństwo, i jako państwo na dwóch poziomach. Spodziewali się, że to będzie taka naprawdę wdzięczność, która zostanie na pokolenia. Tymczasem ona na lata nawet nie została, jak pokazuje to badanie, ale chyba nie tylko to badanie, bo też polityka na przykład.
0: No tak, no poza tym są przecież różne badania, które pokazują, że po tamtej stronie też to się wszystko zmienia, tak? Że na przykład jeszcze niedawno uważano nas za takich pomocników, którzy są gotowi przekazywać broń i tak dalej. Teraz już jest mniejsze przekonanie. Teraz na przykład o Niemcach się mówi, że Niemcy są tym głównym wsparciem i tak dalej. Więc to się wszystko nakłada. A na to wszystko jeszcze przychodzi dyskusja i pamięć o trudnych latach wojennych. Mam na myśli oczywiście Wołyń i Galicję Wschodnią.
1: To do tego wątku jeszcze, panie premierze, przejdziemy teraz. Przypomnijmy może sobie jeszcze to, jak przyjeżdżali, przybywali różnymi środkami transportu do Polski obywatele Ukrainy w tych pierwszych tygodniach po rosyjskiej agresji na Ukrainę.
3: Zaraz po przyjeździe można było dostrzec u Polaków wielką życzliwość. Pomagają na każdy możliwy sposób. Bardzo dziękuję.
4: Dziękuję bardzo.
5: Zostaliśmy bardzo dobrze przyjęci. Wszyscy tutaj nam pomagają. To bardzo piękne i godne podziwu. Bardzo dziękujemy za tak dobre traktowanie nas. Dziękujemy z głębi serca za życzliwość, wsparcie, za wszystko.
1: Pan premier jakoś włączył się wtedy w tę pomoc, poza tym prywatnym wymiarem, który, jak rozumiem,
0: myśmy z wnuczką robili rozmaite paczki, tam ja jej pomagałem, ona była bardzo w to zaangażowana. Woziliśmy te paczki, no, robiliśmy, co można było zrobić. No, wnuczka, jeszcze raz powtórzę, ona jest półukrainką, więc ona jest tak emocjonalnie też równie związana. Zresztą jej chłopak, z którą ona w tej chwili jest, to jest pełny Ukrainiec. Więc...
1: A, no to jak rozumiem, mocno żyją sprawami Ukrainy. Tak?
0: Mocno żyją i to oczywiście przenosi się także na nas, więc my uczestniczymy tam w różnych przedsięwzięciach, o które oni nas proszą. No ale z drugiej strony jest też taka świadomość, że my nie jesteśmy zbyt bogatym krajem pod względem PKB na mieszkańca, to jesteśmy 8. krajem od końca w Unii Europejskiej, więc to wszystko, co robimy, no, musi mieć jakieś ograniczenia, prawda? I dlatego też uważam, że niech jak najszybciej ta wojna się zakończy, żeby wreszcie można było przystąpić do odbudowy Ukrainy.
1: A w polskich władzach widział pan premier jakąś naiwność? Nie tylko w tych pierwszych tygodniach, bo one, jak mówił pan, to emocje po prostu też, tak? I społeczeństwo też wtedy bardzo mocno było zaangażowane, ale w kolejnych już miesiącach dużo było naiwności w tych relacjach i one były, no, zbyt jednostronne. Nie potrafiliśmy swoich interesów wtedy już widzieć i zaznaczać sensownie?
0: Oczywiście uważam, że było zbyt wiele naiwności. Na przykład takie pomysły, żeby przystąpić do tworzenia Federacji Polsko-Ukraińskiej. Więc
1: wielka umowa.
0: Jednego państwa, wielkie umowy i tak dalej, i tak dalej. Tak jakby, nie wiem, nikt nie zauważał, że my się możemy różnić w naszych interesach. My możemy oczywiście pomagać Ukraińcom, jeżeli chodzi o ich ambicje integracyjne, żeby stali się członkami Unii Europejskiej, czy żeby stali się członkiem NATO. Ale to nie jest proste i to w dużej części zależy od samych Ukraińców, czy oni są w stanie spełnić wszystkie wyśrubowane warunki przyjęcia zarówno do Unii, jak i do NATO. Dzisiaj mało kto o tym myśli, no bo dzisiaj jest wojna, ale tym bardziej właśnie trzeba przystąpić do reform wewnętrznych władz Ukrainy i państwa ukraińskiego, żeby te warunki spełnić.
1: Panie premierze, jeżeli ta wojna będzie trwała, bo no, oczywiście ten jeden z wariantów, o którym pan mówił, jest leżącym, powiedzmy, już albo za chwilę będzie na stole leżał, po 20 stycznia pewnie przede wszystkim, ale no, równie dobrze może się okazać, że wojna będzie trwała. To może doprowadzić do tego, że Ukraina stanie się państwem, jak niektóre określamy, państwem upadłym?
0: Ja liczę na to, że nowy prezydent Stanów Zjednoczonych spełni swój cel. On wielokrotnie mówił, że jego celem jest szybkie doprowadzenie do pokoju na Ukrainie.
1: W godzinach liczone nawet.
0: I myślę, że pan Trump chciałby bardzo otrzymać pokojową Nagrodę Nobla za to dzieło. Ja wiem, że to nie będzie łatwe, bo tu się zetrą interesy Rosji i interesy Ukrainy. Ale wie pan, Amerykanie mają olbrzymią siłę sprawczą. Jeżeli to nie będzie jakiś plan wydumany nie wiadomo skąd, to wszyscy się zgodzą, że działa i karabiny powinny zamilknąć i trzeba przejść do nie mniej istotnego i nie mniej ważnego etapu, jakim jest odbudowa Ukrainy.
1: To jeżeli chodzi o sam plan pokojowy, zawieszenie broni, pójście tą drogą, to posłuchajmy prezydenta Andrzeja Dudy. Już jakiś czas temu słowa dotyczące no, możliwego pokoju na Ukrainie i jego warunków.

0: Bajki dla naiwnych, panie premierze?
1: Pytał pan o naiwność. No to tu mieliśmy przykład głębokiej naiwności. Żeby daleko nie szukać. Pan pamięta takie niedawne spotkanie czterech polityków w Berlinie?
0: Tak. Bez niestety polityka żadnego z biało-czerwoną flagą w klapie.
1: Ale bez Ukrainy też.
0: To prawda.
1: A było oczywiste, że oni rozmawiali o planach dotyczących Ukrainy. Więc to się tak łatwo mówi i to tak ładnie się słucha, ale oczywiście, że Ukraińcy powinni siedzieć przy stole.
0: No bo gdzieś mamy z tyłu głowy Jałtę, to też jest...
1: Tak, powinni siedzieć przy stole, ale decyzje będą zapadać w gronie najważniejszych mocarstw Europy i świata.
0: Czyli Waszyngton, Moskwa, Pekin, Berlin?
1: Berlin, może Paryż, no chciałbym, żeby Warszawa również.
0: A jeżeli chodzi, panie premierze, o no, te warunki Ukrainy, na których może zgodzić się na pokój, zawieszenie broni, to do tej pory nie słyszeliśmy, czy zawsze słyszeliśmy prezydenta Zełenskiego, który mówił, że nawet kawałka ziemi nie odda, nie ma szans, żeby Ukraina zgodziła się na taki wariant. Myśli pan, że to jest no, kwestia po prostu negocjacji, budowania swojej pozycji negocjacyjnej, żeby było z czego schodzić, bo jakby powiedział, że 20% terytorium może oddać, no to Rosja sięgnęłaby po 30%.
1: Teraz już tak nie mówi. Mówi, że jest gotów zaakceptować to, co jest, ale pod warunkiem, że Ukraina stanie się natychmiast członkiem NATO. Co jest wykluczone, dlatego że procedury natowskie stanowią, że w tego rodzaju sprawach decyzje muszą zapadać jednomyślnie. Jest co najmniej 7 krajów, które zapowiedziały już, że dopóki jest wojna, to nie zgodzą się na to, żeby Ukraina weszła do NATO, a potem też nie wiadomo, czy się zgodzą. I to nie byle jakie, bo Niemcy, Stany Zjednoczone, dwa mniejsze państwa, czyli Węgry i Słowacja, więc bez jednomyślności w tej sprawie nie ma żadnych decyzji.
0: A jeżeli chodzi, panie premierze, o tę misję stabilizacyjną, która ma pojawić się na Ukrainie, kiedy już działaniami zbrojnymi nie będzie, działaniami wojennymi nie będzie objęta, pan widziałby tam Polaków?
1: Nie.
0: Czy jednak kraje gdzieś na nie zachód widzę, dalej posunięte, żeby Rosjanie...
1: Nie widzę Polaków, natomiast sama misja stabilizacyjna, czy misja pokojowa, ona powinna być pod auspicjami Organizacji Narodów Zjednoczonych albo OBWE. Jeżeli będzie pod auspicjami NATO, to nada od razu tej misji się sens polityczny.
0: NATO, wróg Rosji, ONZ, organizacja, w której Rosja jest.
1: Oczywiście. I OBWE też. Mhm. Więc mam nadzieję, że jeżeli poważnie ktoś o tym myśli, to będzie ekipa czy korpus pod auspicjami ONZ-u. Dlatego, wie pan, mnie rażą takie sytuacje, kiedy nagle przyjeżdża tutaj pan prezydent Francji, któremu się właśnie rząd rozwala, a on bije rekordy niepopularności we własnym kraju. I tutaj przyjeżdża i zaczyna negocjować, jakby to zorganizować, jakiś wyjazd Polaków, Francuzów, Brytyjczyków, mówię o armii, tam w te tereny rozjemcze. A na jakiej podstawie on to robi? Kto go upoważnił? On występuje jako kto?
0: No, ostatnio jest chyba najbardziej ofensywnym europejskim przywódcą.
1: No dobrze, ale wie pan, ale to tak się, tego się tak Ukrainy, nie robi.
0: I tego się tak nie zrobi. Odwrócenia tych negatywnych tendencji.
1: Tego się tak nie zrobi, bo te wszystkie wyprawy pokojowe mają sens także wtedy, kiedy obydwa zwaśnione państwa się na to godzą.
0: Jasne.
1: Jest przykład dobry. To jest linia demarkacyjna dzieląca Koreę Północną od Korei Południowej. Tam jest pas szerokości 4 kilometrów, takiej z ziemi jakby niczyjej. Ponieważ obydwa państwa nie mogły podpisać traktatu pokojowego, bo nie mogły dojść do porozumienia, no to przystały na koncepcję rozjemczą i to już trwa 70 lat. Chwalić Boga. Więc może i tutaj na Ukrainie by się dało coś takiego zrobić.
0: Tylko tam, panie premierze, chyba też jest różnica taka, że te potencjały są daleko bardziej wyrównane. Jeżeli chodzi o Ukrainę i Rosję, to no, mamy przepaść, terytorium, potencjał ludzki.
1: No tak, tak. Dlatego tutaj po stronie ukraińskiej musi być zabezpieczenie, nazwijmy to podwójne, czy nawet potrójne.
0: Tak? To właśnie chodzi mi o to, panie premierze, czy jedno zabezpieczenie, dwa, trzy, a nawet pięć, czy uchronią Ukrainę przed powrotem rosyjskich żołnierzy? Czy każde takie zawieszenie broni nie będzie tylko czasem dla Rosji na odbudowanie potencjału, a jej z pewnością nie zajmie to tyle czasu, co odbudowanie potencjału Ukrainy, bo ona już ma gospodarkę na tory wojenne w dużej mierze przestawioną.
1: No tak, wie pan, ale Rosja jest, jeżeli mówimy, że Ukraina jest wyczerpana, to Rosja też jest wyczerpana. Przecież tam też giną setki tysięcy żołnierzy i ludzi. Oczywiście to jest inaczej, bo tam nie giną cywile tutaj po stronie
0: ukraińskiej. Gospodarka pracuje, wszystko jakoś się kręci.
1: Ale myślę, że to się dałoby zrobić pod jednym warunkiem, że to będzie układ, który jest akceptowany przez obydwie strony i przez strony jakby towarzyszące. Czyli tych, którzy dają gwarancję za to, że ten układ nie zostanie naruszony.
0: Panie premierze, to wróćmy do tych kwestii społecznych. Jeszcze za chwilę o historycznych też porozmawiamy, ale no Polska od II wojny światowej w zasadzie była krajem tak bardzo jednolitym, jak mało krajów na świecie. To naprawdę wyjątkowe było, absolutnie unikatowe na skalę światową. No, zmienia się to w ostatnich latach. Przed wojną już mieliśmy wtedy imigrantów po prostu z Ukrainy. Ludzi, którzy w setkach tysięcy czy nawet większych liczbach przyjeżdżali tutaj do pracy. No potem ta fala uchodźców sprawiła, że Ukraińców jest w Polsce pewnie dzisiaj około 2 milionów, różne są szacunki. To dobrze, panie premierze, że z tego kierunku przede wszystkim ta nasza luka demograficzna jest uzupełniana? To jest taki najbardziej naturalny gdzieś...
1: Jeżeli już mamy przyjmować imigrantów, to najlepiej właśnie ze wschodu, dlatego że nie ma takiej bariery językowej jak gdzie indziej, czy religijnej, czy rasowej. Przecież my mamy wielu Polaków w Kazachstanie. Od czasu do czasu pojawia się dyskusja, żeby jakoś ściągnąć.
0: Dlaczego wyrzut sumienia trzeciej RP?
1: Dlaczego się tego nie robi, prawda? Dlaczego się tego nie robi?
0: Trudno uwierzyć, że przez 30 lat tak mało się udało zrobić w tej sprawie.
1: Dlaczego się tego nie robi? Także jeżeli Ukraińcy wiążą swoją przyszłość, tak jak panu mówiłem o tej mojej rodzinie, oni już nie wrócą na Ukrainę. I myślę, że takich Ukraińców jest sporo, że oni chcą się osiedlić w nowym kraju. To może być Polska, to mogą być Niemcy. W Niemczech chyba w tej chwili jest więcej Ukraińców niż w Polsce.
0: Masa osób przeniosła faktycznie.
1: Czy gdzie indziej. Chodzi tylko o to, żeby oni się jak najszybciej asymilowali, zachowując oczywiście swoją odrębność. Chcą obchodzić swoje święta i tak dalej. Ja do niedawna byłem w bardzo dobrej sytuacji, bo ja miałem 2 Boże Narodzenia i 2 Wielkanocy. Najpierw katolicką.
0: 2 tygodnie później prawosławną.
1: A potem prawosławną. Teraz widzę, że moja rodzina już tak wsiąka w tą Polskę i tak już raczej stara się przestrzegać tych polskich dat i polskiego zwyczaju.
0: A to też ciekawe o tyle, panie premierze, że pokazuje, jak się asymilują.
1: No tak, tak, oczywiście, że
0: to jest
1: tak.
0: Chyba ciekawy przykład.
1: Ciekawy przykład.
0: Mało czasu trzeba było, żeby w tak istotnej sprawie przyjąć nasze reguły gry, powiedzmy.
1: No bo wie pan, akurat jeżeli chodzi o święto Bożego Narodzenia, to jest coś takiego, co bardzo jest urokliwe dla każdego, kto przyjeżdża z zewnątrz. Tak? Ta atmosfera, ludzie się robią bardziej serdeczni.
0: Ale w takim białym stopniu przecież są jedne i drugie święta cały czas. Prawosławni mają jednak...
1: Oczywiście, ale jak chcą mieć prawosławne święta, niech mają oczywiście.
0: A panie premierze, a wnuczki chłopaka pan zaakceptował? Pobłogosławił pan temu związkowi? Nie ma pan z tym żadnego problemu, jak rozumiem? Nie.
1: Nie, to bardzo, bardzo przystojny chłopiec. Widzę, że tam między nimi uczucie nie wygasa. Ono już trochę trwa. Czy coś z tego będzie? Próbuję ich naciągnąć na jakieś dyskusje, ale nie chcą na ten temat rozmawiać.
0: Na dyskusję o ślubie, jak
1: no tak, o rodzinie, o tym. mówią, dobra, to jak na razie to się jeszcze nic nie zanosi, ale jak będzie, to ci powiemy oczywiście. Dobrze.
0: No to z pewnością pan premier będzie jedną z pierwszych osób, która o tym usłyszy. A my teraz o naszych relacjach z Ukrainą porozmawiamy w tym najtrudniejszym chyba historycznym wymiarze. Na początek przypomnijmy sobie 2015 rok pana premiera w Sejmie. Wtedy uchwała Sojuszu Lewicy Demokratycznej, która zakładała reakcję i sprzeciw wobec rosnącego nacjonalizmu na Ukrainie. Leszek Miller, 2015 rok.
2: Chodzi o projekt uchwały Sejmu w sprawie nasilania się tendencji nacjonalistycznych na Ukrainie. Widzimy oczywiście nasilanie się tendencji nacjonalistycznych w innych państwach, także w Rosji. Ale o tym mówi się w Polsce codziennie. A w sprawie Ukrainy panuje milczenie. Nie możemy milczeć dlatego, że widzimy kolejne akty, które gloryfikują siły polityczne i ludzi, którzy zapisali się jak najgorzej w naszej polskiej historii. Niedawno uczczono śmierć Romana Szuchewycza, dowódcy ukraińskiej powstańczej armii. Tego, który wydał rozkaz o wymordowaniu ponad 100 tysięcy Polaków na Wołyniu. Wcześniej uczczono pamięć Petra Diaczenki, dowódcy ukraińskich oddziałów walczących w Powstaniu Warszawskim, ale nie po stronie powstańców warszawskich. Tylko tu niedawno, niedaleko na Czerniakowie, zabijających powstańców warszawskich. A po wizycie prezydenta Komorowskiego na Ukrainie, w ekspresowym tempie w ukraińskim parlamencie przyjęto ustawę, a właściwie pakiet ustaw, według której ludobójcy z UPA i organizacji ukraińskich nacjonalistów są bohaterami. W Polsce, gdzie wymordowano 140 tysięcy ludzi na Wołyniu i Galicji Wschodniej, panuje w tej sprawie krępująca cisza. Tą ciszę przerwał dzisiaj pan minister Schetyna, mówiąc, że nie widzi w przyjęciu tych ustaw nic niepokojącego. Otóż my widzimy. Jeśli nie widzicie państwo w tym nic niepokojącego, to idźcie dalej. Może ustanowicie w Warszawie rondo imieniem Bandery albo pomnik bohaterów ukraińskiej powstańczej armii. SLD nie będzie w tej sprawie milczał. Gloryfikowanie UPA i przyjęte ustawy, które przyznają specjalny status ludziom tych formacji i wskazują, że na podstawie tych ustaw można ścigać wszystkich, którzy będą twierdzić, iż były one organizacjami ludobójczymi i zbrodniczymi, niereagowanie na to, to policzek wymierzony państwu polskiemu. Jeżeli według pana ministra krytykowanie ukraińskiej powstańczej armii i mówienie o zbrodni wołyńskiej jest niezgodne z polską racją stanu, to jest to deptanie pamięci ofiar.
0: Pomnika UPA w Warszawie na szczęście nie ma, ani ulicy Bandery do tego czasu przez te 9 lat, ale niewiele posunęły się do przodu sprawy rozliczenia Ukrainy z tej swojej naprawdę zbrodniczej historii. Panie premierze, jak to jest, że Ukraina cały czas, no, teoretycznie teraz godzi się na ekshumację, jest ten krok do przodu, ale też chyba trudno jest chwalić dzień przed zachodem słońca. To nie wiemy jeszcze, na czym ostatecznie stanie. Ale dlaczego tak potężny problem ma Ukraina z pozwoleniem Polsce na pochówek godny swoich rodaków, ofiar tej potwornej rzezi? Ukraina nie ma wielu innych bohaterów, dlatego odnosi się do tych przede wszystkim, którzy z naszej perspektywy są zbrodniarzami?
1: Ja uważam, że nie ma żadnego postępu, dlatego że jeśli wybuchł tutaj w Polsce entuzjazm po spotkaniu ministrów spraw zagranicznych Ukrainy i Polski, to kubeł zimnej wody szybko został wylany przez szefa ukraińskiego IPN-u, który powiedział, że te ekshumacje miałyby tak wyglądać, że sami Ukraińcy się tym zajmą, ocenią, kto tam naprawdę leży w tych dołach śmierci, czy na łąkach, czyje to są kości, i przeprowadzą ekshumację, a Polacy zainteresowani mogą być tam w charakterze obserwatorów. To jest przecież jakiś nonsens.
0: Zostaliśmy ograni?
1: No, oczywiście. To jest jakiś nonsens i powiem panu, dlaczego oni tak panicznie boją się tych ekshumacji. Bo te pierwsze ekshumacje, które były robione w 2014, chyba 2012 roku przez polskich archeologów, ukazały grozę tej sytuacji. Tam leżą tysiące kości, ale kość dzieci i kobiet. W dodatku jeszcze to są kości poprzetrącane łomami, kijami, młotami i tak dalej.
0: Tym, co było pod ręką.
1: Tym, co było pod ręką. I skala tego jest przerażająca. Bo jak się otworzyło te pierwsze doły, no to tamtych czaszek jest bardzo dużo. I we władzach Ukrainy jest pewność, że jeżeli to naprawdę zostanie otwarte wszystko, to w świat pójdzie inny obraz Ukrainy. I oni się tego po prostu boją i według mnie nie otworzą. To znaczy nie pozwolą na takie otwarte ekshumacje. Będą dozować ewentualnie. To po pierwsze. Po drugie, po Majdanie cała ich jakby ideologia państwowa została oparta na UPA, czyli Ukraińskiej Organizacji Nacjonalistów i Ukraińskiej Powstańczej Armii.
0: Cała, panie premierze, to nie
1: tam
0: jest
1: nawet,
0: to daleko
1: nie,
0: idące.
1: Nie, tam nawet przyjęto specjalne ustawy, które powodują, że każdy, kto by krytykował, kto miałby...
0: Są takie przepisy.
1: Nie, bez szacunku się odzywać i tak dalej, to będzie to podlega karze więzienia. Więc niedawno był pan premier Tusk we Lwowie. Otóż szkoda, że nasz premier nie miał czasu, żeby przejść po Lwowie, bo po pierwsze natknąłby się na wielki pomnik Stepana Bandery, przeszedłby ulicą bohaterów UPA, przeszedłby ulicą Szuchewycza i zobaczyłby pomnik Szuchewycza. Dowiedziałby się, że Muzeum Szuchewycza zostało zniszczone rosyjskim dronem, ale będzie odbudowywane i będzie niedługo otwarte powtórnie. Proszę pana, co chwila gdzieś można się natknąć na jakiś symbol pokazujący, na jakiej podstawie ideowej spoczywa współczesna Ukraina. I to jest hamulec przed jakby ujawnieniem skali tych ekshumacji, bo przecież zawsze zostanie zadane pytanie, a kto to zrobił? No ci, którzy stały na pomnikach.
0: Ale Ukraina straciłaby wtedy to współczucie świata?
1: Tak,
0: straciłaby. Tego się właśnie boi?
1: Straciłaby, że... tego się boi. Sytuacja jest taka, że ofiary, kości ofiar leżą na polach, w lasach, w rowach Ukrainy, a ich zabójcy stają na pomnikach. No taka jest sytuacja.
0: Panie premierze, a jeżeli chodzi o... No, Zadrę, to jest na poziomie, jak rozumiem, nie tylko pana zdaniem państwowym, nie tylko te symbole, które w przestrzeni publicznej są i w ukraińskim ustawodawstwie, ale to na poziomie takim ludzkim, no chociażby pan mówi o swojej rodzinie z zachodniej Ukrainy.
1: Nie,
0: zachodnia Ukraina,
1: nie
0: pan, a nie...
1: Ja dostrzegam pewną różnicę. Mhm. Polityka władz to jedno, ale polityka takich, nazwijmy to, zwykłych Ukraińców to drugie. Bo ja nie mam tylko kontaktów współczesnych. Ja przecież jeździłem na Ukrainę. Tam wtedy był premierem pan Kinach, a prezydentem Janukowicz. Miałem spotkania, spotykałem się też z ludźmi i tak dalej, i tak dalej. Wiele razy, kiedy na ten temat rozmawialiśmy, to było takie zdziwienie. To tam leżą wasi ludzie? No tak, leżą. No i co, i nie można ich ekshumować? No nie można. Dlaczego? No bo wy nie pozwalacie. My nie mamy nic przeciwko temu, to nasze władze. Więc ja w tym widzę szansę, dlatego że jeżeli tam kiedyś w przyszłości w demokratycznej Ukrainie zmieni się władza i ta nowa władza odejdzie od tego fundamentu banderowskiego, to wtedy być może będzie można na serio pomyśleć o ekshumacjach.
0: A pan premier ma sobie coś do zarzucenia, jeżeli chodzi o tę sprawę? Myśli pan sobie, że mógł więcej?
1: Ja nie, bo myśmy wtedy z Kinachem nie mieli żadnych, znaczy Kinach nie robił nam żadnych problemów. Wcześniej się zaczynały już pierwsze ekshumacje i trwały ekshumacje. Dopiero po Majdanie, kiedy Majdan się skończył.
0: Ale po tym pierwszym, po pomarańczowej rewolucji.
1: Tak, po pomarańczowej Juszczenko i następny. No nic.
0: No potem to Poroszenko.
1: Tak, tak, o Poroszenko. Poroszenko jakoś tak bardzo to eksponował.
0: Ale już za Juszczenki też były...
1: Za Juszczenko też, ruchy. Tak. To dopiero wtedy ta fala tego banderyzmu wybiła. Ale wcześniej nie, ja tego nie widziałem na Ukrainie.
0: A panie premierze, jak patrzy pan na ostatnie dwa lata, bo są takie dwie szkoły, mam wrażenie, w ostatnim czasie w Polsce. Jedna mówiąca o tym, że kiedy jak nie teraz upomnieć się o te sprawy, że być może nie będziemy mieli nigdy takich środków nacisku na Ukrainę, żeby pewne rzeczy wywalczyć. No i druga strona mówiąca, że no absolutnie nie, to nie jest ten czas i moment. Ukraina ma teraz inne zmartwienia, inne problemy. Nie można tu jeszcze swoich interesów tak twardo stawiać, tylko pomagać Ukrainie i tyle. Panu premierowi bliżej jest, jak rozumiem, do tej pierwszej grupy, tak?
1: Znaczy, jak ktoś mówi, że to nie jest ten czas, to znaczy, że nigdy nie jest ten czas, bo nigdy nie będzie ten czas. Ja uważam, że teraz jest ten czas, dlatego że Ukraińcy przeżywają śmierć własnych obywateli, własnych rodzin, dzieci i tak dalej i wiedzą...
0: Swoje doły śmierci niedawno pokazywali światu.
1: Tak, jakie to jest ciężkie przeżycie. I grzebią tych swoich pomordowanych czy ginących od oszczaru. Mnie się wydaje, że dzisiaj oni mają większą skłonność do rozumienia innych, którzy są w podobnej sytuacji. Więc nie, jeżeli już naciskać, to teraz właśnie.
0: A jakich narzędzi używać? Gdyby teraz pan był szefem rządu, to co pan premier by zrobił, albo co poleciłby premierowi Tuskowi? Bo są tacy, którzy też mówią, że można na przykład jeden z torów na południu Polski remontować, albo z pasów startowych na lotnisku pod Rzeszowem, prawda?
1: Wie pan, jak nie
0: tak radykalnych
1: jak nic już innego. Bo ja oczywiście, wie pan, nie wiem na ile a polskie władze w ogóle rozmawiają na ten temat z władzami ukraińskimi.
0: No skoro są te legislacyjne chociażby zmiany, o których mówiliśmy...
1: Ale nie ma żadnych zmian legislacyjnych. No,
0: no ta umowa, powiedzmy, tak umowa, która no to jest, ma pozwalać na ekshumację na ukraińskich warunkach, to nawet, to jednak jest efektem jakichś rozmów.
1: Nie, ale to nawet nie jest umowa, to jest komunikat po spotkaniu dwóch ministrów i nic więcej. I niech pan zobaczy, że jest cisza po prostu, tak? Nic się dalej nie dzieje. No. Ktoś tutaj wystąpił z takim pomysłem, żeby to zrobić w ten sposób, że jak już się te kości pozbiera i tam na tej Ukrainie się zrobi mogiły, to żeby tam były nazwiska, ale nic więcej. To znaczy, żeby nie było napisane, kto pomordował tych ludzi. Prawda? To można by na przykład wyobrazić sobie...
0: Tak zwany Wołyń, prawda? Tak, tam, ofiary Wołynia.
1: Tak, tam można sobie wyobrazić, że na przykład w Katyniu jest tablica, że tu leży 4400 zamordowanych oficerów przez nieznanych sprawców. Przecież byśmy się nigdy na to nie zgodzili. Tak? Czy tu na Woli 12 tysięcy ludzi pomordowanych przez przypadkowych sprawców. No. Więc to żadne wyjście jest. To jest właśnie porozumienie na warunkach. Bo oni się panicznie boją. Oni się panicznie boją, że tego łupa nie da się schować po prostu. No.
0: Ale panie premierze, gdyby tylko się bali, że łupa nie da się schować, to może nie stawialiby pomników no ale dowódcom tejże upami, czy nie nazywali ich imionami ulic.
1: Dobrze, pomnik,
0: nie tylko chodzi o schowanie, ale o gloryfikację.
1: Gloryfikację i po drugie, że jak już te kości świat zobaczy, no to już nie da się zamazywać, tak? Bo świat się zapyta, kto to? No łupa, no. I ci, którzy są chronieni specjalnym ustawodawstwem na Ukrainie. Więc wie pan, ja jestem za tym, żeby teraz absolutnie naciskać. I jeżeli się nie da, jeżeli nie będzie żadnej reakcji, to my mamy bardzo silną broń. To wtedy musi paść zdecydowane oświadczenie. Jeżeli tego nie załatwicie, to my nie będziemy waszym jakby stronnikiem, żebyście weszli do Unii Europejskiej i do NATO.
0: To te dwa argumenty, zdaniem pana premiera, na stole powinny zostać przez Trzeba
1: Polskiego. I one są rangi żone. Broni atomowej.
0: A panie premierze, jeżeli chodzi o to, co dalej w relacjach polsko-ukraińskich, to Ukraina na przykład w Unii Europejskiej, co oczywiście jest przyszłością dość odległą, ale Unia Europejska to akurat realną przyszłością. O ile NATO mniej realną, to Unia Europejska, powiedzmy, że jest taka perspektywa, to dla Polski bardziej, jeżeli chodzi o Ukrainę, rynek zbytu ewentualny i szansa dla naszej gospodarki, czy to konkurencja, przede wszystkim zważając na ukraińskie rolnictwo? Czy my faktycznie powinniśmy być rzecznikiem Ukrainy w europejskich strukturach, czy dla nas, widzi pan premier, jakieś zagrożenie też?
1: Powiedzmy sobie od razu, że w obszarze rolnictwa to rolnictwo ukraińskie jest w stanie wyeliminować całe europejskie rolnictwo. Mhm. Bo tam nie ma rolnictwa w rozumieniu polskiego czy europejskiego gospodarstwa domowego. Tam gospodarstwa domowe to jest niewielki procent. Tam przede wszystkim są olbrzymie związki biznesowe
0: z międzynarodowym kapitałem,
1: które dysponują na przykład 800 tysiącami hektarów, 500 tysiącami hektarów.
0: Jeszcze musimy pamiętać, że te hektary to są inne zupełnie hektary, gleby, jakimi tam dysponują, gleby są nieporównywalne z tymi glebami, które mamy w Polsce.
1: I żadne rolnictwo nie będzie konkurencyjne w stosunku do tego ukraińskiego.
0: No to co z tym naszym interesem?
1: No trzeba, żeby wypracować takie porozumienie, jak Ukraina będzie już negocjowała warunki przystąpienia do Unii Europejskiej, żeby zdawać sobie z tego sprawę, czyli trzeba wprowadzić jakieś ograniczenia. W dodatku jeszcze, skoro wejście Ukrainy do Unii likwiduje nasze rolnictwo, bo to tak będzie, to trzeba się przestawić na przemysł rolno-spożywczy. To znaczy powiedzieć tak, my od was kupujemy, ale u nas ten produkt będzie przetwarzany i będzie dalej eksportowany.
0: Jaki biznes, panie premierze, te międzynarodowe koncerny miałyby w tym, żeby się na to zgodzić?
1: Wejście do Unii Europejskiej.
0: I otwarcie tych rynków, tak? Ale panie premierze, w ogóle zabrzmiało to tak bardzo złowieszczo. Wejście Ukrainy jest równoznaczne z likwidacją polskiego rolnictwa, aż tak?
1: No dobrze, z ograniczeniem możliwości polskiego rolnictwa, ale ci rolnicy wiedzą przecież, ci rolnicy, którzy tam demonstrują i tak dalej, oni doskonale o tym wiedzą, bo...
0: Przedsmak mieli,
1: prawda? No więc...
0: Ukraińskie zboże na naszym rynku.
1: Więc ponieważ nie będzie można dostosować struktury rolnictwa ukraińskiego do polskiego, to można zawrzeć swego rodzaju porozumienie. My będziemy kupować od was wasze produkty, ale my będziemy je przetwarzać. Tylko czyli rozwiniemy przemysł rolno-spożywczy.
0: Pytanie, czy nie trochę dalej na zachód, panie premierze, będą przetwarzane te ukraińskie produkty? Czy nie ma takiej obawy, że...
1: Wszystko zależy, co...
0: Kilkaset kilometrów tam tiry pojadą dalej i...
1: No ma pan rację.
0: Za kolejną granicą te przetwórnie piękne
1: będą. O to chodzi, żeby w negocjacjach powiedzieć wyraźnie. My możemy zawsze zablokować wasze wejście do Unii Europejskiej i do NATO. Bo tam też potrzeba jednomyślności. Jeżeli chcecie, żebyśmy tego nie blokowali, to musicie się z nami porozumieć na tym płaszczyźnie. I spróbować, no w każdym razie próbować. No.
0: To na koniec już, panie premierze, naszej rozmowy. Kiedy na Ukrainie zagości pokój?
1: Ja bym chciał jak najszybciej. Ja patrzę na 20 stycznia. To jest dzień, w którym pan Trump stanie się prezydentem Stanów Zjednoczonych. I będę odliczał. I będę chciał, żeby on zrealizował swój pomysł. Zaprowadzić pokój na Ukrainie.
0: Ten Trump, który jest wrogiem numer jeden lewicy na całym świecie i liberałów, zdaniem jednej z ważniejszych postaci polskiej lewicy XX wieku.
1: Niech sobie będzie, ale,
0: nadzieja, na pokój.
1: Ale bez Trumpa tego się nie da zrobić. Ja tutaj słucham oczywiście przedstawicieli Unii Europejskiej i Francji, Francuzów i tak dalej. Oni mówią, że Europa może spróbować sama i tak dalej. Nic sama nie zrobi. To musi być udział Stanów Zjednoczonych i zdanie Stanów Zjednoczonych będzie decydujące. Wobec tego trzeba oddziaływać na Trumpa, żeby Trump jak najszybciej przeprowadził swój plan i wymógł na obydwu stronach konfliktu i na Kijowie i na Moskwie akceptację tego.
0: Leszek Miller, panie premierze, dziękuję bardzo za kolejne
1: dziękuję
0: spotkanie.
1: Bardzo.
0: To może jakoś powinniśmy, nie wiem, bo
1: zapraszam.
0: Pan premier jakoś powinien, bo ja tak tylko lekko powiedziałem, żeby pan premier jeszcze tak dwa zdania, że dziękuję państwu i tak dalej, dobrze?
1: Dobrze.
0: Ja tylko tak jednym, prawda, to tak to od razu pan premier i potem to zetniecie. Jak ja powiedziałem, dziękuję za kolejne spotkanie. Dobrze, dobra. Były premier Leszek Miller, panie premierze, dziękuję za kolejne spotkanie.
1: Dziękuję i proszę państwa, tradycyjnie już zapraszam na kolejny odcinek. Razem z panem Jackiem zaprosimy was na dalszą wędrówkę po miejscach i ludziach, których spotkałem w swojej karierze politycznej.

0: miasta.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Gdyby wybory parlamentarne odbyły się w najbliższą niedzielę, Koalicja Obywatelska z niecałymi 33% poparcia i PiS z około 27,5% nie byłyby w stanie samodzielnie utworzyć rządu. Kluczową rolę w formowaniu nowego rządu mogliby odegrać liderzy Konfederacji Sławomir Mentzen i Grzegorz Braun. Konfederacja i Konfederacja Korony Polskiej zyskują na popularności, a do Sejmu może wejść także nowa lewica. Wyniki sondażu wskazują na rosnące znaczenie obu konfederacji na polskiej scenie politycznej.
3: Liderka Polski 2050 Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz prowadzi negocjacje z Pałacem Prezydenckim w sprawie ustawy dotyczącej rynku kryptoaktywów. Partia po raz drugi skierowała do Sejmu projekt ratunkowy, starając się o kompromisowe poprawki. Eksperci uważają, że działania te mają przypomnieć o istnieniu partii, która w sondażach ma niecałe 2% poparcia. W spotkaniach z przedstawicielami prezydenta uczestniczyli kluczowi politycy Polski 2050. Na Atlantyku, 50 km od brzegu Karoliny Północnej, powstał niezwykły hotel w dawnej latarni morskiej. Goście spędzają tam 3 noce, 24 metry nad wodą, otoczeni rekinami. Za tę przygodę płacą sporo, ale w zamian otrzymują ekstremalne warunki i nietypowe atrakcje. Takie jak gra w golfa, piłkami z karmy dla ryb. To miejsce zyskało miano najniebezpieczniejszego hotelu świata. Rosja przeprowadziła zmasowany atak na Kijów, używając dronów i rakiet balistycznych. Zginęło co najmniej 9 osób, a 34 zostały ranne, w tym pracownicy służby zdrowia. Uszkodzone zostały budynki mieszkalne, szpital i inne obiekty cywilne. Władze ostrzegają, że liczba ofiar może jeszcze wzrosnąć. W niemieckim szpitalu w Lüdenscheid doszło do dramatycznego porwania noworodka. 18-letnia kobieta, przebrana za pielęgniarkę, zabrała 7-dniowego chłopca pod pretekstem rutynowych badań. Na szczęście, po szybkiej akcji poszukiwawczej, dziecko odnaleziono całe i zdrowe na pobliskim parkingu. Porywaczka została zatrzymana dzięki nagraniom z monitoringu. Podczas lotu z Warszawy do Tel Awiwu doszło do niecodziennej sytuacji. Pilot samolotu przez pomyłkę zgłosił porwanie, co spowodowało poderwanie izraelskich myśliwców. Alarm został szybko odwołany, a maszyna skierowana do bułgarskiego Burgas. Na szczęście nikomu nic się nie stało, a okoliczności zdarzenia będą dokładnie zbadane. W Lahore w Pakistanie doszło do tragedii. W prywatnej szkole zawalił się dach, zabijając co najmniej 14 dzieci. Kilkoro uczniów zostało rannych. Policja zatrzymała już 2 osoby, w tym właściciela budynku. Władze zapowiadają zaostrzenie przepisów budowlanych.
2: Służba Bezpieczeństwa Ukrainy przeprowadziła skuteczny atak dronowy na lotnisko Saki na okupowanym Krymie, niszcząc rosyjskie myśliwce Su-30. To część 40-dniowej operacji, mającej na celu osłabienie potencjału militarnego Rosji, zarządzonej przez prezydenta Wołodymyra Zełenskiego. Atak na kluczową bazę lotniczą ma znacząco wpłynąć na zdolności ofensywne Rosji w regionie Morza Czarnego. W wyniku uderzenia doszło do poważnych strat materialnych po stronie rosyjskiej.
3: Polska nie przekazała Ukrainie myśliwców MiG-29 w zamian za drony, ponieważ Kijów nie dostarczył obiecanych technologii dronowych. Rozmowy na ten temat są jednak kontynuowane w ramach mechanizmu SAFE. Polska rozwija własne zdolności w zakresie bezzałogowców, czego przykładem jest system antydronowy SAN. Wiceszefowa MON Magdalena Sobkowiak-Czarnecka podkreśliła, że rozwój systemu SAN jest niezależnym projektem, mającym na celu wzmocnienie bezpieczeństwa narodowego. Psychologowie odkryli, że szybki chód może zdradzać cechy naszej osobowości. Osoby, które poruszają się w szybkim tempie, często są pełne energii, zdeterminowane i skuteczne. Jednak taki styl życia może też wskazywać na wewnętrzne napięcia i problemy z relaksem. Warto zastanowić się, co kryje się za naszą potrzebą ciągłego ruchu. Pod koniec czerwca w Brzegu policja udzieliła pomocy 58-letniemu mężczyźnie w kryzysie emocjonalnym. Dzięki szybkiej reakcji podkomisarza Piotra Letkiego, który utrzymywał stały kontakt z potrzebującym, udało się zapobiec tragedii. Mężczyzna został odnaleziony i przekazany pod opiekę specjalistów. Służby przypominają o dostępności wsparcia dla osób w trudnych sytuacjach życiowych. W Kędzierzynie-Koźlu doszło do niebezpiecznego incydentu na stacji kolejowej. Dwaj agresywni mężczyźni zakłócali porządek w pociągu, a 49-latek zaatakował funkcjonariuszkę z scyzorykiem, raniąc ją w dłoń. Napastnik został obezwładniony i usłyszał zarzuty, za które grozi mu do 3 lat więzienia. O jego dalszym losie zadecyduje sąd.
2: W Lubinie policja zatrzymała 50-letniego mężczyznę, podejrzanego o znęcanie się nad zwierzętami. Interwencja miała miejsce po tym, jak biegające bez nadzoru psy ugryzły przechodnia. Na miejscu funkcjonariusze odkryli zaniedbane zwierzęta, w tym 2 szczeniaki ukryte za kanapą. Mężczyźnie postawiono zarzuty, a psy trafiły pod opiekę Organizacji Ochrony Zwierząt.
3: Na jednym z warszawskich bazarków zauważono dawno niewidzianego polityka PiS, profesora Karola Karskiego. Były europoseł, ubrany w sportowy t-shirt i przeciwsłoneczne okulary. Kupował maliny i truskawki. Co ciekawe, profesor nie czekał z jedzeniem i zajadał owoce.

0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
1: Reklama.
2: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach. Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
1: I po reklamie.
0: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Kanada wkracza na europejską scenę muzyczną z hukiem. CBC i Radio Kanada dołączyły do Europejskiej Unii Nadawców, co oznacza, że w 2027 roku zobaczymy Kanadyjczyków na Eurowizji w Bułgarii. To pierwszy raz, gdy kraj z Ameryki Północnej weźmie udział w tym konkursie, ale nie liczcie na żadne taryfy ulgowe. Kanadyjski reprezentant zacznie od półfinałów, a jak zostanie wybrany, to jeszcze tajemnica. Ciekawe, czy Europa jest gotowa na kanadyjską inwazję muzyczną. Skolim, król letnich koncertów, znowu na językach. Tym razem nie za sprawą muzyki, a lodowatego potoku na Podhalu, gdzie postanowił zaprezentować swoje mięśnie i kiełbaski. Internauci nie zostawili na nim suchej nitki, zarzucając brak klasy i chwyt marketingowy. Choć Skolim lubi prowokować, tym razem wielu uznało, że przesadził, a jego wakacyjne wideo stało się hitem plotkarskich portali. Cóż, nawet relaks w górach może być niezłą burzą w szklance wody. Jakub Wesołowski, niegdyś idol nastolatek, dziś obchodzi swoje 41 urodziny jako dojrzały aktor i ojciec. Kto by pomyślał, że chłopięcy urok i nonszalancka fryzura z czasów na wspólnej zamienią się w elegancję i powagę. Od gwiazdy opery mydlanej do cichociemnego z czasu honoru. Jego kariera to prawdziwy filmowy scenariusz, a w życiu prywatnym spokój i szczęście u boku żony Agnieszki, z którą wychowuje dwoje dzieci. Jakub Wesołowski, człowiek wielu talentów i niespodzianek, wciąż zaskakuje.
2: Klaudia Halejcio i Oskar Wojciechowski zaskoczyli wszystkich, biorąc ślub w tajemnicy. A teraz dzielą się z fanami bajkowymi kadrami z uroczystości. Jednak to nie romantyczna sceneria we Francji, a brak starszej córki Oskara na jednym z nagrań wywołał burzę w sieci. Internauci zastanawiają się, dlaczego na filmie pojawiła się tylko mała Nell, a nie jej starsza siostra. Czyżby nowoczesna rodzina miała swoje tajemnice, które niekoniecznie chcą ujawniać na Instagramie?
0: Najciekawsze informacje ze świata show biznesu.
1: Wimbledon 2026 ruszył pełną parą, a na kortach nie mogło zabraknąć naszej tenisowej gwiazdy, Igi Świątek. W swoim pierwszym meczu pokonała Taylor Townsend, choć nie obyło się bez emocji. Na trybunach zasiadł sam Jan Borysewicz z Lady Punk, który z pasją śledził każdy ruch Igi. Ciekawe, czy jego obecność wpłynie na setlistę koncertową zespołu? Kolejny pojedynek Świątek z Karoliną Pliskową już za dwa dni.
2: No i proszę, Krzysztof Ibisz, gwiazdor Polsatu, nie tylko błyszczy na ekranie, ale i w domowych zmaganiach. Jego żona, Joanna, ujawniła, że ich małżeństwo potrzebowało terapii, by przetrwać po narodzinach pierwszego dziecka. Intensywna kariera Krzysztofa i problemy z synem przygniotły parę, ale terapia okazała się ratunkiem. Joanna przyznała, że dzięki temu procesowi odzyskała swoją siłę, a ich związek wyszedł z tego silniejszy.
1: Karol Strasburger, niekwestionowany król sucharów i prowadzący familiady, zaskakuje nas nie tylko humorem, ale i życiowymi decyzjami. W wieku 72 lat został ojcem, udowadniając, że na rodzicielstwo nigdy nie jest za późno. W młodości był prawdziwym ciachowym łamaczem serc, a teraz, mimo upływu lat, wciąż trzyma formę, której mogłoby mu pozazdrościć wielu młodszych. Strasburger pokazuje, że dojrzałość i doświadczenie mogą być kluczem do bycia lepszym ojcem, a jego fani liczą, że jeszcze długo będzie nas bawić swoimi żartami.
2: Taylor Swift i Travis Kelce planują ślub, który ma przyćmić największe królewskie wesela. Madison Square Garden w Nowym Jorku zamieni się w bajkowy zamek na tę okazję, a wszystko to już jutro. Tajemnicze dekoracje i rygorystyczne umowy o poufności dla gości dodają pikanterii temu wydarzeniu. Ciekawe, czy paparazzi zdołają uchwycić choćby cień tej spektakularnej imprezy.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Maciej Dowbor opuszcza TVN, a emocje sięgają zenitu. Ewa Drzyzga w rozmowie z Super Expressem nie była zaskoczona jego decyzją, sugerując, że może to być dla ukochanej żony. Czyżby Joanna Koroniewska miała aż taką moc przyciągania? Drzyzga podkreśla, że Dowbor ma przed sobą wiele możliwości, a jego kariera dopiero nabiera rozpędu. Fani mogą spodziewać się nowych projektów, ponieważ Maciej nie zamierza ograniczać się tylko do internetu.
2: Dave Mustaine, lider Megadeth, znów pokazał, że nie ma hamulców. Podczas koncertu w Finlandii przerwał występ, by opowiedzieć o dziennikarzu, który zadał mu pytanie o hipotetyczną walkę z Jamesem Hetfieldem. Mustaine nie przebierał w słowach, nazywając go pieprzonym dupkiem i dedykując mu utwór, którego jeszcze nie ma. Jestem dupkiem. Zamiast tego zagrał Let There Be Shred. Cóż, Dave jak zwykle w formie.
1: Fani Joy Division mogą już szykować portfele, bo nadchodzi prawdziwa muzyczna uczta. We wrześniu na rynku pojawi się kolekcjonerski box Eternal, wypełniony unikalnymi nagraniami koncertowymi, które przez lata zbierano z kaset magnetofonowych i taśm z mikserów. A jakby tego było mało, Joy Division i New Order w końcu dołączą do Rock and Roll Hall of Fame. Peter Hook nie kryje radości, a my zastanawiamy się, czy to nie za późno na takie wyróżnienia. Iron Maiden. Legendarna Żelazna Dziewica. Znowu na ustach wszystkich. Koncert w Paryżu, który miał być nagrany na specjalne wydawnictwo, został przerwany przez awarię prądu. Choć Bruce Dickinson zapewnia, że coś tam jednak nagrano, zespół postanowił spróbować jeszcze raz. Tym razem na własnym festiwalu Edfest w Knebworn, gdzie będą świętować swoje 50-lecie. Ciekawe, czy tym razem uda się uniknąć niespodzianek.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Polska dziś podzielona pogodowo. Katowice za oknem bezchmurne niebo z temperaturą 24 stopnie. Natomiast w Toruniu można zobaczyć zachmurzenie całkowite, a temperatura wyniesie 25 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1017 hektopaskali. Ciepło wypełnia ulice, pola i myśli. Klasyczne lato w pełni. Pamiętajcie o odpowiednim nawodnieniu.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Dziś mija druga rocznica tragicznego wypadku na przejeździe kolejowym w Ołtarzewie, gdzie zginął maszynista Rafał Kamiński. Pociąg Kolei Mazowieckich zderzył się z ciężarówką, która utknęła na torach. Rogatki działały prawidłowo, a kierowca ciężarówki był trzeźwy. Kolejarze upamiętnili kolegę symbolicznym wpisem w mediach społecznościowych. Na warszawskim Żoliborzu doszło do tragicznego wypadku. We wtorek, 30 czerwca, śmieciarka potrąciła 90-letniego mężczyznę na ulicy Przasnyskiej. Senior w ciężkim stanie trafił do szpitala, a policja bada okoliczności zdarzenia. Kierowca pojazdu był trzeźwy.
2: Tragiczny wypadek na działce pod Siedlcami. Pan Robert R. z Międzyrzeca Podlaskiego zmarł po przypadkowym wypiciu środka chwastobójczego. Mężczyzna pomylił butelki, gdy chciał się napić wody. Zmarł tego samego dnia w szpitalu na skutek zatrzymania krążenia.
1: Podróż pociągiem Intercity Cormoran z Radomia do Warszawy, która miała trwać niespełna godzinę, przeciągnęła się do ponad 3 godzin. Pociąg utknął na ostatnim kilometrze przed stacją Warszawa Zachodnia z powodu braku wolnych torów. Pasażerowie przez długi czas nie otrzymywali informacji o przyczynach opóźnienia. PKP Intercity tłumaczy, że problemy wynikały z awarii sieci trakcyjnej i ograniczonej przepustowości torów.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: W Parku Zakrzówek w Krakowie zlikwidowano strefę grillową. Decyzja zapadła po licznych skargach mieszkańców na hałas i bałagan oraz w trosce o ochronę przyrody. Podobne działania podjęto wcześniej w Parku Krowoderskim i Parku Bagry Wielkie. Miasto planuje konsultacje społeczne w celu wyznaczenia nowych miejsc do grillowania. Nadchodzący weekend w Krakowie czeka nas pogodowy rollercoaster. Piątek będzie gorący i słoneczny, z temperaturą sięgającą 31 stopni. W sobotę nastąpi gwałtowne ochłodzenie do 20 stopni, a niedziela przyniesie jeszcze chłodniejsze 18 stopni i opady deszczu. Przygotujcie się na dynamiczne zmiany pogody.
2: W krakowskiej Nowej Hucie doszło do tragedii. 28-letni mężczyzna zginął po upadku z 8 piętra wieżowca na osiedlu na wzgórzach. Świadkowie relacjonują, że przed upadkiem był pobudzony i krzyczał. Policja wyklucza udział osób trzecich, a okoliczności zdarzenia są wyjaśniane.
1: Nowy dowód w sprawie tragicznej śmierci Łukasza Litewki może rzucić światło na okoliczności wypadku. Prokuratura dysponuje nagraniem z miejsca zdarzenia, które pomoże odtworzyć przebieg wydarzeń. Śledczy potwierdzili, że polityk jechał zgodnie z przepisami, a winę ponosi kierowca samochodu. Postępowanie wciąż trwa, a eksperci analizują stan drogi i organizację ruchu.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Ruda Śląska, miasto w sercu Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego, to miejsce, gdzie historia przemysłu łączy się z tradycją. Znana z górnictwa i hutnictwa, skrywa także architektoniczne perły, takie jak kolonia robotnicza Ficinus czy wieża szybu Andrzej. Warto również zwrócić uwagę na zabytki sakralne, jak neoromańska bazylika w Nowym Bytomiu. Ruda Śląska to miasto kontrastów, gdzie nowoczesność spotyka się z historią. 8-letni Kamilek z Częstochowy zmarł po brutalnym pobiciu przez ojczyma i matkę. Sąd okręgowy w Częstochowie skazał ojczyma na 25 lat więzienia, a matkę na 16 lat. Prokuratura regionalna w Gdańsku umorzyła śledztwo w sprawie zaniedbań instytucji nadzorujących rodzinę, co spotkało się z krytyką. Rzeczniczka praw dziecka zapowiada dalsze działania prawne. Polska zmaga się z falą gwałtownych burz, które przynoszą intensywne opady deszczu, grad i silne wiatry. Najbardziej dotknięte są południowe i centralne regiony kraju, gdzie odnotowano poważne zniszczenia, w tym zalane ulice i zerwane dachy. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed dalszymi niebezpiecznymi zjawiskami, szczególnie na Mazowszu, gdzie burze mogą wystąpić wieczorem. Służby apelują o ostrożność i unikanie wychodzenia z domów, jeśli nie jest to konieczne. Hotel Gołębiewski w Pobierowie, otwarty 10 czerwca, szybko stał się symbolem nowego typu wypoczynku nad Bałtykiem. Choć na pierwszy rzut oka ceny mogą wydawać się wysokie, warto zwrócić uwagę na to, co oferuje. W przeciwieństwie do mniejszych hoteli, takich jak Baltivia Sea Resort w Mielnie, Gołębiewski zapewnia wiele atrakcji na miejscu, co może obniżyć całkowity koszt wakacji. W efekcie, mimo wyższej ceny za nocleg, całkowity koszt pobytu może być porównywalny.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: W Szczecinie zakończono 2 kluczowe inwestycje kolejowe. Na stacji Szczecin-Dąbie i przystanku Szczecin-Zdroje pasażerowie korzystają już z nowych peronów, przejść pod torami i wind. Zmiany mają znacząco poprawić komfort i bezpieczeństwo podróży mieszkańców. To część projektu Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej, który ma ułatwić dojazdy w aglomeracji. Już 3 lipca o godzinie 11 w Białymstoku otwiera się nowa restauracja McDonald's przy ulicy Andersa. To 9 lokal tej sieci w mieście, zlokalizowany w powstającym parku handlowym. Pierwszych 200 klientów otrzyma bidon z logo McDonald's. Restauracja oferuje 102 miejsca siedzące, ogródek, plac zabaw oraz linię McDrive.
1: W Jaworzynie Śląskiej wybuchł pożar, który objął dach zabytkowej parowozowni. W akcji gaśniczej uczestniczy 20 zastępów strażaków. Mieszkańcy proszeni są o zamknięcie okien i unikanie wychodzenia na zewnątrz z powodu dużego zadymienia. Na szczęście nie ma doniesień o poszkodowanych.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terytorium naszego kraju dominuje dzisiaj zachmurzone niebo. Prognozy wskazują na ciśnienie atmosferyczne wynoszące 1018 hektopaskali. W Białymstoku odnotujemy 24 stopnie, a niebo przyniesie małe zachmurzenie. We Wrocławiu zobaczymy 27 stopni i umiarkowane zachmurzenie. Letnie ciepło dziś w całej okazałości. Dzień otula słońcem i spokojem. Warto wyjść na zewnątrz, choć na chwilę.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook. Dwóch braci, jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: W 2027 roku emeryci i renciści mogą spodziewać się waloryzacji swoich świadczeń. Według najnowszych danych GUS wzrost wyniesie około 3,66%. Oznacza to, że minimalna emerytura wzrośnie o blisko 72 zł miesięcznie. Dodatki takie jak pielęgnacyjny wzrosną o 13 zł i 42 grosze, a dodatek dla inwalidy wojennego o ponad 50 zł. Zwaloryzowane świadczenia będą wypłacane od 1 marca przyszłego roku. Ostateczny wskaźnik waloryzacji poznamy w lutym przyszłego roku.
2: Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty zapowiedział rewolucyjne zmiany dotyczące renty wdowiej. Od 2028 roku świadczenie ma wynosić 50% renty po zmarłym małżonku i obejmować wszystkich uprawnionych. Obecnie renta wdowia to zaledwie 15%, a w 2027 roku ma wzrosnąć do 25%. Lewica, której Czarzasty jest przedstawicielem, deklaruje wprowadzenie tych zmian, będąc częścią rządu. Nowe zasady mają wyeliminować obecne wykluczenia, co oznacza, że wszyscy wdowcy i wdowy będą mogli z nich skorzystać.
1: Unia Europejska przygotowuje się do historycznego rozszerzenia. Czarnogóra ma szansę stać się 28. członkiem Unii do 2028 roku. To pierwsze takie rozszerzenie od 2013 roku, kiedy do wspólnoty dołączyła Chorwacja. Koszt tej operacji wyniesie ponad 3 miliardy euro, co oznacza mniej niż 1 euro rocznie na mieszkańca Unii Europejskiej. Czarnogóra jest najbliżej członkostwa. Otworzyła już wszystkie 33 rozdziały negocjacyjne. Rozszerzenie ma przynieść korzyści jednolitemu rynkowi, tworząc nowe możliwości w zatrudnieniu, handlu i inwestycjach. Chorwacja, będąca jednym z najpopularniejszych kierunków wakacyjnych, zmaga się z niespodziewanym spadkiem liczby turystów. W szczycie sezonu wakacyjnego wiele hoteli i apartamentów pozostaje pustych, a właściciele zastanawiają się nad opłacalnością wynajmu. Głównym powodem są wysokie ceny, które odstraszają urlopowiczów. Nawet kempingi stały się luksusem, a Chorwacja jest jednym z najdroższych miejsc do karawaningu w Europie. Branża turystyczna ma nadzieję, że lipiec i sierpień przyniosą poprawę sytuacji. Jeśli jednak turyści wybiorą tańsze kierunki, sezon może okazać się mniej udany niż oczekiwano.
0: Gospodarka, biznes i pieniądze w Radiu Super Express.
1: Nauczyciele w 2026 roku mogą liczyć na świadczenie urlopowe w wysokości około 2590 zł netto. Dopłata zostanie wypłacona automatycznie, bez potrzeby składania wniosków. Pełna kwota przysługuje nauczycielom zatrudnionym na pełny etat przez cały rok szkolny. Wysokość świadczenia nie zależy od stażu pracy ani stopnia awansu zawodowego. Pieniądze trafią na konta nauczycieli najpóźniej do końca sierpnia. Świadczenie można łączyć z innymi formami dofinansowania wypoczynku.
2: Niemcy planują rozpocząć produkcję amerykańskich systemów uzbrojenia na swoim terytorium. Minister obrony Boris Pistorius ogłosił, że to krok mający na celu zaspokojenie pilnych potrzeb militarnych i wzmocnienie relacji z USA. Berlin jest zainteresowany produkcją pocisków Tomahawk i PAC-3 do systemów Patriot. Rozmowy z Waszyngtonem trwają, a umowy mają być negocjowane przed szczytem NATO w Ankarze. Inicjatywa ta, choć budzi pytania o strategiczną autonomię Europy, zyskała poparcie kanclerza Friedricha Merza i sekretarza generalnego NATO Marka Rutte. Niemcy chcą szybko uzupełnić luki w zdolnościach obronnych.
1: Polska zabezpieczyła 4 strategiczne samoloty Airbus A330 MRTT dzięki porozumieniu z Hiszpanią. Wiceminister Obrony Narodowej Magdalena Sobkowiak-Czarnecka potwierdziła, że te wielozadaniowe tankowce-transportowce wzmocnią siły powietrzne od 2030 roku. Samoloty te są kluczowe dla pełnego wykorzystania możliwości myśliwców F-35. Dzięki nim możliwe będzie tankowanie w powietrzu, co zwiększy zasięg i efektywność działań bojowych. Airbus A330 MRTT to nie tylko tankowiec, ale także transportowiec, zdolny do przewozu dużych ładunków i pasażerów. To ważny krok w strategicznej obronności kraju. Trwają rozmowy między Polską Grupą Zbrojeniową a Ukrainą w sprawie remontów samolotów F-16 i MiG-29. Wojskowe zakłady lotnicze numer 2 w Bydgoszczy są gotowe do realizacji tych prac dzięki swoim unikalnym kompetencjom. Umowa z Ukrainą mogłaby zapewnić nowe zlecenia i wzmocnić współpracę wojskową. W Bydgoszczy omawiano także współpracę z Bułgarią w zakresie wsparcia eksploatacji samolotów F-16. Bułgaria, jako nowy użytkownik F-16, jest zainteresowana współpracą z bardziej doświadczonymi partnerami. Polska infrastruktura i doświadczenie mogą odegrać kluczową rolę w tych projektach.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Żabka otwiera blisko 170 sezonowych sklepów w popularnych kurortach nad morzem i jeziorami. Najwięcej nowych placówek pojawi się w miejscowościach takich jak Rewal, Mielno czy Jastarnia. To odpowiedź na rosnące zapotrzebowanie turystów, którzy podczas wakacji chcą mieć dostęp do ulubionych produktów. W sezonowych sklepach Żabki największym powodzeniem cieszą się napoje i lody. Sieć wprowadza także 24 modułowe sklepy kontenerowe, by dotrzeć tam, gdzie brakuje tradycyjnych lokali. Dla franczyzobiorców to intensywne wyzwanie, ale i szansa na dodatkowy zysk.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza prognoza. Umiarkowane zachmurzenie i temperatura 26 stopni w Bydgoszczy, gdzie wiatr południowo-zachodni osiągnie prędkość 4 metry na sekundę. W Warszawie natomiast przewiduje się bezchmurne niebo. Temperatura wyniesie 27 stopni, a wiatr północno-zachodni będzie wiał z prędkością 5 metrów na sekundę. Letni dzień rozbrzmiewa ciepłem. Wszystko nabiera złocistego tonu.
3: Radio Super Express.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Dziedzictwo to turecka telenowela, która trzyma widzów w napięciu. W najnowszym 968 odcinku, który zadebiutuje w sobotę, 4 lipca, na antenie TVP1 o godzinie 16:05, czekają nas dramatyczne wydarzenia. Poyraz i Nana, nowożeńcy, muszą stawić czoła urzędniczej kontroli, która zagraża ich tajemniczemu małżeństwu. Para wzięła ślub, by uchronić Nanę przed deportacją, ale ich związek jest pełen napięć i intryg. Wścibska kancel nieustannie knuje, a Nana czuje się coraz bardziej osamotniona. Czy uda im się przekonać kontrolera o szczerości ich uczuć? Odpowiedź już w najbliższym odcinku.
2: W serialu M jak miłość szykują się niespodziewane zwroty akcji. Choć Jagoda i Tadeusz Kiemlicz mieli zniknąć z grabiny na dłużej, nowe zdjęcia z planu sugerują coś zupełnie innego. Jagoda wraca do grabiny i spotka się z Dorotą, co może być początkiem nowego wątku w serialu. Początkowo planowali kilkumiesięczny pobyt nad morzem, by poprawić zdrowie córeczki. Jednak ich podróż może okazać się znacznie krótsza niż zakładali. Tadeusz miał obawy, jak zostawić przyjaciela z nadmiarem obowiązków, ale Bartek Lisiecki znalazł rozwiązanie. Fani serialu mogą być spokojni, bo młode małżeństwo nadal będzie odgrywać ważną rolę w życiu swoich bliskich. Spotkanie Jagody z Dorotą może przynieść wiele emocji w nowym sezonie.
1: M jak miłość powraca po wakacyjnej przerwie z emocjonującym 1937 odcinkiem. Agnes, po zdradzie ojca Artura z Joanną, wraca z Niemiec, by zmierzyć się z trudną prawdą. Nie mogąc znieść zdrady ojca, postanawia opuścić rodzinny dom Mostowiaków. Jednak teraz wraca, by sprawdzić, czy Artur spełnił jej ultimatum i zerwał kontakty z Joanną. Artur zapewnia córkę, że zakończył te relacje. Ale czy Agnes mu uwierzy? Czy zdecyduje się zostać? Czy znów wyjedzie? Odpowiedzi poznamy już w najnowszym odcinku. W 909 odcinku serialu Akacjowa 38 pułkownik Valverde staje przed trudnym wyborem, który może na zawsze zmienić jego relacje z bliskimi. Ukrywając swoje problemy zdrowotne, decyduje się nie jechać z Silvią do Włoch, co prowadzi do jej podróży z młodym Estebanem. Tymczasem dawne intrygi Ursuli wychodzą na jaw, a mieszkańcy kamienicy odkrywają jej manipulacje. Inigo dokonuje zaskakującego odkrycia w pokoju Elpeny, co rzuca nowe światło na jego tożsamość. Serial Akacjowa 38 zostanie wyemitowany 10 lipca 2026 roku na kanale TVP1 o godzinie 18:25. Ta hiszpańska telenowela przenosi nas do Madrytu z początku XX wieku, gdzie codzienne dramaty przeplatają się z mrocznymi sekretami. Produkcja zdobyła uznanie dzięki dbałości o historyczne kostiumy i malownicze krajobrazy.
0: Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express.
1: Serial La Promesa, Pałac Tajemnic, wkracza w emocjonujący 430 odcinek. Atmosfera w posiadłości jest napięta, a bohaterowie stają przed trudnymi wyborami. Petra odkrywa coś, co zmienia jej postrzeganie bliskiej osoby i budzi w niej chęć zemsty. Katalina decyduje się na szczerą rozmowę z Pelayo, przyznając, że jej uczucia do niego nie wygasły, choć potrzebuje czasu na przemyślenia. Cruz próbuje dowiedzieć się od Manuela, kim jest kobieta, którą syn kocha. Virtudes i Candela mają ostre spięcie, a Petra czuje się zdradzona przez Ignacio. Najnowszy odcinek zostanie wyemitowany 10 lipca na TVP2 o godzinie 15:05. Zatoka Szpiegów powraca z trzecim sezonem, a do obsady dołącza Magdalena Cielecka. Aktorka wcieli się w rolę tajemniczej baronessy Natalii von Hahn, której pojawienie się wywróci życie bohaterów do góry nogami. Premiera nowych odcinków zaplanowana jest na 2027 rok. Akcja przeniesie widzów do późnego lata 1941 roku, gdzie Franz Neumann, grany przez Bartosza Gellnera, stanie przed ryzykownym zadaniem. Baronessa von Hahn wda się w skomplikowaną relację z Francem oraz Ewą Stromberg, graną przez Sonię Mietkiewicz. Miłosny trójkąt wprowadzi bohaterów w świat pełen pasji i niebezpieczeństw. Magdalena Cielecka opisuje swoją postać jako pełną sprzeczności, uwodzicielską i tragicznie uwikłaną w zależności. W nowych odcinkach zobaczymy także powracających aktorów, takich jak Bartosz Gellner i Sonia Mietielica. W serialu Złoty Chłopak nadchodzi emocjonujący 326 odcinek, który zostanie wyemitowany już w piątek, 3 lipca. Ferit i Sejran po wielu perypetiach odnaleźli drogę do siebie i postanowili powiększyć rodzinę. Ich serca skradnie 4-letnia Zehra, którą poznają w ośrodku adopcyjnym. Jednak ich szczęście zostanie wystawione na próbę, gdy okaże się, że Zehra ma biologiczną matkę. To odkrycie może zburzyć ich marzenia o rodzicielstwie. Serial można oglądać na antenie TVP1 od poniedziałku do piątku o godzinie 14. W obsadzie między innymi Afra Saraçoğlu i Mert Ramazan Demir. W najnowszym 331 odcinku serialu Złoty Chłopak emocje sięgają zenitu. Ceylan staje przed trudnym wyborem, gdy bliska osoba nagle znika. Aby oszczędzić córce niepokoju, postanawia ukryć prawdę. Tymczasem Ferit podejmuje drastyczne kroki, by odnaleźć zaginione dziewczynki, co prowadzi do niebezpiecznych sytuacji. Na szczęście policja odnajduje Hatice, a jej powrót do rodziny przynosi ulgę. Duru, dzięki swojej odwadze, pomaga w ucieczce z rąk porywaczy. Odcinek pełen napięcia zostanie wyemitowany 10 lipca o godzinie 14 na TVP1. To kolejna odsłona tej wciągającej tureckiej opowieści o miłości i walce z przeciwnościami losu.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie naszego kraju dzisiaj w większości zachmurzone niebo. Synoptycy zapowiadają, że będziemy odczuwać ciśnienie atmosferyczne wynoszące 1017 hektopaskali. Temperatura dla Gdańska wyniesie 23 stopnie, a na niebie zaobserwujemy zachmurzenie całkowite. Dla Poznania termometry ukażą 26 stopni i umiarkowane zachmurzenie. Wszystko dzieje się wolniej. Temperatura dyktuje wakacyjny rytm.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: 13.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Dziś w większości kraju zapowiada się spokojna pogoda, ale południowy wschód Polski może doświadczyć burz z silnymi porywami wiatru do 60 km na godzinę. Miejscami wystąpią przelotne opady deszczu, a temperatura będzie zróżnicowana. Od 16 stopni w górach do 27 stopni na zachodzie. Mieszkańcy południowo-wschodniej Polski powinni być szczególnie czujni na dynamiczne zmiany pogody. 66-letnia Jeanne Menna z Georgii cudem przeżyła uderzenie pioruna na parkingu przy kościele. Dzięki szybkiej reakcji policjantów i ratowników udało się przywrócić jej funkcje życiowe. Dwa miesiące po wypadku Jeanne spotkała się z osobami, które uratowały jej życie, by osobiście im podziękować. Kobieta nie doznała trwałych obrażeń i czuje, że jej życie ma teraz nowy cel.
3: W sobotę, 4 lipca, planetoida o numerze 523 808 przeleci blisko Ziemi. NASA szacuje, że jej średnica wynosi kilka metrów. Najbliżej naszej planety znajdzie się o godzinie 21.53, w odległości około 3,5 miliona kilometrów. Naukowcy uspokajają, że nie ma ryzyka kolizji. W brytyjskim zoo w Cambridgeshire doszło do dramatycznego incydentu. 3-letni chłopiec został wrzucony na wybieg z krokodylami przez obcego mężczyznę. Dziecko cudem uniknęło śmierci dzięki szybkiej reakcji pracowników zoo, ale wciąż przebywa w szpitalu po serii operacji. Sprawca, który ma orzeczenie o niepełnosprawności intelektualnej, opuścił areszt po wpłaceniu kaucji.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
3: Polska proponuje utworzenie Centrum Doskonałości NATO do spraw sztucznej inteligencji w Warszawie. Inicjatywa ma na celu wykorzystanie polskiego potencjału technologicznego i strategicznego położenia. Centrum miałoby wspierać rozwój i wdrażanie technologii AI w strukturach NATO, co wzmocniłoby bezpieczeństwo sojuszu. Projekt został zaprezentowany w Pałacu Prezydenckim przez Fundację SET i inne organizacje.
2: Nowa polityka imigracyjna USA dotknęła wielu Polaków, w tym 65-letnią Elżbietę Czyż, która po 20 latach życia w Ameryce została deportowana. Zatrzymana przez agentów ICE, spędziła 3 miesiące w ośrodku detencyjnym, co przypłaciła zdrowiem psychicznym. Obecnie, po powrocie do Polski, zmaga się z zespołem stresu pourazowego i próbuje na nowo ułożyć sobie życie. Wspomnienia z pobytu w USA, mimo wielu lat spędzonych tam, są dla niej teraz źródłem traumy.
3: Mizeria, popularna surówka w polskich domach, zyskuje nową, zdrowszą wersję. Zamiast tradycyjnej śmietany można użyć serka wiejskiego, który jest mniej kaloryczny i bogatszy w białko. Taka mizeria jest nie tylko smaczniejsza, ale też bardziej sycąca. To świetna propozycja dla osób dbających o zdrową dietę.
2: Hibiskus ogrodowy może kwitnąć bujnie przez całe lato dzięki domowemu nawozowi z drożdży. Wystarczy 100 gramów drożdży piekarskich i 10 litrów wody, by stworzyć skuteczną miksturę. Regularne podlewanie takim roztworem co 3 tygodnie wspiera wzrost i kwitnienie rośliny. Pamiętajmy, że hibiskus potrzebuje dużo słońca i ciepła.
1: Słuchacie Radia Super Express.
3: Policjanci z Bytowa zatrzymali 46-letniego mężczyznę, który na hulajnodze elektrycznej pędził niemal 70 km na godzinę na drodze wojewódzkiej między Kozinem a Czarną Dąbrówką. Jazda została przerwana przez funkcjonariuszy w nieoznakowanym radiowozie. Mężczyzna, który ma zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych, otrzymał mandat w wysokości 1100 zł. Policja przypomina, że hulajnogi elektryczne mogą być niebezpieczne przy dużych prędkościach. Czyszczenie fug w łazience nie musi być udręką. Wystarczy domowa pasta z aktywnego tlenu, by szybko przywrócić im biel i usunąć pleśń. Wymieszaj 3 łyżki nadwęglanu sodu z wodą, nałóż na fugi i pozostaw na 15 minut, bez szorowania, a efekt czystych fug gwarantowany. Upalne lato i brak deszczu powodują, że trawniki w wielu ogrodach pokrywają się suchymi, żółtymi plamami. Zamiast sięgać po drogie preparaty, można przygotować domowy nawóz z bananowych skórek. Taka mieszanka dostarcza trawie niezbędnych składników, przywracając jej soczystą zieleń. Warto stosować ją wczesnym rankiem lub późnym wieczorem, by uniknąć poparzeń liści.
2: Psy nie odczuwają poczucia winy tak, jak my to rozumiemy. Ich winne spojrzenie to sygnały uspokajające, które mają załagodzić naszą złość. Nagłe ataki energii, zwane zoomies, to naturalny sposób na rozładowanie emocji. Przechylanie głowy i westchnienia to z kolei próby lepszego zrozumienia nas i wyrażenia emocji. Zrozumienie tych zachowań pomaga budować lepszą relację z naszymi czworonogami.
1: Słuchacie Radia Super Express.
2: Nie zapominajmy o regularnym czyszczeniu brodzika prysznicowego, gdzie gromadzą się resztki mydła i brudna woda. Domowe metody, takie jak pasta z kwasku cytrynowego i wody utlenionej, skutecznie usuwają kamień i bakterie. Warto też pamiętać o praniu zasłon prysznicowych w pralce z dodatkiem octu, co zapobiega powstawaniu pleśni. Dzięki tym prostym trikom nasza łazienka pozostanie czysta i świeża. Ewa Kopacz, była premier, a obecnie europosłanka, spędziła czas z rodziną w Sopocie, gdzie cieszyła się włoską kuchnią w lokalnej restauracji. Towarzyszyła jej córka, dr Katarzyna Kopacz-Petraniuk, oraz jeszcze jedna kobieta. Spotkanie było okazją do wytchnienia od politycznych obowiązków, które Kopacz pełni od wielu lat, obecnie jako wiceprzewodnicząca Parlamentu Europejskiego. Mimo napiętego grafiku, rodzina pozostaje dla niej priorytetem.
1: Super Ekspres. Czas na prognozę pogody.
3: W Szczecinie zapowiadane są lekkie opady deszczu z temperaturą 24 stopnie. Wiatr będzie wiał zachodni z prędkością 5 metrów na sekundę. W Krakowie prognozowane jest małe zachmurzenie, a termometry wskażą 28 stopni. Wiatr północno-zachodni osiągnie prędkość 4 metry na sekundę. Ciepło wypełnia ulice, pola i myśli. Klasyczne lato w pełni. Pamiętajcie o odpowiednim nawodnieniu.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Ekspres.
4: Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru, jeśli się odważysz.
6: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
5: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audio czyta sam autor.
4: I po reklamie.
0: Radio Super Ekspres. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Filip Heiser, znany z telewizji, postanowił zaskoczyć wszystkich i ogłosił, że za 3 miesiące stanie na ślubnym kobiercu z 19-letnią Bianką. Różnica wieku? Tylko 22 lata. Ale kto by się tym przejmował, prawda? Ślub kościelny, bez intercyzy, bo przecież miłość jest wieczna, a pieniądze to tylko papier. Na weselu ma zagrać Papa Dance, bo przecież nic tak nie łączy pokoleń jak dobra muzyka z lat 80. Ciekawe, czy rodzina Bianki dowie się o tym wszystkim z mediów, czy może jednak dostaną zaproszenia? Wilkowyje znów na językach. Daniel Olbrychski, legenda polskiego kina, pojawił się na planie Rancha, wywołując prawdziwą burzę w sieci. Fani serialu nie mogą się nacieszyć, a emocje sięgają zenitu. Choć data premiery 11 sezonu wciąż jest tajemnicą, to już wiadomo, że jesień 2026 roku zapowiada się gorąco. Cierpliwość widzów zostanie wystawiona na próbę, ale kto by się tym przejmował, skoro Olbrychski wkracza do akcji? Jolanta Kwaśniewska, nasza niezmiennie stylowa była pierwsza dama, znów przyciągnęła uwagę. Tym razem w zabytkowej manufakturze porcelany. Wzięła pędzel w dłoń i z gracją ozdobiła filiżankę płynnym złotem, udowadniając, że nawet w artystycznym zdobieniu porcelany można zachować klasę. Jej letnia, wielobarwna sukienka, zdominowana przez zieleń i błękit, idealnie wpisała się w wakacyjny klimat, a internauci nie szczędzili pochwał. Cóż, Jolanta Kwaśniewska po raz kolejny pokazała, że wiek to tylko liczba, a styl to stan umysłu. Czyżbyśmy mieli powrócić do czasów, gdy złotopolscy królowali na ekranach? Po reaktywacji Rancha pojawił się pomysł na odświeżenie tej kultowej telenoweli. Jednak nie wszyscy są zachwyceni. Kazimierz Kaczor uważa, że to słaby pomysł, a Małgorzata Rożniatowska jest sceptyczna. Z kolei Ewa Kasprzyk z entuzjazmem czeka na powrót na plan. Cóż, może czas na serial o potomkach złotopolskich.
0: Najciekawsze informacje ze świata show biznesu.
2: Helena Englert zrobiła furorę na tegorocznym openerze, ale nie tylko dzięki muzyce. Jej odważna stylizacja, która wyglądała jakby rajstopy przerobiono na bluzkę, przyciągnęła więcej spojrzeń niż nie jeden koncert. W tłumie szalała mama, Beata Ścibakówna, dumna jak paw, dopingując córkę. Helena pokazała, że na festiwalach liczy się nie tylko dźwięk, ale i moda, a jej występ na pewno długo zostanie w pamięci.
1: Na Opener Festival 2026 roku w Gdyni Zara Larsson zaskoczyła wszystkich, wybierając z tłumu fana i zapraszając go na scenę. Szczęśliwcem okazał się Piotr Czerniejewski, radny z Konina, który z dumą zatańczył z gwiazdą przed tysiącami widzów. Jak się okazuje, transparent z napisem o złamanym kolanie i gotowości do tańca z Zarą przyniósł mu nie tylko chwilę sławy, ale i zazdrość internautów. Cóż, nie każdy radny ma takie szczęście, by reprezentować naród na scenie z międzynarodową gwiazdą.
2: W Melbourne na słynnej AC/DC Lane pojawił się mural upamiętniający Bona Scotta, charyzmatycznego wokalistę AC/DC, który odszedł od nas w 1980 roku. Idealne wyczucie czasu, bo przecież zbliżają się jego 80. urodziny. Burmistrz Melbourne, z dumą podkreślając, że AC/DC to część DNA miasta, odsłonił dzieło, które powstało na bazie grafiki Rega Mombasy. Rodzina Scotta jest zachwycona, a fani mogą zdobyć limitowane gadżety z grafiką. Cóż, rock and roll nigdy nie umiera, prawda?
1: W 1983 roku Red Hot Chili Peppers zadebiutowali na scenie w dość nietypowym stroju, jedynie w skarpetkach, które nie znajdowały się na stopach. Ten ekstrawagancki pomysł, który narodził się z miłosnych zalotów wokalisty Antoniego Kiedisa, szybko stał się ich znakiem rozpoznawczym. Właściciele klubów błagali o występy, a fani przychodzili, by zobaczyć, czy muzycy znów odważą się na taki występ. Choć z czasem porzucili ten zwyczaj. Skarpetki na ptaszkach na zawsze wpisały się w historię zespołu.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: W świecie muzyki trwa niekończąca się debata, kto naprawdę zasługuje na miano pionierów heavy metalu. Choć Black Sabbath często uznawani są za ojców chrzestnych tego gatunku, Ian Paice z Deep Purple ma inne zdanie. Według niego to The Who rozpoczęli całą rewolucję, zmieniając rocka w coś bardziej brutalnego i nieprzewidywalnego. Cóż, może to właśnie ich szaleństwo i chemia między członkami zespołu sprawiły, że rock and roll nabrał nowego, cięższego brzmienia.
2: David Hakopian, były basista zespołu Soil, który przekształcił się w legendarny System of a Down, ujawnił, że został wyrzucony z zespołu za zbyt spokojne usposobienie. Koledzy stwierdzili, że nie był wystarczająco wściekły, by grać z odpowiednią agresją. Cóż za ironia losu, że spokój może być przeszkodą w świecie rocka. Tymczasem System of a Down szykuje się do kolejnych koncertów w Polsce, które odbędą się 18 i 19 lipca na PGE Narodowym w Warszawie, z gościnnym udziałem Queens of the Stone Age i Acid Bath.
1: U2. Zespół, który w latach 80. niemalże spisano na straty. W 1991 roku zaskoczył wszystkich albumem Achtung Baby. To był prawdziwy powrót na szczyty. A trasa Zoti Watur stała się spektaklem o mediach, który sam w sobie zainspirował kolejny krążek. Zooropa, wydana w 1993 roku, eksplorowała nowe brzmienia i zdobyła uznanie na całym świecie. Mimo sukcesu, zespół ma mieszane uczucia co do tego albumu. Ale kto by się tym przejmował, skoro fani wciąż go uwielbiają?
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Polska dziś podzielona pogodowo. W Toruniu za oknem utrzymuje się zachmurzenie całkowite z temperaturą 24 stopnie. Natomiast w Katowicach można zobaczyć bezchmurne niebo, a temperatura wyniesie 25 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1017 hektopaskali. Dzień pełen słońca i gorąca. Warto złapać kilka chwil tylko dla siebie.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Prokuratura prowadzi dwa śledztwa po śmierci uczestników Lotto Poland Bike Marathon w Markach. Zginęli 71-letni Kazimierz i 30-letni Michał, a przyczyny ich zgonu nie są jeszcze znane. Kluczowe będą wyniki sekcji zwłok zaplanowane na 3 lipca. Organizatorzy maratonu zapewniają, że trasa wiodła przez zacienione tereny, a na miejscu były dostępne punkty z wodą.
2: W Raciążu doszło do brutalnego morderstwa, w którym 29-letni Aleksander G. zabił swoich dziadków przy użyciu siekiery i maczety. Sprawca sam zgłosił się na policję, przyznając się do zbrodni. Śledczy badają, czy na jego działania wpłynęła tragiczna przeszłość rodzinna, w tym morderstwo matki przez ojca. Prokuratura planuje dokładne badania psychiatryczne, by ocenić poczytalność podejrzanego.
1: Na warszawskim Żoliborzu doszło do poważnego wypadku. We wtorek śmieciarka potrąciła 90-letniego mężczyznę przy ulicy Przasnyskiej. Senior z ciężkimi obrażeniami trafił do szpitala, a jego stan jest bardzo ciężki. Policja bada okoliczności zdarzenia. Kierowca śmieciarki był trzeźwy.
2: 2 lata po tragicznym wypadku w Ołtarzewie Koleje Mazowieckie upamiętniły zmarłego maszynistę Rafała Kamińskiego. 49-letni maszynista zginął, gdy jego pociąg zderzył się z ciężarówką na przejeździe kolejowym. W mediach społecznościowych przewoźnik opublikował zdjęcie torów z napisem "Pamiętamy", oddając hołd swojemu koledze.
1: Na osiedlu na Wzgórzach w Nowej Hucie doszło do tragedii. 28-letni mężczyzna zginął po upadku z 8 piętra wieżowca. Policja wyklucza udział osób trzecich, wskazując na samobójstwo. Świadkowie zeznali, że przed upadkiem mężczyzna był bardzo pobudzony i krzyczał.
2: W krakowskim Parku Zakrzówek zlikwidowano popularne miejsce do grillowania. Decyzję podjęto po licznych skargach mieszkańców na hałas i bałagan, a także w trosce o ochronę lokalnego środowiska. Władze miasta planują konsultacje w sprawie nowych stref grillowych, które będą spełniać rygorystyczne normy. Kardynał Grzegorz Ryś przygotowuje się do 46. pieszej pielgrzymki krakowskiej, zachęcając wiernych do aktywności fizycznej. Duchowny proponuje codzienne spacery i poranne pompki, by lepiej sprostać wyzwaniom wędrówki na Jasną Górę. Pielgrzymka rozpocznie się 6 sierpnia mszą na Wzgórzu Wawelskim, a zakończy 11 sierpnia przed obrazem Matki Bożej Częstochowskiej. Zapisy na wydarzenie trwają zarówno online, jak i w lokalnych parafiach. Schronisko dla zwierząt w Nowym Targu zostało zamknięte. Decyzję podjęła właścicielka placówki, a powiatowy lekarz weterynarii zatwierdził jej wniosek. W schronisku przebywały 273 psy, które teraz muszą znaleźć nowe schronienie. Wojewoda Małopolski zwołał zespół zarządzania kryzysowego, a gminy mają obowiązek zapewnić zwierzętom odpowiednie warunki bytowania. Rybnik, miasto w województwie śląskim, to miejsce o bogatej historii sięgającej średniowiecza. Jego rozwój przyspieszył w XIX wieku dzięki linii kolejowej i boomowi górniczemu. Wśród zabytków wyróżnia się neogotycka bazylika świętego Antoniego oraz klasycystyczny ratusz. Rybnik to także miejsce z unikalnymi drewnianymi kościołami i zabytkowymi osiedlami robotniczymi. Lekarze są oburzeni promocjami alkoholu w sieci Biedronka, w tym ofertą Małpki 2 plus 1. Okręgowa Izba Lekarska w Szczecinie zapowiada interwencję, jeśli sieć nie wycofa się z tych działań. Zdaniem lekarzy takie promocje przyczyniają się do alkoholizowania społeczeństwa. Izba apeluje do Biedronki o zmianę polityki promocyjnej, podkreślając, że problem alkoholizmu w Polsce może się pogłębiać.
1: Tragiczny wypadek w powiecie nakielskim. W sobotę wieczorem, 28 czerwca, na drodze między Gorzeniem a Łochowicami zginęła 30-letnia Wioletta. Jej 6-letnia córka została przetransportowana do szpitala. Do zderzenia doszło, gdy 43-letni kierowca Mazdy zjechał na przeciwległy pas, uderzając w Mercedesa prowadzonego przez Violettę. Policja prowadzi śledztwo pod nadzorem prokuratury. W piątek w Białymstoku otwiera się nowa restauracja McDonald's przy ulicy Andersa. To już 9. lokal tej sieci w mieście, a jego otwarcie zaplanowano na godzinę 11. Pierwszych 200 gości otrzyma bidon z logo McDonald's. Restauracja oferuje 102 miejsca siedzące, plac zabaw i linię McDrive, a także pełne menu, w tym produkty McCafe. Budżet państwa wesprze modernizację turystyczną Augustowa i Supraśla na Podlasiu. Augustów otrzyma ponad 742 tysiące złotych, a Supraśl ponad 20 tysięcy złotych. Fundusze te zostaną przeznaczone na rozwój infrastruktury turystycznej i ochronę przyrody. Mieszkańcy i turyści efekty tych inwestycji zobaczą już w przyszłym roku. W Lubaniu doszło do szokującego ataku. 42-letnia kobieta, będąc pod wpływem alkoholu, zaatakowała nożem 2 przypadkowych mężczyzn. Jeden z nich został ranny w okolice żeber. Kobieta została zatrzymana i tymczasowo aresztowana na 2 miesiące. Grozi jej do 5 lat więzienia. W Jaworzynie Śląskiej na Dolnym Śląsku doszło do pożaru dachu zabytkowej parowozowni. Na miejscu pracuje 20 zastępów straży pożarnej, a mieszkańcy proszeni są o zamknięcie okien z powodu dużego zadymienia. Obiekt, który niedawno przeszedł remont, jest jednym z najcenniejszych zabytków kolejowych w regionie. Na szczęście nie ma informacji o poszkodowanych.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie naszego kraju dzisiaj w większości zachmurzone niebo. Synoptycy zapowiadają, że będziemy odczuwać ciśnienie atmosferyczne wynoszące 1017 hektopaskali. Temperatura dla Białegostoku wyniesie 22 stopnie, a na niebie zaobserwujemy małe zachmurzenie. Dla Wrocławia termometry ukażą 26 stopni i umiarkowane zachmurzenie. To idealny czas na odpoczynek w cieniu i chłodną lemoniadę.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
6: Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
7: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Informacje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: 1 lipca Polska Grupa Zbrojeniowa Spółka Akcyjna wprowadza nową strukturę organizacyjną. Zmiany te mają na celu lepsze dostosowanie się do wyzwań rynkowych i efektywniejszy nadzór nad kluczowymi obszarami przemysłu zbrojeniowego. Nowy model zakłada podział na 7 specjalistycznych departamentów, z których każdy będzie odpowiedzialny za konkretne obszary produktowe. Wśród nich znajdą się m.in. Departament Domeny Pojazdów Pancernych i Artylerii oraz Departament Domeny Elektroniki i Systemów OPL. Każdy z departamentów będzie nadzorował odpowiednie spółki wchodzące w skład PGZ. Zmiany obejmują również funkcje korporacyjne, co ma zwiększyć efektywność i przyspieszyć rozwój innowacyjnych technologii. Belgia i Stany Zjednoczone awansowały do 1/8 finału Mistrzostw Świata 2026. Belgowie dokonali niesamowitego powrotu w meczu z Senegalem, wygrywając 3-2 po dogrywce. W drugim spotkaniu Stany Zjednoczone pokonały Bośnię i Hercegowinę 2-0. W kolejnej rundzie Belgia zmierzy się ze Stanami Zjednoczonymi. Reprezentacja Polski w siatkówce zakończyła drugi turniej Ligi Narodów w Gliwicach, pokonując Argentynę 3-1. To czwarte zwycięstwo Polaków, którzy zajmują trzecie miejsce w światowym rankingu. W pierwszym secie padł rekordowy wynik 48-50 dla Argentyny, ale kolejne sety należały do biało-czerwonych. Kolejny turniej odbędzie się w Chicago, gdzie Polacy zmierzą się m.in. z Bułgarią i Stanami Zjednoczonymi. Kamil Majchrzak awansował do drugiej rundy Wimbledonu po pewnym zwycięstwie nad Chilijczykiem Alejandro Tabilo, wygrywając 6-3, 7-5. Polak z Piotrkowa Trybunalskiego zrewanżował się za wcześniejszą porażkę w Roland Garros, pokazując świetną formę na trawie. W kolejnej rundzie Majchrzak zmierzy się ze zwycięzcą meczu między Pablo Llamasem Ruizem a Zacharym Swajdą. W środę o awans powalczy także Hubert Hurkacz, który zagra z Sebastianem Offnerem.
0: Radio Super Express. Sport.
1: Maja Chwalińska musiała wycofać się z Wimbledonu po dramatycznym meczu. Polka była o krok od zwycięstwa w singlu, ale niefortunny poślizg i kontuzja stawu skokowego zniweczyły jej szanse. Z powodu bólu i skurczów zrezygnowała także z gry w deblu. Chwalińska podziękowała fanom za wsparcie i zapowiedziała, że zrobi wszystko, by jak najszybciej wrócić na kort. Hubert Hurkacz awansował do trzeciej rundy Wimbledonu po zwycięstwie nad Sebastianem Offnerem. Teraz czeka go starcie z rozstawionym z numerem 21 Amerykaninem Tomem Paulem. Mecz odbędzie się w piątek, 3 lipca. To będzie ich piąte spotkanie na poziomie ATP, a pierwsze na trawie.
2: W trakcie trwającego Wimbledonu ogłoszono, że tegoroczne WTA Finals odbędzie się w Indian Wells w Kalifornii. To ważna zmiana, bo turniej miał odbyć się w Riyadzie, ale po 2 latach wraca do Stanów Zjednoczonych. Iga Świątek, która obecnie walczy o awans w Wimbledonie, musi się postarać o kwalifikację do tego prestiżowego turnieju. WTA Finals zaplanowano od 8 do 15 listopada.
1: Iga Świątek awansowała do kolejnej rundy Wimbledonu, ale jej forma budzi obawy. Mecz z Taylor Townsend był pełen emocji, a atmosfera w zespole Polki wydaje się napięta. Eksperci zwracają uwagę na trudne relacje w jej sztabie, co może wpływać na jej grę. Przed Świątek teraz starcie z Karoliną Pliskową, które zapowiada się jako duże wyzwanie.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express. Julia Wieniawa po powrocie z wakacji na Ibizie relaksuje się nad polskim morzem. Towarzyszy jej nie piłkarz Motoru Lublin, jak spekulowano, ale jej ukochany pies Bowie. Ten uroczy kawapuł zdobył serce aktorki i stał się jej najbliższym towarzyszem. Rasa ta cieszy się popularnością także wśród innych gwiazd, jak Anna i Robert Lewandowscy. Robert Lewandowski oficjalnie dołączył do drużyny Chicago Fire. To najgłośniejszy transfer tego lata, a jego wynagrodzenie będzie liczone w milionach dolarów. Lewandowski zagwarantował sobie drugą najwyższą pensję w lidze MLS, ustępując tylko Leo Messiemu. Polak ma stać się główną twarzą zespołu z Chicago. Dziś wieczorem ruszają emocjonujące mecze 1/6 finału Mistrzostw Świata 2026. Hiszpania zmierzy się z Austrią, a później czeka nas hitowe starcie Portugalii z Chorwacją, gdzie z turniejem pożegna się Cristiano Ronaldo lub Luka Modric. Na zakończenie dnia Szwajcaria zagra z Algierią. Transmisje dostępne są w TVP i online.
1: Sumner Stroh, znana z głośnego skandalu z Adamem Levinem, wkracza na scenę muzyczną z nowym singlem Miss America. Premiera utworu zbiega się z ważnym meczem reprezentacji Stanów Zjednoczonych na Mistrzostwach Świata, co budzi spekulacje o przemyślanej strategii marketingowej. Influencerka, która zdobyła popularność dzięki zmysłowym sesjom zdjęciowym, ogłasza nową erę w swojej karierze.
3: To są wiadomości w Radiu Super Ekspres.
1: Rozpoczyna się letnia edycja Botanicznej Piątki, cyklu biegów, który już od 10 lat przyciąga miłośników sportu i natury. W tym roku uczestnicy będą mogli rywalizować w 12 miejscowościach, takich jak Olsztyn, Warszawa czy Gdynia, ciesząc się pięknem zielonych terenów. Biegi są dostępne dla wszystkich, niezależnie od poziomu zaawansowania, a jubileuszowa edycja zapowiada dodatkowe niespodzianki. Każdy bieg kończy się wręczeniem pamiątkowych medali, które nawiązują do pierwszej edycji z 2016 roku.
0: Radio Super Ekspres. Czas na prognozę pogody.
2: W Bydgoszczy umiarkowane zachmurzenie i temperatura 25 stopni oraz wiatr południowo-zachodni o prędkości 4 metry na sekundę. W Warszawie bezchmurne niebo i temperatura 26 stopni i wiatr północno-zachodni o prędkości 4 metry na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1015 hektopaskali. Gorące powietrze spowalnia rytm. Lato pokazuje swoją klasyczną odsłonę.
4: Radio Super Ekspres.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Barwy szczęścia wracają po wakacyjnej przerwie z emocjonującymi zwrotami akcji. Józefina postanawia posprzątać mieszkanie Jaworskiego, które wcześniej sama poleciła Natalii. Jaworski, mając problem z wynajęciem lokalu, w którym doszło do morderstwa, ostatecznie decyduje się na wynajem. Józefina zgadza się na tę opcję, ale to Natalia z córką Leą ostatecznie zdobywa mieszkanie. Rawiczowa, mimo że pierwsza podpisała umowę, postanawia ustąpić synowej, nie chcąc sprawiać jej dodatkowych problemów. Rozczarowana, ale nie pozostawiona sama sobie, Józefina otrzymuje wsparcie od Małgorzaty. Co jeszcze wydarzy się w nowych odcinkach? Przekonamy się już wkrótce. Barwy szczęścia wracają z nowym sezonem, a emocje sięgają zenitu. Wszystko wskazuje na to, że ślub Celiny i Łukasza jest coraz bliżej. Aktorka Orina Krajewska, wcielająca się w Celinę, podzieliła się zdjęciami z przymiarek sukni ślubnej, co wywołało falę spekulacji. Widzowie z niecierpliwością czekają na potwierdzenie, czy bohaterowie rzeczywiście staną na ślubnym kobiercu. Ich związek przeszedł wiele prób, a teraz może zakończyć się szczęśliwie. Nowe odcinki po wakacyjnej przerwie mogą przynieść niespodziewane zwroty akcji. Czy to właśnie ślub będzie jednym z najważniejszych wydarzeń sezonu? Na odpowiedzi musimy jeszcze poczekać, ale emocje już teraz sięgają zenitu.
2: M jak miłość powraca po wakacyjnej przerwie z emocjonującym 1937 odcinkiem. Artur Rogowski, po kolejnej zdradzie Marysi, postanawia zakończyć romans z Joanną. Decyduje się nawet zrezygnować z pracy, by nie spotykać się z kochanką. Jego córka, Agnes, wraca z Niemiec, by sprawdzić, czy ojciec dotrzymał obietnicy. Artur zapewnia ją, że zerwał wszelkie kontakty z Joanną i złożył wypowiedzenie z pracy. Agnes docenia decyzję ojca, ale nie współczuje mu, bo uważa, że sam na to zasłużył. Czy rodzina wybaczy Arturowi jego zdrady? Odpowiedź na te pytania przyniesie nowy sezon M jak miłość. M jak miłość powraca z nowym sezonem, a emocje sięgają zenitu. W ostatnim odcinku poprzedniego sezonu Natalka Mostowiak stanęła twarzą w twarz z uzbrojoną Darią, byłą partnerką Mikołaja Lipińskiego. Strzał padł, ale na szczęście Natalka wyszła z tego cało. Daria, która zmaga się z poważnymi problemami psychicznymi, trafi na oddział zamknięty. To oznacza, że nie będzie już zagrożeniem dla Mostowiaczki. Karski, narzeczony Natalki, wyraził ulgę, że sprawa została rozwiązana. Nowy sezon obiecuje jeszcze więcej zawirowań i emocji.
0: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
2: Love is Blind, Polska, znów przyciąga uwagę. Marta, uczestniczka programu, podzieliła się w sieci wzruszającym nagraniem, upamiętniającym rocznicę śmierci jej mamy. Na filmie widać, jak wypuszcza do nieba czerwony balon w kształcie serca, co stało się jej coroczną tradycją. Widzowie pamiętają podobny moment z programu, kiedy towarzyszył jej Damian. Ich relacja po zakończeniu show pozostaje jednak tajemnicą. Choć przed ołtarzem powiedzieli tak, teraz unikają wspólnych wystąpień. Plotki o ich związku krążą, ale oficjalnie nie ogłosili rozstania. Wśród par z pierwszego sezonu przetrwali jedynie Daria i Filip. Polska edycja Taskmastera już wkrótce zagości na antenie TVN. W zmaganiach pełnych humoru i nieoczekiwanych wyzwań weźmie udział 5 znanych postaci. Wśród uczestników znaleźli się Zofia Zborowska-Wrona, Wiolka Walaszczyk, Rafał Rutkowski, Kazik Mazur oraz raper Żabson. Ich kreatywność i poczucie humoru przetestuje surowy Taskmaster, w którego rolę wcieli się Adam Woronowicz. Asystować mu będzie Cezary Sikora. Program, będący globalnym fenomenem, obiecuje mnóstwo śmiechu i zaskakujących momentów. Premiera już niebawem, a emocje sięgają zenitu.
1: Dziedzictwo wkracza w emocjonującą fazę z odcinkiem 974. Już 10 lipca o 16 na TVP jeden widzowie będą mogli śledzić nowe zawirowania w życiu bohaterów. Adalek odkrywa w rzeczach Ainur tajemniczy przedmiot, co prowadzi do podejrzeń o romans z Sinanem. Tymczasem Poyraz, dowiadując się o nowej pracy Nany, pada w gniew, co prowadzi do konfrontacji z Semichem. Ainur i Sinan próbują ukryć przed Isl prawdę o zawodzie kobiety, ale Isl zaczyna coś podejrzewać. Serial Dziedzictwo to prawdziwa uczta dla fanów tureckich produkcji, pełna emocji i niespodziewanych zwrotów akcji. M jak miłość powraca na ekrany z nowym, 27 sezonem. Premierowy odcinek po wakacjach planowany jest na poniedziałek, 7 września. Fani z niecierpliwością czekają na rozwiązanie dramatycznych wątków, które pozostawiły ich w zawieszeniu. Strzelanina pod domem Mikołaja i kryzys u Rogowskich to tylko niektóre z emocjonujących historii, które będą kontynuowane. Choć data 7 września wydaje się najbardziej prawdopodobna, ostateczne potwierdzenie ze strony TVP 2 może pojawić się dopiero pod koniec lata. Czy stacja zaskoczy widzów zmianami w ramówce? O tym przekonamy się już wkrótce.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Na dobre i na złe wraca po wakacyjnej przerwie z ogromnymi emocjami. W 998 odcinku Blanka i Mario staną przed dramatycznym wyzwaniem, gdy ich córka, mała Ninka, zaginie. Zdesperowani rodzice podejmą ryzykowną decyzję o konfrontacji z bezwzględnym gangsterem Sergio w zakładzie karnym. Spotkanie okaże się brutalne, a Sergio nie zamierza ułatwiać im zadania. Blanka, gotowa na wszystko, błaga o litość, ale gangster jedynie czerpie satysfakcję z ich cierpienia. Czy Sergio rzeczywiście nie ma nic wspólnego z porwaniem? Odpowiedzi na te pytania przyniesie nowy odcinek, który będzie można obejrzeć w środę na TVP2.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Pogoda w kraju to głównie zachmurzone niebo. Meteorolodzy przewidują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie poziom 1015 hektopaskali. W Gdańsku prognozowana temperatura wynosi 22 stopnie, przy czym widoczne będzie zachmurzenie całkowite. Dla Poznania spodziewajmy się 25 stopni i prognozowane będzie umiarkowane zachmurzenie. Ciepło wypełnia ulice, pola i myśli. Klasyczne lato w pełni.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Chcesz wiedzieć, co tuż przed swoją śmiercią powiedział mu Andrzej Leper? A może o czym rozmawiał z Lechem Kaczyńskim na pokładzie rządowego Tupolewa niedługo przed katastrofą smoleńską? Przeczytaj Alfabet Millera. Leszek Miller, jedna z czołowych postaci polskiej lewicy, były premier. W rozmowie z doświadczonym dziennikarzem politycznym Jackiem Prusinowskim odkrywa tajemnice decyzji na najwyższych szczeblach władzy. Alfabet Millera. Już w księgarniach. Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Minęła 14.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Gdyby wybory parlamentarne odbyły się w najbliższą niedzielę, Koalicja Obywatelska z niecałymi 33% poparcia i PiS z około 27,5% nie byłyby w stanie samodzielnie utworzyć rządu. Kluczową rolę w formowaniu nowego rządu mogliby odegrać liderzy Konfederacji Sławomir Mentzen i Grzegorz Braun. Konfederacja i Konfederacja Korony Polskiej zyskują na popularności, a do Sejmu może wejść także nowa lewica. Wyniki sondażu wskazują na rosnące znaczenie obu konfederacji na polskiej scenie politycznej.
0: Liderka Polski 2050 Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz prowadzi negocjacje z Pałacem Prezydenckim w sprawie ustawy dotyczącej rynku kryptoaktywów. Partia po raz drugi skierowała do Sejmu projekt ratunkowy, starając się o kompromisowe poprawki. Eksperci uważają, że działania te mają przypomnieć o istnieniu partii, która w sondażach ma niecałe 2% poparcia. W spotkaniach z przedstawicielami prezydenta uczestniczyli kluczowi politycy Polski 2050.
2: Polska może liczyć na amerykańskie wsparcie w sprawie zwiększenia obecności wojsk Stanów Zjednoczonych nad Wisłą. Marcin Przydacz, szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej, po spotkaniu z sekretarzem stanu Stanów Zjednoczonych Marco Rubio, podkreślił, że celem Warszawy jest przekształcenie obecności rotacyjnej w stałą. Rozmowy dotyczyły także bezpieczeństwa w Europie Środkowo-Wschodniej oraz polityki wobec Rosji. Przydacz zaznaczył, że Polska zabiega o utrzymanie twardej polityki wobec Moskwy i dalsze wsparcie dla Ukrainy.
0: Wołodymyr Zełenski, prezydent Ukrainy, podczas wizyty w Dublinie załagodził napięcia w relacjach z Polską, podkreślając, że oba kraje łączy historia, ale najważniejsze jest bezpieczeństwo i wspólny wróg. Zełenski wyraził gotowość do dialogu i liczy na wsparcie Polski w procesie akcesji Ukrainy do Unii Europejskiej. Wicepremier Polski, Władysław Kosiniak-Kamysz, zaznaczył jednak, że Ukraina z banderą do Unii nie wejdzie. Tymczasem Węgry ostrzegają, że nie poprą przyspieszenia akcesji Ukrainy do Unii Europejskiej.
1: Słuchacie Radia Super Express.
2: Wenezuela zmaga się z niecodziennym zjawiskiem. Niebo nad Caracas przybrało krwisto-czerwony kolor, co wywołało niepokój wśród mieszkańców. To jednak efekt rozpraszania światła słonecznego przez pył z nad Sahary, znany jako candilazo. Warto przypomnieć, że kraj niedawno nawiedziły dwa silne trzęsienia ziemi, które spowodowały tysiące ofiar i zniszczenia.
0: Na Atlantyku, 50 kilometrów od brzegu Karoliny Północnej, powstał niezwykły hotel w dawnej latarni morskiej. Goście spędzają tam 3 noce, 24 metry nad wodą, otoczeni rekinami. Za tę przygodę płacą sporo, ale w zamian otrzymują ekstremalne warunki i nietypowe atrakcje. Takie jak gra w golfa, piłkami z karmy dla ryb. To miejsce zyskało miano najniebezpieczniejszego hotelu świata. Rosja przeprowadziła zmasowany atak na Kijów, używając dronów i rakiet balistycznych. Zginęło co najmniej 9 osób, a 34 zostały ranne, w tym pracownicy służby zdrowia. Uszkodzone zostały budynki mieszkalne, szpital i inne obiekty cywilne. Władze ostrzegają, że liczba ofiar może jeszcze wzrosnąć. W niemieckim szpitalu w Lüdenscheid doszło do dramatycznego porwania noworodka. 18-letnia kobieta, przebrana za pielęgniarkę, zabrała 7-dniowego chłopca pod pretekstem rutynowych badań. Na szczęście, po szybkiej akcji poszukiwawczej, dziecko odnaleziono całe i zdrowe na pobliskim parkingu. Porywaczka została zatrzymana dzięki nagraniom z monitoringu.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
0: W Lahore w Pakistanie doszło do tragedii. W prywatnej szkole zawalił się dach, zabijając co najmniej 14 dzieci. Kilkoro uczniów zostało rannych. Policja zatrzymała już 2 osoby, w tym właściciela budynku. Władze zapowiadają zaostrzenie przepisów budowlanych. Polska nie przekazała Ukrainie myśliwców MiG-29 w zamian za drony, ponieważ Kijów nie dostarczył obiecanych technologii dronowych. Rozmowy na ten temat są jednak kontynuowane w ramach mechanizmu SAFE. Polska rozwija własne zdolności w zakresie bezzałogowców, czego przykładem jest system antydronowy SAN. Wiceszefowa MON Magdalena Sobkowiak-Czarnecka podkreśliła, że rozwój systemu SAN jest niezależnym projektem, mającym na celu wzmocnienie bezpieczeństwa narodowego. W Kędzierzynie Koźlu doszło do niebezpiecznego incydentu na stacji kolejowej. Dwaj agresywni mężczyźni zakłócali porządek w pociągu, a 49-latek zaatakował funkcjonariuszkę z scyzorykiem, raniąc ją w dłoń. Napastnik został obezwładniony i usłyszał zarzuty, za które grozi mu do 3 lat więzienia. O jego dalszym losie zadecyduje sąd. Imię Kalina, niegdyś popularne w Polsce, traci na znaczeniu. Jeszcze dekadę temu było często wybierane, ale w 2025 roku nadano je tylko 299 razy. Mimo że kojarzy się z naturą i delikatnością, rodzice coraz rzadziej sięgają po tę słowiańską formę. W rejestrze PESEL Kalina zajmuje obecnie 164 miejsce w rankingu najpopularniejszych imion.
1: To są wiadomości w Radiu Super Ekspres.
0: Na jednym z warszawskich bazarków zauważono dawno niewidzianego polityka PiS, profesora Karola Karskiego. Były europoseł, ubrany w sportowy t-shirt i przeciwsłoneczne okulary. Kupował maliny i truskawki. Co ciekawe, profesor nie czekał z jedzeniem do domu i zajadał owoce prosto z torby. Letnie przysmaki cieszą się dużą popularnością, a sezon na nie jest krótki.
1: Radio Super Ekspres. Czas na prognozę pogody.
0: Polska dziś podzielona pogodowo. Szczecin za oknem lekkie opady deszczu z temperaturą 24 stopnie. Natomiast w Krakowie można zobaczyć małe zachmurzenie, a temperatura wyniesie 28 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1017 hektopaskali. Letnie ciepło dziś w całej okazałości. Dzień otula słońcem i spokojem. Warto wyjść na zewnątrz choć na chwilę.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Ekspres.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach. Dwóch braci, jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Ekspres.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Kolim, król letnich koncertów, znowu na językach. Tym razem nie za sprawą muzyki, a lodowatego potoku na Podhalu, gdzie postanowił zaprezentować swoje mięśnie i kiełbaski. Internauci nie zostawili na nim suchej nitki, zarzucając brak klasy i chwyt marketingowy. Choć Skolim lubi prowokować, tym razem wielu uznało, że przesadził, a jego wakacyjne wideo stało się hitem plotkarskich portali. Cóż, nawet relaks w górach może być niezłą burzą w szklance wody. Jakub Wesołowski, niegdyś idol nastolatek, dziś obchodzi swoje 41. urodziny jako dojrzały aktor i ojciec. Kto by pomyślał, że chłopięcy urok i nonszalancka fryzura z czasów na wspólnej zamienią się w elegancję i powagę. Od gwiazdy opery mydlanej do cichociemnego z czasu honoru. Jego kariera to prawdziwy filmowy scenariusz, a w życiu prywatnym spokój i szczęście u boku żony Agnieszki, z którą wychowuje dwoje dzieci. Jakub Wesołowski, człowiek wielu talentów i niespodzianek, wciąż zaskakuje.
2: Klaudia Halejcio i Oskar Wojciechowski zaskoczyli wszystkich, biorąc ślub w tajemnicy. A teraz dzielą się z fanami bajkowymi kadrami z uroczystości. Jednak to nie romantyczna sceneria we Francji, a brak starszej córki Oskara na jednym z nagrań wywołał burzę w sieci. Internauci zastanawiają się, dlaczego na filmie pojawiła się tylko mała Nell, a nie jej starsza siostra. Czyżby nowoczesna rodzina miała swoje tajemnice, które niekoniecznie chcą ujawniać na Instagramie?
1: W świecie, gdzie wszystko jest idealnie wyretuszowane, Nara Smith, gwiazda TikToka, zaskoczyła wszystkich szczerym wyznaniem. Jej dwuletnia córeczka Wimsy walczy z nowotworem, a życie rodziny wywróciło się do góry nogami. Zamiast kolejnych uroczych filmików, influencerka opowiedziała o dramatycznej walce, którą toczą z dala od kamer. Cóż, nawet w świecie filtrów i perfekcji rzeczywistość potrafi być brutalna.
0: Gwiazdy i rozrywka w Radiu Super Express. Na weselu Klaudii Halejcio emocje sięgnęły zenitu, gdy jej mama chwyciła za mikrofon. Wzruszająca przemowa, pełna wspomnień z dzieciństwa i czułych słów, poruszyła wszystkich obecnych. Goście ocierali łzy, a nowożeńcy słuchali z zapartym tchem. Cóż, kto by pomyślał, że największym hitem wesela nie będą dekoracje, a słowa mamy w beżowej sukni. No i proszę, Krzysztof Ibisz, gwiazdor Polsatu, nie tylko błyszczy na ekranie, ale i w domowych zmaganiach. Jego żona, Joanna, ujawniła, że ich małżeństwo potrzebowało terapii, by przetrwać po narodzinach pierwszego dziecka. Intensywna kariera Krzysztofa i problemy z synem przygniotły parę, ale terapia okazała się ratunkiem. Joanna przyznała, że dzięki temu procesowi odzyskała swoją siłę, a ich związek wyszedł z tego silniejszy.
1: Karol Strasburger, niekwestionowany król sucharów i prowadzący familiady, zaskakuje nas nie tylko humorem, ale i życiowymi decyzjami. W wieku 72 lat został ojcem, udowadniając, że na rodzicielstwo nigdy nie jest za późno. W młodości był prawdziwym ciachowym łamaczem serc, a teraz, mimo upływu lat, wciąż trzyma formę, której mogłoby mu pozazdrościć wielu młodszych. Strasburger pokazuje, że dojrzałość i doświadczenie mogą być kluczem do bycia lepszym ojcem, a jego fani liczą, że jeszcze długo będzie nas bawić swoimi żartami.
2: Alisa White Gloose, była wokalistka Arch Enemy, zaskoczyła fanów dołączając do Dragon Force, choć sama była zdziwiona ich reakcją. Współpraca z brytyjską grupą power metalową to dla niej prawdziwy wycisk, ponieważ tempo utworów jest mordercze. Ale to nie koniec niespodzianek. Alisa stworzyła także kobiecy zespół Blue Medusa, który stał się jej nowym, muzycznym dzieckiem. Wygląda na to, że White Gloose nie zamierza zwalniać tempa, a jej energia jest nie do zatrzymania.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: Jonathan Donais z Anthraxu nie owija w bawełnę i wskazuje Dimebaga Darrella jako najlepszego metalowego gitarzystę wszechczasów. Zresztą, kto by się nie zgodził z tym wyborem? W końcu Darrell miał wszystko. Genialne riffy, niesamowite solówki i sceniczny blask. A skoro już o Anthraxie mowa, ich nowy album Cursum Perficio zadebiutuje 18 września. Ciekawe, czy będzie równie potężny jak wybór Donaisa. Fani Joy Division mogą już szykować portfele, bo nadchodzi prawdziwa muzyczna uczta. We wrześniu na rynku pojawi się kolekcjonerski box Eternal, wypełniony unikalnymi nagraniami koncertowymi, które przez lata zbierano z kaset magnetofonowych i taśm z mikserów. A jakby tego było mało, Joy Division i New Order w końcu dołączą do Rock and Roll Hall of Fame. Peter Hook nie kryje radości, a my zastanawiamy się, czy to nie za późno na takie wyróżnienia.
2: Duet Pro 8L 3M znowu zaskakuje. Tym razem w towarzystwie Grażyny Szapołowskiej, która w nowym klipie Czy ty to widzisz? Pokazuje, że tatuaże to nie tylko dla młodych. Oskar i Stis biorą na warsztat klasykę Kazika, udowadniając, że artyści to nie tylko twórcy, ale i produkty w świecie algorytmów. Męskie granie 2026 zapowiada się jako prawdziwy festiwal muzycznych eksperymentów, gdzie rock spotyka się z elektroniką, a historia z nowoczesnością. Ciekawe, co na to sam Kazik, który już w latach 90. przecierał szlaki dla polskiego hip-hopu.
1: Iron Maiden. Legendarna Żelazna Dziewica. Znowu na ustach wszystkich. Koncert w Paryżu, który miał być nagrany na specjalne wydawnictwo, został przerwany przez awarię prądu. Choć Bruce Dickinson zapewnia, że coś tam jednak nagrano, zespół postanowił spróbować jeszcze raz. Tym razem na własnym festiwalu Edfest w Knebworn, gdzie będą świętować swoje 50-lecie. Ciekawe, czy tym razem uda się uniknąć niespodzianek.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody. W Toruniu zapowiadane jest zachmurzenie całkowite z temperaturą 24 stopnie. Wiatr będzie wiał południowo-zachodni z prędkością 5 metrów na sekundę. W Katowicach prognozowane jest bezchmurne niebo, a termometry wskażą 25 stopni. Wiatr północny osiągnie prędkość 3 metry na sekundę. Słońce rozgościło się na dobre. Dzień pachnie latem i rozgrzanym powietrzem. Warto iść na spacer.
3: Radio Super Express.

0: It was almost love. It was almost love.
1: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
2: Mija druga rocznica tragicznego wypadku na przejeździe kolejowym w Ołtarzewie, gdzie zginął maszynista Rafał Kamiński. Pociąg Kolei Mazowieckich zderzył się z ciężarówką, która utknęła na torach. Rogatki działały prawidłowo, a kierowca ciężarówki był trzeźwy. Kolejarze upamiętnili kolegę symbolicznym wpisem w mediach społecznościowych. W Raciążu doszło do brutalnego morderstwa, którym 29-letni Aleksander G. zabił swoich dziadków przy użyciu siekiery i noża. Mężczyzna sam zgłosił się na policję, przyznając się do zbrodni. Śledczy badają, czy na jego zachowanie miała wpływ tragiczna przeszłość rodzinna, w tym morderstwo matki przez ojca. Prokuratura postawiła mu zarzuty zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem, a jego poczytalność zostanie oceniona przez biegłych. Podróż pociągiem Intercity Cormoran z Radomia do Warszawy, która miała trwać niespełna godzinę, przeciągnęła się do ponad 3 godzin. Pociąg utknął na ostatnim kilometrze przed stacją Warszawa Zachodnia z powodu braku wolnych torów. Pasażerowie przez długi czas nie otrzymywali informacji o przyczynach opóźnienia. PKP Intercity tłumaczy, że problemy wynikały z awarii sieci trakcyjnej i ograniczonej przepustowości torów. W Parku Zakrzówek w Krakowie zlikwidowano strefę grillową. Decyzja zapadła po licznych skargach mieszkańców na hałas i bałagan oraz w trosce o ochronę przyrody. Podobne działania podjęto wcześniej w Parku Krowoderskim i Parku Bagry Wielkie. Miasto planuje konsultacje społeczne w celu wyznaczenia nowych miejsc do grillowania.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
3: W krakowskiej Nowej Hucie doszło do tragedii. 28-letni mężczyzna zginął po upadku z 8. piętra wieżowca na osiedlu na wzgórzach. Świadkowie relacjonują, że przed upadkiem był pobudzony i krzyczał. Policja wyklucza udział osób trzecich, a okoliczności zdarzenia są wyjaśniane. W Chorzowie na Stadionie Śląskim rozpoczął się dziś 3-dniowy kongres świadków Jehowy pod hasłem Szczęście bez końca. Organizatorzy spodziewają się ponad 30 tysięcy uczestników z całej Polski. Wydarzenie jest otwarte dla wszystkich i ma na celu poszukiwanie trwałego szczęścia w oparciu o nauki biblijne. Kongres potrwa do 5 lipca, a wstęp jest bezpłatny.
2: 8-letni Kamilek z Częstochowy zmarł po brutalnym pobiciu przez ojczyma i matkę. Sąd okręgowy w Częstochowie skazał ojczyma na 25 lat więzienia, a matkę na 16 lat. Prokuratura regionalna w Gdańsku umorzyła śledztwo w sprawie zaniedbań instytucji nadzorujących rodzinę, co spotkało się z krytyką. Rzeczniczka praw dziecka zapowiada dalsze działania prawne. Polska zmaga się z falą gwałtownych burz, które przynoszą intensywne opady deszczu, grad i silne wiatry. Najbardziej dotknięte są południowe i centralne regiony kraju, gdzie odnotowano poważne zniszczenia, w tym zalane ulice i zerwane dachy. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed dalszymi niebezpiecznymi zjawiskami, szczególnie na Mazowszu, gdzie burze mogą wystąpić wieczorem. Służby apelują o ostrożność i unikanie wychodzenia z domów, jeśli nie jest to konieczne.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
3: Na Pomorzu Zachodnim ruszają intensywne prace nad budową drogi ekspresowej S10 na odcinku ze Szczecina do Wałcza. To rekordowe przedsięwzięcie obejmuje ponad 100 km nowej trasy, która ma być gotowa do końca 2028 roku. Ostatnie zezwolenie na realizację inwestycji zostało właśnie wydane, co pozwala na rozpoczęcie prac budowlanych na całym odcinku. Droga S10 ma zapewnić szybki dojazd ze Szczecina do Warszawy.
2: Popularny youtuber Książulo odwiedził hotel Gołębiewski w Pobierowie, co wywołało burzę w sieci. Mimo początkowych pochwał, szybko pojawiły się problemy, takie jak żółta woda i brak klimatyzacji. Książulo zażądał zwrotu kosztów i otrzymał pieniądze, ale nagranie z wizyty pozostanie dostępne w internecie. Hotel Gołębiewski w Pobierowie, otwarty 10 czerwca, szybko stał się symbolem nowego typu wypoczynku nad Bałtykiem. Choć na pierwszy rzut oka ceny mogą wydawać się wysokie, warto zwrócić uwagę na to, co oferuje. W przeciwieństwie do mniejszych hoteli, takich jak Baltivia Sea Resort w Mielnie, Gołębiewski zapewnia wiele atrakcji na miejscu, co może obniżyć całkowity koszt wakacji. W efekcie, mimo wyższej ceny za nocleg, całkowity koszt pobytu może być porównywalny.
3: Już 3 lipca o godzinie 11 w Białymstoku otwiera się nowa restauracja McDonald's przy ulicy Andersa. To 9 lokal tej sieci w mieście, zlokalizowany w powstającym parku handlowym. Pierwszych 200 klientów otrzyma bidon z logo McDonald's. Restauracja oferuje 102 miejsca siedzące, ogródek, plac zabaw oraz linię McDrive.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Ekspres.
2: W Jaworzynie Śląskiej wybuchł pożar, który objął dach zabytkowej parowozowni. W akcji gaśniczej uczestniczy 20 zastępów strażaków. Mieszkańcy proszeni są o zamknięcie okien i unikanie wychodzenia na zewnątrz z powodu dużego zadymienia. Na szczęście nie ma doniesień o poszkodowanych. Przed mieszkańcami Wrocławia weekend z kapryśną pogodą. Piątek zapowiada się ciepło i słonecznie, z temperaturą sięgającą 27 stopni Celsjusza. W sobotę nastąpi ochłodzenie do 23 stopni i więcej chmur, ale bez deszczu. Niedziela przyniesie deszcz i chłodniejszą aurę, co może wpłynąć na plany na świeżym powietrzu.
1: Radio Super Ekspres. Czas na prognozę pogody.
3: Pogoda w kraju to głównie zachmurzone niebo. Meteorolodzy przewidują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie poziom 1017 hektopaskali. W Białymstoku prognozowana temperatura wynosi 22 stopnie, przy czym widoczne będzie małe zachmurzenie. Dla Wrocławia spodziewajmy się 26 stopni i prognozowane będzie umiarkowane zachmurzenie. Letni dzień rozbrzmiewa ciepłem. Wszystko nabiera złocistego tonu.
4: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Ekspres.
5: Reklama.
6: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook. Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
5: I po reklamie.
4: Radio Super Ekspres. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Na krajowym rynku hurtowym paliw odnotowano dziś wyraźne podwyżki cen. Mimo spadków cen ropy na światowych rynkach, krajowi dostawcy podnoszą ceny z powodu zmian fiskalnych i słabego złotego. Orlen i BP Europa oferują najtańszą benzynę i olej napędowy, podczas gdy Aramco ma nieco wyższe ceny. Wzrosty cen są znaczące, a w ciągu tygodnia cena benzyny PB95 wzrosła o ponad 120 zł na metrze sześciennym. Główne przyczyny to wygaśnięcie ulg podatkowych i wzrost kursu dolara. Kierowcy powinni przygotować się na wyższe ceny na stacjach w najbliższych dniach.
2: Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty zapowiedział rewolucyjne zmiany dotyczące renty wdowiej. Od 2028 roku świadczenie ma wynosić 50% renty po zmarłym małżonku i obejmować wszystkich uprawnionych. Obecnie renta wdowia to zaledwie 15%, a w 2027 roku ma wzrosnąć do 25%. Lewica, której Czarzasty jest przedstawicielem, deklaruje wprowadzenie tych zmian, będąc częścią rządu. Nowe zasady mają wyeliminować obecne wykluczenia, co oznacza, że wszyscy wdowcy i wdowy będą mogli z nich skorzystać.
1: Wiktoria Brzoska, córka twórcy InPostu, założyła własną firmę TerraLine, działającą w sektorze medtech. Startup z Rzeszowa rozwija aplikację, która ma ułatwić pacjentom dostęp do psychoterapeutów. Co ciekawe, Wiktoria postanowiła nie korzystać z finansowego wsparcia ojca, Rafała Brzoski, co wzbudziło duże zainteresowanie. TerraLine już odnosi pierwsze sukcesy, znajdując się w finałowej szóstce programu Innovations Hub Foundation. Rafał Brzoska nie kryje dumy z niezależności i ambicji córki. W rządzie Donalda Tuska doszło do istotnej zmiany. Magdalena Sobkowiak-Czarnecka, dotychczasowa wiceszefowa Ministerstwa Obrony Narodowej, została mianowana pełnomocnikiem do spraw odporności państwa. Nowe stanowisko obejmuje koordynację działań rządu w walce z dezinformacją oraz edukację obronną społeczeństwa. To zupełnie nowa funkcja w Radzie Ministrów, mająca na celu wzmocnienie bezpieczeństwa kraju. Rzecznik rządu podkreśla, że Sobkowiak-Czarnecka jest osobą, która skutecznie realizuje wszystkie projekty. Jej nominacja oznacza likwidację poprzedniego stanowiska i rozpoczęcie nowego etapu działań na rzecz bezpieczeństwa Polski.
0: Biznes i finanse w Radiu Super Express.
1: Lockheed Martin i fińska firma Insta otworzyły w Tampere pierwsze w Europie centrum serwisowe dla systemów kierowania ogniem M270A2 i HIMARS. To strategiczny krok, który ma wzmocnić bezpieczeństwo dostaw i utrzymanie gotowości bojowej tych systemów w Europie. Centrum będzie wspierać nie tylko fińską flotę, ale także innych europejskich użytkowników. Dzięki temu projektowi europejscy operatorzy zyskają lepszą dostępność systemów i ciągłość operacji. Inicjatywa ta jest wynikiem współpracy obu firm, która zaczęła się w grudniu ubiegłego roku. Trwają rozmowy między Polską Grupą Zbrojeniową a Ukrainą w sprawie remontów samolotów F-16 i MiG-29. Wojskowe zakłady lotnicze numer 2 w Bydgoszczy są gotowe do realizacji tych prac dzięki swoim unikalnym kompetencjom. Umowa z Ukrainą mogłaby zapewnić nowe zlecenia i wzmocnić współpracę wojskową. W Bydgoszczy omawiano także współpracę z Bułgarią w zakresie wsparcia eksploatacji samolotów F-16. Bułgaria, jako nowy użytkownik F-16, jest zainteresowana współpracą z bardziej doświadczonymi partnerami. Polska infrastruktura i doświadczenie mogą odegrać kluczową rolę w tych projektach. Od 1 lipca Polska Grupa Zbrojeniowa Spółka Akcyjna wprowadza nową strukturę organizacyjną. Zmiany te mają na celu lepsze dostosowanie się do wyzwań rynkowych i efektywniejszy nadzór nad kluczowymi obszarami przemysłu zbrojeniowego. Nowy model zakłada podział na 7 specjalistycznych departamentów, z których każdy będzie odpowiedzialny za konkretne obszary produktowe. Wśród nich znajdą się m.in. Departament Domeny Pojazdów Pancernych i Artylerii oraz Departament Domeny Elektroniki i Systemów OPL. Każdy z departamentów będzie nadzorował odpowiednie spółki wchodzące w skład PGZ. Zmiany obejmują również funkcje korporacyjne, co ma zwiększyć efektywność i przyspieszyć rozwój innowacyjnych technologii. Komisja Budżetowa Bundestagu zatwierdziła plan zakupu 40% akcji w firmie zbrojeniowej KNDS przez rząd Niemiec. Transakcja, warta do ponad 7 miliardów euro, ma być sfinalizowana przed debiutem giełdowym spółki latem 2026 roku. Dzięki temu Niemcy zyskają równą pozycję z Francją w strategicznie ważnym producencie uzbrojenia. Decyzja spotkała się z krytyką Partii Zielonych i Partii Lewicy, które wskazują na wysokie koszty i ryzyka związane z inwestycją. Mimo to koalicja rządząca podkreśla znaczenie tej transakcji dla gospodarki i bezpieczeństwa kraju.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: Rosyjski koncern Rostech ogłosił modernizację czołgu T-90M Proryw. Zmiany te są odpowiedzią na doświadczenia z konfliktu na Ukrainie. Ulepszenia obejmują wzmocnienie systemów walki elektronicznej i ochrony fizycznej, co ma zwiększyć odporność czołgu na ataki dronów i precyzyjną amunicję. Nowe systemy mają tworzyć lokalną bańkę ochronną, neutralizującą zagrożenia, zanim dotrą do wrażliwych części pojazdu. Modernizacja T-90M jest częścią szerszego planu Rosji, który zakłada zwiększenie produkcji tych czołgów o 80% do 2028 roku.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Bydgoszczy prognozowane jest umiarkowane zachmurzenie oraz temperatura 25 stopni. W tym samym czasie w Warszawie możemy zobaczyć bezchmurne niebo, a termometry wskażą 26 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1015 hektopaskali. Wakacyjne ciepło otacza świat, czyniąc każdy krok nieco wolniejszym.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Dziedzictwo to turecka telenowela, która trzyma widzów w napięciu. W najnowszym 968 odcinku, który zadebiutuje w sobotę, 4 lipca, na antenie TVP1 o godzinie 16:05, czekają nas dramatyczne wydarzenia. Poyraz i Nana, nowożeńcy, muszą stawić czoła urzędniczej kontroli, która zagraża ich tajemniczemu małżeństwu. Para wzięła ślub, by uchronić Nanę przed deportacją, ale ich związek jest pełen napięć i intryg. Wścibska kancel nieustannie knuje, a Nana czuje się coraz bardziej osamotniona. Czy uda im się przekonać kontrolera o szczerości ich uczuć? Odpowiedź już w najbliższym odcinku. M jak miłość zaskakuje fanów nowymi odkryciami na planie. W najnowszych odcinkach, które są właśnie kręcone, Marcin Chodakowski, grany przez Mikołaja Roznerskiego, ujawnia swoje pełne imię. Marcin Izydor Chodakowski. To zaskakujące wyznanie padło podczas luźnej rozmowy na planie. W Bistro Kingi, gdzie toczą się kluczowe sceny, Marcin i Elżbieta Domańska wyglądają jak para na randce, co budzi pytania o ich relacje. Czy to tylko służbowe spotkania, czy coś więcej? Wątki z udziałem Elżbiety mogą wpłynąć na życie prywatne Marcina, zwłaszcza jego relacje z Kamą. Nowy sezon zapowiada się pełen napięć i nieoczywistych zwrotów akcji. M jak miłość powraca po wakacyjnej przerwie z emocjonującym 1937 odcinkiem. Agnes, po zdradzie ojca Artura z Joanną, wraca z Niemiec, by zmierzyć się z trudną prawdą. Nie mogąc znieść zdrady ojca, postanawia opuścić rodzinny dom Mostowiaków. Jednak teraz wraca, by sprawdzić, czy Artur spełnił jej ultimatum i zerwał kontakty z Joanną. Artur zapewnia córkę, że zakończył te relacje. Ale czy Agnes mu uwierzy? Czy zdecyduje się zostać? Czy znów wyjedzie? Odpowiedzi poznamy już w najnowszym odcinku.
0: Serial Rancho obchodzi właśnie 20-lecie od swojej premiery, która miała miejsce 5 marca 2006 roku. Przez dekadę przyciągał przed telewizory miliony Polaków, stając się prawdziwym fenomenem. Opowiadał o Lucy Wilskiej, Amerykance polskiego pochodzenia, która przybyła do Wilkowej, wywracając życie mieszkańców do góry nogami. W serialu wystąpiła plejada znakomitych aktorów, takich jak Ilona Ostrowska, Paweł Królikowski czy Cezary Żak. Każda z postaci stała się kultowa, a dialogi weszły do potocznego języka. Od finału minęło już 10 lat, a aktorzy przeszli wiele zmian, które można zobaczyć w specjalnej galerii. Dla wielu z nich Rancho było trampoliną do dalszej kariery.
2: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
1: W 909 odcinku serialu Akacjowa 38 pułkownik Valverde staje przed trudnym wyborem, który może na zawsze zmienić jego relacje z bliskimi. Ukrywając swoje problemy zdrowotne, decyduje się nie jechać z Silvią do Włoch, co prowadzi do jej podróży z młodym Estebanem. Tymczasem dawne intrygi Ursuli wychodzą na jaw, a mieszkańcy kamienicy odkrywają jej manipulacje. Inigo dokonuje zaskakującego odkrycia w pokoju El Peny, co rzuca nowe światło na jego tożsamość. Serial Akacjowa 38 zostanie wyemitowany 10 lipca 2026 roku na kanale TVP1 o godzinie 18:25. Ta hiszpańska telenowela przenosi nas do Madrytu z początku XX wieku, gdzie codzienne dramaty przeplatają się z mrocznymi sekretami. Produkcja zdobyła uznanie dzięki dbałości o historyczne kostiumy i malownicze krajobrazy.
0: Pierwsza miłość powraca po wakacyjnej przerwie z nowymi, pełnymi napięcia odcinkami. Borys, grany przez Patryka Cebulskiego, znów znajdzie się w śmiertelnym niebezpieczeństwie. Zwiastun pokazuje, jak bohater zostaje zwabiony do lasu, gdzie czeka na niego uzbrojony napastnik. Borys, znany z licznych problemów, tym razem musi zmierzyć się z kimś, kto wyceluje w niego broń. Czy to Bolesław, czy może pseudokibice, z którymi ma zatargi? Losy Borysa stają się coraz bardziej dramatyczne, a twórcy serialu skutecznie podsycają napięcie, nie zdradzając tożsamości napastnika. Nowe odcinki zapowiadają się emocjonująco i pełne zwrotów akcji.
1: Zatoka Szpiegów powraca z trzecim sezonem, a do obsady dołącza Magdalena Cielecka. Aktorka wcieli się w rolę tajemniczej baronessy Natalii von Hahn, której pojawienie się wywróci życie bohaterów do góry nogami. Premiera nowych odcinków zaplanowana jest na 2027 rok. Akcja przeniesie widzów do późnego lata 1941 roku, gdzie Franz Neumann, grany przez Bartosza Gellnera, stanie przed ryzykownym zadaniem. Baronessa von Hahn wda się w skomplikowaną relację z Francem oraz Ewą Stromberg, graną przez Sonię Mietielicę. Miłosny trójkąt wprowadzi bohaterów w świat pełen pasji i niebezpieczeństw. Magdalena Cielecka opisuje swoją postać jako pełną sprzeczności, uwodzicielską i tragicznie uwikłaną w zależności. W nowych odcinkach zobaczymy także powracających aktorów, takich jak Bartosz Gellner i Sonia Mietielica. W najnowszym 331 odcinku serialu Złoty Chłopak emocje sięgają zenitu. Seyran staje przed trudnym wyborem, gdy bliska osoba nagle znika. Aby oszczędzić córce niepokoju, postanawia ukryć prawdę. Tymczasem Ferit podejmuje drastyczne kroki, by odnaleźć zaginione dziewczynki, co prowadzi do niebezpiecznych sytuacji. Na szczęście policja odnajduje Hatice, a jej powrót do rodziny przynosi ulgę. Duru, dzięki swojej odwadze, pomaga w ucieczce z rąk porywaczy. Odcinek pełen napięcia zostanie wyemitowany 10 lipca o godzinie 14 na TVP1. To kolejna odsłona tej wciągającej tureckiej opowieści o miłości i walce z przeciwnościami losu.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie naszego kraju dzisiaj w większości zachmurzone niebo. Synoptycy zapowiadają, że będziemy odczuwać ciśnienie atmosferyczne wynoszące 1015 hektopaskali. Temperatura dla Gdańska wyniesie 22 stopnie, a na niebie zaobserwujemy zachmurzenie całkowite. Dla Poznania termometry ukażą 25 stopni i umiarkowane zachmurzenie. Temperatura dziś nie pozostawia złudzeń. To lato w pełnej krasie.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach.
6: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
5: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
7: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła 15.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Radny KO Piotr Matan stracił stanowisko po ujawnieniu nagrania z jego kłótnią z taksówkarzem. Na filmie Matan powołuje się na swoje funkcje, grożąc kierowcy utratą licencji. Wojewoda świętokrzyski odwołał go z funkcji pełnomocnika do spraw współpracy z lokalnymi środowiskami. Nagranie wywołało szerokie oburzenie w mediach społecznościowych. Na Florydzie doszło do tragicznego zdarzenia. 18-miesięczny chłopiec zmarł po tym, jak ojciec zostawił go na wiele godzin w rozgrzanym samochodzie. Mężczyzna był przekonany, że rano zawiózł syna do żłobka, a dramat odkrył dopiero po pracy. Policja prowadzi śledztwo w tej sprawie. To już trzeci taki przypadek na Florydzie w tym roku. Dziś w większości kraju zapowiada się spokojna pogoda, ale południowy wschód Polski może doświadczyć burz z silnymi porywami wiatru do 60 km na godzinę. Miejscami wystąpią przelotne opady deszczu, a temperatura będzie zróżnicowana. Od 16 stopni w górach do 27 stopni na zachodzie. Mieszkańcy południowo-wschodniej Polski powinni być szczególnie czujni na dynamiczne zmiany pogody. 66-letnia Jeanne Menna z Georgii cudem przeżyła uderzenie pioruna na parkingu przy kościele. Dzięki szybkiej reakcji policjantów i ratowników udało się przywrócić jej funkcje życiowe. Dwa miesiące po wypadku Jeanne spotkała się z osobami, które uratowały jej życie, by osobiście im podziękować. Kobieta nie doznała trwałych obrażeń i czuje, że jej życie ma teraz nowy cel.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
3: W sobotę, 4 lipca, planetoida o numerze 523 808 przeleci blisko Ziemi. NASA szacuje, że jej średnica wynosi kilka metrów. Najbliżej naszej planety znajdzie się o godzinie 21.53, w odległości około 3,5 miliona kilometrów. Naukowcy uspokajają, że nie ma ryzyka kolizji. Tragiczny pożar wybuchł dziś nad ranem w szpitalu w Ludwigslust w Niemczech. Zginęło dwóch pacjentów, a co najmniej 34 osoby zostały ranne. Ogień pojawił się w jednym z pokoi i szybko objął dach budynku radiologii, co wymusiło ewakuację całego szpitala. Przyczyna pożaru nie jest jeszcze znana, a na miejscu pracują służby ratunkowe. W brytyjskim zoo w Cambridgeshire doszło do dramatycznego incydentu. 3-letni chłopiec został wrzucony na wybieg z krokodylami przez obcego mężczyznę. Dziecko cudem uniknęło śmierci dzięki szybkiej reakcji pracowników zoo, ale wciąż przebywa w szpitalu po serii operacji. Sprawca, który ma orzeczenie o niepełnosprawności intelektualnej, opuścił areszt po wpłaceniu kaucji.
2: Nowa polityka imigracyjna USA dotknęła wielu Polaków, w tym 65-letnią Elżbietę Czyż, która po 20 latach życia w Ameryce została deportowana. Zatrzymana przez agentów ICE, spędziła 3 miesiące w ośrodku detencyjnym, co przypłaciła zdrowiem psychicznym. Obecnie, po powrocie do Polski, zmaga się z zespołem stresu pourazowego i próbuje na nowo ułożyć sobie życie. Wspomnienia z pobytu w USA, mimo wielu lat spędzonych tam, są dla niej teraz źródłem traumy.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Hibiskus ogrodowy może kwitnąć bujnie przez całe lato dzięki domowemu nawozowi z drożdży. Wystarczy 100 gramów drożdży piekarskich i 10 litrów wody, by stworzyć skuteczną miksturę. Regularne podlewanie takim roztworem co 3 tygodnie wspiera wzrost i kwitnienie rośliny. Pamiętajmy, że hibiskus potrzebuje dużo słońca i ciepła.
3: Policjanci z Bytowa zatrzymali 46-letniego mężczyznę, który na hulajnodze elektrycznej pędził niemal 70 km na godzinę na drodze wojewódzkiej między Kozinem a Czarną Dąbrówką. Jazda została przerwana przez funkcjonariuszy w nieoznakowanym radiowozie. Mężczyzna, który ma zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych, otrzymał mandat w wysokości 1100 zł. Policja przypomina, że hulajnogi elektryczne mogą być niebezpieczne przy dużych prędkościach.
2: Nad Polską przechodzą burze, a eksperci przypominają o konieczności odłączania urządzeń elektrycznych od gniazdek. Największym zagrożeniem są przepięcia w sieci, które mogą uszkodzić sprzęt domowy. Listwy przeciwprzepięciowe pomagają, ale nie eliminują ryzyka. Najbezpieczniejszym rozwiązaniem jest fizyczne odłączenie elektroniki na czas burzy.
3: Upalne lato i brak deszczu powodują, że trawniki w wielu ogrodach pokrywają się suchymi, żółtymi plamami. Zamiast sięgać po drogie preparaty, można przygotować domowy nawóz z bananowych skórek. Taka mieszanka dostarcza trawie niezbędnych składników, przywracając jej soczystą zieleń. Warto stosować ją wczesnym rankiem lub późnym wieczorem, by uniknąć poparzeń liści.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Nie zapominajmy o regularnym czyszczeniu brodzika prysznicowego, gdzie gromadzą się resztki mydła i brudna woda. Domowe metody, takie jak pasta z kwasku cytrynowego i wody utlenionej, skutecznie usuwają kamień i bakterie. Warto też pamiętać o praniu zasłon prysznicowych w pralce z dodatkiem octu, co zapobiega powstawaniu pleśni. Dzięki tym prostym trikom nasza łazienka pozostanie czysta i świeża.
3: W Lubinie policja zatrzymała 50-letniego mężczyznę, podejrzanego o znęcanie się nad zwierzętami. Interwencja miała miejsce po tym, jak biegające bez nadzoru psy ugryzły przechodnia. Na miejscu funkcjonariusze odkryli zaniedbane zwierzęta, w tym dwa szczeniaki ukryte za kanapą. Mężczyźnie postawiono zarzuty, a psy trafiły pod opiekę Organizacji Ochrony Zwierząt.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Polska dziś podzielona pogodowo. Szczecin za oknem, lekkie opady deszczu z temperaturą 23 stopnie. Natomiast w Krakowie można zobaczyć bezchmurne niebo, a temperatura wyniesie 25 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1017 hektopaskali. Letnie ciepło dziś w całej okazałości. Dzień otula słońcem i spokojem. Warto wyjść na zewnątrz choć na chwilę.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru. Jeśli się odważysz, poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
4: I po reklamie.
0: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Kanada wkracza na europejską scenę muzyczną z hukiem. CBC i Radio Kanada dołączyły do Europejskiej Unii Nadawców, co oznacza, że w 2027 roku zobaczymy Kanadyjczyków na Eurowizji w Bułgarii. To pierwszy raz, gdy kraj z Ameryki Północnej weźmie udział w tym konkursie, ale nie liczcie na żadne taryfy ulgowe. Kanadyjski reprezentant zacznie od półfinałów, a jak zostanie wybrany, to jeszcze tajemnica. Ciekawe, czy Europa jest gotowa na kanadyjską inwazję muzyczną.
2: Wilkowyje znów na językach. Daniel Olbrychski, legenda polskiego kina, pojawił się na planie Rancha, wywołując prawdziwą burzę w sieci. Fani serialu nie mogą się nacieszyć, a emocje sięgają zenitu. Choć data premiery 11 sezonu wciąż jest tajemnicą, to już wiadomo, że jesień 2026 roku zapowiada się gorąco. Cierpliwość widzów zostanie wystawiona na próbę, ale kto by się tym przejmował, skoro Olbrychski wkracza do akcji? Jolanta Kwaśniewska, nasza niezmiennie stylowa była pierwsza dama, znów przyciągnęła uwagę. Tym razem w zabytkowej manufakturze porcelany. Wzięła pędzel w dłoń i z gracją ozdobiła filiżankę płynnym złotem, udowadniając, że nawet w artystycznym zdobieniu porcelany można zachować klasę. Jej letnia, wielobarwna sukienka, zdominowana przez zieleń i błękit, idealnie wpisała się w wakacyjny klimat, a internauci nie szczędzili pochwał. Cóż, Jolanta Kwaśniewska po raz kolejny pokazała, że wiek to tylko liczba, a styl to stan umysłu. Czyżbyśmy mieli powrócić do czasów, gdy złotopolscy królowali na ekranach? Po reaktywacji Rancha pojawił się pomysł na odświeżenie tej kultowej telenoweli. Jednak nie wszyscy są zachwyceni. Kazimierz Kaczor uważa, że to słaby pomysł, a Małgorzata Rożniatowska jest sceptyczna. Z kolei Ewa Kasprzyk z entuzjazmem czeka na powrót na plan. Cóż, może czas na serial o potomkach złotopolskich.
0: Wiadomości ze świata show biznesu w Radiu Super Express.
2: Robert Lewandowski opuszcza FC Barcelonę i przenosi się do Chicago Fire, co wywołało prawdziwą burzę w mediach. Anna Lewandowska, jego żona, podzieliła się swoimi obawami na Instagramie, co spotkało się z falą krytyki. Internauci nie mogą się zdecydować, czy bogaci mają prawo do stresu. Psycholog Rafał Koszyk przypomina, że emocje nie sprawdzają stanu konta, a Lewandowscy, mimo milionów, też są tylko ludźmi. Cóż, wygląda na to, że pieniądze nie są magicznym lekarstwem na życie.
1: W Melbourne na słynnej AC/DC Lane pojawił się mural upamiętniający Bona Scotta, charyzmatycznego wokalistę AC/DC, który odszedł od nas w 1980 roku. Idealne wyczucie czasu, bo przecież zbliżają się jego 80. urodziny. Burmistrz Melbourne, z dumą podkreślając, że AC/DC to część DNA miasta, odsłonił dzieło, które powstało na bazie grafiki Rega Mombasy. Rodzina Scotta jest zachwycona, a fani mogą zdobyć limitowane gadżety z grafiką. Cóż, rock'n'roll nigdy nie umiera, prawda?
2: W 1983 roku Red Hot Chili Peppers zadebiutowali na scenie w dość nietypowym stroju, jedynie w skarpetkach, które nie znajdowały się na stopach. Ten ekstrawagancki pomysł, który narodził się z miłosnych zalotów wokalisty Antoniego Kiedisa, szybko stał się ich znakiem rozpoznawczym. Właściciele klubów błagali o występy, a fani przychodzili, by zobaczyć, czy muzycy znów odważą się na taki występ. Choć z czasem porzucili ten zwyczaj. Skarpetki na ptaszkach na zawsze wpisały się w historię zespołu. W świecie muzyki trwa niekończąca się debata, kto naprawdę zasługuje na miano pionierów heavy metalu. Choć Black Sabbath często uznawani są za ojców chrzestnych tego gatunku, Ian Paice z Deep Purple ma inne zdanie. Według niego to The Who rozpoczęli całą rewolucję, zmieniając rocka w coś bardziej brutalnego i nieprzewidywalnego. Cóż, może to właśnie ich szaleństwo i chemia między członkami zespołu sprawiły, że rock and roll nabrał nowego, cięższego brzmienia.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: Open Air Festival 2026 to prawdziwa uczta dla fanów muzyki, a na deser serwujemy Nicka Cave'a i The Bad Seeds. Ten prorok rocka znów zawita do Polski, by oczarować swoją mroczną poezją i hipnotyzującym brzmieniem. Wśród gwiazd także Zara Larsson, The XX i Florence plus The Machine, ale to właśnie Cave przyciąga tłumy jak magnes. Czy ktoś jeszcze pamięta, że zaczynali w 1983 roku? Czas odświeżyć pamięć i przygotować się na muzyczne misterium. David Hakopian, były basista zespołu Soil, który przekształcił się w legendarny System of a Down, ujawnił, że został wyrzucony z zespołu za zbyt spokojne usposobienie. Koledzy stwierdzili, że nie był wystarczająco wściekły, by grać z odpowiednią agresją. Cóż za ironia losu, że spokój może być przeszkodą w świecie rocka. Tymczasem System of a Down szykuje się do kolejnych koncertów w Polsce, które odbędą się 18 i 19 lipca na PGE Narodowym w Warszawie, z gościnnym udziałem Queens of the Stone Age i Acid Bath.
2: U2 – zespół, który w latach 80. niemalże spisano na straty. W 1991 roku zaskoczył wszystkich albumem Achtung Baby. To był prawdziwy powrót na szczyty, a trasa Zoti va Tour stała się spektaklem o mediach, który sam w sobie zainspirował kolejny krążek. Zooropa, wydana w 1993 roku, eksplorowała nowe brzmienia i zdobyła uznanie na całym świecie. Mimo sukcesu, zespół ma mieszane uczucia co do tego albumu, ale kto by się tym przejmował, skoro fani wciąż go uwielbiają?
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Polska dziś podzielona pogodowo. W Toruniu za oknem utrzymuje się zachmurzenie całkowite z temperaturą 22 stopnie. Natomiast w Katowicach można zobaczyć bezchmurne niebo, a temperatura wyniesie 23 stopnie. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1017 hektopaskali. Wszystko dzieje się wolniej. Temperatura dyktuje wakacyjny rytm. Cieszmy się tą chwilą.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny. W Raciążu doszło do brutalnego morderstwa, w którym 29-letni Aleksander G. zabił swoich dziadków przy użyciu siekiery i maczety. Sprawca sam zgłosił się na policję, przyznając się do zbrodni. Śledczy badają, czy na jego działania wpłynęła tragiczna przeszłość rodzinna, w tym morderstwo matki przez ojca. Prokuratura planuje dokładne badania psychiatryczne, by ocenić poczytalność podejrzanego. 2 lata po tragicznym wypadku w Ołtarzewie Koleje Mazowieckie upamiętniły zmarłego maszynistę Rafała Kamińskiego. 49-letni maszynista zginął, gdy jego pociąg zderzył się z ciężarówką na przejeździe kolejowym. W mediach społecznościowych przewoźnik opublikował zdjęcie torów z napisem "Pamiętamy", oddając hołd swojemu koledze. Nadchodzący weekend w Warszawie przyniesie zmienną pogodę. Piątek zapowiada się słonecznie i ciepło, z temperaturą do 25 stopni. W sobotę pojawią się chmury i ochłodzenie do 22 stopni. Niedziela zakończy weekend deszczem, a temperatura utrzyma się na poziomie 22 stopni. Tragiczny wypadek na działce pod Siedlcami. Pan Robert R. z Międzyrzeca Podlaskiego zmarł po przypadkowym wypiciu środka chwastobójczego. Mężczyzna pomylił butelki, gdy chciał się napić wody. Zmarł tego samego dnia w szpitalu na skutek zatrzymania krążenia.
1: Na obwodnicy Krakowa, na autostradzie A4, uruchomiono odcinkowy pomiar prędkości. System kontroluje 3,9-kilometrowy odcinek między węzłami Łagiewniki i Kraków-Wieliczka. Dla samochodów osobowych obowiązuje limit 140 km na godzinę, a dla ciężarowych 80 km na godzinę. To już trzeci taki system w Małopolsce, który oblicza średnią prędkość pojazdu na całym odcinku. Na osiedlu na Wzgórzach w Nowej Hucie doszło do tragedii. 28-letni mężczyzna zginął po upadku z 8 piętra wieżowca. Policja wyklucza udział osób trzecich, wskazując na samobójstwo. Świadkowie zeznali, że przed upadkiem mężczyzna był bardzo pobudzony i krzyczał.
0: Schronisko dla zwierząt w Nowym Targu zostało zamknięte. Decyzję podjęła właścicielka placówki, a powiatowy lekarz weterynarii zatwierdził jej wniosek. W schronisku przebywały 273 psy, które teraz muszą znaleźć nowe schronienie. Wojewoda Małopolski zwołał zespół zarządzania kryzysowego, a gminy mają obowiązek zapewnić zwierzętom odpowiednie warunki bytowania. Rybnik, miasto w województwie śląskim, to miejsce o bogatej historii sięgającej średniowiecza. Jego rozwój przyspieszył w XIX wieku dzięki linii kolejowej i boomowi górniczemu. Wśród zabytków wyróżnia się neogotycka bazylika świętego Antoniego oraz klasycystyczny ratusz. Rybnik to także miejsce z unikalnymi drewnianymi kościołami i zabytkowymi osiedlami robotniczymi.
1: Po zakończeniu rządowego programu CPN ceny paliw w Lubieszynie i Szczecinie są niemal identyczne. Na stacjach Orlenu i BP benzyna 95 kosztuje niecałe 7 zł, a diesel niecałe 7 zł. Jedynie Circle K oferuje nieco niższe ceny, co przyciąga długie kolejki. Eksperci przewidują, że w najbliższym czasie różnice w cenach mogą się zwiększyć.
0: Znany youtuber Książulo odwiedził hotel Gołębiewski w Pobierowie, co wywołało spore zamieszanie. Wynajęty apartament za 4843 zł okazał się problematyczny z powodu niedziałającej klimatyzacji i żółtej wody w wannie. Mimo interwencji obsługi, problemy nie zostały rozwiązane, co skłoniło Książula do żądania zwrotu pieniędzy, które faktycznie otrzymał. Hotel nie zażądał jednak usunięcia filmu z sieci, co potwierdził sam youtuber na Instagramie. Lekarze są oburzeni promocjami alkoholu w sieci Biedronka, w tym ofertą Małpki 2+1. Okręgowa Izba Lekarska w Szczecinie zapowiada interwencję, jeśli sieć nie wycofa się z tych działań. Zdaniem lekarzy takie promocje przyczyniają się do alkoholizowania społeczeństwa. Izba apeluje do Biedronki o zmianę polityki promocyjnej, podkreślając, że problem alkoholizmu w Polsce może się pogłębiać.
1: Tragiczny wypadek w powiecie nakielskim. W sobotę wieczorem, 28 czerwca, na drodze między Gorzeniem a Łochowicami zginęła 30-letnia Wioletta. Jej 6-letnia córka została przetransportowana do szpitala. Do zderzenia doszło, gdy 43-letni kierowca Mazdy zjechał na przeciwległy pas, uderzając w Mercedesa prowadzonego przez Wiolettę. Policja prowadzi śledztwo pod nadzorem prokuratury. W piątek w Białymstoku otwiera się nowa restauracja McDonald's przy ulicy Andersa. To już 9. lokal tej sieci w mieście, a jego otwarcie zaplanowano na godzinę 11. Pierwszych 200 gości otrzyma bidon z logo McDonald's. Restauracja oferuje 102 miejsca siedzące, plac zabaw i linię McDrive, a także pełne menu, w tym produkty McCafe. W Lubaniu doszło do szokującego ataku. 42-letnia kobieta, będąc pod wpływem alkoholu, zaatakowała nożem 2 przypadkowych mężczyzn. Jeden z nich został ranny w okolice żeber. Kobieta została zatrzymana i tymczasowo aresztowana na 2 miesiące. Grozi jej do 5 lat więzienia. W Jaworzynie Śląskiej na Dolnym Śląsku doszło do pożaru dachu zabytkowej parowozowni. Na miejscu pracuje 20 zastępów straży pożarnej, a mieszkańcy proszeni są o zamknięcie okien z powodu dużego zadymienia. Obiekt, który niedawno przeszedł remont, jest jednym z najcenniejszych zabytków kolejowych w regionie. Na szczęście nie ma informacji o poszkodowanych.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody. Na terenie naszego kraju dzisiaj w większości zachmurzone niebo. Synoptycy zapowiadają, że będziemy odczuwać ciśnienie atmosferyczne wynoszące 1017 hektopaskali. Temperatura dla Białegostoku wyniesie 22 stopnie, a na niebie zaobserwujemy małe zachmurzenie. Dla Wrocławia termometry ukażą 24 stopnie i umiarkowane zachmurzenie. To idealny czas na odpoczynek w cieniu i chłodną lemoniadę.
2: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
3: Reklama.
4: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
5: Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
6: I po reklamie.
2: Radio Super Express.

0: emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Reprezentacja Niemiec odpadła z Mistrzostw Świata po przegranej z Paragwajem w 1/6 finału. Mecz zakończył się remisem 1-1, a o wyniku zadecydowały rzuty karne. Kanclerz Niemiec Friedrich Merz mimo porażki pochwalił drużynę za zaangażowanie i ducha zespołowego. To pierwszy raz od 1962 roku, kiedy Niemcy odpadli w pierwszym meczu fazy pucharowej. Belgia i Stany Zjednoczone awansowały do 1/8 finału Mistrzostw Świata 2026. Belgowie dokonali niesamowitego powrotu w meczu z Senegalem, wygrywając 3-2 po dogrywce. W drugim spotkaniu Stany Zjednoczone pokonały Bośnię i Hercegowinę 2-0. W kolejnej rundzie Belgia zmierzy się ze Stanami Zjednoczonymi. Reprezentacja Polski w siatkówce zakończyła drugi turniej Ligi Narodów w Gliwicach, pokonując Argentynę 3-1. To czwarte zwycięstwo Polaków, którzy zajmują trzecie miejsce w światowym rankingu. W pierwszym secie padł rekordowy wynik 48-50 dla Argentyny, ale kolejne sety należały do biało-czerwonych. Kolejny turniej odbędzie się w Chicago, gdzie Polacy zmierzą się między innymi z Bułgarią i Stanami Zjednoczonymi.
0: Podczas meczu na Wimbledonie Novak Djokovic wywołał kontrowersję, żartując z dziewczynki od podawania piłek. Tenisista udawał, że został zraniony nożyczkami, co wystraszyło młodą asystentkę. Sytuacja szybko obiegła internet, a Djokovic musiał publicznie przeprosić za swoje zachowanie. Przyznał, że jego żart nie był najlepszy, choć miał na celu rozluźnienie atmosfery na korcie.
2: Najciekawsze informacje ze świata sportu w Radiu Super Express.
1: Maja Chwalińska musiała wycofać się z Wimbledonu po dramatycznym meczu. Polka była o krok od zwycięstwa w singlu, ale niefortunny poślizg i kontuzja stawu skokowego zniweczyły jej szanse. Z powodu bólu i skurczów zrezygnowała także z gry w deblu. Chwalińska podziękowała fanom za wsparcie i zapowiedziała, że zrobi wszystko, by jak najszybciej wrócić na kort. Hubert Hurkacz awansował do trzeciej rundy Wimbledonu po zwycięstwie nad Sebastianem Offnerem. Teraz czeka go starcie z rozstawionym z numerem 21 Amerykaninem Tomem Polem. Mecz odbędzie się w piątek, 3 lipca. To będzie ich piąte spotkanie na poziomie ATP, a pierwsze na trawie.
0: W trakcie trwającego Wimbledonu ogłoszono, że tegoroczne WTA Finals odbędzie się w Indian Wells w Kalifornii. To ważna zmiana, bo turniej miał odbyć się w Riyadzie, ale po 2 latach wraca do Stanów Zjednoczonych. Iga Świątek, która obecnie walczy o awans w Wimbledonie, musi się postarać o kwalifikację do tego prestiżowego turnieju. WTA Finals zaplanowano od 8 do 15 listopada.
1: Anna Lewandowska, żona Roberta Lewandowskiego, podzieliła się swoimi obawami związanymi z przeprowadzką do Stanów Zjednoczonych. Przyznała, że zmiana otoczenia po transferze męża do Chicago Fire jest dla niej dużym wyzwaniem emocjonalnym. W obronie Anny stanęła psycholog Daria Abramowicz, podkreślając, że można jednocześnie odczuwać wdzięczność i niepokój.
2: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Iga Świątek awansowała do kolejnej rundy Wimbledonu, ale jej forma budzi obawy. Mecz z Taylor Townsend był pełen emocji, a atmosfera w zespole Polki wydaje się napięta. Eksperci zwracają uwagę na trudne relacje w jej sztabie, co może wpływać na jej grę. Przed Świątek teraz starcie z Karoliną Pliskową, które zapowiada się jako duże wyzwanie.
0: Julia Wieniawa po powrocie z wakacji na Ibizie relaksuje się nad polskim morzem. Towarzyszy jej nie piłkarz Motoru Lublin, jak spekulowano, ale jej ukochany pies Bowie. Ten uroczy kawapu zdobył serce aktorki i stał się jej najbliższym towarzyszem. Rasa ta cieszy się popularnością także wśród innych gwiazd, jak Anna i Robert Lewandowscy.
1: Dziś o 14:30 na kortach Wimbledonu Iga Świątek zmierzy się z Karoliną Pliskową w drugiej rundzie turnieju. Czeszka, choć po trudnym okresie, pozostaje groźną rywalką na trawie. Dotychczasowe 3 spotkania obu tenisistek zakończyły się zwycięstwami Polki. Mecz można oglądać na antenach Polsatu Sport.
0: Dziś wieczorem ruszają emocjonujące mecze 1/6 finału Mistrzostw Świata 2026. Hiszpania zmierzy się z Austrią, a później czeka nas hitowe starcie Portugalii z Chorwacją, gdzie z turniejem pożegna się Cristiano Ronaldo lub Luka Modric. Na zakończenie dnia Szwajcaria zagra z Algierią. Transmisje dostępne są w TVP i online.
2: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Sumner Stroh, znana z głośnego skandalu z Adamem Levinem, wkracza na scenę muzyczną z nowym singlem Miss America. Premiera utworu zbiega się z ważnym meczem reprezentacji Stanów Zjednoczonych na Mistrzostwach Świata, co budzi spekulacje o przemyślanej strategii marketingowej. Influencerka, która zdobyła popularność dzięki zmysłowym sesjom zdjęciowym, ogłasza nową erę w swojej karierze. Rozpoczyna się letnia edycja Botanicznej Piątki, cyklu biegów, który już od 10 lat przyciąga miłośników sportu i natury. W tym roku uczestnicy będą mogli rywalizować w 12 miejscowościach, takich jak Olsztyn, Warszawa czy Gdynia, ciesząc się pięknem zielonych terenów. Biegi są dostępne dla wszystkich, niezależnie od poziomu zaawansowania, a jubileuszowa edycja zapowiada dodatkowe niespodzianki. Każdy bieg kończy się wręczeniem pamiątkowych medali, które nawiązują do pierwszej edycji z 2016 roku.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Polska dziś podzielona pogodowo. Bydgoszcz za oknem umiarkowane zachmurzenie z temperaturą 23 stopnie. Natomiast w Warszawie można zobaczyć bezchmurne niebo, a temperatura wyniesie 26 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1015 hektopaskali. Letnie ciepło dziś w całej okazałości. Dzień otula słońcem i spokojem. Warto wyjść na zewnątrz choć na chwilę.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Barwy szczęścia wracają z nowym sezonem, a emocje sięgają zenitu. Wszystko wskazuje na to, że ślub Celiny i Łukasza jest coraz bliżej. Aktorka Orina Krajewska, wcielająca się w Celinę, podzieliła się zdjęciami z przymiarek sukni ślubnej, co wywołało falę spekulacji. Widzowie z niecierpliwością czekają na potwierdzenie, czy bohaterowie rzeczywiście staną na ślubnym kobiercu. Ich związek przeszedł wiele prób, a teraz może zakończyć się szczęśliwie. Nowe odcinki po wakacyjnej przerwie mogą przynieść niespodziewane zwroty akcji. Czy to właśnie ślub będzie jednym z najważniejszych wydarzeń sezonu? Na odpowiedzi musimy jeszcze poczekać, ale emocje już teraz sięgają zenitu.
2: M jak miłość powraca z nowym sezonem, a emocje sięgają zenitu. W ostatnim odcinku poprzedniego sezonu Natalka Mostowiak stanęła twarzą w twarz z uzbrojoną Darią, byłą partnerką Mikołaja Lipińskiego. Strzał padł, ale na szczęście Natalka wyszła z tego cało. Daria, która zmaga się z poważnymi problemami psychicznymi, trafi na oddział zamknięty. To oznacza, że nie będzie już zagrożeniem dla Mostowiaczki. Karski, narzeczony Natalki, wyraził ulgę, że sprawa została rozwiązana. Nowy sezon obiecuje jeszcze więcej zawirowań i emocji.
1: M jak miłość powraca po wakacjach z emocjonującymi wątkami. W nadchodzących odcinkach małżeństwo Rogowskich przeżywa poważny kryzys. Marysia nie rozumie, dlaczego Artur się od niej oddala, a atmosfera w domu staje się coraz bardziej napięta. Na szczęście na horyzoncie pojawia się Judyta, psycholożka i przyjaciółka Marysi. To ona doradzi Marysi, jak poradzić sobie z problemami Artura. Judyta podejrzewa, że Artur może potrzebować pomocy terapeutycznej, by uniknąć depresji. Czy jej interwencja uratuje małżeństwo Rogowskich? Odpowiedzi na te pytania już wkrótce w M jak miłość. M jak miłość powraca po wakacyjnej przerwie z emocjonującym 1937 odcinkiem. Artur Rogowski zmaga się z wyrzutami sumienia po zdradzie z Joanną. Spotkanie na szpitalnym parkingu z kochanką wstrząśnie nim do głębi. Choć chciałby do niej podejść, zabraknie mu odwagi. Rozczarowana Joanna odejdzie, pozostawiając Artura sam na sam z emocjami. Jego smutek i przygnębienie będą narastać, a poczucie winy wobec żony i kochanki nie da mu spokoju. Czy Marysia dowie się o zdradzie? Odpowiedzi przyniosą kolejne odcinki.
0: Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express.
1: M jak miłość wraca po wakacyjnej przerwie z emocjonującym 1937 odcinkiem. Natalka i Adam Karski, mimo wcześniejszych wątpliwości panny młodej, zaczynają przygotowania do ślubu. Wybór sukni ślubnej staje się tematem gorącej dyskusji, gdyż Adam proponuje wspólne zakupy, co według przesądów przynosi pecha. Natalka, choć początkowo niechętna, zdaje się ustępować, a jej wątpliwości powoli znikają. Po dramatycznych wydarzeniach z poprzedniego sezonu, Natalka przewartościowuje swoje życie i decyduje się na małżeństwo z Adamem. Ślub Karskich to jeden z najbardziej wyczekiwanych momentów nowego sezonu. Czy przesądy staną na drodze ich szczęścia? Odpowiedź już wkrótce na ekranach. Dziedzictwo wkracza w emocjonującą fazę z odcinkiem 974. Już 10 lipca o 16 na TVP jeden widzowie będą mogli śledzić nowe zawirowania w życiu bohaterów. Adalek odkrywa w rzeczach Ajnur tajemniczy przedmiot, co prowadzi do podejrzeń o romans z Sinanem. Tymczasem Poyraz, dowiadując się o nowej pracy Nany, pada w gniew, co prowadzi do konfrontacji z Semichem. Ajnur i Sinan próbują ukryć przed Isl prawdę o zawodzie kobiety, ale Isl zaczyna coś podejrzewać. Serial Dziedzictwo to prawdziwa uczta dla fanów tureckich ich produkcji, pełna emocji i niespodziewanych zwrotów akcji. Serial La Promesa, Pałac Tajemnic, wkracza w emocjonujący 430 odcinek. Atmosfera w posiadłości jest napięta, a bohaterowie stają przed trudnymi wyborami. Petra odkrywa coś, co zmienia jej postrzeganie bliskiej osoby i budzi w niej chęć zemsty. Katalina decyduje się na szczerą rozmowę z Pelayo, przyznając, że jej uczucia do niego nie wygasły, choć potrzebuje czasu na przemyślenia. Cruz próbuje dowiedzieć się od Manuela, kim jest kobieta, którą syn kocha. Virtudes i Candela mają ostre spięcie, a Petra czuje się zdradzona przez Ignacio. Najnowszy odcinek zostanie wyemitowany 10 lipca na TVP 2 o godzinie 15:05. M jak miłość powraca na ekrany z nowym, 27 sezonem. Premierowy odcinek po wakacjach planowany jest na poniedziałek, 7 września. Fani z niecierpliwością czekają na rozwiązanie dramatycznych wątków, które pozostawiły ich w zawieszeniu. Strzelanina pod domem Mikołaja i kryzys u Rogowskich to tylko niektóre z emocjonujących historii, które będą kontynuowane. Choć data 7 września wydaje się najbardziej prawdopodobna, ostateczne potwierdzenie ze strony TVP 2 może pojawić się dopiero pod koniec lata. Czy stacja zaskoczy widzów zmianami w ramówce? O tym przekonamy się już wkrótce.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: W serialu Złoty Chłopak nadchodzi emocjonujący 326 odcinek, który zostanie wyemitowany już w piątek, 3 lipca. Ferit i Seyran po wielu perypetiach odnaleźli drogę do siebie i postanowili powiększyć rodzinę. Ich serca skradnie 4-letnia Zehra, którą poznają w ośrodku adopcyjnym. Jednak ich szczęście zostanie wystawione na próbę, gdy okaże się, że Zehra ma biologiczną matkę. To odkrycie może zburzyć ich marzenia o rodzicielstwie. Serial można oglądać na antenie TVP 1 od poniedziałku do piątku o godzinie 14. W obsadzie między innymi Afra Saraçoğlu i Mert Ramazan Demir.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terytorium naszego kraju dominuje dzisiaj zachmurzone niebo. Prognozy wskazują na ciśnienie atmosferyczne wynoszące 1015 hektopaskali. W Gdańsku odnotujemy 21 stopni, a niebo przyniesie zachmurzenie całkowite. W Poznaniu zobaczymy 24 stopnie i umiarkowane zachmurzenie. Ciepło wypełnia ulice, pola i myśli. Klasyczne lato w pełni. Pamiętajcie o odpowiednim nawodnieniu.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Chcesz wiedzieć, co tuż przed swoją śmiercią powiedział mu Andrzej Leper? A może o czym rozmawiał z Lechem Kaczyńskim na pokładzie rządowego Tupolewa niedługo przed katastrofą smoleńską? Przeczytaj Alfabet Millera. Leszek Miller, jedna z czołowych postaci polskiej lewicy, były premier. W rozmowie z doświadczonym dziennikarzem politycznym Jackiem Prusinowskim odkrywa tajemnice decyzji na najwyższych szczeblach władzy. Alfabet Millera. Już w księgarniach. Dwóch braci. Jedno serce. I wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Minęła 16.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego zatrzymali 19-letniego Białorusina i 44-letniego Polaka. Mężczyźni mieli działać na zlecenie białoruskiego wywiadu, nagrywając uczestników wydarzeń organizowanych przez białoruską mniejszość w Warszawie. Zebrane materiały trafiały do służb Aleksandra Łukaszenki. 19-latek trafił do aresztu, a Polak objęty został dozorem policyjnym. Sprawa jest rozwojowa i możliwe są kolejne zatrzymania. Gdyby wybory parlamentarne odbyły się w najbliższą niedzielę, Koalicja Obywatelska z niecałymi 33% poparcia i PiS z około 27,5% nie byłyby w stanie samodzielnie utworzyć rządu. Kluczową rolę w formowaniu nowego rządu mogliby odegrać liderzy Konfederacji Sławomir Mentzen i Grzegorz Braun. Konfederacja i Konfederacja Korony Polskiej zyskują na popularności, a do Sejmu może wejść także nowa lewica. Wyniki sondażu wskazują na rosnące znaczenie obu konfederacji na polskiej scenie politycznej.
3: Liderka Polski 2050 Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz prowadzi negocjacje z Pałacem Prezydenckim w sprawie ustawy dotyczącej rynku kryptoaktywów. Partia po raz drugi skierowała do Sejmu projekt ratunkowy, starając się o kompromisowe poprawki. Eksperci uważają, że działania te mają przypomnieć o istnieniu partii, która w sondażach ma niecałe 2% poparcia. W spotkaniach z przedstawicielami prezydenta uczestniczyli kluczowi politycy Polski 2050.
2: Polska może liczyć na amerykańskie wsparcie w sprawie zwiększenia obecności wojsk Stanów Zjednoczonych nad Wisłą. Marcin Przydacz, szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej, po spotkaniu z sekretarzem stanu Stanów Zjednoczonych Marco Rubio, podkreślił, że celem Warszawy jest przekształcenie obecności rotacyjnej w stałą. Rozmowy dotyczyły także bezpieczeństwa w Europie Środkowo-Wschodniej oraz polityki wobec Rosji. Przydacz zaznaczył, że Polska zabiega o utrzymanie twardej polityki wobec Moskwy i dalsze wsparcie dla Ukrainy.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
3: Wołodymyr Zełenski, prezydent Ukrainy, podczas wizyty w Dublinie załagodził napięcia w relacjach z Polską, podkreślając, że oba kraje łączy historia, ale najważniejsze jest bezpieczeństwo i wspólny wróg. Zełenski wyraził gotowość do dialogu i liczy na wsparcie Polski w procesie akcesji Ukrainy do Unii Europejskiej. Wicepremier Polski, Władysław Kosiniak-Kamysz, zaznaczył jednak, że Ukraina z banderą do Unii nie wejdzie. Tymczasem Węgry ostrzegają, że nie poprą przyspieszenia akcesji Ukrainy do Unii Europejskiej.
2: W Monako doszło do zamachu bombowego na ukraińskiego biznesmena Wadyma Jermołajewa. Eksplozja ciężko raniła jego partnerkę, Annę Nasobinę, a sam Jermołajew również trafił do szpitala. 13-letni syn pary odniósł lekkie obrażenia. Śledczy podejrzewają, że atak miał związek z interesami oligarchy, a sprawca jest nadal poszukiwany. Wenezuela zmaga się z niecodziennym zjawiskiem. Niebo nad Caracas przybrało krwisto-czerwony kolor, co wywołało niepokój wśród mieszkańców. To jednak efekt rozpraszania światła słonecznego przez pył z nad Sahary, znany jako candilazo. Warto przypomnieć, że kraj niedawno nawiedziły dwa silne trzęsienia ziemi, które spowodowały tysiące ofiar i zniszczenia.
3: Rosja przeprowadziła zmasowany atak na Kijów, używając dronów i rakiet balistycznych. Zginęło co najmniej 9 osób, a 34 zostały ranne, w tym pracownicy służby zdrowia. Uszkodzone zostały budynki mieszkalne, szpital i inne obiekty cywilne. Władze ostrzegają, że liczba ofiar może jeszcze wzrosnąć.
1: Słuchacie Radia Super Express.
3: W Bolesławcu doszło do niebezpiecznego zdarzenia, gdy półtoraroczne dziecko zostało zatrzaśnięte w nagrzanym samochodzie. Policjanci po szybkim przybyciu na miejsce wybili szybę i bezpiecznie wydostali chłopca. Dzięki szybkiej reakcji matki, która wezwała pomoc, dziecko nie ucierpiało. Policja przypomina o zagrożeniach związanych z pozostawianiem dzieci w zamkniętych autach podczas upałów. W upalne lato pomidory potrzebują specjalnej troski, by dojrzewały równomiernie i były odporne na choroby. Ekologiczny nawóz z bananowych skórek może pomóc w uzyskaniu soczystych i czerwonych owoców. Wystarczy rozdrobnić skórki, zalać wodą i po dwóch dniach podlewać rośliny. Dzięki temu pomidory szybko nabierają intensywnej barwy i doskonałego smaku. Imię Kalina, niegdyś popularne w Polsce, traci na znaczeniu. Jeszcze dekadę temu było często wybierane, ale w 2025 roku nadano je tylko 299 razy. Mimo że kojarzy się z naturą i delikatnością, rodzice coraz rzadziej sięgają po tę słowiańską formę. W rejestrze PESEL Kalina zajmuje obecnie 164 miejsce w rankingu najpopularniejszych imion. Paczkowie doszło do dramatycznego zdarzenia. 80-letni mężczyzna został zatrzymany za usiłowanie zabójstwa swojej żony, którą zaatakował młotkiem. Kobieta trafiła do szpitala, a napastnik został tymczasowo aresztowany na 3 miesiące. Grozi mu dożywocie. Śledztwo w tej sprawie prowadzi policja z Nysy pod nadzorem prokuratury.
1: Słuchacie Radia Super Ekspres.
3: Na jednym z warszawskich bazarków zauważono dawno niewidzianego polityka PiS, profesora Karola Karskiego. Były europoseł, ubrany w sportowy t-shirt i przeciwsłoneczne okulary. Kupował maliny i truskawki. Co ciekawe, profesor nie czekał z jedzeniem do domu i zajadał owoce prosto z torby. Letnie przysmaki cieszą się dużą popularnością, a sezon na nie jest krótki.
1: Radio Super Ekspres. Czas na prognozę pogody.
3: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym wynoszącym maksymalnie 1017 hektopaskali. W Krakowie bezchmurne niebo, a odczuwalna temperatura wyniesie 21 stopni. Z drugiej strony kraju w Szczecinie na niebie będzie można oglądać lekkie opady deszczu, a temperatura wyniesie 22 stopnie. To idealny czas na odkrywanie okolicy. Ciepło i komfort idą dziś w parze.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Ekspres.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach. Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
4: I po reklamie.
0: Radio Super Ekspres.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Kolim, król letnich koncertów, znowu na językach. Tym razem nie za sprawą muzyki, a lodowatego potoku na Podhalu, gdzie postanowił zaprezentować swoje mięśnie i kiełbaski. Internauci nie zostawili na nim suchej nitki, zarzucając brak klasy i chwyt marketingowy. Choć Skolim lubi prowokować, tym razem wielu uznało, że przesadził, a jego wakacyjne wideo stało się hitem plotkarskich portali. Cóż, nawet relaks w górach może być niezłą burzą w szklance wody.
2: W Dzień Dobry TVN emocje sięgają zenitu po odejściu Macieja Dowbora. Sandra Hajduk-Popińska, wzruszona jak nigdy, opowiada o tej zmianie, jakby to była co najmniej telenowela. Plotki o nowym partnerze, Mateuszu Chłatkim, krążą jak szalone, ale Sandra szybko je ucina, twierdząc, że ma ważniejsze rzeczy na głowie. Cóż, kto by pomyślał, że zmiany w programie śniadaniowym mogą być bardziej emocjonujące niż niejedna premiera filmowa.
1: Jakub Wesołowski, niegdyś idol nastolatek, dziś obchodzi swoje 41. urodziny jako dojrzały aktor i ojciec. Kto by pomyślał, że chłopięcy urok i nonszalancka fryzura z czasów na wspólnej zamienią się w elegancję i powagę. Od gwiazdy opery mydlanej do cichociemnego z czasu honoru. Jego kariera to prawdziwy filmowy scenariusz, a w życiu prywatnym spokój i szczęście u boku żony Agnieszki, z którą wychowuje dwoje dzieci. Jakub Wesołowski, człowiek wielu talentów i niespodzianek, wciąż zaskakuje.
2: Klaudia Halejcio i Oskar Wojciechowski zaskoczyli wszystkich, biorąc ślub w tajemnicy. A teraz dzielą się z fanami bajkowymi kadrami z uroczystości. Jednak to nie romantyczna sceneria we Francji, a brak starszej córki Oskara na jednym z nagrań wywołał burzę w sieci. Internauci zastanawiają się, dlaczego na filmie pojawiła się tylko mała Nell, a nie jej starsza siostra. Czyżby nowoczesna rodzina miała swoje tajemnice, które niekoniecznie chcą ujawniać na Instagramie?
0: Wiadomości ze świata show biznesu w Radiu Super Express.
2: No i proszę. Krzysztof Ibisz, gwiazdor Polsatu, nie tylko błyszczy na ekranie, ale i w domowych zmaganiach. Jego żona, Joanna, ujawniła, że ich małżeństwo potrzebowało terapii, by przetrwać po narodzinach pierwszego dziecka. Intensywna kariera Krzysztofa i problemy z synem przygniotły parę, ale terapia okazała się ratunkiem. Joanna przyznała, że dzięki temu procesowi odzyskała swoją siłę, a ich związek wyszedł z tego silniejszy. Filip Heiser, były prezenter Dzień Dobry TVN, znów na językach. Tym razem zaskoczył wszystkich, pokazując swoją nową, luksusową posiadłość w Krakowie. Willa jak z katalogu, pełna designerskich detali, przyciąga uwagę i wywołuje burzę w sieci. A to wszystko na chwilę przed ślubem z 19-letnią narzeczoną. Cóż, niektórzy naprawdę wiedzą, jak żyć na bogato.
1: Karol Strasburger, niekwestionowany król sucharów i prowadzący familiady, zaskakuje nas nie tylko humorem, ale i życiowymi decyzjami. W wieku 72 lat został ojcem, udowadniając, że na rodzicielstwo nigdy nie jest za późno. W młodości był prawdziwym ciachowym łamaczem serc, a teraz, mimo upływu lat, wciąż trzyma formę, której mogłoby mu pozazdrościć wielu młodszych. Strasburger pokazuje, że dojrzałość i doświadczenie mogą być kluczem do bycia lepszym ojcem, a jego fani liczą, że jeszcze długo będzie nas bawić swoimi żartami. Helena Englert zrobiła furorę na tegorocznym openerze, ale nie tylko dzięki muzyce. Jej odważna stylizacja, która wyglądała, jakby rajstopy przerobiono na bluzkę, przyciągnęła więcej spojrzeń niż nie jeden koncert. W tłumie szalała mama, Beata Ścibakówna, dumna jak paw, dopingując córkę. Helena pokazała, że na festiwalach liczy się nie tylko dźwięk, ale i moda, a jej występ na pewno długo zostanie w pamięci.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Zendaya znowu zaskakuje. Na paryskiej premierze Spider-Man Brand New Day pojawiła się w t-shircie z wizerunkiem Spider-Mana, który nosiła jak mini sukienkę. Całość dopełniła białymi szpilkami i biżuterią, a koszulka, jak się okazuje, kosztowała jedynie $35 na eBayu. Minimalizm w najlepszym wydaniu, a świat mody znów ma o czym mówić. Premiera filmu z Tomem Hollandem w roli głównej już 31 lipca.
2: Alisa White Gloves, była wokalistka Arch Enemy, zaskoczyła fanów dołączając do Dragon Force, choć sama była zdziwiona ich reakcją. Współpraca z brytyjską grupą power metalową to dla niej prawdziwy wycisk, ponieważ tempo utworów jest mordercze. Ale to nie koniec niespodzianek. Alisa stworzyła także kobiecy zespół Blue Medusa, który stał się jej nowym muzycznym dzieckiem. Wygląda na to, że White Gloves nie zamierza zwalniać tempa, a jej energia jest nie do zatrzymania.
1: Muse, zespół, który w 2003 roku szturmem zdobył serca fanów albumem Absolution, nie przestaje zaskakiwać. Po 3-letniej przerwie w 2006 roku powrócili z Black Holes and Revelations, który nie tylko dorównał, ale i przebił sukces poprzednika. Z nowym, kosmicznym brzmieniem i tematyką science fiction, Muse odbił listy przebojów na całym świecie. A teraz, 20 lat później, nadal pozostają ikoną muzyki, której nie sposób zignorować. Iron Maiden. Legendarna Żelazna Dziewica. Znowu na ustach wszystkich. Koncert w Paryżu, który miał być nagrany na specjalne wydawnictwo, został przerwany przez awarię prądu. Choć Bruce Dickinson zapewnia, że coś tam jednak nagrano, zespół postanowił spróbować jeszcze raz. Tym razem na własnym festiwalu Edfest w Knebworn, gdzie będą świętować swoje 50-lecie. Ciekawe, czy tym razem uda się uniknąć niespodzianek.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: W Katowicach bezchmurne niebo i temperatura 21 stopni oraz wiatr zachodni o prędkości 2 metry na sekundę. W Toruniu umiarkowane zachmurzenie i temperatura tak samo 21 stopni i wiatr południowo-zachodni o prędkości 3 metry na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1017 hektopaskali. Nie trzeba szukać cienia ani uciekać przed słońcem. Wszystko jest w równowadze.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Dziś mija druga rocznica tragicznego wypadku na przejeździe kolejowym w Ołtarzewie, gdzie zginął maszynista Rafał Kamiński. Pociąg Kolei Mazowieckich zderzył się z ciężarówką, która utknęła na torach. Rogatki działały prawidłowo, a kierowca ciężarówki był trzeźwy. Kolejarze upamiętnili kolegę symbolicznym wpisem w mediach społecznościowych. Na warszawskiej Pradze zatrzymano małżeństwo z ponad 7,5 kg narkotyków. Policja znalazła amfetaminę, mefedron, marihuanę, THC i MDMA w domku na działce, samochodzie i mieszkaniu pary. Zabezpieczono także policyjne mundury i repliki broni. Oboje trafili do aresztu, a mężczyzna odpowie jako recydywista. W Raciążu doszło do brutalnego morderstwa, którym 29-letni Aleksander G. zabił swoich dziadków przy użyciu siekiery i noża. Mężczyzna sam zgłosił się na policję, przyznając się do zbrodni. Śledczy badają, czy na jego zachowanie miała wpływ tragiczna przeszłość rodzinna, w tym morderstwo matki przez ojca. Prokuratura postawiła mu zarzuty zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem, a jego poczytalność zostanie oceniona przez biegłych. Podróż pociągiem Intercity Cormoran z Radomia do Warszawy, która miała trwać niespełna godzinę, przeciągnęła się do ponad 3 godzin. Pociąg utknął na ostatnim kilometrze przed stacją Warszawa Zachodnia z powodu braku wolnych torów. Pasażerowie przez długi czas nie otrzymywali informacji o przyczynach opóźnienia. PKP Intercity tłumaczy, że problemy wynikały z awarii sieci trakcyjnej i ograniczonej przepustowości torów. W Parku Zakrzówek w Krakowie zlikwidowano strefę grillową. Decyzja zapadła po licznych skargach mieszkańców na hałas i bałagan oraz w trosce o ochronę przyrody. Podobne działania podjęto wcześniej w Parku Krowoderskim i Parku Bagry Wielkie. Miasto planuje konsultacje społeczne w celu wyznaczenia nowych miejsc do grillowania. Na obwodnicy Krakowa, na odcinku autostrady A4, działa nowy system odcinkowego pomiaru prędkości. Urządzenia monitorują trasę od węzła Łagiewniki do węzła Kraków-Wieliczka. Kierowcy muszą przestrzegać limitów prędkości 140 km na godzinę dla aut osobowych i 80 km na godzinę dla ciężarówek. Przekroczenie tych limitów skutkuje mandatem.
2: W krakowskiej Nowej Hucie doszło do tragedii. 28-letni mężczyzna zginął po upadku z 8 piętra wieżowca na osiedlu na wzgórzach. Świadkowie relacjonują, że przed upadkiem był pobudzony i krzyczał. Policja wyklucza udział osób trzecich, a okoliczności zdarzenia są wyjaśniane. W Chorzowie na Stadionie Śląskim rozpoczął się dziś 3-dniowy kongres świadków Jehowy pod hasłem Szczęście bez końca. Organizatorzy spodziewają się ponad 30 tysięcy uczestników z całej Polski. Wydarzenie jest otwarte dla wszystkich i ma na celu poszukiwanie trwałego szczęścia w oparciu o nauki biblijne. Kongres potrwa do 5 lipca, a wstęp jest bezpłatny.
1: Polska zmaga się z falą gwałtownych burz, które przynoszą intensywne opady deszczu, grad i silne wiatry. Najbardziej dotknięte są południowe i centralne regiony kraju, gdzie odnotowano poważne zniszczenia, w tym zalane ulice i zerwane dachy. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed dalszymi niebezpiecznymi zjawiskami, szczególnie na Mazowszu, gdzie burze mogą wystąpić wieczorem. Służby apelują o ostrożność i unikanie wychodzenia z domów, jeśli nie jest to konieczne. Popularny youtuber Książulo odwiedził hotel Gołębiewski w Pobierowie, co wywołało burzę w sieci. Mimo początkowych pochwał, szybko pojawiły się problemy, takie jak żółta woda i brak klimatyzacji. Książulo zażądał zwrotu kosztów i otrzymał pieniądze, ale nagranie z wizyty pozostanie dostępne w internecie. Hotel Gołębiewski w Pobierowie, otwarty 10 czerwca, szybko stał się symbolem nowego typu wypoczynku nad Bałtykiem. Choć na pierwszy rzut oka ceny mogą wydawać się wysokie, warto zwrócić uwagę na to, co oferuje. W przeciwieństwie do mniejszych hoteli, takich jak Baltivia Sea Resort w Mielnie, Gołębiewski zapewnia wiele atrakcji na miejscu, co może obniżyć całkowity koszt wakacji. W efekcie, mimo wyższej ceny za nocleg, całkowity koszt pobytu może być porównywalny.
2: Już 3 lipca o godzinie 11 w Białymstoku otwiera się nowa restauracja McDonald's przy ulicy Andersa. To 9 lokal tej sieci w mieście, zlokalizowany w powstającym parku handlowym. Pierwszych 200 klientów otrzyma bidon z logo McDonald's. Restauracja oferuje 102 miejsca siedzące, ogródek, plac zabaw oraz linię McDrive.
1: Budżet państwa wesprze modernizację turystyczną Augustowa i Supraśla na Podlasiu. Augustów otrzyma ponad 742 tysiące złotych, a Supraśl ponad 20 tysięcy złotych. Fundusze te zostaną przeznaczone na rozwój infrastruktury turystycznej i ochronę przyrody. Mieszkańcy i turyści efekty tych inwestycji zobaczą już w przyszłym roku. W Jaworzynie Śląskiej wybuchł pożar, który objął dach zabytkowej parowozowni. W akcji gaśniczej uczestniczy 20 zastępów strażaków. Mieszkańcy proszeni są o zamknięcie okien i unikanie wychodzenia na zewnątrz z powodu dużego zadymienia. Na szczęście nie ma doniesień o poszkodowanych. Przed mieszkańcami Wrocławia weekend z kapryśną pogodą. Piątek zapowiada się ciepło i słonecznie, z temperaturą sięgającą 27 stopni Celsjusza. W sobotę nastąpi ochłodzenie do 23 stopni i więcej chmur, ale bez deszczu. Niedziela przyniesie deszcz i chłodniejszą aurę, co może wpłynąć na plany na świeżym powietrzu.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Białymstoku prognozowane jest małe zachmurzenie oraz temperatura 22 stopnie. W tym samym czasie we Wrocławiu możemy zobaczyć bezchmurne niebo, a termometry wskażą podobnie 22 stopnie. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1016 hektopaskali. Ciepły dzień przynosi idealną równowagę między słońcem a świeżym powietrzem.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook.
6: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
5: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: 725 tysięcy złotych w oświadczeniu majątkowym minister zdrowia Jolanty Sobierańskiej-Grędy wzbudziło duże zainteresowanie. Minister wyjaśnia, że pieniądze pochodzą z jej wieloletniej pracy jako prawniczka, menadżerka i wykładowczyni. Podkreśla, że wszystkie dochody zostały wykazane zgodnie z prawem i opodatkowane. W 2025 roku jej wynagrodzenie w Ministerstwie Zdrowia wyniosło około 113,5 tysiąca złotych, co jest znacznie mniejszą kwotą niż wykazane dochody z innych źródeł. Mimo wyjaśnienia, sprawa nadal budzi zainteresowanie opinii publicznej.
2: Minął rok od wprowadzenia renty wdowiej, która wspiera już 1 000 000 polskich seniorów. Średnia wysokość tego świadczenia wynosi obecnie 373 zł miesięcznie. Od stycznia przyszłego roku planowane jest zwiększenie części świadczenia z 15% do 25%, co podniesie średnią kwotę do 466 zł miesięcznie. To rozwiązanie, poparte przez ponad 200 tysięcy obywateli, ma na celu wsparcie finansowe wdów i wdowców po stracie małżonka. Renta wdowia pozwala na połączenie świadczenia emerytalnego z rentą rodzinną, co jest istotnym wsparciem w trudnym czasie.
1: Chorwacja, będąca jednym z najpopularniejszych kierunków wakacyjnych, zmaga się z niespodziewanym spadkiem liczby turystów. W szczycie sezonu wakacyjnego wiele hoteli i apartamentów pozostaje pustych, a właściciele zastanawiają się nad opłacalnością wynajmu. Głównym powodem są wysokie ceny, które odstraszają urlopowiczów. Nawet kempingi stały się luksusem, a Chorwacja jest jednym z najdroższych miejsc do karawaningu w Europie. Branża turystyczna ma nadzieję, że lipiec i sierpień przyniosą poprawę sytuacji. Jeśli jednak turyści wybiorą tańsze kierunki, sezon może okazać się mniej udany niż oczekiwano.
2: Niemcy planują rozpocząć produkcję amerykańskich systemów uzbrojenia na swoim terytorium. Minister obrony Boris Pistorius ogłosił, że to krok mający na celu zaspokojenie pilnych potrzeb militarnych i wzmocnienie relacji z USA. Berlin jest zainteresowany produkcją pocisków Tomahawk i PAC-3 do systemów Patriot. Rozmowy z Waszyngtonem trwają, a umowy mają być negocjowane przed szczytem NATO w Ankarze. Inicjatywa ta, choć budzi pytania o strategiczną autonomię Europy, zyskała poparcie kanclerza Friedricha Merza i sekretarza generalnego NATO Marka Rutte. Niemcy chcą szybko uzupełnić luki w zdolnościach obronnych.
0: Gospodarka, biznes i pieniądze w Radiu Super Express.
2: Podczas targów Eurosatory 2026 roku w Paryżu koncern MBDA zaprezentował nową mobilną wyrzutnię pocisków Land Cruise Missile. Ten system, oparty na morskim pocisku NCM, ma zasięg do 1400 km i jest wspierany przez system dronów Deluge. Deluge, wykorzystując sztuczną inteligencję, koordynuje ataki, przełamując obronę powietrzną przeciwnika. Nowe rozwiązania mogą mieć znaczenie dla Polski, oferując możliwość strategicznej autonomii obronnej. Pierwsze testy systemu Deluge zaplanowano na 2028 rok.
1: Polska zabezpieczyła 4 strategiczne samoloty Airbus A330 MRTT dzięki porozumieniu z Hiszpanią. Wiceminister Obrony Narodowej Magdalena Sobkowiak-Czarnecka potwierdziła, że te wielozadaniowe tankowce-transportowce wzmocnią siły powietrzne od 2030 roku. Samoloty te są kluczowe dla pełnego wykorzystania możliwości myśliwców F-35. Dzięki nim możliwe będzie tankowanie w powietrzu, co zwiększy zasięg i efektywność działań bojowych. Airbus A330 MRTT to nie tylko tankowiec, ale także transportowiec, zdolny do przewozu dużych ładunków i pasażerów. To ważny krok w strategicznej obronności kraju.
2: Marek Karabuła został powołany na stanowisko wiceprezesa zarządu Polskiej Grupy Zbrojeniowej, spółka akcyjna. Od 1 lipca będzie odpowiadał za finanse oraz rozwój pojazdów pancernych i artylerii. Jego nominacja uzyskała pozytywną opinię ministra aktywów państwowych i ministra obrony narodowej. Karabuła ma ponad 30-letnie doświadczenie w zarządzaniu dużymi organizacjami przemysłowymi. Wcześniej kierował zakładami mechanicznymi Tarnów i hutą Stalowa Wola. Prezes PGZ Adam Leszkiewicz podkreśla, że jego doświadczenie będzie kluczowe dla dalszego rozwoju grupy.
1: W Gorzowie Wielkopolskim rozpoczęły się prace przygotowawcze do budowy nowoczesnej fabryki rakiet. Inwestycja realizowana przez HanwaWB Advanced System ma kluczowe znaczenie dla polskiego przemysłu obronnego. Zakład będzie produkować precyzyjne pociski rakietowe CGR-80 dla systemów artylerii HOMAR-K. To pierwszy tego typu zakład w Polsce, co wzmocni krajowe zdolności produkcyjne i technologiczne. Budowa fabryki przyczyni się także do rozwoju lokalnej gospodarki, tworząc nowe miejsca pracy. Zakończenie budowy planowane jest na kilkanaście 12 miesięcy.
0: Słuchacie Radia Super Ekspres.
2: Żabka otwiera blisko 170 sezonowych sklepów w popularnych kurortach nad morzem i jeziorami. Najwięcej nowych placówek pojawi się w miejscowościach takich jak Rewal, Mielno czy Jastarnia. To odpowiedź na rosnące zapotrzebowanie turystów, którzy podczas wakacji chcą mieć dostęp do ulubionych produktów. W sezonowych sklepach Żabki największym powodzeniem cieszą się napoje i lody. Sieć wprowadza także 24 modułowe sklepy kontenerowe, by dotrzeć tam, gdzie brakuje tradycyjnych lokali. Dla franczyzobiorców to intensywne wyzwanie, ale i szansa na dodatkowy zysk. Radio Super Ekspres. Czas na prognozę pogody. Dzisiejsza prognoza przewiduje umiarkowane zachmurzenie i temperaturę 22 stopnie w Bydgoszczy. Z wiatrem południowo-zachodnim o sile 3 metry na sekundę. W Warszawie zauważymy bezchmurne niebo, temperaturę 24 stopnie, a wiatr zachodni powieje z prędkością 2 metry na sekundę. Brak upału sprzyja większej aktywności. Jednak dalej pamiętajmy o odpowiednim nawodnieniu organizmu i kremie z filtrem.
3: Radio Super Ekspres.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Barwy szczęścia wracają po wakacyjnej przerwie z emocjonującymi zwrotami akcji. Józefina postanawia posprzątać mieszkanie Jaworskiego, które wcześniej sama poleciła Natalii. Jaworski, mając problem z wynajęciem lokalu, w którym doszło do morderstwa, ostatecznie decyduje się na wynajem. Józefina zgadza się na tę opcję, ale to Natalia z córką Leą ostatecznie zdobywa mieszkanie. Rawiczowa, mimo że pierwsza podpisała umowę, postanawia ustąpić synowej, nie chcąc sprawiać jej dodatkowych problemów. Rozczarowana, ale nie pozostawiona sama sobie, Józefina otrzymuje wsparcie od Małgorzaty. Co jeszcze wydarzy się w nowych odcinkach? Przekonamy się już wkrótce. Barwy szczęścia powracają z nowym, 20. sezonem. Premierowy 3392 odcinek planowany jest na poniedziałek, 7 września. Fani z niecierpliwością czekają na rozwikłanie losów Ewy i Romea po ich kontrowersyjnym ślubie. Również Karolina i Bruno będą musieli zmierzyć się z formalnościami po zawarciu małżeństwa w Stanach Zjednoczonych. Choć data premiery może się jeszcze zmienić, emocje rosną z każdym dniem. Aktorzy wciąż pracują na planie, a widzowie nie mogą się doczekać nowych odcinków. Wrzesień zapowiada się pełen emocji i niespodzianek dla fanów serialu. Dziedzictwo to turecka telenowela, która trzyma widzów w napięciu. W najnowszym, 968 odcinku, który zadebiutuje w sobotę, 4 lipca, na antenie TVP1 o godzinie 16:05, czekają nas dramatyczne wydarzenia. Poyraz i Nana, nowożeńcy, muszą stawić czoła urzędniczej kontroli, która zagraża ich tajemniczemu małżeństwu. Para wzięła ślub, by uchronić Nanę przed deportacją, ale ich związek jest pełen napięć i intryg. Wścibska kancel nieustannie knuje, a Nana czuje się coraz bardziej osamotniona. Czy uda im się przekonać kontrolera o szczerości ich uczuć? Odpowiedź już w najbliższym odcinku. W 1937 odcinku M jak miłość po wakacjach Natalka, Adam i Hania wybierają się na pizzę, by uczcić zakup sukni ślubnej przez Natalkę. W pizzerii niespodziewanie spotykają Mikołaja, który dziękuje Natalce za uratowanie życia. Hania wykorzystuje okazję, by pochwalić się planowanym ślubem swojej mamy z komendantem. Mikołaj, choć gratuluje przyszłej parze młodej, szybko orientuje się, że nie jest mile widziany i postanawia się pożegnać. Zanim odejdzie, komplementuje Natalkę, mówiąc, że będzie najpiękniejszą panną młodą w całej Grabinie. Po jego wyjściu rodzina może wreszcie skupić się na świętowaniu. Co jeszcze wydarzy się w tym emocjonującym odcinku? Przekonamy się już wkrótce.
0: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
1: M jak miłość powraca po wakacyjnej przerwie z emocjonującym 1937 odcinkiem. Agnes, po zdradzie ojca Artura z Joanną, wraca z Niemiec, by zmierzyć się z trudną prawdą. Nie mogąc znieść zdrady ojca, postanawia opuścić rodzinny dom Mostowiaków. Jednak teraz wraca, by sprawdzić, czy Artur spełnił jej ultimatum i zerwał kontakty z Joanną. Artur zapewnia córkę, że zakończył te relacje. Ale czy Agnes mu uwierzy? Czy zdecyduje się zostać? Czy znów wyjedzie? Odpowiedzi poznamy już w najnowszym odcinku. W 909 odcinku serialu Akacjowa 38 pułkownik Valverde staje przed trudnym wyborem, który może na zawsze zmienić jego relacje z bliskimi. Ukrywając swoje problemy zdrowotne, decyduje się nie jechać z Sylwią do Włoch, co prowadzi do jej podróży z młodym Estebanem. Tymczasem dawne intrygi Ursuli wychodzą na jaw, a mieszkańcy kamienicy odkrywają jej manipulacje. Inigo dokonuje zaskakującego odkrycia w pokoju Elpeny, co rzuca nowe światło na jego tożsamość. Serial Akacjowa 38 zostanie wyemitowany 10 lipca 2026 roku na kanale TVP1 o godzinie 18:25. Ta hiszpańska telenowela przenosi nas do Madrytu z początku XX wieku, gdzie codzienne dramaty przeplatają się z mrocznymi sekretami. Produkcja zdobyła uznanie dzięki dbałości o historyczne kostiumy i malownicze krajobrazy. Zatoka Szpiegów powraca z trzecim sezonem, a do obsady dołącza Magdalena Cielecka. Aktorka wcieli się w rolę tajemniczej baronessy Natalii von Hahn, której pojawienie się wywróci życie bohaterów do góry nogami. Premiera nowych odcinków zaplanowana jest na 2027 rok. Akcja przeniesie widzów do późnego lata 1941 roku, gdzie Franz Neumann, grany przez Bartosza Gellnera, stanie przed ryzykownym zadaniem. Baronessa von Hahn wda się w skomplikowaną relację z Francem oraz Ewą Stromberg, graną przez Sonię Mietielicę. Miłosny trójkąt wprowadzi bohaterów w świat pełen pasji i niebezpieczeństw. Magdalena Cielecka opisuje swoją postać jako pełną sprzeczności, uwodzicielską i tragicznie uwikłaną w zależności. W nowych odcinkach zobaczymy także powracających aktorów, takich jak Bartosz Gellner i Sonia Mietielica. W najnowszym 331 odcinku serialu Złoty Chłopak emocje sięgają zenitu. Seyran staje przed trudnym wyborem, gdy bliska osoba nagle znika. Aby oszczędzić córce niepokoju, postanawia ukryć prawdę. Tymczasem Ferit podejmuje drastyczne kroki, by odnaleźć zaginione dziewczynki, co prowadzi do niebezpiecznych sytuacji. Na szczęście policja odnajduje Hatice, a jej powrót do rodziny przynosi ulgę. Duru, dzięki swojej odwadze, pomaga w ucieczce z rąk porywaczy. Odcinek pełen napięcia zostanie wyemitowany 10 lipca o godzinie 14 na TVP1. To kolejna odsłona tej wciągającej tureckiej opowieści o miłości i walce z przeciwnościami losu.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Pogoda w kraju to głównie zachmurzone niebo. Meteorolodzy przewidują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie poziom 1015 hektopaskali. W Gdańsku prognozowana temperatura wynosi 20 stopni, przy czym widoczne będzie zachmurzenie całkowite. Dla Poznania spodziewajmy się 22 stopnie i prognozowane będzie umiarkowane zachmurzenie. Ciepły klimat dnia zaprasza, by pobyć bliżej siebie i bliżej przyrody.
2: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
3: Reklama.
4: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
5: I po reklamie.
2: Radio Super Express.

0: Minęła 17.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Marcin Kierwiński stanowczo zaprzecza, jakoby miał wpływ na karierę lekarską Dawida Kacprzyka i jego wysokie zarobki w szpitalach. Minister podkreśla, że o niewyobrażalnych wynagrodzeniach dowiedział się dopiero z mediów. Kierwiński odniósł się także do sprawy Marcina Romanowskiego, sugerując, że były wiceminister sprawiedliwości może wkrótce wrócić do Polski, choć nie w najbliższych dniach. Radny KO Piotr Matan stracił stanowisko po ujawnieniu nagrania z jego kłótnią z taksówkarzem. Na filmie Matan powołuje się na swoje funkcje, grożąc kierowcy utratą licencji. Wojewoda świętokrzyski odwołał go z funkcji pełnomocnika do spraw współpracy z lokalnymi środowiskami. Nagranie wywołało szerokie oburzenie w mediach społecznościowych. Tragedia na szlaku Pedra do Macaco w Brazylii. 44-letni turysta zginął po upadku ze 150 metrów, próbując zejść ze skały po zrobieniu pamiątkowego zdjęcia. Zdarzenie miało miejsce w niedzielę i zostało przypadkowo nagrane przez innego turystę. Mimo szybkiej akcji ratunkowej, mężczyzny nie udało się uratować. Na Florydzie doszło do tragicznego zdarzenia. 18-miesięczny chłopiec zmarł po tym, jak ojciec zostawił go na wiele godzin w rozgrzanym samochodzie. Mężczyzna był przekonany, że rano zawiózł syna do żłobka, a dramat odkrył dopiero po pracy. Policja prowadzi śledztwo w tej sprawie. To już trzeci taki przypadek na Florydzie w tym roku. Dziś w większości kraju zapowiada się spokojna pogoda, ale południowy wschód Polski może doświadczyć burz z silnymi porywami wiatru do 60 km na godzinę. Miejscami wystąpią przelotne opady deszczu, a temperatura będzie zróżnicowana. Od 16 stopni w górach do 27 stopni na zachodzie. Mieszkańcy południowo-wschodniej Polski powinni być szczególnie czujni na dynamiczne zmiany pogody.
1: Tragiczny pożar wybuchł dziś nad ranem w szpitalu w Ludwigslust w Niemczech. Zginęło 2 pacjentów, a co najmniej 34 osoby zostały ranne. Ogień pojawił się w jednym z pokoi i szybko objął dach budynku radiologii, co wymusiło ewakuację całego szpitala. Przyczyna pożaru nie jest jeszcze znana, a na miejscu pracują służby ratunkowe. W brytyjskim zoo w Cambridgeshire doszło do dramatycznego incydentu. 3-letni chłopiec został wrzucony na wybieg z krokodylami przez obcego mężczyznę. Dziecko cudem uniknęło śmierci dzięki szybkiej reakcji pracowników zoo, ale wciąż przebywa w szpitalu po serii operacji. Sprawca, który ma orzeczenie o niepełnosprawności intelektualnej, opuścił areszt po wpłaceniu kaucji.
2: W Rzeszowie policja zatrzymała 16-latka na hulajnodze elektrycznej, który jechał z prędkością 52 km na godzinę. Nastolatek poruszał się ulicą, gdzie obowiązuje zakaz dla takich pojazdów, a jego hulajnoga nie miała blokady prędkości. Sprawą zajmie się teraz sąd rodzinny. Pod koniec czerwca w Brzegu policja udzieliła pomocy 58-letniemu mężczyźnie w kryzysie emocjonalnym. Dzięki szybkiej reakcji podkomisarza Piotra Letkiego, który utrzymywał stały kontakt z potrzebującym, udało się zapobiec tragedii. Mężczyzna został odnaleziony i przekazany pod opiekę specjalistów. Służby przypominają o dostępności wsparcia dla osób w trudnych sytuacjach życiowych. Lipiec to kluczowy miesiąc dla malin, które właśnie teraz intensywnie owocują. Wysokie temperatury stanowią wyzwanie, dlatego ważne jest regularne podlewanie i dostarczanie składników odżywczych. Maliny potrzebują szczególnie potasu, który wpływa na ich wielkość i smak. Dobrym sposobem na poprawę jakości owoców jest stosowanie domowej odżywki ze skórek banana oraz ściółkowanie, które pomaga utrzymać wilgotność gleby. Nad Polską przechodzą burze, a eksperci przypominają o konieczności odłączania urządzeń elektrycznych od gniazdek. Największym zagrożeniem są przepięcia w sieci, które mogą uszkodzić sprzęt domowy. Listwy przeciwprzepięciowe pomagają, ale nie eliminują ryzyka. Najbezpieczniejszym rozwiązaniem jest fizyczne odłączenie elektroniki na czas burzy.
1: Dziś rano policjanci z Koszalina zatrzymali 32-letniego kierowcę, który uciekał przed kontrolą drogową trasą S6. Mężczyzna prowadził samochód pod prąd, mając niecałe 3 promile alkoholu we krwi i nie posiadając uprawnień do kierowania. Dzięki szybkiej reakcji funkcjonariuszy udało się uniknąć potencjalnej tragedii. Kierowca i jego pasażerka, która również była nietrzeźwa, zostali zatrzymani i przewiezieni do aresztu.
2: Policjanci z Kłobucka i Katowic rozbili zorganizowaną grupę przestępczą zajmującą się produkcją narkotyków syntetycznych. Podczas akcji przejęto linię technologiczną oraz znaczne ilości substancji psychotropowych. 4 osoby usłyszały zarzuty i trafiły do aresztu. Sprawa jest w toku, a podejrzanym grozi do 20 lat więzienia.
1: Policjanci z Lublina zatrzymali 2 mężczyzn podejrzanych o podpalenia w mieście. Do zdarzeń doszło w kwietniu i maju, a straty oszacowano na kilkadziesiąt tysięcy złotych. Jeden z podejrzanych podpalił samochód, drugi roślinność na działkach. Obaj przyznali się do winy i staną przed sądem. Grozi im kara do 5 lat więzienia. W Lubinie policja zatrzymała 50-letniego mężczyznę, podejrzanego o znęcanie się nad zwierzętami. Interwencja miała miejsce po tym, jak biegające bez nadzoru psy ugryzły przechodnia. Na miejscu funkcjonariusze odkryli zaniedbane zwierzęta, w tym dwa szczeniaki ukryte za kanapą. Mężczyźnie postawiono zarzuty, a psy trafiły pod opiekę organizacji ochrony zwierząt.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym wynoszącym maksymalnie 1017 hektopaskali. W Krakowie bezchmurne niebo, a odczuwalna temperatura wyniesie 21 stopni. Z drugiej strony kraju w Szczecinie na niebie będzie można oglądać lekkie opady deszczu, a temperatura wyniesie 22 stopnie. Nie trzeba szukać cienia ani uciekać przed słońcem. Wszystko jest w równowadze.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru. Jeśli się odważysz. Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Doda, znana z muzycznych hitów, teraz z rozmachem wkracza do świata fitnessu. Jej pierwszy Doda Mega Camp, który odbędzie się w luksusowym Heron Life Hotel, już przyciągnął tłumy, mimo że cena za udział przekracza 10 tysięcy złotych. Uczestnicy mogą liczyć na intensywny program treningowy, warsztaty i wykłady, a także wykwintne posiłki, które z pewnością nie przypominają chleba z dżemem. A jeśli ktoś przegapił tę edycję, nie ma co się martwić. Kolejna już w październiku, choć za jeszcze wyższą cenę.
2: Helena Englert na Open Air Festival zafundowała publiczności prawdziwy emocjonalny rollercoaster. Aktorka i wokalistka w lekkiej festiwalowej stylizacji postanowiła podzielić się ze sceny swoim girl crushem, co wywołało niemałe poruszenie. Jej szczere wyznanie o zauroczeniu kobietą stało się jednym z najgorętszych tematów festiwalu. No cóż, Open Air jak zwykle nie zawodzi, serwując nie tylko muzyczne doznania, ale i pikantne wyznania.
1: Wilkowyje znów na językach. Daniel Olbrychski, legenda polskiego kina, pojawił się na planie Rancha, wywołując prawdziwą burzę w sieci. Fani serialu nie mogą się nacieszyć, a emocje sięgają zenitu. Choć data premiery 11 sezonu wciąż jest tajemnicą. To już wiadomo, że jesień 2026 roku zapowiada się gorąco. Cierpliwość widzów zostanie wystawiona na próbę, ale kto by się tym przejmował, skoro Olbrychski wkracza do akcji? Jolanta Kwaśniewska, nasza niezmiennie stylowa była pierwsza dama, znów przyciągnęła uwagę, tym razem w zabytkowej manufakturze porcelany. Wzięła pędzel w dłoń i z gracją ozdobiła filiżankę płynnym złotem, udowadniając, że nawet w artystycznym zdobieniu porcelany można zachować klasę. Jej letnia, wielobarwna sukienka, zdominowana przez zieleń i błękit, idealnie wpisała się w wakacyjny klimat, a internauci nie szczędzili pochwał. Cóż, Jolanta Kwaśniewska po raz kolejny pokazała, że wiek to tylko liczba, a styl to stan umysłu.
0: Gwiazdy i rozrywka w Radiu Super Express.
1: Taylor Swift i Travis Kelce planują ślub, który ma przyćmić największe królewskie wesela. Madison Square Garden w Nowym Jorku zamieni się w bajkowy zamek na tę okazję, a wszystko to już jutro. Tajemnicze dekoracje i rygorystyczne umowy o poufności dla gości dodają pikanterii temu wydarzeniu. Ciekawe, czy paparazzi zdołają uchwycić choćby cień tej spektakularnej imprezy. Robert Lewandowski opuszcza FC Barcelonę i przenosi się do Chicago Fire, co wywołało prawdziwą burzę w mediach. Anna Lewandowska, jego żona, podzieliła się swoimi obawami na Instagramie, co spotkało się z falą krytyki. Internauci nie mogą się zdecydować, czy bogaci mają prawo do stresu. Psycholog Rafał Koszyk przypomina, że emocje nie sprawdzają stanu konta, a Lewandowscy, mimo milionów, też są tylko ludźmi. Cóż, wygląda na to, że pieniądze nie są magicznym lekarstwem na życie. W świecie muzyki trwa niekończąca się debata, kto naprawdę zasługuje na miano pionierów heavy metalu. Choć Black Sabbath często uznawani są za ojców chrzestnych tego gatunku, Ian Paice z Deep Purple ma inne zdanie. Według niego to The Who rozpoczęli całą rewolucję, zmieniając rocka w coś bardziej brutalnego i nieprzewidywalnego. Cóż, może to właśnie ich szaleństwo i chemia między członkami zespołu sprawiły, że rock and roll nabrał nowego, cięższego brzmienia.
2: Open Air Festival 2026 to prawdziwa uczta dla fanów muzyki, a na deser serwujemy Nicka Cave'a i The Bad Seeds. Ten prorok rocka znów zawita do Polski, by oczarować swoją mroczną poezją i hipnotyzującym brzmieniem. Wśród gwiazd także Zara Larsson, The XX i Florence plus The Machine, ale to właśnie Cave przyciąga tłumy jak magnes. Czy ktoś jeszcze pamięta, że zaczynali w 1983 roku? Czas odświeżyć pamięć i przygotować się na muzyczne misterium.
0: Słuchacie Radia Super Express.
2: David Hakopi. Były basista zespołu Soil, który przekształcił się w legendarny System of a Down. Ujawnił, że został wyrzucony z zespołu za zbyt spokojne usposobienie. Koledzy stwierdzili, że nie był wystarczająco wściekły, by grać z odpowiednią agresją. Cóż za ironia losu, że spokój może być przeszkodą w świecie rocka. Tymczasem System of a Down szykuje się do kolejnych koncertów w Polsce, które odbędą się 18 i 19 lipca na PGE Narodowym w Warszawie, z gościnnym udziałem Queens of the Stone Age i Acid Bath. Dziś obchodzimy nieoficjalny Światowy Dzień Queen, bo dokładnie 55 lat temu zespół zagrał swój pierwszy koncert z Johnem Deaconem na basie. Choć ich pierwsza płyta z 1973 roku przeszła bez echa, to już rok później Sheer Heart Attack zdobył serca fanów, a potem nadszedł prawdziwy hit Bohemian Rhapsody z 1975 roku, który do dziś króluje na listach przebojów. Mimo że Freddie Mercury odszedł w 1991 roku, Queen wciąż rządzi w streamingu, a ich muzyka przyciąga kolejne pokolenia. Muzeum Rock and Roll Hall of Fame w Cleveland postanowiło w końcu zauważyć, że kobiety też potrafią grać metal. 10 lipca otworzy wystawę Women in Metal – You Will Know My Name, która ma pokazać, że panie nie tylko potrafią krzyczeć, ale i przełamywać schematy. Na liście wyróżnionych artystek znalazły się takie nazwiska jak Lizzy Hale czy Lita Ford. A na deser, dla tych, którzy jeszcze nie wierzą, że kobiety mogą rządzić w metalu, odbędzie się koncert akustyczny z udziałem Lizzy Hale i Joe Hottingera z Hailstorm. Czas na prawdziwe metalowe rewolucje.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na dzisiaj synoptycy przewidują pogodę. Bezchmurne niebo w Katowicach z temperaturą 21 stopni. W Toruniu natomiast zauważymy umiarkowane zachmurzenie, a temperatura osiągnie maksymalnie również 21 stopni. Ciśnienie w całym kraju utrzyma się na poziomie 1017 hektopaskali. Brak upału zachęca do większych treningów. Pamiętajmy jednak o piciu wody i lekkiej czapce przeciwsłonecznej.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: W Raciążu doszło do brutalnego morderstwa, w którym 29-letni Aleksander G. zabił swoich dziadków przy użyciu siekiery i maczety. Sprawca sam zgłosił się na policję, przyznając się do zbrodni. Śledczy badają, czy na jego działania wpłynęła tragiczna przeszłość rodzinna, w tym morderstwo matki przez ojca. Prokuratura planuje dokładne badania psychiatryczne, by ocenić poczytalność podejrzanego.
2: Policjanci z Warszawy zatrzymali małżeństwo z Pragi, u którego znaleziono ponad 7,5 kg narkotyków, w tym amfetaminę, mefedron i marihuanę. Na działce, gdzie para pomieszkiwała, odkryto także 3 repliki broni i policyjne mundury. 45-letnia kobieta i jej 40-letni mąż trafili do aresztu, a mężczyzna odpowie jako recydywista. Śledztwo prowadzi prokuratura rejonowa Warszawa-Praga Południe. Łukasz Z. i Magda C. zostali prawomocnie skazani za znęcanie się nad członkiem rodziny oraz psem. Sąd okręgowy w Warszawie utrzymał wyrok, który dla Łukasza wynosi 7 lat więzienia, a dla Magdy 1,5 roku. Para ma także zakaz posiadania psów i musi zapłacić nawiązki na rzecz schroniska. Do przestępstw dochodziło w Warszawie od marca do maja zeszłego roku.
1: 2 lata po tragicznym wypadku w Ołtarzewie Koleje Mazowieckie upamiętniły zmarłego maszynistę Rafała Kamińskiego. 49-letni maszynista zginął, gdy jego pociąg zderzył się z ciężarówką na przejeździe kolejowym. W mediach społecznościowych przewoźnik opublikował zdjęcie torów z napisem "Pamiętamy", oddając hołd swojemu koledze.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Nadchodzący weekend w Warszawie przyniesie zmienną pogodę. Piątek zapowiada się słonecznie i ciepło, z temperaturą do 25 stopni. W sobotę pojawią się chmury i ochłodzenie do 22 stopni. Niedziela zakończy weekend deszczem, a temperatura utrzyma się na poziomie 22 stopni.
2: Na obwodnicy Krakowa, na autostradzie A4, uruchomiono odcinkowy pomiar prędkości. System kontroluje 3,9-kilometrowy odcinek między węzłami Łagiewniki i Kraków Wieliczka. Dla samochodów osobowych obowiązuje limit 140 km na godzinę, a dla ciężarowych 80 km na godzinę. To już trzeci taki system w Małopolsce, który oblicza średnią prędkość pojazdu na całym odcinku. Na osiedlu na wzgórzach w Nowej Hucie doszło do tragedii. 28-letni mężczyzna zginął po upadku z 8 piętra wieżowca. Policja wyklucza udział osób trzecich, wskazując na samobójstwo. Świadkowie zeznali, że przed upadkiem mężczyzna był bardzo pobudzony i krzyczał.
1: Schronisko dla zwierząt w Nowym Targu zostało zamknięte. Decyzję podjęła właścicielka placówki, a powiatowy lekarz weterynarii zatwierdził jej wniosek. W schronisku przebywały 273 psy, które teraz muszą znaleźć nowe schronienie. Wojewoda Małopolski zwołał zespół zarządzania kryzysowego, a gminy mają obowiązek zapewnić zwierzętom odpowiednie warunki bytowania.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Rybnik, miasto w województwie śląskim, to miejsce o bogatej historii sięgającej średniowiecza. Jego rozwój przyspieszył w XIX wieku dzięki linii kolejowej i boomowi górniczemu. Wśród zabytków wyróżnia się neogotycka bazylika świętego Antoniego oraz klasycystyczny ratusz. Rybnik to także miejsce z unikalnymi drewnianymi kościołami i zabytkowymi osiedlami robotniczymi.
2: Po zakończeniu rządowego programu CPN ceny paliw w Lubieszynie i Szczecinie są niemal identyczne. Na stacjach Orlenu i BP benzyna 95 kosztuje niecałe 7 zł, a diesel niecałe 7 zł. Jedynie Circle K oferuje nieco niższe ceny, co przyciąga długie kolejki. Eksperci przewidują, że w najbliższym czasie różnice w cenach mogą się zwiększyć.
1: Znany youtuber Książulo odwiedził hotel Gołębiewski w Pobierowie, co wywołało spore zamieszanie. Wynajęty apartament za 4843 zł okazał się problematyczny z powodu niedziałającej klimatyzacji i żółtej wody w wannie. Mimo interwencji obsługi, problemy nie zostały rozwiązane, co skłoniło Książula do żądania zwrotu pieniędzy, które faktycznie otrzymał. Hotel nie zażądał jednak usunięcia filmu z sieci, co potwierdził sam youtuber na Instagramie.
2: Tragiczny wypadek w powiecie nakielskim. W sobotę wieczorem, 28 czerwca, na drodze między Gorzeniem a Łochowicami zginęła 30-letnia Wioletta. Jej 6-letnia córka została przetransportowana do szpitala. Do zderzenia doszło, gdy 43-letni kierowca Mazdy zjechał na przeciwległy pas, uderzając w Mercedesa prowadzonego przez Wiolettę. Policja prowadzi śledztwo pod nadzorem prokuratury.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Na skrzyżowaniu ulic Antoniukowskiej, Wierzbowej i Świętokrzyskiej w Białymstoku doszło do tragicznego zdarzenia. Kierowca samochodu osobowego zasłabł i zatrzymał się na środku drogi. Mimo szybkiej reakcji innego kierowcy i podjętej reanimacji, mężczyzny nie udało się uratować. Policja potwierdziła smutne wieści.
2: W Jaworzynie Śląskiej na Dolnym Śląsku doszło do pożaru dachu zabytkowej parowozowni. Na miejscu pracuje 20 zastępów straży pożarnej, a mieszkańcy proszeni są o zamknięcie okien z powodu dużego zadymienia. Obiekt, który niedawno przeszedł remont, jest jednym z najcenniejszych zabytków kolejowych w regionie. Na szczęście nie ma informacji o poszkodowanych.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dziś nad Polską małe zachmurzenie wystąpi w Białymstoku, gdzie temperatura osiągnie 22 stopnie. Z kolei we Wrocławiu zapowiadane jest bezchmurne niebo, a termometry wskażą także 22 stopnie. Ciśnienie atmosferyczne w kraju utrzyma się na poziomie 1016. Niższe temperatury dają wytchnienie. Taki dzień warto wykorzystać na relaks przy zimnym napoju, na tarasie lub w cieniu miejskiego zaułka.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
6: Dwóch braci, jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
7: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Sport i emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Belgia i Stany Zjednoczone awansowały do 1/8 finału Mistrzostw Świata 2026. Belgowie dokonali niesamowitego powrotu w meczu z Senegalem, wygrywając 3-2 po dogrywce. W drugim spotkaniu Stany Zjednoczone pokonały Bośnię i Hercegowinę 2-0. W kolejnej rundzie Belgia zmierzy się ze Stanami Zjednoczonymi. Reprezentacja Polski w siatkówce zakończyła drugi turniej Ligi Narodów w Gliwicach, pokonując Argentynę 3-1. To czwarte zwycięstwo Polaków, którzy zajmują trzecie miejsce w światowym rankingu. W pierwszym secie padł rekordowy wynik 48-50 dla Argentyny, ale kolejne sety należały do biało-czerwonych. Kolejny turniej odbędzie się w Chicago, gdzie Polacy zmierzą się między innymi z Bułgarią i Stanami Zjednoczonymi.
0: Iga Świątek zmierzy się dziś z Karoliną Pliskową w drugiej rundzie Wimbledonu. To spotkanie dwóch byłych liderek rankingu WTA. Polka jest faworytką, ale Czeszka, znana z mocnego serwisu, może być trudną przeciwniczką. Świątek wygrała wszystkie 3 dotychczasowe mecze z Pliskową, w tym pamiętny finał w Rzymie w 2021 roku. Podczas meczu na Wimbledonie Nowak Djokovic wywołał kontrowersję, żartując z dziewczynki od podawania piłek. Tenisista udawał, że został zraniony nożyczkami, co wystraszyło młodą asystentkę. Sytuacja szybko obiegła internet, a Djokovic musiał publicznie przeprosić za swoje zachowanie. Przyznał, że jego żart nie był najlepszy, choć miał na celu rozluźnienie atmosfery na korcie.
2: Najciekawsze informacje ze świata sportu w Radiu Super Express.
1: Maja Chwalińska musiała wycofać się z Wimbledonu po dramatycznym meczu. Polka była o krok od zwycięstwa w singlu, ale niefortunny poślizg i kontuzja stawu skokowego zniweczyły jej szanse. Z powodu bólu i skurczów zrezygnowała także z gry w deblu. Chwalińska podziękowała fanom za wsparcie i zapowiedziała, że zrobi wszystko, by jak najszybciej wrócić na kort. Anna Lewandowska, żona Roberta Lewandowskiego, podzieliła się swoimi obawami związanymi z przeprowadzką do Stanów Zjednoczonych. Przyznała, że zmiana otoczenia po transferze męża do Chicago Fire jest dla niej dużym wyzwaniem emocjonalnym. W obronie Anny stanęła psycholog Daria Abramowicz, podkreślając, że można jednocześnie odczuwać wdzięczność i niepokój.
0: Izabella Krzan dołączyła do grona prowadzących Dzień Dobry TVN. Popularna prezenterka, znana z pracy w TVP i Kanale Zero, teraz tworzy duet z Janem Pirowskim. Krzan, która w młodości odnosiła sukcesy w siatkówce, cieszy się uznaniem fanów za doskonałą formę fizyczną. Jej kariera obejmuje także sukcesy w modelingu, w tym tytuł Miss Polonia 2016. Julia Wieniawa po powrocie z wakacji na Ibizie relaksuje się nad polskim morzem. Towarzyszy jej nie piłkarz Motoru Lublin, jak spekulowano, ale jej ukochany pies Bowie. Ten uroczy kawapu zdobył serce aktorki i stał się jej najbliższym towarzyszem. Rasa ta cieszy się popularnością także wśród innych gwiazd, jak Anna i Robert Lewandowscy.
2: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: Dziś wieczorem ruszają emocjonujące mecze 1/6 finału Mistrzostw Świata 2026. Hiszpania zmierzy się z Austrią, a później czeka nas hitowe starcie Portugalii z Chorwacją, gdzie z turniejem pożegna się Cristiano Ronaldo lub Luka Modric. Na zakończenie dnia Szwajcaria zagra z Algierią. Transmisje dostępne są w TVP i online.
1: Ważna zmiana w świecie tenisa. Turniej WTA Finals w tym roku odbędzie się w Indian Wells w Kalifornii, a nie jak planowano w Rajadzie. To prestiżowe wydarzenie zgromadzi 8 najlepszych zawodniczek sezonu. Tymczasem na Wimbledonie Hubert Hurkacz awansował do trzeciej rundy, a Iga Świątek walczy o podobny sukces. Wojciech Szczęsny i jego żona Marina pojawili się na Open Air Festival w Gdyni. Para, znana z polskiego show biznesu, bawiła się na koncercie Zary Larsson, nie szczędząc sobie czułości. Towarzyszyli im znajomi, w tym Jan Bednarek z żoną Julią. Zdjęcia z festiwalu szybko obiegły internet, pokazując radosną atmosferę wydarzenia. Sumner Stroh, znana z głośnego skandalu z Adamem Levinem, wkracza na scenę muzyczną z nowym singlem Miss America. Premiera utworu zbiega się z ważnym meczem reprezentacji Stanów Zjednoczonych na Mistrzostwach Świata, co budzi spekulacje o przemyślanej strategii marketingowej. Influencerka, która zdobyła popularność dzięki zmysłowym sesjom zdjęciowym, ogłasza nową erę w swojej karierze.
2: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Na piłkarskich Mistrzostwach Świata doszło do szokującego zdarzenia. Trener reprezentacji demokratycznej Republiki Konga, Sébastien Desabre, dowiedział się o śmierci ojca podczas konferencji prasowej po meczu z Anglią. Informacja ta została przekazana publicznie przez rzecznika drużyny, co wywołało oburzenie. Mimo przegranej 1-2, zespół Demokratycznej Republiki Konga zaprezentował się znakomicie, stawiając silny opór Anglikom. Rozpoczyna się letnia edycja Botanicznej Piątki, cyklu biegów, który już od 10 lat przyciąga miłośników sportu i natury. W tym roku uczestnicy będą mogli rywalizować w 12 miejscowościach, takich jak Olsztyn, Warszawa czy Gdynia, ciesząc się pięknem zielonych terenów. Biegi są dostępne dla wszystkich, niezależnie od poziomu zaawansowania, a jubileuszowa edycja zapowiada dodatkowe niespodzianki. Każdy bieg kończy się wręczeniem pamiątkowych medali, które nawiązują do pierwszej edycji z 2016 roku.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Dzisiejsza prognoza. Umiarkowane zachmurzenie i temperatura 22 stopnie w Bydgoszczy, gdzie wiatr południowo-zachodni osiągnie prędkość 3 metry na sekundę. W Warszawie natomiast przewiduje się bezchmurne niebo. Temperatura wyniesie 24 stopnie, a wiatr zachodni będzie wiał z prędkością 2 metry na sekundę. Wakacyjna pogoda dziś zrównoważona. Ciepło dodaje energii, ale nie męczy.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Barwy szczęścia wracają z nowym sezonem, a emocje sięgają zenitu. Wszystko wskazuje na to, że ślub Celiny i Łukasza jest coraz bliżej. Aktorka Orina Krajewska, wcielająca się w Celinę, podzieliła się zdjęciami z przymiarek sukni ślubnej, co wywołało falę spekulacji. Widzowie z niecierpliwością czekają na potwierdzenie, czy bohaterowie rzeczywiście staną na ślubnym kobiercu. Ich związek przeszedł wiele prób, a teraz może zakończyć się szczęśliwie. Nowe odcinki po wakacyjnej przerwie mogą przynieść niespodziewane zwroty akcji. Czy to właśnie ślub będzie jednym z najważniejszych wydarzeń sezonu? Na odpowiedzi musimy jeszcze poczekać, ale emocje już teraz sięgają zenitu. Barwy szczęścia wracają po wakacyjnej przerwie z emocjonującymi wątkami. Justin nie odpuści i zrobi wszystko, by udowodnić, że jego rzekoma zdrada z Reginą to intryga Karoliny. Zdesperowany zwróci się o pomoc do Celiny, która może być jego ostatnią deską ratunku. Sprawa jest skomplikowana, ponieważ nawet Sebastian nie znalazł dowodów na Karolinę. Justin już wcześniej próbował zgłosić sprawę na policję, ale bez skutku. Teraz obawia się, że może stracić ukochaną Olę na zawsze. Czy Celina zdecyduje się pomóc i narazić się swojemu ukochanemu Łukaszowi? Odpowiedzi na te pytania przyniosą nowe odcinki. M jak miłość powraca po wakacjach z emocjonującymi wątkami. W nadchodzących odcinkach małżeństwo Rogowskich przeżywa poważny kryzys. Marysia nie rozumie, dlaczego Artur się od niej oddala, a atmosfera w domu staje się coraz bardziej napięta. Na szczęście na horyzoncie pojawia się Judyta, psycholożka i przyjaciółka Marysi. To ona doradzi Marysi, jak poradzić sobie z problemami Artura. Judyta podejrzewa, że Artur może potrzebować pomocy terapeutycznej, by uniknąć depresji. Czy jej interwencja uratuje małżeństwo Rogowskich? Odpowiedzi na te pytania już wkrótce w M jak miłość. M jak miłość powraca po wakacyjnej przerwie z emocjonującym 1937 odcinkiem. Artur Rogowski zmaga się z wyrzutami sumienia po zdradzie z Joanną. Spotkanie na szpitalnym parkingu z kochanką wstrząśnie nim do głębi. Choć chciałby do niej podejść, zabraknie mu odwagi. Rozczarowana Joanna odejdzie, pozostawiając Artura sam na sam z emocjami. Jego smutek i przygnębienie będą narastać, a poczucie winy wobec żony i kochanki nie da mu spokoju. Czy Marysia dowie się o zdradzie? Odpowiedzi przyniosą kolejne odcinki. M jak miłość zaskakuje fanów nowymi odkryciami na planie. W najnowszych odcinkach, które są właśnie kręcone, Marcin Chodakowski, grany przez Mikołaja Roznerskiego, ujawnia swoje pełne imię. Marcin Izydor Chodakowski. To zaskakujące wyznanie padło podczas luźnej rozmowy na planie. W Bistro Kingi, gdzie toczą się kluczowe sceny, Marcin i Elżbieta Domańska wyglądają jak para na randce, co budzi pytania o ich relacje. Czy to tylko służbowe spotkania, czy coś więcej? Wątki z udziałem Elżbiety mogą wpłynąć na życie prywatne Marcina, zwłaszcza jego relacje z Kamą. Nowy sezon zapowiada się pełen napięć i nieoczywistych zwrotów akcji. W 4240 odcinku Pierwszej Miłości Angelika podejmuje próbę odcięcia się od mrocznych wspomnień. Zatrudnia się jako salowa w prestiżowej klinice WeMed, próbując odnaleźć spokój po ciężkich przejściach. Jednak los nie jest dla niej łaskawy. Podczas rozmowy telefonicznej z ukochanym Kamilem, który przebywa na misji w Kosowie, dochodzi do tragicznego wypadku. Eksplozja samochodu przerywa ich kontakt, a Kamil zdąży jedynie wyznać miłość i przeprosić. Angelika, zrozpaczona i bez informacji o stanie Kamila, zwraca się o pomoc do ojca. Niestety, ojciec stawia jej trudne warunki. Czy Angelika odnajdzie ukochanego i odzyska spokój? Odpowiedzi w kolejnych odcinkach. Dziedzictwo wkracza w emocjonującą fazę z odcinkiem 974. Już 10 lipca o 16 na TVP jeden widzowie będą mogli śledzić nowe zawirowania w życiu bohaterów. Adalek odkrywa w rzeczach Ainur tajemniczy przedmiot, co prowadzi do podejrzeń o romans z Sinanem. Tymczasem Poyraz, dowiadując się o nowej pracy Nany, pada w gniew, co prowadzi do konfrontacji z Semichem. Ainur i Sinan próbują ukryć przed Isl prawdę o zawodzie kobiety, ale Isl zaczyna coś podejrzewać. Serial Dziedzictwo to prawdziwa uczta dla fanów tureckich produkcji, pełna emocji i niespodziewanych zwrotów akcji. Serial La Promesa, Pałac Tajemnic, wkracza w emocjonujący 430 odcinek. Atmosfera w posiadłości jest napięta, a bohaterowie stają przed trudnymi wyborami. Petra odkrywa coś, co zmienia jej postrzeganie bliskiej osoby i budzi w niej chęć zemsty. Katalina decyduje się na szczerą rozmowę z Pelayo, przyznając, że jej uczucia do niego nie wygasły, choć potrzebuje czasu na przemyślenia. Cruz próbuje dowiedzieć się od Manuela, kim jest kobieta, którą syn kocha. Virtudes i Candela mają ostre spięcie, a Petra czuje się zdradzona przez Ignacio. Najnowszy odcinek zostanie wyemitowany 10 lipca na TVP 2 o godzinie 15:05. M jak Miłość powraca na ekrany z nowym, 27 sezonem. Premierowy odcinek po wakacjach planowany jest na poniedziałek, 7 września. Fani z niecierpliwością czekają na rozwiązanie dramatycznych wątków, które pozostawiły ich w zawieszeniu. Strzelanina pod domem Mikołaja i kryzys u Rogowskich to tylko niektóre z emocjonujących historii, które będą kontynuowane. Choć data 7 września wydaje się najbardziej prawdopodobna, ostateczne potwierdzenie ze strony TVP 2 może pojawić się dopiero pod koniec lata. Czy stacja zaskoczy widzów zmianami w ramówce? O tym przekonamy się już wkrótce.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda w kraju obejmuje głównie zachmurzone niebo. Specjaliści wskazują, że odczujemy ciśnienie rzędu 1015 hektopaskali. Dla Gdańska prognozowana temperatura to 20 stopni, a widoczne będzie zachmurzenie całkowite. W Poznaniu termometry pokażą 22 stopnie i umiarkowane zachmurzenie. Brak upału przynosi ulgę. Taki dzień warto zakończyć odwiedzinami w ulubionej lodziarni lub kawiarni.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Chcesz wiedzieć, co tuż przed swoją śmiercią powiedział mu Andrzej Leper? A może o czym rozmawiał z Lechem Kaczyńskim na pokładzie rządowego Tupolewa niedługo przed katastrofą smoleńską? Przeczytaj Alfabet Millera. Leszek Miller, jedna z czołowych postaci polskiej lewicy, były premier. W rozmowie z doświadczonym dziennikarzem politycznym Jackiem Prusinowskim odkrywa tajemnice decyzji na najwyższych szczeblach władzy. Alfabet Millera. Już w księgarniach. Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety. Dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta. Polskie złoto. Autorstwa Andrzeja Kostyry. I odkryj sekrety królowej ringu.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Minęła 18.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego zatrzymali 19-letniego Białorusina i 44-letniego Polaka. Mężczyźni mieli działać na zlecenie białoruskiego wywiadu, nagrywając uczestników wydarzeń organizowanych przez białoruską mniejszość w Warszawie. Zebrane materiały trafiały do służb Aleksandra Łukaszenki. 19-latek trafił do aresztu, a Polak objęty został dozorem policyjnym. Sprawa jest rozwojowa i możliwe są kolejne zatrzymania.
3: Szpital Południowy w Warszawie zwolnił koordynatora prosektorium z powodu poważnego naruszenia obowiązków pracowniczych. Decyzja została podjęta natychmiast, bez wypowiedzenia. W tle sprawy pojawiają się zarzuty o promowanie prywatnej firmy pogrzebowej i publikowanie zdjęć ciał. Prokuratura nie znalazła jednak podstaw do wszczęcia postępowania karnego. Liderka Polski 2050, Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, prowadzi negocjacje z Pałacem Prezydenckim w sprawie ustawy dotyczącej rynku kryptoaktywów. Partia po raz drugi skierowała do Sejmu projekt ratunkowy, starając się o kompromisowe poprawki. Eksperci uważają, że działania te mają przypomnieć o istnieniu partii, która w sondażach ma niecałe 2% poparcia. W spotkaniach z przedstawicielami prezydenta uczestniczyli kluczowi politycy Polski 2050.
2: Polska może liczyć na amerykańskie wsparcie w sprawie zwiększenia obecności wojsk Stanów Zjednoczonych nad Wisłą. Marcin Przydacz, szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej, po spotkaniu z sekretarzem stanu Stanów Zjednoczonych Marco Rubio, podkreślił, że celem Warszawy jest przekształcenie obecności rotacyjnej w stałą. Rozmowy dotyczyły także bezpieczeństwa w Europie Środkowo-Wschodniej oraz polityki wobec Rosji. Przydacz zaznaczył, że Polska zabiega o utrzymanie twardej polityki wobec Moskwy i dalsze wsparcie dla Ukrainy.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
3: Wołodymyr Zełenski, prezydent Ukrainy, podczas wizyty w Dublinie załagodził napięcia w relacjach z Polską, podkreślając, że oba kraje łączy historia, ale najważniejsze jest bezpieczeństwo i wspólny wróg. Zełenski wyraził gotowość do dialogu i liczy na wsparcie Polski w procesie akcesji Ukrainy do Unii Europejskiej. Wicepremier Polski, Władysław Kosiniak-Kamysz, zaznaczył jednak, że Ukraina z banderą do Unii nie wejdzie. Tymczasem Węgry ostrzegają, że nie poprą przyspieszenia akcesji Ukrainy do Unii Europejskiej.
2: W Monako doszło do zamachu bombowego na ukraińskiego biznesmena Wadyma Jermołajewa. Eksplozja ciężko raniła jego partnerkę, Annę Nasobinę, a sam Jermołajew również trafił do szpitala. 13-letni syn pary odniósł lekkie obrażenia. Śledczy podejrzewają, że atak miał związek z interesami oligarchy, a sprawca jest nadal poszukiwany. Wenezuela zmaga się z niecodziennym zjawiskiem. Niebo nad Caracas przybrało krwisto-czerwony kolor, co wywołało niepokój wśród mieszkańców. To jednak efekt rozpraszania światła słonecznego przez pył z nad Sahary, znany jako candilazo. Warto przypomnieć, że kraj niedawno nawiedziły dwa silne trzęsienia ziemi, które spowodowały tysiące ofiar i zniszczenia.
3: Rosja przeprowadziła zmasowany atak na Kijów, używając dronów i rakiet balistycznych. Zginęło co najmniej 9 osób, a 34 zostały ranne, w tym pracownicy służby zdrowia. Uszkodzone zostały budynki mieszkalne, szpital i inne obiekty cywilne. Władze ostrzegają, że liczba ofiar może jeszcze wzrosnąć.
1: Słuchacie Radia Super Express.
3: Niemiecki magazyn Stern ujawnił wewnętrzny raport ukraińskiej armii, który oskarża system obrony powietrznej Skynex o poważne awarie podczas ataku rosyjskich dronów Shahed. Według dokumentu 1 kwietnia w zachodniej Ukrainie systemy Skynex nie zdołały zestrzelić drona, który uderzył w chroniony obiekt przemysłowy. Producent, koncern Rheinmetall, odpiera zarzuty, twierdząc, że Skynex dowiódł swojej skuteczności, a przyczyną incydentu mógł być błąd operatora. Mimo kontrowersji, firma zdobyła nowy kontrakt na dostawę systemów Skynex dla zagranicznego klienta. W Bolesławcu doszło do niebezpiecznego zdarzenia, gdy półtoraroczne dziecko zostało zatrzaśnięte w nagrzanym samochodzie. Policjanci po szybkim przybyciu na miejsce wybili szybę i bezpiecznie wydostali chłopca. Dzięki szybkiej reakcji matki, która wezwała pomoc, dziecko nie ucierpiało. Policja przypomina o zagrożeniach związanych z pozostawianiem dzieci w zamkniętych autach podczas upałów. Już jutro, 3 lipca, o godzinie 8.30, absolwenci szkół podstawowych poznają wyniki egzaminów. To kluczowy moment, który otwiera drzwi do dalszej edukacji. Warto pamiętać, że przy dużym obciążeniu serwery mogą działać wolniej, więc zaleca się cierpliwość. Po sprawdzeniu wyników online, uczniowie muszą odebrać fizyczne zaświadczenia w swoich szkołach, co jest niezbędne do dalszej rekrutacji. Paczkowie doszło do dramatycznego zdarzenia. 80-letni mężczyzna został zatrzymany za usiłowanie zabójstwa swojej żony, którą zaatakował młotkiem. Kobieta trafiła do szpitala, a napastnik został tymczasowo aresztowany na 3 miesiące. Grozi mu dożywocie. Śledztwo w tej sprawie prowadzi policja z Nysy pod nadzorem prokuratury.
1: Słuchacie Radia Super Ekspres.
3: Na jednym z warszawskich bazarków zauważono dawno niewidzianego polityka PiS, profesora Karola Karskiego. Były europoseł, ubrany w sportowy t-shirt i przeciwsłoneczne okulary. Kupował maliny i truskawki. Co ciekawe, profesor nie czekał z jedzeniem do domu i zajadał owoce prosto z torby. Letnie przysmaki cieszą się dużą popularnością, a sezon na nie jest krótki.
1: Radio Super Ekspres. Czas na prognozę pogody.
3: W Krakowie bezchmurne niebo i temperatura 21 stopni oraz wiatr północno-zachodni o prędkości 2 metry na sekundę. W Szczecinie lekkie opady deszczu i temperatura 22 stopnie i wiatr zachodni o prędkości 6 metrów na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1017 hektopaskali. Stan powietrza w tej chwili w obu miastach można ocenić jako umiarkowany, co jest dość typowe dla sezonu.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Ekspres.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach.
6: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
5: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
4: I po reklamie.
0: Radio Super Ekspres.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Mikołaj Bagiński i Magdalena Tarnowska, znani z telewizyjnych parkietów, postanowili zamienić stolicę na Trójmiasto, by bawić się na Open Air Festival. Magda szalała na koncercie Zary Larsson, a Mikołaj z uśmiechem pozował do zdjęć z fanami. Wśród celebrytów na festiwalu pojawili się także Anna i Robert Lewandowscy oraz Marina Łuczenko-Szczęsna z Wojciechem Szczęsnym. To dopiero początek tej gwiazdorskiej parady, a lista znanych twarzy z pewnością się wydłuży. W Dzień Dobry TVN emocje sięgają zenitu po odejściu Macieja Dowbora. Sandra Hajduk-Popińska, wzruszona jak nigdy, opowiada o tej zmianie, jakby to była co najmniej telenowela. Plotki o nowym partnerze, Mateuszu Chłatkim, krążą jak szalone, ale Sandra szybko je ucina, twierdząc, że ma ważniejsze rzeczy na głowie. Cóż, kto by pomyślał, że zmiany w programie śniadaniowym mogą być bardziej emocjonujące niż niejedna premiera filmowa.
2: Jakub Wesołowski, niegdyś idol nastolatek, dziś obchodzi swoje 41 urodziny jako dojrzały aktor i ojciec. Kto by pomyślał, że chłopięcy urok i nonszalancka fryzura z czasów na wspólnej zamienią się w elegancję i powagę. Od gwiazdy opery mydlanej do cichociemnego z czasu honoru. Jego kariera to prawdziwy filmowy scenariusz, a w życiu prywatnym spokój i szczęście u boku żony Agnieszki, z którą wychowuje dwoje dzieci. Jakub Wesołowski, człowiek wielu talentów i niespodzianek, wciąż zaskakuje.
1: Klaudia Halejcio i Oskar Wojciechowski zaskoczyli wszystkich, biorąc ślub w tajemnicy. A teraz dzielą się z fanami bajkowymi kadrami z uroczystości. Jednak to nie romantyczna sceneria we Francji, a brak starszej córki Oskara na jednym z nagrań wywołał burzę w sieci. Internauci zastanawiają się, dlaczego na filmie pojawiła się tylko mała Nell, a nie jej starsza siostra. Czyżby nowoczesna rodzina miała swoje tajemnice, które niekoniecznie chcą ujawniać na Instagramie?
2: Krzysztof Ziemiec, znany dziennikarz, nie boi się mówić o swojej głębokiej wierze, choć przyznaje, że czasem ma kryzysy. Wychował troje dzieci w duchu katolicyzmu, ale jak sam przyznaje, praktykowanie wiary przez jego pociechy to już inna bajka. Syn trzyma się zasad, ale córki, cóż, bywa różnie. Wygląda na to, że nawet w rodzinach pełnych pobożności młode pokolenie ma swoje własne ścieżki.
1: No i proszę, Krzysztof Ibisz, gwiazdor Polsatu, nie tylko błyszczy na ekranie, ale i w domowych zmaganiach. Jego żona, Joanna, ujawniła, że ich małżeństwo potrzebowało terapii, by przetrwać po narodzinach pierwszego dziecka. Intensywna kariera Krzysztofa i problemy z synem przygniotły parę, ale terapia okazała się ratunkiem. Joanna przyznała, że dzięki temu procesowi odzyskała swoją siłę, a ich związek wyszedł z tego silniejszy.
2: Helena Englert zrobiła furorę na tegorocznym openerze, ale nie tylko dzięki muzyce. Jej odważna stylizacja, która wyglądała, jakby rajstopy przerobiono na bluzkę, przyciągnęła więcej spojrzeń niż nie jeden koncert. W tłumie szalała mama, Beata Ścibakówna, dumna jak paw, dopingując córkę. Helena pokazała, że na festiwalach liczy się nie tylko dźwięk, ale i moda, a jej występ na pewno długo zostanie w pamięci. Zendaya znowu zaskakuje. Na paryskiej premierze Spider-Man Brand New Day pojawiła się w t-shircie z wizerunkiem Spider-Mana, który nosiła jak mini sukienkę. Całość dopełniła białymi szpilkami i biżuterią, a koszulka, jak się

0: okazuje, kosztowała jedynie $35 na eBayu. Minimalizm w najlepszym wydaniu, a świat mody znów ma o czym mówić. Premiera filmu z Tomem Hollandem w roli głównej już 31 lipca.
1: Alisa White Glues, była wokalistka Arch Enemy, zaskoczyła fanów dołączając do Dragon Force, choć sama była zdziwiona ich reakcją. Współpraca z brytyjską grupą power metalową to dla niej prawdziwy wycisk, ponieważ tempo utworów jest mordercze. Ale to nie koniec niespodzianek. Alisa stworzyła także kobiecy zespół Blue Medusa, który stał się jej nowym muzycznym dzieckiem. Wygląda na to, że White Glues nie zamierza zwalniać tempa, a jej energia jest nie do zatrzymania.
0: W Melbourne na słynnej AC/DC Lane pojawił się mural upamiętniający Bona Scotta, charyzmatycznego wokalistę AC/DC, który odszedł od nas w 1980 roku. Idealne wyczucie czasu, bo przecież zbliżają się jego 80. urodziny. Burmistrz Melbourne, z dumą podkreślając, że AC/DC to część DNA miasta, odsłonił dzieło, które powstało na bazie grafiki Rega Mombasy. Rodzina Scotta jest zachwycona, a fani mogą zdobyć limitowane gadżety z grafiką. Cóż, rock and roll nigdy nie umiera, prawda? Def Leppard, brytyjska legenda rocka, w latach 90. zaserwowała fanom prawdziwy wstrząs. Album Slang z 1996 roku, który miał być odświeżeniem brzmienia, okazał się najbardziej kontrowersyjnym krążkiem w ich dyskografii. Choć pokrył się złotem, to sprzedażowo nie dorównał wcześniejszym hitom. Phil Collen, gitarzysta zespołu, wspomina ten czas jako moment pełen emocji i eksperymentów, który pozwolił mu oderwać się od życiowych zawirowań. A teraz, niestrudzeni, pracują nad nowym materiałem, który ma ujrzeć światło dzienne na początku 2027 roku.
1: Ira, legenda polskiego rocka, znów zaskakuje fanów. Na nadchodzącym Top of the Top Sopot Festival zagrają w nietypowej konfiguracji jako Ira Trio, co wywołało burzę spekulacji. Artur Gadowski uspokaja, że to tylko chwilowa zmiana, ponieważ na scenie towarzyszyć im będzie orkiestra. A więc, drodzy fani, nie ma powodów do paniki. Ira wciąż gra na pełnych obrotach.
2: Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Dzisiejsza prognoza przewiduje bezchmurne niebo i temperaturę 21 stopni w Katowicach, z wiatrem zachodnim o sile 2 metry na sekundę. W Toruniu zauważymy umiarkowane zachmurzenie, temperaturę podobnie 21 stopni, a wiatr południowo-zachodni powieje z prędkością 3 metry na sekundę. Na ten moment w obydwu miastach jakość powietrza określana jest jako umiarkowana, bez większych zagrożeń.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Dziś mija druga rocznica tragicznego wypadku na przejeździe kolejowym w Ołtarzewie, gdzie zginął maszynista Rafał Kamiński. Pociąg Kolei Mazowieckich zderzył się z ciężarówką, która utknęła na torach. Rogatki działały prawidłowo, a kierowca ciężarówki był trzeźwy. Kolejarze upamiętnili kolegę symbolicznym wpisem w mediach społecznościowych. Na warszawskiej Pradze zatrzymano małżeństwo z ponad 7,5 kg narkotyków. Policja znalazła amfetaminę, mefedron, marihuanę, THC i MDMA w domku na działce, samochodzie i mieszkaniu pary. Zabezpieczono także policyjne mundury i repliki broni. Oboje trafili do aresztu, a mężczyzna odpowie jako recydywista. W Raciążu doszło do brutalnego morderstwa, którym 29-letni Aleksander G. zabił swoich dziadków przy użyciu siekiery i noża. Mężczyzna sam zgłosił się na policję, przyznając się do zbrodni. Śledczy badają, czy na jego zachowanie miała wpływ tragiczna przeszłość rodzinna, w tym morderstwo matki przez ojca. Prokuratura postawiła mu zarzuty zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem, a jego poczytalność zostanie oceniona przez biegłych.
2: Tragiczny wypadek na działce pod Siedlcami. Pan Robert R. z Międzyrzeca Podlaskiego zmarł po przypadkowym wypiciu środka chwastobójczego. Mężczyzna pomylił butelki, gdy chciał się napić wody. Zmarł tego samego dnia w szpitalu na skutek zatrzymania krążenia.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Podróż pociągiem Intercity Cormoran z Radomia do Warszawy, która miała trwać niespełna godzinę, przeciągnęła się do ponad 3 godzin. Pociąg utknął na ostatnim kilometrze przed stacją Warszawa Zachodnia z powodu braku wolnych torów. Pasażerowie przez długi czas nie otrzymywali informacji o przyczynach opóźnienia. PKP Intercity tłumaczy, że problemy wynikały z awarii sieci trakcyjnej i ograniczonej przepustowości torów. W Parku Zakrzówek w Krakowie zlikwidowano strefę grillową. Decyzja zapadła po licznych skargach mieszkańców na hałas i bałagan oraz w trosce o ochronę przyrody. Podobne działania podjęto wcześniej w Parku Krowoderskim i Parku Bagry Wielkie. Miasto planuje konsultacje społeczne w celu wyznaczenia nowych miejsc do grillowania. Na obwodnicy Krakowa, na odcinku autostrady A4, działa nowy system odcinkowego pomiaru prędkości. Urządzenia monitorują trasę od węzła Łagiewniki do węzła Kraków-Wieliczka. Kierowcy muszą przestrzegać limitów prędkości 140 km na godzinę dla aut osobowych i 80 km na godzinę dla ciężarówek. Przekroczenie tych limitów skutkuje mandatem.
2: W krakowskiej Nowej Hucie doszło do tragedii. 28-letni mężczyzna zginął po upadku z 8 piętra wieżowca na osiedlu na wzgórzach. Świadkowie relacjonują, że przed upadkiem był pobudzony i krzyczał. Policja wyklucza udział osób trzecich, a okoliczności zdarzenia są wyjaśniane.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Polska zmaga się z falą gwałtownych burz, które przynoszą intensywne opady deszczu, grad i silne wiatry. Najbardziej dotknięte są południowe i centralne regiony kraju, gdzie odnotowano poważne zniszczenia, w tym zalane ulice i zerwane dachy. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed dalszymi niebezpiecznymi zjawiskami, szczególnie na Mazowszu, gdzie burze mogą wystąpić wieczorem. Służby apelują o ostrożność i unikanie wychodzenia z domów, jeśli nie jest to konieczne. Popularny youtuber Książulo odwiedził hotel Gołębiewski w Pobierowie, co wywołało burzę w sieci. Mimo początkowych pochwał, szybko pojawiły się problemy, takie jak żółta woda i brak klimatyzacji. Książulo zażądał zwrotu kosztów i otrzymał pieniądze, ale nagranie z wizyty pozostanie dostępne w internecie. Hotel Gołębiewski w Pobierowie, otwarty 10 czerwca, szybko stał się symbolem nowego typu wypoczynku nad Bałtykiem. Choć na pierwszy rzut oka ceny mogą wydawać się wysokie, warto zwrócić uwagę na to, co oferuje. W przeciwieństwie do mniejszych hoteli, takich jak Baltivia Sea Resort w Mielnie, Gołębiewski zapewnia wiele atrakcji na miejscu, co może obniżyć całkowity koszt wakacji. W efekcie, mimo wyższej ceny za nocleg, całkowity koszt pobytu może być porównywalny.
2: Już 3 lipca o godzinie 11 w Białymstoku otwiera się nowa restauracja McDonald's przy ulicy Andersa. To 9 lokal tej sieci w mieście, zlokalizowany w powstającym parku handlowym. Pierwszych 200 klientów otrzyma bidon z logo McDonald's. Restauracja oferuje 102 miejsca siedzące, ogródek, plac zabaw oraz linię McDrive.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: W Jaworzynie Śląskiej wybuchł pożar, który objął dach zabytkowej parowozowni. W akcji gaśniczej uczestniczy 20 zastępów strażaków. Mieszkańcy proszeni są o zamknięcie okien i unikanie wychodzenia na zewnątrz z powodu dużego zadymienia. Na szczęście nie ma doniesień o poszkodowanych.
2: Wrocławskie lotnisko ogłosiło nowe połączenia na sezon zimowy. Od 25 października Wizz Air uruchomi loty do egipskiej Hurgady, a od 16 stycznia przyszłego roku do włoskiego Turynu. Loty do Hurgady będą odbywać się 3 razy w tygodniu, a do Turynu raz w tygodniu. To świetna wiadomość dla miłośników słońca i sportów zimowych.
1: przed mieszkańcami Wrocławia weekend z kapryśną pogodą. Piątek zapowiada się ciepło i słonecznie, z temperaturą sięgającą 27 stopni Celsjusza. W sobotę nastąpi ochłodzenie do 23 stopni i więcej chmur, ale bez deszczu. Niedziela przyniesie deszcz i chłodniejszą aurę, co może wpłynąć na plany na świeżym powietrzu.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na dzisiaj synoptycy przewidują pogodę. Małe zachmurzenie w Białymstoku z temperaturą 22 stopnie. We Wrocławiu natomiast zauważymy bezchmurne niebo, a temperatura osiągnie maksymalnie także 22 stopnie. Ciśnienie w całym kraju utrzyma się na poziomie 1016 hektopaskali. Na ten moment powietrze w obu miastach cechuje się umiarkowaną jakością, co nie stanowi większego problemu.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook. Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Od dziś do 8 lipca Biedronka oferuje atrakcyjne obniżki cenowe. Item jest kiełbasa śląska, której cena spadła o 69% i wynosi teraz niecałe 7 zł za kilogram, ale tylko z kartą lojalnościową. Warto też zwrócić uwagę na karkówkę grillową za niecałe 15 zł za kilogram, dostępną bez karty. Schab wieprzowy bez kości kosztuje teraz niecałe 8 zł za kilogram, również z kartą. W ofercie są także sezonowe owoce, jak czereśnie za niecałe 13 zł za kilogram. Dla miłośników promocji przygotowano akcje wielosztukowe na mleko i płatki śniadaniowe.
2: Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał kluczowy wyrok dotyczący kredytów frankowych. Orzeczenie określa, że termin przedawnienia roszczeń banków o zwrot kapitału zaczyna się w momencie, gdy konsument pierwszy raz zakwestionuje umowę kredytową. Związek Banków Polskich ocenia, że to koniec marzeń o darmowych mieszkaniach dla kredytobiorców. Decyzja Trybunału znacząco ogranicza możliwości konsumentów w sądowych sporach z bankami. Banki liczą, że wyrok ustabilizuje sytuację prawną i zachęci do zawierania ugód.
1: Wakacyjna praca dla studentów przechodzi rewolucję. Coraz więcej młodych ludzi wybiera freelancing zamiast tradycyjnych zajęć sezonowych. Firmy poszukują specjalistów do obsługi mediów społecznościowych, e-commerce czy tworzenia treści online. Średnie zarobki za jedno zlecenie mogą przekroczyć 3000 zł. Konkurencja na rynku pracy rośnie, ale umiejętności związane z nowymi technologiami są coraz bardziej cenione. Dla wielu studentów to szansa na budowanie kariery już podczas studiów. Wiktoria Brzoska, córka twórcy InPostu, założyła własną firmę TerraLine, działającą w sektorze medtech. Startup z Rzeszowa rozwija aplikację, która ma ułatwić pacjentom dostęp do psychoterapeutów. Co ciekawe, Wiktoria postanowiła nie korzystać z finansowego wsparcia ojca, Rafała Brzoski, co wzbudziło duże zainteresowanie. TerraLine już odnosi pierwsze sukcesy, znajdując się w finałowej szóstce programu Innovations Hub Foundation. Rafał Brzoska nie kryje dumy z niezależności i ambicji córki.
2: Afera w warszawskim szpitalu południowym nabiera tempa. Pod ostrzałem znalazł się prezes Narodowego Funduszu Zdrowia, Filip Nowak. Premier Donald Tusk oraz ministrowie zdrowia i finansów prowadzą rozmowy z szefem funduszu, a Lewica domaga się jego odwołania. Sprawa dotyczy nieprawidłowości w szpitalu, gdzie młody lekarz pobierał wynagrodzenie za nieodbyte dyżury. Filip Nowak, kierujący NFZ od 2020 roku, zarabia ponad 400 tysięcy złotych rocznie. Decyzje dotyczące jego przyszłości mogą zapaść wkrótce.
1: Nauczyciele w 2026 roku mogą liczyć na świadczenie urlopowe w wysokości około 2590 zł netto. Dopłata zostanie wypłacona automatycznie, bez potrzeby składania wniosków. Pełna kwota przysługuje nauczycielom zatrudnionym na pełny etat przez cały rok szkolny. Wysokość świadczenia nie zależy od stażu pracy ani stopnia awansu zawodowego. Pieniądze trafią na konta nauczycieli najpóźniej do końca sierpnia. Świadczenie można łączyć z innymi formami dofinansowania wypoczynku.
2: Enter Air, największa prywatna linia czarterowa w Polsce, sfinalizowała przejęcie 85% udziałów w biurze podróży Nekera. Ta fuzja, zakończona 1 lipca, otwiera nowe możliwości dla obu firm. Dzięki niej oferta wyjazdów wzbogaci się o nowe kierunki, takie jak Zanzibar, Kenia czy Madeira. Już w grudniu ruszy cotygodniowe połączenie czarterowe z Poznania na Fuerteventurę. Dla podróżnych oznacza to większą elastyczność i dostępność lotów z regionalnych lotnisk w Polsce.
1: Lockheed Martin i fińska firma Insta otworzyły w Tampere pierwsze w Europie centrum serwisowe dla systemów kierowania ogniem M270A2 i HIMARS. To strategiczny krok, który ma wzmocnić bezpieczeństwo dostaw i utrzymanie gotowości bojowej tych systemów w Europie. Centrum będzie wspierać nie tylko fińską flotę, ale także innych europejskich użytkowników. Dzięki temu projektowi europejscy operatorzy zyskają lepszą dostępność systemów i ciągłość operacji. Inicjatywa ta jest wynikiem współpracy obu firm, która zaczęła się w grudniu ubiegłego roku. Trwają rozmowy między Polską Grupą Zbrojeniową a Ukrainą w sprawie remontów samolotów F-16 i MiG-29. Wojskowe zakłady lotnicze numer 2 w Bydgoszczy są gotowe do realizacji tych prac dzięki swoim unikalnym kompetencjom. Umowa z Ukrainą mogłaby zapewnić nowe zlecenia i wzmocnić współpracę wojskową. W Bydgoszczy omawiano także współpracę z Bułgarią w zakresie wsparcia eksploatacji samolotów F-16. Bułgaria, jako nowy użytkownik F-16, jest zainteresowana współpracą z bardziej doświadczonymi partnerami. Polska infrastruktura i doświadczenie mogą odegrać kluczową rolę w tych projektach. Komisja Budżetowa Bundestagu zatwierdziła plan zakupu 40% akcji w firmie zbrojeniowej KNDS przez rząd Niemiec. Transakcja, warta do ponad 7 miliardów euro, ma być sfinalizowana przed debiutem giełdowym spółki latem 2026 roku. Dzięki temu Niemcy zyskają równą pozycję z Francją w strategicznie ważnym producencie uzbrojenia. Decyzja spotkała się z krytyką Partii Zielonych i Partii Lewicy, które wskazują na wysokie koszty i ryzyka związane z inwestycją. Mimo to koalicja rządząca podkreśla znaczenie tej transakcji dla gospodarki i bezpieczeństwa kraju.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Polska dziś podzielona pogodowo. Bydgoszcz za oknem, umiarkowane zachmurzenie z temperaturą 22 stopnie. Natomiast w Warszawie można zobaczyć bezchmurne niebo, a temperatura wyniesie 24 stopnie. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1015 hektopaskali. Obecne dane wskazują, że jakość powietrza w obu miastach pozostaje umiarkowana, ale sytuacja może się zmienić.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: M jak miłość powraca po wakacyjnej przerwie z emocjonującym 1937 odcinkiem. Agnes po zdradzie ojca Artura z Joanną wraca z Niemiec, by zmierzyć się z trudną prawdą. Nie mogąc znieść zdrady ojca, postanawia opuścić rodzinny dom Mostowiaków. Jednak teraz wraca, by sprawdzić, czy Artur spełnił jej ultimatum i zerwał kontakty z Joanną. Artur zapewnia córkę, że zakończył te relacje. Ale czy Agnes mu uwierzy? Czy zdecyduje się zostać? Czy znów wyjedzie? Odpowiedzi poznamy już w najnowszym odcinku. Serial Na dobre i na złe w 998 odcinku przyniesie ogromne emocje. Maria, skrzywdzona lekarka, nie zamierza się poddać i stawia czoła swojemu oprawcy, Jakubowi Dobremu. Sprawa brutalnej napaści na nią dzieli personel szpitala na dwa obozy. Kluczowe wydarzenia rozegrają się w gabinecie prokuratora Greca, gdzie Maria złoży ważne zeznania. Jakub, zamiast przyznać się do winy, manipuluje otoczeniem, próbując przedstawić się jako ofiara. Sytuację dodatkowo komplikuje pojawienie się jego żony Doroty z bezwzględnym prawnikiem. Konfrontacja Marii z Dorotą będzie pełna napięcia i emocji, pokazując, jak daleko można się posunąć w obronie rodziny.
0: Serial Rancho obchodzi właśnie 20-lecie od swojej premiery, która miała miejsce 5 marca 2006 roku. Przez dekadę przyciągał przed telewizory miliony Polaków, stając się prawdziwym fenomenem. Opowiadał o Lucy Wilskiej, Amerykance polskiego pochodzenia, która przybyła do Wilkowej, wywracając życie mieszkańców do góry nogami. W serialu wystąpiła plejada znakomitych aktorów, takich jak Ilona Ostrowska, Paweł Królikowski czy Cezary Żak. Każda z postaci stała się kultowa, a dialogi weszły do potocznego języka. Od finału minęło już 10 lat, a aktorzy przeszli wiele zmian, które można zobaczyć w specjalnej galerii. Dla wielu z nich Rancho było trampoliną do dalszej kariery.
1: W 909 odcinku serialu Akacjowa 38 pułkownik Valverde staje przed trudnym wyborem, który może na zawsze zmienić jego relacje z bliskimi. Ukrywając swoje problemy zdrowotne, decyduje się nie jechać z Sylwią do Włoch, co prowadzi do jej podróży z młodym Estebanem. Tymczasem dawne intrygi Ursuli wychodzą na jaw, a mieszkańcy kamienicy odkrywają jej manipulacje. Inigo dokonuje zaskakującego odkrycia w pokoju El Peny, co rzuca nowe światło na jego tożsamość. Serial Akacjowa 38 zostanie wyemitowany 10 lipca 2026 roku na kanale TVP 1 o godzinie 18:25. Ta hiszpańska telenowela przenosi nas do Madrytu z początku XX wieku, gdzie codzienne dramaty przeplatają się z mrocznymi sekretami. Produkcja zdobyła uznanie dzięki dbałości o historyczne kostiumy i malownicze krajobrazy.
0: Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express. La Promesa, Pałac Tajemnic, wkracza w nowy tydzień pełen emocji. W odcinku 426, który zostanie wyemitowany w poniedziałek, 6 lipca, Pia zmaga się z dramatycznym poleceniem odesłania chorego syna z posiadłości. W kolejnych dniach, aż do piątku, 10 lipca, widzowie będą świadkami, jak Vera potwierdza rozstanie z Lope, a hrabia Ayala wyznaje miłość Margaricie, co wywołuje burzę emocji. Zdemaskowany zostaje Baron de la Linaria, a Catalina traci ważnego klienta. Petra, zdradzona i zazdrosna, planuje krwawy odwet. Serial można oglądać od poniedziałku do piątku o 15:05 na TVP2, a także online w serwisie TVP VOD. M jak miłość powraca po wakacyjnej przerwie z emocjonującym 1937 odcinkiem. Artur Rogowski zmaga się z wyrzutami sumienia po zdradzie z Joanną. Spotkanie przed szpitalem tylko pogłębia jego wewnętrzny konflikt. Choć przez chwilę rozważa rozmowę z dawną kochanką, ostatecznie brak mu odwagi. Joanna, widząc jego wahanie, odchodzi rozczarowana. Artur zostaje sam z myślami, a jego emocjonalna równowaga zostaje mocno zachwiana. Jak potoczą się dalsze losy bohaterów? Odpowiedzi przyniosą kolejne odcinki.
1: Zatoka Szpiegów powraca z trzecim sezonem, a do obsady dołącza Magdalena Cielecka. Aktorka wcieli się w rolę tajemniczej baronessy Natalii von Hahn, której pojawienie się wywróci życie bohaterów do góry nogami. Premiera nowych odcinków zaplanowana jest na 2027 rok. Akcja przeniesie widzów do późnego lata 1941 roku, gdzie Franz Neumann, grany przez Bartosza Gellnera, stanie przed ryzykownym zadaniem. Baronessa von Hahn wda się w skomplikowaną relację z Francem oraz Ewą Stromberg, graną przez Sonię Mietielicę. Miłosny trójkąt wprowadzi bohaterów w świat pełen pasji i niebezpieczeństw. Magdalena Cielecka opisuje swoją postać jako pełną sprzeczności, uwodzicielską i tragicznie uwikłaną w zależności. W nowych odcinkach zobaczymy także powracających aktorów, takich jak Bartosz Gellner i Sonia Mietielica. M jak miłość powraca po wakacyjnej przerwie z emocjonującym odcinkiem. W 1937 epizodzie, który już wkrótce trafi na ekrany, Natalka, Adam i Hania wybierają się do pizzerii, by uczcić wybór sukni ślubnej Natalki. Niespodziewanie spotykają tam Mikołaja, który dziękuje Natalce za uratowanie życia. Jednak radosna atmosfera szybko się zmienia, gdy Hania informuje Mikołaja o planowanym ślubie swojej mamy z Karskim. Słowa dziewczynki wywołują niemałe zamieszanie, a Mikołaj zdaje sobie sprawę, że nie jest mile widziany. Po krótkiej rozmowie opuszcza towarzystwo, pozostawiając rodzinę w spokoju. Co przyniosą kolejne odcinki, dowiemy się już niebawem.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda w kraju obejmuje głównie zachmurzone niebo. Specjaliści wskazują, że odczujemy ciśnienie rzędu 1015 hektopaskali. Dla Gdańska prognozowana temperatura to 20 stopni, a widoczne będzie zachmurzenie całkowite. W Poznaniu termometry pokażą 22 stopnie i umiarkowane zachmurzenie. Na ten moment powietrze w obu miastach cechuje się umiarkowaną jakością, co nie stanowi większego problemu.
2: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
3: Reklama.
4: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
3: I po reklamie.
2: Radio Super Express.

0: minęła 19.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
0: W Sejmie doszło do ostrej wymiany zdań po wystąpieniu posła Konrada Frysztaka z Koalicji Obywatelskiej. Frysztak zaatakował prezydenta Karola Nawrockiego, kwestionując jego stan zdrowia i sugerując konieczność badań. Sprawa nabiera rumieńców w kontekście doniesień o incydencie z kampanii wyborczej, gdy prezydent miał stracić przytomność. Czy to wpłynie na jego pozycję? Marcin Kierwiński stanowczo zaprzecza, jakoby miał wpływ na karierę lekarską Dawida Kacprzyka i jego wysokie zarobki w szpitalach. Minister podkreśla, że o niewyobrażalnych wynagrodzeniach dowiedział się dopiero z mediów. Kierwiński odniósł się także do sprawy Marcina Romanowskiego, sugerując, że były wiceminister sprawiedliwości może wkrótce wrócić do Polski, choć nie w najbliższych dniach. Radny KO Piotr Matan stracił stanowisko po ujawnieniu nagrania z jego kłótnią z taksówkarzem. Na filmie Matan powołuje się na swoje funkcje, grożąc kierowcy utratą licencji. Wojewoda świętokrzyski odwołał go z funkcji pełnomocnika do spraw współpracy z lokalnymi środowiskami. Nagranie wywołało szerokie oburzenie w mediach społecznościowych. Tragedia na szlaku Pedra do Macaco w Brazylii. 44-letni turysta zginął po upadku ze 150 metrów, próbując zejść ze skały po zrobieniu pamiątkowego zdjęcia. Zdarzenie miało miejsce w niedzielę i zostało przypadkowo nagrane przez innego turystę. Mimo szybkiej akcji ratunkowej, mężczyzny nie udało się uratować.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: Na Florydzie doszło do tragicznego zdarzenia. 18-miesięczny chłopiec zmarł po tym, jak ojciec zostawił go na wiele godzin w rozgrzanym samochodzie. Mężczyzna był przekonany, że rano zawiózł syna do żłobka, a dramat odkrył dopiero po pracy. Policja prowadzi śledztwo w tej sprawie. To już trzeci taki przypadek na Florydzie w tym roku. Dziś w większości kraju zapowiada się spokojna pogoda, ale południowy wschód Polski może doświadczyć burz z silnymi porywami wiatru do 60 km na godzinę. Miejscami wystąpią przelotne opady deszczu, a temperatura będzie zróżnicowana. Od 16 stopni w górach do 27 stopni na zachodzie. Mieszkańcy południowo-wschodniej Polski powinni być szczególnie czujni na dynamiczne zmiany pogody.
2: Tragiczny pożar wybuchł dziś nad ranem w szpitalu w Ludwigslust w Niemczech. Zginęło dwóch pacjentów, a co najmniej 34 osoby zostały ranne. Ogień pojawił się w jednym z pokoi i szybko objął dach budynku radiologii, co wymusiło ewakuację całego szpitala. Przyczyna pożaru nie jest jeszcze znana, a na miejscu pracują służby ratunkowe. W brytyjskim zoo w Cambridgeshire doszło do dramatycznego incydentu. 3-letni chłopiec został wrzucony na wybieg z krokodylami przez obcego mężczyznę. Dziecko cudem uniknęło śmierci dzięki szybkiej reakcji pracowników zoo, ale wciąż przebywa w szpitalu po serii operacji. Sprawca, który ma orzeczenie o niepełnosprawności intelektualnej, opuścił areszt po wpłaceniu kaucji.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: W Poznaniu policjanci uratowali życie 3-dniowego noworodka, który przestał oddychać przy stacji paliw na ulicy Naramowickiej. Dzięki szybkiej reakcji i udzieleniu pierwszej pomocy dziecko odzyskało oddech jeszcze przed przyjazdem karetki. Niemowlę zostało następnie przetransportowane do szpitala, gdzie trafiło pod opiekę lekarzy. To kolejny przykład skutecznej interwencji służb w sytuacjach kryzysowych. Lipiec to kluczowy miesiąc dla malin, które właśnie teraz intensywnie owocują. Wysokie temperatury stanowią wyzwanie, dlatego ważne jest regularne podlewanie i dostarczanie składników odżywczych. Maliny potrzebują szczególnie potasu, który wpływa na ich wielkość i smak. Dobrym sposobem na poprawę jakości owoców jest stosowanie domowej odżywki ze skórek banana oraz ściółkowanie, które pomaga utrzymać wilgotność gleby.
2: Funkcjonariusze Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości rozbili nielegalną wytwórnię narkotyków w województwie dolnośląskim. Zabezpieczono ponad 56 kg mefedronu o wartości około 3 milionów złotych oraz 7 tysięcy litrów substancji chemicznych. Zatrzymano 31-letniego mężczyznę i 28-letnią kobietę, obywateli Ukrainy, podejrzanych o udział w przestępczym procederze. Śledztwo jest w toku, a w sprawie występuje 22 podejrzanych.
0: Nad Polską przechodzą burze, a eksperci przypominają o konieczności odłączania urządzeń elektrycznych od gniazdek. Największym zagrożeniem są przepięcia w sieci, które mogą uszkodzić sprzęt domowy. Listwy przeciwprzepięciowe pomagają, ale nie eliminują ryzyka. Najbezpieczniejszym rozwiązaniem jest fizyczne odłączenie elektroniki na czas burzy.
1: Słuchacie Radia Super Express.
0: Jutro, 3 lipca, Centralna Komisja Egzaminacyjna ogłosi wyniki egzaminu ósmoklasisty. Indywidualne wyniki będą dostępne w systemie ZIU od godziny 8.30. To ważny moment dla uczniów, którzy planują rekrutację do szkół średnich. Pamiętajcie, że oprócz wyników online, szkoły wydadzą także papierowe zaświadczenia, które są niezbędne w procesie rekrutacji. Policjanci z Warszawy zabezpieczyli ponad 7,5 kg narkotyków oraz repliki broni i mundury na warszawskich ogródkach działkowych. Zatrzymano 45-letnią kobietę i jej 40-letniego męża, którzy usłyszeli zarzuty posiadania znacznej ilości środków odurzających. Sąd zdecydował o ich tymczasowym aresztowaniu. Wśród zabezpieczonych narkotyków znalazły się amfetamina, mefedron, marihuana, THC i MDMA.
1: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: W Krakowie bezchmurne niebo i temperatura 19 stopni oraz wiatr południowo-zachodni o prędkości 1 metr na sekundę. W Szczecinie umiarkowane zachmurzenie i temperatura 21 stopni i wiatr zachodni o prędkości 6 metrów na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1017 hektopaskali. Stan powietrza w tej chwili w obu miastach można ocenić jako umiarkowany, co jest dość typowe dla sezonu.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru, jeśli się odważysz. Dwóch braci, jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Kolim, król letnich koncertów, znowu na językach. Tym razem nie za sprawą muzyki, a lodowatego potoku na Podhalu, gdzie postanowił zaprezentować swoje mięśnie i kiełbaski. Internauci nie zostawili na nim suchej nitki, zarzucając brak klasy i chwyt marketingowy. Choć Skolim lubi prowokować, tym razem wielu uznało, że przesadził, a jego wakacyjne wideo stało się hitem plotkarskich portali. Cóż, nawet relaks w górach może być niezłą burzą w szklance wody.
2: Doda, znana z muzycznych hitów, teraz z rozmachem wkracza do świata fitnessu. Jej pierwszy Doda Mega Camp, który odbędzie się w luksusowym Heron Life Hotel, już przyciągnął tłumy, mimo że cena za udział przekracza 10 tysięcy złotych. Uczestnicy mogą liczyć na intensywny program treningowy, warsztaty i wykłady, a także wykwintne posiłki, które z pewnością nie przypominają chleba z dżemem. A jeśli ktoś przegapił tę edycję, nie ma co się martwić. Kolejna już w październiku, choć za jeszcze wyższą cenę.
1: Helena Englert na Open Air Festival zafundowała publiczności prawdziwy, emocjonalny rollercoaster. Aktorka i wokalistka w lekkiej, festiwalowej stylizacji postanowiła podzielić się ze sceny swoim girl crushem, co wywołało niemałe poruszenie. Jej szczere wyznanie o zauroczeniu kobietą stało się jednym z najgorętszych tematów festiwalu. No cóż, Open Air jak zwykle nie zawodzi, serwując nie tylko muzyczne doznania, ale i pikantne wyznania.
2: Wilkowyje znów na językach. Daniel Olbrychski, legenda polskiego kina, pojawił się na planie Rancha, wywołując prawdziwą burzę w sieci. Fani serialu nie mogą się nacieszyć, a emocje sięgają zenitu. Choć data premiery 11 sezonu wciąż jest tajemnicą, to już wiadomo, że jesień 2026 roku zapowiada się gorąco. Cierpliwość widzów zostanie wystawiona na próbę, ale kto by się tym przejmował, skoro Olbrychski wkracza do akcji?
0: Radio Super Express, tym żyją gwiazdy i show biznes.
2: Jolanta Kwaśniewska, nasza niezmiennie stylowa była pierwsza dama, znów przyciągnęła uwagę. Tym razem w zabytkowej manufakturze porcelany. Wzięła pędzel w dłoń i z gracją ozdobiła filiżankę płynnym złotem, udowadniając, że nawet w artystycznym zdobieniu porcelany można zachować klasę. Jej letnia, wielobarwna sukienka, zdominowana przez zieleń i błękit, idealnie wpisała się w wakacyjny klimat, a internauci nie szczędzili pochwał. Cóż, Jolanta Kwaśniewska po raz kolejny pokazała, że wiek to tylko liczba, a styl to stan umysłu.
1: W świecie, gdzie wszystko jest idealnie wyretuszowane, Nara Smith, gwiazda TikToka, zaskoczyła wszystkich szczerym wyznaniem. Jej dwuletnia córeczka Whimsy walczy z nowotworem, a życie rodziny wywróciło się do góry nogami. Zamiast kolejnych uroczych filmików, influencerka opowiedziała o dramatycznej walce, którą toczą z dala od kamer. Cóż, nawet w świecie filtrów i perfekcji rzeczywistość potrafi być brutalna. Michał Koterski znów zaskakuje. Podczas spaceru z synem i pieskiem postanowił włożyć rękę tam, gdzie niekoniecznie powinien. Czego tam szukał? Może zgubił klucze do nowego wizerunku pobożnego ojca? A może to tylko kolejny sposób na przyciągnięcie uwagi mediów? Tego pewnie szybko się nie dowiemy, ale jedno jest pewne. Koterski potrafi zaskoczyć.
2: Filip Heiser, były prezenter Dzień Dobry TVN, znów na językach. Tym razem zaskoczył wszystkich, pokazując swoją nową, luksusową posiadłość w Krakowie. Willa jak z katalogu, pełna designerskich detali, przyciąga uwagę i wywołuje burzę w sieci. A to wszystko na chwilę przed ślubem z 19-letnią narzeczoną. Cóż, niektórzy naprawdę wiedzą, jak żyć na bogato.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: Karol Strasburger, niekwestionowany król sucharów i prowadzący familiady, zaskakuje nas nie tylko humorem, ale i życiowymi decyzjami. W wieku 72 lat został ojcem, udowadniając, że na rodzicielstwo nigdy nie jest za późno. W młodości był prawdziwym ciachowym łamaczem serc, a teraz, mimo upływu lat, wciąż trzyma formę, której mogłoby mu pozazdrościć wielu młodszych. Strasburger pokazuje, że dojrzałość i doświadczenie mogą być kluczem do bycia lepszym ojcem, a jego fani liczą, że jeszcze długo będzie nas bawić swoimi żartami. Open Air Festival w Gdyni znów przyciągnął całą śmietankę polskiego show biznesu. Anna i Robert Lewandowscy, Ma Fashion, Jessica Mercedes oraz Marina i Wojciech Szczęśni bawili się w najlepsze, a ich festiwalowe stylizacje były równie spektakularne jak koncerty. Jessica Mercedes postawiła na różową sukienkę, by promować swoją współpracę z marką Barbie, a Ma Fashion eksponowała nową fryzurę. Ciekawe, czy ktoś jeszcze pamięta, że to festiwal muzyczny, a nie pokaz mody.
2: Robert Lewandowski opuszcza FC Barcelonę i przenosi się do Chicago Fire, co wywołało prawdziwą burzę w mediach. Anna Lewandowska, jego żona, podzieliła się swoimi obawami na Instagramie, co spotkało się z falą krytyki. Internauci nie mogą się zdecydować, czy bogaci mają prawo do stresu. Psycholog Rafał Koszyk przypomina, że emocje nie sprawdzają stanu konta, a Lewandowscy, mimo milionów, też są tylko ludźmi. Cóż, wygląda na to, że pieniądze nie są magicznym lekarstwem na życie.
1: Iron Maiden. Legendarna Żelazna Dziewica. Znowu na ustach wszystkich. Koncert w Paryżu, który miał być nagrany na specjalne wydawnictwo, został przerwany przez awarię prądu. Choć Bruce Dickinson zapewnia, że coś tam jednak nagrano, zespół postanowił spróbować jeszcze raz. Tym razem na własnym festiwalu Edfest w Knebworn, gdzie będą świętować swoje 50-lecie. Ciekawe, czy tym razem uda się uniknąć niespodzianek.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza prognoza przewiduje bezchmurne niebo i temperaturę 20 stopni w Katowicach, z wiatrem zachodnim o sile ledwie odczuwalną. W Toruniu zauważymy umiarkowane zachmurzenie, temperaturę też 20 stopni, a wiatr południowo-zachodni powieje z prędkością 3 metry na sekundę. W tej chwili jakość powietrza w obu miastach można określić jako umiarkowana. Warto jednak zachować ostrożność.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: W Raciążu doszło do brutalnego morderstwa, w którym 29-letni Aleksander G. zabił swoich dziadków przy użyciu siekiery i maczety. Sprawca sam zgłosił się na policję, przyznając się do zbrodni. Śledczy badają, czy na jego działania wpłynęła tragiczna przeszłość rodzinna, w tym morderstwo matki przez ojca. Prokuratura planuje dokładne badania psychiatryczne, by ocenić poczytalność podejrzanego.
2: Policjanci z Warszawy zatrzymali małżeństwo z Pragi, u którego znaleziono ponad 7,5 kg narkotyków, w tym amfetaminę, mefedron i marihuanę. Na działce, gdzie para pomieszkiwała, odkryto także 3 repliki broni i policyjne mundury. 45-letnia kobieta i jej 40-letni mąż trafili do aresztu, a mężczyzna odpowie jako recydywista. Śledztwo prowadzi prokuratura rejonowa Warszawa-Praga Południe.
1: W Warszawie zapadł prawomocny wyrok w sprawie Łukasza Z. i Magdy C., którzy znęcali się nad członkiem rodziny oraz psem. Łukasz Z. spędzi 7 lat w więzieniu, a Magda C. 1,5 roku. Para nie będzie mogła posiadać psów przez odpowiednio 15 i 5 lat. Dodatkowo sąd nakazał im wpłatę na rzecz warszawskiego schroniska. 2 lata po tragicznym wypadku w Ołtarzewie Koleje Mazowieckie upamiętniły zmarłego maszynistę Rafała Kamińskiego. 49-letni maszynista zginął, gdy jego pociąg zderzył się z ciężarówką na przejeździe kolejowym. W mediach społecznościowych przewoźnik opublikował zdjęcie torów z napisem "Pamiętamy", oddając hołd swojemu koledze.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Nadchodzący weekend w Warszawie przyniesie zmienną pogodę. Piątek zapowiada się słonecznie i ciepło, z temperaturą do 25 stopni. W sobotę pojawią się chmury i ochłodzenie do 22 stopni. Niedziela zakończy weekend deszczem, a temperatura utrzyma się na poziomie 22 stopni.
2: Na obwodnicy Krakowa, na autostradzie A4, uruchomiono odcinkowy pomiar prędkości. System kontroluje 3,9-kilometrowy odcinek między węzłami Łagiewniki i Kraków-Wieliczka. Dla samochodów osobowych obowiązuje limit 140 km na godzinę, a dla ciężarowych 80 km na godzinę. To już trzeci taki system w Małopolsce, który oblicza średnią prędkość pojazdu na całym odcinku. W pierwszej połowie 2026 roku w Polsce doszło już do 43 zabójstw kobiet, które zginęły z rąk swoich partnerów. To więcej niż w poprzednich latach, a liczba takich przypadków rośnie w zatrważającym tempie. Eksperci alarmują, że problem ma coraz częściej źródło w internecie, gdzie młodzi mężczyźni radykalizują się i nakręcają do zemsty. Rząd rozważa utworzenie zespołu do badania przypadków przemocy wobec kobiet ze skutkiem śmiertelnym.
1: W Chorzowie na Stadionie Śląskim rozpoczął się dziś 3-dniowy kongres świadków Jehowy pod hasłem "Szczęście bez końca". Organizatorzy spodziewają się ponad 30 tysięcy uczestników z całej Polski. Wydarzenie jest otwarte dla wszystkich i ma na celu poszukiwanie trwałego szczęścia w oparciu o nauki biblijne. Kongres potrwa do 5 lipca, a wstęp jest bezpłatny.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Po zakończeniu rządowego programu CPN ceny paliw w Lubieszynie i Szczecinie są niemal identyczne. Na stacjach Orlenu i BP benzyna 95 kosztuje niecałe 7 zł, a diesel niecałe 7 zł. Jedynie Circle K oferuje nieco niższe ceny, co przyciąga długie kolejki. Eksperci przewidują, że w najbliższym czasie różnice w cenach mogą się zwiększyć.
1: Znany youtuber Książulo odwiedził hotel Gołębiewski w Pobierowie, co wywołało spore zamieszanie. Wynajęty apartament za 4843 zł okazał się problematyczny z powodu niedziałającej klimatyzacji i żółtej wody w wannie. Mimo interwencji obsługi, problemy nie zostały rozwiązane, co skłoniło Książula do żądania zwrotu pieniędzy, które faktycznie otrzymał. Hotel nie zażądał jednak usunięcia filmu z sieci, co potwierdził sam youtuber na Instagramie. Hotel Gołębiewski w Pobierowie planuje organizację przyjęć weselnych, co może uczynić go jednym z najbardziej ekskluzywnych miejsc na ślubnej mapie Polski. Choć szczegóły oferty są jeszcze dopracowywane, wiadomo, że koszty będą negocjowane indywidualnie. Dzięki luksusowej infrastrukturze i możliwości zakwaterowania wszystkich gości pod jednym dachem, hotel ten może stać się atrakcyjną alternatywą dla tradycyjnych sal weselnych. Na skrzyżowaniu ulic Antoniukowskiej, Wierzbowej i Świętokrzyskiej w Białymstoku doszło do tragicznego zdarzenia. Kierowca samochodu osobowego zasłabł i zatrzymał się na środku drogi. Mimo szybkiej reakcji innego kierowcy i podjętej reanimacji, mężczyzny nie udało się uratować. Policja potwierdziła smutne wieści.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: W Lubaniu doszło do szokującego ataku. 42-letnia kobieta, będąc pod wpływem alkoholu, zaatakowała nożem 2 przypadkowych mężczyzn. Jeden z nich został ranny w okolicy żeber. Kobieta została zatrzymana i tymczasowo aresztowana na 2 miesiące. Grozi jej do 5 lat więzienia. Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze skierowała akt oskarżenia przeciwko 52-letniej lekarce. Kobieta jest oskarżona o nieumyślne narażenie pacjenta na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia. Mężczyzna zmarł po odmowie przyjęcia do szpitala w Lubaniu z powodu braku miejsc. Lekarka nie przyznała się do winy, a za zarzucany jej czyn grozi kara do 1 roku więzienia.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Polska dziś podzielona pogodowo. Białystok za oknem, małe zachmurzenie z temperaturą 20 stopni. Natomiast we Wrocławiu można zobaczyć bezchmurne niebo, a temperatura wyniesie 21 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1016 hektopaskali. Obecnie w Białymstoku powietrze jest umiarkowane, podczas gdy we Wrocławiu jakość powietrza jest dobre.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z 2 numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
6: Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
7: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: i emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Cristiano Ronaldo rozgrywa swój 6. mundial, a Portugalia przygotowuje się do starcia z Chorwacją w 1/6 finału. Były napastnik Nuno Gomes podkreśla, że Ronaldo wciąż ma niezłomną pasję i charyzmę, które są kluczowe dla zespołu. Portugalia, choć nie bez trudności, awansowała do fazy pucharowej, a teraz czeka ją trudne wyzwanie. Czy drużyna zdoła powtórzyć sukces z 2016 roku i zaskoczyć faworytów? Czas pokaże. Belgia i Stany Zjednoczone awansowały do 1/8 finału Mistrzostw Świata 2026. Belgowie dokonali niesamowitego powrotu w meczu z Senegalem, wygrywając 3-2 po dogrywce. W drugim spotkaniu Stany Zjednoczone pokonały Bośnię i Hercegowinę 2-0. W kolejnej rundzie Belgia zmierzy się ze Stanami Zjednoczonymi.
2: Iga Świątek zmierzy się dziś z Karoliną Pliskową w drugiej rundzie Wimbledonu. To spotkanie dwóch byłych liderek rankingu WTA. Polka jest faworytką, ale Czeszka, znana z mocnego serwisu, może być trudną przeciwniczką. Świątek wygrała wszystkie 3 dotychczasowe mecze z Pliskową, w tym pamiętny finał w Rzymie w 2021 roku. Podczas meczu na Wimbledonie Nowak Djokovic wywołał kontrowersję, żartując z dziewczynki od podawania piłek. Tenisista udawał, że został zraniony nożyczkami, co wystraszyło młodą asystentkę. Sytuacja szybko obiegła internet, a Djokovic musiał publicznie przeprosić za swoje zachowanie. Przyznał, że jego żart nie był najlepszy, choć miał na celu rozluźnienie atmosfery na korcie.
0: Najciekawsze informacje ze świata sportu w Radiu Super Express.
2: Andrzej Bargiel dokonał historycznego wyczynu na Nanga Parbat, zjeżdżając na nartach z wierzchołka, bez użycia dodatkowego tlenu. To pierwszy taki zjazd w historii, co czyni go przełomowym wydarzeniem w światowym himalaizmie. Bargiel pokonał 3700 metrów różnicy wysokości, co jest większym osiągnięciem niż zjazdy z Everestu czy K2. Wyprawa trwała 2 dni i 9 godzin, a sukces był możliwy dzięki doskonałemu przygotowaniu i wsparciu zespołu. Anna Lewandowska otwarcie podzieliła się swoimi obawami przed przeprowadzką do Stanów Zjednoczonych. Żona piłkarza przyznała, że wizja zaczynania życia od nowa budzi w niej strach, szczególnie z uwagi na dzieci. Jej szczere wyznanie spotkało się z dużym wsparciem ze strony polskich celebrytek, które pospieszyły z dobrym słowem. Wśród nich znalazły się Marina Łuczenko-Szczęsna, Katarzyna Zielińska i Ewa Farna. Izabella Krzan dołączyła do grona prowadzących Dzień Dobry TVN. Popularna prezenterka, znana z pracy w TVP i Kanale Zero, teraz tworzy duet z Janem Pirowskim. Krzan, która w młodości odnosiła sukcesy w siatkówce, cieszy się uznaniem fanów za doskonałą formę fizyczną. Jej kariera obejmuje także sukcesy w modelingu, w tym tytuł Miss Polonia 2016. Julia Wieniawa po powrocie z wakacji na Ibizie relaksuje się nad polskim morzem. Towarzyszy jej nie piłkarz Motoru Lublin, jak spekulowano, ale jej ukochany pies Bowie. Ten uroczy kawapuł zdobył serce aktorki i stał się jej najbliższym towarzyszem. Rasa ta cieszy się popularnością także wśród innych gwiazd, jak Anna i Robert Lewandowscy.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Leo Messi nie tylko błyszczy na boisku, ale i w świecie filmu. Argentyński piłkarz wystąpił w spocie promującym najnowszy film o Spider-Manie, który trafi do kin 31 lipca. Messi, który zdobył już 6 bramek na mundialu, pojawia się u boku Petera Parkera, granego przez Toma Hollanda. Ta nietypowa współpraca z uniwersum Marvela wywołała ogromne zainteresowanie w internecie.
2: Maja Chwalińska, polska tenisistka, doświadczyła bolesnej porażki w pierwszej rundzie Wimbledonu, przegrywając z powodu kontuzji. Mimo problemów zdrowotnych, zawodniczka stała się celem brutalnego hejtu w sieci. Jej menedżer, Piotr Szczypka, podkreśla, że problem hejtu w tenisie staje się coraz bardziej powszechny. Czołowi tenisiści apelują o zwrócenie uwagi na ten nieakceptowalny problem.
1: Ważna zmiana w świecie tenisa. Turniej WTA Finals w tym roku odbędzie się w Indian Wells w Kalifornii, a nie, jak planowano, w Rajadzie. To prestiżowe wydarzenie zgromadzi 8 najlepszych zawodniczek sezonu. Tymczasem na Wimbledonie Hubert Hurkacz awansował do 3. rundy, a Iga Świątek walczy o podobny sukces. Wojciech Szczęsny i jego żona Marina pojawili się na Open Air Festival w Gdyni. Para, znana z polskiego show biznesu, bawiła się na koncercie Zary Larsson, nie szczędząc sobie czułości. Towarzyszyli im znajomi, w tym Jan Bednarek z żoną Julią. Zdjęcia z festiwalu szybko obiegły internet, pokazując radosną atmosferę wydarzenia.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Sumner Stroh, znana z głośnego skandalu z Adamem Levinem, wkracza na scenę muzyczną z nowym singlem Miss America. Premiera utworu zbiega się z ważnym meczem reprezentacji Stanów Zjednoczonych na Mistrzostwach Świata, co budzi spekulacje o przemyślanej strategii marketingowej. Influencerka, która zdobyła popularność dzięki zmysłowym sesjom zdjęciowym, ogłasza nową erę w swojej karierze. Na piłkarskich mistrzostwach świata doszło do szokującego zdarzenia. Trener reprezentacji Demokratycznej Republiki Konga, Sébastien de Sabre, dowiedział się o śmierci ojca podczas konferencji prasowej po meczu z Anglią. Informacja ta została przekazana publicznie przez rzecznika drużyny, co wywołało oburzenie. Mimo przegranej 1-2, zespół Demokratycznej Republiki Konga zaprezentował się znakomicie, stawiając silny opór Anglikom.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terenie naszego kraju dzisiaj w większości zachmurzone niebo. Synoptycy zapowiadają, że będziemy odczuwać ciśnienie atmosferyczne wynoszące 1015 hektopaskali. Temperatura dla Bydgoszczy wyniesie 20 stopni, a na niebie zaobserwujemy umiarkowane zachmurzenie. Dla Warszawy termometry ukażą 24 stopnie i zachmurzenie całkowite. Na ten moment w obydwóch miastach jakość powietrza jest umiarkowana.
3: Radio Super Express.

0: Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Barwy szczęścia wracają z nowym sezonem, a emocje sięgają zenitu. Wszystko wskazuje na to, że ślub Celiny i Łukasza jest coraz bliżej. Aktorka Orina Krajewska, wcielająca się w Celinę, podzieliła się zdjęciami z przymiarek sukni ślubnej, co wywołało falę spekulacji. Widzowie z niecierpliwością czekają na potwierdzenie, czy bohaterowie rzeczywiście staną na ślubnym kobiercu. Ich związek przeszedł wiele prób, a teraz może zakończyć się szczęśliwie. Nowe odcinki po wakacyjnej przerwie mogą przynieść niespodziewane zwroty akcji. Czy to właśnie ślub będzie jednym z najważniejszych wydarzeń sezonu? Na odpowiedzi musimy jeszcze poczekać, ale emocje już teraz sięgają zenitu. W 4240 odcinku Pierwszej Miłości Angelika podejmuje próbę odcięcia się od mrocznych wspomnień. Zatrudnia się jako salowa w prestiżowej klinice WeMed, próbując odnaleźć spokój po ciężkich przejściach. Jednak los nie jest dla niej łaskawy. Podczas rozmowy telefonicznej z ukochanym Kamilem, który przebywa na misji w Kosowie, dochodzi do tragicznego wypadku. Eksplozja samochodu przerywa ich kontakt, a Kamil zdąży jedynie wyznać miłość i przeprosić. Angelika, zrozpaczona i bez informacji o stanie Kamila, zwraca się o pomoc do ojca. Niestety, ojciec stawia jej trudne warunki. Czy Angelika odnajdzie ukochanego i odzyska spokój? Odpowiedzi w kolejnych odcinkach.
0: La Promesa, Pałac Tajemnic, wkracza w nowy tydzień pełen emocji. W odcinku 426, który zostanie wyemitowany w poniedziałek, 6 lipca, Pia zmaga się z dramatycznym poleceniem odesłania chorego syna z posiadłości. W kolejnych dniach, aż do piątku, 10 lipca, widzowie będą świadkami, jak Vera potwierdza rozstanie z Lope, a hrabia Ayala wyznaje miłość Margaricie, co wywołuje burzę emocji. Zdemaskowany zostaje baron de la Linaria, a Catalina traci ważnego klienta. Petra, zdradzona i zazdrosna, planuje krwawy odwet. Serial można oglądać od poniedziałku do piątku o 15:05 na TVP2, a także online w serwisie TVP VOD.
1: Serial La Promesa, Pałac Tajemnic wkracza w emocjonujący 430 odcinek. Atmosfera w posiadłości jest napięta, a bohaterowie stają przed trudnymi wyborami. Petra odkrywa coś, co zmienia jej postrzeganie bliskiej osoby i budzi w niej chęć zemsty. Catalina decyduje się na szczerą rozmowę z Pelayo, przyznając, że jej uczucia do niego nie wygasły, choć potrzebuje czasu na przemyślenia. Cruz próbuje dowiedzieć się od Manuela, kim jest kobieta, którą syn kocha. Virtudes i Candela mają ostre spięcie, a Petra czuje się zdradzona przez Ignacio. Najnowszy odcinek zostanie wyemitowany 10 lipca na TVP 2 o godzinie 15:05.
2: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
0: W 1937 odcinku serialu M jak miłość widzowie będą świadkami niezręcznej sytuacji podczas zwykłego wyjścia na pizzę. Hania, bez zastanowienia, opowie dyrektorowi szkoły o swoich dawnych przypuszczeniach, co wprawi Natalię w zakłopotanie przy narzeczonym Adamie. Spotkanie z Lipińskim, które miało być miłym akcentem, zamieni się w emocjonalną bombę. Dyrektor, wdzięczny za pomoc Natalii, nieświadomie podniesie temperaturę rozmowy. Hania, z dziecięcą szczerością, podzieli się swoimi wątpliwościami na temat ślubu Natalii i Adama, co wywoła uśmiech na twarzy Lipińskiego. Ten emocjonujący odcinek zostanie wyemitowany w poniedziałek, 7 września, po przerwie wakacyjnej na antenie TVP2.
1: M jak miłość powraca po wakacyjnej przerwie z emocjonującym odcinkiem. W 1937 epizodzie, który już wkrótce trafi na ekrany, Natalka, Adam i Hania wybierają się do pizzerii, by uczcić wybór sukni ślubnej Natalki. Niespodziewanie spotykają tam Mikołaja, który dziękuje Natalce za uratowanie życia. Jednak radosna atmosfera szybko się zmienia, gdy Hania informuje Mikołaja o planowanym ślubie swojej mamy z Karskim. Słowa dziewczynki wywołują niemałe zamieszanie, a Mikołaj zdaje sobie sprawę, że nie jest mile widziany. Po krótkiej rozmowie opuszcza towarzystwo, pozostawiając rodzinę w spokoju. Co przyniosą kolejne odcinki, dowiemy się już niebawem.
0: Złoty Chłopak powraca z emocjonującym 327 odcinkiem już w poniedziałek, 6 lipca. W tym odcinku los małego Tesco zawiśnie na włosku, gdy na jaw wyjdzie bolesna prawda o jego sytuacji. Ferit i Seyran, poruszeni losem chłopca, postanowią otworzyć przed nim swoje serca. Jednak ich propozycja spotka się z niespodziewanym oporem. Tymczasem nad rezydencją Korchanów zawisną czarne chmury, gdy zakochani zderzą się z prawnymi przeszkodami w ośrodku adopcyjnym. Dodatkowo, przerażający szantaż Karama zacznie siać zamęt w willi. Pomimo tych trudności, Seyran i Ferit nie poddadzą się w walce o adopcję dzieci. Serial można oglądać na antenie TVP 1 od poniedziałku do piątku o godzinie 14:00.
1: W najnowszym 331 odcinku serialu Złoty Chłopak emocje sięgają zenitu. Seyran staje przed trudnym wyborem, gdy bliska osoba nagle znika. Aby oszczędzić córce niepokoju, postanawia ukryć prawdę. Tymczasem Ferit podejmuje drastyczne kroki, by odnaleźć zaginione dziewczynki, co prowadzi do niebezpiecznych sytuacji. Na szczęście policja odnajduje Hatice, a jej powrót do rodziny przynosi ulgę. Duru, dzięki swojej odwadze, pomaga w ucieczce z rąk porywaczy. Odcinek pełen napięcia zostanie wyemitowany 10 lipca o godzinie 14 na TVP1. To kolejna odsłona tej wciągającej tureckiej opowieści o miłości i walce z przeciwnościami losu.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Na obszarze kraju obecnie zobaczymy zachmurzone niebo. Synoptycy podkreślają, że ciśnienie wyniesie 1014 hektopaskali. W Gdańsku odnotujemy 20 stopni, a pogoda przyniesie zachmurzenie całkowite. W Poznaniu możemy spodziewać się temperatury 21 stopni oraz umiarkowane zachmurzenie. Na ten moment w obydwu miastach jakość powietrza określana jest jako umiarkowana, bez większych zagrożeń.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Chcesz wiedzieć, co tuż przed swoją śmiercią powiedział mu Andrzej Leper? A może o czym rozmawiał z Lechem Kaczyńskim na pokładzie rządowego Tupolewa niedługo przed katastrofą smoleńską? Przeczytaj Alfabet Millera. Leszek Miller, jedna z czołowych postaci polskiej lewicy, były premier. W rozmowie z doświadczonym dziennikarzem politycznym Jackiem Prusinowskim odkrywa tajemnice decyzji na najwyższych szczeblach władzy. Alfabet Millera. Już w księgarniach.
6: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości. Kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
5: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
7: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Minęła 20.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy. Funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego zatrzymali 19-letniego Białorusina i 44-letniego Polaka. Mężczyźni mieli działać na zlecenie białoruskiego wywiadu, nagrywając uczestników wydarzeń organizowanych przez białoruską mniejszość w Warszawie. Zebrane materiały trafiały do służb Aleksandra Łukaszenki. 19-latek trafił do aresztu, a Polak objęty został dozorem policyjnym. Sprawa jest rozwojowa i możliwe są kolejne zatrzymania.
2: Szpital Południowy w Warszawie zwolnił koordynatora prosektorium z powodu poważnego naruszenia obowiązków pracowniczych. Decyzja została podjęta natychmiast, bez wypowiedzenia. W tle sprawy pojawiają się zarzuty o promowanie prywatnej firmy pogrzebowej i publikowanie zdjęć ciał. Prokuratura nie znalazła jednak podstaw do wszczęcia postępowania karnego.
1: Gdyby wybory parlamentarne odbyły się w najbliższą niedzielę, Koalicja Obywatelska z niecałymi 33% poparcia i PiS z około 27,5% nie byłyby w stanie samodzielnie utworzyć rządu. Kluczową rolę w formowaniu nowego rządu mogliby odegrać liderzy Konfederacji Sławomir Mentzen i Grzegorz Braun. Konfederacja i Konfederacja Korony Polskiej zyskują na popularności, a do Sejmu może wejść także nowa lewica. Wyniki sondażu wskazują na rosnące znaczenie obu konfederacji na polskiej scenie politycznej.
2: Liderka Polski 2050, Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, prowadzi negocjacje z Pałacem Prezydenckim w sprawie ustawy dotyczącej rynku kryptoaktywów. Partia po raz drugi skierowała do Sejmu projekt ratunkowy, starając się o kompromisowe poprawki. Eksperci uważają, że działania te mają przypomnieć o istnieniu partii, która w sondażach ma niecałe 2% poparcia. W spotkaniach z przedstawicielami prezydenta uczestniczyli kluczowi politycy Polski 2050.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express. Polska może liczyć na amerykańskie wsparcie w sprawie zwiększenia obecności wojsk Stanów Zjednoczonych nad Wisłą. Marcin Przydacz, szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej, po spotkaniu z sekretarzem stanu Stanów Zjednoczonych Marco Rubio, podkreślił, że celem Warszawy jest przekształcenie obecności rotacyjnej w stałą. Rozmowy dotyczyły także bezpieczeństwa w Europie Środkowo-Wschodniej oraz polityki wobec Rosji. Przydacz zaznaczył, że Polska zabiega o utrzymanie twardej polityki wobec Moskwy i dalsze wsparcie dla Ukrainy. W Monako doszło do zamachu bombowego na ukraińskiego biznesmena Wadyma Jermołajewa. Eksplozja ciężko raniła jego partnerkę, Annę Nasobinę, a sam Jermołajew również trafił do szpitala. 13-letni syn pary odniósł lekkie obrażenia. Śledczy podejrzewają, że atak miał związek z interesami oligarchy, a sprawca jest nadal poszukiwany. Wenezuela zmaga się z niecodziennym zjawiskiem. Niebo nad Caracas przybrało krwisto-czerwony kolor, co wywołało niepokój wśród mieszkańców. To jednak efekt rozpraszania światła słonecznego przez pył z nad Sahary, znany jako Candilazo. Warto przypomnieć, że kraj niedawno nawiedziły dwa silne trzęsienia ziemi, które spowodowały tysiące ofiar i zniszczenia.
2: Rosja przeprowadziła zmasowany atak na Kijów, używając dronów i rakiet balistycznych. Zginęło co najmniej 9 osób, a 34 zostały ranne, w tym pracownicy służby zdrowia. Uszkodzone zostały budynki mieszkalne, szpital i inne obiekty cywilne. Władze ostrzegają, że liczba ofiar może jeszcze wzrosnąć.
1: Słuchacie Radia Super Express.
2: Niemiecki magazyn Stern ujawnił wewnętrzny raport ukraińskiej armii, który oskarża system obrony powietrznej Skynex o poważne awarie podczas ataku rosyjskich dronów Shahed. Według dokumentu, 1 kwietnia w zachodniej Ukrainie systemy Skynex nie zdołały zestrzelić drona, który uderzył w chroniony obiekt przemysłowy. Producent, koncern Rheinmetall, odpiera zarzuty, twierdząc, że Skynex dowiódł swojej skuteczności, a przyczyną incydentu mógł być błąd operatora. Mimo kontrowersji, firma zdobyła nowy kontrakt na dostawę systemów Skynex dla zagranicznego klienta. Fasolka szparagowa to prawdziwy hit lata w polskich domach. Aby zachwycała smakiem i chrupkością, warto znać kilka prostych zasad jej gotowania. Kluczowy jest dodatek jednego składnika do wrzątku oraz szybkie schłodzenie w lodowatej wodzie. Dzięki temu fasolka zachowuje żywy kolor i doskonałą strukturę. Dziś ogłoszono wyniki egzaminu ósmoklasisty. Uczniowie mogą je sprawdzić w systemie ZIU, a następnie muszą odebrać zaświadczenia w swoich szkołach. To kluczowy moment, ponieważ tylko z kompletem dokumentów można kontynuować rekrutację do szkół średnich. Czas na dostarczenie kopii dokumentów do szkoły pierwszego wyboru jest krótki, więc warto działać szybko, aby nie przegapić terminu. Imię Kalina, niegdyś popularne w Polsce, traci na znaczeniu. Jeszcze dekadę temu było często wybierane, ale w 2025 roku nadano je tylko 299 razy. Mimo że kojarzy się z naturą i delikatnością, rodzice coraz rzadziej sięgają po tę słowiańską formę. W rejestrze PESEL Kalina zajmuje obecnie 164 miejsce w rankingu najpopularniejszych imion.
1: To są wiadomości w Radiu Super Ekspres.
2: W Paczkowie doszło do dramatycznego zdarzenia. 80-letni mężczyzna został zatrzymany za usiłowanie zabójstwa swojej żony, którą zaatakował młotkiem. Kobieta trafiła do szpitala, a napastnik został tymczasowo aresztowany na 3 miesiące. Grozi mu dożywocie. Śledztwo w tej sprawie prowadzi policja z Nysy pod nadzorem prokuratury.
1: Radio Super Ekspres. Czas na prognozę pogody.
0: W Krakowie zapowiadane jest bezchmurne niebo z temperaturą 19 stopni. Wiatr będzie wiał południowo-zachodni z prędkością 1 metr na sekundę. W Szczecinie prognozowane jest umiarkowane zachmurzenie, a termometry wskażą 21 stopni. Wiatr zachodni osiągnie prędkość 6 metrów na sekundę. Jakość powietrza w obydwóch miastach obecnie jest umiarkowana, bez większych przeciwwskazań do aktywności na zewnątrz.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Ekspres.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach. Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrienne Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Ekspres. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Express.
1: Najgorsza jest niewiedza. Niewiedza na temat tego, czy twoje dziecko żyje. To słowa rodziców 16-letniego Krzysztofa Dymińskiego, chłopaka, który wyszedł z domu 27 maja 2023 roku i słuch po nim zaginął. Ostatni raz był widziany na Moście Gdańskim w Warszawie. Czy mogła stać mu się krzywda? Ja nazywam się Bartosz Wojsa, a to jest Pokój Zbrodni. Krzysztof Dymiński zaginął dokładnie 27 maja 2023 roku. Tego samego dnia na Facebooku jego mamy, pani Agnieszki, pojawił się wpis opatrzony zdjęciem nastolatka. W godzinach porannych chłopak wyszedł z domu w niewielkiej miejscowości Pogroszew Kolonia. To gmina Ożarów Mazowiecki pod Warszawą. 16 lat. Ciemny blondyn o bujnych włosach, wzrost 174 cm, niebieskie oczy. Szczupły, ubrany w ciemne spodnie, czarne buty. Poza aparatem stałym na zębach brak znaków szczególnych. Telefon Krzyśka został wyłączony. Dramatyczny apel mamy chłopaka spotkał się z ogromnym odzewem w całej Polsce. Liczne udostępnienia w mediach społecznościowych, a nawet stworzenie wewnętrznych grup poszukiwawczych, które próbują odnaleźć chłopaka na własną rękę, poza działaniami, które wykonują specjalistyczne służby. Jedną z takich grupek prowadzą sami rodzice, wraz z rodziną oraz przyjaciółmi. Wychodząc z domu, Krzysiek zabrał praktycznie wszystkie najpotrzebniejsze rzeczy. Telefon, słuchawki, portfel, legitymację. Zabrał nawet sztuczny kwiatek, który dostał od dziewczyny, a wcześniej przypięty był on do plecaka. Zostawił w domu jedynie zegarek. Pan Daniel, ojciec 16-latka, mówił w mediach, że kupił go synowi 3 lata temu i do tej pory ten nigdy się z nim nie rozstawał. Rodzice zastanawiają się, czy to jakiś znak? Wiele rzeczy po takim czasie nabiera zresztą dodatkowego znaczenia. Ostatni raz Krzysztof Dymiński był widziany na Moście Gdańskim w Warszawie. Zarejestrowały go w tamtym rejonie kamery monitoringu. Później ślad się urywa. Mijają kolejne tygodnie, a o chłopaku nie ma nowych informacji. Telefon wciąż jest wyłączony. 16-latek nie kontaktował się z nikim z rodziny, ani nawet z nikim spośród przyjaciół czy znajomych. Czy stała się mu krzywda? Czy jego zniknięcie mogło być wynikiem zbrodni? A może była to zaplanowana ucieczka? Hipotez jest wiele. Rodzice Krzyśka wymieniają spośród nich także możliwy zawód miłosny. Służby zapewniają, że wykorzystywane są wszelkie dostępne środki, by odnaleźć chłopaka. Robiono to zarówno tuż po zaginięciu 16-latka, jak i teraz, gdy minęło już sporo czasu od jego zniknięcia. Taką nadzieję mają przynajmniej rodzice nastolatka. Poszukiwania prowadzone są zarówno na lądzie, jak i na wodzie. Nie wiadomo bowiem, jaka wersja wydarzeń okaże się prawdziwa. Twarz Krzysztofa pojawiła się już niemal we wszystkich mediach w Polsce. Mimo tego wciąż brakuje informacji o jego przypuszczalnym, aktualnym położeniu. Mama 16-latka zamieściła nawet w sieci swój numer telefonu. Codziennie dzwonią do niej ludzie. Rzadko mają ważne dla sprawy informacje, ale dzwonią, by wesprzeć kobietę. Opowiadają swoje historie, swoje dramy, modlą się i przesyłają wyrazy.

Krzysiek zniknął. Rodzice mówią, że chłopak nie chorował, nie odnotowano u niego problemów psychicznych albo na przykład zachowań świadczących o depresji. Przeanalizowane zostały nawet wiadomości, jakie wysyłał do przyjaciół. Nie znaleziono tam nic, co mogłoby wskazywać na to, że miał z kimś zatargi czy poważniejsze kłótnie. W przyszłości Krzysiek chciał zostać lekarzem. Lubił się uczyć, szybko zaaklimatyzował się w liceum, do którego zaczął chodzić. Pani Agnieszka mówi, że miała z synem układ. On udostępnia jej swoje położenie w telefonie, gdy wychodzi z domu, a dzięki temu ona za nim nie wydzwania. Rodzice często obiecywali też, że zawiozą gdzieś chłopaka albo go odbiorą, żeby było bezpieczniej. Do tej pory taki układ Krzysztofowi pasował. Co więc stało się 27 maja, że wszystko się zmieniło? Hipoteza rodziców mówi o zawodzie miłosnym. Pani Agnieszka i pan Daniel mówią wprost, że nie dopuszczają do siebie myśli, że syn mógłby odebrać sobie życie, ale jednak było to możliwe. A jeśli zdecydowałby się na tak dramatyczny krok, to powodem mogłoby być właśnie złamane serce. Nie zgadza się jednak to, jak wcześniej zachowywał się Krzysiek. Był pogodny, miał plany na przyszłość, nie zamykał się w sobie. Rodzice 16-latka ujawnili w mediach, że 2 tygodnie przed zaginięciem poprawił ocenę z chemii i pisał na komunikatorze, że kocha życie. Dzień przed zaginięciem Krzysztof miał jednak spotkać się z dzieczyną, w której był zakochany. Chciałby przyjaźń weszła na wyższy poziom, ale jego potencjalna sympatia go odrzuciła. Nie chciała związku, nie była na niego gotowa, przynajmniej na razie. Poprosiła, by zostali przyjaciółmi i tak też się stało, ale Krzysztof czuł się zawiedziony. Chciał mieć 100% pewność, czy ma u niej jeszcze szansę, czy może to całkowite odrzucenie. Tak wynika z zeznań świadków. To właśnie dzień po tym spotkaniu zabrał najważniejsze rzeczy i zniknął, co może potwierdzać hipotezę rodziny o ucieczce z powodu zawodu miłosnego. Pani Agnieszka i pan Daniel podejrzewają, że nawet jeśli planował odebrać sobie życie, to musiał działać pod wpływem ogromnych emocji, impulsu, a nie planu. Tym bardziej, że poprzedniego wieczora rodzice rozmawiali z synem, jak spędzą następny dzień, że pójdą na targi książki, a on na bierzmowanie. Rano, tuż przed godziną 9, Krzyśka już nie było w pokoju. Rodzice szukali go wszędzie, w łazience, w garażu, na strychu, ale nigdzie go nie było, więc wezwali policję. Kiedy post o zaginięciu pojawił się w mediach społecznościowych, pierwszy trop dała rodzinie sąsiadka, której szwagier widział Krzyśka i miał rację, co potwierdził autobusowy monitoring. 16-latek pojechał autobusem do Warszawy, dojechał do Pętli, a później przesiadł się w ciepłowni Wola do drugiego autobusu. Wysiadł przy stacji metra na Rondzie Daszyńskiego. Potem wsiadł do tramwaju, zarejestrowały go kamery na Moście Gdańskim. Ale nagranie nie pokazuje, co robi dalej. Ślad po prostu się urywa. Czy postanowił skoczyć i odebrać sobie życie? A może jednak ktoś uczestniczył w tym, co się stało? Dziś rodzice Krzysztofa analizują wszystko, co działo się w ostatnim czasie. Czytają kilkaset razy to samo słowo. Zastanawiają się, czy czegoś nie pominęli, czy syn dawał sygnały, których nie zauważyli. Interpretują każde zdanie na 1000 sposobów. To właśnie niewiedza jest dla nich najgorsza. To nie jest życie, to jest wegetacja. Ale nauczyliśmy się w tym jakoś funkcjonować, powtarzają w mediach. Wiele tygodni po zaginięciu 16-latka jego rodzice dalej żyją tak, jak na początku zaginięcia, jakby tkwili w pętli czasowej. Wstają rano i orientują się, że syna dalej nie ma, ale idą do pracy, ich starszy syn również. To pozwala im czymś zająć myśli. Później wracają do domu i dalej szukają Krzysztofa. Udzielają wywiadów, chodzą na spotkania z dziennikarzami, rozwieszają plakaty i spotykają się z ludźmi, którzy chcą im pomóc. To wszystko tylko w jednym celu, by odnaleźć syna, 16-letniego Krzysztofa Dymińskiego.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Mikołaj Bagiński i Magdalena Tarnowska, znani z telewizyjnych parkietów, postanowili zamienić stolicę na Trójmiasto, by bawić się na Open Air Festival. Magda szalała na koncercie Zary Larsson, a Mikołaj z uśmiechem pozował do zdjęć z fanami. Wśród celebrytów na festiwalu pojawili się także Anna i Robert Lewandowscy oraz Marina Łuczenko-Szczęsna z Wojciechem Szczęsnym. To dopiero początek tej gwiazdorskiej parady, a lista znanych twarzy z pewnością się wydłuży. W Dzień Dobry TVN emocje sięgają zenitu po odejściu Macieja Dowbora. Sandra Hajduk-Popińska, wzruszona jak nigdy, opowiada o tej zmianie, jakby to była co najmniej telenowela. Plotki o nowym partnerze, Mateuszu Chłatkim, krążą jak szalone, ale Sandra szybko je ucina, twierdząc, że ma ważniejsze rzeczy na głowie. Cóż, kto by pomyślał, że zmiany w programie śniadaniowym mogą być bardziej emocjonujące niż niejedna premiera filmowa.
2: Jakub Wesołowski, niegdyś idol nastolatek, dziś obchodzi swoje 41 urodziny jako dojrzały aktor i ojciec. Kto by pomyślał, że chłopięcy urok i nonszalancka fryzura z czasów na wspólnej zamienią się w elegancję i powagę. Od gwiazdy opery mydlanej do cichociemnego z czasu honoru. Jego kariera to prawdziwy filmowy scenariusz. A w życiu prywatnym? Spokój i szczęście u boku żony Agnieszki, z którą wychowuje dwoje dzieci. Jakub Wesołowski, człowiek wielu talentów i niespodzianek, wciąż zaskakuje.
1: Klaudia Halejcio i Oskar Wojciechowski zaskoczyli wszystkich, biorąc ślub w tajemnicy. A teraz dzielą się z fanami bajkowymi kadrami z uroczystości. Jednak to nie romantyczna sceneria we Francji, a brak starszej córki Oskara na jednym z nagrań wywołał burzę w sieci. Internauci zastanawiają się, dlaczego na filmie pojawiła się tylko mała Nell, a nie jej starsza siostra. Czyżby nowoczesna rodzina miała swoje tajemnice, które niekoniecznie chcą ujawniać na Instagramie?
0: Radio Super Express. Tym żyją gwiazdy i show biznes.
2: Krzysztof Ziemiec, znany dziennikarz, nie boi się mówić o swojej głębokiej wierze, choć przyznaje, że czasem ma kryzysy. Wychował troje dzieci w duchu katolicyzmu, ale jak sam przyznaje, praktykowanie wiary przez jego pociechy to już inna bajka. Syn trzyma się zasad, ale córki, cóż, bywa różnie. Wygląda na to, że nawet w rodzinach pełnych pobożności młode pokolenie ma swoje własne ścieżki. Helena Englert zrobiła furorę na tegorocznym openerze, ale nie tylko dzięki muzyce. Jej odważna stylizacja, która wyglądała, jakby rajstopy przerobiono na bluzkę, przyciągnęła więcej spojrzeń niż nie jeden koncert. W tłumie szalała mama, Beata Ścibakówna, dumna jak paw, dopingując córkę. Helena pokazała, że na festiwalach liczy się nie tylko dźwięk, ale i moda, a jej występ na pewno długo zostanie w pamięci.
1: Taylor Swift i Travis Kelce planują ślub, który ma przyćmić największe królewskie wesela. Madison Square Garden w Nowym Jorku zamieni się w bajkowy zamek na tę okazję, a wszystko to już jutro. Tajemnicze dekoracje i rygorystyczne umowy o poufności dla gości dodają pikanterii temu wydarzeniu. Ciekawe, czy paparazzi zdołają uchwycić choćby cień tej spektakularnej imprezy. Krzysztof Kwiatkowski, znany z M jak Miłość, zamienia teatralne deski na parkiet Tańca z Gwiazdami. Czy aktor, który zdobył serca widzów jako Jakub Karski, wytańczy kryształową kulę? Atmosfera wokół nowej edycji show Polsatu robi się coraz gorętsza, a fani już trzymają kciuki za swojego ulubieńca. Ciekawe, czy jego taneczne popisy będą równie emocjonujące jak serialowe dramaty.
0: Słuchacie Radia Super Express.
2: Zendaya znowu zaskakuje. Na paryskiej premierze Spider-Man Brand New Day pojawiła się w t-shircie z wizerunkiem Spider-Mana, który nosiła jak mini sukienkę. Całość dopełniła białymi szpilkami i biżuterią, a koszulka, jak się okazuje, kosztowała jedynie $35 na eBayu. Minimalizm w najlepszym wydaniu, a świat mody znów ma o czym mówić. Premiera filmu z Tomem Hollandem w roli głównej już 31 lipca. Def Leppard, brytyjska legenda rocka, w latach 90. zaserwowała fanom prawdziwy wstrząs. Album Slang z 1996 roku, który miał być odświeżeniem brzmienia, okazał się najbardziej kontrowersyjnym krążkiem w ich dyskografii. Choć pokrył się złotem, to sprzedażowo nie dorównał wcześniejszym hitom. Phil Collen, gitarzysta zespołu, wspomina ten czas jako moment pełen emocji i eksperymentów, który pozwolił mu oderwać się od życiowych zawirowań. A teraz, niestrudzeni, pracują nad nowym materiałem, który ma ujrzeć światło dzienne na początku 2027 roku. Muzeum Rock and Roll Hall of Fame w Cleveland postanowiło w końcu zauważyć, że kobiety też potrafią grać metal. 10 lipca otworzy wystawę Women in Metal – You Will Know My Name, która ma pokazać, że panie nie tylko potrafią krzyczeć, ale i przełamywać schematy. Na liście wyróżnionych artystek znalazły się takie nazwiska jak Lizzy Hale czy Lita Ford. A na deser, dla tych, którzy jeszcze nie wierzą, że kobiety mogą rządzić w metalu, odbędzie się koncert akustyczny z udziałem Lizzy Hale i Joe Hottingera z Hailstorm. Czas na prawdziwe metalowe rewolucje.
1: Ira, legenda polskiego rocka, znów zaskakuje fanów. Na nadchodzącym Top of the Top Sopot Festival zagrają w nietypowej konfiguracji jako Ira Trio, co wywołało burzę spekulacji. Artur Gadowski uspokaja, że to tylko chwilowa zmiana, ponieważ na scenie towarzyszyć im będzie orkiestra. A więc, drodzy fani, nie ma powodów do paniki. Ira wciąż gra na pełnych obrotach.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Polska dziś podzielona pogodowo. Katowice za oknem bezchmurne niebo z temperaturą 20 stopni. Natomiast w Toruniu można zobaczyć umiarkowane zachmurzenie, a temperatura wyniesie podobnie 20 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1017 hektopaskali. Aktualnie jakość powietrza w obu miastach pozostaje umiarkowana. Warto jednak monitorować dalsze zmiany.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Dziś mija druga rocznica tragicznego wypadku na przejeździe kolejowym w Ołtarzewie, gdzie zginął maszynista Rafał Kamiński. Pociąg Kolei Mazowieckich zderzył się z ciężarówką, która utknęła na torach. Rogatki działały prawidłowo, a kierowca ciężarówki był trzeźwy. Kolejarze upamiętnili kolegę symbolicznym wpisem w mediach społecznościowych. Na warszawskiej Pradze zatrzymano małżeństwo z ponad 7,5 kg narkotyków. Policja znalazła amfetaminę, mefedron, marihuanę, THC i MDMA w domku na działce, samochodzie i mieszkaniu pary. Zabezpieczono także policyjne mundury i repliki broni. Oboje trafili do aresztu, a mężczyzna odpowie jako recydywista. W Raciążu doszło do brutalnego morderstwa, w którym 29-letni Aleksander G. zabił swoich dziadków przy użyciu siekiery i noża. Mężczyzna sam zgłosił się na policję, przyznając się do zbrodni. Śledczy badają, czy na jego zachowanie miała wpływ tragiczna przeszłość rodzinna, w tym morderstwo matki przez ojca. Prokuratura postawiła mu zarzuty zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem, a jego poczytalność zostanie oceniona przez biegłych. Łukasz Z. i Magda C. zostali prawomocnie skazani za znęcanie się nad członkiem rodziny oraz psem. Sąd okręgowy w Warszawie utrzymał wyrok, który dla Łukasza wynosi 7 lat więzienia, a dla Magdy 1,5 roku. Para ma także zakaz posiadania psów i musi zapłacić nawiązki na rzecz schroniska. Do przestępstw dochodziło w Warszawie od marca do maja zeszłego roku.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Tragiczny wypadek na działce pod Siedlcami. Pan Robert R. z Międzyrzeca Podlaskiego zmarł po przypadkowym wypiciu środka chwastobójczego. Mężczyzna pomylił butelki, gdy chciał się napić wody. Zmarł tego samego dnia w szpitalu na skutek zatrzymania krążenia.
1: Podróż pociągiem Intercity Cormoran z Radomia do Warszawy, która miała trwać niespełna godzinę, przeciągnęła się do ponad 3 godzin. Pociąg utknął na ostatnim kilometrze przed stacją Warszawa Zachodnia z powodu braku wolnych torów. Pasażerowie przez długi czas nie otrzymywali informacji o przyczynach opóźnienia. PKP Intercity tłumaczy, że problemy wynikały z awarii sieci trakcyjnej i ograniczonej przepustowości torów. W Parku Zakrzówek w Krakowie zlikwidowano strefę grillową. Decyzja zapadła po licznych skargach mieszkańców na hałas i bałagan oraz w trosce o ochronę przyrody. Podobne działania podjęto wcześniej w Parku Krowoderskim i Parku Bagry Wielkie. Miasto planuje konsultacje społeczne w celu wyznaczenia nowych miejsc do grillowania. Na osiedlu na Wzgórzach w Nowej Hucie doszło do tragedii. 28-letni mężczyzna zginął po upadku z 8. piętra wieżowca. Policja wyklucza udział osób trzecich, wskazując na samobójstwo. Świadkowie zeznali, że przed upadkiem mężczyzna był bardzo pobudzony i krzyczał.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Na obwodnicy Krakowa, na odcinku autostrady A4, działa nowy system odcinkowego pomiaru prędkości. Urządzenia monitorują trasę od węzła Łagiewniki do węzła Kraków-Wieliczka. Kierowcy muszą przestrzegać limitów prędkości 140 km na godzinę dla aut osobowych i 80 km na godzinę dla ciężarówek. Przekroczenie tych limitów skutkuje mandatem. Polska zmaga się z falą gwałtownych burz, które przynoszą intensywne opady deszczu, grad i silne wiatry. Najbardziej dotknięte są południowe i centralne regiony kraju, gdzie odnotowano poważne zniszczenia, w tym zalane ulice i zerwane dachy. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed dalszymi niebezpiecznymi zjawiskami, szczególnie na Mazowszu, gdzie burze mogą wystąpić wieczorem. Służby apelują o ostrożność i unikanie wychodzenia z domów, jeśli nie jest to konieczne.
2: Na Pomorzu Zachodnim ruszają intensywne prace nad budową drogi ekspresowej S10 na odcinku ze Szczecina do Wałcza. To rekordowe przedsięwzięcie obejmuje ponad 100 km nowej trasy, która ma być gotowa do końca 2028 roku. Ostatnie zezwolenie na realizację inwestycji zostało właśnie wydane, co pozwala na rozpoczęcie prac budowlanych na całym odcinku. Droga S10 ma zapewnić szybki dojazd ze Szczecina do Warszawy.
1: Popularny youtuber Książulo odwiedził hotel Gołębiewski w Pobierowie, co wywołało burzę w sieci. Mimo początkowych pochwał, szybko pojawiły się problemy, takie jak żółta woda i brak klimatyzacji. Książulo zażądał zwrotu kosztów i otrzymał pieniądze, ale nagranie z wizyty pozostanie dostępne w internecie.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Tragiczny wypadek w Białymstoku. Dziś przed południem na skrzyżowaniu ulic Antoniukowskiej, Wierzbowej i Świętokrzyskiej kierowca samochodu osobowego zasłabł za kierownicą. Mimo szybkiej reakcji świadków i akcji ratunkowej, jego życia nie udało się uratować. Policja bada okoliczności zdarzenia. Wrocławskie lotnisko ogłosiło nowe połączenia na sezon zimowy. Od 25 października Wizz Air uruchomi loty do egipskiej Hurgady, a od 16 stycznia przyszłego roku do włoskiego Turynu. Loty do Hurgady będą odbywać się 3 razy w tygodniu, a do Turynu raz w tygodniu. To świetna wiadomość dla miłośników słońca i sportów zimowych.
1: Przed mieszkańcami Wrocławia weekend z kapryśną pogodą. Piątek zapowiada się ciepło i słonecznie, z temperaturą sięgającą 27 stopni Celsjusza. W sobotę nastąpi ochłodzenie do 23 stopni i więcej chmur, ale bez deszczu. Niedziela przyniesie deszcz i chłodniejszą aurę, co może wpłynąć na plany na świeżym powietrzu.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym wynoszącym maksymalnie 1016 hektopaskali. W Białymstoku małe zachmurzenie, a odczuwalna temperatura wyniesie 20 stopni. Z drugiej strony kraju we Wrocławiu na niebie będzie można oglądać bezchmurne niebo, a temperatura wyniesie 21 stopni. Aktualne pomiary wskazują, że w Białymstoku powietrze jest umiarkowane, a we Wrocławiu dobre.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook. Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Na krajowym rynku hurtowym paliw odnotowano dziś wyraźne podwyżki cen. Mimo spadków cen ropy na światowych rynkach, krajowi dostawcy podnoszą ceny z powodu zmian fiskalnych i słabego złotego. Orlen i BP Europa oferują najtańszą benzynę i olej napędowy, podczas gdy Aramco ma nieco wyższe ceny. Wzrosty cen są znaczące, a w ciągu tygodnia cena benzyny PB95 wzrosła o ponad 120 zł na metrze sześciennym. Główne przyczyny to wygaśnięcie ulg podatkowych i wzrost kursu dolara. Kierowcy powinni przygotować się na wyższe ceny na stacjach w najbliższych dniach. Główny Urząd Statystyczny opublikował eksperymentalny raport dotyczący demografii Polski. Na koniec 2025 roku w kraju przebywało 38,8 miliona osób, w tym rekordowe 2,3 miliona cudzoziemców. Aż 73% z nich to obywatele Ukrainy, którzy najczęściej osiedlają się w województwach mazowieckim i dolnośląskim. Cudzoziemcy stanowią znaczący odsetek mieszkańców dużych miast, takich jak Wrocław i Warszawa. W wielu gminach przemysłowych ich udział przekracza 25%. Dane wskazują na utrzymujące się wyzwania demograficzne z przewagą osób starszych nad dziećmi.
0: Minął rok od wprowadzenia renty wdowiej, która wspiera już 1 000 000 polskich seniorów. Średnia wysokość tego świadczenia wynosi obecnie 373 zł miesięcznie. Od stycznia przyszłego roku planowane jest zwiększenie części świadczenia z 15% do 25%, co podniesie średnią kwotę do 466 zł miesięcznie. To rozwiązanie, poparte przez ponad 200 tysięcy obywateli, ma na celu wsparcie finansowe wdów i wdowców po stracie małżonka. Renta wdowia pozwala na połączenie świadczenia emerytalnego z rentą rodzinną, co jest istotnym wsparciem w trudnym czasie. Niemcy planują rozpocząć produkcję amerykańskich systemów uzbrojenia na swoim terytorium. Minister obrony Boris Pistorius ogłosił, że to krok mający na celu zaspokojenie pilnych potrzeb militarnych i wzmocnienie relacji z USA. Berlin jest zainteresowany produkcją pocisków Tomahawk i PAC-3 do systemów Patriot. Rozmowy z Waszyngtonem trwają, a umowy mają być negocjowane przed szczytem NATO w Ankarze. Inicjatywa ta, choć budzi pytania o strategiczną autonomię Europy, zyskała poparcie kanclerza Friedricha Merza i sekretarza generalnego NATO Marka Rutte. Niemcy chcą szybko uzupełnić luki w zdolnościach obronnych.
2: Gospodarka, biznes i pieniądze w Radiu Super Express.
0: Podczas targów Eurosatory 2026 roku w Paryżu koncern MBDA zaprezentował nową mobilną wyrzutnię pocisków Land Cruise Missile. Ten system, oparty na morskim pocisku NCM, ma zasięg do 1400 km i jest wspierany przez system dronów Deluge. Deluge, wykorzystując sztuczną inteligencję, koordynuje ataki, przełamując obronę powietrzną przeciwnika. Nowe rozwiązania mogą mieć znaczenie dla Polski, oferując możliwość strategicznej autonomii obronnej. Pierwsze testy systemu Deluge zaplanowano na 2028 rok.
1: Polska zabezpieczyła 4 strategiczne samoloty Airbus A330 MRTT dzięki porozumieniu z Hiszpanią. Wiceminister Obrony Narodowej Magdalena Sobkowiak-Czarnecka potwierdziła, że te wielozadaniowe tankowce-transportowce wzmocnią siły powietrzne od 2030 roku. Samoloty te są kluczowe dla pełnego wykorzystania możliwości myśliwców F-35. Dzięki nim możliwe będzie tankowanie w powietrzu, co zwiększy zasięg i efektywność działań bojowych. Airbus A330 MRTT to nie tylko tankowiec, ale także transportowiec, zdolny do przewozu dużych ładunków i pasażerów. To ważny krok w strategicznej obronności kraju.
0: Marek Karabuła został powołany na stanowisko wiceprezesa zarządu Polskiej Grupy Zbrojeniowej, spółka akcyjna. Od 1 lipca będzie odpowiadał za finanse oraz rozwój pojazdów pancernych i artylerii. Jego nominacja uzyskała pozytywną opinię ministra aktywów państwowych i ministra obrony narodowej. Karabuła ma ponad 30-letnie doświadczenie w zarządzaniu dużymi organizacjami przemysłowymi. Wcześniej kierował zakładami mechanicznymi Tarnów i hutą Stalowa Wola. Prezes PGZ Adam Leszkiewicz podkreśla, że jego doświadczenie będzie kluczowe dla dalszego rozwoju grupy. Rheinmetall zdobył duży międzynarodowy kontrakt na system obrony powietrznej Skynex. Umowa, warta kilkaset milionów euro, została podpisana z nowym, nieujawnionym klientem. W ramach kontraktu dostarczone zostaną 4 kompletne systemy Skynex w ciągu 39 miesięcy. Pierwsza bateria ma być gotowa za 21 miesięcy, a kolejne co 6 miesięcy. Zamówienie obejmuje również specjalistyczne ciężarówki, amunicję oraz pełen pakiet wsparcia logistycznego. Rheinmetall Italia S.p.A. jest głównym wykonawcą projektu. We'll be right back.
2: Słuchacie Radia Super Express.
0: Żabka otwiera blisko 170 sezonowych sklepów w popularnych kurortach nad morzem i jeziorami. Najwięcej nowych placówek pojawi się w miejscowościach takich jak Rewal, Mielno czy Jastarnia. To odpowiedź na rosnące zapotrzebowanie turystów, którzy podczas wakacji chcą mieć dostęp do ulubionych produktów. W sezonowych sklepach Żabki największym powodzeniem cieszą się napoje i lody. Sieć wprowadza także 24 modułowe sklepy kontenerowe, by dotrzeć tam, gdzie brakuje tradycyjnych lokali. Dla franczyzobiorców to intensywne wyzwanie, ale i szansa na dodatkowy zysk.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Nad naszym krajem dzisiaj zachmurzone niebo. W Warszawie odczujemy temperaturę 24 stopnie i wiatr zachodni o prędkości 2 metry na sekundę. Z kolei mieszkańcy Bydgoszczy będą mieć odczuwalną temperaturę wynoszącą 25 stopni i wiatr południowo-zachodni o prędkości 4 metry na sekundę. W tej chwili jakość powietrza w obu miastach można określić jako umiarkowana. Warto jednak zachować ostrożność.
3: Radio Super Express.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: M jak miłość zaskakuje fanów nowymi odkryciami na planie. W najnowszych odcinkach, które są właśnie kręcone, Marcin Chodakowski, grany przez Mikołaja Roznerskiego, ujawnia swoje pełne imię. Marcin Izydor Chodakowski. To zaskakujące wyznanie padło podczas luźnej rozmowy na planie. W Bistro Kingi, gdzie toczą się kluczowe sceny, Marcin i Elżbieta Domańska wyglądają jak para na randce, co budzi pytania o ich relacje. Czy to tylko służbowe spotkania, czy coś więcej? Wątki z udziałem Elżbiety mogą wpłynąć na życie prywatne Marcina, zwłaszcza jego relacje z Kamą. Nowy sezon zapowiada się pełen napięć i nieoczywistych zwrotów akcji. Serial Na dobre i na złe w 998 odcinku przyniesie ogromne emocje. Maria, skrzywdzona lekarka, nie zamierza się poddać i stawia czoła swojemu oprawcy, Jakubowi Dobremu. Sprawa brutalnej napaści na nią dzieli personel szpitala na dwa obozy. Kluczowe wydarzenia rozegrają się w gabinecie prokuratora Greca, gdzie Maria złoży ważne zeznania. Jakub, zamiast przyznać się do winy, manipuluje otoczeniem, próbując przedstawić się jako ofiara. Sytuację dodatkowo komplikuje pojawienie się jego żony Doroty z bezwzględnym prawnikiem. Konfrontacja Marii z Dorotą będzie pełna napięcia i emocji, pokazując, jak daleko można się posunąć w obronie rodziny.
0: Serial Rancho obchodzi właśnie 20-lecie od swojej premiery, która miała miejsce 5 marca 2006 roku. Przez dekadę przyciągał przed telewizory miliony Polaków, stając się prawdziwym fenomenem. Opowiadał o Lucy Wilskiej, Amerykance polskiego pochodzenia, która przybyła do Wilkowej, wywracając życie mieszkańców do góry nogami. W serialu wystąpiła plejada znakomitych aktorów, takich jak Ilona Ostrowska, Paweł Królikowski czy Cezary Żak. Każda z postaci stała się kultowa, a dialogi weszły do potocznego języka. Od finału minęło już 10 lat, a aktorzy przeszli wiele zmian, które można zobaczyć w specjalnej galerii. Dla wielu z nich Rancho było trampoliną do dalszej kariery.
1: W 909 odcinku serialu Akacjowa 38 pułkownik Valverde staje przed trudnym wyborem, który może na zawsze zmienić jego relacje z bliskimi. Ukrywając swoje problemy zdrowotne, decyduje się nie jechać z Sylwią do Włoch, co prowadzi do jej podróży z młodym Estebanem. Tymczasem dawne intrygi Ursuli wychodzą na jaw, a mieszkańcy kamienicy odkrywają jej manipulacje. Inigo dokonuje zaskakującego odkrycia w pokoju El Peny, co rzuca nowe światło na jego tożsamość. Serial Akacjowa 38 zostanie wyemitowany 10 lipca 2026 roku na kanale TVP 1 o godzinie 18:25. Ta hiszpańska telenowela przenosi nas do Madrytu z początku XX wieku, gdzie codzienne dramaty przeplatają się z mrocznymi sekretami. Produkcja zdobyła uznanie dzięki dbałości o historyczne kostiumy i malownicze krajobrazy.
0: Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express.
1: Dziedzictwo wkracza w emocjonującą fazę z odcinkiem 974. Już 10 lipca o 16 na TVP 1 widzowie będą mogli śledzić nowe zawirowania w życiu bohaterów. Adalek odkrywa w rzeczach Ainur tajemniczy przedmiot, co prowadzi do podejrzeń o romans z Sinanem. Tymczasem Poyraz, dowiadując się o nowej pracy Nany, pada w gniew, co prowadzi do konfrontacji z Semichem. Ainur i Sinan próbują ukryć przed Isl prawdę o zawodzie kobiety, ale Isl zaczyna coś podejrzewać. Serial Dziedzictwo to prawdziwa uczta dla fanów tureckich produkcji, pełna emocji i niespodziewanych zwrotów akcji.
0: W 1937 odcinku M jak miłość Marysia Rogowska zmierzy się z trudnym wyzwaniem. Jej mąż, Artur, po romansie z Joanną pogrąża się w poczuciu winy i izoluje od bliskich. Marysia, nieświadoma zdrady, obawia się o jego zdrowie psychiczne i podejmuje desperackie próby ratowania małżeństwa. Próbuje nawiązać kontakt, ale Artur unika rozmów. Wsparcia szuka u przyjaciółki Judyty, która jest psychoterapeutką. Judyta, choć zna prawdę, nie zdradza jej Marysi, ale zgadza się, że sytuacja wymaga interwencji. Czy uda się przekonać Artura do terapii? Odpowiedzi przyniosą kolejne odcinki tej emocjonującej produkcji.
1: M jak miłość powraca po wakacyjnej przerwie z emocjonującym odcinkiem. W 1937 epizodzie, który już wkrótce trafi na ekrany, Natalka, Adam i Hania wybierają się do pizzerii, by uczcić wybór sukni ślubnej Natalki. Niespodziewanie spotykają tam Mikołaja, który dziękuje Natalce za uratowanie życia. Jednak radosna atmosfera szybko się zmienia, gdy Hania informuje Mikołaja o planowanym ślubie swojej mamy z Karskim. Słowa dziewczynki wywołują niemałe zamieszanie, a Mikołaj zdaje sobie sprawę, że nie jest mile widziany. Po krótkiej rozmowie opuszcza towarzystwo, pozostawiając rodzinę w spokoju. Co przyniosą kolejne odcinki, dowiemy się już niebawem.
0: Złoty Chłopak powraca z emocjonującym 327 odcinkiem już w poniedziałek, 6 lipca. W tym odcinku los małego Tesco zawiśnie na włosku, gdy na jaw wyjdzie bolesna prawda o jego sytuacji. Ferit i Seyran, poruszeni losem chłopca, postanowią otworzyć przed nim swoje serca. Jednak ich propozycja spotka się z niespodziewanym oporem. Tymczasem nad rezydencją Korchanów zawisną czarne chmury, gdy zakochani zderzą się z prawnymi przeszkodami w ośrodku adopcyjnym. Dodatkowo, przerażający szantaż Karama zacznie siać zamęt w willi. Pomimo tych trudności, Seyran i Ferit nie poddadzą się w walce o adopcję dzieci. Serial można oglądać na antenie TVP 1 od poniedziałku do piątku o godzinie 14.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na obszarze kraju obecnie zobaczymy zachmurzone niebo. Synoptycy podkreślają, że ciśnienie wyniesie 1014 hektopaskali. W Gdańsku odnotujemy 20 stopni, a pogoda przyniesie zachmurzenie całkowite. W Poznaniu możemy spodziewać się temperatury 21 stopni oraz umiarkowane zachmurzenie. Obecne dane wskazują, że jakość powietrza w obu miastach pozostaje umiarkowana, ale sytuacja może się zmienić.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Dwóch braci, jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Słuchacie Radia Super Express.

0: Minęła 21.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: W Sejmie doszło do ostrej wymiany zdań po wystąpieniu posła Konrada Frysztaka z Koalicji Obywatelskiej. Frysztak zaatakował prezydenta Karola Nawrockiego, kwestionując jego stan zdrowia i sugerując konieczność badań. Sprawa nabiera rumieńców w kontekście doniesień o incydencie z kampanii wyborczej, gdy prezydent miał stracić przytomność. Czy to wpłynie na jego pozycję? Marcin Kierwiński stanowczo zaprzecza, jakoby miał wpływ na karierę lekarską Dawida Kacprzyka i jego wysokie zarobki w szpitalach. Minister podkreśla, że o niewyobrażalnych wynagrodzeniach dowiedział się dopiero z mediów. Kierwiński odniósł się także do sprawy Marcina Romanowskiego, sugerując, że były wiceminister sprawiedliwości może wkrótce wrócić do Polski, choć nie w najbliższych dniach. Radny KO Piotr Matan stracił stanowisko po ujawnieniu nagrania z jego kłótnią z taksówkarzem. Na filmie Matan powołuje się na swoje funkcje, grożąc kierowcy utratą licencji. Wojewoda świętokrzyski odwołał go z funkcji pełnomocnika do spraw współpracy z lokalnymi środowiskami. Nagranie wywołało szerokie oburzenie w mediach społecznościowych. Wołodymyr Zełenski, prezydent Ukrainy, podczas wizyty w Dublinie załagodził napięcia w relacjach z Polską, podkreślając, że oba kraje łączy historia, ale najważniejsze jest bezpieczeństwo i wspólny wróg. Zełenski wyraził gotowość do dialogu i liczy na wsparcie Polski w procesie akcesji Ukrainy do Unii Europejskiej. Wicepremier Polski, Władysław Kosiniak-Kamysz, zaznaczył jednak, że Ukraina z banderą do Unii nie wejdzie. Tymczasem Węgry ostrzegają, że nie poprą przyspieszenia akcesji Ukrainy do Unii Europejskiej.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Tragedia na szlaku Pedra do Macaco w Brazylii. 44-letni turysta zginął po upadku ze 150 metrów, próbując zejść ze skały po zrobieniu pamiątkowego zdjęcia. Zdarzenie miało miejsce w niedzielę i zostało przypadkowo nagrane przez innego turystę. Mimo szybkiej akcji ratunkowej, mężczyzny nie udało się uratować. Na Florydzie doszło do tragicznego zdarzenia. 18-miesięczny chłopiec zmarł po tym, jak ojciec zostawił go na wiele godzin w rozgrzanym samochodzie. Mężczyzna był przekonany, że rano zawiózł syna do żłobka, a dramat odkrył dopiero po pracy. Policja prowadzi śledztwo w tej sprawie. To już trzeci taki przypadek na Florydzie w tym roku. Dziś w większości kraju zapowiada się spokojna pogoda, ale południowy wschód Polski może doświadczyć burz z silnymi porywami wiatru do 60 km na godzinę. Miejscami wystąpią przelotne opady deszczu, a temperatura będzie zróżnicowana. Od 16 stopni w górach do 27 stopni na zachodzie. Mieszkańcy południowo-wschodniej Polski powinni być szczególnie czujni na dynamiczne zmiany pogody.
3: Tragiczny pożar wybuchł dziś nad ranem w szpitalu w Ludwigslust w Niemczech. Zginęło dwóch pacjentów, a co najmniej 34 osoby zostały ranne. Ogień pojawił się w jednym z pokoi i szybko objął dach budynku radiologii, co wymusiło ewakuację całego szpitala. Przyczyna pożaru nie jest jeszcze znana, a na miejscu pracują służby ratunkowe.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
3: W brytyjskim zoo w Cambridgeshire doszło do dramatycznego incydentu. 3-letni chłopiec został wrzucony na wybieg z krokodylami przez obcego mężczyznę. Dziecko cudem uniknęło śmierci dzięki szybkiej reakcji pracowników zoo, ale wciąż przebywa w szpitalu po serii operacji. Sprawca, który ma orzeczenie o niepełnosprawności intelektualnej, opuścił areszt po wpłaceniu kaucji. Sezon ślubny trwa, a wraz z nim pojawiają się pytania o wręczanie kopert z pieniędzmi. Ekspertka od etykiety, Aleksandra Pakuła, podkreśla, że koperty nie powinny być podpisywane. Zamiast tego podpiszmy kartkę z życzeniami, którą wkładamy do środka. Dodatkowo kopert nie należy zaklejać, chyba że zawierają małe przedmioty, które mogą wypaść.
2: W Poznaniu policjanci uratowali życie 3-dniowego noworodka, który przestał oddychać przy stacji paliw na ulicy Naramowickiej. Dzięki szybkiej reakcji i udzieleniu pierwszej pomocy dziecko odzyskało oddech jeszcze przed przyjazdem karetki. Niemowlę zostało następnie przetransportowane do szpitala, gdzie trafiło pod opiekę lekarzy. To kolejny przykład skutecznej interwencji służb w sytuacjach kryzysowych. Lipiec to kluczowy miesiąc dla malin, które właśnie teraz intensywnie owocują. Wysokie temperatury stanowią wyzwanie, dlatego ważne jest regularne podlewanie i dostarczanie składników odżywczych. Maliny potrzebują szczególnie potasu, który wpływa na ich wielkość i smak. Dobrym sposobem na poprawę jakości owoców jest stosowanie domowej odżywki ze skórek banana oraz ściółkowanie, które pomaga utrzymać wilgotność gleby.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Nad Polską przechodzą burze, a eksperci przypominają o konieczności odłączania urządzeń elektrycznych od gniazdek. Największym zagrożeniem są przepięcia w sieci, które mogą uszkodzić sprzęt domowy. Listwy przeciwprzepięciowe pomagają, ale nie eliminują ryzyka. Najbezpieczniejszym rozwiązaniem jest fizyczne odłączenie elektroniki na czas burzy. Policjanci z Warszawy zabezpieczyli ponad 7,5 kg narkotyków oraz repliki broni i mundury na warszawskich ogródkach działkowych. Zatrzymano 45-letnią kobietę i jej 40-letniego męża, którzy usłyszeli zarzuty posiadania znacznej ilości środków odurzających. Sąd zdecydował o ich tymczasowym aresztowaniu. Wśród zabezpieczonych narkotyków znalazły się amfetamina, mefedron, marihuana, THC i MDMA.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Krakowie prognozowane jest bezchmurne niebo oraz temperatura 19 stopni. W tym samym czasie w Szczecinie możemy zobaczyć umiarkowane zachmurzenie, a termometry wskażą 21 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1017 hektopaskali. W nocy dzisiaj w obydwu miastach jakość powietrza będzie umiarkowana.
4: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
5: Reklama.
6: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru, jeśli się odważysz. Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekret królowej ringu.
5: I po reklamie.
4: Radio Super Express.

0: prawdziwy emocjonalny rollercoaster. Aktorka i wokalistka w lekkiej festiwalowej stylizacji postanowiła podzielić się ze sceny swoim girl crushem, co wywołało niemałe poruszenie. Jej szczere wyznanie o zauroczeniu kobietą stało się jednym z najgorętszych tematów festiwalu. No cóż, opener jak zwykle nie zawodzi, serwując nie tylko muzyczne doznania, ale i pikantne wyznania. Kanada wkracza na eurowizyjną scenę w 2027 roku, a to wszystko dzięki pełnemu członkostwu w Europejskiej Unii Nadawców. Premier Mark Carney obiecuje, że to widzowie wybiorą pierwszego reprezentanta kraju. Ciekawe, czy znajdzie się ktoś, kto dorówna Céline Dion, która w 1988 roku zdobyła Eurowizję dla Szwajcarii. Kanadyjskie wokalistki już wcześniej podbijały ten konkurs, ale teraz czas na oficjalny debiut. W świecie, gdzie wszystko jest idealnie wyretuszowane, Nara Smith, gwiazda TikToka, zaskoczyła wszystkich szczerym wyznaniem. Jej dwuletnia córeczka Wimsy walczy z nowotworem, a życie rodziny wywróciło się do góry nogami. Zamiast kolejnych uroczych filmików, influencerka opowiedziała o dramatycznej walce, którą toczą z dala od kamer. Cóż, nawet w świecie filtrów i perfekcji rzeczywistość potrafi być brutalna.
1: Gwiazdy i rozrywka w Radiu Super Express.
0: Kolejna gwiazda kultowego serialu Co ludzie powiedzą odeszła. Anna Dawson, niezapomniana Violetta, zmarła w wieku 88 lat, zaledwie kilka miesięcy po swoim mężu. Wydaje się, że rok 2025 nie oszczędzał fanów serialu, bo w październiku pożegnaliśmy również Patricię Routledge, czyli ekranową Hyacinthę Bukiet. Dla wielu widzów Violetta pozostanie niezapomnianą postacią, która wprowadzała humor i urok do naszych domów. Michał Koterski znów zaskakuje. Podczas spaceru z synem i pieskiem postanowił włożyć rękę tam, gdzie niekoniecznie powinien. Czego tam szukał? Może zgubił klucze do nowego wizerunku pobożnego ojca? A może to tylko kolejny sposób na przyciągnięcie uwagi mediów? Tego pewnie szybko się nie dowiemy. Ale jedno jest pewne. Koterski potrafi zaskoczyć.
2: Filip Heiser, były prezenter Dzień Dobry TVN, znów na językach. Tym razem zaskoczył wszystkich, pokazując swoją nową, luksusową posiadłość w Krakowie. Willa jak z katalogu, pełna designerskich detali. Przyciąga uwagę i wywołuje burzę w sieci. A to wszystko na chwilę przed ślubem z 19-letnią narzeczoną. Cóż, niektórzy naprawdę wiedzą, jak żyć na bogato.
0: Karol Strasburger, niekwestionowany król sucharów i prowadzący familiady, zaskakuje nas nie tylko humorem, ale i życiowymi decyzjami. W wieku 72 lat został ojcem, udowadniając, że na rodzicielstwo nigdy nie jest za późno. W młodości był prawdziwym ciachowym łamaczem serc, a teraz, mimo upływu lat, wciąż trzyma formę, której mogłoby mu pozazdrościć wielu młodszych. Strasburger pokazuje, że dojrzałość i doświadczenie mogą być kluczem do bycia lepszym ojcem, a jego fani liczą, że jeszcze długo będzie nas bawić swoimi żartami.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Robert Lewandowski opuszcza FC Barcelonę i przenosi się do Chicago Fire, co wywołało prawdziwą burzę w mediach. Anna Lewandowska, jego żona, podzieliła się swoimi obawami na Instagramie, co spotkało się z falą krytyki. Internauci nie mogą się zdecydować, czy bogaci mają prawo do stresu. Psycholog Rafał Koszyk przypomina, że emocje nie sprawdzają stanu konta, a Lewandowscy, mimo milionów, też są tylko ludźmi. Cóż, wygląda na to, że pieniądze nie są magicznym lekarstwem na życie. Alisa White Glues, była wokalistka Arch Enemy, zaskoczyła fanów dołączając do Dragon Force, choć sama była zdziwiona ich reakcją. Współpraca z brytyjską grupą power metalową to dla niej prawdziwy wycisk, ponieważ tempo utworów jest mordercze. Ale to nie koniec niespodzianek. Alisa stworzyła także kobiecy zespół Blue Medusa, który stał się jej nowym, muzycznym dzieckiem. Wygląda na to, że White Glues nie zamierza zwalniać tempa, a jej energia jest nie do zatrzymania.
0: W Melbourne na słynnej AC/DC Lane pojawił się mural upamiętniający Bona Scotta, charyzmatycznego wokalistę AC/DC, który odszedł od nas w 1980 roku. Idealne wyczucie czasu, bo przecież zbliżają się jego 80. urodziny. Burmistrz Melbourne, z dumą podkreślając, że AC/DC to część DNA miasta, odsłonił dzieło, które powstało na bazie grafiki Rega Mombasy. Rodzina Scotta jest zachwycona, a fani mogą zdobyć limitowane gadżety z grafiką. Cóż, rock and roll nigdy nie umiera, prawda? Iron Maiden, legendarna żelazna dziewica, znowu na ustach wszystkich. Koncert w Paryżu, który miał być nagrany na specjalne wydawnictwo, został przerwany przez awarię prądu. Choć Bruce Dickinson zapewnia, że coś tam jednak nagrano, zespół postanowił spróbować jeszcze raz. Tym razem na własnym festiwalu Edfest w Knebworn, gdzie będą świętować swoje 50-lecie. Ciekawe, czy tym razem uda się uniknąć niespodzianek.
1: Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Polska dziś podzielona pogodowo. Katowice za oknem bezchmurne niebo z temperaturą 20 stopni. Natomiast w Toruniu można zobaczyć umiarkowane zachmurzenie, a temperatura wyniesie także 20 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1017 hektopaskali.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: W Raciążu doszło do brutalnego morderstwa, w którym 29-letni Aleksander G. zabił swoich dziadków przy użyciu siekiery i maczety. Sprawca sam zgłosił się na policję, przyznając się do zbrodni. Śledczy badają, czy na jego działania wpłynęła tragiczna przeszłość rodzinna, w tym morderstwo matki przez ojca. Prokuratura planuje dokładne badania psychiatryczne, by ocenić poczytalność podejrzanego.
2: Policjanci z Warszawy zatrzymali małżeństwo z Pragi, u którego znaleziono ponad 7,5 kg narkotyków, w tym amfetaminę, mefedron i marihuanę. Na działce, gdzie para pomieszkiwała, odkryto także 3 repliki broni i policyjne mundury. 45-letnia kobieta i jej 40-letni mąż trafili do aresztu, a mężczyzna odpowie jako recydywista. Śledztwo prowadzi prokuratura rejonowa Warszawa-Praga Południe.
1: 2 lata po tragicznym wypadku w Ołtarzewie Koleje Mazowieckie upamiętniły zmarłego maszynistę Rafała Kamińskiego. 49-letni maszynista zginął, gdy jego pociąg zderzył się z ciężarówką na przejeździe kolejowym. W mediach społecznościowych przewoźnik opublikował zdjęcie torów z napisem "Pamiętamy", oddając hołd swojemu koledze. Nadchodzący weekend w Warszawie przyniesie zmienną pogodę. Piątek zapowiada się słonecznie i ciepło, z temperaturą do 25 stopni. W sobotę pojawią się chmury i ochłodzenie do 22 stopni. Niedziela zakończy weekend deszczem, a temperatura utrzyma się na poziomie 22 stopni.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Na obwodnicy Krakowa, na autostradzie A4, uruchomiono odcinkowy pomiar prędkości. System kontroluje 3,9-kilometrowy odcinek między węzłami Łagiewniki i Kraków-Wieliczka. Dla samochodów osobowych obowiązuje limit 140 km na godzinę, a dla ciężarowych 80 km na godzinę. To już trzeci taki system w Małopolsce, który oblicza średnią prędkość pojazdu na całym odcinku. W pierwszej połowie 2026 roku w Polsce doszło już do 43 zabójstw kobiet, które zginęły z rąk swoich partnerów. To więcej niż w poprzednich latach, a liczba takich przypadków rośnie w zatrważającym tempie. Eksperci alarmują, że problem ma coraz częściej źródło w internecie, gdzie młodzi mężczyźni radykalizują się i nakręcają do zemsty. Rząd rozważa utworzenie zespołu do badania przypadków przemocy wobec kobiet ze skutkiem śmiertelnym.
1: W krakowskiej Nowej Hucie doszło do tragedii. 28-letni mężczyzna zginął po upadku z 8 piętra wieżowca na osiedlu na wzgórzach. Świadkowie relacjonują, że przed upadkiem był pobudzony i krzyczał. Policja wyklucza udział osób trzecich, a okoliczności zdarzenia są wyjaśniane. Policja w Raciborzu poszukuje 17-letniej Aleksandry Narewskiej, która zaginęła 29 czerwca. Nastolatka opuściła dom i od tego czasu nie skontaktowała się z rodziną. Funkcjonariusze apelują o pomoc do wszystkich, którzy mogą wiedzieć, gdzie przebywa Aleksandra. Każda informacja może okazać się kluczowa.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: W Chorzowie na Stadionie Śląskim rozpoczął się dziś 3-dniowy kongres Świadków Jehowy pod hasłem "Szczęście bez końca". Organizatorzy spodziewają się ponad 30 tysięcy uczestników z całej Polski. Wydarzenie jest otwarte dla wszystkich i ma na celu poszukiwanie trwałego szczęścia w oparciu o nauki biblijne. Kongres potrwa do 5 lipca, a wstęp jest bezpłatny.
2: Po zakończeniu rządowego programu CPN ceny paliw w Lubieszynie i Szczecinie są niemal identyczne. Na stacjach Orlenu i BP benzyna 95 kosztuje niecałe 7 zł, a diesel niecałe 7 zł. Jedynie Circle K oferuje nieco niższe ceny, co przyciąga długie kolejki. Eksperci przewidują, że w najbliższym czasie różnice w cenach mogą się zwiększyć.
1: Znany youtuber Książulo odwiedził hotel Gołębiewski w Pobierowie, co wywołało spore zamieszanie. Wynajęty apartament za 4843 zł okazał się problematyczny z powodu niedziałającej klimatyzacji i żółtej wody w wannie. Mimo interwencji obsługi, problemy nie zostały rozwiązane, co skłoniło Książula do żądania zwrotu pieniędzy, które faktycznie otrzymał. Hotel nie zażądał jednak usunięcia filmu z sieci, co potwierdził sam youtuber na Instagramie.
2: Kozia Dolina w Ojrzanowie to wyjątkowe miejsce, gdzie można spędzić czas w towarzystwie ponad 200 przyjaznych kóz. Gospodarstwo prowadzone przez Mariusza Antczaka i Annę Lisowską oferuje nie tylko kontakt z naturą, ale także możliwość adopcji kóz. Właściciele planują powiększenie stada do 500 zwierząt, dbając o zrównoważone rolnictwo i dobrostan zwierząt. Kozia Dolina to idealne miejsce na rodzinny wypoczynek z dala od miejskiego zgiełku.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Na skrzyżowaniu ulic Antoniukowskiej, Wierzbowej i Świętokrzyskiej w Białymstoku doszło do tragicznego zdarzenia. Kierowca samochodu osobowego zasłabł i zatrzymał się na środku drogi. Mimo szybkiej reakcji innego kierowcy i podjętej reanimacji, mężczyzny nie udało się uratować. Policja potwierdziła smutne wieści.
2: Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze skierowała akt oskarżenia przeciwko 52-letniej lekarce. Kobieta jest oskarżona o nieumyślne narażenie pacjenta na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia. Mężczyzna zmarł po odmowie przyjęcia do szpitala w Lubaniu z powodu braku miejsc. Lekarka nie przyznała się do winy, a za zarzucany jej czyn grozi kara do 1 roku więzienia.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Polska dziś podzielona pogodowo. We Wrocławiu za oknem utrzymuje się bezchmurne niebo z temperaturą 21 stopni. Natomiast w Białymstoku można zobaczyć małe zachmurzenie, a temperatura wyniesie 24 stopnie. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1016 hektopaskali. Aktualne pomiary wskazują, że jakość powietrza w obu miastach jest dobra i nie stanowi zagrożenia.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z 2 numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
6: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
7: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
8: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Cristiano Ronaldo rozgrywa swój 6. mundial, a Portugalia przygotowuje się do starcia z Chorwacją w 1/6 finału. Były napastnik Nuno Gomes podkreśla, że Ronaldo wciąż ma niezłomną pasję i charyzmę, które są kluczowe dla zespołu. Portugalia, choć nie bez trudności, awansowała do fazy pucharowej, a teraz czeka ją trudne wyzwanie. Czy drużyna zdoła powtórzyć sukces z 2016 roku i zaskoczyć faworytów? Czas pokaże. Belgia i Stany Zjednoczone awansowały do 1/8 finału Mistrzostw Świata 2026. Belgowie dokonali niesamowitego powrotu w meczu z Senegalem, wygrywając 3-2 po dogrywce. W drugim spotkaniu Stany Zjednoczone pokonały Bośnię i Hercegowinę 2-0. W kolejnej rundzie Belgia zmierzy się ze Stanami Zjednoczonymi. Iga Świątek awansowała do 3. rundy Wimbledonu po zwycięstwie nad Karoliną Pliskową. Polka, broniąca tytułu, zmierzy się w sobotę z Aleksandrą Elą lub Mayą Joy. Dokładny plan gier poznamy w piątek. Transmisję z Wimbledonu można śledzić na sportowych kanałach Polsatu.
2: Podczas meczu na Wimbledonie Nowak Djokovic wywołał kontrowersję, żartując z dziewczynki od podawania piłek. Tenisista udawał, że został zraniony nożyczkami, co wystraszyło młodą asystentkę. Sytuacja szybko obiegła internet, a Djokovic musiał publicznie przeprosić za swoje zachowanie. Przyznał, że jego żart nie był najlepszy, choć miał na celu rozluźnienie atmosfery na korcie.
3: Słuchacie wiadomości sportowych w Radiu Super Express.
1: Hubert Hurkacz zmierzy się z Tomim Polem w 3. rundzie Wimbledonu. Obaj tenisiści nie stracili jeszcze seta w tegorocznym turnieju. Mecz odbędzie się jutro, w piątek, około godziny 16:30 do 17:30 polskiego czasu. Transmisję będzie można obejrzeć na Polsacie Sport 1.
2: Andrzej Bargiel dokonał historycznego wyczynu na Nanga Parbat, zjeżdżając na nartach z wierzchołka, bez użycia dodatkowego tlenu. To pierwszy taki zjazd w historii, co czyni go przełomowym wydarzeniem w światowym himalaizmie. Bargiel pokonał 3700 metrów różnicy wysokości, co jest większym osiągnięciem niż zjazdy z Everestu czy K2. Wyprawa trwała 2 dni i 9 godzin, a sukces był możliwy dzięki doskonałemu przygotowaniu i wsparciu zespołu. Anna Lewandowska otwarcie podzieliła się swoimi obawami przed przeprowadzką do Stanów Zjednoczonych. Żona piłkarza przyznała, że wizja zaczynania życia od nowa budzi w niej strach, szczególnie z uwagi na dzieci. Jej szczere wyznanie spotkało się z dużym wsparciem ze strony polskich celebrytek, które pospieszyły z dobrym słowem. Wśród nich znalazły się Marina Łuczenko-Szczęsna, Katarzyna Zielińska i Ewa Farna. Izabella Kszan dołączyła do grona prowadzących Dzień Dobry TVN. Popularna prezenterka, znana z pracy w TVP i Kanale Zero, teraz tworzy duet z Janem Pirowskim. Kszan, która w młodości odnosiła sukcesy w siatkówce, cieszy się uznaniem fanów za doskonałą formę fizyczną. Jej kariera obejmuje także sukcesy w modelingu, w tym tytuł Miss Polonia 2016.
3: Słuchacie Radia Super Express.
2: Julia Wieniawa po powrocie z wakacji na Ibizie relaksuje się nad polskim morzem. Towarzyszy jej nie piłkarz Motoru Lublin, jak spekulowano, ale jej ukochany pies Bowie. Ten uroczy kawapu zdobył serce aktorki i stał się jej najbliższym towarzyszem. Rasa ta cieszy się popularnością także wśród innych gwiazd, jak Anna i Robert Lewandowscy. Maja Chwalińska, polska tenisistka, doświadczyła bolesnej porażki w 1. rundzie Wimbledonu, przegrywając z powodu kontuzji. Mimo problemów zdrowotnych, zawodniczka stała się celem brutalnego hejtu w sieci. Jej menedżer, Piotr Szczypka, podkreśla, że problem hejtu w tenisie staje się coraz bardziej powszechny. Czołowi tenisiści apelują o zwrócenie uwagi na ten nieakceptowalny problem.
1: Wojciech Szczęsny i jego żona Marina pojawili się na Open Air Festival w Gdyni. Para, znana z polskiego show biznesu, bawiła się na koncercie Zary Larsson, nie szczędząc sobie czułości. Towarzyszyli im znajomi, w tym Jan Bednarek z żoną Julią. Zdjęcia z festiwalu szybko obiegły internet, pokazując radosną atmosferę wydarzenia. Sumner Stroh, znana z głośnego skandalu z Adamem Levinem, wkracza na scenę muzyczną z nowym singlem Miss America. Premiera utworu zbiega się z ważnym meczem reprezentacji Stanów Zjednoczonych na Mistrzostwach Świata, co budzi spekulacje o przemyślanej strategii marketingowej. Influencerka, która zdobyła popularność dzięki zmysłowym sesjom zdjęciowym, ogłasza nową erę w swojej karierze.
3: Słuchacie Radia Super Express.
1: Na piłkarskich Mistrzostwach Świata doszło do szokującego zdarzenia. Trener reprezentacji Demokratycznej Republiki Konga, Sebastien de Sabre, dowiedział się o śmierci ojca podczas konferencji prasowej po meczu z Anglią. Informacja ta została przekazana publicznie przez rzecznika drużyny, co wywołało oburzenie. Mimo przegranej 1-2, zespół Demokratycznej Republiki Konga zaprezentował się znakomicie, stawiając silny opór Anglikom. Rozpoczyna się letnia edycja Botanicznej Piątki, cyklu biegów, który już od 10 lat przyciąga miłośników sportu i natury. W tym roku uczestnicy będą mogli rywalizować w 12 miejscowościach, takich jak Olsztyn, Warszawa czy Gdynia, ciesząc się pięknem zielonych terenów. Biegi są dostępne dla wszystkich, niezależnie od poziomu zaawansowania, a jubileuszowa edycja zapowiada dodatkowe niespodzianki. Każdy bieg kończy się wręczeniem pamiątkowych medali, które nawiązują do pierwszej edycji z 2016 roku.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terytorium naszego kraju dominuje dzisiaj zachmurzone niebo. Prognozy wskazują na ciśnienie atmosferyczne wynoszące 1015 hektopaskali. W Warszawie odnotujemy 24 stopnie, a niebo przyniesie zachmurzenie całkowite. W Bydgoszczy zobaczymy 25 stopni i umiarkowane zachmurzenie. Powietrze w obu miastach jest teraz oceniane jako umiarkowane, co nie powinno negatywnie wpływać na zdrowie.
4: Radio Super Express.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Barwy szczęścia wracają z nowym sezonem, a emocje sięgają zenitu. Wszystko wskazuje na to, że ślub Celiny i Łukasza jest coraz bliżej. Aktorka Orina Krajewska, wcielająca się w Celinę, podzieliła się zdjęciami z przymiarek sukni ślubnej, co wywołało falę spekulacji. Widzowie z niecierpliwością czekają na potwierdzenie, czy bohaterowie rzeczywiście staną na ślubnym kobiercu. Ich związek przeszedł wiele prób, a teraz może zakończyć się szczęśliwie. Nowe odcinki po wakacyjnej przerwie mogą przynieść niespodziewane zwroty akcji. Czy to właśnie ślub będzie jednym z najważniejszych wydarzeń sezonu? Na odpowiedzi musimy jeszcze poczekać, ale emocje już teraz sięgają zenitu.
0: Barwy szczęścia wracają po wakacyjnej przerwie z emocjonującymi wątkami. Justin nie ustaje w staraniach o odzyskanie Oli, bombardując ją wiadomościami pełnymi uczuć. Ola, choć początkowo nieufna, zaczyna mięknąć i zgadza się na spotkanie z Justinem. W tle pojawiają się kłamstwa Karoliny, które mogą zniszczyć ich związek. Ale Justin nie zamierza się poddać. Z pomocą przychodzi mu Celina, a Oliwka staje się jego sprzymierzeńcem. Ola, mimo obaw, postanawia dać Justinowi jeszcze jedną szansę. Czy ich miłość przetrwa te burzliwe chwile? Odpowiedzi przyniosą nowe odcinki. Dziedzictwo w odcinku 968 przynosi emocjonujące zwroty akcji. Nana staje się ofiarą podstępnej intrygi Cancel, która chce ją obarczyć winą za zniszczenie pamiątkowego zdjęcia teścia. Cancel, udając zmęczenie ciążą, prosi Nanę o pomoc w sprzątaniu, odkładając mydło z wygielaczem. Skutkiem jest zniszczone zdjęcie, a cała wina spada na Mariam. Poyraz, jako jedyny, postanawia dociec prawdy i odkrywa, że to Cancel stoi za intrygą. Dzięki jego determinacji prawda wychodzi na jaw, a Nana zostaje oczyszczona z zarzutów. Odcinek pełen napięcia i emocji, którego nie można przegapić.
1: M jak miłość powraca po wakacjach z emocjonującymi wątkami. Marcin Chodakowski i Elżbieta Domańska spotkają się w bistro Kingi, co może zwiastować przełomowe wydarzenia. Elżbieta, wzięta pani prezes, nie ustaje w próbach zdobycia Marcina, mimo że jest on mężem Kamy. Na zdjęciach z planu widać, że oboje wyglądają jak na randce, co dodaje pikanterii całej sytuacji. Jednak obecność Michaliny Sosny na planie sugeruje, że małżeństwo Marcina nie jest zagrożone. Czy Elżbieta zdoła namieszać w życiu Marcina, czy też jej plany spełzną na niczym? Odpowiedzi na te pytania przyniosą nowe odcinki.
0: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
1: M jak miłość powraca po wakacyjnej przerwie z emocjonującym 1937 odcinkiem. Agnes po zdradzie ojca Artura z Joanną wraca z Niemiec, by zmierzyć się z trudną prawdą. Nie mogąc znieść zdrady ojca, postanawia opuścić rodzinny dom Mostowiaków. Jednak teraz wraca, by sprawdzić, czy Artur spełnił jej ultimatum i zerwał kontakty z Joanną. Artur zapewnia córkę, że zakończył te relacje. Ale czy Agnes mu uwierzy? Czy zdecyduje się zostać? Czy znów wyjedzie? Odpowiedzi poznamy już w najnowszym odcinku.
0: La Promesa, Pałac Tajemnic, wkracza w nowy tydzień pełen emocji. W odcinku 426, który zostanie wyemitowany w poniedziałek, 6 lipca, Pia zmaga się z dramatycznym poleceniem odesłania chorego syna z posiadłości. W kolejnych dniach, aż do piątku, 10 lipca, widzowie będą świadkami, jak Vera potwierdza rozstanie z Lope, a hrabia Ayala wyznaje miłość Margaricie, co wywołuje burzę emocji. Zdemaskowany zostaje Baron de la Linaria, a Catalina traci ważnego klienta. Petra, zdradzona i zazdrosna, planuje krwawy odwet. Serial można oglądać od poniedziałku do piątku o 15:05 na TVP2, a także online w serwisie TVP VOD.
1: Serial La Promesa, Pałac Tajemnic wkracza w emocjonujący 430 odcinek. Atmosfera w posiadłości jest napięta, a bohaterowie stają przed trudnymi wyborami. Petra odkrywa coś, co zmienia jej postrzeganie bliskiej osoby i budzi w niej chęć zemsty. Catalina decyduje się na szczerą rozmowę z Pelayo, przyznając, że jej uczucia do niego nie wygasły, choć potrzebuje czasu na przemyślenia. Cruz próbuje dowiedzieć się od Manuela, kim jest kobieta, którą syn kocha. Virtudes i Candela mają ostre spięcie, a Petra czuje się zdradzona przez Ignacio. Najnowszy odcinek zostanie wyemitowany 10 lipca na TVP 2 o godzinie 15:05.
0: M jak miłość powraca po wakacyjnej przerwie z emocjonującym 1937 odcinkiem. Artur Rogowski zmaga się z wyrzutami sumienia po zdradzie z Joanną. Spotkanie przed szpitalem tylko pogłębia jego wewnętrzny konflikt. Choć przez chwilę rozważa rozmowę z dawną kochanką, ostatecznie brak mu odwagi. Joanna, widząc jego wahanie, odchodzi rozczarowana. Artur zostaje sam z myślami, a jego emocjonalna równowaga zostaje mocno zachwiana. Jak potoczą się dalsze losy bohaterów? Odpowiedzi przyniosą kolejne odcinki. Słuchajcie Radia Super Express. W 1937 odcinku serialu M jak miłość widzowie będą świadkami niezręcznej sytuacji podczas zwykłego wyjścia na pizzę. Hania, bez zastanowienia, opowie dyrektorowi szkoły o swoich dawnych przypuszczeniach, co wprawi Natalię w zakłopotanie przy narzeczonym Adamie. Spotkanie z Lipińskim, które miało być miłym akcentem, zamieni się w emocjonalną bombę. Dyrektor, wdzięczny za pomoc Natalii, nieświadomie podniesie temperaturę rozmowy. Hania, z dziecięcą szczerością, podzieli się swoimi wątpliwościami na temat ślubu Natalii i Adama, co wywoła uśmiech na twarzy Lipińskiego. Ten emocjonujący odcinek zostanie wyemitowany w poniedziałek, 7 września, po przerwie wakacyjnej na antenie TUP2.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Nad naszym krajem dzisiaj zachmurzone niebo. W Gdańsku odczujemy temperaturę 21 stopni i wiatr zachodni o prędkości 1 metr na sekundę. Z kolei mieszkańcy Poznania będą mieć odczuwalną temperaturę, też wynoszącą 21 stopni. I wiatr północno-zachodni o prędkości 6 metrów na sekundę. Na ten moment w obydwóch miastach jakość powietrza określana jest jako umiarkowana, bez większych zagrożeń.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Chcesz wiedzieć, co tuż przed swoją śmiercią powiedział mu Andrzej Leper? A może o czym rozmawiał z Lechem Kaczyńskim na pokładzie rządowego Tupolewa niedługo przed katastrofą smoleńską? Przeczytaj Alfabet Millera. Leszek Miller, jedna z czołowych postaci polskiej lewicy, były premier. W rozmowie z doświadczonym dziennikarzem politycznym Jackiem Prusinowskim odkrywa tajemnice decyzji na najwyższych szczeblach władzy. Alfabet Millera. Już w księgarniach. Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu. Opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Minęła 22.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Szpital Południowy w Warszawie zwolnił koordynatora prosektorium z powodu poważnego naruszenia obowiązków pracowniczych. Decyzja została podjęta natychmiast, bez wypowiedzenia. W tle sprawy pojawiają się zarzuty o promowanie prywatnej firmy pogrzebowej i publikowanie zdjęć ciał. Prokuratura nie znalazła jednak podstaw do wszczęcia postępowania karnego.
3: Polska może liczyć na amerykańskie wsparcie w sprawie zwiększenia obecności wojsk Stanów Zjednoczonych nad Wisłą. Marcin Przydacz, szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej, po spotkaniu z sekretarzem stanu Stanów Zjednoczonych Marco Rubio, podkreślił, że celem Warszawy jest przekształcenie obecności rotacyjnej w stałą. Rozmowy dotyczyły także bezpieczeństwa w Europie Środkowo-Wschodniej oraz polityki wobec Rosji. Przydacz zaznaczył, że Polska zabiega o utrzymanie twardej polityki wobec Moskwy i dalsze wsparcie dla Ukrainy. Wenezuela zmaga się z niecodziennym zjawiskiem. Niebo nad Caracas przybrało krwisto-czerwony kolor, co wywołało niepokój wśród mieszkańców. To jednak efekt rozpraszania światła słonecznego przez pył z nad Sahary, znany jako candilazo. Warto przypomnieć, że kraj niedawno nawiedziły dwa silne trzęsienia ziemi, które spowodowały tysiące ofiar i zniszczenia.
2: Rosja przeprowadziła zmasowany atak na Kijów, używając dronów i rakiet balistycznych. Zginęło co najmniej 9 osób, a 34 zostały ranne, w tym pracownicy służby zdrowia. Uszkodzone zostały budynki mieszkalne, szpital i inne obiekty cywilne. Władze ostrzegają, że liczba ofiar może jeszcze wzrosnąć.
1: Słuchacie Radia Super Express.
2: Niemiecki magazyn Stern ujawnił wewnętrzny raport ukraińskiej armii, który oskarża system obrony powietrznej Skynex o poważne awarie podczas ataku rosyjskich dronów Shahed. Według dokumentu, 1 kwietnia w zachodniej Ukrainie systemy Skynex nie zdołały zestrzelić drona, który uderzył w chroniony obiekt przemysłowy. Producent, koncern Rheinmetall, odpiera zarzuty, twierdząc, że Skynex dowiódł swojej skuteczności, a przyczyną incydentu mógł być błąd operatora. Mimo kontrowersji, firma zdobyła nowy kontrakt na dostawę systemów Skynex dla zagranicznego klienta. Monika Bolkun-Robert została marszałkiem Parady Puławskiego 2026 roku, reprezentując Centrum Polsko-Słowiańskie. Podczas ceremonii szarfowania towarzyszyła jej rodzina, co było dla niej wyjątkowym i wzruszającym momentem. Bolkun-Robert podkreśla, że tytuł ten oznacza dla niej służbę i odpowiedzialność wobec Polonii. Zamierza promować polską kulturę i tradycje, szczególnie wśród młodego pokolenia Polaków w Stanach Zjednoczonych. W Kielcach doszło do groźnego incydentu, gdy 2-letnie dziecko zostało przypadkowo zatrzaśnięte w samochodzie przy temperaturze ponad 35 stopni Celsjusza. Dzięki szybkiej interwencji policji chłopiec został bezpiecznie uwolniony i nie odniósł obrażeń. Funkcjonariusze przypominają, że zamknięty samochód na słońcu nagrzewa się błyskawicznie, co może być niebezpieczne. W upalne lato pomidory potrzebują specjalnej troski, by dojrzewały równomiernie i były odporne na choroby. Ekologiczny nawóz z bananowych skórek może pomóc w uzyskaniu soczystych i czerwonych owoców. Wystarczy rozdrobnić skórki, zalać wodą i po 2 dniach podlewać rośliny. Dzięki temu pomidory szybko nabierają intensywnej barwy i doskonałego smaku.
1: Słuchacie Radia Super Express.
2: Fasolka szparagowa to prawdziwy hit lata w polskich domach. Aby zachwycała smakiem i chrupkością, warto znać kilka prostych zasad jej gotowania. Kluczowy jest dodatek jednego składnika do wrzątku oraz szybkie schłodzenie w lodowatej wodzie. Dzięki temu fasolka zachowuje żywy kolor i doskonałą strukturę.
3: Funkcjonariusze Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości rozbili nielegalną wytwórnię narkotyków w województwie dolnośląskim. Zabezpieczono ponad 56 kg mefedronu o wartości około 3 milionów złotych oraz 7 tysięcy litrów substancji chemicznych. Zatrzymano 31-letniego mężczyznę i 28-letnią kobietę, obywateli Ukrainy, podejrzanych o udział w przestępczym procederze. Śledztwo jest w toku, a w sprawie występuje 22 podejrzanych. W 2026 roku rekrutacja do techników opiera się na systemie punktowym, gdzie maksymalnie można zdobyć 200 punktów. Połowa z nich pochodzi z wyników egzaminu ósmoklasisty, a druga połowa z ocen na świadectwie oraz dodatkowych osiągnięć, takich jak wolontariat czy sukcesy w konkursach. Wyniki egzaminu z języka polskiego i matematyki przelicza się, mnożąc każdy procent przez 0,35, a z języka obcego przez 0,30. Dodatkowe punkty można zdobyć za świadectwo z wyróżnieniem oraz aktywność pozaszkolną.
2: Imię Kalina, niegdyś popularne w Polsce, traci na znaczeniu. Jeszcze dekadę temu było często wybierane, ale w 2025 roku nadano je tylko 299 razy. Mimo że kojarzy się z naturą i delikatnością, rodzice coraz rzadziej sięgają po tę słowiańską formę. W rejestrze PESEL Kalina zajmuje obecnie 164 miejsce w rankingu najpopularniejszych imion.
1: To są wiadomości w Radiu Super Ekspres.
2: W Paczkowie doszło do dramatycznego zdarzenia. 80-letni mężczyzna został zatrzymany za usiłowanie zabójstwa swojej żony, którą zaatakował młotkiem. Kobieta trafiła do szpitala, a napastnik został tymczasowo aresztowany na 3 miesiące. Grozi mu dożywocie. Śledztwo w tej sprawie prowadzi policja z Nysy pod nadzorem prokuratury.
1: Radio Super Ekspres. Czas na prognozę pogody.
2: W Szczecinie zapowiadane jest umiarkowane zachmurzenie z temperaturą 21 stopni. Wiatr będzie wiał zachodni z prędkością 6 metrów na sekundę. W Krakowie prognozowane jest bezchmurne niebo, a termometry wskażą 23 stopnie. Wiatr południowo-zachodni osiągnie prędkość 2 metry na sekundę. W tej chwili jakość powietrza w obu miastach można określić jako umiarkowana. Warto jednak zachować ostrożność.
4: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Ekspres.
5: Reklama.
6: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka o ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach. Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
5: I po reklamie.
4: Radio Super Ekspres.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Mikołaj Bagiński i Magdalena Tarnowska, znani z telewizyjnych parkietów, postanowili zamienić stolicę na Trójmiasto, by bawić się na Open Air Festival. Magda szalała na koncercie Zary Larsson, a Mikołaj z uś do zdjęcia.

0: wody.
1: W Dzień Dobry TVN emocje sięgają zenitu po odejściu Macieja Dowbora. Sandra Hajduk-Popińska, wzruszona jak nigdy, opowiada o tej zmianie, jakby to była co najmniej telenowela. Plotki o nowym partnerze, Mateuszu Chłatkim, krążą jak szalone, ale Sandra szybko je ucina, twierdząc, że ma ważniejsze rzeczy na głowie. Cóż, kto by pomyślał, że zmiany w programie śniadaniowym mogą być bardziej emocjonujące niż niejedna premiera filmowa.
2: Jakub Wesołowski, niegdyś idol nastolatek, dziś obchodzi swoje 41 urodziny jako dojrzały aktor i ojciec. Kto by pomyślał, że chłopięcy urok i nonszalancka fryzura z czasów na wspólnej zamienią się w elegancję i powagę. Od gwiazdy opery mydlanej do cichociemnego z czasu honoru. Jego kariera to prawdziwy filmowy scenariusz, a w życiu prywatnym spokój i szczęście u boku żony Agnieszki, z którą wychowuje dwoje dzieci. Jakub Wesołowski, człowiek wielu talentów i niespodzianek, wciąż zaskakuje.
3: Radio Super Express, tym żyją gwiazdy i show biznes.
2: Krzysztof Ziemiec, znany dziennikarz, nie boi się mówić o swojej głębokiej wierze, choć przyznaje, że czasem ma kryzysy. Wychował troje dzieci w duchu katolicyzmu, ale jak sam przyznaje, praktykowanie wiary przez jego pociechy to już inna bajka. Syn trzyma się zasad, ale córki, cóż, bywa różnie. Wygląda na to, że nawet w rodzinach pełnych pobożności młode pokolenie ma swoje własne ścieżki. Helena Englert zrobiła furorę na tegorocznym openerze, ale nie tylko dzięki muzyce. Jej odważna stylizacja, która wyglądała, jakby rajstopy przerobiono na bluzkę, przyciągnęła więcej spojrzeń niż nie jeden koncert. W tłumie szalała mama, Beata Ścibakówna, dumna jak paw, dopingując córkę. Helena pokazała, że na festiwalach liczy się nie tylko dźwięk, ale i moda, a jej występ na pewno długo zostanie w pamięci.
1: Taylor Swift i Travis Kelce planują ślub, który ma przyćmić największe królewskie wesela. Madison Square Garden w Nowym Jorku zamieni się w bajkowy zamek na tę okazję, a wszystko to już jutro. Tajemnicze dekoracje i rygorystyczne umowy o poufności dla gości dodają pikanterii temu wydarzeniu. Ciekawe, czy paparazzi zdołają uchwycić choćby cień tej spektakularnej imprezy.
2: Opener 2026 to prawdziwy muzyczny wehikuł czasu. Na jednej scenie spotykają się młodzi, 25-letni idole internetu, jak Pink Panthers i Addison Rae oraz legendy, które pamiętają czasy przed TikTokiem, jak Nick Cave czy Robert Smith z The Cure. To festiwal, gdzie można zobaczyć, jak historia muzyki pisze się na nowo, a jednocześnie przypomnieć sobie, kto tę historię tworzył od dekad. Cóż, opener pokazuje, że wiek to tylko liczba, a muzyka łączy pokolenia w sposób, którego nie da się opisać słowami.
3: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Opener Festival w Gdyni znów przyciągnął całą śmietankę polskiego show biznesu. Anna i Robert Lewandowscy, Ma Fashion, Jessica Mercedes oraz Marina i Wojciech Szczęśni bawili się w najlepsze, a ich festiwalowe stylizacje były równie spektakularne jak koncerty. Jessica Mercedes postawiła na różową sukienkę, by promować swoją współpracę z marką Barbie, a Ma Fashion eksponowała nową fryzurę. Ciekawe, czy ktoś jeszcze pamięta, że to festiwal muzyczny, a nie pokaz mody. Zendaya znowu zaskakuje. Na paryskiej premierze Spider-Man Brand New Day pojawiła się w t-shircie z wizerunkiem Spider-Mana, który nosiła jak mini sukienkę. Całość dopełniła białymi szpilkami i biżuterią, a koszulka, jak się okazuje, kosztowała jedynie $35 na eBayu. Minimalizm w najlepszym wydaniu, a świat mody znów ma o czym mówić. Premiera filmu z Tomem Hollandem w roli głównej już 31 lipca. Muzeum Rock and Roll Hall of Fame w Cleveland postanowiło w końcu zauważyć, że kobiety też potrafią grać metal. 10 lipca otworzy wystawę Women in Metal – You Will Know My Name, która ma pokazać, że panie nie tylko potrafią krzyczeć, ale i przełamywać schematy. Na liście wyróżnionych artystek znalazły się takie nazwiska jak Lizzy Hale czy Lita Ford. A na deser, dla tych, którzy jeszcze nie wierzą, że kobiety mogą rządzić w metalu, odbędzie się koncert akustyczny z udziałem Lizzy Hale i Joe Hottingera z Hailstorm. Czas na prawdziwe metalowe rewolucje.
1: Ira, legenda polskiego rocka, znów zaskakuje fanów. Na nadchodzącym Top of the Tops Opot Festival zagrają w nietypowej konfiguracji jako Ira Trio, co wywołało burzę spekulacji. Artur Gadowski uspokaja, że to tylko chwilowa zmiana, ponieważ na scenie towarzyszyć im będzie orkiestra. A więc, drodzy fani, nie ma powodów do paniki. Ira wciąż gra na pełnych obrotach.
3: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terytorium naszego kraju dominuje dzisiaj zachmurzone niebo. Prognozy wskazują na ciśnienie atmosferyczne wynoszące 1016 hektopaskali. W Toruniu odnotujemy 20 stopni, a niebo przyniesie umiarkowane zachmurzenie. W Katowicach zobaczymy 22 stopnie i niewielkie zachmurzenie. Stan powietrza w tej chwili w obu miastach można ocenić jako umiarkowany, co jest dość typowe dla sezonu.
4: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: W Warszawie zapadł prawomocny wyrok w sprawie Łukasza Z. i Magdy C., którzy znęcali się nad członkiem rodziny oraz psem. Łukasz Z. spędzi 7 lat w więzieniu, a Magda C. 1,5 roku. Para nie będzie mogła posiadać psów przez odpowiednio 15 i 5 lat. Dodatkowo sąd nakazał im wpłatę na rzecz warszawskiego schroniska.
2: Dziś mija druga rocznica tragicznego wypadku na przejeździe kolejowym w Ołtarzewie, gdzie zginął maszynista Rafał Kamiński. Pociąg Kolei Mazowieckich zderzył się z ciężarówką, która utknęła na torach. Rogatki działały prawidłowo, a kierowca ciężarówki był trzeźwy. Kolejarze upamiętnili kolegę symbolicznym wpisem w mediach społecznościowych. Grupa Arche świętuje narodziny pierwszych dzieci w ramach programu Arche Pokolenia, który ma zachęcać Polaków do zakładania rodzin. Dwie pierwsze rodziny otrzymały specjalne nagrody, a program obejmuje gości 24 hoteli sieci Arche. Pracownicy firmy oraz nabywcy mieszkań mogą liczyć na 10 tysięcy złotych za narodziny dziecka. Program ma na celu poprawę sytuacji demograficznej w Polsce. Na warszawskiej Pradze zatrzymano małżeństwo z ponad 7,5 kg narkotyków. Policja znalazła amfetaminę, mefedron, marihuanę, THC i MDMA w domku na działce, samochodzie i mieszkaniu pary. Zabezpieczono także policyjne mundury i repliki broni. Oboje trafili do aresztu, a mężczyzna odpowie jako recydywista.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: W Raciążu doszło do brutalnego morderstwa, w którym 29-letni Aleksander G. zabił swoich dziadków przy użyciu siekiery i noża. Mężczyzna sam zgłosił się na policję, przyznając się do zbrodni. Śledczy badają, czy na jego zachowanie miała wpływ tragiczna przeszłość rodzinna, w tym morderstwo matki przez ojca. Prokuratura postawiła mu zarzuty zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem, a jego poczytalność zostanie oceniona przez biegłych.
1: Tragiczny wypadek na działce pod Siedlcami. Pan Robert R. z Międzyrzeca Podlaskiego zmarł po przypadkowym wypiciu środka chwastobójczego. Mężczyzna pomylił butelki, gdy chciał się napić wody. Zmarł tego samego dnia w szpitalu na skutek zatrzymania krążenia.
2: W Parku Zakrzówek w Krakowie zlikwidowano strefę grillową. Decyzja zapadła po licznych skargach mieszkańców na hałas i bałagan oraz w trosce o ochronę przyrody. Podobne działania podjęto wcześniej w Parku Krowoderskim i Parku Bagry Wielkie. Miasto planuje konsultacje społeczne w celu wyznaczenia nowych miejsc do grillowania. Na osiedlu na wzgórzach w Nowej Hucie doszło do tragedii. 28-letni mężczyzna zginął po upadku z 8 piętra wieżowca. Policja wyklucza udział osób trzecich, wskazując na samobójstwo. Świadkowie zeznali, że przed upadkiem mężczyzna był bardzo pobudzony i krzyczał.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Na obwodnicy Krakowa, na odcinku autostrady A4, działa nowy system odcinkowego pomiaru prędkości. Urządzenia monitorują trasę od węzła Łagiewniki do węzła Kraków-Wieliczka. Kierowcy muszą przestrzegać limitów prędkości 140 km na godzinę dla aut osobowych i 80 km na godzinę dla ciężarówek. Przekroczenie tych limitów skutkuje mandatem. Polska zmaga się z falą gwałtownych burz, które przynoszą intensywne opady deszczu, grad i silne wiatry. Najbardziej dotknięte są południowe i centralne regiony kraju, gdzie odnotowano poważne zniszczenia, w tym zalane ulice i zerwane dachy. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed dalszymi niebezpiecznymi zjawiskami, szczególnie na Mazowszu, gdzie burze mogą wystąpić wieczorem. Służby apelują o ostrożność i unikanie wychodzenia z domów, jeśli nie jest to konieczne.
1: Na Pomorzu Zachodnim ruszają intensywne prace nad budową drogi ekspresowej S10 na odcinku ze Szczecina do Wałcza. To rekordowe przedsięwzięcie obejmuje ponad 100 km nowej trasy, która ma być gotowa do końca 2028 roku. Ostatnie zezwolenie na realizację inwestycji zostało właśnie wydane, co pozwala na rozpoczęcie prac budowlanych na całym odcinku. Droga S10 ma zapewnić szybki dojazd ze Szczecina do Warszawy.
2: Popularny youtuber Książulo odwiedził hotel Gołębiewski w Pobierowie, co wywołało burzę w sieci. Mimo początkowych pochwał, szybko pojawiły się problemy, takie jak żółta woda i brak klimatyzacji. Książulo zażądał zwrotu kosztów i otrzymał pieniądze, ale nagranie z wizyty pozostanie dostępne w internecie.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Tragiczny wypadek w Białymstoku. Dziś przed południem na skrzyżowaniu ulic Antoniukowskiej, Wierzbowej i Świętokrzyskiej kierowca samochodu osobowego zasłabł za kierownicą. Mimo szybkiej reakcji świadków i akcji ratunkowej, jego życia nie udało się uratować. Policja bada okoliczności zdarzenia. Wrocławskie lotnisko ogłosiło nowe połączenia na sezon zimowy. Od 25 października Wizz Air uruchomi loty do egipskiej Hurgady, a od 16 stycznia przyszłego roku do włoskiego Turynu. Loty do Hurgady będą odbywać się 3 razy w tygodniu, a do Turynu raz w tygodniu. To świetna wiadomość dla miłośników słońca i sportów zimowych.
2: przed mieszkańcami Wrocławia weekend z kapryśną pogodą. Piątek zapowiada się ciepło i słonecznie, z temperaturą sięgającą 27 stopni Celsjusza. W sobotę nastąpi ochłodzenie do 23 stopni i więcej chmur, ale bez deszczu. Niedziela przyniesie deszcz i chłodniejszą aurę, co może wpłynąć na plany na świeżym powietrzu.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: We Wrocławiu bezchmurne niebo i temperatura 21 stopni oraz wiatr południowo-zachodni o prędkości 3 metry na sekundę. W Białymstoku małe zachmurzenie i temperatura 24 stopnie i wiatr południowo-zachodni o prędkości 1 metr na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1016 hektopaskali. W tej chwili powietrze w obu miastach oceniane jest jako dobre, co jest korzystne dla zdrowia.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook. Dwóch braci, jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: 725 tysięcy złotych w oświadczeniu majątkowym minister zdrowia Jolanty Sobierańskiej-Grędy wzbudziło duże zainteresowanie. Minister wyjaśnia, że pieniądze pochodzą z jej wieloletniej pracy jako prawniczka, menadżerka i wykładowczyni. Podkreśla, że wszystkie dochody zostały wykazane zgodnie z prawem i opodatkowane. W 2025 roku jej wynagrodzenie w Ministerstwie Zdrowia wyniosło około 113,5 tysiąca złotych, co jest znacznie mniejszą kwotą niż wykazane dochody z innych źródeł. Mimo wyjaśnienia, sprawa nadal budzi zainteresowanie opinii publicznej. Chorwacja, będąca jednym z najpopularniejszych kierunków wakacyjnych, zmaga się z niespodziewanym spadkiem liczby turystów. W szczycie sezonu wakacyjnego wiele hoteli i apartamentów pozostaje pustych, a właściciele zastanawiają się nad opłacalnością wynajmu. Głównym powodem są wysokie ceny, które odstraszają urlopowiczów. Nawet kempingi stały się luksusem, a Chorwacja jest jednym z najdroższych miejsc do karawaningu w Europie. Branża turystyczna ma nadzieję, że lipiec i sierpień przyniosą poprawę sytuacji. Jeśli jednak turyści wybiorą tańsze kierunki, sezon może okazać się mniej udany niż oczekiwano. Nauczyciele w 2026 roku mogą liczyć na świadczenie urlopowe w wysokości około 2590 zł netto. Dopłata zostanie wypłacona automatycznie, bez potrzeby składania wniosków. Pełna kwota przysługuje nauczycielom zatrudnionym na pełny etat przez cały rok szkolny. Wysokość świadczenia nie zależy od stażu pracy ani stopnia awansu zawodowego. Pieniądze trafią na konta nauczycieli najpóźniej do końca sierpnia. Świadczenie można łączyć z innymi formami dofinansowania wypoczynku.
2: Zmarł Dariusz Oskroba, znany przedsiębiorca i twórca sieci piekarni. Miał 64 lata. Jego firma poinformowała o śmierci na swojej stronie internetowej i w mediach społecznościowych. Oskroba przekształcił niewielką piekarnię w nowoczesne przedsiębiorstwo, stając się jednym z liderów branży piekarniczej w Polsce. Rodzina biznesmena zajmuje 40 miejsce na liście najbogatszych Polaków magazynów Forbes z majątkiem blisko 3 miliardów złotych. Współpracownicy wspominają go jako wizjonera i inspirującego lidera.
0: Gospodarka, biznes i pieniądze w Radiu Super Express.
1: Lockheed Martin i fińska firma Insta otworzyły w Tampere pierwsze w Europie centrum serwisowe dla systemów kierowania ogniem M270A2 i HIMARS. To strategiczny krok, który ma wzmocnić bezpieczeństwo dostaw i utrzymanie gotowości bojowej tych systemów w Europie. Centrum będzie wspierać nie tylko fińską flotę, ale także innych europejskich użytkowników. Dzięki temu projektowi europejscy operatorzy zyskają lepszą dostępność systemów i ciągłość operacji. Inicjatywa ta jest wynikiem współpracy obu firm, która zaczęła się w grudniu ubiegłego roku. Trwają rozmowy między Polską Grupą Zbrojeniową a Ukrainą w sprawie remontów samolotów F-16 i MiG-29. Wojskowe zakłady lotnicze numer 2 w Bydgoszczy są gotowe do realizacji tych prac dzięki swoim unikalnym kompetencjom. Umowa z Ukrainą mogłaby zapewnić nowe zlecenia i wzmocnić współpracę wojskową. W Bydgoszczy omawiano także współpracę z Bułgarią w zakresie wsparcia eksploatacji samolotów F-16. Bułgaria, jako nowy użytkownik F-16, jest zainteresowana współpracą z bardziej doświadczonymi partnerami. Polska infrastruktura i doświadczenie mogą odegrać kluczową rolę w tych projektach. Od 1 lipca Polska Grupa Zbrojeniowa Spółka Akcyjna wprowadza nową strukturę organizacyjną. Zmiany te mają na celu lepsze dostosowanie się do wyzwań rynkowych i efektywniejszy nadzór nad kluczowymi obszarami przemysłu zbrojeniowego. Nowy model zakłada podział na 7 specjalistycznych departamentów, z których każdy będzie odpowiedzialny za konkretne obszary produktowe. Wśród nich znajdą się m.in. Departament Domeny Pojazdów Pancernych i Artylerii oraz Departament Domeny Elektroniki i Systemów OPL. Każdy z departamentów będzie nadzorował odpowiednie spółki wchodzące w skład PGZ. Zmiany obejmują również funkcje korporacyjne, co ma zwiększyć efektywność i przyspieszyć rozwój innowacyjnych technologii. Komisja Budżetowa Bundestagu zatwierdziła plan zakupu 40% akcji w firmie zbrojeniowej KNDS przez rząd Niemiec. Transakcja, warta do ponad 7 miliardów euro, ma być sfinalizowana przed debiutem giełdowym spółki latem 2026 roku. Dzięki temu Niemcy zyskają równą pozycję z Francją w strategicznie ważnym producencie uzbrojenia. Decyzja spotkała się z krytyką Partii Zielonych i Partii Lewicy, które wskazują na wysokie koszty i ryzyka związane z inwestycją. Mimo to koalicja rządząca podkreśla znaczenie tej transakcji dla gospodarki i bezpieczeństwa kraju.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: W Gorzowie Wielkopolskim rozpoczęły się prace przygotowawcze do budowy nowoczesnej fabryki rakiet. Inwestycja realizowana przez HanwaWB Advanced System ma kluczowe znaczenie dla polskiego przemysłu obronnego. Zakład będzie produkować precyzyjne pociski rakietowe CGR-80 dla systemów artylerii Homar-K. To pierwszy tego typu zakład w Polsce, co wzmocni krajowe zdolności produkcyjne i technologiczne. Budowa fabryki przyczyni się także do rozwoju lokalnej gospodarki, tworząc nowe miejsca pracy. Zakończenie budowy planowane jest na kilkanaście miesięcy.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Nad naszym krajem dzisiaj zachmurzone niebo. W Warszawie odczujemy temperaturę 24 stopnie i wiatr zachodni o prędkości 2 metry na sekundę. Z kolei mieszkańcy Bydgoszczy będą mieć odczuwalną temperaturę wynoszącą 25 stopni i wiatr południowo-zachodni o prędkości 4 metry na sekundę. Aktualnie jakość powietrza w obu miastach pozostaje umiarkowana. Warto jednak monitorować dalsze zmiany.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Barwy szczęścia wracają po wakacyjnej przerwie z emocjonującymi wątkami. Justin nie odpuści i zrobi wszystko, by udowodnić, że jego rzekoma zdrada z Reginą to intryga Karoliny. Zdesperowany zwróci się o pomoc do Celiny, która może być jego ostatnią deską ratunku. Sprawa jest skomplikowana, ponieważ nawet Sebastian nie znalazł dowodów na Karolinę. Justin już wcześniej próbował zgłosić sprawę na policję, ale bez skutku. Teraz obawia się, że może stracić ukochaną Olę na zawsze. Czy Celina zdecyduje się pomóc i narazić się swojemu ukochanemu Łukaszowi? Odpowiedzi na te pytania przyniosą nowe odcinki.
2: W 1937 odcinku serialu M jak miłość czeka nas prawdziwa emocjonalna burza. Niewinne spotkanie przy pizzy zamieni się w koszmar za sprawą nastoletniej Hani. Dziewczyna bez ogródek podzieli się swoimi podejrzeniami z dyrektorem szkoły, Lipińskim, co wprawi Natalię w zakłopotanie. Wszystko zacznie się od wyboru sukni ślubnej, a zakończy niezręczną sytuacją w pizzerii. Natalia, Adam i Hania będą musieli zmierzyć się z nieoczekiwanym wyznaniem Hani, które wywoła rumieniec na twarzy Natalii. Dyrektor Lipiński, mimo niezręczności, wykaże się taktem i obróci sytuację w żart. Ten pełen napięcia odcinek zobaczymy już po wakacjach, 7 września, na antenie TVP 2.
1: M jak miłość zaskakuje fanów nowymi odkryciami na planie. W najnowszych odcinkach, które są właśnie kręcone, Marcin Chodakowski, grany przez Mikołaja Roznerskiego, ujawnia swoje pełne imię. Marcin Izydor Chodakowski. To zaskakujące wyznanie padło podczas luźnej rozmowy na planie. W Bistro Kingi, gdzie toczą się kluczowe sceny, Marcin i Elżbieta Domańska wyglądają jak para na randce, co budzi pytania o ich relacje. Czy to tylko służbowe spotkania, czy coś więcej? Wątki z udziałem Elżbiety mogą wpłynąć na życie prywatne Marcina, zwłaszcza jego relacje z Kamą. Nowy sezon zapowiada się pełen napięć i nieoczywistych zwrotów akcji. W 4240 odcinku Pierwszej Miłości Angelika podejmuje próbę odcięcia się od mrocznych wspomnień. Zatrudnia się jako salowa w prestiżowej klinice WeMed, próbując odnaleźć spokój po ciężkich przejściach. Jednak los nie jest dla niej łaskawy. Podczas rozmowy telefonicznej z ukochanym Kamilem, który przebywa na misji w Kosowie, dochodzi do tragicznego wypadku. Eksplozja samochodu przerywa ich kontakt, a Kamil zdąży jedynie wyznać miłość i przeprosić. Angelika, zrozpaczona i bez informacji o stanie Kamila, zwraca się o pomoc do ojca. Niestety, ojciec stawia jej trudne warunki. Czy Angelika odnajdzie ukochanego i odzyska spokój? Odpowiedzi w kolejnych odcinkach.
0: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
1: W 909 odcinku serialu Akacjowa 38 pułkownik Valverde staje przed trudnym wyborem, który może na zawsze zmienić jego relacje z bliskimi. Ukrywając swoje problemy zdrowotne, decyduje się nie jechać z Silwią do Włoch, co prowadzi do jej podróży z młodym Estebanem. Tymczasem dawne intrygi Ursuli wychodzą na jaw, a mieszkańcy kamienicy odkrywają jej manipulacje. Inigo dokonuje zaskakującego odkrycia pokoju El Peny, co rzuca nowe światło na jego tożsamość. Serial Akacjowa 38 zostanie wyemitowany 10 lipca 2026 roku na kanale TVP 1 o godzinie 18:25. Ta hiszpańska telenowela przenosi nas do Madrytu z początku XX wieku, gdzie codzienne dramaty przeplatają się z mrocznymi sekretami. Produkcja zdobyła uznanie dzięki dbałości o historyczne kostiumy i malownicze krajobrazy. Dziedzictwa. Odcinek 968 już w sobotę, 4 lipca o 16:05 na TVP 1. W tym emocjonującym odcinku Nana zostanie wrobiona przez Kansel w zniszczenie zdjęcia zmarłego teścia. Kansel, chcąc wzbudzić złość domowników, dodaje wybielacz do mydła, którym Nana ma sprzątać. Gdy zdjęcie zaczyna blaknąć, Kansel publicznie oskarża Nanę o celowe zniszczenie. Atmosfera w domu staje się napięta, a Cenet i Sahin są w szoku. Jednak Poyraz, mąż Nany, nie daje się zwieść i postanawia odkryć prawdę. Dzięki swojej dociekliwości odkrywa, że to Kansel stoi za intrygą. Czy Nana odzyska zaufanie rodziny? Odpowiedź już w sobotę.
2: Złoty Chłopak powraca z emocjonującym 327 odcinkiem już w poniedziałek, 6 lipca. W tym odcinku los małego Tesco zawiśnie na włosku, gdy na jaw wyjdzie bolesna prawda o jego sytuacji. Ferit i Seyran, poruszeni losem chłopca, postanowią otworzyć przed nim swoje serca. Jednak ich propozycja spotka się z niespodziewanym oporem. Tymczasem nad rezydencją Korchanów zawisną czarne chmury, gdy zakochani zderzą się z prawnymi przeszkodami w ośrodku adopcyjnym. Dodatkowo, przerażający szantaż Karama zacznie siać zamęt w willi. Pomimo tych trudności, Seyran i Ferit nie poddadzą się w walce o adopcję dzieci. Serial można oglądać na antenie TVP 1 od poniedziałku do piątku o godzinie 14:00.
1: W najnowszym 331 odcinku serialu Złoty Chłopak emocje sięgają zenitu. Seyran staje przed trudnym wyborem, gdy bliska osoba nagle znika. Aby oszczędzić córce niepokoju, postanawia ukryć prawdę. Tymczasem Ferit podejmuje drastyczne kroki, by odnaleźć zaginione dziewczynki, co prowadzi do niebezpiecznych sytuacji. Na szczęście policja odnajduje Hatice, a jej powrót do rodziny przynosi ulgę. Duru, dzięki swojej odwadze, pomaga w ucieczce z rąk porywaczy. Odcinek pełen napięcia zostanie wyemitowany 10 lipca o godzinie 14 na TVP1. To kolejna odsłona tej wciągającej tureckiej opowieści o miłości i walce z przeciwnościami losu.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda nad Polską to głównie zachmurzenie całkowite. Dla Gdańska przewidywana temperatura wynosi 21 stopni, a wiatr zachodni osiągnie prędkość 1 metr na sekundę. Dla Poznania zaś termometry pokażą 24 stopnie, a wiatr północno-zachodni może osiągnąć 6 metrów na sekundę. W tej chwili jakość powietrza w obu miastach można określić jako umiarkowana. Warto jednak zachować ostrożność.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła 23. Powtarzamy dla Was to, co najważniejsze.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego zatrzymali 19-letniego Białorusina i 44-letniego Polaka. Mężczyźni mieli działać na zlecenie białoruskiego wywiadu, nagrywając uczestników wydarzeń organizowanych przez białoruską mniejszość w Warszawie. Zebrane materiały trafiały do służb Aleksandra Łukaszenki. 19-latek trafił do aresztu, a Polak objęty został dozorem policyjnym. Sprawa jest rozwojowa i możliwe są kolejne zatrzymania. Gdyby wybory parlamentarne odbyły się w najbliższą niedzielę, Koalicja Obywatelska z niecałymi 33% poparcia i PiS z około 27,5% nie byłyby w stanie samodzielnie utworzyć rządu. Kluczową rolę w formowaniu nowego rządu mogliby odegrać liderzy Konfederacji Sławomir Mentzen i Grzegorz Braun. Konfederacja i Konfederacja Korony Polskiej zyskują na popularności, a do Sejmu może wejść także nowa lewica. Wyniki sondażu wskazują na rosnące znaczenie obu konfederacji na polskiej scenie politycznej.
0: Liderka Polski 2050, Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, prowadzi negocjacje z Pałacem Prezydenckim w sprawie ustawy dotyczącej rynku kryptoaktywów. Partia po raz drugi skierowała do Sejmu projekt ratunkowy, starając się o kompromisowe poprawki. Eksperci uważają, że działania te mają przypomnieć o istnieniu partii, która w sondażach ma niecałe 2% poparcia. W spotkaniach z przedstawicielami prezydenta uczestniczyli kluczowi politycy Polski 2050.
2: Polska może liczyć na amerykańskie wsparcie w sprawie zwiększenia obecności wojsk Stanów Zjednoczonych nad Wisłą. Marcin Przydacz, szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej, po spotkaniu z sekretarzem stanu Stanów Zjednoczonych Marco Rubio, podkreślił, że celem Warszawy jest przekształcenie obecności rotacyjnej w stałą. Rozmowy dotyczyły także bezpieczeństwa w Europie Środkowo-Wschodniej oraz polityki wobec Rosji. Przydacz zaznaczył, że Polska zabiega o utrzymanie twardej polityki wobec Moskwy i dalsze wsparcie dla Ukrainy.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
0: Wołodymyr Zełenski, prezydent Ukrainy, podczas wizyty w Dublinie załagodził napięcia w relacjach z Polską, podkreślając, że oba kraje łączy historia, ale najważniejsze jest bezpieczeństwo i wspólny wróg. Zełenski wyraził gotowość do dialogu i liczy na wsparcie Polski w procesie akcesji Ukrainy do Unii Europejskiej. Wicepremier Polski, Władysław Kosiniak-Kamysz, zaznaczył jednak, że Ukraina z banderą do Unii nie wejdzie. Tymczasem Węgry ostrzegają, że nie poprą przyspieszenia akcesji Ukrainy do Unii Europejskiej.
2: W Monako doszło do zamachu bombowego na ukraińskiego biznesmena Wadyma Jermołajewa. Eksplozja ciężko raniła jego partnerkę, Annę Nasobinę, a sam Jermołajew również trafił do szpitala. 13-letni syn pary odniósł lekkie obrażenia. Śledczy podejrzewają, że atak miał związek z interesami oligarchy, a sprawca jest nadal poszukiwany. Wenezuela zmaga się z niecodziennym zjawiskiem. Niebo nad Caracas przybrało krwisto-czerwony kolor, co wywołało niepokój wśród mieszkańców. To jednak efekt rozpraszania światła słonecznego przez pył z nad Sahary, znany jako candilazo. Warto przypomnieć, że kraj niedawno nawiedziły dwa silne trzęsienia ziemi, które spowodowały tysiące ofiar i zniszczenia.
0: Rosja przeprowadziła zmasowany atak na Kijów, używając dronów i rakiet balistycznych. Zginęło co najmniej 9 osób, a 34 zostały ranne, w tym pracownicy służby zdrowia. Uszkodzone zostały budynki mieszkalne, szpital i inne obiekty cywilne. Władze ostrzegają, że liczba ofiar może jeszcze wzrosnąć.
1: Słuchacie Radia Super Express.
0: W Bolesławcu doszło do niebezpiecznego zdarzenia, gdy półtoraroczne dziecko zostało zatrzaśnięte w nagrzanym samochodzie. Policjanci po szybkim przybyciu na miejsce wybili szybę i bezpiecznie wydostali chłopca. Dzięki szybkiej reakcji matki, która wezwała pomoc, dziecko nie ucierpiało. Policja przypomina o zagrożeniach związanych z pozostawianiem dzieci w zamkniętych autach podczas upałów. W upalne lato pomidory potrzebują specjalnej troski, by dojrzewały równomiernie i były odporne na choroby. Ekologiczny nawóz z bananowych skórek może pomóc w uzyskaniu soczystych i czerwonych owoców. Wystarczy rozdrobnić skórki, zalać wodą i po dwóch dniach podlewać rośliny. Dzięki temu pomidory szybko nabierają intensywnej barwy i doskonałego smaku. Imię Kalina, niegdyś popularne w Polsce, traci na znaczeniu. Jeszcze dekadę temu było często wybierane, ale w 2025 roku nadano je tylko 299 razy. Mimo że kojarzy się z naturą i delikatnością, rodzice coraz rzadziej sięgają po tę słowiańską formę. W rejestrze PESEL Kalina zajmuje obecnie 164 miejsce w rankingu najpopularniejszych imion. W Paczkowie doszło do dramatycznego zdarzenia. 80-letni mężczyzna został zatrzymany za usiłowanie zabójstwa swojej żony, którą zaatakował młotkiem. Kobieta trafiła do szpitala, a napastnik został tymczasowo aresztowany na 3 miesiące. Grozi mu dożywocie. Śledztwo w tej sprawie prowadzi policja z Nysy pod nadzorem prokuratury.
1: Słuchacie Radia Super Express.
0: Na jednym z warszawskich bazarków zauważono dawno niewidzianego polityka PiS, profesora Karola Karskiego. Były europoseł, ubrany w sportowy t-shirt i przeciwsłoneczne okulary. Kupował maliny i truskawki. Co ciekawe, profesor nie czekał z jedzeniem do domu i zajadał owoce prosto z torby. Letnie przysmaki cieszą się dużą popularnością, a sezon na nie jest krótki.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Na dzisiaj synoptycy przewidują pogodę. Lekkie opady deszczu w Szczecinie z temperaturą 19 stopni. W Krakowie natomiast zauważymy bezchmurne niebo, a temperatura osiągnie maksymalnie 23 stopnie. Ciśnienie w całym kraju utrzyma się na poziomie 1016 hektopaskali. Obecnie jakość powietrza w obu miastach jest umiarkowana, co nie powinno znacząco wpływać na codzienną aktywność.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru. Jeśli się odważysz.
6: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości. Kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
5: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audio Bóg czyta sam autor.
7: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Kolim, król letnich koncertów, znowu na językach. Tym razem nie za sprawą muzyki, a lodowatego potoku na Podhalu, gdzie postanowił zaprezentować swoje mięśnie i kiełbaski. Internauci nie zostawili na nim suchej nitki, zarzucając brak klasy i chwyt marketingowy. Choć Skolim lubi prowokować, tym razem wielu uznało, że przesadził, a jego wakacyjne wideo stało się hitem plotkarskich portali. Cóż, nawet relaks w górach może być niezłą burzą w szklance wody.
2: W Dzień Dobry TVN emocje sięgają zenitu po odejściu Macieja Dowbora. Sandra Hajduk-Popińska, wzruszona jak nigdy, opowiada o tej zmianie, jakby to była co najmniej telenowela. Plotki o nowym partnerze, Mateuszu Chłatkim, krążą jak szalone, ale Sandra szybko je ucina, twierdząc, że ma ważniejsze rzeczy na głowie. Cóż, kto by pomyślał, że zmiany w programie śniadaniowym mogą być bardziej emocjonujące niż niejedna premiera filmowa.
1: Jakub Wesołowski, niegdyś idol nastolatek, dziś obchodzi swoje 41 urodziny jako dojrzały aktor i ojciec. Kto by pomyślał, że chłopięcy urok i nonszalancka fryzura z czasów na wspólnej zamienią się w elegancję i powagę. Od gwiazdy opery mydlanej do cichociemnego z czasu honoru. Jego kariera to prawdziwy filmowy scenariusz. A w życiu prywatnym? Spokój i szczęście u boku żony Agnieszki, z którą wychowuje dwoje dzieci. Jakub Wesołowski, człowiek wielu talentów i niespodzianek, wciąż zaskakuje.
2: Klaudia Halejcio i Oskar Wojciechowski zaskoczyli wszystkich, biorąc ślub w tajemnicy. A teraz dzielą się z fanami bajkowymi kadrami z uroczystości. Jednak to nie romantyczna sceneria we Francji, a brak starszej córki Oskara na jednym z nagrań wywołał burzę w sieci. Internauci zastanawiają się, dlaczego na filmie pojawiła się tylko mała Nel, a nie jej starsza siostra. Czyżby nowoczesna rodzina miała swoje tajemnice, które niekoniecznie chcą ujawniać na Instagramie?
0: Wiadomości ze świata show biznesu w Radiu Super Express.
2: No i proszę, Krzysztof Ibisz, gwiazdor Polsatu, nie tylko błyszczy na ekranie, ale i w domowych zmaganiach. Jego żona, Joanna, ujawniła, że ich małżeństwo potrzebowało terapii, by przetrwać po narodzinach pierwszego dziecka. Intensywna kariera Krzysztofa i problemy z synem przygniotły parę, ale terapia okazała się ratunkiem. Joanna przyznała, że dzięki temu procesowi odzyskała swoją siłę, a ich związek wyszedł z tego silniejszy. Filip Heiser, były prezenter Dzień Dobry TVN, znów na językach. Tym razem zaskoczył wszystkich, pokazując swoją nową lub posiadłość w Krakowie.

0: Helena Englert zrobiła furorę na tegorocznym Openerze, ale nie tylko dzięki muzyce. Jej odważna stylizacja, która wyglądała jakby rajstopy przerobiono na bluzkę, przyciągnęła więcej spojrzeń niż nie jeden koncert. W tłumie szalała mama, Beata Ścibakówna, dumna jak paw, dopingując córkę. Helena pokazała, że na festiwalach liczy się nie tylko dźwięk, ale i moda, a jej występ na pewno długo zostanie w pamięci.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: Zendaya znowu zaskakuje. Na paryskiej premierze Spider-Man Brand New Day pojawiła się w t-shircie z wizerunkiem Spider-Mana, który nosiła jak mini sukienkę. Całość dopełniła białymi szpilkami i biżuterią, a koszulka, jak się okazuje, kosztowała jedynie $35 na eBayu. Minimalizm w najlepszym wydaniu, a świat mody znów ma o czym mówić. Premiera filmu z Tomem Hollandem w roli głównej już 31 lipca.
2: Alisa White Glues, była wokalistka Arch Enemy, zaskoczyła fanów dołączając do Dragon Force, choć sama była zdziwiona ich reakcją. Współpraca z brytyjską grupą power metalową to dla niej prawdziwy wycisk, ponieważ tempo utworów jest mordercze. Ale to nie koniec niespodzianek. Alisa stworzyła także kobiecy zespół Blue Medusa, który stał się jej nowym, muzycznym dzieckiem. Wygląda na to, że White Glues nie zamierza zwalniać tempa, a jej energia jest nie do zatrzymania.
0: Muse, zespół, który w 2003 roku szturmem zdobył serca fanów albumem Absolution, nie przestaje zaskakiwać. Po trzyletniej przerwie w 2006 roku powrócili z Black Holes and Revelations, który nie tylko dorównał, ale i przebił sukces poprzednika. Z nowym, kosmicznym brzmieniem i tematyką science fiction, Muse podbił listy przebojów na całym świecie. A teraz, 20 lat później, nadal pozostają ikoną muzyki, której nie sposób zignorować. Iron Maiden, legendarna żelazna dziewica, znowu na ustach wszystkich. Koncert w Paryżu, który miał być nagrany na specjalne wydawnictwo, został przerwany przez awarię prądu. Choć Bruce Dickinson zapewnia, że coś tam jednak nagrano, zespół postanowił spróbować jeszcze raz. Tym razem na własnym festiwalu Edfest w Knebworn, gdzie będą świętować swoje 50-lecie. Ciekawe, czy tym razem uda się uniknąć niespodzianek.
1: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Pogoda w kraju to głównie zachmurzone niebo. Meteorolodzy przewidują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie poziom 1016 hektopaskali. W Katowicach prognozowana temperatura wynosi 22 stopnie, przy czym widoczne będzie niewielkie zachmurzenie. Dla Torunia spodziewajmy się 22 stopnie i prognozowane będzie umiarkowane zachmurzenie. Na ten moment w obydwóch miastach jakość powietrza jest umiarkowana.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Dziś mija druga rocznica tragicznego wypadku na przejeździe kolejowym w Ołtarzewie, gdzie zginął maszynista Rafał Kamiński. Pociąg Kolei Mazowieckich zderzył się z ciężarówką, która utknęła na torach. Rogatki działały prawidłowo, a kierowca ciężarówki był trzeźwy. Kolejarze upamiętnili kolegę symbolicznym wpisem w mediach społecznościowych. Na warszawskiej Pradze zatrzymano małżeństwo z ponad 7,5 kg narkotyków. Policja znalazła amfetaminę, mefedron, marihuanę, THC i MDMA w domku na działce, samochodzie i mieszkaniu pary. Zabezpieczono także policyjne mundury i repliki broni. Oboje trafili do aresztu, a mężczyzna odpowie jako recydywista. W Raciążu doszło do brutalnego morderstwa, którym 29-letni Aleksander G. zabił swoich dziadków przy użyciu siekiery i noża. Mężczyzna sam zgłosił się na policję, przyznając się do zbrodni. Śledczy badają, czy na jego zachowanie miała wpływ tragiczna przeszłość rodzinna, w tym morderstwo matki przez ojca. Prokuratura postawiła mu zarzuty zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem, a jego poczytalność zostanie oceniona przez biegłych. Podróż pociągiem Intercity Cormoran z Radomia do Warszawy, która miała trwać niespełna godzinę, przeciągnęła się do ponad 3 godzin. Pociąg utknął na ostatnim kilometrze przed stacją Warszawa Zachodnia z powodu braku wolnych torów. Pasażerowie przez długi czas nie otrzymywali informacji o przyczynach opóźnienia. PKP Intercity tłumaczy, że problemy wynikały z awarii sieci trakcyjnej i ograniczonej przepustowości torów. W Parku Zakrzówek w Krakowie zlikwidowano strefę grillową. Decyzja zapadła po licznych skargach mieszkańców na hałas i bałagan oraz w trosce o ochronę przyrody. Podobne działania podjęto wcześniej w Parku Krowoderskim i Parku Bagry Wielkie. Miasto planuje konsultacje społeczne w celu wyznaczenia nowych miejsc do grillowania. Na obwodnicy Krakowa, na odcinku autostrady A4, działa nowy system odcinkowego pomiaru prędkości. Urządzenia monitorują trasę od węzła Łagiewniki do węzła Kraków-Wieliczka. Kierowcy muszą przestrzegać limitów prędkości 140 km na godzinę dla aut osobowych i 80 km na godzinę dla ciężarówek. Przekroczenie tych limitów skutkuje mandatem.
2: W krakowskiej Nowej Hucie doszło do tragedii. 28-letni mężczyzna zginął po upadku z 8. piętra wieżowca na osiedlu na wzgórzach. Świadkowie relacjonują, że przed upadkiem był pobudzony i krzyczał. Policja wyklucza udział osób trzecich, a okoliczności zdarzenia są wyjaśniane. W Chorzowie na Stadionie Śląskim rozpoczął się dziś 3-dniowy kongres świadków Jehowy pod hasłem Szczęście bez końca. Organizatorzy spodziewają się ponad 30 tysięcy uczestników z całej Polski. Wydarzenie jest otwarte dla wszystkich i ma na celu poszukiwanie trwałego szczęścia w oparciu o nauki biblijne. Kongres potrwa do 5 lipca, a wstęp jest bezpłatny.
1: Polska zmaga się z falą gwałtownych burz, które przynoszą intensywne opady deszczu, grad i silne wiatry. Najbardziej dotknięte są południowe i centralne regiony kraju, gdzie odnotowano poważne zniszczenia, w tym zalane ulice i zerwane dachy. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed dalszymi niebezpiecznymi zjawiskami, szczególnie na Mazowszu, gdzie burze mogą wystąpić wieczorem. Służby apelują o ostrożność i unikanie wychodzenia z domów, jeśli nie jest to konieczne. Popularny youtuber Książulo odwiedził hotel Gołębiewski w Pobierowie, co wywołało burzę w sieci. Mimo początkowych pochwał, szybko pojawiły się problemy, takie jak żółta woda i brak klimatyzacji. Książulo zażądał zwrotu kosztów i otrzymał pieniądze, ale nagranie z wizyty pozostanie dostępne w internecie. Hotel Gołębiewski w Pobierowie, otwarty 10 czerwca, szybko stał się symbolem nowego typu wypoczynku nad Bałtykiem. Choć na pierwszy rzut oka ceny mogą wydawać się wysokie, warto zwrócić uwagę na to, co oferuje. W przeciwieństwie do mniejszych hoteli, takich jak Baltivia Sea Resort w Mielnie, Gołębiewski zapewnia wiele atrakcji na miejscu, co może obniżyć całkowity koszt wakacji. W efekcie, mimo wyższej ceny za nocleg, całkowity koszt pobytu może być porównywalny.
2: Już 3 lipca o godzinie 11 w Białymstoku otwiera się nowa restauracja McDonald's przy ulicy Andersa. To 9 lokal tej sieci w mieście, zlokalizowany w powstającym parku handlowym. Pierwszych 200 klientów otrzyma bidon z logo McDonald's. Restauracja oferuje 102 miejsca siedzące, ogródek, plac zabaw oraz linię McDrive.
1: Budżet państwa wesprze modernizację turystyczną Augustowa i Supraśla na Podlasiu. Augustów otrzyma ponad 742 tysiące złotych, a Supraśl ponad 20 tysięcy złotych. Fundusze te zostaną przeznaczone na rozwój infrastruktury turystycznej i ochronę przyrody. Mieszkańcy i turyści efekty tych inwestycji zobaczą już w przyszłym roku. W Jaworzynie Śląskiej wybuchł pożar, który objął dach zabytkowej parowozowni. W akcji gaśniczej uczestniczy 20 zastępów strażaków. Mieszkańcy proszeni są o zamknięcie okien i unikanie wychodzenia na zewnątrz z powodu dużego zadymienia. Na szczęście nie ma doniesień o poszkodowanych. Przed mieszkańcami Wrocławia weekend z kapryśną pogodą. Piątek zapowiada się ciepło i słonecznie, z temperaturą sięgającą 27 stopni Celsjusza. W sobotę nastąpi ochłodzenie do 23 stopni i więcej chmur, ale bez deszczu. Niedziela przyniesie deszcz i chłodniejszą aurę, co może wpłynąć na plany na świeżym powietrzu.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Nad naszym krajem dzisiaj zachmurzone niebo. We Wrocławiu odczujemy temperaturę 20 stopni i wiatr południowo-zachodni o prędkości 3 metry na sekundę. Z kolei mieszkańcy Białegostoku będą mieć odczuwalną temperaturę wynoszącą 24 stopnie i wiatr południowo-zachodni o prędkości 1 metr na sekundę. Aktualne pomiary wskazują, że we Wrocławiu powietrze jest umiarkowane, a w Białymstoku dobre.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
6: Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
7: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: 725 tysięcy złotych w oświadczeniu majątkowym minister zdrowia Jolanty Sobierańskiej-Grędy wzbudziło duże zainteresowanie. Minister wyjaśnia, że pieniądze pochodzą z jej wieloletniej pracy jako prawniczka, menadżerka i wykładowczyni. Podkreśla, że wszystkie dochody zostały wykazane zgodnie z prawem i opodatkowane. W 2025 roku jej wynagrodzenie w Ministerstwie Zdrowia wyniosło około 113,5 tysiąca złotych, co jest znacznie mniejszą kwotą niż wykazane dochody z innych źródeł. Mimo wyjaśnienia, sprawa nadal budzi zainteresowanie opinii publicznej.
2: Minął rok od wprowadzenia renty wdowiej, która wspiera już 1 000 000 polskich seniorów. Średnia wysokość tego świadczenia wynosi obecnie 373 zł miesięcznie. Od stycznia przyszłego roku planowane jest zwiększenie części świadczenia z 15% do 25%, co podniesie średnią kwotę do 466 zł miesięcznie. To rozwiązanie, poparte przez ponad 200 tysięcy obywateli, ma na celu wsparcie finansowe wdów i wdowców po stracie małżonka. Renta wdowia pozwala na połączenie świadczenia emerytalnego z rentą rodzinną, co jest istotnym wsparciem w trudnym czasie.
1: Chorwacja, będąca jednym z najpopularniejszych kierunków wakacyjnych, zmaga się z niespodziewanym spadkiem liczby turystów. W szczycie sezonu wakacyjnego wiele hoteli i apartamentów pozostaje pustych, a właściciele zastanawiają się nad opłacalnością wynajmu. Głównym powodem są wysokie ceny, które odstraszają urlopowiczów. Nawet kempingi stały się luksusem, a Chorwacja jest jednym z najdroższych miejsc do karawaningu w Europie. Branża turystyczna ma nadzieję, że lipiec i sierpień przyniosą poprawę sytuacji. Jeśli jednak turyści wybiorą tańsze kierunki, sezon może okazać się mniej udany niż oczekiwano.
2: Niemcy planują rozpocząć produkcję amerykańskich systemów uzbrojenia na swoim terytorium. Minister obrony Boris Pistorius ogłosił, że to krok mający na celu zaspokojenie pilnych potrzeb militarnych i wzmocnienie relacji z USA. Berlin jest zainteresowany produkcją pocisków Tomahawk i PAC-3 do systemów Patriot. Rozmowy z Waszyngtonem trwają, a umowy mają być negocjowane przed szczytem NATO w Ankarze. Inicjatywa ta, choć budzi pytania o strategiczną autonomię Europy, zyskała poparcie kanclerza Friedricha Merza i sekretarza generalnego NATO Marka Rutte. Niemcy chcą szybko uzupełnić luki w zdolnościach obronnych.
0: Gospodarka, biznes i pieniądze w Radiu Super Express.
2: Podczas targów Eurosatory 2026 roku w Paryżu koncern MBDA zaprezentował nową mobilną wyrzutnię pocisków Land Cruise Missile. Ten system, oparty na morskim pocisku NCM, ma zasięg do 1400 km i jest wspierany przez system dronów Deluge. Deluge, wykorzystując sztuczną inteligencję, koordynuje ataki, przełamując obronę powietrzną przeciwnika. Nowe rozwiązania mogą mieć znaczenie dla Polski, oferując możliwość strategicznej autonomii obronnej. Pierwsze testy systemu Deluge zaplanowano na 2028 rok.
1: Polska zabezpieczyła 4 strategiczne samoloty Airbus A330 MRTT dzięki porozumieniu z Hiszpanią. Wiceminister Obrony Narodowej Magdalena Sobkowiak-Czarnecka potwierdziła, że te wielozadaniowe tankowce-transportowce wzmocnią siły powietrzne od 2030 roku. Samoloty te są kluczowe dla pełnego wykorzystania możliwości myśliwców F-35. Dzięki nim możliwe będzie tankowanie w powietrzu, co zwiększy zasięg i efektywność działań bojowych. Airbus A330 MRTT to nie tylko tankowiec, ale także transportowiec, zdolny do przewozu dużych ładunków i pasażerów. To ważny krok w strategicznej obronności kraju.
2: Marek Karabuła został powołany na stanowisko wiceprezesa zarządu Polskiej Grupy Zbrojeniowej, spółka akcyjna. Od 1 lipca będzie odpowiadał za finanse oraz rozwój pojazdów pancernych i artylerii. Jego nominacja uzyskała pozytywną opinię ministra aktywów państwowych i ministra obrony narodowej. Karabuła ma ponad 30-letnie doświadczenie w zarządzaniu dużymi organizacjami przemysłowymi. Wcześniej kierował zakładami mechanicznymi Tarnów i hutą Stalowa Wola. Prezes PGZ Adam Leszkiewicz podkreśla, że jego doświadczenie będzie kluczowe dla dalszego rozwoju grupy.
1: W Gorzowie Wielkopolskim rozpoczęły się prace przygotowawcze do budowy nowoczesnej fabryki rakiet. Inwestycja realizowana przez Hanwha WB Advanced System ma kluczowe znaczenie dla polskiego przemysłu obronnego. Zakład będzie produkować precyzyjne pociski rakietowe CGR-80 dla systemów artylerii HOMAR-K. To pierwszy tego typu zakład w Polsce, co wzmocni krajowe zdolności produkcyjne i technologiczne. Budowa fabryki przyczyni się także do rozwoju lokalnej gospodarki, tworząc nowe miejsca pracy. Zakończenie budowy planowane jest na kilkanaście 12 miesięcy.
0: Słuchacie Radia Super Ekspres. Żabka otwiera blisko 170 sezonowych sklepów w popularnych kurortach nad morzem i jeziorami. Najwięcej nowych placówek pojawi się w miejscowościach takich jak Rewal, Mielno czy Jastarnia. To odpowiedź na rosnące zapotrzebowanie turystów, którzy podczas wakacji chcą mieć dostęp do ulubionych produktów. W sezonowych sklepach Żabki największym powodzeniem cieszą się napoje i lody. Sieć wprowadza także 24 modułowe sklepy kontenerowe, by dotrzeć tam, gdzie brakuje tradycyjnych lokali. Dla franczyzobiorców to intensywne wyzwanie, ale i szansa na dodatkowy zysk. Radio Super Ekspres. Czas na prognozę pogody. Nad naszym krajem dzisiaj zachmurzone niebo. W Warszawie odczujemy temperaturę 23 stopnie i wiatr północno-zachodni o prędkości 3 metry na sekundę. Z kolei mieszkańcy Bydgoszczy będą mieć odczuwalną temperaturę wynoszącą 25 stopni i wiatr południowo-zachodni o prędkości 4 metry na sekundę. Na ten moment w obydwu miastach jakość powietrza określana jest jako umiarkowana, bez większych zagrożeń.
3: Radio Super Ekspres.

0: somebody else.
1: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
2: Barwy szczęścia wracają po wakacyjnej przerwie z emocjonującymi zwrotami akcji. Józefina postanawia posprzątać mieszkanie Jaworskiego, które wcześniej sama poleciła Natalii. Jaworski, mając problem z wynajęciem lokalu, w którym doszło do morderstwa, ostatecznie decyduje się na wynajem. Józefina zgadza się na tę opcję, ale to Natalia z córką Leą ostatecznie zdobywa mieszkanie. Rawiczowa, mimo że pierwsza podpisała umowę, postanawia ustąpić synowej, nie chcąc sprawiać jej dodatkowych problemów. Rozczarowana, ale nie pozostawiona sama sobie, Józefina otrzymuje wsparcie od Małgorzaty. Co jeszcze wydarzy się w nowych odcinkach? Przekonamy się już wkrótce. Barwy szczęścia powracają z nowym, 20. sezonem. Premierowy 3392 odcinek planowany jest na poniedziałek, 7 września. Fani z niecierpliwością czekają na rozwikłanie losów Ewy i Romea po ich kontrowersyjnym ślubie. Również Karolina i Bruno będą musieli zmierzyć się z formalnościami po zawarciu małżeństwa w Stanach Zjednoczonych. Choć data premiery może się jeszcze zmienić, emocje rosną z każdym dniem. Aktorzy wciąż pracują na planie, a widzowie nie mogą się doczekać nowych odcinków. Wrzesień zapowiada się pełen emocji i niespodzianek dla fanów serialu. Dziedzictwo to turecka telenowela, która trzyma widzów w napięciu. W najnowszym, 968 odcinku, który zadebiutuje w sobotę, 4 lipca, na antenie TVP1 o godzinie 16:05, czekają nas dramatyczne wydarzenia. Poyraz i Nana, nowożeńcy, muszą stawić czoła urzędniczej kontroli, która zagraża ich tajemniczemu małżeństwu. Para wzięła ślub, by uchronić Nanę przed deportacją, ale ich związek jest pełen napięć i intryg. Wścibska kancel nieustannie knuje, a Nana czuje się coraz bardziej osamotniona. Czy uda im się przekonać kontrolera o szczerości ich uczuć? Odpowiedź już w najbliższym odcinku. W 1937 odcinku M jak miłość po wakacjach Natalka, Adam i Hania wybierają się na pizzę, by uczcić zakup sukni ślubnej przez Natalkę. W pizzerii niespodziewanie spotykają Mikołaja, który dziękuje Natalce za uratowanie życia. Hania wykorzystuje okazję, by pochwalić się planowanym ślubem swojej mamy z komendantem. Mikołaj, choć gratuluje przyszłej parze młodej, szybko orientuje się, że nie jest mile widziany i postanawia się pożegnać. Zanim odejdzie, komplementuje Natalkę, mówiąc, że będzie najpiękniejszą panną młodą w całej Grabinie. Po jego wyjściu rodzina może wreszcie skupić się na świętowaniu. Co jeszcze wydarzy się w tym emocjonującym odcinku? Przekonamy się już wkrótce.
1: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
2: M jak miłość powraca po wakacyjnej przerwie z emocjonującym 1937 odcinkiem. Agnes, po zdradzie ojca Artura z Joanną, wraca z Niemiec, by zmierzyć się z trudną prawdą. Nie mogąc znieść zdrady ojca, postanawia opuścić rodzinny dom Mostowiaków. Jednak teraz wraca, by sprawdzić, czy Artur spełnił jej ultimatum i zerwał kontakty z Joanną. Artur zapewnia córkę, że zakończył te relacje. Ale czy Agnes mu uwierzy? Czy zdecyduje się zostać? Czy znów wyjedzie? Odpowiedzi poznamy już w najnowszym odcinku. W 909 odcinku serialu Akacjowa 38 pułkownik Valverde staje przed trudnym wyborem, który może na zawsze zmienić jego relacje z bliskimi. Ukrywając swoje problemy zdrowotne, decyduje się nie jechać z Silwią do Włoch, co prowadzi do jej podróży z młodym Estebanem. Tymczasem dawne intrygi Ursuli wychodzą na jaw, a mieszkańcy kamienicy odkrywają jej manipulacje. Inigo dokonuje zaskakującego odkrycia w pokoju El Peny, co rzuca nowe światło na jego tożsamość. Serial Akacjowa 38 zostanie wyemitowany 10 lipca 2026 roku na kanale TVP1 o godzinie 18:25. Ta hiszpańska telenowela przenosi nas do Madrytu z początku XX wieku, gdzie codzienne dramaty przeplatają się z mrocznymi sekretami. Produkcja zdobyła uznanie dzięki dbałości o historyczne kostiumy i malownicze krajobrazy. Zatoka Szpiegów powraca z trzecim sezonem, a do obsady dołącza Magdalena Cielecka. Aktorka wcieli się w rolę tajemniczej baronessy Natalii von Hahn, której pojawienie się wywróci życie bohaterów do góry nogami. Premiera nowych odcinków zaplanowana jest na 2027 rok. Akcja przeniesie widzów do późnego lata 1941 roku, gdzie Franz Neumann, grany przez Bartosza Gellnera, stanie przed ryzykownym zadaniem. Baronessa von Hahn wda się w skomplikowaną relację z Francem oraz Ewą Stromberg, graną przez Sonię Mietielicę. Miłosny trójkąt wprowadzi bohaterów w świat pełen pasji i niebezpieczeństw. Magdalena Cielecka opisuje swoją postać jako pełną sprzeczności, uwodzicielską i tragicznie uwikłaną w zależności. W nowych odcinkach zobaczymy także powracających aktorów, takich jak Bartosz Gellner i Sonia Mietielica. W najnowszym 331 odcinku serialu Złoty Chłopak emocje sięgają zenitu. Ceylan staje przed trudnym wyborem, gdy bliska osoba nagle znika. Aby oszczędzić córce niepokoju, postanawia ukryć prawdę. Tymczasem Ferit podejmuje drastyczne kroki, by odnaleźć zaginione dziewczynki, co prowadzi do niebezpiecznych sytuacji. Na szczęście policja odnajduje Hatice, a jej powrót do rodziny przynosi ulgę. Duru, dzięki swojej odwadze, pomaga w ucieczce z rąk porywaczy. Odcinek pełen napięcia zostanie wyemitowany 10 lipca o godzinie 14 na TVP1. To kolejna odsłona tej wciągającej tureckiej opowieści o miłości i walce z przeciwnościami losu.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: W naszym kraju dzisiaj w przewadze zachmurzenie całkowite. Ciśnienie atmosferyczne osiągnie maksymalny poziom 1014 hektopaskali. Termometry w Gdańsku na ten moment pokazują temperaturę wynoszącą 21 stopni. Z kolei dla Poznania temperatura będzie wynosić 24 stopnie Celsjusza. Na ten moment powietrze w obu miastach cechuje się umiarkowaną jakością, co nie stanowi większego problemu.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
3: Reklama.
4: Chcesz wiedzieć, co tuż przed swoją śmiercią powiedział mu Andrzej Leper? A może o czym rozmawiał z Lechem Kaczyńskim na pokładzie rządowego Tupolewa niedługo przed katastrofą smoleńską? Przeczytaj Alfabet Millera. Leszek Miller, jedna z czołowych postaci polskiej lewicy, były premier. W rozmowie z doświadczonym dziennikarzem politycznym Jackiem Prusinowskim odkrywa tajemnice decyzji na najwyższych szczeblach władzy. Alfabet Millera. Już w księgarniach. Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
5: I po reklamie.
0: Radio Super Express.

0: Minęła północ. Powtarzamy dla Was to, co najważniejsze.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
0: Marcin Kierwiński stanowczo zaprzecza, jakoby miał wpływ na karierę lekarską Dawida Kacprzyka i jego wysokie zarobki w szpitalach. Minister podkreśla, że o niewyobrażalnych wynagrodzeniach dowiedział się dopiero z mediów. Kierwiński odniósł się także do sprawy Marcina Romanowskiego, sugerując, że były wiceminister sprawiedliwości może wkrótce wrócić do Polski, choć nie w najbliższych dniach. Radny KO Piotr Matan stracił stanowisko po ujawnieniu nagrania z jego kłótnią z taksówkarzem. Na filmie Matan powołuje się na swoje funkcje, grożąc kierowcy utratą licencji. Wojewoda świętokrzyski odwołał go z funkcji pełnomocnika do spraw współpracy z lokalnymi środowiskami. Nagranie wywołało szerokie oburzenie w mediach społecznościowych. Tragedia na szlaku Pedra do Macaco w Brazylii. 44-letni turysta zginął po upadku ze 150 metrów, próbując zejść ze skały po zrobieniu pamiątkowego zdjęcia. Zdarzenie miało miejsce w niedzielę i zostało przypadkowo nagrane przez innego turystę. Mimo szybkiej akcji ratunkowej, mężczyzny nie udało się uratować. Na Florydzie doszło do tragicznego zdarzenia. 18-miesięczny chłopiec zmarł po tym, jak ojciec zostawił go na wiele godzin w rozgrzanym samochodzie. Mężczyzna był przekonany, że rano zawiózł syna do żłobka, a dramat odkrył dopiero po pracy. Policja prowadzi śledztwo w tej sprawie. To już trzeci taki przypadek na Florydzie w tym roku. Dziś w większości kraju zapowiada się spokojna pogoda, ale południowy wschód Polski może doświadczyć burz z silnymi porywami wiatru do 60 km na godzinę. Miejscami wystąpią przelotne opady deszczu, a temperatura będzie zróżnicowana. Od 16 stopni w górach do 27 stopni na zachodzie. Mieszkańcy południowo-wschodniej Polski powinni być szczególnie czujni na dynamiczne zmiany pogody.
2: Tragiczny pożar wybuchł dziś nad ranem w szpitalu w Ludwigslust w Niemczech. Zginęło dwóch pacjentów, a co najmniej 34 osoby zostały ranne. Ogień pojawił się w jednym z pokoi i szybko objął dach budynku radiologii, co wymusiło ewakuację całego szpitala. Przyczyna pożaru nie jest jeszcze znana, a na miejscu pracują służby ratunkowe. W brytyjskim zoo w Cambridgeshire doszło do dramatycznego incydentu. 3-letni chłopiec został wrzucony na wybieg z krokodylami przez obcego mężczyznę. Dziecko cudem uniknęło śmierci dzięki szybkiej reakcji pracowników zoo, ale wciąż przebywa w szpitalu po serii operacji. Sprawca, który ma orzeczenie o niepełnosprawności intelektualnej, opuścił areszt po wpłaceniu kaucji.
0: W Rzeszowie policja zatrzymała 16-latka na hulajnodze elektrycznej, który jechał z prędkością 52 km na godzinę. Nastolatek poruszał się ulicą, gdzie obowiązuje zakaz dla takich pojazdów, a jego hulajnoga nie miała blokady prędkości. Sprawą zajmie się teraz sąd rodzinny. Pod koniec czerwca w Brzegu policja udzieliła pomocy 58-letniemu mężczyźnie w kryzysie emocjonalnym. Dzięki szybkiej reakcji podkomisarza Piotra Letkiego, który utrzymywał stały kontakt z potrzebującym, udało się zapobiec tragedii. Mężczyzna został odnaleziony i przekazany pod opiekę specjalistów. Służby przypominają o dostępności wsparcia dla osób w trudnych sytuacjach życiowych. Lipiec to kluczowy miesiąc dla malin, które właśnie teraz intensywnie owocują. Wysokie temperatury stanowią wyzwanie, dlatego ważne jest regularne podlewanie i dostarczanie składników odżywczych. Maliny potrzebują szczególnie potasu, który wpływa na ich wielkość i smak. Dobrym sposobem na poprawę jakości owoców jest stosowanie domowej odżywki ze skórek banana oraz ściółkowanie, które pomaga utrzymać wilgotność gleby. Nad Polską przechodzą burze, a eksperci przypominają o konieczności odłączania urządzeń elektrycznych od gniazdek. Największym zagrożeniem są przepięcia w sieci, które mogą uszkodzić sprzęt domowy. Listwy przeciwprzepięciowe pomagają, ale nie eliminują ryzyka. Najbezpieczniejszym rozwiązaniem jest fizyczne odłączenie elektroniki na czas burzy.
2: Dziś rano policjanci z Koszalina zatrzymali 32-letniego kierowcę, który uciekał przed kontrolą drogową trasą S6. Mężczyzna prowadził samochód pod prąd, mając niecałe 3 promile alkoholu we krwi i nie posiadając uprawnień do kierowania. Dzięki szybkiej reakcji funkcjonariuszy udało się uniknąć potencjalnej tragedii. Kierowca i jego pasażerka, która również była nietrzeźwa, zostali zatrzymani i przewiezieni do aresztu.
0: Policjanci z Kłobucka i Katowic rozbili zorganizowaną grupę przestępczą zajmującą się produkcją narkotyków syntetycznych. Podczas akcji przejęto linię technologiczną oraz znaczne ilości substancji psychotropowych. 4 osoby usłyszały zarzuty i trafiły do aresztu. Sprawa jest w toku, a podejrzanym grozi do 20 lat więzienia.
2: Policjanci z Lublina zatrzymali dwóch mężczyzn podejrzanych o podpalenia w mieście. Do zdarzeń doszło w kwietniu i maju, a straty oszacowano na kilkadziesiąt tysięcy złotych. Jeden z podejrzanych podpalił samochód, drugi roślinność na działkach. Obaj przyznali się do winy i staną przed sądem. Grozi im kara do 5 lat więzienia. W Lubinie policja zatrzymała 50-letniego mężczyznę, podejrzanego o znęcanie się nad zwierzętami. Interwencja miała miejsce po tym, jak biegające bez nadzoru psy ugryzły przechodnia. Na miejscu funkcjonariusze odkryli zaniedbane zwierzęta, w tym dwa szczeniaki ukryte za kanapą. Mężczyźnie postawiono zarzuty, a psy trafiły pod opiekę organizacji ochrony zwierząt.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: W Szczecinie małe zachmurzenie i temperatura 16 stopni oraz wiatr zachodni o prędkości 7 metrów na sekundę. W Krakowie bezchmurne niebo i temperatura 21 stopni i wiatr północno-zachodni o prędkości 5 metrów na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1017 hektopaskali. Stan powietrza w Szczecinie obecnie pozostaje dobry, natomiast w Krakowie jest określany jako umiarkowany.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach. Dwóch braci, jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Doda, znana z muzycznych hitów, teraz z rozmachem wkracza do świata fitnessu. Jej pierwszy Doda Mega Camp, który odbędzie się w luksusowym Heron Life Hotel, już przyciągnął tłumy, mimo że cena za udział przekracza 10 tysięcy złotych. Uczestnicy mogą liczyć na intensywny program treningowy, warsztaty i wykłady, a także wykwintne posiłki, które z pewnością nie przypominają chleba z dżemem. A jeśli ktoś przegapił tę edycję, nie ma co się martwić. Kolejna już w październiku, choć dżemem.

0: zaplecza, wywołując prawdziwą burzę w sieci. Fani serialu nie mogą się nacieszyć, a emocje sięgają zenitu. Choć data premiery 11 sezonu wciąż jest tajemnicą, to już wiadomo, że jesień 2026 roku zapowiada się gorąco. Cierpliwość widzów zostanie wystawiona na próbę, ale kto by się tym przejmował, skoro Olbrychski wkracza do akcji? Jolanta Kwaśniewska, nasza niezmiennie stylowa była pierwsza dama, znów przyciągnęła uwagę, tym razem w zabytkowej manufakturze porcelany. Wzięła pędzel w dłoń i z gracją ozdobiła filiżankę płynnym złotem, udowadniając, że nawet w artystycznym zdobieniu porcelany można zachować klasę. Jej letnia, wielobarwna sukienka, zdominowana przez zieleń i błękit, idealnie wpisała się w wakacyjny klimat, a internauci nie szczędzili pochwał. Cóż, Jolanta Kwaśniewska po raz kolejny pokazała, że wiek to tylko liczba, a styl to stan umysłu.
1: Gwiazdy i rozrywka w Radiu Super Express.
0: Taylor Swift i Travis Kelce planują ślub, który ma przyćmić największe królewskie wesela. Madison Square Garden w Nowym Jorku zamieni się w bajkowy zamek na tę okazję, a wszystko to już jutro. Tajemnicze dekoracje i rygorystyczne umowy o poufności dla gości dodają pikanterii temu wydarzeniu. Ciekawe, czy paparazzi zdołają uchwycić choćby cień tej spektakularnej imprezy. Robert Lewandowski opuszcza FC Barcelonę i przenosi się do Chicago Fire, co wywołało prawdziwą burzę w mediach. Anna Lewandowska, jego żona, podzieliła się swoimi obawami na Instagramie, co spotkało się z falą krytyki. Internauci nie mogą się zdecydować, czy bogaci mają prawo do stresu. Psycholog Rafał Koszyk przypomina, że emocje nie sprawdzają stanu konta, a Lewandowscy, mimo milionów, też są tylko ludźmi. Cóż, wygląda na to, że pieniądze nie są magicznym lekarstwem na życie. W świecie muzyki trwa niekończąca się debata, kto naprawdę zasługuje na miano pionierów heavy metalu. Choć Black Sabbath często uznawani są za ojców chrzestnych tego gatunku, Ian Paice z Deep Purple ma inne zdanie. Według niego to The Who rozpoczęli całą rewolucję, zmieniając rocka w coś bardziej brutalnego i nieprzewidywalnego. Cóż, może to właśnie ich szaleństwo i chemia między członkami zespołu sprawiły, że rock and roll nabrał nowego, cięższego brzmienia.
2: Open Air Festival 2026 to prawdziwa uczta dla fanów muzyki. A na deser serwujemy Nicka Cave'a i The Bad Seeds. Ten prorok rocka znów zawita do Polski, by oczarować swoją mroczną poezją i hipnotyzującym brzmieniem. Wśród gwiazd także Zara Larsson, The XX i Florence plus The Machine. Ale to właśnie Cave przyciąga tłumy jak magnes. Czy ktoś jeszcze pamięta, że zaczynali w 1983 roku? Czas odświeżyć pamięć i przygotować się na muzyczne misterium.
1: Słuchacie Radia Super Express.
2: David Hakopi. Były basista zespołu Soil, który przekształcił się w legendarny System of a Down, ujawnił, że został wyrzucony z zespołu za zbyt spokojne usposobienie. Koledzy stwierdzili, że nie był wystarczająco wściekły, by grać z odpowiednią agresją. Cóż za ironia losu, że spokój może być przeszkodą w świecie rocka. Tymczasem System of a Down szykuje się do kolejnych koncertów w Polsce, które odbędą się 18 i 19 lipca na PGE Narodowym w Warszawie, z gościnnym udziałem Queens of the Stone Age i Acid Bath. Dziś obchodzimy nieoficjalny Światowy Dzień Queen, bo dokładnie 55 lat temu zespół zagrał swój pierwszy koncert z Johnem Deaconem na basie. Choć ich pierwsza płyta z 1973 roku przeszła bez echa, to już rok później Sheer Heart Attack zdobył serca fanów. A potem nadszedł prawdziwy hit Bohemian Rhapsody z 1975 roku, który do dziś króluje na listach przebojów. Mimo że Freddie Mercury odszedł w 1991 roku, Queen wciąż rządzi w streamingu, a ich muzyka przyciąga kolejne pokolenia. Muzeum Rock and Roll Hall of Fame w Cleveland postanowiło w końcu zauważyć, że kobiety też potrafią grać metal. 10 lipca otworzy wystawę Women in Metal – You Will Know My Name, która ma pokazać, że panie nie tylko potrafią krzyczeć, ale i przełamywać schematy. Na liście wyróżnionych artystek znalazły się takie nazwiska jak Lizzy Hale czy Lita Ford. A na deser, dla tych, którzy jeszcze nie wierzą, że kobiety mogą rządzić w metalu, odbędzie się koncert akustyczny z udziałem Lizzy Hale i Joe Hottingera z Hailstorm. Czas na prawdziwe metalowe rewolucje.
1: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda nad Polską to głównie lekkie opady deszczu. Dla Torunia przewidywana temperatura wynosi 18 stopni, a wiatr zachodni osiągnie prędkość 5 metrów na sekundę. Dla Katowic zaś termometry pokażą 19 stopni, a wiatr zachodni może osiągnąć 4 metry na sekundę. W Toruniu jakość powietrza jest umiarkowana, jednak dla Katowic sytuacja wygląda inaczej, bo powietrze jest dobra.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: W Raciążu doszło do brutalnego morderstwa, w którym 29-letni Aleksander G. zabił swoich dziadków przy użyciu siekiery i maczety. Sprawca sam zgłosił się na policję, przyznając się do zbrodni. Śledczy badają, czy na jego działania wpłynęła tragiczna przeszłość rodzinna, w tym morderstwo matki przez ojca. Prokuratura planuje dokładne badania psychiatryczne, by ocenić poczytalność podejrzanego.
2: Policjanci z Warszawy zatrzymali małżeństwo z Pragi, u którego znaleziono ponad 7,5 kg narkotyków, w tym amfetaminę, mefedron i marihuanę. Na działce, gdzie para pomieszkiwała, odkryto także 3 repliki broni i policyjne mundury. 45-letnia kobieta i jej 40-letni mąż trafili do aresztu, a mężczyzna odpowie jako recydywista. Śledztwo prowadzi prokuratura rejonowa Warszawa-Praga Południe. Łukasz Z. i Magda C. zostali prawomocnie skazani za znęcanie się nad członkiem rodziny oraz psem. Sąd okręgowy w Warszawie utrzymał wyrok, który dla Łukasza wynosi 7 lat więzienia, a dla Magdy 1,5 roku. Para ma także zakaz posiadania psów i musi zapłacić nawiązki na rzecz schroniska. Do przestępstw dochodziło w Warszawie od marca do maja zeszłego roku.
1: 2 lata po tragicznym wypadku w Ołtarzewie Koleje Mazowieckie upamiętniły zmarłego maszynistę Rafała Kamińskiego. 49-letni maszynista zginął, gdy jego pociąg zderzył się z ciężarówką na przejeździe kolejowym. W mediach społecznościowych przewoźnik opublikował zdjęcie torów z napisem "Pamiętamy", oddając hołd swojemu koledze.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Nadchodzący weekend w Warszawie przyniesie zmienną pogodę. Piątek zapowiada się słonecznie i ciepło, z temperaturą do 25 stopni. W sobotę pojawią się chmury i ochłodzenie do 22 stopni. Niedziela zakończy weekend deszczem, a temperatura utrzyma się na poziomie 22 stopni.
2: Na obwodnicy Krakowa, na autostradzie A4, uruchomiono odcinkowy pomiar prędkości. System kontroluje 3,9-kilometrowy odcinek między węzłami Łagiewniki i Kraków Wieliczka. Dla samochodów osobowych obowiązuje limit 140 km na godzinę, a dla ciężarowych 80 km na godzinę. To już trzeci taki system w Małopolsce, który oblicza średnią prędkość pojazdu na całym odcinku. Na osiedlu na wzgórzach w Nowej Hucie doszło do tragedii. 28-letni mężczyzna zginął po upadku z 8 piętra wieżowca. Policja wyklucza udział osób trzecich, wskazując na samobójstwo. Świadkowie zeznali, że przed upadkiem mężczyzna był bardzo pobudzony i krzyczał.
1: Schronisko dla zwierząt w Nowym Targu zostało zamknięte. Decyzję podjęła właścicielka placówki, a powiatowy lekarz weterynarii zatwierdził jej wniosek. W schronisku przebywały 273 psy, które teraz muszą znaleźć nowe schronienie. Wojewoda Małopolski zwołał zespół zarządzania kryzysowego, a gminy mają obowiązek zapewnić zwierzętom odpowiednie warunki bytowania.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Rybnik, miasto w województwie śląskim, to miejsce o bogatej historii sięgającej średniowiecza. Jego rozwój przyspieszył w XIX wieku dzięki linii kolejowej i boomowi górniczemu. Wśród zabytków wyróżnia się neogotycka bazylika świętego Antoniego oraz klasycystyczny ratusz. Rybnik to także miejsce z unikalnymi drewnianymi kościołami i zabytkowymi osiedlami robotniczymi.
2: Po zakończeniu rządowego programu CPN ceny paliw w Lubieszynie i Szczecinie są niemal identyczne. Na stacjach Orlenu i BP benzyna 95 kosztuje niecałe 7 zł, a diesel niecałe 7 zł. Jedynie Circle K oferuje nieco niższe ceny, co przyciąga długie kolejki. Eksperci przewidują, że w najbliższym czasie różnice w cenach mogą się zwiększyć.
1: Znany youtuber Książulo odwiedził hotel Gołębiewski w Pobierowie, co wywołało spore zamieszanie. Wynajęty apartament za 4843 zł okazał się problematyczny z powodu niedziałającej klimatyzacji i żółtej wody w wannie. Mimo interwencji obsługi, problemy nie zostały rozwiązane, co skłoniło Książula do żądania zwrotu pieniędzy, które faktycznie otrzymał. Hotel nie zażądał jednak usunięcia filmu z sieci, co potwierdził sam youtuber na Instagramie.
2: Tragiczny wypadek w powiecie nakielskim. W sobotę wieczorem, 28 czerwca, na drodze między Gorzeniem a Łochowicami zginęła 30-letnia Wioletta. Jej 6-letnia córka została przetransportowana do szpitala. Do zderzenia doszło, gdy 43-letni kierowca Mazdy zjechał na przeciwległy pas, uderzając w Mercedesa prowadzonego przez Wiolettę. Policja prowadzi śledztwo pod nadzorem prokuratury.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Na skrzyżowaniu ulic Antoniukowskiej, Wierzbowej i Świętokrzyskiej w Białymstoku doszło do tragicznego zdarzenia. Kierowca samochodu osobowego zasłabł i zatrzymał się na środku drogi. Mimo szybkiej reakcji innego kierowcy i podjętej reanimacji, mężczyzny nie udało się uratować. Policja potwierdziła smutne wieści.
2: W Jaworzynie Śląskiej na Dolnym Śląsku doszło do pożaru dachu zabytkowej parowozowni. Na miejscu pracuje 20 zastępów straży pożarnej, a mieszkańcy proszeni są o zamknięcie okien z powodu dużego zadymienia. Obiekt, który niedawno przeszedł remont, jest jednym z najcenniejszych zabytków kolejowych w regionie. Na szczęście nie ma informacji o poszkodowanych.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. We Wrocławiu prognozowane są lekkie opady deszczu oraz temperatura 18 stopni. W tym samym czasie w Białymstoku możemy zobaczyć zachmurzenie całkowite, a termometry wskażą 21 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1020 hektopaskali. Obecne dane wskazują, że powietrze w obu miastach charakteryzuje się jakością dobrą.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook. Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Belgia i Stany Zjednoczone awansowały do 1/8 finału Mistrzostw Świata 2026. Belgowie dokonali niesamowitego powrotu w meczu z Senegalem, wygrywając 3-2 po dogrywce. W drugim spotkaniu Stany Zjednoczone pokonały Bośnię i Hercegowinę 2-0. W kolejnej rundzie Belgia zmierzy się ze Stanami Zjednoczonymi. Reprezentacja Polski w siatkówce zakończyła drugi turniej Ligi Narodów w Gliwicach, pokonując Argentynę 3-1. To czwarte zwycięstwo Polaków, którzy zajmują trzecie miejsce w światowym rankingu. W pierwszym secie padł rekordowy wynik 48-50 dla Argentyny, ale kolejne sety należały do biało-czerwonych. Kolejny turniej odbędzie się w Chicago, gdzie Polacy zmierzą się m.in. z Bułgarią i Stanami Zjednoczonymi.
0: Iga Świątek zmierzy się dziś z Karoliną Pliskową w drugiej rundzie Wimbledonu. To spotkanie dwóch byłych liderek rankingu WTA. Polka jest faworytką, ale Czeszka, znana z mocnego serwisu, może być trudną przeciwniczką. Świątek wygrała wszystkie 3 dotychczasowe mecze z Pliskową, w tym pamiętny finał w Rzymie w 2021 roku. Podczas meczu na Wimbledonie Nowak Djokovic wywołał kontrowersję, żartując z dziewczynki od podawania piłek. Tenisista udawał, że został zraniony nożyczkami, co wystraszyło młodą asystentkę. Sytuacja szybko obiegła internet, a Djokovic musiał publicznie przeprosić za swoje zachowanie. Przyznał, że jego żart nie był najlepszy, choć miał na celu rozluźnienie atmosfery na korcie.
2: Najciekawsze informacje ze świata sportu w Radiu Super Express.
1: Maja Chwalińska musiała wycofać się z Wimbledonu po dramatycznym meczu. Polka była o krok od zwycięstwa w singlu, ale niefortunny poślizg i kontuzja stawu skokowego zniweczyły jej szanse. Z powodu bólu i skurczów zrezygnowała także z gry w deblu. Chwalińska podziękowała fanom za wsparcie i zapowiedziała, że zrobi wszystko, by jak najszybciej wrócić na kort. Anna Lewandowska, żona Roberta Lewandowskiego, podzieliła się swoimi obawami związanymi z przeprowadzką do Stanów Zjednoczonych. Przyznała, że zmiana otoczenia po transferze męża do Chicago Fire jest dla niej dużym wyzwaniem emocjonalnym. W obronie Anny stanęła psycholog Daria Abramowicz, podkreślając, że można jednocześnie odczuwać wdzięczność i niepokój.
0: Izabella Kszan dołączyła do grona prowadzących Dzień Dobry TVN. Popularna prezenterka, znana z pracy w TVP i Kanale Zero, teraz tworzy duet z Janem Pirowskim. Kszan, która w młodości odnosiła sukcesy w siatkówce, cieszy się uznaniem fanów za doskonałą formę fizyczną. Jej kariera obejmuje także sukcesy w modelingu, w tym tytuł Miss Polonia 2016. Julia Wieniawa po powrocie z wakacji na Ibizie relaksuje się nad polskim morzem. Towarzyszy jej nie piłkarz Motoru Lublin, jak spekulowano, ale jej ukochany pies Bowie. Ten uroczy kawapu zdobył serce aktorki i stał się jej najbliższym towarzyszem. Rasa ta cieszy się popularnością także wśród innych gwiazd, jak Anna i Robert Lewandowscy.
2: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: Dziś wieczorem ruszają emocjonujące mecze 1/6 finału Mistrzostw Świata 2026. Hiszpania zmierzy się z Austrią, a później czeka nas hitowe starcie Portugalii z Chorwacją, gdzie z turniejem pożegna się Cristiano Ronaldo lub Luka Modric. Na zakończenie dnia Szwajcaria zagra z Algierią. Transmisje dostępne są w TVP i online.
1: Ważna zmiana w świecie tenisa. Turniej WTA Finals w tym roku odbędzie się w Indian Wells w Kalifornii, a nie jak planowano w Rajadzie. To prestiżowe wydarzenie zgromadzi 8 najlepszych zawodniczek sezonu. Tymczasem na Wimbledonie Hubert Hurkacz awansował do trzeciej rundy, a Iga Świątek walczy o podobny sukces. Wojciech Szczęsny i jego żona Marina pojawili się na Open Air Festival w Gdyni. Para, znana z polskiego show biznesu, bawiła się na koncercie Zary Larsson, nie szczędząc sobie czułości. Towarzyszyli im znajomi, w tym Jan Bednarek z żoną Julią. Zdjęcia z festiwalu szybko obiegły internet, pokazując radosną atmosferę wydarzenia. Sumner Stroh, znana z głośnego skandalu z Adamem Levinem, wkracza na scenę muzyczną z nowym singlem Miss America. Premiera utworu zbiega się z ważnym meczem reprezentacji Stanów Zjednoczonych na Mistrzostwach Świata, co budzi spekulacje o przemyślanej strategii marketingowej. Influencerka, która zdobyła popularność dzięki zmysłowym sesjom zdjęciowym, ogłasza nową erę w swojej karierze.
2: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Na piłkarskich Mistrzostwach Świata doszło do szokującego zdarzenia. Trener reprezentacji Demokratycznej Republiki Konga, Sébastien Desabre, dowiedział się o śmierci ojca podczas konferencji prasowej po meczu z Anglią. Informacja ta została przekazana publicznie przez rzecznika drużyny, co wywołało oburzenie. Mimo przegranej 1-2, zespół Demokratycznej Republiki Konga zaprezentował się znakomicie, stawiając silny opór Anglikom. Rozpoczyna się letnia edycja botanicznej piątki, cyklu biegów, który już od 10 lat przyciąga miłośników sportu i natury. W tym roku uczestnicy będą mogli rywalizować w 12 miejscowościach, takich jak Olsztyn, Warszawa czy Gdynia, ciesząc się pięknem zielonych terenów. Biegi są dostępne dla wszystkich, niezależnie od poziomu zaawansowania, a jubileuszowa edycja zapowiada dodatkowe niespodzianki. Każdy bieg kończy się wręczeniem pamiątkowych medali, które nawiązują do pierwszej edycji z 2016 roku.
2: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Bydgoszczy prognozowane są lekkie opady deszczu oraz temperatura 19 stopni. W tym samym czasie w Warszawie możemy zobaczyć zachmurzenie całkowite, a termometry wskażą 21 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1015 hektopaskali. Aktualne pomiary wskazują, że w Bydgoszczy powietrze jest umiarkowane, a w Warszawie dobre.
3: Radio Super Express.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Barwy szczęścia wracają z nowym sezonem, a emocje sięgają zenitu. Wszystko wskazuje na to, że ślub Celiny i Łukasza jest coraz bliżej. Aktorka Orina Krajewska, wcielająca się w Celinę, podzieliła się zdjęciami z przymiarek sukni ślubnej, co wywołało falę spekulacji. Widzowie z niecierpliwością czekają na potwierdzenie, czy bohaterowie rzeczywiście staną na ślubnym kobiercu. Ich związek przeszedł wiele prób, a teraz może zakończyć się szczęśliwie. Nowe odcinki po wakacyjnej przerwie mogą przynieść niespodziewane zwroty akcji. Czy to właśnie ślub będzie jednym z najważniejszych wydarzeń sezonu? Na odpowiedzi musimy jeszcze poczekać, ale emocje już teraz sięgają zenitu. Barwy szczęścia wracają po wakacyjnej przerwie z emocjonującymi wątkami. Justin nie odpuści i zrobi wszystko, by udowodnić, że jego rzekoma zdrada z Reginą to intryga Karoliny. Zdesperowany zwróci się o pomoc do Celiny, która może być jego ostatnią deską ratunku. Sprawa jest skomplikowana, ponieważ nawet Sebastian nie znalazł dowodów na Karolinę. Justin już wcześniej próbował zgłosić sprawę na policję, ale bez skutku. Teraz obawia się, że może stracić ukochaną Olę na zawsze. Czy Celina zdecyduje się pomóc i narazić się swojemu ukochanemu Łukaszowi? Odpowiedzi na te pytania przyniosą nowe odcinki. M jak miłość powraca po wakacjach z emocjonującymi wątkami. W nadchodzących odcinkach małżeństwo Rogowskich przeżywa poważny kryzys. Marysia nie rozumie, dlaczego Artur się od niej oddala, a atmosfera w domu staje się coraz bardziej napięta. Na szczęście na horyzoncie pojawia się Judyta, psycholożka i przyjaciółka Marysi. To ona doradzi Marysi, jak poradzić sobie z problemami Artura. Judyta podejrzewa, że Artur może potrzebować pomocy terapeutycznej, by uniknąć depresji. Czy jej interwencja uratuje małżeństwo Rogowskich? Odpowiedzi na te pytania już wkrótce w M jak miłość. M jak miłość powraca po wakacyjnej przerwie z emocjonującym 1937 odcinkiem. Artur Rogowski zmaga się z wyrzutami sumienia po zdradzie z Joanną. Spotkanie na szpitalnym parkingu z kochanką wstrząśnie nim do głębi. Choć chciałby do niej podejść, zabraknie mu odwagi. Rozczarowana Joanna odejdzie, pozostawiając Artura sam na sam z emocjami. Jego smutek i przygnębienie będą narastać, a poczucie winy wobec żony i kochanki nie da mu spokoju. Czy Marysia dowie się o zdradzie? Odpowiedzi przyniosą kolejne odcinki. M jak miłość zaskakuje fanów nowymi odkryciami na planie. W najnowszych odcinkach, które są właśnie kręcone, Marcin Chodakowski, grany przez Mikołaja Roznerskiego, ujawnia swoje pełne imię. Marcin Izydor Chodakowski. To zaskakujące wyznanie padło podczas luźnej rozmowy na planie. W Bistro Kingi, gdzie toczą się kluczowe sceny, Marcin i Elżbieta Domańska wyglądają jak para na randce, co budzi pytania o ich relacje. Czy to tylko służbowe spotkania, czy coś więcej? Wątki z udziałem Elżbiety mogą wpłynąć na życie prywatne Marcina, zwłaszcza jego relacje z Kamą. Nowy sezon zapowiada się pełen napięć i nieoczywistych zwrotów akcji. W 4240 odcinku Pierwszej Miłości Angelika podejmuje próbę odcięcia się od mrocznych wspomnień. Zatrudnia się jako salowa w prestiżowej klinice WeMed, próbując odnaleźć spokój po ciężkich przejściach. Jednak los nie jest dla niej łaskawy. Podczas rozmowy telefonicznej z ukochanym Kamilem, który przebywa na misji w Kosowie, dochodzi do tragicznego wypadku. Eksplozja samochodu przerywa ich kontakt, a Kamil zdąży jedynie wyznać miłość i przeprosić. Angelika, zrozpaczona i bez informacji o stanie Kamila, zwraca się o pomoc do ojca. Niestety, ojciec stawia jej trudne warunki. Czy Angelika odnajdzie ukochanego i odzyska spokój? Odpowiedzi w kolejnych odcinkach. Dziedzictwo wkracza w emocjonującą fazę z odcinkiem 974. Już 10 lipca o 16 na TVP jeden widzowie będą mogli śledzić nowe zawirowania w życiu bohaterów. Adalek odkrywa w rzeczach Ainur tajemniczy przedmiot, co prowadzi do podejrzeń o romans z Sinanem. Tymczasem Poyraz, dowiadując się o nowej pracy Nany, pada w gniew, co prowadzi do konfrontacji z Semichem. Ainur i Sinan próbują ukryć przed Isl prawdę o zawodzie kobiety, ale Isl zaczyna coś podejrzewać. Serial Dziedzictwo to prawdziwa uczta dla fanów tureckich produkcji, pełna emocji i niespodziewanych zwrotów akcji. Serial La Promesa, Pałac Tajemnic, wkracza w emocjonujący 430 odcinek. Atmosfera w posiadłości jest napięta, a bohaterowie stają przed trudnymi wyborami. Petra odkrywa coś, co zmienia jej postrzeganie bliskiej osoby i budzi w niej chęć zemsty. Katalina decyduje się na szczerą rozmowę z Pelayo, przyznając, że jej uczucia do niego nie wygasły, choć potrzebuje czasu na przemyślenia. Cruz próbuje dowiedzieć się od Manuela, kim jest kobieta, którą syn kocha. Virtudes i Candela mają ostre spięcie, a Petra czuje się zdradzona przez Ignacio. Najnowszy odcinek zostanie wyemitowany 10 lipca na TVP 2 o godzinie 15:05. M jak Miłość powraca na ekrany z nowym, 27 sezonem. Premierowy odcinek po wakacjach planowany jest na poniedziałek, 7 września. Fani z niecierpliwością czekają na rozwiązanie dramatycznych wątków, które pozostawiły ich w zawieszeniu. Strzelanina pod domem Mikołaja i kryzys u Rogowskich to tylko niektóre z emocjonujących historii, które będą kontynuowane. Choć data 7 września wydaje się najbardziej prawdopodobna, ostateczne potwierdzenie ze strony TVP 2 może pojawić się dopiero pod koniec lata. Czy stacja zaskoczy widzów zmianami w ramówce? O tym przekonamy się już wkrótce.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda nad Polską to głównie małe zachmurzenie. Dla Gdańska przewidywana temperatura wynosi 18 stopni, a wiatr zachodni osiągnie prędkość 9 metrów na sekundę. Dla Poznania zaś termometry pokażą 19 stopni, a wiatr zachodni może osiągnąć 8 metrów na sekundę. Obecnie jakość powietrza w obu miastach jest umiarkowana, co nie powinno znacząco wpływać na codzienną aktywność.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach.
6: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
5: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
7: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Szkoła Pierwsza. Powtarzamy dla Was to, co najważniejsze.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy. Funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego zatrzymali 19-letniego Białorusina i 44-letniego Polaka. Mężczyźni mieli działać na zlecenie białoruskiego wywiadu, nagrywając uczestników wydarzeń organizowanych przez białoruską mniejszość w Warszawie. Zebrane materiały trafiały do służb Aleksandra Łukaszenki. 19-latek trafił do aresztu, a Polak objęty został dozorem policyjnym. Sprawa jest rozwojowa i możliwe są kolejne zatrzymania.
0: Szpital Południowy w Warszawie zwolnił koordynatora prosektorium z powodu poważnego naruszenia obowiązków pracowniczych. Decyzja została podjęta natychmiast, bez wypowiedzenia. W tle sprawy pojawiają się zarzuty o promowanie prywatnej firmy pogrzebowej i publikowanie zdjęć ciał. Prokuratura nie znalazła jednak podstaw do wszczęcia postępowania karnego. Liderka Polski 2050, Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, prowadzi negocjacje z Pałacem Prezydenckim w sprawie ustawy dotyczącej rynku kryptoaktywów. Partia po raz drugi skierowała do Sejmu projekt ratunkowy, starając się o kompromisowe poprawki. Eksperci uważają, że działania te mają przypomnieć o istnieniu partii, która w sondażach ma niecałe 2% poparcia. W spotkaniach z przedstawicielami prezydenta uczestniczyli kluczowi politycy Polski 2050.
1: Polska może liczyć na amerykańskie wsparcie w sprawie zwiększenia obecności wojsk Stanów Zjednoczonych nad Wisłą. Marcin Przydacz, szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej, po spotkaniu z sekretarzem stanu Stanów Zjednoczonych Marco Rubio, podkreślił, że celem Warszawy jest przekształcenie obecności rotacyjnej w stałą. Rozmowy dotyczyły także bezpieczeństwa w Europie Środkowo-Wschodniej oraz polityki wobec Rosji. Przydacz zaznaczył, że Polska zabiega o utrzymanie twardej polityki wobec Moskwy i dalsze wsparcie dla Ukrainy. Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
0: Wołodymyr Zełenski, prezydent Ukrainy, podczas wizyty w Dublinie załagodził napięcia w relacjach z Polską, podkreślając, że oba kraje łączy historia, ale najważniejsze jest bezpieczeństwo i wspólny wróg. Zełenski wyraził gotowość do dialogu i liczy na wsparcie Polski w procesie akcesji Ukrainy do Unii Europejskiej. Wicepremier Polski, Władysław Kosiniak-Kamysz, zaznaczył jednak, że Ukraina z banderą do Unii nie wejdzie. Tymczasem Węgry ostrzegają, że nie poprą przyspieszenia akcesji Ukrainy do Unii Europejskiej.
1: W Monako doszło do zamachu bombowego na ukraińskiego biznesmena Wadyma Jermołajewa. Eksplozja ciężko raniła jego partnerkę, Annę Nasobinę, a sam Jermołajew również trafił do szpitala. 13-letni syn pary odniósł lekkie obrażenia. Śledczy podejrzewają, że atak miał związek z interesami oligarchy, a sprawca jest nadal poszukiwany. Wenezuela zmaga się z niecodziennym zjawiskiem. Niebo nad Caracas przybrało krwisto-czerwony kolor, co wywołało niepokój wśród mieszkańców. To jednak efekt rozpraszania światła słonecznego przez pył z nad Sahary, znany jako candilazo. Warto przypomnieć, że kraj niedawno nawiedziły dwa silne trzęsienia ziemi, które spowodowały tysiące ofiar i zniszczenia.
0: Rosja przeprowadziła zmasowany atak na Kijów, używając dronów i rakiet balistycznych. Zginęło co najmniej 9 osób, a 34 zostały ranne, w tym pracownicy służby zdrowia. Uszkodzone zostały budynki mieszkalne, szpital i inne obiekty cywilne. Władze ostrzegają, że liczba ofiar może jeszcze wzrosnąć.
1: Słuchacie Radia Super Express.
0: Niemiecki magazyn Stern ujawnił wewnętrzny raport ukraińskiej armii, który oskarża system obrony powietrznej Skynex o poważne awarie podczas ataku rosyjskich dronów Shahed. Według dokumentu 1 kwietnia w zachodniej Ukrainie systemy Skynex nie zdołały zestrzelić drona, który uderzył w chroniony obiekt przemysłowy. Producent, koncern Rheinmetall, odpiera zarzuty, twierdząc, że Skynex dowiódł swojej skuteczności, a przyczyną incydentu mógł być błąd operatora. Mimo kontrowersji, firma zdobyła nowy kontrakt na dostawę systemów Skynex dla zagranicznego klienta. W Bolesławcu doszło do niebezpiecznego zdarzenia, gdy półtoraroczne dziecko zostało zatrzaśnięte w nagrzanym samochodzie. Policjanci po szybkim przybyciu na miejsce wybili szybę i bezpiecznie wydostali chłopca. Dzięki szybkiej reakcji matki, która wezwała pomoc, dziecko nie ucierpiało. Policja przypomina o zagrożeniach związanych z pozostawianiem dzieci w zamkniętych autach podczas upałów. Już jutro, 3 lipca, o godzinie 8.30, absolwenci szkół podstawowych poznają wyniki egzaminów. To kluczowy moment, który otwiera drzwi do dalszej edukacji. Warto pamiętać, że przy dużym obciążeniu serwery mogą działać wolniej, więc zaleca się cierpliwość. Po sprawdzeniu wyników online, uczniowie muszą odebrać fizyczne zaświadczenia w swoich szkołach, co jest niezbędne do dalszej rekrutacji. Paczkowie doszło do dramatycznego zdarzenia. 80-letni mężczyzna został zatrzymany za usiłowanie zabójstwa swojej żony, którą zaatakował młotkiem. Kobieta trafiła do szpitala, a napastnik został tymczasowo aresztowany na 3 miesiące. Grozi mu dożywocie. Śledztwo w tej sprawie prowadzi policja z Nysy pod nadzorem prokuratury.
2: Słuchacie Radia Super Express.
0: Na jednym z warszawskich bazarków zauważono dawno niewidzianego polityka PiS, profesora Karola Karskiego. Były europoseł, ubrany w sportowy t-shirt i przeciwsłoneczne okulary. Kupował maliny i truskawki. Co ciekawe, profesor nie czekał z jedzeniem do domu i zajadał owoce prosto z torby. Letnie przysmaki cieszą się dużą popularnością, a sezon na nie jest krótki.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody. W naszym kraju dzisiaj w przewadze małe zachmurzenie. Ciśnienie atmosferyczne osiągnie maksymalny poziom 1017 hektopaskali. Termometry w Szczecinie na ten moment pokazują temperaturę wynoszącą 16 stopni. Z kolei dla Krakowa temperatura będzie wynosić 20 stopni Celsjusza. W Szczecinie jakość powietrza jest dobra, jednak dla Krakowa sytuacja wygląda inaczej, bo powietrze jest umiarkowana.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru. Jeśli się odważysz, poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Pytamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Mikołaj Bagiński i Magdalena Tarnowska, znani z telewizyjnych parkietów, postanowili zamienić stolicę na Trójmiasto, by bawić się na Open Air Festival. Magda szalała na koncercie Zary Larsson, a Mikołaj z uśmiechem pozował do zdjęć z fanami. Wśród celebrytów na festiwalu pojawili się także Anna i Robert Lewandowscy oraz Marina Łuczenko-Szczęsna z Wojciechem Szczęsnym. To dopiero początek tej gwiazdorskiej parady, a lista znanych twarzy z pewnością się wydłuży. W Dzień Dobry TVN emocje sięgają zenitu po odejściu Macieja Dowbora. Sandra Hajduk-Popińska, wzruszona jak nigdy, opowiada o tej zmianie, jakby to była co najmniej telenowela. Plotki o nowym partnerze, Mateuszu Chłatkim, krążą jak szalone, ale Sandra szybko je ucina, twierdząc, że ma ważniejsze rzeczy na głowie. Cóż, kto by pomyślał, że zmiany w programie śniadaniowym mogą być bardziej emocjonujące niż niejedna premiera filmowa.
2: Jakub Wesołowski, niegdyś idol nastolatek, dziś obchodzi swoje 41 urodziny jako dojrzały aktor i ojciec. Kto by pomyślał, że chłopięcy urok i nonszalancka fryzura z czasów na wspólnej zamienią się w elegancję i powagę. Od gwiazdy opery mydlanej do cichociemnego z czasu honoru. Jego kariera to prawdziwy filmowy scenariusz, a w życiu prywatnym spokój i szczęście u boku żony Agnieszki, z którą wychowuje dwoje dzieci. Jakub Wesołowski, człowiek wielu talentów i niespodzianek, wciąż zaskakuje.
1: Klaudia Halejcio i Oskar Wojciechowski zaskoczyli wszystkich, biorąc ślub w tajemnicy. A teraz dzielą się z fanami bajkowymi kadrami z uroczystości. Jednak to nie romantyczna sceneria we Francji, a brak starszej córki Oskara na jednym z nagrań wywołał burzę w sieci. Internauci zastanawiają się, dlaczego na filmie pojawiła się tylko mała Nell, a nie jej starsza siostra. Czyżby nowoczesna rodzina miała swoje tajemnice, które niekoniecznie chcą ujawniać na Instagramie?
2: Krzysztof Ziemiec, znany dziennikarz, nie boi się mówić o swojej głębokiej wierze, choć przyznaje, że czasem ma kryzysy. Wychował troje dzieci w duchu katolicyzmu, ale jak sam przyznaje, praktykowanie wiary przez jego pociechy to już inna bajka. Syn trzyma się zasad, ale córki, cóż.

0: Staw, dopingując córkę. Helena pokazała, że na festiwalach liczy się nie tylko dźwięk, ale i moda, a jej występ na pewno długo zostanie w pamięci. Zendaya znowu zaskakuje. Na paryskiej premierze Spider-Man Brand New Day pojawiła się w t-shircie z wizerunkiem Spider-Mana, który nosiła jak mini sukienkę. Całość dopełniła białymi szpilkami i biżuterią, a koszulka, jak się okazuje, kosztowała jedynie $35 na eBayu. Minimalizm w najlepszym wydaniu, a świat mody znów ma o czym mówić. Premiera filmu z Tomem Hollandem w roli głównej już 31 lipca.
1: Alisa White Gloves, była wokalistka Arch Enemy, zaskoczyła fanów dołączając do Dragon Force, choć sama była zdziwiona ich reakcją. Współpraca z brytyjską grupą power metalową to dla niej prawdziwy wycisk, ponieważ tempo utworów jest mordercze. Ale to nie koniec niespodzianek. Alisa stworzyła także kobiecy zespół Blue Medusa, który stał się jej nowym, muzycznym dzieckiem. Wygląda na to, że White Gloves nie zamierza zwalniać tempa, a jej energia jest nie do zatrzymania.
0: W Melbourne na słynnej AC/DC Lane pojawił się mural upamiętniający Bona Scotta, charyzmatycznego wokalistę AC/DC, który odszedł od nas w 1980 roku. Idealne wyczucie czasu, bo przecież zbliżają się jego 80. urodziny. Burmistrz Melbourne, z dumą podkreślając, że AC/DC to część DNA miasta, odsłonił dzieło, które powstało na bazie grafiki Rega Mombasy. Rodzina Scotta jest zachwycona, a fani mogą zdobyć limitowane gadżety z grafiką. Cóż, rock and roll nigdy nie umiera, prawda? Def Leppard, brytyjska legenda rocka, w latach 90. zaserwowała fanom prawdziwy wstrząs. Album Slang z 1996 roku, który miał być odświeżeniem brzmienia, okazał się najbardziej kontrowersyjnym krążkiem w ich dyskografii. Choć pokrył się złotem, to sprzedażowo nie dorównał wcześniejszym hitom. Phil Collen, gitarzysta zespołu, wspomina ten czas jako moment pełen emocji i eksperymentów, który pozwolił mu oderwać się od życiowych zawirowań. A teraz, niestrudzeni, pracują nad nowym materiałem, który ma ujrzeć światło dzienne na początku 2027 roku.
1: Ira, legenda polskiego rocka, znów zaskakuje fanów. Na nadchodzącym Top of the Tops Sopot Festival zagrają w nietypowej konfiguracji jako Ira Trio, co wywołało burzę spekulacji. Artur Gadowski uspokaja, że to tylko chwilowa zmiana, ponieważ na scenie towarzyszyć im będzie orkiestra. A więc, drodzy fani, nie ma powodów do paniki. Ira wciąż gra na pełnych obrotach.
2: Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Dziś nad Polską przeważać będą lekkie opady deszczu. Katowice to miasto przywita nas temperaturą 18 stopni i wiatrem zachodnim o prędkości 4 metry na sekundę. W Toruniu natomiast termometry również pokażą 18 stopni, a wiatr zachodni osiągnie maksymalnie 5 metrów na sekundę. W Katowicach jakość powietrza jest dobra, jednak dla Torunia sytuacja wygląda inaczej, bo powietrze jest umiarkowana.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Dziś mija druga rocznica tragicznego wypadku na przejeździe kolejowym w Ołtarzewie, gdzie zginął maszynista Rafał Kamiński. Pociąg Kolei Mazowieckich zderzył się z ciężarówką, która utknęła na torach. Rogatki działały prawidłowo, a kierowca ciężarówki był trzeźwy. Kolejarze upamiętnili kolegę symbolicznym wpisem w mediach społecznościowych. Na warszawskiej Pradze zatrzymano małżeństwo z ponad 7,5 kg narkotyków. Policja znalazła amfetaminę, mefedron, marihuanę, THC i MDMA w domku na działce, samochodzie i mieszkaniu pary. Zabezpieczono także policyjne mundury i repliki broni. Oboje trafili do aresztu, a mężczyzna odpowie jako recydywista. W Raciążu doszło do brutalnego morderstwa, w którym 29-letni Aleksander G. zabił swoich dziadków przy użyciu siekiery i noża. Mężczyzna sam zgłosił się na policję, przyznając się do zbrodni. Śledczy badają, czy na jego zachowanie miała wpływ tragiczna przeszłość rodzinna, w tym morderstwo matki przez ojca. Prokuratura postawiła mu zarzuty zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem, a jego poczytalność zostanie oceniona przez biegłych.
2: Tragiczny wypadek na działce pod Siedlcami. Pan Robert R. z Międzyrzeca Podlaskiego zmarł po przypadkowym wypiciu środka chwastobójczego. Mężczyzna pomylił butelki, gdy chciał się napić wody. Zmarł tego samego dnia w szpitalu na skutek zatrzymania krążenia.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Podróż pociągiem Intercity Cormoran z Radomia do Warszawy, która miała trwać niespełna godzinę, przeciągnęła się do ponad 3 godzin. Pociąg utknął na ostatnim kilometrze przed stacją Warszawa Zachodnia z powodu braku wolnych torów. Pasażerowie przez długi czas nie otrzymywali informacji o przyczynach opóźnienia. PKP Intercity tłumaczy, że problemy wynikały z awarii sieci trakcyjnej i ograniczonej przepustowości torów. W Parku Zakrzówek w Krakowie zlikwidowano strefę grillową. Decyzja zapadła po licznych skargach mieszkańców na hałas i bałagan oraz w trosce o ochronę przyrody. Podobne działania podjęto wcześniej w Parku Krowoderskim i Parku Bagry Wielkie. Miasto planuje konsultacje społeczne w celu wyznaczenia nowych miejsc do grillowania. Na obwodnicy Krakowa, na odcinku autostrady A4, działa nowy system odcinkowego pomiaru prędkości. Urządzenia monitorują trasę od węzła Łagiewniki do węzła Kraków-Wieliczka. Kierowcy muszą przestrzegać limitów prędkości 140 km na godzinę dla aut osobowych i 80 km na godzinę dla ciężarówek. Przekroczenie tych limitów skutkuje mandatem.
2: W krakowskiej Nowej Hucie doszło do tragedii. 28-letni mężczyzna zginął po upadku z 8. piętra wieżowca na osiedlu na wzgórzach. Świadkowie relacjonują, że przed upadkiem był pobudzony i krzyczał. Policja wyklucza udział osób trzecich, a okoliczności zdarzenia są wyjaśniane.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Polska zmaga się z falą gwałtownych burz, które przynoszą intensywne opady deszczu, grad i silne wiatry. Najbardziej dotknięte są południowe i centralne regiony kraju, gdzie odnotowano poważne zniszczenia, w tym zalane ulice i zerwane dachy. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed dalszymi niebezpiecznymi zjawiskami, szczególnie na Mazowszu, gdzie burze mogą wystąpić wieczorem. Służby apelują o ostrożność i unikanie wychodzenia z domów, jeśli nie jest to konieczne. Popularny youtuber Książulo odwiedził hotel Gołębiewski w Pobierowie, co wywołało burzę w sieci. Mimo początkowych pochwał, szybko pojawiły się problemy, takie jak żółta woda i brak klimatyzacji. Książulo zażądał zwrotu kosztów i otrzymał pieniądze, ale nagranie z wizyty pozostanie dostępne w internecie. Hotel Gołębiewski w Pobierowie, otwarty 10 czerwca, szybko stał się symbolem nowego typu wypoczynku nad Bałtykiem. Choć na pierwszy rzut oka ceny mogą wydawać się wysokie, warto zwrócić uwagę na to, co oferuje. W przeciwieństwie do mniejszych hoteli, takich jak Baltivia Sea Resort w Mielnie, Gołębiewski zapewnia wiele atrakcji na miejscu, co może obniżyć całkowity koszt wakacji. W efekcie, mimo wyższej ceny za nocleg, całkowity koszt pobytu może być porównywalny.
2: Już 3 lipca o godzinie 11 w Białymstoku otwiera się nowa restauracja McDonald's przy ulicy Andersa. To 9 lokal tej sieci w mieście, zlokalizowany w powstającym parku handlowym. Pierwszych 200 klientów otrzyma bidon z logo McDonald's. Restauracja oferuje 102 miejsca siedzące, ogródek, plac zabaw oraz linię McDrive.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: W Jaworzynie Śląskiej wybuchł pożar, który objął dach zabytkowej parowozowni. W akcji gaśniczej uczestniczy 20 zastępów strażaków. Mieszkańcy proszeni są o zamknięcie okien i unikanie wychodzenia na zewnątrz z powodu dużego zadymienia. Na szczęście nie ma doniesień o poszkodowanych.
2: Wrocławskie lotnisko ogłosiło nowe połączenia na sezon zimowy. Od 25 października Wizz Air uruchomi loty do egipskiej Hurgady, a od 16 stycznia przyszłego roku do włoskiego Turynu. Loty do Hurgady będą odbywać się 3 razy w tygodniu, a do Turynu raz w tygodniu. To świetna wiadomość dla miłośników słońca i sportów zimowych.
1: Przed mieszkańcami Wrocławia weekend z kapryśną pogodą. Piątek zapowiada się ciepło i słonecznie, z temperaturą sięgającą 27 stopni Celsjusza. W sobotę nastąpi ochłodzenie do 23 stopni i więcej chmur, ale bez deszczu. Niedziela przyniesie deszcz i chłodniejszą aurę, co może wpłynąć na plany na świeżym powietrzu.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Polska dziś podzielona pogodowo. We Wrocławiu za oknem utrzymają się lekkie opady deszczu z temperaturą 18 stopni. Natomiast w Białymstoku można zobaczyć zachmurzenie całkowite, a temperatura wyniesie 20 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1020 hektopaskali. W tej chwili powietrze w obu miastach oceniane jest jako dobre, co jest korzystne dla zdrowia.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
6: Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
7: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Od dziś do 8 lipca Biedronka oferuje atrakcyjne obniżki cenowe. Item jest kiełbasa śląska, której cena spadła o 69% i wynosi teraz niecałe 7 zł za kilogram, ale tylko z kartą lojalnościową. Warto też zwrócić uwagę na karkówkę grillową za niecałe 15 zł za kilogram, dostępną bez karty. Schab wieprzowy bez kości kosztuje teraz niecałe 8 zł za kilogram, również z kartą. W ofercie są także sezonowe owoce, jak czereśnie za niecałe 13 zł za kilogram. Dla miłośników promocji przygotowano akcje wielosztukowe na mleko i płatki śniadaniowe.
2: Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał kluczowy wyrok dotyczący kredytów frankowych. Orzeczenie określa, że termin przedawnienia roszczeń banków o zwrot kapitału zaczyna się w momencie, gdy konsument pierwszy raz zakwestionuje umowę kredytową. Związek Banków Polskich ocenia, że to koniec marzeń o darmowych mieszkaniach dla kredytobiorców. Decyzja Trybunału znacząco ogranicza możliwości konsumentów w sądowych sporach z bankami. Banki liczą, że wyrok ustabilizuje sytuację prawną i zachęci do zawierania ugód.
1: Wakacyjna praca dla studentów przechodzi rewolucję. Coraz więcej młodych ludzi wybiera freelancing zamiast tradycyjnych zajęć sezonowych. Firmy poszukują specjalistów do obsługi mediów społecznościowych, e-commerce czy tworzenia treści online. Średnie zarobki za jedno zlecenie mogą przekroczyć 3000 zł. Konkurencja na rynku pracy rośnie, ale umiejętności związane z nowymi technologiami są coraz bardziej cenione. Dla wielu studentów to szansa na budowanie kariery już podczas studiów. Wiktoria Brzoska, córka twórcy InPostu, założyła własną firmę TerraLine, działającą w sektorze medtech. Startup z Rzeszowa rozwija aplikację, która ma ułatwić pacjentom dostęp do psychoterapeutów. Co ciekawe, Wiktoria postanowiła nie korzystać z finansowego wsparcia ojca, Rafała Brzoski, co wzbudziło duże zainteresowanie. TerraLine już odnosi pierwsze sukcesy, znajdując się w finałowej szóstce programu Innovations Hub Foundation. Rafał Brzoska nie kryje dumy z niezależności i ambicji córki.
2: Afera w warszawskim szpitalu południowym nabiera tempa. Pod ostrzałem znalazł się prezes Narodowego Funduszu Zdrowia, Filip Nowak. Premier Donald Tusk oraz ministrowie zdrowia i finansów prowadzą rozmowy z szefem funduszu, a Lewica domaga się jego odwołania. Sprawa dotyczy nieprawidłowości w szpitalu, gdzie młody lekarz pobierał wynagrodzenie za nieodbyte dyżury. Filip Nowak, kierujący NFZ od 2020 roku, zarabia ponad 400 tysięcy złotych rocznie. Decyzje dotyczące jego przyszłości mogą zapaść wkrótce.
1: Nauczyciele w 2026 roku mogą liczyć na świadczenie urlopowe w wysokości około 2590 zł netto. Dopłata zostanie wypłacona automatycznie, bez potrzeby składania wniosków. Pełna kwota przysługuje nauczycielom zatrudnionym na pełny etat przez cały rok szkolny. Wysokość świadczenia nie zależy od stażu pracy ani stopnia awansu zawodowego. Pieniądze trafią na konta nauczycieli najpóźniej do końca sierpnia. Świadczenie można łączyć z innymi formami dofinansowania wypoczynku.
2: Enter Air, największa prywatna linia czarterowa w Polsce, sfinalizowała przejęcie 85% udziałów w biurze podróży Neckera. Ta fuzja, zakończona 1 lipca, otwiera nowe możliwości dla obu firm. Dzięki niej oferta wyjazdów wzbogaci się o nowe kierunki, takie jak Zanzibar, Kenia czy Madeira. Już w grudniu ruszy cotygodniowe połączenie czarterowe z Poznania na Fuerteventurę. Dla podróżnych oznacza to większą elastyczność i dostępność lotów z regionalnych lotnisk w Polsce.
1: Lockheed Martin i fińska firma Insta otworzyły w Tampere pierwsze w Europie centrum serwisowe dla systemów kierowania ogniem M270A2 i HIMARS. To strategiczny krok, który ma wzmocnić bezpieczeństwo dostaw i utrzymanie gotowości bojowej tych systemów w Europie. Centrum będzie wspierać nie tylko fińską flotę, ale także innych europejskich użytkowników. Dzięki temu projektowi europejscy operatorzy zyskają lepszą dostępność systemów i ciągłość operacji. Inicjatywa ta jest wynikiem współpracy obu firm, która zaczęła się w grudniu ubiegłego roku. Trwają rozmowy między Polską Grupą Zbrojeniową a Ukrainą w sprawie remontów samolotów F-16 i MiG-29. Wojskowe zakłady lotnicze numer 2 w Bydgoszczy są gotowe do realizacji tych prac dzięki swoim unikalnym kompetencjom. Umowa z Ukrainą mogłaby zapewnić nowe zlecenia i wzmocnić współpracę wojskową. W Bydgoszczy omawiano także współpracę z Bułgarią w zakresie wsparcia eksploatacji samolotów F-16. Bułgaria, jako nowy użytkownik F-16, jest zainteresowana współpracą z bardziej doświadczonymi partnerami. Polska infrastruktura i doświadczenie mogą odegrać kluczową rolę w tych projektach. Komisja Budżetowa Bundestagu zatwierdziła plan zakupu 40% akcji w firmie zbrojeniowej KNDS przez rząd Niemiec. Transakcja, warta do ponad 7 miliardów euro, ma być sfinalizowana przed debiutem giełdowym spółki latem 2026 roku. Dzięki temu Niemcy zyskają równą pozycję z Francją w strategicznie ważnym producencie uzbrojenia. Decyzja spotkała się z krytyką partii Zielonych i partii Lewicy, które wskazują na wysokie koszty i ryzyka związane z inwestycją. Mimo to koalicja rządząca podkreśla znaczenie tej transakcji dla gospodarki i bezpieczeństwa kraju.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dziś nad Polską przeważać będą lekkie opady deszczu. Bydgoszcz to miasto przywita nas temperaturą 17 stopni i wiatrem zachodnim o prędkości 7 metrów na sekundę. W Warszawie natomiast termometry pokażą 20 stopni, a wiatr zachodni osiągnie maksymalnie 6 metrów na sekundę. W Bydgoszczy jakość powietrza jest umiarkowana, jednak dla Warszawy sytuacja wygląda inaczej, bo powietrze jest dobra.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: M jak miłość powraca po wakacyjnej przerwie z emocjonującym 1937 odcinkiem. Agnes po zdradzie ojca Artura z Joanną wraca z Niemiec, by zmierzyć się z trudną prawdą. Nie mogąc znieść zdrady ojca, postanawia opuścić rodzinny dom Mostowiaków. Jednak teraz wraca, by sprawdzić, czy Artur spełnił jej ultimatum i zerwał kontakty z Joanną. Artur zapewnia córkę, że zakończył te relacje. Ale czy Agnes mu uwierzy? Czy zdecyduje się zostać? Czy znów wyjedzie? Odpowiedzi poznamy już w najnowszym odcinku. Serial Na dobre i na złe w 998 odcinku przyniesie ogromne emocje. Maria, skrzywdzona lekarka, nie zamierza się poddać i stawia czoła swojemu oprawcy, Jakubowi Dobremu. Sprawa brutalnej napaści na nią dzieli personel szpitala na dwa obozy. Kluczowe wydarzenia rozegrają się w gabinecie prokuratora Greca, gdzie Maria złoży ważne zeznania. Jakub, zamiast przyznać się do winy, manipuluje otoczeniem, próbując przedstawić się jako ofiara. Sytuację dodatkowo komplikuje pojawienie się jego żony Doroty z bezwzględnym prawnikiem. Konfrontacja Marii z Dorotą będzie pełna napięcia i emocji, pokazując, jak daleko można się posunąć w obronie rodziny.
0: Serial Rancho obchodzi właśnie 20-lecie od swojej premiery, która miała miejsce 5 marca 2006 roku. Przez dekadę przyciągał przed telewizory miliony Polaków, stając się prawdziwym fenomenem. Opowiadał o Lucy Wilskiej, Amerykance polskiego pochodzenia, która przybyła do Wilkowej, wywracając życie mieszkańców do góry nogami. W serialu wystąpiła plejada znakomitych aktorów, takich jak Ilona Ostrowska, Paweł Królikowski czy Cezary Żak. Każda z postaci stała się kultowa, a dialogi weszły do potocznego języka. Od finału minęło już 10 lat, a aktorzy przeszli wiele zmian, które można zobaczyć w specjalnej galerii. Dla wielu z nich Rancho było trampoliną do dalszej kariery.
1: W 909 odcinku serialu Akacjowa 38 pułkownik Valverde staje przed trudnym wyborem, który może na zawsze zmienić jego relacje z bliskimi. Ukrywając swoje problemy zdrowotne, decyduje się nie jechać z Sylwią do Włoch, co prowadzi do jej podróży z młodym Estebanem. Tymczasem dawne intrygi Ursuli wychodzą na jaw, a mieszkańcy kamienicy odkrywają jej manipulacje. Inigo dokonuje zaskakującego odkrycia w pokoju El Peny, co rzuca nowe światło na jego tożsamość. Serial Akacjowa 38 zostanie wyemitowany 10 lipca 2026 roku na kanale TVP 1 o godzinie 18:25. Ta hiszpańska telenowela przenosi nas do Madrytu z początku XX wieku, gdzie codzienne dramaty przeplatają się z mrocznymi sekretami. Produkcja zdobyła uznanie dzięki dbałości o historyczne kostiumy i malownicze krajobrazy.
0: Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express. La Promesa, Pałac Tajemnic wkracza w nowy tydzień pełen emocji. W odcinku 426, który zostanie wyemitowany w poniedziałek, 6 lipca, Pia zmaga się z dramatycznym poleceniem odesłania chorego syna z posiadłości. W kolejnych dniach, aż do piątku, 10 lipca, widzowie będą świadkami, jak Vera potwierdza rozstanie z Lope, a hrabia Ayala wyznaje miłość Margaricie, co wywołuje burzę emocji. Zdemaskowany zostaje Baron de la Linaria, a Catalina traci ważnego klienta. Petra, zdradzona i zazdrosna, planuje krwawy odwet. Serial można oglądać od poniedziałku do piątku o 15:05 na TVP2, a także online w serwisie TVP VOD. M jak miłość powraca po wakacyjnej przerwie z emocjonującym 1937 odcinkiem. Artur Rogowski zmaga się z wyrzutami sumienia po zdradzie z Joanną. Spotkanie przed szpitalem tylko pogłębia jego wewnętrzny konflikt. Choć przez chwilę rozważa rozmowę z dawną kochanką, ostatecznie brak mu odwagi. Joanna, widząc jego wahanie, odchodzi rozczarowana. Artur zostaje sam z myślami, a jego emocjonalna równowaga zostaje mocno zachwiana. Jak potoczą się dalsze losy bohaterów? Odpowiedzi przyniosą kolejne odcinki.
1: Zatoka Szpiegów powraca z trzecim sezonem, a do obsady dołącza Magdalena Cielecka. Aktorka wcieli się w rolę tajemniczej baronessy Natalii von Hahn, której pojawienie się wywróci życie bohaterów do góry nogami. Premiera nowych odcinków zaplanowana jest na 2027 rok. Akcja przeniesie widzów do późnego lata 1941 roku, gdzie Franz Neumann, grany przez Bartosza Gellnera, stanie przed ryzykownym zadaniem. Baronessa von Hahn wda się w skomplikowaną relację z Francem oraz Ewą Stromberg, graną przez Sonię Mietiewicz. Miłosny trójkąt wprowadzi bohaterów w świat pełen pasji i niebezpieczeństw. Magdalena Cielecka opisuje swoją postać jako pełną sprzeczności, uwodzicielską i tragicznie uwikłaną w zależności. W nowych odcinkach zobaczymy także powracających aktorów, takich jak Bartosz Gellner i Sonia Mietielica. M jak miłość powraca po wakacyjnej przerwie z emocjonującym odcinkiem. W 1937 epizodzie, który już wkrótce trafi na ekrany, Natalka, Adam i Hania wybierają się do pizzerii. by uczcić wybór sukni ślubnej Natalki. Niespodziewanie spotykają tam Mikołaja, który dziękuje Natalce za uratowanie życia. Jednak radosna atmosfera szybko się zmienia, gdy Hania informuje Mikołaja o planowanym ślubie swojej mamy z Karskim. Słowa dziewczynki wywołują niemałe zamieszanie, a Mikołaj zdaje sobie sprawę, że nie jest mile widziany. Po krótkiej rozmowie opuszcza towarzystwo, pozostawiając rodzinę w spokoju. Co przyniosą kolejne odcinki, dowiemy się już niebawem.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda nad Polską to głównie małe zachmurzenie. Dla Poznania przewidywana temperatura wynosi 17 stopni, a wiatr zachodni osiągnie prędkość 8 metrów na sekundę. Dla Gdańska zaś termometry pokażą 18 stopni, a wiatr zachodni może osiągnąć 9 metrów na sekundę. W Poznaniu jakość powietrza jest umiarkowana, jednak dla Gdańska sytuacja wygląda inaczej, bo powietrze jest dobra.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Chcesz wiedzieć, co tuż przed swoją śmiercią powiedział mu Andrzej Leper? A może o czym rozmawiał z Lechem Kaczyńskim na pokładzie rządowego Tupolewa niedługo przed katastrofą smoleńską? Przeczytaj Alfabet Millera. Leszek Miller, jedna z czołowych postaci polskiej lewicy, były premier. W rozmowie z doświadczonym dziennikarzem politycznym Jackiem Prusinowskim odkrywa tajemnice decyzji na najwyższych szczeblach władzy. Alfabet Millera. Już w księgarniach. Dwóch braci. Jedno serce. I wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła druga. Powtarzamy dla Was to, co najważniejsze.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
0: W Sejmie doszło do ostrej wymiany zdań po wystąpieniu posła Konrada Frysztaka z Koalicji Obywatelskiej. Frysztak zaatakował prezydenta Karola Nawrockiego, kwestionując jego stan zdrowia i sugerując konieczność badań. Sprawa nabiera rumieńców w kontekście doniesień o incydencie z kampanii wyborczej, gdy prezydent miał stracić przytomność. Czy to wpłynie na jego pozycję? Marcin Kierwiński stanowczo zaprzecza, jakoby miał wpływ na karierę lekarską Dawida Kacprzyka i jego wysokie zarobki w szpitalach. Minister podkreśla, że o niewyobrażalnych wynagrodzeniach dowiedział się dopiero z mediów. Kierwiński odniósł się także do sprawy Marcina Romanowskiego, sugerując, że były wiceminister sprawiedliwości może wkrótce wrócić do Polski, choć nie w najbliższych dniach. Radny KO Piotr Matan stracił stanowisko po ujawnieniu nagrania z jego kłótnią z taksówkarzem. Na filmie Matan powołuje się na swoje funkcje, grożąc kierowcy utratą licencji. Wojewoda świętokrzyski odwołał go z funkcji pełnomocnika do spraw współpracy z lokalnymi środowiskami.